0: że ktoś testował, bo teraz ma być też przeglądanie slajdów z PowerPointa dostępne, więc no. Nie wiem, czy to też pomaga osobom niewidomym, czy tylko w przypadku innych niepełnosprawności. Tryb wysokiego kontrastu w Teamsach pozwoli na przeglądanie zawartości współdzielonej, czyli pewnie udostępniane ekrany albo jakieś udostępniane prezentacje. O, tak, PowerPoint Live. No i nowe opcje w LinkedInie. LinkedIn należy do Microsoftu, to też warto pamiętać. Później pojawi się tryb ciemny, ale na razie napisy w transmisjach na żywo i w treściach dla firm. Poza tym tak, tutaj wspomniane jest Accessibility Insights, o którym już wspomniałem. GitHub ma mieć też nowe jakieś motywy lepsze dla osób niedowidzących. Ja już widzę pewne efekty tych różnych zmian, bo GitHub teraz, jak się na przykład zmieni sposób filtrowania wyników czy sortowania, daje nam komunikat w formie automatycznej do czytnika ekranu, że tam content has been loaded, więc jakieś komunikaty zaczynają się pojawiać i to wszystko. Zresztą GitHub zawsze był w miarę dostępny. No, był bardzo fajnie zrobiony, jak chodzi o całą arię i tak dalej. Tak. Poza tym, tak, tu się chwalą tym, jakie mają w ogóle centra badań, badawcze i poboru danych, że oni nawet stworzyli jakiś swój własny raport a propos sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Oni chcą też założyć jakiś fundusz na rzecz rozwoju tańszych technologii wspomagających i to ma ruszyć tą jesienią. Ma zmobilizować twórców oprogramowania do tego, żeby właśnie tworzyć różne rozwiązania z zakresu AT, czyli Assistive Technology, które mają być na każdą kieszeń. No i to jest super. W Stanach też chcą wyposażać, zaczynają od Kalifornii i Nowego Jorku, osoby po prostu mniej zamożne w łącza internetowe, sprzęt, oprogramowanie i szkolenia. Dalej będą poszerzali współpracę z różnymi organizacjami osób niepełnosprawnych, które zrzeszają też firmy. Zdaje się, że jest jakaś taka grupa, która zrzesza pracowników z autyzmem. I tam jest wiele różnych firm, jest chyba IBM, parę jeszcze firm takich znanych, zwłaszcza na amerykańskim rynku, które założyły tak jakby konsorcjum i w ramach tego konsorcjum wspierają swoje pracownice i pracowników z autyzmem. Ten program, bo to jest w ogóle jakiś cały program, który Microsoft też realizuje, właśnie wspierania osób z autyzmem, ma się rozszerzyć na Azję i Europę. Ich inne działania na rzecz rynku zawodowego, rynku pracy mają też się rozszerzyć na 12 krajów. Ten program, który się nazywa Assisted Employment, czyli jakby wspomagane zatrudnienie, wspomagane. To jest coś, co oni robią wewnątrz swojej firmy, żeby osobom z różnymi niepełnosprawnościami zapewnić pracę. W sklepach Microsoftu, tych firmowych, od teraz jest możliwy kontakt przez język migowy. Nie wiem, czy teraz wszyscy sprzedawcy są już przeszkoleni, jak to działa, czy to jest kwestia jakiegoś wideo tłumacza, czy to jest tylko w Stanach, ale jakiś krok został poczyniony. Tak samo LinkedIn. Mają być przeprowadzone różne szkolenia dla tak zwanych LinkedIn Coaches, czyli to są ci trenerzy zawodowi, którzy organizują wydarzenia LinkedIn. I są takie wydarzenia LinkedIn, one są nawet firmowane jako LinkedIn, które mają pomóc osobom szukającym pracy. Ja na takim wydarzeniu kiedyś byłem i to było takie wydarzenie, ono nie było stricte dedykowane osobom szukającym pracy, aczkolwiek był ten temat wspomniany, ale był to bardziej taki networking, że można było poznać jakby różne inne osoby, które też w jakichś branżach pracują, można było się powymieniać profilami LinkedIn, no i kto wie, do czego taka współpraca mogłaby doprowadzić. Jeżeli to jest to, o czym myślę, to taki certyfikowany trener czy trenerka zawodowa LinkedIn będą też organizowali szkolenia dedykowane niepełnosprawnym osobom poszukującym pracy. Poza tym będzie też dużo szkolenia, jest już robione i będzie co jeszcze więcej dla wszystkich tych firm, z którymi Microsoft współpracuje oraz które sprzedają produkty, czyli te autoryzowane serwisy, reselling i tak dalej. jest cały Supplier's Kit, czyli taki zestaw wymagań Microsoftu, zestaw szkoleniowy, jak mają postępować osoby z Microsoftem współpracujące, i tam jest też sporo o dostępności. W ogóle jest wymaganiem Microsoftu, że jeżeli ktoś z Microsoftem współpracuje, to ma też tworzyć według zasad projektowania uniwersalnego i dostępności, jeżeli to jest jakaś technologia. Też kwestie edukacji są poruszane. Powstało już chyba rok temu, ale ma być dalej rozbudowywane kurikulum, czyli program nauczania według Microsoftu. A propos dostępności, podejmowane są już współprace z uczelniami a propos tego, jak tego wszystkiego uczyć. Microsoft chce też wydawać certyfikaty swoje własne z tego tytułu. No a Microsoftowe certyfikaty to już coś warte są w świecie, powiedzmy, szeroko pojętego IT. No i warto się pewnie w taki certyfikat wyposażyć. Ile z tego dotrze do Polski, to oczywiście nie wiadomo. Natomiast no fajnie widzieć, że jest ktoś, kto ma taki plan i w jakiś taki sposób chce postępować i ewidentnie chce jakąś tą zmianę popchnąć. Pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce, ale znając Microsoft, może być dobrze, więc no, trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że im to wyjdzie.
1: Swoją drogą, to jest naprawdę znak czasów, Pawle, tak a propos tego, o czym mówiłeś, że teraz Outlook ma nam podpowiadać niedostępne treści i problemy z tym, że może być jakiś element wiadomości mailowej, który tworzymy w tym programie, dla kogoś problematyczny, a jeszcze kilkanaście lat temu to było grubym nietaktem, jak w ogóle wiadomość tworzyło się w HTML-u, bo wiadomość mailowa to powinna być czystym tekstem. Jeszcze na samym początku to się w ogóle polskich liter nie używało, później to już używało się polskich znaków, a i owszem, ale też niemile były widziane jakiekolwiek dodatki, zwłaszcza kiedy używało się tych maili na jakichś grupach dyskusyjnych i podobnych, w podobnych miejscach, a teraz no trzeba nawet uważać, jak się komponuje takiego maila, bo tak lubimy sobie tam różnego rodzaju multimedia dodawać, z którymi pewne grupy odbiorców mogą mieć problemy.
0: Ja w ogóle tą notkę o Outlooku zinterpretowałem w ten sposób, że chodzi o to, że Outlook jest tylko przypominaczem, kalendarzem, który nam przypomina o tym, że my czegoś nie naprawiliśmy na przykład w Wordzie albo w PowerPoincie, że to jest wszystko tak wzajemnie pointegrowane, że powiedzmy, ja piszę dokument w Wordzie, potem go, nie wiem, udostępniam, powiedzmy, jakiemuś zespołowi przez tam Teams, i zanim ja to zrobię, jak on jeszcze leży u mnie jako szablon, jako po prostu plik, który sobie jest, to Outlook mnie napomina, żebym ja naprawił błędy w tym dokumencie.
1: Wiesz,
0: ja to tak zrozumiałem.
1: Co? A być może będzie też i tak, że jednak będzie nas jakoś tam ostrzegał przed różnymi różnego rodzaju błędami w korespondencji mailowej, bo no teraz tak naprawdę niektóre maile, zwłaszcza takie reklamowe, które są, albo jakieś takie newslettery profesjonalne, które tworzą różni ludzie jako wiadomości pocztowe, no to są bogate w różnego rodzaju ilustracje, tam się stosuje
2: oj,
1: tabelki,
2: tak.
1: Tam się
2: i naprawdę
1: używa
2: czasem
1: różnych rzeczy,
2: z tą dostępnością
1: także,
2: bywają
1: no,
2: problemy.
1: Bywa, są problemy, są problemy. Ja u siebie akurat ustawiłem to wszystko tak, żeby wyłuskiwał mi najpierw tę część tekstową tych wiadomości, i to sporo pomaga, bo zazwyczaj i tak najważniejszy jest tekst, no ale czasem i w tych obrazkach jest coś istotnego. Kiedyś na przykład miałem taką wiadomość, że tylko obrazkiem był link do dokonania płatności. I to no, już trzeba było się chwilę zastanowić, co tu kliknąć.
0: Mhm. Nie, spoko, ja nie neguję tego, co mówisz. Ja myślę, że to może być też to, tylko bardziej zwróciłem uwagę na to, jak to jest sformułowane tu, że ja to może zacytuję. A new background accessibility checker will provide a prompt to fix accessibility issues in content across the core office apps, and Outlook will nudge users to correct accessibility issues. Czyli tak by.
1: A tak. No to w taki...
0: Outlook będzie nas naganiał.
1: Owszem.
0: Tak, żeby naprawiać w tych innych. Tak ja to zrozumiałem. Więc to jest.
2: Natomiast no. Ja się tak zastanawiam, na ile te algorytmy będą rzeczywiście skuteczne, bo z jednej strony można powiedzieć, że no, ktoś tworzy aplikację, zrobił te wytyczne i teraz aplikacja jest niedostępna i mówi, no przecież zrobiłem wszystko, co trzeba, więc cicho. Ale z drugiej strony, i no to może być jakaś zaleta, że w końcu jakiś duży język programowania, znaczy duży, no w sensie mam wrażenie, że on jest no mimo wszystko jakoś tam używany i właśnie te wszystkie rzeczy typu Word i tak dalej, w końcu rzeczywiście informują kogoś, że słuchaj, tu w zasadzie to jest jeszcze nie do końca dla niewidomych i fajnie by było, gdybyś to poprawił. Jakby do tej pory nie było czegoś takiego i to może będzie właśnie ten krok, który uwrażliwi ludzi, niektórych przynajmniej, na to, że w ogóle jest taki problem.
1: A przynajmniej to nie było tak wyeksponowane, bo narzędzia do sprawdzania dostępności dokumentów, chociażby Wordowskich, no to już są od jakiegoś czasu w Office, tylko to trzeba wiedzieć i trzeba sobie kliknąć w odpowiednie miejsce, żeby takie narzędzie wywołać.
0: Ja jestem w ogóle ciekaw, w jaki sposób to będzie zorganizowane, bo jeżeli to będzie jakoś takie proaktywne i interaktywne, to ja myślę, że to może być coś w stylu, ktoś napisał, nie wiem, gruby, wytłuszczony tekst, oddzielony odstępem od tego, co powyżej, poniżej i wyskoczy tak, kiedyś był ten, kiedyś w ogóle Szekspira się dało ustawić, ten taki klip, jak on się nazywał, ten spinacz, tak? W Office 97, ten taki pomocnik, który zawsze się pojawiał.
3: Klipi, tak.
0: Tak, i Klipi nam powie, że słuchaj, a może ty chciałeś ten nagłówek zrobić? I wtedy powiesz, nie, dzięki, nie chciałem, albo tak, chciałem i gotowe, nie muszę o tym pamiętać. Klipi mi tutaj pomoże. Gorzej na przykład z alternatywnymi opisami obrazów, to wiadomo, bo taki no, Microsoft już to robi i ja już się spotkałem z tym, że dostałem dokument tam 50 stron czy ile i ktoś wrzucał, zdaje się, w środku pośród tekstu jakieś statystyki, w każdym razie taką informację, do której ja chciałem dotrzeć, którą chciałem sobie przejrzeć w formie zrzutu ekranu. Podpisany obraz może przedstawiać rzut ekranu w języku jakimś obcym, bo dokument chociaż był po angielsku, to robiony był na komputerze jakimś tam. I no, widać jak bardzo jest to pomocne, to automatyczne rozpoznawanie. Natomiast no, mimo wszystko dalej alternatywne obrazy powinny być podpisywane przez ludzi.
1: Zdecydowanie tak i to się tak szybko nie zmieni, o ile w ogóle kiedyś. A tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Krzysztof. No tylko jeszcze Krzysztof musi sobie podłączyć audio. Namawiamy was do tego, żeby sobie tak zawsze skonfigurować Zooma, żeby wam to audio się od razu łączyło, bo to zaoszczędzacie czasu i sobie, i nam. O, już Krzysztof jest z nami. Witaj.
3: Witam. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie.
1: Słychać. Słuchamy cię.
3: No ja tak, słuchajcie, się tak przesłuchuję i szczerze powiem wam, zaintrygowały mnie te AirTagi. I zastanawiam się, bo tam tu gdzieś wyczytałem w różnego rodzaju tam doniesieniach i prasowych i nie tylko, że podobno ta bateria ma raz na rok być tylko wymienialna w nich, co myślę, żeby w sumie no to jakby zdawało myślę egzamin, no bo to chyba potrzebuje małego poboru mocy, żeby właśnie tak namierzać właśnie poprzez tego Bluetootha nam właśnie za pomocą iPhone'a. Tego AirTaga. Nie wiem, jak myślicie, ale myślę, że to raczej...
1: Krzysztofie, przekonamy się po roku. No, na razie to są tylko zapewnienia firmy Apple. Nikt tego przez rok nie testował, więc no, ciężko tu coś powiedzieć. Podejrzewam, że to no, jakoś tam laboratoryjnie im wyszło. Dobrze by było, żeby tak istotnie ta bateria na tyle czasu starczała, no ale to się przekonamy z czasem.
3: Ciekawy jestem, czy ktoś z słuchaczy już ma, to też takie moje pytanie do słuchaczy, czy ktoś z słuchaczy ma już takiego AirTaga i mógłby się tu w komentarzach podzielić swoimi wrażeniami.
1: Ja na przykład też... jestem ciekaw, to tak jeszcze a propos tych AirTagów, czy ten grawerunek, bo tam sobie można chyba do kilku znaków na tym AirTagu, znaki zarówno literki, jak i emoji, zdaje się, że też, można sobie grawerować na tym AirTagu. Ciekawe, czy to jest wyczuwalne.
3: No właśnie, to jest też bardzo ciekawe.
0: A czy jest wyczuwalne na iPodach? Bo ja kupując iPoda mojego, jak jeszcze rozważałem, czy go nie kupić z Apple Store oficjalnie, też mogłem sobie wygrawerować coś na iPodzie.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie grawerowałem sobie.
0: To jest jakaś taka polityka Apple do różnych produktów, że jak kupujemy, możemy sobie coś tam dać wygrawerować.
3: Tak samo wiem, że na AirPodsach też można było, znaczy można też i Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, czy, bo mówiliście tutaj, że od iPhone'a 11 on będzie jakby nam podawał współrzędne voiceover, gdzie dajmy na to nasza walizka jest, a ciekawy jestem, jak będzie w przypadku iPhone'a SE drugiej generacji, czy on też będzie podawał, no bo...
0: Nie, nie ma tego chipu.
3: A, no właśnie tak, Pawle, myślałem,
0: że... chip U1, ten taki nowy do namierzania, jego w SE 2020 nie ma.
3: Czyli załóżmy, mam takiego AirTaga i w tym momencie jak on? Tylko dźwiękiem i ewentualnie...
0: Tylko dźwiękiem, jak jest zgubiony, no to na mapie, tak? Jeżeli jest, musisz zaznaczyć sobie wtedy, że ten przedmiot został zgubiony, AirTag wtedy wpada w tryb lost, w ten lost mode, czyli tryb zgubiony, i jak zostanie wykryty przez innego iPhone'a gdzieś, to dostaniesz powiadomienie i będzie lokalizacja na mapie.
3: No bądź jak go Android wykryje, no to może też coś się chyba...
1: A te informacje kontaktowe.
0: Tak, to wtedy musiałaby się ta osoba ręcznie zainicjować kontakt. Tego automatycznego zestawienia i lokalizacji nie będzie, bo to nie iPhone.
3: No tak, tak, tak, zgadza się. No nic, pożyjemy, zobaczymy, ale takie moje przemyślenia tutaj. No i też kiepsko z tym, że nie można jakoś, wiecie, nie ma jak tego paska gdzieś tam do niego zainstalować. No niby są te od Apple'a jakieś paski do tego AirTaga, żeby to gdzieś zainstalować, ale ceny są takie zabójcze, że...
1: Znaczy, no najprościej to ludzie sobie ponoć z tym radzą, przyklejając na taśmę dwustronną, tak jak gdzieś czytałem, że to jest taki najprostszy sposób. Ewentualnie, no wiadomo, nie zawsze te AirTagi są, nie zawsze te AirTagi musimy do czegoś przytwierdzać, bo jak na przykład chcemy zabezpieczyć sobie portfel przed... zgubieniem, no to po prostu wystarczy włożyć tego AirTaga do portfela. Z kluczami najgorzej tak naprawdę.
3: A właśnie, no.
1: Z kluczami, czy właśnie jakby ktoś chciał rzeczywiście uzbroić swojego psa w taki znacznik, to tego typu. Chociaż tak w sumie, to dla takiego, na przykład rzeczywiście dla psa, to by warto by było się postarać o jakąś taką małą, nie wiem, z czegoś wodoszczelnego, jakąś taką torebeczkę rzeczywiście może.
3: Taką sakwę małą, czy no, coś takiego, nie Michale?
1: Coś na tego AirTaga, tak jest. Także to podejrzewam, że ludzie sobie z tym będą radzili. No i też AliExpress i Amazon i inne miejsca tego typu, to podejrzewam, że jeżeli jeszcze nie są, to niedługo będą pełne różnego rodzaju akcesoriów do AirTaga, bo to zawsze Chiny nas później zalewają takimi ofertami.
3: No, niekoniecznie wirusem, ale lepszymi rzeczami.
1: Lepszymi rzeczami zdecydowanie.
3: Tak. To tyle ode mnie takich moich przemyśleń i jeszcze raz super audycja i myślę, że będą kolejne. Pozdrawiam was.
1: Będą oczywiście.
3: I będziemy w kontakcie. Też jak coś wymyślę, to będziemy się dzwaniać jakoś.
1: Dzięki
3: też.
1: Krzysztofie za telefon. Pozdrawiamy.
3: Dzięki.
0: Na razie, cześć.
2: Ostatni news dotyczył Microsoftu i teraz będzie też o Microsoftie, o Bluetoothie w Microsoftie i o dźwięku w Bluetoothie w Microsoftie. Mikołaj.
4: Tak, bo się dwie zmiany pojawiają w Microsoftie, jeżeli chodzi o nowego Windowsa 10. Na razie są to te wersje Insider, czyli wersje testowe dla Windowsa. Jedna zmiana dotyczy tego tam nowego kodeka AAC bodajże, który będzie wspierany, no czyli jest nadzieja na lepszą jakość audio. Druga zmiana, i to nie jest niestety zbyt fajna zmiana dla nas, do tej pory urządzenia Bluetooth były rejestrowane jako dwie karty, powiedzmy, dźwiękowe i dwa urządzenia wyjściowe. Jednym z nich było urządzenie w trybie tym zwykłym, drugim z nich było urządzenie w trybie telefonicznym. I urządzenie w trybie telefonicznym, no, jakoś miało straszną. Ale no, na niektórych kartach Bluetooth niestety urządzenie w trybie zwykłym ma takie opóźnienie, że używanie tego z czytnikiem ekranu to już jest po prostu prawie że niemożliwe. U mnie na przykład na moim akurat laptopie z Windowsem to jest opóźnienie rzędu pół sekundy co najmniej, więc tego się po prostu używać nie da. No, do tej pory dało się przełączyć właśnie na tryb telefoniczny i ten tryb tak zwany handfree, i to, no, fakt jakości nie było cudownej, ale brzmiało, ale działało zdecydowanie szybciej i z tego się już zdecydowanie fajnie dało korzystać. No teraz to się będzie miało samo przełączać i będziemy musieli mieć jakąś aplikację, która będzie korzystała z mikrofonu, żeby nam się Windows przełączył. No druga zmiana to jest właśnie ten kodek. Niestety, i to jest też kolejny minus, nie ma wsparcia natywnego, przynajmniej w Windowsie, dla tego kodeka low latency, czyli niskich opóźnień. To jest wspierane w niektórych kartach Bluetooth, w niektórych kartach niestety nie jest wspierane, no i to jest dla nas bardzo duży problem po prostu, bo opóźnienie na Windowsie z urządzeniami Bluetooth, jeżeli używamy programu odczytu ekranu, są prawie nie do zniesienia, więc no, na takie zmiany musimy się przygotować i musimy sobie wynaleźć jakiś sposób, jeżeli korzystaliśmy z trybu handsfree, no żeby to czymś zastąpić, może jakąś apką po prostu, która korzysta z naszego mikrofonu, żeby działało to nadal tak, jak my byśmy chcieli, żeby to działało.
2: A teraz o takim miejscu w internecie, które dla innych było, można powiedzieć, błogosławione, dla innych było wylęgarnią zła wszelkiego. Blind Help Project się był zwinął. Można powiedzieć.
1: Dokładnie. No, można powiedzieć, że to w zasadzie było tylko kwestią czasu, kiedy to się stanie. I tak dziwne, że ten projekt, ta strona internetowa, która funkcjonowała no, przez chyba parę ładnych lat, to, że działała tyle czasu, teraz na stronie projektu Blind Help Project, czyli blindhelp.net, możemy przeczytać, no, że są zmuszeni zawiesić działalność, przynajmniej swojej strony internetowej, bo wielkie korporacje tego świata nie dają im żyć. Takie jest tłumaczenie. No, wielkie korporacje tego świata po prostu zaczęły, tak przypuszczam, nękać autorów tego serwisu, bo tam było bardzo dużo oprogramowania różnego rodzaju nielegalnego pochodzenia. I taka prawda smutna. Już jakiś czas temu można było zaobserwować, że przynajmniej co niektóre rzeczy z naszego, takiego typowo naszego podwórka, zaczęły stamtąd znikać, jak chociażby JAWS. No ale nadal było bardzo dużo różnego rodzaju oprogramowania, które po prostu absolutnie w takich wersjach nigdzie publicznie się nie powinno znaleźć. Natomiast twórcy Blind Helpa stwierdzili, że oni dalej będą pomagać, jakkolwiek należy tę pomoc rozumieć. Będą pomagać na grupach facebookowych, będą pomagać na swoim kanale na Telegramie i tam kierują wszystkich tych, którzy takiej pomocy potrzebują. No bo też nie da się, nie można powiedzieć, tam Blind Help Project to nie był tylko serwis z Warezem, z nielegalnym oprogramowaniem. Tam też było trochę różnego rodzaju poradników, które mogły się komuś przydać. Oczywiście było to wszystko w języku angielskim. Różnie też z tą angielszczyzną było, jeżeli chodzi o te poradniki. One były zarówno w formie tekstowej, tam gdzieś też na YouTubie coś można było zobaczyć, różnego rodzaju filmiki, jak sobie radzić. Szczególnie Android tam się cieszył dość dużą popularnością i były różnego rodzaju filmiki, które pokazywały, jak sobie z różnymi rzeczami na Androidzie radzić. Także no, jednego takiego miejsca dla osób niewidomych w internecie nam zabrakło, no ale myślę, że właśnie przez to, że na Blind Helpie było tak dużo i to w tak otwarty sposób dostępnego oprogramowania z różnego rodzaju krakami i podobnymi dodatkami, no to myślę, że to zaważyło na tym właśnie, że ten serwis skończył tak, jak skończył.
2: Skończył serwis jak skończył. My poniekąd skończyliśmy rubrykę Tyflowieści, ale przed nami jeszcze jedna taka nowa poniekąd rubryczka, która się troszeczkę wyłoniła z rzeczy, które już były. To znaczy nowości w aplikacjach. Nowości w aplikacjach, których jest jak zwykle troszkę. No i może zacznijmy od tego, co się dzieje w aplikacjach mobilnych. Tu Paweł przygotował taką listę tego, co się dzieje. No i mamy kilka takich programów.
0: Tak. Tu powieszamy nowości w komentarze. Komentarze Screen Reader, czy też Dzierzchło Screen Reader, który teraz wpadł w taki cykl wydawniczy co miesiąc. miesięczny. No i na początek maja mamy nową aktualizację Commentary Screen Readera. Aktualizację, w której nie wszystkie nowe opcje są jeszcze przetłumaczone i zdaje się, że tam są jakieś zaległości z tłumaczeniami, więc nie zdziwcie się, jak parę rzeczy jeszcze jest po chińsku. Tu pewnie Paulina ma lepsze jakieś dojścia do tego, jak wygląda sytuacja, ale z tego, co ja wiem, to ma to być jakoś wyprostowane w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że następna wersja już będzie w pełni przetłumaczona. Natomiast to, co się pojawiło, to przede wszystkim najważniejsza zmiana, którą myślę zauważy każdy, kto tylko tej aktualizacji dokona, a aktualizację, przypomnijmy, można dokonać po prostu otwierając teraz już ustawienia programu. Komunikat powinien sam się wyświetlić. Zostały pozmieniane domyślne gesty i chodzi o zunifikowanie poniekąd zachowania komentarzy z zachowaniem talkbacka. Było wcześniej tak, że szczegółowość przełączało się gestami góra-dół, a nawigowało lewo-prawo po konkretnych tam już elementach w ramach danej szczegółowości. Teraz wygląda tak, jak jest w talkbacku, czyli dół-góra, góra-dół przełącza szczegółowości, no a lewo-prawo bez zmian chodzi po elementach w ramach danej szczegółowości. Wielu osobom się to nie podoba. Zdaje się, że ta zmiana wprowadzona tak bez ostrzeżenia porozwalała ludziom trochę schematów gestów. U mnie na przykład to w ogóle nie działa, bo moje gesty dół, góra, góra, dół dalej wykonują te gesty, które im przypisałem. Z drugiej strony trochę się też cieszę, bo były różne dziwne sytuacje z tym góra, dół. Zdarzało mi się, że mi się poprzestawiały bez mojej wiedzy, albo gdzieś tam coś ledwo ruszyłem, już się przestawiła szczegółowość. A że na domyślną zaraz było rozpoznawanie i w lewo było rozpoznawanie ekranu, a w prawo było tłumaczenie, to od razu tam wysyłałem na jakiś serwer aktualnie podświetlony element, nawet jak nie chciałem go tłumaczyć ani rozpoznawać. Więc ja się tam cieszę, że to się tak zmieniło. Co prawda teraz nie mam chwilowo szczegółowości, ale będę musiał coś tam podziałać, podtweakować i może sobie to naprostuję. Tak samo wirtualny ekran otrzymał opcję ciągłego rozpoznawania, czyli jeżeli rozpoznamy jeden ekran, coś klikniemy, no to następny ekran również będzie rozpoznany. Mi się wydawało, że to już było, no ale widocznie coś tam jeszcze poprawili. Samo rozpoznawanie obrazu też zostało zoptymalizowane. Poprawiony był błąd z niepoprawnym rozpoznawaniem początku i końca pola edycji na stronach internetowych. Nie wiem od końca, o co chodzi, bo nie miałem tego problemu. Ale widocznie ludzie mieli, bo został naprawiony. Dodano też możliwość modyfikowania tego, co robią klawisze głośności przytrzymane dłużej na ekranie blokady. To akurat spoko, bo jednym z pierwszych pytań nowych użytkowników było zawsze to, dlaczego nagle włączył mi się minutnik i czemu jak ja odblokowuję ekran, to mi coś gada po chińsku i odlicza czas. Ano dlatego, że ktoś na sztywno ustawił takie akcje na ekranie blokady i nie dało się ich zmienić. Teraz się już je da zmienić. No i fajnie, bo może ktoś wykorzystać to do jakichś
5: jeżeli swoich mogę,
0: celów. Proszę cię bardzo.
5: Od razu chciałabym zakomunikować, że na ten moment nie otrzymałam jeszcze plików z nowymi ciągami słów do przetłumaczenia na język polski, ale kiedy tylko je otrzymam, wykonam tłumaczenie najnowszych funkcji.
0: No i super. I to jest taka obietnica, na którą myślę się wszyscy cieszymy. Fajnie, że tu kontynuujesz to tłumaczenie, że ono powstaje dalej. Ja sobie chwalę, używam dalej i jest ok. Potem Skype. Skype na Windowsa, co prawda nie mobilny, ale zdaje się, że w najnowszej wersji 7.89, ta najnowsza, która teraz wyszła, poprawiły się, czy nawet już chyba 8, bo te Skype'y są gdzieś wyżej. Ja już dawno nie używałem Skype'a, ale jak ostatnio go używałem, to już widziałem, że był problem. Trzeba było naciskać Alt i jeszcze raz Alt, żeby sfokusowało się w ogóle okno, żeby dało się je przeglądać, bo ono jest teraz taką stroną internetową. No ponoć naprawiono ten błąd to już było od chyba roku, bo ja rok temu musiałem ostatni raz coś tam poważniejszego na Skype'ie, jakąś rozmowę przeprowadzić. Co ciekawe, w ogóle ludzie się zastanawiali na forum Audio Games, gdzie podlinkowałem w komentarzu wątek, gdzie ktoś o tym opowiada. Zastanawiali się, a po co w sumie Skype, jak jest już Discord, jak jest tam jakiś Unigram, Telegram, TeamTalk i kupa innych rzeczy. Ano, prosta sprawa. Przeprowadziłem trochę rozmów o pracę w zeszłym roku, czy brałem udział jako no, potencjalny pracownik. I prawie wszystkie się odbyły na Skype'ie, więc no nie tak bardzo do lamusa jeszcze ten Skype odchodzi. A ostatnio zostałem zaproszony do czata grupowego na Skype'ie, który się co tydzień regularnie spotyka i na tym Skype'ie sobie rozmawia. Więc jeszcze ludzie korzystają. No ale fajnie, że zostało to naprawione, jakieś inne błędy chyba też. Ogólnie z tego Skype'a się ponoć teraz przyjemniej korzysta. No to super. No i SuperSense, który pracuje nad nowymi rzeczami, różnymi. Oni ostatnio się bardzo skupili na czytniku kodów kreskowych. Na przykład dodali taką opcję, że możemy sobie sami zaetykietować te produkty, których kodów kreskowych nie ma w ich bazie. A jak już to zrobimy, to możemy też te nasze etykiety udostępniać linkiem innym użytkownikom aplikacji. No, ciekawe posunięcie. Wątpię, że zbudują z tego jakąś dużą bazę, zwłaszcza w Polsce, ale... No, macie taką możliwość, więc możecie z niej korzystać. Natomiast to, co, nad czym teraz pracują, to jest opisywanie scen. I sceny będą opisywane oczywiście sztuczną inteligencją na zdjęciach, które albo możemy sobie zaimportować, albo udostępnić z innej aplikacji. Oprócz tego ma przyjść więcej nowych wersji językowych i lepsza dostępność, lepsze UI, czyli ogólnie interfejs użytkownika w zakładce odkrywanie, więc no, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Envision też nie próżnuje, pracuje, póki co przenieśli zakładki na dół w wersji na Androida i tym się na razie pochwalili. Ja w ogóle polecam sobie zasubskrybować newslettery, zarówno SuperSense, jak i Envision AI, jak i WeWalka, czyli tej aplikacji do nawigacji, tej inteligentnej laski, bo tam oprócz takich właśnie ich aktualizacji, co tam nowego w aplikacjach, jest też dużo takich treści naszych branżowych, powiedzmy, ale niekoniecznie dotyczących produktów tej firmy. Ja na przykład sobie poczytałem w newsletterze SuperSense'a historię więźnia w Stanach Zjednoczonych, który odbywa wyrok za zabójstwo. Zdaje się, albo to była babcia jego, albo żona dziadka, który w toku tej resocjalizacji zaczął przepisywać różnego rodzaju książki, materiały na Braille'a. I to mu jakoś dało sens życia w tym całym procesie resocjalizacyjnym. Odnalazł się jakoś przez to w tej rzeczywistości więziennej i poprawczej. I w momencie, kiedy tam w wyniku jakichś przenosin, różnych tam zawirowań administracyjnych wylądował w jakimś innym ośrodku resocjalizacyjnym, zdaje się, że już nie mógł wykonywać tej pracy i został programistą. Po prostu wziął udział w jakimś kursie programowania i stworzył nawet ponoć jakiś program, który konwertuje chyba zwykły tekst na Braille'a. I teraz w ogóle szuka jakichś dalszych ścieżek, żeby się rozwijać jako programista i dalej tworzyć oprogramowanie dla niewidomych. Bardzo ciekawa historia. Polecam sobie przeczytać. No, różne ludzie mają historię. Też mnóstwo osób niewidomych jest przedstawionych, które jakoś sobie w życiu radzą. Ja myślę, że takich przykładów nigdy dość. I warto sobie poczytać, zobaczyć, co ciekawego robią niewidomi na świecie.
2: No, rzeczywiście ciekawe. A teraz przejdźmy trochę do wtyczek do NVIDIA i najpierw może to, co znalazła Paulina. Nie wiem, jak się to czyta. Pisze się Zutilidades, tę wtyczkę.
5: Z tego, co wiem, ale nie jestem ekspertką, bo dopiero od niedawna. Feta utilidades. Ale okay. Po polsku możemy powiedzieć Z narzędzia. Tak będzie prościej. Jest to taka, jak już usłyszeliście, hiszpańska wtyczka do NVDA, dzięki której możemy sobie pogrupować aplikacje w takie nasze kategorie i docelowo uruchamiać je skrótem klawiszowym, natomiast obecnie uruchamiać je przy pomocy naciśnięcia spacji, Enter nie daje nic. Także obecnie procedura działania wygląda tak, możemy sobie zrobić taki ładny launcher, że instalujemy sobie tę wtyczkę właśnie, Wchodzimy do narzędzi. Tam mamy jakby podmenu całe dla tej wtyczki. Mamy kategorie. Pod tabem mamy listę aplikacji. Kategorie możemy dodawać, usuwać, edytować. Aplikacje również. Aplikacje możemy uruchamiać z parametrami oraz jako administrator. I warto dodać, że cały interfejs tej wtyczki jest po hiszpańsku. Ale to dobry sposób na naukę. Polecam.
2: O. No to taka ciekawa wtyczka. Nie wiem, czy by mi się to przydało, ale no może jest to jakiś pomysł na...
5: To znaczy, jest tego odpowiednik mainstreamowy, nazywa się Quick Access Pop-up. I chyba nawet był kiedyś o tym podcast.
1: Tak, to Arek Świętnicki pokazywał te aplikacje.
5: Tak, a, być i, może. Tam są aplikacje, linki i pliki. I tam jest, i tam są jakby podmenu. Ale myślę, że jeżeli ta wtyczka zostanie rozbudowana, to to będzie taki nasz Quick Access Pop-up, który będzie, podejrzewam, bezpłatny i jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam, bo można też tworzyć kopie zapasowe i przywracać z kopii, ale podejrzewam, że konfiguracja tej wtyczki jest zachowywana tam, gdzie jest konfiguracja całego programu NVDA, więc podejrzewam, że jeżeli przenosimy konfigi ze starego systemu na nowy, tak jak ja to często robię, czyli kopiujemy cały folder z roamingu z naszego użytkownika, no to przy okazji skopiuje nam się też ten cały nasz launcherek.
1: Ja tak sobie myślę, że to może być fajnym rozwiązaniem w przyszłości, gdzieś dla osób mniej biegłych technicznie, żeby im właśnie w obrębie NVDA stworzyć takie środowisko do uruchamiania najczęściej takich aplikacji, których potrzebują, żeby nie musiały czegoś tam szukać, tylko po prostu coś takiego im prekonfigurować i będzie
5: albo
1: fajnie.
5: Albo mniej biegłych, albo chcących
1: albo power
5: być...
1: userów, no to też no z drugiej strony może być, oczywiście.
5: Bo ja na przykład, gdyby były skróty, to już bym wiedziała, jak na przykład, nie wiem, Ctrl-Shift F1 do F12 to byłyby apki od F1 do F6 to byłyby jakieś tam apki takie użytku codziennego, od F7 do F12 na studia, no i tak dalej. Więc no, ja bym już miała na to parę pomysłów swoich.
2: No, może będą faktycznie jakieś skróty i może to będzie działało. Ale to nie koniec nowości w temacie wtyczek do NVDA, bo Paweł też znalazł kilka wtyczek do NVDA.
0: W tym jedną hiszpańską. W ogóle tych hiszpańskich ostatnio jest bardzo dużo, ale są ciekawe.
5: Zgadza się.
0: To jest w ogóle niesamowite, ile oni wszystkiego tworzą. I cały czas jakieś nowe nazwiska się pojawiają. Ale zaczniemy od wtyczki, która kiedyś hiszpańską wtyczką była, w sensie tworzył ją Hiszpanii, to taki, którego nazwisko już nawet znają nasze słuchaczki, słuchacze, bo Oriol Gomez. A rozwijają aktualnie nasz rodak, już też wspomniany w naszym podcaście, Łukasz Golonka, czyli WinWizard. Wtyczka, która dawno, dawno temu, jak wtyczki w NVDA w ogóle zaczynały istnieć, to była. A aktualnie jest, odrodziła się właśnie dzięki Łukaszowi z nowymi, rozbudowanymi funkcjami. No i mamy wtyczkę, która właśnie pozwala nam na ukrywanie i odkrywanie dowolnych okien, jakie tylko mamy w systemie. Czyli okien aplikacji, okien folderów, okien plików. No ale co tu zrobił ciekawego Łukasz? Ja może przeczytam. Za pomocą tej wtyczki można wykonywać różne procesy, różne akcje na procesie lub na oknie, które mamy aktualnie otwarte. No i tu mamy różne skróty klawiszowe. Mamy ukrywanie i pokazywanie okien. NVDA Windows od 1 do 0 to jest ukrywanie okien w jednym z 10 slotów przewidzianych na te okna. Da Windows lewo-prawo przełącza się między stosami okien, czyli możemy sobie porobić kilka takich właśnie jakby wirtualnych pulpitów, takich różnych z poukrywanymi oknami, takich folderków, i tam można sobie to potem poodkrywać, poukrywać.

0: Nvidia i Windows P otwiera nam okienko, które pozwala nam ustawić priorytet dla aktualnie wskazanego procesu. No i poza tym mamy jeszcze kilka innych komend. W Windows Tab przełącza między oknami najwyższego poziomu, ponoć przydatne w Fubarze. Musiałbym przetestować do czego, ale no to jest ciekawe. Tak. A Ctrl Alt T pozwala na zmianę tytułu obecnie otwartego okna. No to jest fajne, jak mamy na przykład dwa okna tego samego programu, które z jakichś przyczyn no nie ma opcji, żeby się nazywały inaczej, a chcemy sobie mimo wszystko je odróżnić, no to możemy coś takiego zrobić. Bardzo przydatne narzędzie. Natomiast drugie narzędzie to jest narzędzie Antonego Malika.
1: A jeszcze tutaj przerwę, bo ja swego czasu dość dużo korzystałem z tej wtyczki. I też fajne jest to, że jeżeli na przykład wyłączę Nvidia albo nawet go zamknę tak na chama z procesów, to po pierwsze te okna, które były ukryte, nadal ukryte są. Po drugie, jak włączę Nvidia, to nadal te sloty są dostępne i nadal te okna można sobie no, odkryć z tych slotów. Więc to nie jest tak, że na przykład nam się coś zakryje i potem już mamy problem, bo tego nie odkryjemy z powrotem.
0: A widzisz, no to się da się wiele rzeczy. Ja myślę, że skorzystam z tej wtyczki, bo już widzę, że ma kilka przydatnych skrótów, które robią fajne rzeczy. Natomiast druga wtyczka to jest Console Toolkit i to jest wtyczka dla osób, które właśnie korzystają z konsoli i im tam paru rzeczy brakuje. Ja ostatnio z konsoli korzystam dużo. Nie wiem, czy akurat ta wtyczka mi się przyda, natomiast fajnie, że powstaje tego typu wtyczka. No miejmy nadzieję, że to się z czasem rozbudowuje. Co my tu mamy? Informowanie o zmianach w konsoli w czasie rzeczywistym. Czyli na razie jest tak, że jeżeli my coś robimy w konsoli, ale przybywa jakaś nowa treść, to jest automatycznie czytane, ale jest to skolejkowane. I jeżeli jest odczytywana aktualnie jakaś linia, to nowo przybyły tekst jest czytany później dopiero. Natomiast tutaj mamy tak, że zostanie przerwane to, co jest czytane teraz i odczytana jest nowa zawartość. Tak samo, jeżeli pojawi się nowa treść w konsoli, to jesteśmy informowani o tym piknięciem, takim jak to NVDA ma zaprogramowane przez tą bibliotekę PyTones, zdaje się.
2: Fajnie, jakby to sobie można było jakoś przełączać, to odczytywanie w czasie rzeczywistym i kolejkowane, bo czasem może być tak, że chcemy jednak zapoznać się z tym, co do nas przychodzi w całości, a czasem rzeczywiście chcemy po prostu być na bieżąco z tym, co nam spływa na terminal.
0: Pewnie jest to opcja. Tak mi się wydaje, że to jest opcja, którą można włączać, wyłączać. Trzeba by zobaczyć. Mamy wymuszanie Ctrl-V w konsolach, bo w SSH na przykład jak gdzieś działamy zdalnie, to Ctrl-V nam wstawia jakieś dziwne znaczki, jakieś daszki, jakieś tam cyferki, nawet nie wiem co. A jak mamy ten dodatek, to powinno już działać. Eksperymentalnie jest też opcja edycji komendy, tego co wpisujemy. Naciskamy Insert E, zdaje się. Tak. I NVDA E. I otwiera nam się pole edycji dostępne, w którym możemy modyfikować sobie spokojnie zawartość. Tam są różne metody tego, jak to jest później zamieniane w oryginalnym oknie. Czy ktoś wie, do czego to się może przydać? Bo ja szczerze mówiąc, to nie wiem, czy tu chodzi o to, że na przykład jak pisuję wielolinijkowo jakąś zawartość, to nie muszę się bać o to, że jakąś historię sobie wywołam, że coś sobie zmarzę, że tego, czy...
3: No, chyba wiem, tak. Chyba właśnie sytuacji. O to chodzi, że jak wpisujesz bardzo długi tekst i zobaczysz, że wcześniej się gdzieś rąbnąłeś na początku, to możesz się bez strachu tam wrócić i sobie poprawić. Mm-hmm.
0: No okej. Okay. Jest też eksperymentalne przechwytywanie tego, co nam konsolka zwraca, czyli tekstu, który do nas przychodzi za pomocą komendy less, za pomocą less.exe. Tylko nie wiem, gdzie to potem nam jest pokazywane, bo to no, przechwytywać potrafi, ale nie wiem, gdzie on potem nam to przechwycone, nie wiem, gdzieś zapisze w pliku.
4: Z tego, co znam lesa, to les polega na tym, że jeżeli mamy jakby dużo, dużo, dużo tekstu, to les nam po prostu wyświetla ten tekst i dzieli go na strony. Czyli wyświetli nam po prostu tam 21 linijek i pod spodem możemy nacisnąć spację i on przewidnie dalej, wyświetli nam 20 następnych. Czyli jeżeli mamy jakiś długi tekst i normalnie są

0: tego wyświetlimy, no to zobaczymy tylko sam dół, a to co było na górze nam wyjedzie za ekran i musimy się gdzieś bawić jakimś paskiem przewijania i scrollować. A faktycznie używając takiego lesa jesteśmy sobie w stanie no, zobaczyć 20 linijek, przeczytamy spację 20 następnych i tak aż dojdziemy do samego końca.
1: Fajne jest to, że jak mamy włączoną UIA, to on jest w stanie nawet to przechwytywanie kontynuować, nawet jak okno jest zminimalizowane z konsolą. Więc tutaj, no jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to da się też. No i to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą wtyczkę. Do trzeciej wtyczki chwilowo nie mam linka, ale go podam pewnie w komentarzu. Bo to jest wtyczka właśnie hiszpańska, którą ja, mi się udało ją zaadaptować na polski. I ona działa. To jest wtyczka do WhatsApp for Desktop. WhatsApp for Desktop, który jest no takim WhatsApp webem osadzonym w formie aplikacji desktopowej na jakimś Chromium prawdopodobnie. Działa fajnie sam z siebie, bo można wszystkie te rzeczy z trybem aplikacji, z trybem tym bezpośredniego przeglądania, czyli tab, shift, tab, strzałki, robić to samo co na stronie, tylko nie trzeba już otwierać przeglądarki, wpisywać adresu ani nic, tylko no, otwieramy i jest. Mimo wszystko powstała do niego wtyczka. Wtyczka, która robi kilka rzeczy. Dodaje różne skróty klawiszowe. Na przykład Ctrl R, żeby zatrzymywać i rozpoczynać i wstrzymywać nagrywanie. Na przykład Shift Alt A, żeby dołączać plik. Na przykład Shift Alt M, żeby przeskakiwać do menu konkretnej rozmowy, do menu głównego. Kopiowanie wiadomości, którą mamy aktualnie podświetloną, Shift Ctrl chyba, czy Alt Ctrl C, teraz już nie pamiętam. I najróżniejsze rzeczy, które można potem przestawiać w ustawieniach też. Ja tą wtyczkę udało mi się rozgrzebać i przetłumaczyć na polski, więc ja ją skompiluję może do NVDA add-on i przyślę gdzieś, gdzie będzie można ją później z komentarzy wydobyć. Małe, przydatne narzędzie, wszystkie skróty można modyfikować w ustawieniach NVDA w kategorii WhatsApp for Desktop. No, zobaczymy jak ona się dalej rozbuduje. No, póki co jest w takiej wersji, w jakiej jest i działa.
2: To w takim razie przejdźmy sobie do aplikacji już takich no, niekoniecznie dedykowanych dla nas, ale Paulina znalazła garść ciekawych aplikacji na smartfony tym razem.
3: Nie wiedziałem, czy jestem pierwsza, dlatego takie zawahanie. W każdym razie, tak jak jakieś portale technologiczne czasami mają, to my też mamy. Przydatne aplikacje na smartfony. Pierwsza, o której bym chciała powiedzieć, to jest aplikacja Betamaniak, dostępna na systemy androidowe. Chodzi w niej o to, że jeżeli mamy aplikację z zamkniętymi beta testami, to aplikacja wysyła nam powiadomienie, kiedy będziemy mogli do nich dołączyć, bo na przykład ktoś zrezygnował, albo jakaś aplikacja otworzyła swoje beta testy zamknięte, o której nie wiedzieliśmy, że otworzy, która nie była otwarta. Ta aplikacja skanuje po prostu nasze aplikacje, wybiera te, które mają zamknięte beta testy, sprawdza, czy w nich jesteśmy. Jeżeli nie, to sprawdza, czy możemy do nich dołączyć. Mamy możliwość ustawienia, jaki jest minimalny czas, co ile aplikacja będzie skanowała, ale to jakby nie jest tak, że wymuszamy aplikacji, że będzie co tyle skanowała, po prostu to jest taki minimalny czas, który ma aplikacja zachować. Możemy też sprawdzić sami, jak wejdziemy sobie w aplikację i wciśniemy ostatni niezaetykietowany przycisk i w ogóle ostatni przycisk w tym oknie flikami. Czyli jak staniemy na przycisku wróć i damy jeden flik w lewo i wciśniemy ten przycisk, to aplikacja rozpocznie skanowanie na nasze życzenie. Od razu mówię, że są reklamy. Reklamy są dość irytujące, ponieważ bywają one jakby dźwiękowe, co z kolei potrafi, jeżeli mamy niewypoziomowaną głośność, pozbawić nas możliwości operacji na naszym czytniku ekranowym przez jakiś czas, ale możemy tych reklam się pozbyć, wykupując wersję premium aplikacji. Natomiast kolejna rzecz już jest na obydwie platformy, czyli i na iOS, i na Android. Jest to aplikacja Mimo, która służy do nauki programowania. Mamy Pythona, JavaScript i HTML chyba. Ale jakby nie jestem... Widziałam tę aplikację kilka dni temu, ale musiałabym teraz szybko sprawdzać, a nie chcę wprowadzać w błąd. W każdym razie są to anglojęzyczne lekcje programowania. Dosłownie mini lekcje, które mają format wpisów na Twitterze. Czyli są krótkie. Założenie aplikacji jest takie, że uczymy się gdzieś tam w biegu, zaczynamy programować i chcielibyśmy dowiedzieć się, o co w tym chodzi, a nie mamy na to zbyt dużo czasu. Aplikacja również ma swoją wersję premium. Są tam chyba jest tam nielimitowany dostęp do kursów oraz inne udogodnienia. Trzecia aplikacja to jest Base App i jest to również aplikacja przygotowana na system Android. Jest to aplikacja, która zbiera pytania z różnych kierunków studiów. Aczkolwiek bardzo szkoda, ponieważ od razu po pytaniach są odpowiedzi. To znaczy, nie wiem, możliwe, że osoby widzące mogą wypełnić sobie ten quiz. Natomiast my od razu widzimy odpowiedź i chyba nawet jakby po rozdzieloną z dwoma zerami od treści pytania. Natomiast w ogóle nie udało mi się dotrzeć do kompletu odpowiedzi dla danego pytania. Najpierw wybieramy swój kierunek studiów i później już otrzymujemy dostęp do tych pytań, które by nas mogły zainteresować. Ciekawy pomysł na w pewnym sensie taką rozrywkową formę przyswajania wiedzy z naszego kierunku studiów. I ostatnia aplikacja, którą dzisiaj przygotowałam, to jest Warpinator. Jest to aplikacja również na system Android, która ma na celu łatwe przesyłanie plików oraz folderów po jednej sieci z urządzeniem systemem Linux lub Android po specjalnym protokole do tego przeznaczonym. I jest to port nieoficjalny aplikacji, która została oryginalnie napisana pod system Linux Mint. Czyli nie testowałam tej aplikacji, ponieważ obecnie nie dysponuję żadnym urządzeniem, które by to obsługiwało drugim, żeby się połączyć. Natomiast podobno aplikacja po jej uruchomieniu pokazuje nam listę urządzeń, z którymi możemy się połączyć, wysyłać pliki, foldery bez użycia internetu, odpalać pewne transfery razem z rozruchem systemu, przeprowadzać transfery równoległe, wysyłać pliki z innych aplikacji i limitować, kto może używać kto może łączyć się do naszego transferu, także lista jest dosyć duża. Co prawda nie natknęłam się na port na Windowsa, ale uważam, że bardzo by mi to pomogło, ponieważ mój telefon jest na stałe podpięty do sieci Wi-Fi i dzięki temu mogłabym synchronizować pewne foldery na telefon, co byłoby nie lada ułatwieniem. Jednak będę poszukiwać takiego portu, jeżeli znajdę, to na pewno o tym opowiem.
1: A rozważałaś SyncFing do takich rzeczy na przykład? Nie wiem, czy ci się chciało bawić.
3: Jaka aplikacja?
1: SyncFing. Był o niej podcast też. SyncThing.
3: O, nie widziałam tego nawet.
1: A to polecam. Tym się można też fajnie pobawić.
3: Tylko, że nie wiem, jak tam wygląda to zarządzanie. Natomiast przewagą tej aplikacji jest to, że nie zużywa ona transferu danych naszych, więc nie generuje żadnych dodatkowych opłat.
4: No bo SyncFing ponieważ... to też działa lokalnie, w sieci lokalnej.
3: A, też działa
4: tak,
3: lokalnie.
4: Tak.
1: Jeżeli jest lokalnie, to jest lokalnie. Dokładnie. Jeżeli jest poza lokalną, to działa po internecie siłą rzeczy, ale potrafi jest... korzystać z LAN-u, z tego co wiem.
3: To podobnie jak Resilio. Mhm.
1: No tak.
3: W takim razie dziękuję za polecenie.
1: Czy ja się mogę Tomku podłączyć od razu z mojej
4: tak,
1: aplikacją?
4: Tak, właśnie planowałem okay. się wywołać.
1: Bo ja też znalazłem aplikację w tym tygodniu. Dwie aplikacje, jeden skrót i to mówimy o systemach Apple, więc jak na mnie to nietypowo, ale ostatnio odkrywam, że bawię się dużo moim iPodem Touch i odkrywam różne rzeczy. Po pierwsze aplikacja GoToker, aplikacja, którą napisał niewidomy programista. Ja już kiedyś mówiłem o kostce lub kostkach do różnych gier, gdzie takie kości są wymagane w formie aplikacji na Apple Watcha. Ona była też tego samego autora i on teraz napisał coś, co nazywa się GoToker i są to mini rozmówki, takie turystyczne mini rozmówki na Apple Watcha. Czyli mamy na ręku zegarek, jesteśmy sobie w obcym kraju i chcemy sprawdzić, jak tam powiedzieć, że poproszę rachunek, jak tam dojść gdzieś, jak dotrzeć gdzieś tam. Te rozmówki mają dostęp do najpopularniejszych zwrotów w czterech językach aktualnie. Jest to angielski, hiszpański, chiński i japoński. Można znaleźć w kilka sekund każdy zwrot, jaki jest nam potrzebny. Sześć najpotrzebniejszych zwrotów możemy sobie ustawić do ulubionych. Można pogrupować sobie według kategorii. Lista alfabetycznie. Jest też narzędzie do targowania się, co ciekawe, czyli jest klawiaturka, na której wbijamy sobie konkretną liczbę i walutę i nasz Apple Watch nam odczyta, z sampli chyba nam odegra nagranie z konkretną liczbą, więc możemy w ten sposób się targować o jakiś tam produkt na jakimś, powiedzmy, targowisku czy w jakimś sklepie turystycznym, gdzie czasami tego typu transakcje są możliwe. Nie wymaga to w ogóle internetu. Tak, oczywiście jest wymowa wszystkich tych fraz i zwrotów, żeby aplikacja mogła to wymówić za nas. Jest to, działa to szybko. Jest nawet podcast w Apple Viz o tym. Jest to aplikacja tylko i wyłącznie na Apple Watcha ponownie. Ja bym sobie w takiej aplikacji życzył, i to można by pewnie z autorem uzgodnić, mi już w ogóle taki plan chodził od jakiegoś czasu po głowie, żeby się jakoś zebrać do kupy jako społeczność międzynarodowa osób niewidomych i stworzyć taki nasz środowiskowy zestaw mini rozmówek, bo co by nie mówić, osoba niewidoma, która podróżuje, będzie korzystać z trochę innych zwrotów niż osoba widząca. Rzeczy typu, a jaki to autobus właśnie przyjechał, albo kiedy przyjedzie autobus numer ileś tam, albo czy światło jest zielone czy czerwone, jeżeli nie ma sygnalizacji dźwiękowej, albo czy można by mnie podprowadzić gdzieś tam, albo no różne jeszcze rzeczy. Prawdopodobnie można by nawet rozważyć scenariusze typu zepsuła mi się laska i chcę kupić końcówkę albo jakieś tam inne. No i kto wie, warto byłoby może stworzyć taki zestaw mini rozmówek dla niewidomych. Może tego typu aplikacja byłaby w stanie ten problem jakoś rozwiązać. No, wszystko jest przed nami. Drugą aplikacją, którą odkryłem, jest aplikacja Replika. Aplikacja Replika jest aplikacją darmową, aczkolwiek można wykupić sobie subskrypcję na miesiąc, która kosztuje chyba 2,50 i to w złotych? Jakoś mało bardzo. Na rok też nie wygląda to za jakoś drogo. A aplikacja pozwala nam na streamowanie ekranu całego z iPhone'a, włącznie z dźwiękiem i włącznie z voice-overem. Testowane, sprawdziłem, działa. Albo przez Chromecasta na dowolne urządzenie wspierające Chromecast, albo przez przeglądarkę internetową. I możemy sobie w tym momencie w Chromie załadować po odpowiednim IP-ku aplikację webową i w naszym Chromie, w naszej przeglądarce, oczywiście z pewnymi opóźnieniami, ale nie aż tak wielkimi, zależy co chcemy prezentować, robić w ogóle, co chcemy, po co nam to jest potrzebne, możemy sobie rzeczy z iPhone'a puszczać na komputerze. Fajna sprawa, bo na przykład do różnego rodzaju prezentacji multimedialnych typu demonstrujemy dostępność, jak działa screen reader, jak działa voiceover, albo jak działa konkretna aplikacja z voiceoverem. Pokazać osobom widzącym obraz i do tego jeszcze dźwięk, żeby sobie porównali, jak to wygląda wizualnie, a co gada screen reader. Fantastyczna sprawa. Zwłaszcza, że jest to darmowe. Jest w ogóle bardzo prosta aplikacja. Tam naprawdę jest parę przycisków, parę przełączników, nic skomplikowanego. Na pierwszym ekranie wyszukiwane są urządzenia. Jak nie znajdzie nam żadnych urządzeń, to możemy kliknąć opcję, że chcemy przez przeglądarkę i wtedy możemy już spokojnie wbijać adres IP do jakiegoś Chroma, najlepiej Chroma. Z Chromem to było ponoć testowane. Na Firefoxie nie próbowałem, natomiast na Chromie działa wszystko. W momencie, kiedy otworzymy Chromem adres, to jest nam podawany komunikat na iPhone'ie, czy chcemy zezwolić na udostępnienie całego ekranu i wtedy wszystko się ładnie transmituje. Więc gdyby ktoś potrzebował takiej aplikacji, to jest. A trzecia rzecz to jest moje odkrycie z przedwczoraj. Jest skrót na iOS-a, który możemy sobie zaimportować do aplikacji skróty, który pozwala nam wyrzucić dowolny plik, wypchnąć na serwis transfer.sh. My o serwisie transfer.sh mówiliśmy już chyba z rok temu. Jest to taki hosting do plików a la WeTransfer, który pozwala na wrzucanie tych plików zwykłą komendą do biblioteki CURL. Na przykład w Linuxie, w jakimś terminalu, w Windowsie też to ostatnio działa. Dzięki czemu bardzo łatwo się skryptuje coś takiego, tworzy programy, które to robią. My też podawaliśmy, ja wrzucałem linka do programu na Windowsa, który integruje się z eksploratorem plików.
4: Bardzo wygodny, polecam gdzieś tam odgrzebać, bo jak mi się ostatnio zaczęło kończyć miejsce na Dropboxie, to zacząłem tego zdecydowanie częściej używać.
1: Ja również i widzę, że z radością, że znowu działa, bo był taki okres, że on przestał działać.
4: Tak, był jakiś problem, a teraz już naprawdę znowu wszystko super działa.
1: Ja miałem już raz sytuację ostatnio, że po kliknięciu tej opcji w menu kontekstowym nic się nie wydarzyło. Ani komunikat błędu, ani pasek postępu, nic. Natomiast zdaje się, że znowu to działa. Natomiast ja odnalazłem też wersję z skrótem na iOS-a i to jest też fajne. Ostatnio taki przykład mój osobisty. Chciałem komuś posłać nagranie, które zrobiłem w aplikacji Dyktafon. I teraz tak. Próbowałem je wypchnąć opcją, dałem udostępnij, więcej czynności dałem i tam było udostępnij, zapisz w Dropbox. Próbowałem, wyskoczył komunikat, że pliki większe niż 150 MB to muszę otworzyć aplikację Dropbox i stamtąd zainicjować transfer. Więc żeby to zrobić, to muszę zapisać do aplikacji pliki, zrobiłem to. Otwarłem Dropboxa, wybrałem plik z plików i niestety pasek postępu szedł, stał w miejscu, nic nie szło, nie wiem czemu, nie chciało iść. Otwarłem WeTransfera, zainicjowałem transfer na WeTransferze przez Safari, wybrałem plik, pasek postępu szedł, nie chciało iść. Otwarłem transfer SH, poszło bez problemu. I tak samo próbowałem, nie ten sam plik, ale też nagranie z dyktafonu, tym skrótem. I to jest o tyle wygodniejsze, że od razu w tym menu więcej czynności, nie musimy nic zapisywać w plikach, nie musimy nic dodatkowego robić, jest opcja Upload to Transfer SH, klikamy, plik sobie idzie, po czym wyskakuje nam automatycznie okienko udostępnij i możemy od razu wybrać sobie medium, którym udostępnimy link do pliku. Bardzo wygodne, bardzo szybkie, darmowe oczywiście, bo to skrót. Polecam, fajna sprawa.
2: Michale, znalazłeś ty z kolei jeszcze jeden program, readme.so, czy w zasadzie pewnie stronę raczej internetową.
4: Stronę, to jest strona internetowa. Dla nas przydatna, powiedziałbym tak sobie, bo na razie jest to na po angielsku, ale co zwróciło moją uwagę, to że ktoś tam fajnie zaimplementował dostępność. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale czym jest właściwie readme.so, czyli readme.so. To jest generator plików readme. Może nie tyle generator, co narzędzie do tworzenia takiego jakby szkieletu tego pliku readme, który to tworzymy dla tych różnego rodzaju serwisów, które bazują na Markdownie głównie, czyli na przykład jak mamy jakiś projekt i chcemy takie eleganckie readme stworzyć, w którym na pewno nie zapomnimy różnych informacji na GitHuba, bo coś tam mamy i chcemy, żeby to wszystko było fajnie zrobione, no to możemy sobie wejść na stronę takiego generatora readme i go wygenerować, czy stworzyć szablon, dodać odpowiednie sekcje, bo na tym to polega. Mamy listę sekcji, dodajemy je do naszego projektu, później wybieramy konkretną sekcję i otwiera nam się fajnie dostępny edytor, w którym za pomocą Markdown pracujemy nad tą sekcją. Uzupełniamy po prostu ten szkielet. Ale nie to mnie zainteresowało. Bo to jest oczywiście fajne, to jest przydatne, ale te sekcje można przesuwać. I rzadko widziałem na różnych stronach internetowych, żeby ktoś zrobił w dostępny sposób możliwość przesuwania elementów. Jeden nad drugi, czy pod drugi, jak tam sobie chcemy. A tu to działa. Wyłączamy tryb przeglądania NVDA, ustawiamy się na konkretnej sekcji, na przycisku z tą sekcją. Dostajemy informację, że dany element jest draggable, czyli że on jest jakby przeciągalny i po prostu naciskamy strzałkę w górę, strzałkę w dół, przesuwamy sobie ten element tak jak go tam chcemy, tam gdzie chcemy go umieścić, naciskamy spację jeszcze raz i dostajemy informację, że ten element jest zwolniony i w tym momencie mamy kolejność taką, jakiej byśmy sobie życzyli. No to ja bym sobie życzył, żeby jak najwięcej webmasterów tworzących takie rzeczywiście interfejsy, w których coś trzeba myszką przeciągnąć, gdzieś za coś złapać, upuścić, to żeby stosowało właśnie takie dobre praktyki. Bo to jest no, bardzo fajna rzecz, a niestety jeszcze dość rzadko spotykana.
1: Głupia myśl, ale można by tym zrobić CV?
4: Myślę, że tak. Nie wiem, jakby to wyglądało, co prawda, bo to się nie, bo nie wypluwa ci to żadnego PDF-a ani niczego takiego. Więc po prostu możesz sobie pobrać Markdown.
2: Ale do CV to chyba są w ogóle takie przecież kreatory, są, gdzie się tam wpisuje
4: oczywiście.
2: Się tam
4: tak, i wypluwa to PDF-a odpowiedniego.
2: I no to tylko, podejrzewam, jest znacznie lepiej sformatowane niż
4: a to z pewnością, rytm. No bo to w Markdownie to w ogóle nie jest sformatowane, bo to jest czysty tekst. I to w zależności do czego to wrzucimy, no to zostanie to tak, a nie inaczej zinterpretowane. Natomiast no to zwróciło moją uwagę ze względu na ten interfejs, bo no to jest rzadkość.
1: Ja widziałem jakiś kreator do CV z Markdownem, ale to muszę jeszcze przetestować, jak to będzie dostępne.
2: O, ciekawe. Zostając jeszcze w programach, ja też mam tutaj program, który nie jest nowy, natomiast myślę, że warto o nim słów kilka powiedzieć. Ja myślę o tym, żeby też zrobić o nim kiedyś jakąś audycję dłuższą. Możliwe, że nawet niedługo ją zrobię. Jamulus. Jamulus to jest program dla tych, którzy chcieliby sobie pomuzykować trochę przez internet, podżemować. Aplikacja jest nawet dostępna. Ona nie jest może tak super dostępna. Tam sporo jest rzeczy, które są na przykład mówione trochę za dużo. Jest różnych rzeczy. Jest jakieś drzewo, które jest bardzo takie dynamiczne, tam kursor troszeczkę ucieka. Natomiast generalnie korzystać się z tego programu da. I zasada jest no w zasadzie taka jak większość komunikatorów. Znaczy łączymy się z jakimś serwerem, jest publiczna lista takich serwerów Jamulusa. I nawet tam są takie serwery, na których kilka osób z reguły jest. I to są z reguły ludzie z Europy. Niemców jest dużo. Zdaje się, że chyba w jakaś Wielka Brytania, no kilka krajów tam jest. Właśnie jakoś często na Niemców ostatnio z jakichś przyczyn trafiałem. I ten, no powiedzmy, że komunikator, bo to jest troszeczkę komunikator, charakteryzuje się bardzo, bardzo, bardzo niskimi opóźnieniami, co wypływa chociażby z tego, że używa protokołu ASIO, czyli no trzeba mieć kartę z ASIO, bo bez ASIO to działać nie będzie. I to już są na tyle małe opóźnienia, że no mając dobry internet, rzeczywiście można się pokusić o zagranie jakiegoś właśnie dżemu takiego przez internet. Nie będzie to może super równiuteńko, no bo jakieś tam opóźnienie musi być zawsze, ale te opóźnienia są na tyle no niewielkie, że można próbować coś takiego robić, powiedzmy jakieś próby i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że te wszystkie serwery nie mają żadnego szyfrowania, zabezpieczenia i tak dalej. Można oczywiście swojego serwera nie umieszczać na liście serwerów publicznych, natomiast nie da się tego w żaden sposób zabezpieczyć chociażby hasłem, bo jakby zasada jest taka, żeby to było otwarte, dostępne dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Program jest open source, czyli jest otwarty, darmowy i jakby można z niego korzystać. Program jest na Windowsa, chyba na Maca, nie jestem pewien. I ostatnio pojawiła się wersja na Androida. Natomiast Androida to jest dostępne bardzo tak sobie, raczej jest mniej dostępny niż bardziej. I program, no właśnie, wymaga dobrego internetu, to znaczy nawet nie szybkości internetu, bo teraz internet 10 megabitów to jakby nic takiego nawet. Natomiast wymaga internetu stabilnego, czyli internet mobilny. No, rzadko kiedy. To naprawdę, jeżeli internet mobilny, to musi to być naprawdę bardzo dobrej jakości sygnał komórkowy. Dlatego, że ten program nie ma absolutnie żadnego, ale to żadnego jakiegoś buforu bezpieczeństwa. Cokolwiek się stanie na łączu, to już słychać na linii. I powiedzmy TeamTalk, zwłaszcza Zoom, no ma taki bufor bezpieczeństwa, który chodzi tam bardzo dobrze i no my tutaj sobie rozmawiamy na Zoomie i w zasadzie nie ma tutaj problemu, że to tam coś się dzieje. Natomiast na Jamulusie myślę, że w każdej audycji mielibyśmy tych problemów co najmniej kilka, jak nie więcej, bo po prostu ten program jest absolutnie zorientowany na najniższe możliwe opóźnienie kosztem wszystkiego innego, no może poza jakością audio, która jest dość wysoka. Można mieć stereo. No i jeżeli ktoś lubi sobie pomuzykować, może sobie na taki serwer zajść. Tam jest jeszcze czat tekstowy, na którym pojawia się na przykład regulamin serwera. Można tam coś też komunikować się z muzykami. W ogóle ten program wygląda trochę jak mikser audio. Tak z tego, co wiem, jeżeli chodzi o interfejs. Zresztą nawet widać kontrolki, bo przy każdym użytkowniku jest suwak do głośności, jest mute, jest solo, jak w mikserze. I jest jeszcze przycisk, który można kierować, tak jak w takim zwykłym mikserze, do grupy takiej wirtualnej, podgrupy tak zwanej. I można mieć na przykład podzielić sobie muzyków na jakieś tam trzy grupy i potem regulować głośność o każdą z tych grup. Także to no, naprawdę bardzo przypomina mikser. No i każdy użytkownik może mieć nick, może wpisać sobie miasto, z którego pochodzi i może zaznaczyć jeden z kilkunastu instrumentów, czy nawet kilkudziesięciu instrumentów, na których można tam, znaczy można, no, które są tam jakby no, uwzględnione. Tam tych instrumentów jest dość sporo, od takich klasycznych typu jakaś gitara, perkusja, bas, coś tam, ale jest on na przykład cymbały. Albo akordeon. Głosy są podzielone. Sopran, alt, tenor, bas. Jest nawet słuchacz. Jeżeli powiedzmy chcemy sobie posłuchać takiego dżema tylko, to można sobie ustawić instrument jako słuchacz i wtedy wiadomo, że no, będzie się słuchać, a nie aktywnie uczestniczyć w takim dżemie. Dla tych, którzy nie mają ASIO, a mimo wszystko chcieliby no, przynajmniej posłuchać, no to są dwie możliwości. Albo są takie sterowniki ASIO for All, ASIO 4 AL. To jest taki sterownik uniwersalny do różnych kart dźwiękowych. On no, nie ma tak niskich opóźnień, no ale słuchać się da. Grać? No może. I jest druga możliwość dla tych, którzy mają Reapera, bo Reaper też ma taki swój sterownik wirtualny jakby ASIO i można sobie też pod ten sterownik Jamulusa podłączyć. I w ten sposób też można sobie pewne rzeczy ułatwić. Także no, taka rzecz może być dość ciekawa, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś instrumenty wirtualne zwłaszcza, to można to sobie skonfigurować. Ja naprawdę myślę, że zrobię audycję, jak to sobie na przykład z Reaperem powiązać i wypuścić na Jamulusa jakiś instrument wirtualny i sobie grać z innymi. Tak. Co tu jest jeszcze? Aha, mam jeszcze newsy od Mikołaja. Nie ma co liczyć na VMware Fusion na nowych Macach. Mikołaju, o co chodzi, wytłumaczyć?
0: Bo VMware Fusion to jest narzędzie do uruchamiania systemów na wirtualnych maszynach, które było dla użytkowników niewidomych narzędziem dość popularnym na Macach, żeby na tychże Macach uruchamiać Windowsa. Bo to było narzędzie dostępne, ludzie go używali, bo było z tych wszystkich narzędzi albo najdostępniejszym, albo przynajmniej jednym z bardziej dostępnych. No ale teraz mamy nowe Maci z nowymi procesorami, które już działają trochę w inny sposób. I mamy też Windowsa, tego w wersji 4RM, którego na tych Macach możemy uruchamiać. Właśnie w formie maszyny wirtualnej. No i wszyscy liczyli na to, że prędzej czy później VMware Fusion wyda nową wersję, która będzie z tym, że Windowsem kompatybilna i z tymi procesorami kompatybilna. No po czym się okazało, że się użytkownicy przeliczyli, ponieważ prezes CEO VMware'a ostatnio ogłosił, że takiej wersji nie będzie. Powód jest dość prosty. Microsoft oficjalnie nie wspiera tychże urządzeń. Oficjalnie nie da się kupić licencji na Windowsa 4ARM na te właśnie urządzenia. Tam jest konkretna lista urządzeń, z którymi ten Windows jest sprzedawany. Jego się da zainstalować, ale to da się go zainstalować. Microsoft nic z tym, z tego co wiem, raczej nie robi. Ale no, oficjalnie nie jest on na te Maki dostępny, więc VMware, żeby się nie wpychać w jakieś problemy prawne, postanowił w ogóle nie implementować wsparcia dla tego systemu. Są Parallelsy, które z tego co wiem są jakkolwiek dostępne. Ostatnio się zaczęło popularyzować narzędzie, które się nazywa UTM, które jest w ogóle przeznaczone tylko na te Maci i na nim się podobno tego Windowsa jakkolwiek da postawić. Z racji, że ja sobie takie urządzenie zakupiłem, z niego właśnie do Was mówię, to może coś będę w stanie za czas jakiś więcej powiedzieć i sam przetestować. No ale jeżeli ktoś liczył na VMware'a, no to się jakby nie było przeliczył, bo VMware'a przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie.
2: Został nam jeszcze chyba ostatni news Michała. Clear URLs.
4: Clear URLs, tak jest. No i cóż, to jest wtyczka. To jest wtyczka. Linki do tej wtyczki będą umieszczone w komentarzu pod audycją. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, to może ją sobie wyszukać. Clear URLs. Tak nazywa się ta wtyczka, to jest jeden wyraz, a do czego ona może być nam przydatna? Otóż być może zauważyliście gdzieś tam, czy w mediach społecznościowych, czy w poczcie elektronicznej, jak przychodzą do Was linki, w które byście sobie mogli kliknąć, to one składają się z dwóch części. Ta pierwsza część to jest taka z reguły dość normalna, te linki są czytelne w miarę dla użytkownika, ale później mamy znak zapytania i dużo, dużo, dużo literek, cyferek i podobnych rzeczy. I oczywiście czasem jest tak, że po tym znaku zapytania to są jeszcze jakieś parametry, które się przekazuje w takim odnośniku, ale bardzo często ostatnio jest tak, że takie linki to są linki tak zwane śledzące. Czyli po prostu jeżeli ktoś wysyła taki link, On może być do dowolnej strony internetowej, zazwyczaj to będzie do jego strony, ale każdy taki link jest spersonalizowany dla tego konkretnego użytkownika. I wtedy wiadomo, że ten link był wysłany na przykład do Jana Kowalskiego i Jan Kowalski kliknął w ten link. A co więcej, można to później jeszcze powiązać na przykład kręgi znajomych, bo powiedzmy Jan Kowalski, no, spodobało mu się to, co zobaczył na tej stronie. No i Jan Kowalski wysłał ten link do Zenka Nowaka. Zenek Nowak wysłał to do Grażyny jakiejś tam innej jeszcze, powiedzmy. I teraz widać, że od Jana Kowalskiego to my mamy zasięgi duże, bo on ma dużo znajomych i on nam będzie te linki rozsyłał i tu jacyś jego znajomi wchodzą na naszą stronę. I jeżeli ktoś by niekoniecznie sobie życzył, żeby takie elementy były wysyłane, jeżeli ktoś chciałby jednak mieć te odnośniki czyste, ucinane w czasie rzeczywistym, to może spróbować tej wtyczki. Ona najpopularniejsze te różne mechanizmy śledzące rozpoznaje, dodaje do menu kontekstowego przeglądarki pozycję pozwalającą na skopiowanie takiego adresu URL bez tych różnego rodzaju tagów śledzących. Więc jeżeli ktoś sobie ceni prywatność, a przynajmniej chciałby coś zrobić na jej rzecz, i niekoniecznie chciałby widnieć gdzieś tam w jakichś tych różnych reklamowych miejscach, chociaż wiadomo, że są inne metody na to, żeby użytkowników identyfikować i jest ich całkiem sporo, no ale przynajmniej coś takiego można sobie zaaplikować do przeglądarki. Jest wersja na Firefoxa, jest wersja na Chroma, więc do wyboru, do koloru, co kto lubi.
2: A jednak to jeszcze nie jest ostatni news. Jeszcze Paulina tutaj przygotowała news na temat tego, że Twitter kupuje scroll. I co to jest scroll? I czemu kupuje Twitter? Nie wiem, czemu kupuje Twitter.
3: A już się miałam pogniewać, że zostałam zdyskryminowana. Ale tak, śmieję się tylko. Jeśli chodzi o ten news, to ostatnio wyczytałam, że Twitter właśnie chciałby kupić tego Adblocka, ponieważ to nic innego jak Adblock, jest to usługa subskrypcyjna, która pozwala nam oglądać strony informacyjne bez reklam. Kosztuje to $5 miesięcznie, ale od takiego czystego Adblocka wyróżnia się tym, że ma zawartą umowę z tymi serwisami różnymi i będzie odprowadzał jakiś tam procent tego, co uzyska do tych właśnie serwisów. I z tego, co też udało mi się uzyskać z tych informacji, możliwe, że Twitter przewiduje jakieś nowe opcje monetyzacji tych treści na serwisach z newsami. Więc chyba takie zwyczajne adbloki przestaną wystarczać, bo kolejny się szykuje system monetyzacji treści na stronach z tekstem.
2: I to tyle, jeżeli chodzi o te newsy, które mamy zapisane, przynajmniej z tego, co tak tutaj patrzę po naszych notatkach redakcyjnych. Ja znalazłem jeszcze, to jest w ogóle ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym, że Clubhouse no, trochę traci na popularności, no i właśnie Telepolis też dosłownie kilkanaście chyba minut temu, że napisał, że no właśnie Clubhouse traci na popularności.
3: Telepolis słuchała tych przeglądów.
2: Tak. Tam przytoczyli kilka danych, że w marcu to było ponad 2 miliony pobrań, w kwietniu to już było tylko 900 tysięcy. No i właśnie tak padło kilka takich przemyśleń pod tytułem, że no za Clubhouse'a oferowano dużo, potem jeszcze więcej. Clubhouse tę ofertę odrzucił. Mimo to nadal jest ten spadek. Mimo tego spadku Clubhouse nadal jest na zaproszenia, nadal jest no na razie przynajmniej, tylko na inną platformę. No i co dalej? To trochę nie wiadomo, co dalej, ale no taki jest znak zapytania. Jak takie coś udało mi się znaleźć. A ciekaw jestem, czy ktoś coś z was jeszcze znalazł w trakcie audycji.
4: Ja znalazłem komentarz naszego słuchacza Piotra. Tu była mowa ze sprawą komentarzy naszej słuchaczki Agi a propos nowych wersji iOS-a i tego, co się tam z nim dzieje. Negatywnego tak naprawdę. A tu mamy zdanie odrębne, że tak powiem. Bo mamy głos na plus od Piotra. Od kiedy korzystam z iPhona, to przy odtwarzaniu książek mówionych z Biblioteki dla Niewidomych w Warszawie, kiedy korzystałem z odtwarzacza online na ich stronie, to przy przyspieszaniu tempa dźwięk był taki pudełkowaty, czyli po prostu jakość zła. Nie wiem, czy to się stało przypadkiem, czy coś Apple zrobiło, że po aktualizacji do iOS 14.5 już tego problemu nie ma i przyjemnie mi się słucha książek. Na odtwarzaczu online. Tak napisał do nas Piotr. No ciekawe, czy to przypadek, czy rzeczywiście coś tam zostało podrasowane z tymi algorytmami. Natomiast warto pamiętać, że parę dni temu ukazała się nowa wersja iOS-a, 14.5.1 bodajże, i warto ją sobie pobrać i zainstalować, bo tam jakieś dwie luki bezpieczeństwa dość krytyczne są, więc warto się zaktualizować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście.
3: Jeżeli mogę, to też widziałam takiego newsa, gdzieś mi mignął, że Muse Group przejmuje Audacity. Więc może to być pewna zmiana w jego rozwoju. Trzymajmy kciuki.
2: Trzymajmy. I chyba w takim razie no na tym trzeba będzie zakończyć dzisiejszy Tyfloprzegląd. Prawie 3 godziny audycji na żywo.
5: No to ja jeszcze może coś dodam.
2: Aha.
5: Bo też news, który u mnie troszkę przeleżał. Strażnicy dostępności, PZG, PZN i jeszcze parę organizacji pozarządowych się skrzyknęło i będą robić, będą próbować nadzorować dostępność na polskich stronach, tam gdzie mogą. Chcą zrobić stronę monitoringdostępności.pl, no i ma być to jakieś takie OE. Więcej szczegółów postaram się, mam nadzieję, że już w normalnym trybie za tydzień powiedzieć. W każdym razie no coś się dzieje, więc może i u nas coś tutaj, coś zaćwierka w tym temacie.
2: Może. Zobaczymy. Choć niestety te rzeczy robione przez te takie duże organizacje różnie to działa, ale może. Może.
5: No, i, no są na to ponoć jakieś pieniądze, jest na to ponoć jakiś projekt.
2: Nie no, muszą
5: będę
2: być.
5: Będę wiedział coś więcej.
2: Nikt by tego nie zrobił. Ale no zobaczymy. No to chyba nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak się już rzeczywiście pożegnać. Dzisiaj Tyfloprzegląd w sporym składzie. Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Robert Łabęcki, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz i chyba zostałem ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Jeśli chcesz mieć muzykę na wyciągnięcie palca i móc odtwarzać jej strumień na dowolnych głośnikach w swoim domu, lub jeśli szukasz systemu nagłośnienia strefowego, który nie wydryluje twojej kieszeni, to ten podcast jest właśnie dla ciebie.

Google Chromecast Audio oraz przegląd newsów ze świata technologii. To wszystko w tym odcinku podcastu. Zapraszam. W pierwszym moim podcaście opowiadałem o przystawce do telewizora od Google. O Chromecastie w drugiej jego poprawionej wersji z roku 2015. I możesz teraz słusznie zapytać, dlaczego do tego wracam. Ano dlatego, że rok 2015, oprócz debiutu poprawionego Chromecasta, jest również rokiem debiutu rynkowego bohatera dzisiejszego podcastu, Google Chromecasta Audio. I o ile oryginalnych Chromecastów, przystawek do telewizora, Google wyprodukował już 3 wersje, a są przecieki, że na konferencji Google I.O. w bieżącym roku zostanie zaprezentowana kolejna odsłona Chromecasta. Ponoć tym razem na jej pokładzie ma znaleźć się pełna wersja Android TV. Ciekawe. To Google Chromecastów Audio, przystawek, które możemy podłączyć do dowolnego zestawu głośników, do amplitunera czy też wieży Hi-Fi. I nie ma znaczenia, czy jest to sprzęt najnowszej generacji, czy też ma on już swoje lata. Jak do tej pory, Google wyprodukował tylko i wyłącznie jedną odsłonę. Z tym, że jak przekonasz się w dalszej części tego podcastu, produkt ten jest kompletny. Szczerze powiedziawszy, sam nie bardzo wiem, co można by w nim poprawić, ulepszyć, aby mógł on wyglądać czy też działać lepiej. O dwóch drobnych kwestiach, które przychodzą mi do głowy, powiem w późniejszej części podcastu. Chromecast Audio przychodzi do nas zapakowany w pudełeczko niemalże identyczne, w jakie zapakowany jest Chromecast 2015. Z tym, że jeśli zamówimy produkt z dystrybucji niededykowanej na nasz rynek, to pudełeczko leżąc płasko na blacie biurka będzie o jakieś 1,5 razy wyższe. A to dlatego, że w pudełku tym mamy troszeczkę inną zawartość. Jak nie trudno się domyśleć, znajdziemy w nim wtyczkę z 3 bolcami, która jest sporo większa od wtyczki dedykowanej na nasz polski rynek z 2 bolcami. I należy na to zwracać uwagę, jeśli zamawiamy produkt z jakiegoś zagranicznego serwisu. Zamawiając produkt z Polski, nawet jeśli jest on dedykowany na jakiś inny rynek, to zazwyczaj w 98% będzie do zestawu dołączona przejściówka, tak aby zestaw było można podłączyć do naszego polskiego gniazdka. Reasumując, pudełeczko z polską wtyczką jest niższe, pudełeczko z wtyczką z 3 bolcami, niekoniecznie pasującą do naszych gniazdek, jest wyższe. I w tym miejscu przyznam Ci rację, że nie o pudełku przecież w tym podcaście jest mowa. Zabierzmy się w końcu do jego otwierania. Odginamy na lewą stronę część kartonika. Jest ono dosyć nietypowe, jak mówiłem wcześniej. Na prawą stronę odginamy wieczko kartonika i naszym oczom ukazuje się gadżet dzisiejszego podcastu. Chromecast leży sobie na podkładce mniej więcej w 3/5 kartonika. Okala go żółty kabelek jack 3,5 mm do jacka 3,5 mm. Miałem powiedzieć, że kabelek ma jakieś 15 cm. Z tym, że przygotowując się do nagrania podcastu sprawdziłem i wyszło na to, że skłamałbym. Kabelek ma 146 mm. 4 mm różnicy. Niesamowite. Odkładając na bok tackę z Chromecastem Audio oraz kabelkiem stereo, o którym przed chwileczką powiedziałem, na dnie kartonika znajdziemy kabel zasilający. Podobnie jak we wcześniejszym Chromecastie, jest to micro USB do USB oraz jest tu również wtyczka zasilająca. W pudełeczku nie znajdziemy żadnej instrukcji obsługi, ale naprawdę wszelka papierologia jest tu zupełnie zbędna, o czym za chwileczkę się przekonasz. Wszystko to, co najważniejsze, mam już wyciągnięte z pudełka, więc mogę się go pozbyć i opiszę Ci teraz, jak wygląda Chromecast Audio. Jest on bardzo podobny do swojego ziomka, również z roku 2015. Z tym, że nie sterczy z niego żaden kabel. Jest to maleńki krążek, który jestem w stanie zamknąć między kciukiem a środkowym palcem.
Palce stykają się opuszkami, a między nimi zamknięty jest krążek Google Chromecast Audio. Gadżecik przypomina krążek do hokeja. Jest od niego jednak mniejszy oraz sporo lżejszy. Na uwagę zasługuje górna jego część, która jednoznacznie nasuwa skojarzenia z winylem. Tak brzmi. No dobra, może mnie odrobinkę poniosło. Brzmi raczej tak, jeśli zaczniemy na nim oczywiście skreczować. Super, co nie? W centralnej części naszego winyla znajdziemy logo Chromecast, które jest wygrawerowane, a na krawędzi diodę informującą nas o połączeniu urządzenia. Jeśli świeci się ona w kolorze białym, oznacza to, że wszystko jest ok. Kolor pomarańczowy mówi nam, że mamy problem. Na krawędzi urządzenia znajdziemy również przycisk reset. Są tu również dwa wejścia. Do pierwszego z nich podpinamy kabel zasilający. Jest to port micro USB. Po jego przeciwnej stronie znajdziemy port, który jest clue tego gadżetu. Jest to wejście na kabel jack 3,5 mm stereo. Chromecast Audio, zupełnie podobnie jak gadżet wcześniej przeze mnie opisywany, znajdziemy w trzech wersjach kolorystycznych. Czarnej, żółtej oraz czerwonej, z tym, że kolorami różni się tylko i wyłącznie front urządzenia. Najłatwiej jest znaleźć Chromecasta Audio w czarnym kolorze. Jeśli chcielibyśmy jakiś inny kolor, to musimy się troszeczkę wysilić. Ostatnio Chromecasta Audio w kolorze czerwonym widziałem na Amazonie. To wszystko, co można powiedzieć o tym, jak prezentuje się Google Chromecast Audio. Jeśli chodzi natomiast o specyfikację urządzenia, to jest ona bardzo zbliżona do tej, jaką posiada Google Chromecast z 2015 roku, ten podpinany do telewizora. W obudowie urządzenia znajdziemy podobny procesor, również 512 MB pamięci RAM, 256 tej flash, trzy anteny, które pilnują naszego połączenia z siecią Wi-Fi i tego, aby było ono na odpowiednim poziomie. Jest również obsługa standardu 2,4, jak i 5 GHz. Jednak najlepsze i najistotniejsze jest w tym to, że urządzonko obsługuje wysoką jakość muzyki. Muzyki bezstratnej w rozdzielczości 24 bity na 96 kHz. Sprzęcik do swojego zestawu grającego możesz podłączyć na jeden z trzech sposobów. Możesz wykorzystać do tego dołączony do zestawu kabel, o którym mówiłem wcześniej. Mini jack do mini jacka 3,5 mm. Możesz wykorzystać również kabel mini jack 3,5 mm do RCA. Dwa razy RCA, czyli tak zwane cincze. I również można skorzystać z optyka. Zarówno druga, jak i trzecia możliwość połączenia Google Chromecasta Audio z naszym sprzętem grającym wiąże się z zakupem odpowiednich kabli. Okej, wiesz już, jak wygląda Chromecast Audio. Wiesz również, co znajduje się w jego wnętrzu oraz w jaki sposób możesz podłączyć go do swojego sprzętu audio. Zanim przejdziemy jednak do jego konfiguracji i testowania prezentacji możliwości, mam dla Ciebie krótki przegląd tech newsów. Newsów ze świata technologii, które przykuły moją uwagę w ostatnim czasie. Sierra Leone jest pierwszym krajem na świecie, w którym wykorzystano dobrodziejstwa blockchain w systemie wyborczym. Technologia ta jest obecnie uważana za jedną z najbardziej bezpiecznych na świecie. Jej zdecentralizowany system przechowywania danych identyfikacyjnych oraz blokowa struktura ich zapisu bardzo utrudniają wszelakie próby fałszerstw oraz manipulacji. Technologia została dostarczona przez szwajcarską firmę Agora i służyła do weryfikacji głosów oddawanych w wyborach prezydenckich. System na bieżąco zliczał oddawane głosy i prezentował wyniki. Sierra Leone pokazało, że wykorzystanie blockchain w systemie wyborczym jest obecnie synonimem największej możliwej na świecie przejrzystości procesu wyborczego i podwalinami do demokracji 2.0.
Tymczasem nad Wisłą, w myśl nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, trwa zakup 28 tysięcy kamerek internetowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Za bagatela przeszło 500 000 000 zł. Ciekawi mnie Twoje zdanie. 28 tysięcy strumieni wideo versus blockchain. Która z tych technologii Twoim zdaniem jest w stanie lepiej zabezpieczyć system wyborczy? Zostaw swój komentarz. Wygląda na to, że rok 2018 będzie rokiem, w którym firma Xiaomi, zwana w niektórych kręgach chińskim Applem, na dobre zainstaluje się na naszym krajowym rynku. Po otwarciu w marcu w Krakowie w centrum handlowym Serenada pierwszego salonu marki przychodzi kolej na stolicę. W Warszawie Xiaomi Mi Store ma zostać zlokalizowany w centrum handlowym Arkadia, na parterze naprzeciwko Samsung Brand Store.

0: których infrastruktura komunikacyjna dla rowerzystów czy też osób pieszych jest najlepiej rozwinięta, ale Google obiecuje, że sukcesywnie będzie udostępniał funkcjonalność w kolejnych miastach z całego świata. Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad narzędziem, które pozwoli polskim klientom na sprawdzenie jakości oferowanego internetu, a w przypadku problemów dochodzenia od operatora poprawy jakości zagwarantowanych usług. W ostateczności wynik pomiaru ma być również podstawą do odstąpienia od umowy z operatorem. Tymczasem Orange poinformował, iż rozpoczyna pracę nad wdrożeniem sieci piątej generacji. W tym roku mają trwać testy laboratoryjne sprzętu do obsługi 5G. W przyszłym roku mają rozpocząć się testy terenowe, a rok 2020 ma być rokiem właściwych wdrożeń. Spotify zaoferuje więcej możliwości użytkownikom darmowych kont. Część ograniczeń zostanie zniesionych. Niestety to więcej możliwości zostanie opakowane w gorszej jakości aplikacje. Na koniec przeglądu newsów zagadka. Jaką prędkość maksymalną osiąga najszybsza na świecie kosiarka do trawy? 50, 100, 150 km? Mało. 216 km na godzinę. Tyle na liczniku ma kosiarka Hondy. Na szczęście nie trzeba za nią biegać. Wygląda raczej jak bolid formuły pierwszej. Wracamy do Google Chromecasta Audio. Urządzenie podłączyliśmy już zarówno do zasilania, jak i do naszych głośników. Teraz, chcąc przejść do jego konfiguracji, musimy wyposażyć się w znaną już nam aplikację Google Home. Aplikację dostępną na system Android, jak i iOS. Z jej poziomu możemy obsługiwać oraz konfigurować Chromecasty, jak i głośniki Google Home. Aplikacja w trakcie uruchamiania sprawdza, czy jakieś urządzenie wymaga konfiguracji. Jeśli wykryje, że taka sytuacja ma miejsce, to podsunie opcje, które umożliwią nam dodanie do naszej aplikacji, do naszego konta Google, nowego urządzenia. Oczywiście musimy być podłączeni do naszej domowej sieci Wi-Fi, do sieci, z której będzie również korzystało podłączane, konfigurowane urządzenie.
1: Konfiguracja urządzenia. Znaleziono jeden urządzenie. Urządzenie Chromecast Audio 4898 jest gotowe do skonfigurowania.
0: Stukamy w dostępny przycisk.
1: Konfiguruj.
0: I przechodzimy do nowego okna.
1: Chcesz skonfigurować to urządzenie?
0: Ano tak.
1: Tak, przycisk. Łączę się z urządzeniem Chromecast Audio.
0: Smartfon próbuje teraz nawiązać połączenie z Chromecastem Audio, łącząc się z tymczasowo rozgłaszaną siecią Wi-Fi przez to urządzenie.
1: Alert, internet może być niedostępny.
0: Spokojnie, nie dzieje się nic groźnego, aczkolwiek ten komunikat moim zdaniem na tym etapie konfiguracji jest raczej zbędny. Informuje nas on o tym, iż łączymy się z urządzeniem, które nie ma jeszcze bezpośredniego połączenia z internetem. Z tym, że nie może go mieć, skoro jeszcze nie doszliśmy do etapu konfiguracji urządzenia, na którym pokazujemy mu, z jaką siecią Wi-Fi ma się łączyć.
1: Punkt dostępu Chromecast Audio 4898.a może nie zapewniać dostępu do internetu. Dotknij opcji Połącz, aby utrzymać połączenie z punktem dostępu Chromecast Audio 4898.a teraz oraz zawsze, gdy będziesz się z nim łączyć w przyszłości, nawet przy włączonej funkcji inteligentne przełączanie sieci.
0: Okej, zatem połącz.
1: Połącz, przycisk. Połączono.
0: Dźwięk ten informuje nas, że dobrze mamy podłączonego Chromecasta do naszych głośników.
1: Czy było słychać dźwięk? Jest to potwierdzenie, że udało Ci się połączyć z właściwym urządzeniem Chromecast Audio.
0: Może się tak jednak zdarzyć, że dźwięku tego nie usłyszymy. Sprawdźmy wówczas, czy oby na pewno mamy dobrze podłączone kable, czy sprzęt, amplituner, głośniki, wieża, oby na pewno jest uruchomiona i czy przez przypadek nie mamy wyciszonego dźwięku. Po tych czynnościach możemy ponownie przetestować połączenie.
1: Ponów, przycisk.
0: Jeśli tym razem nasze głośniki nie krzyczały do nas milcząc, możemy przejść do kolejnego kroku. Aplikacja pytała się nas, czy dźwięk był słyszalny, a zatem odpowiadamy, że tak.
1: Tak, przycisk. Gdzie jest to urządzenie? Wybierz lokalizację urządzenia Chromecast Audio. Pomoże Ci to nazwać i uporządkować urządzenia.
0: Teraz wybieramy pomieszczenie, do którego chcemy przypisać nowo dodawanego Chromecasta.
1: Moje pomieszczenia. Nie zaznaczono. Kuchnia.

0: Zaznaczono. Nie zaznaczono. Salon. Utwórz nowe. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Dalej. Przycisk.
1: Domyślnie na tej liście jest całkiem sporo pomieszczeń, coś w okolicach 30. A mimo to, jeśli i tak chcemy dodać jakieś swoje pomieszczenie, to mamy taką oczywiście możliwość.
0: Połącz się z Wi-Fi, wybierz sieć Wi-Fi, której chcesz używać z urządzeniem Chromecast Audio. Zaznaczono do Ring House. Inna sieć Wi-Fi. Dalej, przycisk. Łączę się z siecią Wi-Fi.
1: Konfigurator automagicznie sugeruje nam użycie sieci Wi-Fi, z jaką obecnie połączony jest nasz smartfon. Jeśli z tej sieci chcemy właśnie skorzystać, jeśli z tą siecią chcemy połączyć Chromecasta Audio, to nie musimy nic robić. Sieć już jest zaznaczona, możemy przejść do kolejnego kroku. Nie będziemy musieli wprowadzać hasła, zostanie ono skopiowane do Chromecasta z ustawień, jakie mamy wprowadzone w smartfonie. Chwileczkę czekamy, aż Chromecast połączy się z siecią Wi-Fi, z internetem, aż sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania. Jeśli takie będą dostępne, to zostaną one automatycznie pobrane i zainstalowane.
0: Połączono.
1: Kapitalnie.
0: Łączenie urządzenia Chromecast Audio. Chromecast Audio korzysta z Twojego konta Google, by dostosować usługi do Twoich potrzeb.
1: Stukamy w przycisk.
0: Dalej, przycisk.
1: I przechodzimy do ekranu z podsumowaniem konfiguracji.
0: To już prawie wszystko. Oto przegląd tego, co już zostało zrobione. Urządzenia, kuchnia. Wi-Fi do Ring House. Dalej, przycisk. Urządzenie kuchnia jest gotowe. Poszukaj przycisku Cast w swoich ulubionych aplikacjach muzycznych, by odtwarzać dźwięk na nowym głośniku. Dalej, przycisk. Home.
1: Konfigurację mamy zakończoną. Możemy teraz zacząć korzystać z Chromecasta Audio. Zanim jednak zamkniemy aplikację Google Home, pokażę, jak wyglądają ustawienia dla Chromecasta Audio. Stukamy w przycisk urządzenia, który znajduje się w górnym prawym rogu ekranu i przechodzimy do listy, na której znajdują się wszystkie urządzenia, które podpięliśmy do aplikacji Google Home.
0: Urządzenia. Chromecast Audio Kuchnia. Gotowy do działania. Otwórz opcję urządzenia. Ustawienia. Łączę się z urządzeniem kuchnia. Ustawienia urządzenia.
1: Pierwsza dostępna w tym miejscu opcja mówi nam o tym, jakie konta Google, jakich użytkowników mamy połączone z danym urządzeniem.
0: Połączone konta.
1: Poniżej widzimy informację o urządzeniu, jego nazwę. Możemy ją w tym miejscu zmienić.
0: Informacje o urządzeniu. Nazwa kuchnia.
1: Edytowałem nazwę swojego Chromecasta Audio i nazwałem go Kuchnia Audio.
0: Wi-Fi zapomnij do Ring House.
1: Opcja ta pozwala na zmianę sieci Wi-Fi, z jaką łączy się urządzenie.
0: Tryb gościa wyłączono.
1: Ustawienie otwiera możliwość osobom, które nie są połączone z naszą domową siecią Wi-Fi, przesyłania muzyki na głośniki podłączone do Chromecasta Audio.
0: Język polski.
1: Nie wymaga komentarza.
0: Program testowania aktualizacji. Czekam na następną wersję oprogramowania z programu testowania aktualizacji.
1: Jeśli chcemy otrzymywać aktualizację oprogramowania urządzenia jako jedni z pierwszych, pozostawiamy ptaszka przy tej opcji.
0: Pozwól innym sterować multimediami, które przesyłasz. Pokaż powiadomienie na wszystkich urządzeniach z Androidem połączonych z Twoją siecią Wi-Fi i zezwól im na sterowanie przesyłaniem multimediów z urządzenia Kuchnia Audio.
1: Na swoim smartfonie uruchamiasz przesyłanie muzyki na głośniki podłączone do Chromecasta Audio. A domownicy podłączeni do tej samej sieci Wi-Fi z poziomu swoich smartfonów mogą nią sterować. Mogą przyciszać muzykę, podgłaśniać ją, mogą zmieniać kawałki. Jeśli ta funkcja jest odznaczona, to na paskach powiadomień w smartfonach domowników nie pojawi się opcja to umożliwiająca. I jest to jedna z większych przewag tego rozwiązania nad głośnikami Bluetooth. Nie musimy parować każdego smartfona z głośnikiem. Wystarczy, że tą opcję zaznaczymy w ustawieniach urządzenia i każda osoba, która uzyska dostęp do naszej sieci Wi-Fi, zaloguje się do niej, będzie mogła przesyłać muzykę ze swojego smartfona na nasze głośniki. Możliwość sterowania odtwarzaną muzyką przez sieć Wi-Fi to również przewaga zasięgu. Najlepsze głośniki Bluetooth nie dadzą nam takiego pokrycia sygnałem, jakie jesteśmy w stanie uzyskać korzystając z sieci Wi-Fi.
0: Korektor, bas, sopran.
1: Wybierając tą opcję, zostaniemy przekierowani do korektora.
0: Dźwięki odtwarzania, rozpoczęcie przesyłania i zmiany głośności.
1: przy połączeniu z Chromecastem audio oraz przy podgłaśnianiu oraz przyciszaniu usłyszymy charakterystyczny dźwięk.
0: Pełny zakres dynamiczny dotyczy amplitunerów i systemów Hi-Fi.
1: W znaczący sposób poprawia to, w jaki sposób odbieramy muzykę. Zalecam włączyć tą opcję. Nie wiedząc dlaczego, domyślnie jest ona odznaczona.
0: Zaawansowane. Korekcja opóźnienia w grupie 0 ms.
1: Nie miałem jeszcze potrzeby korzystania z tego ustawienia. Powiem o nim dwa słowa przy okazji konfiguracji grupy audio.
0: Prywatność. Przesyłaj dane o użytkowaniu i raporty o awariach urządzenia Chromecast Audio do Google.
1: Wszystko jest zupełnie jasne. Nieco jeszcze niżej znajdziemy informacje o strefie czasowej, kodzie kraju. Dostępna jest informacja, jaka wersja jest obecnie zainstalowana oprogramowania Google Cast na Chromecastie Audio. Jest informacja o adresie MAC, jak i IP urządzenia. I na obecną chwilę jest to wszystko, co znajdziemy w tym miejscu. Przejdźmy teraz do funkcjonalności, która pozwala temu małemu wariatowi stawać w szranki z takimi gigantami jak systemy Multiroom, Sonos, Denona, Samsunga czy LG. Ponownie jesteśmy na zakładce urządzenia i z menu Chromecasta Audio wybieramy opcję Utwórz grupę.
0: Chromecast Audio, kuchnia audio, gotowy do działania. Utwórz opcję urządzenia, utwórz grupę.
1: W polu edycyjnym wpisujemy nazwę grupy, a poniżej wybieramy głośniki, Chromecasty audio, które chcemy skojarzyć z tworzoną właśnie grupą.
0: Nazwa grupy. Grupa audio. Pole edycji. Urządzenia w grupie. Musisz wybrać co najmniej dwa urządzenia. Kuchnia audio. Zaznaczono. Salon audio. Nie zaznaczono. Zaznaczono. Zapisz. Przycisk. Grupa audio została utworzona i połączona.
1: Jest to funkcjonalność, za którą uwielbiam Chromecasta Audio. Możemy mieć dwa niewielkie krążki. Do nich podpiąć dwa zestawy głośników i nie ma przy tym znaczenia, czy są to głośniki za 50 zł, czy za 5000 zł. Jedną parę lokalizujemy w salonie na przykład, drugą w kuchni. Dosłownie tak, jak zrobiliśmy to, tworząc przykładową grupę audio. I teraz w dowolnej aplikacji, która wspiera technologię Google Cast, na przykład Spotify, Google Play Music, Player FM i wielu, naprawdę wielu innych aplikacjach, wybieramy przesyłaj na i następnie strumień muzyki kierujemy na naszą grupę audio. A muzyka ta jest pięknie, synchronicznie, bez żadnych opóźnień odtwarzana na dwóch para głośników jednocześnie. Chcemy mieć trzy pary głośników. Kolejna na przykład w sypialni, w łazience. Proszę bardzo. Do zestawu możemy dołączyć dowolną ilość głośników, dowolną ilość Chromecastów audio. Możemy tworzyć dowolną ilość grup. Do tworzonych grup nie możemy jednak dodawać Chromecastów, które są przystawkami do telewizora. Na obecną chwilę niestety tego nie zrobimy, zatem musimy pamiętać, że jeśli chcemy tworzyć grupy, to muszą to być stricte i wyłącznie Chromecasty audio. W tym miejscu muszę powiedzieć o opcji, którą widzieliśmy w ustawieniach urządzenia. O możliwości, która pozwala na korektę opóźnienia w grupie audio. I z tej ewentualności, z tego ustawienia skorzystamy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli mamy skonfigurowaną grupę, do tej grupy dodane głośniki. Jeśli odtwarzając muzykę na tą grupę słyszymy, że któryś z Chromecastów audio gra nierówno, że muzyka, która dobiega do naszych uszu, nie dobiega do nich równym, jednym, zwartym frontem, wówczas tą nieprawidłowość korygujemy w tym właśnie miejscu. Podając wartość w milisekundach, wyrównujemy opóźnienie Chromecasta audio w taki sposób, ażeby wyrównał on szyk i grał równo z pozostałymi Chromecastami w grupie. Osobiście jednak nie miałem potrzeby korzystania z tej możliwości. Przyda się również wspomnieć o tym, iż na Chromecasta audio nie prześlemy strumienia z aplikacji YouTube, Netflix czy Showmax. Nie prześlemy strumienia chyba z żadnej aplikacji zainstalowanej w naszym smartfonie, która pozwala na odtwarzanie materiałów wideo. Jeśli chcemy usłyszeć w głośnikach ścieżkę dźwiękową z jakiegoś filmu, musimy posiłkować się opcją, która dostępna jest w aplikacji Google Home. opcją, która pozwala na lustrzane odbicie dźwięku z naszego smartfona na głośnikach. Google wykazał się ogromną konsekwencją, bo z poziomu przeglądarki internetowej Chrome zainstalowanej na naszym komputerze jesteśmy w stanie przesłać na Chromecasta audio ścieżkę dźwiękową z dowolnego filmu. Czy to z YouTube'a, czy to z Netflixa, Showmaxa, czy każdego innego serwisu. Naturalnie, jeśli robimy coś na smartfonie, a w tle na Chromecastie audio leci sobie jakaś muzyczka i w międzyczasie ktoś do nas zadzwoni, to rozmowa nasza nie będzie oczywiście słyszana w głośnikach. Po przekierowaniu muzyki z aplikacji znajdującej się w naszym smartfonie będzie ona odtwarzana bezpośrednio z internetu, a smartfon będzie służył nam tylko i wyłącznie jako pilot, którym będziemy mogli sterować głośnością odtwarzanej muzyki, czy też zmieniać utwory. I fajne jest to, że głośnością przesyłanej muzyki możemy również sterować za pomocą fizycznych przycisków, które znajdują się na bokach naszego smartfona. Nie musimy w tym celu specjalnie wchodzić do aplikacji, z której uruchomiliśmy strumień bitów. W pierwszej części tego podcastu powiedziałem, że tylko dwie rzeczy przychodzą mi do głowy, które mógłbym zmienić w tym urządzeniu. Pierwsza z nich to umiejscowienie portów, tak aby znajdowały się one nie naprzeciw, a obok siebie. Wtedy można by nawet wyeksponować to urządzenie, a tak trzeba je raczej chować gdzieś na zapleczu głośników. Druga rzecz to albo gumowane plecki, bądź też przyssawka, tak aby było można bardziej stabilnie umiejscowić na swoim miejscu Chromecasta audio. Są to w każdym razie drobnostki. Ja jestem naprawdę oczarowany możliwościami tego krążka od Google. Warto poświęcić chwilę czasu i przekonać się osobiście, jak dobrą alternatywą dla głośników Bluetooth czy też zestawów Multiroom od Sonosa czy innych firm jest to rozwiązanie. Jeśli masz dobry zestaw głośników i chcesz strumieniowo móc przesyłać muzykę do nich, Chromecast Audio to dobry i niedrogi sposób, aby to sobie umożliwić. Za wielką wodą ten krążek kosztuje $35. Na naszym krajowym rynku dostaniemy go w cenie w okolicach 180 zł. Musisz przyznać, że za tak bogatą funkcjonalność i tyle możliwości jest to naprawdę niewygórowana cena. Połączenie szerokiej kompatybilności, bezproblemowej obsługi i świetnej ceny sprawia, że polecam to urządzenie. To już niemalże wszystko w tym odcinku podcastu. Do Chromecasta Audio na 2 minutki wrócę jeszcze przy okazji Google Home. Asystenta od Google, o którym będę opowiadał w jednym z kolejnych podcastów, do którego wysłuchania już teraz serdecznie Cię zachęcam. Do usłyszenia. Z wybrzeża pozdrawiam słonecznie, Patryk Dering. Japońska kosiara do trawy szybsza od polskiego pendolino. To jest przegięcie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu środa to 19 dzień stycznia 2022 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk, czyli człowiek, który się wczoraj w Tyflo Przeglądzie sporo nagadał, bo sporo miał informacji różnych przygotowanych, a dziś jeszcze co nieco nam opowie. Witaj, Pawle.
4: Witajcie, dzisiaj się znowu powyżywamy nad techniką i technologią, więc no, zapraszamy.
3: Tak jest, dziś będzie o jednym konkretnym sprzęcie, już dziś nie taki zestaw informacji przeróżnych, a będą to informacje dotyczące głośnika bezprzewodowego, głośnika, o którym tak trochę mówił a w jednej z naszych poprzednich audycji już Michał Kasperczak z Radkiem Morawskim. Natomiast jeżeli chcecie takiej dogłębnej prezentacji tego sprzętu, no to właśnie teraz ona nadchodzi. JBL Link Portable, tak nazywa się to urządzenie. Głośnik bezprzewodowy, głośnik z kilkoma interesującymi rozszerzeniami technologicznymi, jakimi o tym na pewno dzisiejsza audycja wam opowie. kontakt.tyflopodcast.net to jest nasz panel, za pomocą którego możecie do nas napisać, możecie też do nas zadzwonić za pomocą Zooma właśnie tam, no i jeszcze Facebook. Tam transmitujemy na żywo, zatem jeżeli macie ochotę napisać coś do nas, no to w komentarzu pod transmisją będę tam zaglądał, będę czytał to, co do nas piszecie. No i Paweł będzie się starał na te pytania odpowiadać. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, tyle tytułem takich formalności. To teraz możemy przejść do samego głośnika. Jak się domyślam, Pawle, to było tak, że po prostu szukałeś czegoś przenośnego i z możliwościami, i nie za miliony.
4: Tak, troszkę też byłem pokierowany tym, że w czasie, kiedy kupowałem sobie ten głośnik, pracowałem w miejscu, dzięki któremu miałem zniżki w pewnych firmach na produkty. No i trochę mnie to też skusiło, nie ukrywam, żeby w okolicach urodzin się zainteresować no, takimi sprzętami, które już od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem ich kupna, czyli słuchawki bezprzewodowe Bluetooth oraz głośnik Bluetooth. No i stwierdziłem, że pokieruję się tym właśnie, gdzie te zniżki mam, co w ofertach tych firm aktualnie jest i przez przypadek, patrząc sobie po stronie JBL-a, trafiłem na ten głośnik, bo nie szukałem głośnika, szczerze powiedziawszy. To nie był mój cel mieć głośnik aż tyloma możliwościami, jakie ma Link Portable. Chciałem po prostu głośnika Bluetooth, takiego, żeby wziąć na imprezę, puścić muzykę, ewentualnie gdzieś tam chodzić z pokoju do pokoju i sobie coś puszczać troszkę głośniej niż z głośnika telefonu. A że głośnik Hiker, który był moim pierwszym głośnikiem, który też omawialiśmy na antenie Tyfloradia, no odmówił posłuszeństwa po wielu latach. Okazuje się, że nadal działa, tylko ja miałem z nim jakiś problem wtedy. No to stwierdziłem, że wyposażę się w jakiś już porządniejszy sprzęt, który mi na lata, miejmy nadzieję, długie będzie tutaj służył. No i szukając tych głośników, trafiłem właśnie na tenże model. No i stwierdziliśmy z Michałem, że wam go chętnie opiszemy i że tak powiem, to też niniejszym będziemy czynić.
3: No dobrze, to może na dobry początek, gdybyś mógł powiedzieć o jego parametrach, o jego wyglądzie, co to w ogóle jest za sprzęt, no i ile za niego nam przyjdzie zapłacić.
4: Więc zacznijmy od tego, że szukając głośnika Bluetooth, nie miałem pojęcia, że trafię na głośnik, który jest tym głośnikiem Bluetooth, jest głośnikiem jak najbardziej przenośnym, ale poniekąd też stacjonarnym, bo głośnik ten oprócz Bluetooth posiada również Wi-Fi, i w przeciwieństwie do innych głośników firmy JBL nie paruje się z aplikacją JBL-owską, która służy nam do zarządzania zazwyczaj takim sprzętem, a z aplikacją Google Home. Oraz z tym systemem domowym Apple, HomeKit.
3: HomeKit, tak.
4: Tak, i dlaczego możecie się pytać? Ano dlatego, że głośnik jest, oprócz tego, że głośnikiem Bluetooth, jest też głośnikiem ze wsparciem dla zarówno Chromecasta, jak i AirPlay. Czyli możemy na niego wypuszczać dźwięk po Wi-Fi, bezprzewodowo, bez konieczności przebywania w jego bezpośrednim gdzieś tam pobliżu. A także ma asystenta Google. Jest certyfikowany jakoś tam przez Google'a, jest jakoś przez Google'a pobłogosławiony i możemy na nim wykonywać te wszystkie rzeczy, które możemy na głośnikach Google Home. No i to działa. To muszę przyznać, że działa. Oczywiście ze wszystkimi ograniczeniami tego typu implementacji, czyli na przykład nie działa asystent Google po polsku. Więc jeżeli ktoś na to liczył, no to podobnie jak w przypadku głośników od Google, to nie będzie działać. Natomiast istnieją inne języki. Ja osobiście mam włączony angielski, niemiecki i nawet się udaje te polskie nazwy na tym niemieckim syntezatorze wywołać, więc ja z taką konfiguracją jestem już za pan brat od września. Mogę dzwonić oczywiście z tego głośnika, ustawiać alarmy, puszczać muzykę z popularnych serwisów streamingowych, prosić o pogodę, radio, podcasty, różne inne rzeczy i jest to super sprawa. Więc tak ja to tutaj obsługuję. Cena głośnika, ja go kupowałem będąc jeszcze w Austrii, więc wtedy kosztował 111 euro. No domyślam się, że nawet przy dość wysokich kursach euro do 680 zł by to nie dojechało. A taka cena wyświetliła mi się aktualnie w sklepie polskim. Produkt, co ciekawe, jest też niedostępny na ten moment, ale liczę na to, że to jest jakiś tymczasowy przestój, zresztą nawet jeżeli nie prosto od JBL, to prawdopodobnie od jakichś od sprzedawców i dystrybutorów można...
3: Jakichś sklepów albo tak. Zawsze możecie próbować polować na Allegro, tam znajdziecie pewnie tego typu sprzęt i to nawet w nowym stanie, bo sporo sprzedawców teraz na Allegro to są po prostu firmy różnego rodzaju, sklepy z elektroniką i oni to mają w swoich magazynach i wam tak. Chętnie to sprzedadzą, jeżeli wam się sprzęt spodoba.
4: Jak najbardziej. To ja może w takim układzie zacznę od pewnych suchych faktów, które sobie tutaj znalazłem. Więc tak, jeżeli chodzi o ogólne dane techniczne dotyczące tego głośnika, jest to Bluetooth 4.2. Niestety nie jest to Bluetooth 5. Słyszałem, że tu są dość duże różnice, jakieś kodeki, które nie są obsługiwane, kwestie opóźnień, które mogłyby być mniejsze. Ja głównie puszczam tym muzykę, natomiast no, siłą rzeczy obsługuję też urządzenia ze screen readerem. No, oczywiście to jakieś opóźnienie tam zawsze będzie w stosunku do używania tego lokalnie, natomiast no, nie jest to na tyle denerwujące, że nie da się korzystać. Myślę, że do obsługi ze screen readerem jest ok. Maksymalny czas odtwarzania muzyki to 8 godzin. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli zobaczycie sobie recenzję tego głośnika, na przykład na YouTubie czy gdzieś, no to się dowiecie, że w podobnym przedziale cenowym, jak podobnej półki modele JBL-a, no trochę dłużej trzymają. Ale tutaj, umówmy się szczerze, mamy trochę więcej bebechów, mamy Wi-Fi i to jest głośnik, który... Mam wrażenie, że chce być czymś między głośnikiem, tak jak wspomniałem, bezprzewodowym a stacjonarnym i taki mamy tego efekt, że ta bateria troszeczkę mniej nam podziała. Moc wyjściowa to jest 20 W. Jeżeli chodzi o specyfikację audio, to częstotliwość odpowiedzi dynamicznej to jest od 65 kHz do 20 kHz. Wymiary to w centymetrach 17 na 8,9 i 6,7, a to są już cale, przepraszam. 0,74 kg to jest waga tego głośnika. Specyfikacja sterowania i połączenia, Bluetooth, no tutaj są częstotliwości i modulacje. Akumulator litowo-jonowy, litowo-jonowo-polimerowy nawet. 4800 mAh, 3,5 godziny ładowania tutaj sugeruje producent. Funkcje AirPlay, Bluetooth, jest dołączony kabel do ładowania, wbudowany Chromecast, jest asystent Google, tak jak wspomniałem. Jest to też głośnik wodoodporny, waterproof i nawet jest to pokazane w recenzjach tego modelu, iż można go położyć na wodzie i on powinien no, być w stanie jakąś tam sesję taką, powiedzmy, nie wiem, słuchamy sobie muzyki w jakimś tam basenie czy w wannie, powinien to wytrzymać. Ja już rozważałem, czy by go sobie nie zamontować jako głośnik pod prysznic też i zobaczyć, jak tam sobie poradzi. Wi-Fi oczywiście jest, bezprzewodowy jest, bateria, którą można ładować. Tak, no i to jest to, co możemy o tym się dowiedzieć. W pudełku mamy głośnik, przewód USB typu C, podstawka do ładowania i to jest właśnie fajna rzecz, bo na tej podstawce, ja tak to praktykuję, możemy ten głośnik postawić, kiedy on jest w domu, kiedy on ma być naszym głośnikiem stacjonarnym, takim trochę Echo, Homo, podobnym czymś, to może sobie stać na podstawce, a kiedy go nie potrzebujemy, żeby był stacjonarny, tylko chcemy go zabrać w trasę albo po prostu pochodzić po domu i gdzieś tymczasowo go przestawić, to jak najbardziej ściągamy z podstawki i nosimy go sobie jako głośnik bezprzewodowy.
3: A ten przewód ładujący, to jak rozumiem, wpina się do podstawki i po prostu ta podstawka tak. Jest z niego zasilana.
4: Tak, i podstawka, tu warto zauważyć, bo miałem z tym problem, trzeba naprawdę palcem pogrzebać w tym zagłębieniu, które jest od spodu podstawki, bo na ściance tego zagłębienia jest port. To nie jest, dla mnie nie było oczywiste od pierwszego jakby dotknięcia, natomiast tak jest i rzeczywiście ktoś, kto widział, podpowiedział mi to na zasadzie nawet zdjęć w internecie tego zawartości pudełka, więc tu warto się uzbroić w cierpliwość. Nie jest to najbardziej komfortowa pozycja, trochę to z tym kablem schodzi zanim on wejdzie, a jak już wejdzie, to ciężko go trochę wyjąć, to jest problematyczne. Natomiast jest też w samym głośniku port USB i to jest pod to przygotowane, kiedy właśnie jesteśmy w trasie, nie mamy w planach go ustawiać na podstawce, tylko chcemy go doładować gdzieś tam w trasie, to możemy też to zrobić. Głośnik ma swój własny port, niezależny od podstawki.
3: A czy ta podstawka, ona ona jest jakoś indukcyjna, czy trzeba konkretnie ten głośnik ustawić? On ma jakiś tam swój port?
4: Konkretnie. Mhm. On ma, to nawet nie jest port, to są takie dwa styki. Kontaktujące od spodu z głośnikiem. I zdaje się, że mi się już udało go tak ustawić, że on się w ogóle nie ładował. Ogólnie poczujemy takie, będziemy mieli takie uczucie pod ręką, że on po prostu tak siadł w tej podstawce i się nie rusza i jest stabilny. Wtedy prawdopodobnie jest wszystko ok. Bo on musi być w konkretny sposób ustawiony i on też tak się zafiksuje troszkę na tych stykach. Tak jakbyśmy go zakręcili, powiedzmy tak, zakręca się butelkę. No wtedy można spokojnie założyć, że jest wszystko ok.
3: A czy w jakiś sposób sygnalizuje, że rozpoczął ładowanie? Jakimś dźwiękiem albo
4: niestety
3: coś?
4: Nie. Niestety nie. Jedynie jest to prawdopodobnie jakąś diodą gdzieś tam sygnalizowane.
3: No wiadomo, dla nas to mało użyteczne. Niestety. Podałeś wymiary, podałeś informacje, ale mi szczerze mówiąc zawsze jak czytam tego typu rzeczy, to i tak ciężko sobie wyobrazić jakieś urządzenie, co ono tak naprawdę może, więc może przejdźmy do opisu samego głośnika. Jakżeż on wygląda?
4: Ja go teraz wezmę w rękę. On jest trochę taki ciężki, w sensie tą wagę czuć gdzieś w ręce. To już nie jest taki malutki gdzieś tam głośniczek. Jest dość gruby. To taka kolumienka. Jakby ktoś wziął jedną kolumienkę, powiedzmy, z zestawu w wieży Hi-Fi stereo. W wysokości może litrowej, może 3/4 litra puszki. I też trochę taki ma kształt. To jest taki wałek, troszeczkę skwadraciały, takie te rogi delikatne są do wyczucia. Natomiast ja odbieram go jako taki wałek, pociągnięty takim materiałem, taką siateczką. To takie mechate, prawda, przyjemne bardzo w dotyku. Można sobie tu pogłaskać. I z góry tego głośnika mamy przyciski, trzy przyciski. Po środku jest bardzo wyczuwalny, wgłębiony, okrągły przycisk. Jest to play stop, jest to też wywoływanie chyba asystenta ręcznie, jeżeli się nie mylę. A po bokach, i te przyciski są bardzo słabo wyczuwalne, to są takie ledwo wyczuwalne wgłębienia w samej obudowie. Są to przyciski plus i minus do głośności, które kiedy się je przyciśnie dwukrotnie, z tego co zrozumiałem, powinny przełączać utwory. Nie chciało mi to jakoś działać z Androidem. Ponoć działa lepiej z iPhone'em. Z przodu tego głośnika, jak pójdziemy w dół, mamy wyryty, to się nawet da wyczuć palcem w takiej tabliczce, w takim prostokąciku, który jest, powiedzmy, wyryty w tą siateczkę. Napis JBL literami drukowanymi. Oczywiście powyżej można wyczuć spokojnie też te rowki, siateczki samego głośnika. Zaś na tylnej ściance mamy również gumowy panel. Gumowy ów panel od góry idąc ma dwa przyciski, które są również takimi wgłębieniami jak przyciski głośności. Przycisk górny jest to przycisk parowania oraz rozparowywania urządzeń Bluetooth. Kolejny przycisk poniżej jest to wyciszanie i odciszanie mikrofonu. Natomiast przycisk, który już jest definitywnie wyczuwalny i jest znowu takim małym wgłębieniem, w którym jest taki okrągły M&M-sik, to jest przycisk power. Poniżej znajduje się port USB-C, którym możemy ładować, a od spodu można wyczuć, jest takie też taka, powiedzmy, okrągła konstrukcja. W tej okrągłej konstrukcji jest takie jeszcze mniejsze okrągłe zagłębionko i tam jest miejsce, w którym styka się głośnik z podstawką.
3: Czy te miejsca, te styki, czy port USB-C, one są jakoś zabezpieczone przed dostaniem się wody? Tam jest jakaś klapka, czy nie?
4: Wszystko jest odkryte.
3: Wszystko jest odkryte. A to proszę, to tak. Ciekawe. Bo na przykład mój ten JBL Flip 4 to też jest, teraz nie pamiętam, czy wodoodporny, czy wodoszczelny, ale chyba też wodoodporny. Ale on ma na przykład właśnie port i gniazdko do podpięcia czegoś na zasadzie AUX-a, ma zakryte taką gumową klapką. Także
4: tu nie ma AUX-a na przykład. Mm-hmm. To jest też ważne, bo część osób o to pyta. Ten model nie ma. Ten model nie ma i też zdaje się, że im nowsza generacja, tym bardziej się odchodzi.
3: Od tych analogowych gniazdek. Tak. No, to może i też tak być. A tymczasem mamy telefon. Podłączył się do nas Maciej, który pewnie chciałby jakieś pytania zadać. Witaj, Maćku.
5: A tak, cześć wam. Generalnie tak, dzięki za audycję, bo ja tak, szczerze mówiąc, myśmy kiedyś, Pawle, na Discordzie gdzieś tam mówili o głośnikach.
4: Tak, swoją drogą polecamy Discord Tyflo Podcast, jest, istnieje i ciekawe dyskusje się czasem tam dzieją. Nie zawsze, ale ostatnio jest trochę zaniedbany, więc chodźcie, pomóżcie, no.
5: Tak, więc Discord akurat dobrze, że teraz wyszło, bo można i warto w sumie gdzieś tam wypromować. Tak, no i właśnie ty mówiłeś o jednym z głośników, ja tak, kurczę, nie mogłem na to wpaść, jakoś mi wyleciała ta nazwa. No a teraz jak już wiem, to dzięki za to i, że tak powiem, ale mam kilka rzeczywiście pytań jeszcze odnośnie tam specyfikacji, żeby doprecyzować, bo i wtedy wspomniałeś i dzisiaj wspomniałeś, że jest AirPlay i generalnie to jest, jak rozumiem, jeszcze jedynka, nie? AirPlaya.
4: Wiesz, prawdopodobnie tak, jedynka, nie mam tylko tu specyfikacji, jak mam być szczery. Testowałem i działa, to tyle mogę powiedzieć, że jak chciałem tam zagrać coś ze Spotify'a i wypuścić dźwięk na AirPlay przez mojego iPhone'a, to się udało.
5: Jakieś opóźnienia, powiedzmy, gdzieś się większe były przy samym wysyle? Bo wiem, że wiem, że jak AirPlay 1 jeszcze, zdaje się, miał takie gdzieś tam, że lubił się opóźnić, czy coś takiego.
4: Nie zauważyłem, ale puszczałem też samą muzykę bez voiceovera, więc nie robiłem jeszcze testu z voiceoverem.
5: Aha. Bo też wiem, że jak jest AirPlay 2, no to też się multiroomem cechuje, że możesz sobie to jakby też porozdzielać. No ale to by trzeba było pewnie też mieć, powiedzmy, więcej takich samych głośników i tak dalej, no.
4: To jest model z zeszłego roku, jeżeli ci to coś podpowiada. On wyszedł w 2020, więc przed dwóch prawie lat. Może to jest jakaś podpowiedź?
5: To być może ewentualnie być gdzieś tam szansa rzeczywiście, że mogli 2 zaimplementować, chociaż... Mhm. Chociaż właśnie, a propos aktualizacji, bo mówiłeś, że go się też z Apple HomeKit obsługuje, czyli rozumiem, że wszelkie gdzieś aktualizacje oprogramowania i tak dalej, to stamtąd gdzieś się będzie dokonywać, tak?
4: Dobre pytanie. Albo tak, albo Google Home. Bo zależy, czym go sterujesz, bo on obsługuje obydwie aplikacje.
5: No, dlatego ja więc bardziej mówię o Apple.
4: Tak,
5: no.
4: Myślę, że tak. Tak to chyba wygląda.
5: Aha. A Wi-Fi to on z którą częstotliwością się łączy? Wiesz, jest tam coś w specyfikacji napisane? Którą?
4: Nie, niestety nie ma.
5: Czy 2.4? Podejrzewam w sumie pewnie, że gdzieś tam 2.4.
3: 2.4 na pewno, bo... ewentualnie może obsługiwać 5 GHz, no bo raczej nie w drugą stronę. Zazwyczaj niestety te urządzenia obsługują 2.4, tak, czyli to bardziej używane i niestety bardziej zaśmiecone pasmo.
5: No właśnie, no i stąd czy opóźnienie różnie, czy coś. No, a powiem wam, że tak jeszcze odnośnie Bluetooth 4.2 i 5.0, ja z tego względu, bo AirPodsy trójki, które gdzieś tam mam, to no rzeczywiście one z tego, co gdzieś tam kojarzę, mają tego Bluetootha 5.0 i jeśli chodzi o opóźnienia screen readera, no czytaj voiceovera w tym przypadku, to ono jest naprawdę, no prawie, że go nie ma tak naprawdę, więc jak tam będzie z 20 milisekund, jak nie mniej, to szczerze mówiąc to by było tyle. Więc gdzieś tam, no stosunkowo, no to gdzieś tam się jednak różni między tym. Co jeszcze chciałem? Aha, USB, mówiłeś, że USB-C, jeśli chodzi o kabel, on jest jakby na obu końcach USB, czy to masz USB na A, powiedzmy? Czy...
4: USB na A, tak klasycznie jak w smartfonach androidowych.
5: Aha, no to też dobrze, bo...
4: W większości tych, które do tej pory wychodzą.
5: Bo żeby sobie gdzieś tam, no móc... Normalną kostkę wykorzystać już się bałem, że gdzieś tam będę musiał kupować USB.
4: Nawet chyba kostka jest w zestawie, o ile pamiętam, jakaś.
5: O, czyli w imię ekologii się nie pozbywają, to jeszcze dobrze. No.
4: Nie.
5: Jasne.
4: Natomiast tak.
5: No. Dobra, to chyba ja tyle. A, jeszcze chciałem podziękować, że tak powiem, że po wczorajszym zgłoszeniu już w eterze jest Tyflo Podcast. Wczoraj to była zmora, bo nie mogłem.
3: W trakcie
5: tak.
3: audycji go dodałem.
5: A jest, o widzisz to, wielkie dzięki. Działa już super. Dobra, no to ja słucham dalej. Jak coś jeszcze będę miał, to się jeszcze pewnie będę.
3: Dzięki Maćku za telefon. No i oczywiście polecamy się w razie pytań. Dzwoń lub pisz.
5: Dobra, dzięki bardzo. Hej.
3: Dzięki, hej.
4: Jasne, dzięki za telefon.
3: No dobrze, to wracamy do prezentacji. Opowiedziałeś, Pawle, na temat wyglądu głośnika. Czy jeszcze coś nam zostało? O, wiem, o co chciałem zapytać. On ma też te takie ruszające się boczne membrany, tak jak w przypadku na przykład tego mojego flipa, czy nie? Czy tutaj nie ma czegoś takiego?
4: Nie, całość jest takim zbitym posążkiem, jeżeli aha, tak to mogę aha. nazwać, takim po prostu kamieniem. No, ja bym to nazwał kamieniem nawet wręcz. Wszystko jest takie stabilne, zbite
3: rozumiem.
4: Razem.
3: Nic w trakcie dźwięku się tak nie ugina, nie drży.
4: Nie.
3: Znaczy widocznie tu zastosowano inną technologię. Wspominałeś, że chciałeś poeksperymentować odnośnie tego, czy by ten głośnik dało się jakoś w okolicach prysznica umieścić, a jakieś przyłącze na smycz jest na przykład? Czy nie ma?
4: Nie, niestety nie ma. Ja tu liczyłem, nie ukrywam, na podstawkę jakąś, którą mógłbym pod prysznicem zamontować. Coś tak jak się ma stojak na, nie wiem, mydło. Ewentualnie jakiś uchwyt odpowiedni, który można przystawkami na przykład do ściany, do kafelek.
3: No tak.
4: Przystać, żeby tam się ten głośnik jakoś trzymał umocowany, jakaś taka uprząż. Nie, tu nie ma żadnego elementu, żeby go bić na smycz.
3: Rozumiem. No dobrze, to co? To tyle chyba o wyglądzie, to teraz możemy przejść do tego, jak też ten głośnik się sprawdza i co można z jego pomocą robić.
4: Ja go spróbuję załączyć. On troszkę z tym załączaniem sobie zajmuje, bo no, to nie jest zwykły głośnik, który po prostu się włącza i jest, natomiast on musi się połączyć z Wi-Fi, on musi pewnie sobie powykrywać, czy wszystko łapie i to trochę trwa. To już z tymi głośnikami jest to troszkę problematyczne. Natomiast to też nie trwa nie wiadomo jak długo, parę sekund i myślę, że będziemy w domu. Zaraz usłyszymy dżingielek powitalny, taką przynajmniej mam nadzieję. A po dżingielku usłyszymy komunikat. Miejmy. I tu się włącza głośnik. O!
6: By the way, the mic's off right now. To turn it back on, press the button that controls the microphone.
4: Głośnik właśnie nas poinformował, że mikrofon jest wyłączony i gdybym chciał go włączyć, to powinienem nacisnąć ten przycisk, o którym wam mówiłem. Ja z reguły mikrofon trzymam wyłączony, bo nie jestem jakoś paranoidalnie nastawiony do prywatności, natomiast jeżeli mogę i mogę sprawić, że gdzieś tam mniej jakichś moich danych idzie i zwłaszcza tego, co mówię i tak dalej, no to czemu nie? Można tylko ufać, że rzeczywiście ten mikrofon jest wtedy wyłączony. No przynajmniej nie reaguje na moje komendy. No i teraz pytanie, co my mu zrobimy jako pierwszemu. Czy mu puścimy coś przez Bluetooth, czy mu puścimy coś przez na przykład AirPlaya, ale Chromecasta, bo tu mam laptopa akurat przy sobie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że ten głośnik nie obsługuje rozmów telefonicznych. On ma mikrofon, ale nie ma tego profilu hands-free.
3: Ale wspomniałeś, że możesz dzwonić.
4: Mogę dzwonić za pomocą asystenta Google, na przykład do ciebie na Duo.
3: Okej, to ja sobie w międzyczasie zainstaluję Duo, jeżeli gdzieś mi zginęło.
4: Nie ma problemu.
3: To zainstaluję i sprawdzimy, jak też to działa.
4: Nie ma sprawy. No to ja mogę w międzyczasie się troszkę pobawić asystentem. Możemy puścić jakąś muzykę ze Spotify'a, bo akurat mam. No więc ja tutaj aktywuję mikrofon. Przycisk jest bezpośrednio nad włącznikiem.
6: The mic on.
4: Okej, Google. Play no copyright sounds on Spotify.
6: 17 on Spotify.
4: Thank you.
6: The mic is muted.
4: Wyciszę, żeby on się tu nie odzywał bez potrzeby. I właśnie słyszymy dźwięk. Ja teraz zrobię coś, czego nie robiłem jeszcze nigdy z tym głośnikiem, a mogę sobie na to pozwolić. Rozkręcę go na 100% i zobaczymy, jak on sobie radzi

0: Jak widać, moc to ma. Jest tu zastosowana technologia 360, 360 sound, dzięki czemu dźwięk rozlega się zewsząd w tym głośniku, on tak dookoła jest. To nie jest głośnik stereo, ale cała powierzchnia jest wykorzystana, żeby leciał z niej dźwięk. I tu bas. Aktualnie nacisnąłem przycisk okrągły u góry, który jest przyciskiem stop i muzyka grać przestała. Gdybym znów nacisnął play, oczywiście zaczęłaby znowu grać. Nie wiem, Michale, jak ty tam teraz się masz ze swoim duo, ale ja jeszcze mogę ewentualnie o coś go tutaj podpytać.
1: Spróbuj, bo ja właśnie go konfiguruję. Tak dawno nie duo nie używałem, że on teraz o wszystko mnie prosi.
0: No to jest też taki komunikator, którego ja zazwyczaj nie używam, a tu się nagle okazuje, że to jest jedyne, co obsługuje mój głośnik na ten moment, więc no, by to powiedzieć, przypomina sobie człowiek o takich usługach. No zróbmy jeszcze kilka takich typowych rzeczy, które potrafi robić Google.
2: The mic's back on.
0: Ok, Google. What does a dog do?
2: Sorry, I don't understand.
0: Give me the sound of a dog.
2: Here's a dog. Do you want to hear what a duck sounds like?
0: No, thank you.
2: Got it. Hey, I can tell you about a new animal every day. Do you want to know about today's animal?
0: No, thanks.
2: All right.
0: No.
2: The mic is muted.
0: I tak na przykład mogę. Głośnik obsługuje dwa języki i jeżeli się to dobrze skonfiguruje, to bardzo płynnie to działa. Na przykład teraz mogę...
2: The mic's back on.
0: Ok, Google. Was für Wetter haben wir heute?
3: Im Moment ist es in Innsbruck klar bei einem Grad. In der The mic is muted.
0: Ojej, Innsbruck. On dalej gdzieś widzi moją lokalizację po staremu, ale to się dowiedzieliśmy właśnie, że jest jeden stopień w Innsbrucku. No nie za fajna temperatura, jakkolwiek by się do tego nie przyłożyć. No
1: zima.
0: Ale jest zima, więc i tak możemy się cieszyć, że w takiej górskiej miejscowości jest tylko tyle. Jak tam, Michale?
1: Wygląda na to, że działa.
0: No dobrze, no to ja mogę spróbować do ciebie zadzwonić. Zobaczymy, jak nam się to uda.
1: Spróbuj.
0: Zobaczymy.
2: The mic's back on.
0: Ok, Google? Call Michał Dziwisz.
2: You'd like me to call you by the name How Gibbis. Is that right?
0: No. Tu mamy jakiś mały problem.
2: What should I call you?
1: Będzie problem.
0: Dobrze. Ok, Google. Call Michał Dziwisz on Duo.
2: Sorry. Who do you want to call?
0: Michał. Czy to się uda?
2: Sorry. I can only make calls to your contacts using Duo.
0: Yeah. Call Michał. Chyba, że on
2: You'd
0: to...
2: like me to call you by the name How. Is that...
0: Rozumiem, w czym jest problem. Ok, Google. Call Michael.
2: I'm seeing Michael Scott, Mike Reiser, and two others. Which one do you want to call?
0: Michael Dziwisz.
2: Sorry, which Michael?
0: Dziwisz.
2: These are the contacts with the name Michael. Michael Scott, Mike Reiser, Michael Nowak, and Mike Wassel.
1: Chyba będzie Mitchell bardziej.
0: Mówisz, że on tak bardziej?
1: Spróbuj.
0: Okej. Okej, Google. Call Mitchell Dziwisz.
2: Sorry, who do you want to call?
0: Michelle.
2: Is that Michelle Pisani at michelle.pisani7@gmail.com?
0: Dobra. To się chyba... To może się jakoś dziwnie nam udać, ale...
1: Możesz ty spróbować. Ewentualnie spróbuję, właśnie. Tylko teraz w jaki sposób ja powinienem do ciebie zadzwonić? Na
0: wiesz co, normalnie na Duo. Jeżeli wybierzesz mnie z kontaktów po moim numerze telefonu...
1: Okej, okay, no to zaraz spróbuję, to
0: mój
1: zrobić.
0: Głośnik. Zobaczmy, czy to się uda. To wtedy ja odbiorę tutaj połączenie
1: zaraz
0: od Michała,
1: spróbuję
0: bo...
1: to, tak, zaraz spróbuję to zrobić, tylko...
0: Proszę, mogę jeszcze... Ok, Google? Ruf Michael an.
3: Entschuldige, wen wolltest du anrufen?
0: Michael Dziwisz.
3: Entschuldigung, ich finde keinen passenden Kontakt. Nenne mir bitte nur den Vornamen.
0: Michael.
3: Meinst du Michael Scott oder Michael Nowak?
0: Nie, poczekamy raczej, aż Michał zadzwoni, bo jak widać, mamy tutaj mały problem z tym rozpoznaniem. No ja się nie mogę doczekać, aż asystent się pojawi. Na głośniki też w języku polskim, bo to jednak jest troszkę męczące i irytujące. Jak tam Michale? Dzwoni, a u mnie nie dzwoni, tak? No cóż.
1: Wiesz co, szukam na razie, bo nie mogę w ogóle znaleźć nie mogę znaleźć w ogóle twojego numeru na dło. To jest ciekawe.
0: O, możliwe dlatego, że nie używałem Androida jakiś czas. No jest to ciekawe. W każdym razie coś, co ja mogę w tym momencie jeszcze zrobić i chyba to się uda, bo mam, zdaje się, że już sparowany ten komputer z głośnikiem. Mogę spróbować przełączyć się na głośnik i zobaczyć, jakie opóźnienia będą ze screenreaderem. Dobra, jak widać nie jest to...
1: O, ale poczekaj, spróbuję, bo właśnie cię znalazłem. Tak, więc
0: okej, no to czekamy. Dobra,
1: uwaga,
0: to czekamy.
1: Dzwonię i zobaczymy, co z tego
0: wyjdzie.
1: Tak jest, tylko teraz tu mam... O, połączenie głosowe. No to próbujemy.
0: Tutaj dzwonek. Call from Michał Dziwisz. Aha, Michał Dziwisz, no dobra. Naciskam. No witaj, Michale. Cześć, cześć, słyszymy się.
4: Słyszymy się, jak najbardziej.
0: No ja ciebie też słyszę w bardzo fajnej jakości. Nie wiem, jak ty siebie słyszysz tam po drugiej stronie, ale...
4: Ja się słyszę też w bardzo fajnej jakości. To naprawdę przyzwoicie brzmi.
0: Tak, ja też tak myślę. Nie wiem, czy jest sens albo szansa, żeby pokazać, jak ja brzmię u ciebie, nie wiem, przez ten mikrofon głośnika.
4: Zaraz to pokażę.
0: Dobrze.
4: Teraz już się przełączam na ten głośnik, system bez... No.
0: Widzisz, się na Zoomie?
1: Tak, o właśnie. I teraz możesz próbować coś mówić. Ja już tu mam iPhone'a przy mikrofonie.
0: Ja coś teraz powiem. Nawet nie wiem, czy przypadkowo nie... Odciąłem sobie mojego Zooma przy komputerze. Mam nadzieję, że to nie jest ten przypadek. Natomiast tak do was mówię z głośnika. JBL Link Portable.
1: I słychać to naprawdę bardzo ładnie. Słychać rzeczywiście, że ma to i górę, i to nie jest taka jakość takiej rozmowy na głośniku przez Bluetootha. Nawet z tym HD Voice'em. To jest znacznie lepsze.
0: Mm-hmm. No to ja też się z tego bardzo cieszę, że to tak zadziałało. Natomiast no ja jestem zadowolony. Ciebie też fajnie słychać, więc zarówno jak widać do rozmów do rozmów i do muzyki jest to bardzo fajne urządzenie.
1: No dobrze. To w takim razie myślę, że możemy się rozłączyć teraz i przejdziemy sobie już tutaj. O!
0: Czy my się słyszymy?
1: Słyszymy
0: dalej?
1: Się, słyszymy
0: Dobrze,
1: się.
0: To jak fantastycznie. No więc właśnie, tak ten głośnik działa. Tak działa asystent Google. I że tak powiem. No myślę,
1: trzeba
0: że...
1: się po prostu liczyć z tym, że jak mamy znajomych o polskich imionach i nazwiskach, to może być problem, żeby do nich się dodzwonić. Zwłaszcza jak mają polskie.
0: No ja mogę
1: literki
0: spróbować jeszcze raz, jak teraz tak usłyszałem, jak on to.
1: Spróbuj.
0: A nie. The mic's back on. Okej, Google. Call Michał Dziwisz.
3: Sorry, who do you want to call?
0: Dobra. Czyli jednak będzie z tym problem. No ale
1: będzie
0: dobra.
1: Problem.
0: Tak. No dobrze, więc ja tutaj spróbuję się połączyć z moim głośnikiem przez Bluetooth, żeby wam pokazać, jak wygląda kwestia jakichś ewentualnych opóźnień tutaj ze screenreaderem. Dobra. Łączę się. Taki dźwięk wydaje głośnik, kiedy się go połączy albo na Bluetooth, albo na Chromecastie, jeżeli ktoś wymusi połączenie Chromecastem. Coś tego typu się właśnie dzieje. Ja w tym momencie przerzucam moją syntezę Bluetoothem na tutaj, prawda, głośnik i zobaczymy, jak on sobie z tym radzi. Tap. Tap. Tap. Jak słychać, no troszkę ucina i
1: właśnie początki gubi, początki. To
0: też trochę
1: też
0: jest
1: zauważyłem
0: artefaktów. Coś to połączenie to jest... No, jest, że tak powiem, w ten sposób to zrobione, natomiast nie jest to złe, nie? Tak by...
1: Podejrzewam, że do słuchania muzyki to bez problemu, natomiast tak. No, do korzystania z syntezy to takie sobie to rozwiązanie też ze względu na te opóźnienia, które on mimo wszystko tak jednak wprowadza.
0: Jasne. No i tak to mniej więcej działa. Coś, co ja mogę jeszcze zrobić, to mogę spróbować puścić coś za pomocą Chromecasta na tym urządzeniu.
1: Okej.
0: Okay. Co mam nadzieję, że się uda. Znajdę jakiś odpowiedni, prawda, plik. Bo mam ten utwór, nie utwór, tylko program, który się nazywa Music Cast. I no nim
1: który
0: można...
1: pokazywałeś, tak, tak, w jednym z tyflo przeglądów.
0: Dokładnie. I o, wiem nawet, co mogę puścić. Tutaj jest taki jeden utwór. Tak. Spróbujmy, mam to w kontekstowym.
1: Ja w międzyczasie przypomnę, że jeżeli macie jakieś pytania, to możecie do nas pisać kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy też na Facebooku. Na Facebooku widzę, że również nas słuchacie. No i tam można pisać w komentarzach pod audycją. Na razie żadnych pytań nie ma, więc wygląda na to, że wszystko jest jasne. No a teraz spróbujemy posłuchać, jak się uda, czegoś z Chromecasta.
0: Gdzie się podział mój program? To jest zazwyczaj ciężki problem, ale no myślę, że zaraz tutaj znajdziemy, ewentualnie no trzeba będzie coś. Natomiast na pewno też fajną rzeczą jest to, że ten głośnik za pomocą pewnie Chromecasta integruje się bardzo fajnie z Spotify'em jako urządzenie. To Spotify Connect, tak? To takie, które tutaj...
1: Które jest takim niezależnym klientem, tak. Spotify.
0: Tak, dokładnie.
1: I co nam to daje w praktyce? Że możemy, tak jak pokazywałeś, go po prostu prosić o odgrywanie konkretnych rzeczy ze Spotify'a, tak?
0: Znaczy możemy podłączyć go jako urządzenie de facto, czyli ja mogę wejść w Spotify, jestem w Spotify'u, wyszukuję, wpisuję znowu no copyright sounds i wybieram tutaj. Tu mi się pokazuje... Tak, jakiś album z tego No Copyright Sound. Tu już zaczęło mi coś grać. I ja mam opcję w tym odtwarzaczu na dole połączenia urządzenia. I zaraz tutaj zobaczymy, jak to działa.
1: I ty w tym momencie po prostu wybierasz, że chcesz, nie chcesz już słuchać na komputerze, tylko chcesz słuchać na innym urządzeniu, w tym przypadku na głośniku.
0: Tak, dokładnie. I rozwinąłem sobie pole teraz odtwarzane i mam tutaj przycisk poprzedni, przycisk odtwarzanie następny, powtarzanie utworu, pole wyboru, tutaj leci, jest przewijanie, ile czasu zostało, lyrics, czyli mam tekst. Kolejka i przycisk rozwinięty grafika, podłącz do urządzenia. I tu wybieram podłącz do urządzenia, słuchasz na urządzeniu. I mam ten komputer i mam przycisk drugi, Filip, bo tak nazwałem sobie mój głośnik. Naciskam tenże przycisk. Nastąpiło połączenie. Słuchanie na urządzeniu Filip, taki dymek się ukazał. A ja teraz naciskam spację.
1: Gra.
0: Wszystko gra. I jakby ten głośnik jest taką drugą kartą dźwiękową, że teraz przez tą całą sesję wszystko, co ja będę puszczał Spotify'u, będzie lecieć przez ten głośnik.
1: I możesz z poziomu tego głośnika tym również, jak rozumiem, sterować. Na przykład w tym momencie zatrzymałeś z głośnika już teraz, tak?
0: Komputerem, ale jak nacisnąłem na głośniku, to teraz przycisk pauza na komputerze przełączył się na przycisk odtwórz.
1: Czyli to się synchronizuje ze sobą, tak, po prostu.
0: Zobaczę, jak jest z tym przełączaniem utworów, czy to się da. Nie, przytrzymywanie oraz przyciskanie wielokrotne przycisków niestety powoduje zgłośnianie, ściszanie, więc chyba, niestety, nie ma tu możliwości przestawiania tego. Mogę też przytrzymać przycisk i tu nam się otwiera tylko asystent przy przytrzymaniu, więc chyba niestety nie da się przełączać utworu za pomocą głośnika.
1: Natomiast szkoda.
0: To prawda. To akurat jest wielka szkoda, bo jest to czasem dość poręczne. Oczywiście ja mogę. OK, Google. Next.
1: No?
0: I w ten sposób mogę, tak? Ale nie mogę tego robić przyciskami, więc...
1: Nie możesz przyciskami, no trochę to utrudnia, bo ten asystent Google no jednak nie jest demonem prędkości. Zanim on to załapie, zanim przetworzy i zanim wykona te akcje, no chwilę to jednak trwa.
0: To prawda. No ale jak widać, dzięki właśnie Chromecastowi to wszystko działa. Jak macie oczywiście te programy, o których kiedyś mówiliśmy w tym przeglądzie, czy Music Caster, czy Audio Chromecast, w tym przeglądzie znajdziecie linki, taka długa, skomplikowana nazwa, to możecie wykastować sobie w ten sposób przez Wi-Fi cokolwiek tak naprawdę, włącznie z dźwiękiem z całym z karty dźwiękowej, a także linkami różnymi, typu do jakiegoś radia, jakiegoś streamu, czy do jakiegoś pliku.
1: Pawle, teraz przyszło mi do głowy, że tak naprawdę to też można przecież z przeglądarki Chrome coś takiego robić. Możemy sobie wczytać dowolny plik audio do okienka przeglądarki. Możemy sobie tam wczytać na przykład jakąś MP3 i możemy... No właśnie. W kontekstowym...
0: Tak. Ja tu otwieram sobie i tu mamy utwór. Ja go sobie otworzę. On się otwarł i teraz mówisz w kontekstowym, tak?
1: Tak, to było w kontekstowym, jak dobrze pamiętam.
0: Przesyłaj.
1: Przesyłaj,
0: tak.
1: Tak.
0: Przesyłaj kartę. Przesyłaj. No i Filip Casting on off. Jest przycisk, naciskam Enter. Filip dostępne. Aha. Jest. Filip, przesyłam kartę. I zamykam i puszczamy.
1: I działa.
0: Tak, czyli jak najbardziej to się da. Trochę się to tnie.
1: O, teraz chyba się już uspokoiło.
0: Tak, teraz jest OK. No i tak, to jak najbardziej działa.
1: Tak, jeżeli to od iluś wersji Chroma jest taka rzecz, to też zupełnie przypadkowo ją odkryłem, więc jeżeli potrzebujecie coś tak na szybko wystrumieniować na głośnik, czy też zdaje się to również na wizję działa, więc jeżeli macie urządzenia, które potrafią odbierać te Chromecast video również, czyli to w jakichś telewizorach albo macie tę przystawkę, nie tylko Chromecast Audio, ale też i wideo, no to możecie sobie spokojnie z tego skorzystać, z takiej opcji.
0: Tak, jak najbardziej. No i co ja mogę więcej powiedzieć? No, nie ma wiele więcej chyba do pokazania w tym głośniku, chyba że coś ci jeszcze, Michale, przychodzi do głowy.
1: Może nasz słuchacz będzie miał jakieś pytania, bo dzwoni do nas Krzysztof, już jest, witamy cię.
5: Witam was serdecznie. Momencik, już się tu, bo mi tu ryczy telewizornia, ale już jestem.
1: Słuchamy cię, Krzysztofie.
5: Powiem wam, że fajny Pawle ten głośniczek, fajnie to daje, no, jak na takie głośniczki.

0: są pokazywane. Włącznie z tym, że nawet w aplikacji Home, to jest ciekawostka, jestem w stanie zrobić tak, żeby cały dźwięk z Androida był wystreamowany na ten głośnik po
1: O.
0: Chromecastie. Natomiast niestety to już są duże opóźnienia. Z tym już nie ma żartów no, to nie nadaje się do użytku produktywnego. Natomiast myślę, że to jest kwestia zobaczenia w tym Home, kwestia jak są naładowane. I wiele urządzeń Bluetooth tak też robi, że to jest gdzieś pokazane w telefonie. Na telefonie można sprawdzić poziom naładowania. Zdaje się, że nawet iPhone pokazuje to na pasku statusu, jeżeli
1: Tak,
0: dobrze kojarzę.
1: to znaczy on to tak różnie pokazywał, ale na pewno jak sobie wrzucisz widget z baterią na ekran, to tam jest jaka bateria, jaki poziom baterii i poziom baterii,
2: Aha.
1: jak i poziom baterii urządzenia, które podłączamy.
2: No tak, tylko że zauważyłeś, Michale, jedną rzecz, bo ja też ostatnio to testowałem, że na przykład jeżeli chodzi o AirPodsy, to on pokazuje urządzenie Bluetooth, czyta VoiceOver nam i nie pokazuje poziomu naładowania, tam jest zawsze na pasku statusu zero,
1: A
2: ten
1: to
2: poziom
1: szczerze
2: naładowania.
1: mówiąc, tego nie zauważyłem
2: Tak
1: akurat.
2: dziwnie to, ale jest jakaś dziwna zależność. Może dlatego, że w ten magiczny sposób to pudełeczko otwieramy i się nam pokazuje wtedy stan naładowania i etui, i słuchawek. Może to dlatego tak sobie w Apple wymyślili. No nie wiem. No co do głośników, no to ja też miałem kiedyś parę. No i mam taki jeden właśnie fajny, tego typu, co ty mówiłeś, Michale, że z taką klapką gumową. Tylko że mój jest malutki, taki okrągły. Ja go kupiłem w sklepie Action bodajże za 25 złociszy, ale powiem wam, jak na taki głośnik to fajnie działa i myślę, że można by było kiedyś się o jakiś podcast pokusić, żeby go zaprezentować. Jest fajny, jest wodoodporny i cały ogumowany, i co jest też fajne, to ma, on jest w ogóle w kształcie takiego koła i ma przytwierdzoną do siebie z boku taką linkę gumową do powieszenia, i na końcu tej linki jest przyssawka, żeby go gdzieś tam przyssać, jak się idziemy kąpać czy coś.
1: No tak, do jakiejś ściany albo
2: Zresztą
1: szyby.
2: wielokrotnie tyfloprzeglądu z wanny miałem okazję słuchać, więc działa, testowane było. Co jest fajne, że jak się zanurzy, on sobie gra, zanurzymy go w wodzie. Oczywiście ta klapka musi być gumowa, zamknięta. No to zanurzymy w wodzie, ścisza się wszystko, cały dźwięk. Wynurzamy z wody, wyciągamy, zaczyna znowu grać, więc rzeczywiście ta
1: A
2: wodoodporność w nim
1: jakiej
2: też
1: firmy jest ten
2: jest.
1: głośnik, Krzysztofie?
2: Wiesz co, Michale, to jest jakaś taka, nie pamiętam nazwy firmy, ale to nie jest jakiś taki filmowo typowy, taki jeden z najtańszych głośników. Musiałbym
0: Ciekawości, jak się identyfikuje w
2: zapytać.
0: telefonie, jak się z nim łączysz?
2: Powiedz, Paweł, jeszcze raz, bo mi tu
0: Jak się
2: VoiceOver.
0: identyfikuje w telefonie, jak się z nim łączysz? To z ciekawości, to nie jest żaden wskaźnik czegokolwiek, ale czasami to coś tam podpowiada.
2: Wiesz co, musiałbym zobaczyć. Aż wiesz co mnie zaciekawiłeś, sprawdzę i dam znać, jak na którymś tam tyfloprzeglądzie, czy też to zadzwonię do was i dam znać, sprawdzę. Bo może rzeczywiście on gdzieś tam, jak w telefonie jest podpięty, to może się pokaże właśnie,
1: Okej,
2: jak on się
1: Krzysztofie,
2: nazywa.
1: czy jeszcze jakieś masz pytania co do sprzętu, jaki prezentujemy dziś w audycji?
2: No na przykład, ile on wytrzymuje tak na jednym takim naładowaniu? Nie wiem, czy prawda to testowałeś, czy nie
0: Nie
2: jeszcze.
0: testowałem tego w taki sposób, żeby na przykład cały czas grać muzykę i ile da radę. To jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Bardziej tak, że po kilka sesji rozpłaszczonych na kilka dni rozłożonych, że tutaj coś posłuchałem troszeczkę, tutaj coś troszeczkę. Nie pamiętam już, szczerze mówiąc, ale jeżeli będę miał okazję gdzieś go wykorzystać przez dłuższy okres czasu jednym tchem, to dam znać, jak tam to poszło.
2: No, bo będę właśnie ciekaw, jak to właśnie wygląda. No.
0: Jasne.
2: To myślę, że ode mnie tyle na razie. Będę dalej na słuchu, że tak powiem, i tam pozdrowienia dla was.
1: Dzięki
2: Dzięki
1: Krzysztofie
2: wielkie.
1: za telefon. Pozdrawiamy Cię, do usłyszenia. A
2: Słyszenia.
1: tymczasem to nie jest ostatni nasz telefon, bo jeszcze odbieramy kolejny od Maćka, który nas posłuchał i jakieś pytania mu pewnie wpadły do głowy. Zgadza się, Maćku? Halo? O, jeszcze
0: No
1: musimy.
0: to
1: Tak, musimy.
0: poczekać.
1: chwilę
0: ja może
1: poczekać.
0: tylko tak wspomnę jeszcze dwie kwestie.
3: Aha, bo ja się tutaj nie
0: proszę,
3: zdeklarowałem, że sobie pozwalam na nagrywanie. Już,
1: o,
3: już.
1: No to witaj. Jakieś pytanie ci pewnie do głowy wpadło.

0: Padły jeszcze?
1: Tak, tylko ja się tu jeszcze chcę doprowadzić z mikrofonem do porządku, o chyba teraz.
0: Jest okej.
1: Dobra, tak, bo generalnie ja tam wcześniej pisałem, tylko nie wiem, czy się formularz nie odświeżył tam, Michale, czy coś. W każdym bądź razie chodzi mi o to, czy generalnie te same głośniki, jakby powiedzmy te dwa portable linki, czy tak samo parę stereo tam idzie zrobić, tak jak to w przypadku
2: Po
1: Yeezy.
2: home'ie, to znaczy, no jeżeli zrobisz grupę w home'ie,
1: To
2: no
1: wtedy będzie
2: to nie ma
1: tak
2: problemu, ale nie ma tego
1: stereo. Aha.
2: mechanizmu, który jest przy innych JBL-ach, że JBL ma swój przez apkę, gdzie się po prostu paruje dwa głośniki razem i one grają synchronicznie. Tu już trzeba działać na bazie par, no czyli jak nie mamy Wi-Fi, to jest problem
0: Tych
2: prawdopodobnie.
0: głośników JBL-owskich, które mają takie możliwości, to w ogóle ja jeszcze dopowiem, że można połączyć więcej niż parę, bo w parze oczywiście wtedy mamy stereo i wtedy mamy lewo-prawo, ale na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, zastanawiam się, czy kiedyś ktoś zrobił taką imprezę, że każdy przyszedł ze swoim głośnikiem, przykład tam, nie wiem, kilkanaście osób, wszyscy akurat tak się złożyło, że mieli te JBL-e, właśnie, które umożliwiają łączenie, bo wtedy można połączyć tych głośników ileś i wtedy ich jest tam chyba, nie wiem, nie pamiętam już teraz, ile ich można połączyć, ale można ich połączyć dużą, dużą ilość i wtedy one wszystkie potrafią emitować jeden dźwięk. No więc można zrobić hałas.
1: No to w sumie w hali sportowej jaki to?
2: No. No jednym głośnikiem już można zrobić dostateczny hałas. No patrzmy na to, co się na ulicach dzieje, tak? Znaczy teraz to już chyba gdzieś zelżało, mam wrażenie, ale był taki okres, gdzie dużo, zwłaszcza młodzieży, czyli ludzi w moim wieku w tamtych czasach, albo trochę młodszych, szło sobie albo po
0: Jak to
2: ulicy,
0: zabrzmiało.
2: albo siedzieli sobie w autobusie i muzyczka leci, prawda? I to tak nie najciszej. Więc to są bardzo popularne, tak najbardziej takie sprzęty na jakieś. Jest grupa znajomych i chcemy sobie do ogniska coś puścić, albo po prostu popuszczać sobie muzykę. Nawet na rowerach się spotkałem z tym, że ktoś miał przymocowany głośnik do roweru i na takiej dość cichej trasie puścił sobie jakieś Prodigy, ścigaliśmy się nawet z takim rowerem, więc fajnie, fajnie. Nie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jak małej przestrzeni można teraz zgromadzić jak potężne gabaryty, żeby tak naprawdę grać muzykę.
1: Ale naprawdę fajnie, no fajnie ten głośnik daje, szczerze mówiąc, jak wiadomo, mikrofony też wszystko nie zbierą, no.
2: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jestem chyba najmniej odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać o jakości dźwięku, bo
1: Natomiast mi
2: dla mnie
1: się wydaje,
2: wszystko
1: że
2: jest
1: fajnie daje.
2: okej. Dla mnie jest jakby wszystko okej, bo ja też nie posiadałem wielu tego typu sprzętów. Natomiast już spotkałem się z opinią, że no to można było lepszy jakiś tam powalczyć dźwięk. W recenzji YouTube'owej, którą się wspomagałem, zanim podjąłem decyzję, była mowa, że on zagra lepiej niż Flip 4.
0: Czyli lepiej
2: Ale.
0: niż ten mój.
2: Tak, ale nie lepiej niż chyba Extreme. Lepiej niż chyba najnowszy głośnik z tej serii Flip, ale nie aż tak dobrze jak starszy Extreme. A Extreme to już są takie kolubryny, to już do plecaka tak łatwo nie wsadzimy.
1: No
2: W
1: tak, a
2: ogóle
1: jak tu chcemy mówić o mobilności, że coś, no to.
2: ciekawostek to byłem w okolicach właśnie tam we wrześniu, jak rozważałem kupno tego głośnika w austriackim MediaMarkcie i absolutnie nie miał pan sprzedawca problemu z tym, że chciałem sobie binauralnie ponagrywać kilka różnych głośników i je porównać. Więc takie nagranie też gdzieś mam. I to były też dużo JBL-i, i to takie z tych wszystkich generacji, ten Pulse, Flip, Clip, Go i tam jeszcze jakiś Extreme, i potem jeszcze jakieś Sony, i potem jeszcze jakiś pana ten. Jakaś inna jeszcze firma jedna. No i bardzo to było miłe ze strony obsługi sklepu, że nie było problemu, nawet na chwilkę pozwolili mi go rozkręcić na całą gdzieś. Więc fajny eksperyment.
1: No to taka chyba troszkę gdzieś tam takie, nie wiem, znaczy teraz troszkę tak na wyrost mówię i ten, ale taka trochę, miałem takie, mam wrażenie, trochę cecha wspólna MediaMarktów, bo ja tutaj w Krakowie też, jak jeszcze nie miałem Apple Watcha i chciałem przetestować, to pan z Kubany wziął po prostu ze swojej ręki, zdjął, bo ja mówię, że, bo wie pan, bo tutaj to się chyba voiceovera na tych wystawowych nie da włączyć i w ogóle i ten, on mówi, no wie pan co, no nie da się, ale wie pan co, to ja panu dam, pan mi tak z tym nigdzie nie ucieknie, bo ja tu mam podgląd. Dał mi zegarek, ściągnął, ja mogłem przetestować sobie, jak Watch działa, czy taki mi odpowiada, czy nie. Nawet się gość zaofiarował, bo ja nie do końca jeszcze wtedy wiedziałem, jak z voiceoverem centrum sterowania odpalić i powiadomień, bo tam gdzieś się nie mogłem tego doszukać. Od razu wziął w internet, zaczął gdzieś patrzeć. Także bardzo też pomocny pan był. Ja mu akurat
0: Przyjazne
1: tam.
0: podejście
1: Tak,
0: do
1: bardzo.
0: klienta.
1: Tak. Jeszcze to, że kurczę, no swój egzemplarz mi dał tak do potestowania w ogóle. I rzeczywiście, no ja mu tam potem podziękowałem, nawet mu przerwałem, bo sam znalazłem sposób. Znaczy, jakoś tam wpadłem na to. Więc jakby, ale bardzo dobrze o tym panu świadczy. No i tak się trochę śmieję, że wspólna cecha MediaMarktów chyba. Więc jakby kto nie wiedział, gdzie iść, żeby potestować sobie najnowsze sprzęty, choćby nawet czy iPhony, czy Androidy, czy inne, powiedzmy ten, to, no to do MediaMarktu, bo tam człowiek gdzieś tam uświadczy. Tak, ja mam jeszcze gdzieś tam starego, poczciwego JBO. Dostałem to chyba dwójka na jakieś tam urodziny czy coś. No, on już mi niestety pada, w sensie już się stał prawie stacjonarnym ze względu na zużycie baterii. Cały czas bateria stoi na 20% i jak go odłączę, to już bije na alarm dosłownie, że mu pada ładowanie i z tego względu chyba rzeczywiście kupię ten. No, gdzieś tam ta prezentacja mnie, takie mam wrażenie, utwierdziła, że on mi rzeczywiście będzie pasować, także dzięki Ci, Pawle. Ale mam w sumie jeszcze pytanie odnośnie, czy jego można tak normalnie używać jako stacjonarnego, powiedzmy, głośnika, w tym sensie, że go tak, powiedzmy, pod Boże, nie pod Wi-Fi, tylko pod baterią trzymać, tak, żeby pod zasilaniem trzymać, żeby...
2: Tak.
1: Czy to nie będzie jakoś miało wpływu na powiedzmy, na zużycie baterii w takim stopniu, że wiesz, że Ci po prostu padnie i nie będzie działać?
2: Dobre pytanie.
1: Bo ja tak myślę, że ja chyba tak załatwiłem swojego Go, takie mam wrażenie i tak.
2: Ja tak używam i domyślam się, że ta kwestia, że to jest podstawka i to, że on jest głośnikiem też takim inteligentnym z asystentem, to chyba jest trochę też jego przeznaczenie, żeby on stał i w ten sposób był eksploatowany. Tak
1: też
2: mi się
1: może
2: wydaje.
1: Nawet sobie coś optymalizuje albo co? To zarządzanie ma lepsze. No.
2: Mam nadzieję. Mam nadzieję.
1: Oby, bo nie ukrywam, że w większości ja też bym chciał tak swój wykorzystywać, gdzieś tam się przenosić, więc to też jakby...
2: Jasne. Pewnie tak to jest. Do tego jest pewnie też ta podstawka osobno, a osobno ten port. Więc myślę, że bez obaw.
1: Tak, to dzięki. A co do tego odczytu naładowania baterii, to tak jak właśnie wspomniałeś i w sumie domyślnie nawet jest na iPhone'ie, nie wiem jak na Androidzie, w widoku dzisiaj widżet z baterią, jak się pod warunkiem, że się go chyba nie wywali, to tam zdaje się jest i można sobie to bez problemu odczytać. No, dla każdego z urządzeń stan naładowania
0: baterii.
1: Tak,
0: dokładnie, baterii. Dokładnie. To jest akurat wygodne.
1: I jeśli głośnik jest ładowany, a się połączy po Bluetoothie, a ciekawe czy PowerPlay, nie, to chyba raczej nie, ale wtedy rzeczywiście no, będzie nawet, że jest ładowanie i tak dalej, nie tylko, że stan ładowany, ale jak się ładuje, to będzie, że jest ładowanie, więc z tym problemu nie, być nie powinno, jeśli chodzi o iPhony. Natomiast, o Maci w sumie zresztą też, natomiast jeśli chodzi o ten nieszczęsny błąd na pasku statusu, o którym Krzysiek tu mówił przedtem, to jest to istotnie błąd dostępności. Apple już o nim od jakiegoś czasu wie. Nie wiem, czy się tam chłopaki wyrobić nie mogą, żeby go naprawić, czy nie mogą wpaść na to, jak go naprawić, ale istotnie błąd jest. I co ciekawe, na tym pasku statusu AirPods wszystkie. No, jedynka, dwójka, bo sprawdzone ja na jedynkach, kolega na dwójce, teraz ja na trójce, na trójkach AirPodsów. No błąd jest, stan naładowania 0%, więc jakby no... Co koleżankę też do zawału doprowadziło. Natomiast to jest błąd dostępnościowy, o którym Apple wie. W każdym bądź razie. Bo też im to zgłaszałem, oni już mówią, że dostali już zgłoszenie na ten temat. Także tym się nie sugerować, bo tak jest, to jest błąd.
0: Okej, okay, no to dobrze wiedzieć, Maćku. To dzięki za te informacje. I co, czy jeszcze masz jakieś pytania a propos głośnika?
1: Chyba nie, tylko to, co jeszcze dodać chciałem, to, że no na iPhone'ie ten błąd jest, natomiast na Macu, jeśli wejdziemy w pasek menu na statusu, na jeśli chodzi o urządzenia Bluetooth, tam jest wszystko elegancko podawane, więc jakby na iPhone'ie błąd jest, na Macu go nie ma, także to tak jeszcze doprecyzowując sobie. No i to tyle ode mnie zasadniczo.
0: Okej, okay, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy Cię i do usłyszenia.
1: No dzięki.
2: Trzymaj się, dzięki.
0: Hej. No cóż, Pawle, to i my chyba powoli będziemy kończyć, bo zaprezentowałeś większość możliwości, jakie daje ten nasz dzisiejszy bohater programu, czyli JBL Link Portable. Podsumowując, żałujesz zakupu, nie żałujesz, zadowolony
2: nie,
0: jesteś,
2: nie zadowolony? Nie, jestem świadom jego pewnych niedoskonałości, natomiast zadowolony jestem. Tak jak ja wspomniałem, ja też nie miałem jakichś wielkich wymagań, bo nie mam doświadczenia dużego w tego typu sprzęcie, więc dla mnie to, co ja teraz usłyszałem i co zademonstrowałem, tak jak mówiłem, pierwszy raz go rozkręciłem na całą głośność, no to jest niesamowite, tak? Czasami mam wrażenie, że mi gdzieś brakuje tego stereo troszkę, że jakby ten jeszcze drugi głośnik był doczepiony, jeszcze bardziej pełne. Ale ja już sobie używam tak w pokoju, nawet jak coś na komputerze chcę puścić i nie być przykutym do słuchawek, to go używam. Mniej może z telefonem, bo no nie poruszam się jakoś dużo poza dom. Natomiast no, jest to fajne, zwłaszcza, że jest ten asystent, jest to takie tam wszystko zintegrowane, też mnie to zmotywowało, żeby wrócić do streamingu troszkę i się bardziej zainteresować znowu jakimś właśnie Spotify'em czy innymi serwisami, no po to, żeby no właśnie, jak mi się zachce jakieś piosenki czy jakieś konkretne płyty, to sobie ją po prostu tam włączę. Szkoda, że właśnie Google Assistant ma poograniczane te funkcje, jest to no, czysta polityka, tak, że tylko TuneIn oficjalnie jest w stanie tam odtwarzać radio, że tylko Duo jest tam w stanie być komunikatorem, że nie ma języka polskiego i tak dalej. No ma to swoje niedociągnięcia, natomiast ma to też swoje mocne strony, że ten asystent jest, że jest to dość szybka metoda ustawienia budzika na przykład. Coś, co ja ogólnie mogę polecić, jeśli chodzi o głośniki Bluetooth, to jest bardzo fajne doświadczenie. Pójść sobie do sklepu i po prostu pooglądać różne, spróbować posłuchać różnych też na naszym sprzęcie, z naszą muzyką, bo w wielu sklepach da się to zrobić, a no ja tak gdzieś tam prywatnie przyznaję często w rozmowach, że mi kiedyś bardzo się podobało w telefonach to, dawniej właśnie w czasach mojego dzieciństwa, że ten ich design był bardzo różnorodny, że te telefony wyglądały inaczej, jak chodzi o ułożenie klawiszy, o obudowy, o jakieś wykończenie. Teraz to jest wszystko jednakowa taka bryła szklana albo tam ewentualnie z plastikiem z tyłu czy z jakimś innym materiałem, tworzywem. I ten design stał się taki dość jednorodny. A co by nie mówić, ja tak odkrywam po czasie, że ja lubię różnorodny design. Ja lubię to, że jeden sprzęt wygląda inaczej od innego.
0: Tak, kiedyś to można było naprawdę różne przedmioty i to nie tylko telefony, tak. Ale chociażby kasety magnetofonowe. To ja pamiętam jeszcze, że nawet swego czasu byłem w stanie w zasadzie większość kaset ze swojej kolekcji rozpoznać, bo każda była troszeczkę inna. I z telefonami, czy z jakimikolwiek urządzeniami elektronicznymi swego czasu było podobnie. To nawet była rzadkość, że ktoś miał dwa takie same urządzenia, że się spotykało, że ktoś ma, o, taki sam jak mój. To rzadkie było.
2: No to właśnie dlatego, tak? I się okazuje, że nagle, no, my mimo, że nie widzimy tego, to nagle ten design też ma dla nas jakieś znaczenie i możemy coś o tym powiedzieć mądrego. No a głośniki Bluetooth są teraz trochę taką oazą, jeśli chodzi o ten design, bo one rzeczywiście są różne. Są większe, są mniejsze, są okrągłe, są kolumnowate, są kwadratowe, a są w ogóle kieszonkowe, bo mają jeszcze funkcję radia z anteną. Można je przyczepić, można je powiesić, można je postawić. Grają lepiej, gorzej, ale to, o czym mówił Krzysztof, że wbrew pozorom, oczywiście wiadomo, za taką cenę, o jakiej mówił, 25 zł, no to nie ma się co spodziewać sprzętu wysokiej klasy, natomiast to jest taki dźwięk, że to już nie powiemy, że tam, no, taki gadżecik, to gra na tyle głośno, to jest potem kwestia pewnie jakiejś tam wykończenia tego dźwięku, tak, jakiś basu, jakichś tam częstotliwości wyższych, niższych. Natomiast ogólnie te głośniki, jakie by nie były, na ten moment nie brzmią jakoś tragicznie i do czegoś się zawsze nadadzą. Jak nie do jakiejś muzyki, którą chcemy się rozkoszować.
0: To chociaż do książki.
2: Tak, albo do audycji radiowych, podcastów.
0: Tak.
2: I to jest bardzo fajny rynek, bardzo ciekawe urządzenia i to no mogę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład lubi kolekcjonować, tak jak jest ten Olaf z YouTube'a, który kiedyś się nazywał Klawinet Junkie, teraz to się tam nazywa jakoś inaczej, ten jego kanał. To jest też człowiek, który no na głośnikach sobie już zęby zjadł.
0: No to pewnie całkiem niezłą kolekcję ma, a może wy też. Jak macie, to się pochwalcie, podzielcie się z nami taką swoją pasją w komentarzu chociażby pod tą audycją, która już powolutku dobiega do końca. Zaglądam jeszcze na nasze materiały kontaktowe, na nasze miejsca kontaktowe. Nie, nikt do nas nie pisze, więc możemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z głośnikiem firmy JBL, Link Portable. Paweł Masarczyk prezentował możliwości tego urządzenia. Dzięki raz jeszcze.
2: Dzięki i trzymajcie się do następnego razu.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A w kolejnym spotkaniu z Tyflo Podcastem na żywo, tym razem we wtorek 7 października 2014 roku, wita wszystkich razem i każdego z osobna serdecznie Michał Dziwisz. Ponownie się spotykamy, aby mógł opowiedzieć o kolejnych narzędziach, dzięki którym można ułatwić sobie życie sobie, a przede wszystkim także i innym, jeżeli chcielibyśmy zająć się czy to zarobkowo, czy po prostu jakoś tak hobbystycznie, żeby troszeczkę się podszkolić różnego rodzaju naprawami komputerów. Ja w ostatnim czasie pokazuję takie wypracowane, szczerze mówiąc, przez siebie i odnalezione gdzieś tam narzędzia i rozwiązania, które mi ułatwiają życie na co dzień w jednej z prac, jakie wykonuję, czyli właśnie w serwisowaniu komputerów. Mam nadzieję, że to komuś będzie również przydatne. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ja także mam nadzieję, że później, kiedy te audycje ukażą się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net, to także i wy dorzucicie swoje cegiełki do tego i też się podzielicie jakimiś ciekawymi rozwiązaniami, narzędziami, z których korzystacie na co dzień, jeżeli ktoś właśnie zajmuje się tego typu rzeczami. No, niestety, prawda jest taka, że nie wszystko dla nas w tej materii jest dostępne, chociażby słynna kwestia okiełznania BIOS-ów komputerów. Na to nie mam jeszcze sposobu, ale no, mam nadzieję, że kiedyś, szczególnie w czasach, kiedy tak zwane UEFI zastępuje komputerowe BIOSy, a to UEFI no, ma więcej wolnego miejsca na różnego rodzaju dane, no to może coś w tej materii drgnie i może jakiś producent płyt głównych pójdzie po rozum do głowy i jakoś nam te BIOSy tak zwane, albo te współczesne właśnie UEFI udźwiękowi. Czas pokaże, póki co no to jest niedostępne, ale coraz więcej takich typowo systemowych rzeczy dostępnymi się staje. Ostatnio pokazywałem, jak można bez użycia wzroku, bez większych problemów zainstalować system Windows. Jakiś czas temu także pokazałem, jak stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi można pracować zdalnie za pomocą jednego komputera na innym komputerze. No to już jest takie rozwiązanie nieco bardziej skomplikowane, wiąże się też z inwestycjami finansowymi, nie jest ono dostępne dla każdego, bo trzeba wyposażyć się w syntezator sprzętowy, ale rozwiązania są, możliwości są, więc można z nich korzystać. A dziś opowiem o stosunkowo prostym narzędziu i audycja będzie raczej krótka, bo dziś opowiem o tym, z czym spotyka się każdy, kto ma jakiś tam komputer i kto przeinstalowuje często system operacyjny. No, wiadomo, zainstalowanie systemu to nie jest wszystko. Później jeszcze dużo czasu spędza się na instalacji wszelkiego rodzaju sterowników, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą się instaluje i którą po prostu no, zainstalować trzeba, a która wiąże się z koniecznością poświęcenia dosyć sporej ilości czasu. Mianowicie aktualizację systemu Windows. System Windows i jego aktualizacje, no to jest rzecz, myślę, że doskonale znana. Tak zwany Windows Update, który pozwala nam na pobieranie nowych różnego rodzaju poprawek bezpieczeństwa, czy też usprawnień dla nowszych systemów, które Microsoft jeszcze w tej materii wspiera. Ale wiadomo, no, kiedy mamy świeży komputer i zainstalowaliśmy sobie system Windows z jakiejś tam płyty, którą mamy w posiadaniu, no to nie mamy tych wszystkich najnowszych poprawek zintegrowanych. No i trzeba by było coś w tej materii zrobić. W tym celu warto skorzystać z narzędzia, które nazywa się WSUS Offline Update. Od razu podam stronę internetową, z której można to pobrać. download.wsusoffline.net, download.wsusoffline.net, albo wystarczy wpisać po prostu w Google WSUS spacja offline spacja update. Teraz informacja istotna dla użytkowników systemu Windows XP. Niestety najnowsze wersje tej aplikacji nie posiadają już wsparcia dla systemu Windows XP. Z tego co wiem, to Microsoft na swoich serwerach trzyma jeszcze poprawki bezpieczeństwa dla tego systemu, więc to żaden problem skorzystać z wersji starszej. na przykład z wersji oznaczonej numerkiem 921, bo najnowsza wersja WSOS w momencie nagrywania tej audycji to jest 942. Natomiast jeżeli ktoś miałby jakiś jednak mimo wszystko z tym problem, to ja swego czasu pobrałem sobie taki cały zestaw i w komentarzach podzielę się linkiem do pobrania takiej paczki, którą można sobie ściągnąć i skopiować chociażby na pendrive'a i w ten sposób instalować aktualizację. Od razu powiem, że nie wszystkie aktualizacje zawiera ten WSOS Offline Update. Części aktualizacji nie zawiera, natomiast zawiera znaczną ich ilość i zdecydowanie usprawnia nam to kwestie związane z korzystaniem z tych aktualizacji i z aplikowaniem tych aktualizacji na komputery. Szczególnie jeżeli tych komputerów jest wiele, bo tam jeżeli tylko korzystamy z naszego własnego peceta, to nie jest problem. Nie reinstalujemy tego systemu jakoś tak bardzo często, ale jeżeli no, zajmujemy się tym na co dzień, no to jednak warto z takiego WSOS Offline Update'a skorzystać. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo innych narzędzi do tego. Ja zdecydowałem się na używanie tego właśnie programu, bo jest prosty, robi to, co ma robić i jest zautomatyzowany. No, właściwie może być zautomatyzowany. Na dobry początek zaprezentuję możliwości aktualizacji tego programu, to znaczy co tam właściwie możemy za jego pomocą zrobić, a później oczywiście ja nie będę teraz przechodził tego, bo to wiadomo, że to by zajęło mnóstwo czasu, nie będę przechodził samego procesu aktualizacji, ale pokażę okienko kreatora takiej aktualizacji, które się pojawia i kilka uwag swoich popartych praktycznym doświadczeniem także w tej kwestii powiem. Zatem teraz już uruchamiam komputer, a właściwie podłączam go do naszego radiowego miksera, za pomocą którego będzie przeprowadzana dziś ta instalacja. To jest cały czas ta moja stacja robocza HP. Kilkuletnia zainstalowałem dziś po raz kolejny, który to już raz zresztą na niej Windows 7, tym razem w wersji Pro 64-bitowej. Musiałem to zrobić, bo wczoraj musiałem sprawdzić kilka rzeczy, które zresztą przydadzą się w kolejnym podcaście, bo w kolejnym podcaście to już mogę obiecać teraz, że opowiem nieco o pracy zdalnej, ale nie o, w przypadku programu Windowize, tylko o Josie w środowisku zdalnym, jak on sobie radzi. O tym opowiem, to już obiecuję za tydzień, natomiast teraz przejdźmy do WSOS Offline Updatera, a właściwie Update'a. Program pobiera się w formie pliku skompresowanego, pliku zip, więc wystarczy sobie ten katalog, który jest w środku, wypakować na pendrive'a. Z tego pendrive'a ja bym jednak zalecał kopiować sobie ten katalog gdzieś tam na dysk twardy, a właściwie to nawet możemy zrobić jeszcze inaczej, bo nie musimy tego programu w ogóle sobie na pendrive'a kopiować, bo po prostu taką aktualizację robimy na naszym komputerze. Oczywiście ta aktualizacja naszego komputera nie dotyka, a później aktualizację kopiujemy do jakiegoś innego katalogu i ten katalog sobie dopiero kopiujemy na pendrive'a. Ale do rzeczy i po kolei. Mam tu pendrive'a otwartego, więc go sobie zamknę. Dobrze. I mamy katalog WSOS Offline. Ja może sobie od razu włączę jeszcze rozszerzenia, bo to jest świeżo zainstalowany system, więc nie ta opcja. Opcje folderów. Tak, włączamy sobie wszystko. Od razu jeszcze włączymy to. Dobrze. I teraz już mogę przystąpić do działania. Katalog z programem jest umieszczony w głównym katalogu dysku twardego, jedynego w tym komputerze, dysku C. No i co my tu mamy? Tu mamy kilka folderów, kilka plików. I tu już zaczynają się pliki i te pliki będą dla nas istotne, a szczególnie jeden. Updategenerator.exe. Właśnie ten plik służy do skonfigurowania sobie takiej instalki aktualizacji. uruchamiamy ten plik.
4: Otwieranie pliku ostrzeżenia o zabezpieczeniach dialog nie można zweryfikować.
0: No właśnie, nie można zweryfikować. Zawsze odpytaj, odznaczamy sobie to od razu. Uruchom. I teraz musimy chwilkę poczekać, bo niestety ten program ma taką jedną niemiłą przypadłość. Mianowicie ta przypadłość jest taka, że przynajmniej w wypadku programu NVDA na momencik, w momencie jego uruchomienia zamraża nam się to całe jego okienko. No ale później działa już prawidłowo, więc myślę, że nie jest to jakiś wielki problem. Mamy tutaj trzy zakładki. Pierwsza zakładka to jest Windows.
4: Office zakładka naznaczony.
0: Druga zakładka to jest Office.
4: Legacy produkt zakładka naznaczony.
0: A ta zakładka to są produkty, którym już się kończy wsparcie techniczne, więc takie już wycofywane przez Microsoft. Natomiast tu już nawet nie ma Windowsa XP w tej najnowszej wersji. Jeszcze właśnie, tak jak powiedziałem, w wersji 9.2.1 Windows XP jest na pewno, natomiast tam później on został wycofany przez twórców. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, no ale w każdym razie tak zrobili. Nas przede wszystkim zakładam, że będzie interesowała zakładka Windows. Po tej zakładce przechodzimy sobie klawiszem Tab i wybieramy sobie spośród następujących opcji.
4: Windows Vista / Server 2008/60/60x64 grupa x86 Global Multilingual Updates pole wyboru nieoznaczone.
0: Dowiedzieliśmy się, dla jakich systemów możemy instalować tutaj aktualizację i ta zakładka jest podzielona właśnie na takie grupy. Najpierw mamy najstarsze wspierane systemy, czyli Windows Vista i korespondujący z nim system serwerowy.
4: X60.
0: I tu mamy dwa pola wyboru. X86, czyli dla architektury 32-bitowej i X64, czyli dla architektury 64-bitowej. Przechodzimy dalej.
4: Windows 7 / Server 2008 R2/61/61x64 grupa X86 Global Multilingual Updates pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mamy znowu pola wyboru dla Windowsa kolejnego, czyli dla Windowsa 7
4: X64.
0: I znowu X86/64.
4: Windows 8 / Server 2012/62/62x64 grupa X86 Global Multilingual Updates.
0: Znowu mamy takie dwa pola X86/64.
4: Windows 8.1 / Server 2012/R2/63/63x64 grupa X86.
0: I nawet mamy osobne poprawki dla Windowsa 8.1, proszę zwrócić uwagę. Windowsa 10 jeszcze nie ma, no ale to dlatego, że to jest jeszcze taka wczesna wersja i to wersja testowa. Tu mamy jeszcze 64 i to są wszystkie systemy, które sobie możemy wybrać. Możemy pozaznaczać wszystko, możemy pozaznaczać tylko to, no, co będzie nam gdzieś tam potrzebne. Te pakiety później zostaną odpowiednio skopiowane na nasz do katalogu, do którego będziemy sobie życzyć, albo wypalone na płytę ISO, do obrazu ISO właściwie, skopiowane w formie obrazu ISO, który będziemy sobie mogli wypalić. Ja nie polecam tego drugiego rozwiązania, szczerze mówiąc. Lepiej skopiować to sobie na pendrive'a. Pendrive'y są większe od płyt. Przy okazji nie trzeba będzie wtedy martwić się o to, że jak zrobimy sobie kolejną aktualizację, to będziemy musieli, nie wiem, albo kasować płytę, jeżeli jest wielokrotnego zapisu, albo po prostu inwestować w następną płytę. A tego się, no jednak, z czasem może troszkę zrobić.
4: Options grupa. Cleanup Download Directory jest pole wyboru oznaczone.
0: Cleanup Download Directories to jest do czyszczenia katalogów po poprzednich pobraniach.
4: Verify Downloaded Updates pole wyboru oznaczone.
0: To pole wyboru to jest, mówi, czy mają być sprawdzane te aktualizacje, czy na pewno się wszystko pobrało. Ja bym radził to pozostawić zaznaczone.
4: Include Service Packs, pole wyboru oznaczone.
0: No i tu mamy jeszcze takie dodatkowe opcje, czyli co tu właściwie oprócz tych takich standardowych poprawek ma być również pobierane. Include Service Packs, czyli wszelkiego rodzaju service packi, tak.
4: Include C++ runtime libraries and.NET frameworks pole wyboru nieoznaczone.
0: No i właśnie, przechodzimy tu dalej. Ja radzę to zaznaczyć.
4: Oznaczone. Include Microsoft Security Essentials, pole wyboru nieoznaczone.
0: To już jak kto woli, jeżeli ktoś korzysta z Microsoft Security Essentials, to trzeba zaznaczyć, jeżeli nie, to nie.
4: Include Windows Defender Definitions, Windows pole Defender wyboru nieoznaczone.
0: No i to zależy, czy ktoś używa, czy nie. Ja osobiście na wszystkich komputerach, które mam, jednak widzę, że są inne programy antywirusowe, więc nawet nigdy tego nie zaznaczałem.
4: Create yes or magers. Grupa per selected product stand language pole wyboru nieoznaczone.
0: No i właśnie, tu możemy sobie wybrać, żeby tworzył nam obrazy ISO dla konkretnego produktu i konkretnego języka.
4: Per selected language x86 cross product desktop only pole wyboru nieoznaczone.
0: Albo właśnie, albo dla języka tu dotyczące właśnie konkretnej architektury. Ja tego nie wybieram, ja z tego nie korzystam. Tak jak mówię, ja korzystam z obrazu, nie z obrazów ISO, tylko właśnie po prostu wybieram następne pola.
4: USB Medium Grupa.
0: Właśnie. USB Medium.
4: Product Synthony Red Story. Pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest nieoznaczone, ja sobie to zaznaczam.
4: Spacja oznaczone.
0: I w tym momencie pojawia mi się kolejne pole.
4: Pole edycji. Pusta.
0: To pole służy do wprowadzenia ścieżki do katalogu, do którego ma być zapisana dana paczka aktualizacji, którą będziemy sobie pobierali. Tu mamy oprócz tego pola jeszcze taki przycisk, który umożliwia nam po prostu wskazanie tego katalogu, bo można tę ścieżkę albo wpisać ręcznie, albo na przykład właśnie skorzystać z tego przycisku i pojawi nam się takie okienko. Target Directory i mamy tu już taki standardowy systemowy mechanizm wyboru katalogu. Wyszedłem z tego, oczywiście WSOS na momencik się przywieślił, ale już jest.
4: Cleanup Target Directory, pole wyboru nieoznaczone.
0: Cleanup Target Directory. Dzięki tej opcji, jeżeli będziemy robić aktualizację, to nam się po prostu teoretycznie wyczyści z tych poprzednich plików, które instalowaliśmy wcześniej, które pobieraliśmy wcześniej. Ja mam na to inny sposób, o którym opowiem za momencik. On jest nieco może i każący chodzić naokoło, ale to jest dosyć istotne. Dlaczego? Też za chwilkę opowiem.
4: Start przycisk.
0: Tu mamy przycisk Start, który możemy sobie wcisnąć. Gdybyśmy to wcisnęli, gdybym to skonfigurował w tym momencie, to zaczęłoby się wszystko pobierać. Trwałoby to przy moim łączu 20 megabitów, kilkadziesiąt minut. Nie jakoś bardzo krótko, ale też nie jakoś bardzo długo. Warto z tego korzystać z jednej prostej przyczyny. Także, to jeszcze opowiem. Bo system Windows Update, który jest wbudowany w Windowsa, niestety ja zauważyłem, że on nie pobiera pełnym łączem. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że system uznaje, że no, użytkownik coś pewnie jeszcze robi w tym czasie i dlatego celowo gdzieś tam ogranicza ten download. Natomiast w tym przypadku sprawdzałem sobie prędkość pobierania, wycisnęło mi całe łącze bez większego problemu, także robimy to raz albo raz na jakiś czas, więc można sobie na to pozwolić, a na pewno będzie to szybciej.
4: Only prepare ISO/USB pole wyboru nieoznaczone.
0: To pole służy do tego, że jeżeli już mamy pobrane te wszystkie dane, to możemy najzwyczajniej w świecie z tego skorzystać i on nie będzie nic pobierał, tylko po prostu przygotuje te katalogi i pliki.
4: Only create selections script, pole wyboru nieoznaczone.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, do czego to pole wyboru służy, bo nigdy z tego nie korzystałem. Od razu powiem, mogę się jedynie domyślać, że on po prostu tworzy sobie tu jakieś skrypty, które później są wykorzystywane i nic więcej nie robi, ale nie wiem, nie miałem nigdy potrzeby, aby z tego korzystać, więc po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie będę wymyślał jakichś teorii dziejowych, bo po prostu nie wiem. Tu mamy jeszcze przycisk do zdefiniowania serwera proxy. Jeżeli potrzebowalibyśmy korzystać z takiego rozwiązania w naszej sieci, Zazwyczaj już się tego nie stosuje, ale być może jeszcze jakieś egzotyczne lokalizacje korzystają z proxy. Tu mamy jeszcze przycisk, którego też nigdy nie wciskałem, więc go teraz wcisnę. Prawdopodobnie on przenosi na stronę, albo to jest jakieś about. To jednak służy do czegoś zupełnie innego. I tu przy okazji trzeba powiedzieć o czymś takim, co to jest w ogóle ten WSUS. Skąd ten skrót? WSUS to jest Windows Update Service, a jaka była jeszcze ta jedna literka? Aż sobie muszę przypomnieć, bo nie pamiętam. Proszę o chwilkę cierpliwości. Oj, już sobie przypomniałem tę literkę. Windows Server Update Service. Windows Server Update Service to jest coś takiego, co administratorzy niektórych sieci większych, firmowych, mogą sobie zaimplementować na własny rachunek. To jest serwer, za pomocą którego w lokalnej sieci możemy dystrybuować poprawki Microsoftu. Wtedy komputer nie musi tego pobierać każdorazowo z łącz Microsoftu, zapychając łącze internetowe, a po prostu pobiera sobie to w sieci lokalnej. I na bazie tego właśnie stworzony jest WSUS Offline Update Tool. Co my tu mamy? Adres serwera WSUS, czyli tego Microsoftowego prawdopodobnie, ale możemy, no nie, właściwie tu nawet nie jest nic wprowadzone, czyli domyślnie pobiera z Microsoftu, a możemy sobie tu wprowadzić nasz własny serwer, jeżeli z tego byśmy korzystali i chcemy na podstawie naszego własnego serwera korzystać. Tak jak mówię, nawet się tu nie zapuszczałem nigdy, więc nie jest to w żadnym wypadku potrzebne. To, o czym mówię, w zupełności wystarcza, żeby z tego narzędzia korzystać. Donate, czyli możemy wspomóc autorów aplikacji jakąś mniejszą lub większą kwotą. Exit, wyjście z aplikacji. Jeszcze taka jedna rzecz, kiedy sobie wybierzemy jakieś konkretne pliki, które będziemy chcieli aktualizować, aplikacja to pamięta, zapisuje sobie te wszystkie dane w pliku konfiguracyjnym. Jeszcze może pokażę, co my tu mamy w tych pozostałych zakładkach.
4: Office, zakładka zaznaczony.
0: Zakładka Office.
4: Office 2007 od 2K7 grupa English pole wyboru nieoz. Friend pod Spanish, Japan, Korea, Rus, Portu, Brazylia, German.
0: To są konkretne języki.
4: Polish pole wyboru nieoznaczone.
0: Jest też polski.
4: Hungarian.
0: Co cieszy?
4: Sweni, Turk, Greek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegia, Finnish. Office 2010 od 2K10 grupa English pole wyboru French.
0: I mamy następny Office 2010 tym razem.
4: Tut, Italia, Chines, Polish, Hungary, Czech pole, Sweni, Turki, Greek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegia, Finnish. Office 2013 od 2K13 grupa English pole wyboru nieoznaczone.
0: I najnowsza wersja Office'a także jest.
4: Spanish, po, Japanese,
0: i także
4: Korea,
0: mamy języki.
4: Rusia, Portugu, Brazil, German, Tut, po, Italia, Chine, Chines, Polish, Hungar, Czech, po, Swedish, Turkish, Greek, Arabic, Hebrew, Danish, po, Norwegian, Finnish. Options grupa. Clean up download direct to jest pole wyboru.
0: Analogiczne pole wyboru.
4: Verify download to.
0: Pobieranie, weryfikacja.
4: Insube service packs pole wyboru.
0: Także
4: oznaczone.
0: Możemy sobie wybrać, czy chcemy service packi insube. Do Office'ów, bo oczywiście do Office'ów są.
4: Insube C++ Room Team Link. Insube Microsoft Security SN.
0: No i to jest już, to już jest jakby, to są pola wyboru z tej poprzedniej zakładki, które są tu zdublowane. Więc sobie to przejdziemy. Przejdziemy. Jeszcze start, pokażę tę ostatnią zakładkę.
4: Proxy. Wsus. Donate.
0: Jeszcze.
4: Exit. Last download. None dialog.
0: I jeszcze mamy
4: Legacy,
0: jedną
4: produkt,
0: zakładkę.
4: Zakładka,
0: i zobaczmy, co tu mamy. Tu głównie już tylko serwerowe systemy.
4: Windows Server 2003 od 2K3 grupa. English pole wyboru nieoz. Friend. Spani. Japan. Korea. Rus. Portu, Brazil, German, Tut, Pol, Italian, Chinese, Chinese, Polish, Hungary, Czechorem, Swedish, Turkish, Windows Server 2003x64 Edition Zoot Maca 3x64 Grupa English, Frankfurt, Spanish, Japanese, Korea, Rosja, Brazil, German.
0: No i znowu powracamy już do tych samych opcji. Więc ja teraz to zamknę. Oczywiście, gdybym to skonfigurował, kliknął w przycisk Start, to rozpoczęłoby się pobieranie za pomocą takiego konsolowego narzędzia, które nazywa się wget, znane przede wszystkim użytkownikom systemu z rodziny Linux, Unix, pod Windowsa także jest oczywiście, a jakże, i właśnie tu wget jest zastosowany, żeby te aktualizacje nam szybko pobrał. Zamykam i teraz przechodzę do katalogu WUpdate, czyli do katalogu poprawek, które zrobiłem już sobie wcześniej, przygotowałem, żeby pokazać, jak wygląda sam proces instalacji. Więc pobieramy sobie to wszystko, na sam koniec pokaże nam się takie okienko, które powie o tym, że proces jest już ukończony, czy chcemy przejrzeć log, czyli dziennik operacji. Na wszelki wypadek, gdyby zdarzyły się tam jakieś błędy, można sobie to sprawdzić jeszcze. To otworzy się w notatniku najzwyklejszym w świecie systemowym. Następnie, tak jak powiedziałem, wybieramy sobie najbezpieczniej, żeby nam się to kopiowało do jakiegoś innego katalogu. Ja sobie wybrałem katalog WUpdate. I teraz w tym katalogu WUpdate mamy następujące rzeczy.
4: Cplin 1 z 20, cmd 2 z 20, cpp 3 z 20, .NET 4 z 20, xlube 5 z 20, md 6 z 20, c 7 z 20, opt 8 z 20, software 9 z 20, static 10 z 20, u 61 11 z 2, 61 x 64 12 z 20, wbef 13 z 20, win 14 z 20, 15 z 20, autorun.inf 16 z 20, build.txt 17 z 20, update.cmd 18, update.installer.exe 19 z 20, update.installer.ini 20 z 20.
0: I to jest wszystko. Nas interesuje plik
4: update.installer.exe.
0: Naciskamy Enter. No i właśnie, tu jest coś, czego jeszcze nie zrobiłem, a powinienem zrobić i co stanowczo zalecam, przy okazji to pokażę. Wyłączamy obsługę kontroli konta użytkownika. Ja wiem, ci wszyscy, którzy mają, powiedziałbym tak, cenią sobie bezpieczeństwo komputerowe, to w tym momencie powiedzą, że ja namawiam do złego, ale mówiąc szczerze, ja nie lubię, jak system mnie pyta o za dużo rzeczy, wolę sobie to od razu wyłączyć, więc wchodzimy w narzędzie msconfig, przechodzimy do narzędzi, zmiana ustawień kontroli konta użytkownika, uruchom i wybieramy sobie poziom na 0, teraz alt t i ok. O. I teraz można pracować. Oczywiście później można sobie tę kontrolę konta użytkownika włączyć, jeżeli ktoś by chciał. Czemu nie?
4: Sus offline update 9.4.2 installer dialog select desired options and click start to install missing Microsoft updates on your computer build 2014.10.07 dialog z zakładkami updating zakładka zaznaczony.
0: Czy my tu mamy jeszcze jakieś zakładki?
4: Software zakładka zaznaczony.
0: A mamy jeszcze software. Więc po kolei. Przejdźmy sobie najpierw przez updating.
4: Installation grupa, update road, certificate, pole wyboru oznaczone.
0: To są różnego rodzaju certyfikaty, podpisów cyfrowych i podobnych rzeczy, więc zostawiamy.
4: Install Internet Explorer 9, pole wyboru nieoznaczone.
0: I teraz możemy sobie wybrać, jakie Internet Explorery chcemy, żeby system nam zainstalował. Możemy sobie wybrać od razu 11, a możemy sobie pozaznaczać na przykład wszystkie.
4: Install Internet Explorer 10, install Internet Explorer 11,
0: ja sobie wybiorę, oznaczone. Żeby instalował od razu 11.
4: Update C++ Runtime Libraries, pole wyboru oznaczone.
0: Tak, oczywiście.
4: Install Microsoft Silverlight, pole wyboru nieoznaczone.
0: Silverlight jest niezaznaczony, natomiast ja bym to zaznaczył.
4: Spacja oznaczone.
0: to jest taki protokół. Ja go trochę nazywam konkurencją Flasha, bo to jest rzeczywiście do różnego rodzaju przesyłania multimediów i do aplikacji multimedialnych. Takie Microsoftowe narzędzie, przez część osób wykorzystywane, dostępne różnie. Może być dostępne, może być niedostępne, podobnie jak Flash.
4: Install.ntframework4.x, pole wyboru nieoznaczone.
0: I mamy tu net frameworki, czyli rzeczy, które i tak prędzej czy później zainstalują nam się w systemie z powodu jakiejś aplikacji. Więc zaznaczam oczywiście management framework, też możemy sobie zaznaczyć. Dlaczego nie?
4: Install Microsoft Security Essentials, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tego akurat nie będę zaznaczał.
4: Data remote desktop klient, pole wyboru oznaczone.
0: Aktualizacja klienta pulpitu zdalnego.
4: Control grupa, verify installation packages, pole wyboru oznaczone.
0: Verify installation packages. Niech sobie weryfikuje, tak, lepiej to zostawić.
4: Automatic remote control, pole wyboru nieoznaczone.
0: Bardzo przydatna opcja, proszę Państwa. Bardzo, bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. Zaznaczam oczywiście.
4: Automatic remote control, temporary disable user at sound control, łatwe i fragment.
0: Oczywiście, że tak. Pojawił się komunikat, że to nam tymczasowo wyłączy kontrolę konta użytkownika. No ale ja sam ją wyłączyłem. Tak, chcę kontynuować. Przechodzimy dalej.
4: Shutdown on completion, pole wyboru nieoznaczone.
0: Po tym możemy poznać, że komputer nam się zaktualizował. Ja dla osób niewidomych polecam, żeby to zostawić, żeby to zaznaczyć. Ja to bardzo lubię, bo jak czasem przychodzi mi jakiś komputer typu laptop i jest dość cichy, to czasem się przydaje taka informacja. Kiedy się nic nie dzieje, to wiem, że się po prostu skończyło aktualizować.
4: Start przycisk.
0: Możemy sobie wybrać tu przycisk Start, a ja sobie jeszcze przejdę i zobaczę, czy mamy coś w tej drugiej zakładce.
4: Software, zakładka, Start, przycisk.
0: Nie, nie mamy nic. Więc ja mogę po prostu wcisnąć w tym momencie przycisk Start.
4: C, Windows System 32, cmd.exe, do update.cmd, slash update, cert, slash instia 11, slash update, slash instms, slash inst.net 4, slash instmf, slash update, slash verify, slash autoremote, slash shutdown terminal, pusta, extracting file z dialog, verifying file.
0: I teraz będzie nam tu instalował i jeszcze raz instalował. Teraz jeszcze ja oczywiście mogę to sobie gdzieś tu wrzucić tak w tło, niech on sobie tam od czasu do czasu coś powie. Jeszcze sprawdzimy, co nam tu się dzieje. No i po prostu pojawiło się okienko wiersza poleceń, które od czasu do czasu będzie się tam zapełniać jakąś nową treścią. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej dosyć istotnej rzeczy, jeżeli chodzi o aktualizację. Czasem po pierwszym uruchomieniu, po pierwszym restarcie tej aktualizacji może nam się pokazać komunikat, że plik nie jest właściwie podpisany i czy na pewno chcemy uruchomić ten plik. No i niestety na to trzeba być po prostu czujnym, bo w takiej sytuacji, jeżeli tego nie zaakceptujemy, no to najzwyczajniej w świecie w tym momencie nam ten system nie pójdzie dalej, nie zaktualizuje tych wszystkich komponentów, które zaktualizować powinien. Ale jeżeli to zaznaczymy, czyli uruchomimy program NVDA, na przykład przez Windows R, NVDA Enter, bo dodam jeszcze, że ta instalacja tworzy sobie takie tymczasowe konto, więc NVDA zachowa nam się jak zupełnie świeżo zainstalowany produkt na zupełnie nowym koncie. To będzie takie konto tymczasowe, które po prostu po całej tej operacji zostanie zdeaktywowane. No i wtedy uruchomimy sobie NVDA, odpowiemy twierdząco, że tak, oczywiście chcemy to instalować i uruchomić ten plik i później wystarczy tylko odznaczyć to pole wyboru, aby nie pytał więcej o to. No i już możemy przechodzić dalej, już możemy sobie śmiało instalować i nie będzie żadnych problemów. Widzę, że mam pytanie jakieś, zdaje się pojawiło. Zwonimir do nas napisał, skąd to można pobrać. Już za momencik powiem, z jakiej strony to można pobrać. To jest tak, download, czyli download. WSUSOFFLINE. tyflopodcast.net. Tam można pobrać najnowsze wersje tego narzędzia. Są też starsze, tak jak wspominałem na początku tej audycji, no niestety najnowsze wersje nie wspierają systemu Windows XP, więc trzeba sobie pobrać na przykład wersję 9.2.1, która wspiera jeszcze Windowsa XP, jeżeli komuś będzie to potrzebne. I tu jeszcze jedna ważna rzecz co do takich aktualizacji. Proszę Państwa, czasem dzieje się tak, że Microsoft pewne aktualizacje wycofuje, więc w związku z tym raz na jakiś czas warto sobie pobrać zupełnie na nowo taki pakiet instalacyjny. Ja to robię w ten sposób, żeby mieć absolutną pewność, że nic złego mi się z tym nie stanie, że pewne aktualizacje no mimo wszystko nie zostaną gdzieś tam zapisane, takie, których bym sobie nie życzył, które mogą być szkodliwe w jakikolwiek sposób dla komputerów, które instaluję, na których instaluję system i na których ten system aktualizuję. Ja sobie po prostu kasuję ten cały folder z WSOS-em, kasuję sobie z pendrive'a ten folder, do którego skopiowały mi się te instalacyjne pliki i po prostu pobieram to zupełnie na świeżo, jako świeżą instalację. Wyjątek tej operacji jest tylko w przypadku Windowsa XP, no, który wiadomo, że nie będzie miał już żadnych dodatkowych aktualizacji, bo po prostu nie ma już wsparcia dla Windowsa XP. Mamy telefon od Patryka. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy Cię.
5: Ja mam w zasadzie takie jedno podstawowe pytanie, bo ja nie widzę sensu, po co właściwie miałbym na przykład użyć tą aplikację do tego, żeby zrobić sobie aktualizację systemu, skoro ja mam, na przykład ja mam w Windowsie 8 i mam Windows Update, który po pierwsze jakoś tam strasznie wolno te update'y się nie robią. Po drugie, można sobie wybrać na przykład, czy chcemy to zrobić automatycznie, czy chcemy to robić ręcznie i raczej te wszystkie aktualizacje też są sprawdzone, więc nie wiem, w czym ta aplikacja jest lepsza od Windows Update, bo właśnie tak zacząłeś tą audycję i tak, no nie bardzo wiem, w jakim celu miałaby to być alternatywa dla Windows Update.
0: Patryku, jeżeli masz jeden komputer, to nie masz problemu. Oczywiście, zgodzę się z tobą. I ja to nawet o tym powiedziałem, że jeżeli mamy jeden komputer, na którym od czasu do czasu instalujemy te aktualizacje i robimy to stosunkowo rzadko, no bo wiadomo, że systemu nie przeinstalowujemy co kilka dni, tak? To oczywiście ja się z tobą zgadzam, że nie ma potrzeby korzystania z tej aplikacji. Natomiast jeżeli masz, powiedzmy, na tydzień kilka do kilkunastu komputerów, które trzeba zrobić w miarę szybko, a ta aplikacja wgrywa aktualizację na zasadzie takiej, że on po prostu, że ona instaluje wszystko, samodzielnie zrestartuje ci komputer, kiedy trzeba, i wznowi to instalowanie tych aktualizacji, no to już jest sprawa dyskusyjna i dla mnie działa to znacznie szybciej niż w przypadku Windows Update i znacznie jest to dla mnie znacznie bardziej efektywne.
5: To znaczy, ja też zauważyłem w przypadku usługi Windows Update taką czasami rzecz, że czasem się pojawiają jakieś ważne aktualizacje do Microsoftu i jest zaznaczone, żeby on sprawdzał te aktualizacje automatycznie. I niekiedy się dzieje po prostu tak, że te aktualizacje, one się jakimś tam cudem, on tego nie wykrywa, że są aktualizacje, mimo że te aktualizacje tam są. I czasami Windows Update jest na tyle złośliwy, że nawet jak już sobie coś pobiera w tyle, to on sobie potrafi czasem zresetować komputer. W 8 tak jest, ja nie wiem jak jest w 7, ale on sobie czasem potrafi zresetować komputer.
0: Też zwłaszcza
5: i informuje mnie o tym.
0: Tak, tak, oczywiście, masz rację. Dlatego jeżeli ktoś na przykład ma tych komputerów więcej albo chce mieć jednak kontrolę jakąś nad tym, kiedy i jak są te aktualizacje instalowane, oczywiście mam na myśli bardziej grupy aktualizacji, nie koniecznie aktualizacje pojedyncze, bo tu jak pokazywałem w tej prezentacji, jak zapewne słyszałeś i pozostałeś pozostali słuchacze również nie mamy możliwości wybrania sobie, że na przykład tę poprawkę bezpieczeństwa instalujemy, tej poprawki bezpieczeństwa nie instalujemy. No on po prostu instaluje te najbardziej typowe poprawki i tyle. Natomiast też od razu muszę powiedzieć, że on nie instaluje wszystkiego. Czasem zdarzy się tak, że Windows Update jeszcze coś tam nam dogra, jakieś dodatkowe aktualizacje, które mogą być potrzebne w danym momencie, czy na przykład dla danego sprzętu, czy dla danego systemu, ale to już znacznie lepiej działa i znacznie mniej czasu nam na to potrzeba, niż w wypadku instalacji za pomocą Windows Update, która moim zdaniem, a to zdanie jest poparte paroletnią praktyką, jest usługą stosunkowo wolną.
5: Wolną i w ogóle też dziwną, bo nawet pamiętam, jak dla Windowsa 8 były tak zwane wtorkowe aktualizacje, że Microsoft robiło jakieś wtorkowe tam update'y i niby co wtorek te aktualizacje były, ale po pierwsze, nic się mi automatycznie nie pobierało. Po drugie, jak dałem sprawdź aktualizację, tam wyszukaj aktualizacji, to była informacja, że nie ma żadnych do pobrania. Co mnie zdziwiło, no bo jednak te aktualizacje były niby przez Windows Update możliwe do pobrania. To tak też teraz zbaczając z tematu, też zastanawiam się, w jaki sposób coś takiego miało miejsce, skoro te aktualizacje były, na Windows Update jakoś twierdził, że ich nie ma.
0: No czasem się tak zdarza, wiesz co, ja

0: grało i instalowało, że tylko po to, żeby pojawił się komunikat, że instalacja aktualizacji się nie powiodła, wycofywanie ustawień, które to wycofywanie trwało też mniej więcej z dobre pół godziny, a później jeszcze raz godzinę trzeba było czekać na to, żeby te aktualizacje ponownie się zainstalowały, już tym razem bez błędu.
1: No bo tak teraz ja nie mam na przykład pewności, czy ja mam rzeczywiście wszystkie aktualizacje zainstalowane, czy Microsoft coś jest, a coś jest ukryte i może po prostu bym tym programem sprawdził.
0: Możesz sprawdzić, myślę, że nic się stać nie powinno, co prawda ja przede wszystkim tego używam do takiej wstępnej instalacji aktualizacji, to znaczy na zasadzie takiej, że jest sobie komputer z czystym systemem.
1: Ale mogę się
0: nie
1: zdziwić.
0: Nie ma tam żadnych aktualizacji nie ma tam nic, to znaczy wiesz, on nie instaluje niczego, co by nie pochodziło od Microsoftu, więc...
1: No tak, ale mogę się zdziwić, że właśnie ani nic automatycznego, ani Windows Update nawet dzisiaj twierdzi, że nic nie ma. I mogę się zdziwić, jeżeli ten program jednak coś wyłapie.
0: No całkiem być może, warto spróbować. Nigdy nie wykorzystywałem go w tym celu, bo do takich pojedynczych aktualizacji to moim zdaniem Windows Update spokojnie wystarczy, bo on tam sobie to regularnie sprawdza. Ja przynajmniej nie mam i nie miałem nigdy problemów z Windows Update'em, przynajmniej na swoich maszynach. Na innych maszynach owszem, czasem problemy się zdarzały, u mnie nie.
1: On działa tak chyba, że on sobie... Raz, że co jakiś czas sprawdza i on sobie wybiera, które aktualizacje mają być automatycznie, a które nie. On chyba ma coś takiego, że tam rozdziela te typy.
0: To znaczy typy aktualizacji, z tego co ja pamiętam, to są typy aktualizacje, te ważne aktualizacje i one są instalowane automatycznie, natomiast aktualizacje opcjonalne tak zwane instalowane automatycznie nie są. Trzeba je zaznaczyć, żeby one w ogóle zostały zainstalowane.
1: Aha. No nic, to w takim razie dziękuję bardzo za odpowiedź. Sprawdzę to u siebie, jak to u mnie działa.
0: Dziękuję również, Patryku. Do usłyszenia, pozdrawiam. Może jeszcze ktoś będzie mieć jakieś pytania? Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam. 123 834 835, Skype to tyflopodcast.net. Jestem na Skype'ie, więc można jeszcze zadzwonić i o coś zapytać, bo tak naprawdę opisałem wygląd tej aplikacji, opisałem jej możliwości i to wszystko. Proszę Państwa, tu nie ma nad czym się specjalnie rozwodzić. Aplikacja jest naprawdę banalnie prosta, a przydatna, przynajmniej mi przydaje się na co dzień. Zobaczmy, co tu u naszego Windowsa słychać. O, chyba się nawet zrestartował. Tak, zrestartował się w międzyczasie. I zobaczmy właśnie, czy automatycznie podjął aktualizację. Jestem ciekaw.
2: Witaj, NVDA dialog, witaj, NVDA.
0: Tak, nowe konto, tak jak mówiłem.
2: Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows, pole wyboru nie oznacza spacja.
0: Możemy sobie zaznaczyć.
2: Spacja, nie oznacza, okej, nowy układ, okej, otwieranie pliku.
0: No i właśnie, nie zrobił tego, więc teraz musimy sobie...
2: Zawsze pytaj przed otwarciem tego pliku, pole wyboru oznacza spacja, nie oznacza.
0: Odznaczyć to pole.
2: Jak uruchom,
0: wybrać uruchom,
2: Windows,
0: kontynuuję aktualizację i już teraz, ile on tam razy będzie się musiał restartować, już więcej nas o to nie zapyta. Czy jesteśmy pewni, że chcemy, że uruchomić ten plik, już takiego pytania nie będzie, to po prostu już dalej będzie działać. No a to zajmie chwilę. Aktualizacje Windowsa 7 w tym wypadku, no chwilkę będą się na pewno robić, więc nie będę oczywiście czekał, aż one się zrobią. Pokazałem to, co chciałem pokazać i co było tematem dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że komuś to się na coś przyda. Tak więc dziękuję za uwagę. Mówi te słowa prowadzący dzisiejszą audycję Michał Dziwisz. Przypominam, że dzisiejsza audycja była poświęcona narzędziu WSUS Offline Update, a jest to narzędzie do automatycznej instalacji aktualizacji dla systemów z rodziny Windows. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem

0: Kamil Kaczyński. Zapraszam na trzecią, ostatnią część poświęconą klasycznym dyktafonom kasetowym z lat 90. Panasonica. Jeżeli chodzi o Panasonica, to jak już mówiłem, no było tego sporo. Były też dyktafony Sony, które zaprezentuję kiedyś tam. Natomiast przypominam, jakie mieliśmy modele. Mieliśmy modele zaprezentowane RQL30, RQL309, RQL340, wprawdzie niepełna prezentacja, oraz RQL349. Nie licząc RQL340, który nie działa, te pozostałe trzy wymienione, mam dzisiaj zamiar Państwu w tym momencie, w dzisiejszej audycji zaprezentować celem ich porównania. Ale zanim to nastąpi, ja sobie, proszę Państwa, przypomniałem, że ja zapowiadałem Państwu w pierwszej audycji, że zaprezentuję, jak wygląda nagrywanie przez mikrofon zewnętrzny. Ja już nagrywania przez mikrofon zewnętrzny, dynamiczny właściwie zewnętrzny, bo nie licząc RQL tego pierwszego, jaki to model, 30, to inne dyktafony mogą współpracować tylko z dynamicznym mikrofonem. Ja mam ten mikrofon dynamiczny firmy Sony, który jest na mono i na stereo, który prezentowałem, pokazywałem przy prezentacji niektórych magnetofonów, też się chyba nim wspomagałem podczas prezentacji tych dyktafonów na mikrokasetę. Także ja teraz podłączam się do Line In. Przez chwilę Państwo usłyszą szum, bo ja już włączyłem nagrywanie i za chwilę przełączę się na mikrofon. Zaczynamy od RQL30. No właśnie, proszę Państwa. I teraz nagrywamy mikrofonem zewnętrznym na RQL30. Zobaczymy, może przestawię tą aktywację. Tak, teraz jest rzeczywiście mniej szumu, czyli tak jakby rzeczywiście ta aktywacja, tak jak właśnie wspomniałem, że ta aktywacja właśnie dlatego, czułość tej aktywacji się zmniejszała, ale to tylko dlatego, że zmniejszałaś czułość mikrofonu, więc niestety ci, którzy mieli taki dyktafon, to niestety byli skazani. No nie można było bez aktywacji nagrywać na niskiej czułości. Strasznie wrażliwy jest ten mikrofon, okropny, robi się przester. Tak jest na stereo, ale... Znaczy, może nie tak. Jak się dotyka tej rączki, to bardzo tak Państwo słyszą niestety. To był RQL30. Ja może teraz zapauzuję nagrywanie i przełączę się na... to może jeszcze... A tak jest z mikrofonu wewnętrznego i nagrywa się szum mechanizmu. A teraz, proszę Państwa, nie zawiera szumu mechanizmu. A wróćmy, proszę Państwa, jeszcze do wysokiej czułości. A teraz będzie szum mechanizmu chyba jeszcze większy. No, zdecydowanie. I to jest mikrofon wbudowany. Cholera. Okej, dobrze. No dobrze, proszę Państwa, teraz pauzuję i posłuchamy teraz, jak z tym samym mikrofonem będzie współpracował model RQL309. No proszę Państwa, powiedziałem RQL309, a zapomniałem całkowicie, że RQL309 nie ma przecież wejścia mikrofonowego. Bardzo przepraszam. Jest w tej chwili RQL349. Ja tylko nie wiem, czy nie ma, proszę Państwa, jakiegoś hałasu na zewnątrz. Też bardzo tutaj zbiera. Nie mogę przełączyć między Direction a General, bo szwankuje ten przełącznik. Tak, to co Państwo słyszą w tle, to jest w drugim pokoju coś się dzieje. Ja nie mam to wpływu w tym momencie. Teraz zobaczymy z wewnętrznego. Ja może, dlaczego Państwu powiedziałem,
1: Dlaczego nie pokazałem 340? 340 pokażę za chwilę, ale 340 jest inny. A 33 i ten tutaj są trochę właśnie zbliżone, w ogóle inne dźwięki nagrywają się przy 340, jeżeli się naciśnie pauzę albo stop. I głośniejszy jest trzask po wyłączeniu nagrywania z RQL 33 i 309 i 349. 340 ma dźwięk łagodniejszy, ale z kolei większy szum mechanizmu, jak Państwo słyszeli. I no i nasze obsługiwane klawisze. Jeszcze zobaczymy, wypnę mikrofon.
2: No, okej. Okay. Nie, jednak wepnę, bo... No, tak to słychać, a nie piszczy, okej.
1: Okay. Wepnę z powrotem i teraz... I teraz przełączam na 340. I ostatni dyktafon. O Jezu, przepraszam. Trochę, no tutaj akurat można ściszyć. I właśnie to zaraz zrobię. O. Tak sobie, proszę Państwa, zostawimy. No, tak więc zaprezentowałem Państwu tutaj teraz. No jak widać, nigdy na nic nie jest za późno. A teraz już myślę, że... Jeszcze na chwilę włączę wewnętrzny.
2: No, słychać, że jest dał kulny. Bardzo czuły, chyba najbardziej czuły z nich wszystkich.
1: A teraz jest... Też zbiera tło. Nie może tak, bo tak jest przester. Teraz jest mniejszy szum, nie, bo tu mogę sobie, proszę Państwa, wyregulować. Tak jakbym na mikserze regulował gain. No. Dobrze, proszę Państwa. Tak więc teraz już zapraszam na to. Aha, teraz to jest jakoś inaczej. Teraz na stereo przełączyłem. Jest... Nie, właściwie nie, okej. Okay. Bo te mikrofony można w dwóch trybach ustawić, mono i stereo. Kurczę, trochę trzeszczy, dobrze. Dobrze, proszę Państwa, to teraz już słuchamy z magnetofonu Technics RSBX808 tych wszystkich dyktafonów, właściwie nie wszystkich, dokładnie RQL30, RQL309 i później RQL349. I także ja już się z Państwem pożegnam i po tej prezentacji skończy się audycja. Do usłyszenia. RQR 30. Ten model nie jest jakimś zbyt popularnym modelem, jeżeli chodzi o tę firmę, i myślę, że Państwo go raczej nie kojarzą, dlatego że jest jego konstrukcja całkowicie inna aniżeli wszystkich tych dyktafonów marki Panasonic, które były rzeczywiście popularne, no bo wiadomo, że Panasonic słynął z czegoś takiego, że pod spodem był głośnik, no, mikrofon był na krawędzi w rogu, tak jak zresztą tutaj też jest. Ale głośnik był nie tu, gdzie kieszeń, tylko po drugiej stronie. Tutaj, proszę Państwa, głośnik jest w pokrywie kieszeni. Też jest okrągły. No teraz akurat no, nie ma paska, więc jest trochę ciężko go trzymać. W sensie takim, no, może nie tyle ciężko jak no, nie jest tak bezpiecznie, bo zawsze, jeżeli ktoś by nas na przykład nie wiem, gdzieś zaczepił na ulicy, czy coś, to tego paska, proszę Państwa, nie przytrzymamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobię albo stop. Okej, okay, włączyłem start i zamknąłem samochód. Więc tak, tak jak Państwu mówiłem, mikrofon jest w tym samym miejscu. Ja teraz trzymam około 10 cm od twarzy, można troszkę oddalę. Mikrofon jest, proszę Państwa, w tym samym miejscu, co tradycyjnie. No, gdzie indziej zlokalizowany jest głośnik, ale co fajniej, to ten dyktafon, proszę Państwa, ma odsłuch. Stereofoniczny odsłuch to, proszę Państwa, nie jest, ale w sensie, że jest mono podwójne, czyli słychać, zdublowane jest to mono, czyli słychać w jednej i w drugiej słuchawce. Pamiętam, że nie wszystkie dyktafony Panasonica to miały i ma też, proszę Państwa, plugin odnośnie tego, że można dzięki temu podłączyć, proszę Państwa, mikrofon jakiś zewnętrzny. Elektretowy, który można właśnie zasilać przez tę wtyczkę. Do tych innych można było tylko dynamicznie. czyli dyktafon ma kształt pospolitego Walkmana. I co my tu mamy? Czyli tak no niewiele większy od kasety, bo ma na grubość tak gdzieś mniej więcej jak dwie kasety. To załóżmy, że go proszę Państwa sobie położymy na stole, tak żeby, no bo tutaj nie ma niestety żadnych jakichś ochronnych, proszę Państwa, gumek ochronnych, jakichś antypoślizgowych. Niestety tego nie ustawimy. A teraz ten dźwięk, co Państwo słyszeli, to tam cofnąłem kawałek, bo się pomyliłem i wcisnąłem nagrywanie podczas odtwarzania. Tak się robi, się nie powinno, ale... Bardzo pokażę. Pauza. A nie, przepraszam, ja teraz włączyłem aktywację głosową. Pauza. Wyłączona pauza. Tak jak mówiłem, dyktafon nie posiada, proszę Państwa, żadnych gumek antypoślizgowych. Więc i antypoślizgowych, więc tutaj jeżeli chodzi, no musimy jakoś sami sobie zapewnić warunki nagrania, no i też jakoś go tak położyć, żeby się nie ześliznął. Można oczywiście, są od spodu, no to są takie bardziej takie plastikowe jakby wypustki, które niby na nich to można nim postawić, aczkolwiek pamiętam, że kiedyś jakiś inny dyktafon też tak stawiałem, no i on się przewracał, więc najbezpieczniej go po prostu, proszę Państwa, położyć tak jak ja teraz. O, położyłem na dłoni, bo tutaj nie mam stołu, w samochodzie jestem. Ale tak, załóżmy, że dyktafon ustawimy, no teraz, bo wiadomo, to jest, nie wiem, nic nie sprawdzałem, czy ten mikrofon jest dookólny, czy kardioidalny, ale no teraz trzymam przy twarzy, a teraz trzymam mikrofon, bardziej wychyliłem z lewej strony, a na wprost siebie mam przyciski i może tak to Państwu omówię. Na kieszeni kasety w lewym dolnym rogu jest licznik. Komora kasety otwierana jest z drugiej strony poprzez uniesienie takiego jakby zaczepu, czyli jakby dokładnie po przeciwnej stronie licznika w prawym dolnym rogu. Wróćmy do lewego dolnego rogu, może już tego się trzymajmy. Czyli nad licznikiem jest przycisk pauzy. On działa odwrotnie. Jeżeli przesuniemy go w prawo, to włączy się pauza. Jeżeli w lewo, pauza się wyłączy. Przesunąłem w lewo, teraz przesunąłem w prawo. No, powiedziałem, że pauza się włączy, no, ale pauza się włączyła, więc proszę Państwa, się nie nagrało. Nad przyciskiem pauzy znajduje się szybka, przez którą można zobaczyć taśmę. Ona jest tutaj niby kwadratowa, no taka prostokątna, ale w miarę jak jest głośnik, to tak jest ścięta taki, w takie półkole, żeby głośnik się dobrze wpasował, bo i to jest tak do końca, już do końca tej komory kasety, do końca lewej strony, a po prawej stronie jest głośnik i ten głośnik, proszę Państwa, jest okrągły, można z niego słuchać czegoś tam, no do słuchania muzyki, wiadomo, że to się nie nadaje, aczkolwiek były takie sytuacje, że czasami ludzie używali dyktafonu jako Walkmana, aczkolwiek głowica była mono, więc proszę Państwa, więc za wiele tutaj nie dało się jakoś super posłuchać, ale jak na przykład chcieliśmy czegoś odsłuchać albo na przykład jakoś tam coś sprawdzić, to no to taki sprzęt czasami nawet w pewnych jakichś tam ekstremalnych warunkach czy okolicznościach wystarczał, jak na przykład się w lekturze szkolnych słuchało gdzieś na jakimś obozie, czy czegoś takiego, czy na wakacjach gdzieś na plaży, także od biedy można było to do tego, proszę Państwa, wykorzystać. Został nam, proszę Państwa, jeszcze przełącznik aktywacji głosowej. Aktywacja głosowa, proszę Państwa, jest dwupoziomowa, podobnie jak w tych dyktafonach na mikrokasetę. I teraz jest całkowicie ten przełącznik ustawiony na prawo. Jest wtedy aktywacja wyłączona. Teraz przesunę na środek. Słuchamy, co się dzieje. Teraz się zatrzymał. Włączyła się aktywacja. Jak zacząłem mówić, zaczął dalej nagrywać. I tu jest, jak tak zrobimy, to aktywacja jest mniej, jest bardziej czuła, czyli na jak cokolwiek zaczyna się dziać, od razu zaczyna nagrywać. Jeżeli ustawimy najbardziej w lewo, jak jest teraz?
3: kiedy reaguje
1: na dźwięki. Głośniejsze. Teraz proszę Państwa, muszę tutaj skasować 20 sekund, ponieważ wprowadziłem Państwa w błąd z tą aktywacją na samym początku. Znaczy nie, teraz już dobrze powiedziałem, bo nagrałem, wcześniej myślałem, że ta aktywacja działa troszeczkę inaczej, ale jednak działa tak, także nagranie już jest dobre, tylko chciałem skasować tamto. Tyle na tej części. Teraz lewa ścianka. Najdalej od nas jest gniazdo słuchawek, bliżej jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego i najbliżej, jeszcze bliżej potencjał tych głośności i najbliżej nas mikrofon. Po prawej stronie nie ma nic, jest tylko znamionowa tabliczka i gniazdo zasilania na 3 V zdaje się. Tak mi się wydaje, tutaj do dyktafonu wchodzą tradycyjnie, tak jak zresztą w większości tego amatorskiego sprzętu, bo i na mikrokosę też tak wchodziły 2 paluszki na 3 V. Teraz, jeżeli chodzi o przyciski, są teraz na wprost nas jakby, to są 2 rzędy przycisków. W dolnym rzędzie pierwszy od lewej to stop, drugi przewijanie do tyłu, trzeci przewijanie do przodu. Często w wielu dyktafonach było, proszę Państwa, odwrotnie, chociażby w tych bardziej znanych, ale też nie we wszystkich, ale to przy innej okazji. Nad przyciskiem stop jest nagrywanie, on ma taką jeszcze... Ma to takie oznaczenie, więc łatwo go wyczuć, no ale też trzeba bardzo uważać, no bo dyktafon to jest dyktafon. Generalnie służy do tego, żeby włączyć szybko nagrywanie. I niestety, jak się cenny kaset gdzieś słuchało, to warto było uprzednio wyrwać ząbek. Nawet jeżeli była to kaseta, na której chcieliśmy nagrywać, ale żeby w danym momencie przez przypadek nie wcisnąć tego nagrywania, bo to wystarczyło, no tak jak wcześniej Państwu nagrywałem, wystarczyło trącić i podczas odtwarzania się włączało, więc nawet jeżeli nagrywałem utwory z radia i miałem na przykład nagrane, nie wiem, 5 piosenek na drugiej stronie, było jeszcze wolne i wiedziałem, że będę dalej nagrywał, ale słuchałem na takim dyktafonie, to od razu wyrywałem ząbki, no bo zawsze mogłem je czymś albo, nie wiem, zapchać papierem toaletowym, albo zakleić taśmą i nagrywać dalej, a jednak piosenki, którą nagrałem z radia wcześniej, no to już bym nie odzyskał, jakbym przypadkiem skasował, jak było czegoś szkoda, więc tak. No i obok nagrywania, proszę Państwa, jest drugi klawisz startu. Ja teraz podłączę Państwu elektretowy mikrofon zewnętrny. To jest Panasonic WM61, zalutowany tutaj zalutowany we wtyczce, ale tutaj przeciągnąłem jeszcze kabel, żeby
0: był daleko od mechanizmu. I teraz ja sobie ten dyktafon, proszę Państwa, włożyłem do torby, tak, a no, ten mikrofon jest wrażliwy, no bo to nie jest dynamiczny, tylko elektretowy. W tych innych Panasonicach, tych popularnych, tego nie zademonstruje. No ten jest do okulny, a na przykład otworzę na chwilę szybę. Może tutaj wiatr wieje, więc może to będzie lepiej jednak radio włączy.
4: Jedna rata, teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie.
5: Volkswagen.
6: Witotel dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach.
7: Ma też potrzebne nam składniki rośliny.
0: Basy chciałem. No dobra, nieważne. No nie udało mi się tego, proszę Państwa, zdemonstrować. No mogę jeszcze bezpośrednio włożyć ten mikrofon. Teraz wyjąłem. Mogę jeszcze bezpośrednio włożyć ten mikrofon bez kabla. Teraz, proszę Państwa, za chwilę wsiądę do windy.

0: jest jeszcze do partii. Wentylator wziąłem. Wyłączę wentylator. Nic na parku bym chciał z powrotem, więc naciskam jeszcze raz. Będzie z powrotem. Włączę wentylator i niech będzie. Trzeba zaraz będzie komunikat.
1: Piętro trzecie.

0: Czy nie wiem, pani?
1: No tamte nie wybiegałem ci się do Mariusza.
2: Autobus stoi na światłach. Zaraz ruszy. Przypominam, że motor jest RQR30. No i można chwilę tak nagrać. Państwo zobaczą, jak będzie to wyłapywał. Już tak dojedziemy do przystanku za chwilę. Na kolejnym przystanku będzie. Proszę Państwa, wystarczy. Kolejne nagranie będzie na dworze.

No jak zapewne wielu z Państwa zauważyło, jakość jest nagranie o wiele lepsza aniżeli na tym prezentowanych, aniżeli na tych prezentowanych przeze mnie wcześniej na mikrokasety, które były, więc jeżeli ktoś, komu zależało na jakości, brał takie.

0: To był model RQL30 tamto. Teraz przechodzimy do modelu RQL309 i na razie jazda. Tu jest, proszę Państwa, jednostopniowa aktywacja głosowa, ale nie uruchomię jej dlatego, że urwany jest przełącznik, więc mogę zatrzymywać tylko stopem.
1: Żeby nie było, że to jest na scenie.

0: przykładem.
1: Będziesz nagrywał to teraz?
2: Teraz się nagrywa cały czas.
1: Ja wezmę laskę.

0: Chodź.
1: I teraz kierujemy się, proszę Państwa, w stronę windy. Za chwilę będziemy wsiadać. Już.
2: A, już przyjechała, bardzo dobrze.
1: I teraz, proszę Państwa,

0: Źle pojechaliśmy jeszcze raz.
1: Gdzie chcesz jechać?
0: Chcę jechać normalnie, a niechcący nacisnąłem do piwnicy.
1: Tu jest normalnie.
0: Już jest parter, dobrze, teraz jest dobrze.
1: Wszystko?
0: Tak.
2: Kolejny, proszę Państwa, dyktafon RQL349 charakteryzuje się tym, różni się, jeżeli chodzi o model poprzedni, iż posiada regulowaną szybkość odtwarzania, płynną regulację, no to przy nagrywaniu to, proszę Państwa, nie działa. Będę mógł dopiero pokazać podczas, oraz dwie charakterystyki czułości mikrofonu, wysoką i niską, a dokładniej jest napisane General i oraz Range, czyli jakby znaczy no generalnie tak jakby ogólnie kardioidalny, aczkolwiek podejrzewam, że to jest chyba tylko czułość wysoka i niska, tylko jest tak scharakteryzowane. Teraz jest niska, przełączam na wysoką. To do tego, że jak się chciało nagrywać wszystko, co było naokoło, ustawiało się wysoką, czyli jak teraz w terenie na przykład, teraz bardziej zbieram.
1: Spadek.
2: Przełączam na niską. Tą ciszej tło, a przede wszystkim to, co jest najbliżej, zbiera najlepiej. Że wrócę do

0: Menisko przełączę jeszcze raz. Proszę Państwa, uszkodzone, właśnie teraz wsiadłem w międzyczasie do autobusu. Fragment się, proszę Państwa, nie nagrał, teraz nie jestem w stanie sprawdzić dokładnie co, więc najwyżej jak będzie coś nie halo, to jeszcze przesłucham tego przed emisją i dopowiem co trzeba. W każdym razie, tak podsumowując, teraz jest ustawiony na jak mówiłem, o tych kierunkach jest General i Direction. Nagrywa się dobrze, bo tutaj też, proszę Państwa, nie wiem, czy też powiedziałem, nie wiem czy Państwo, czy to się nagrało, czy nie, że aktywacja głosowa, przełącznik do włączania i wyłączania aktywacji jest wyłamany, ponieważ mam dyktafon z drugiej ręki i niestety nie jestem w stanie ani zrobić pauzy, ani tego przełącznika pokazać, więc muszę mówić bardzo blisko, żeby ta aktywacja głosowa, ona się prawdopodobnie jest ustawiona, żeby była aktywna, że tak wyrażę. I cały czas, więc w momencie jak jest cisza, to się wyłączy. Aktywacja jest jednostopniowa. Dwustopniową aktywację mieliśmy tylko w tym na mikrokasety i w tym, który prezentowałem na samym początku audycji. I tutaj, proszę Państwa, jest tak, że no i tak jadę teraz autobusem, więc nie trzeba, więc raczej wyłączyć się nie powinno, bo hałas cały czas jest. Jeżeli chodzi o te czułości mikrofonu, jeszcze powtórzę, to oczywiście General to jest tak jakby niby do okuly, a Direction kierunek oczywiście, aczkolwiek podejrzewam, że jest tutaj kwestia standardowej zmiany gainu, czyli właśnie wysokiej i niskiej czułości. Teraz ustawiłem na wysoką, przełączę na niską, to będzie trzeszczało, w ogóle nie wiem czy cokolwiek nagrał, ale spróbuję przestawić na niską, no i wtedy tło będzie ciszej, a bardziej ja będę tle. No nie wiem jak to teraz na nagrywaniu, jak to wygląda, czy to się przełączyło, czy nie, prawdopodobnie tak. I teraz wysoka czułość, to wiadomo, że nagrywa się wszystko dookoła głośniej też, a niska czułość, to trzeba bardziej blisko, bliżej mikrofonu mówić. To raczej tu mnie nie zmienię. Czyli mamy tak jak mieliśmy kąt padania 90 i 120. To teraz tak jakby 90 jest niby. Oczywiście nie mam specyfikacji do tego, więc nie wiem, czy to jest tylko kwestia rzeczywiście, że ten mikrofon jest dookólny, a no i przestawia się go jakoś, czy mikrofon jest kardioidalny i zmienia się tylko kąt, a tutaj jest jakby tylko tak określone jako General i Direction. No niedługo się będzie kończyć kaseta. Strona właściwie, teraz nawet sprawdziłem, taśmy już jest jak na lekarstwo na jednej rolce, więc przestawię na General. Przestawiłem, proszę Państwa, wcześniej nagrywałem, ale oczywiście podczas przestawiania przełącznik nie zadziałał i przez chwilę nagrał się szum, więc nagrywam to powtórnie. Co do tego General, to tak jak mówiłem, i Direction, nie wiadomo czy to jest zmiana kąta, czy jest jakoś to inaczej rozprasowane, nie mam jak tego przetestować, dlatego że stan tego dyktafonu, jak sami Państwo słyszą, nie jest najlepszy. Także już doczekamy do końca strony i na kolejny będę prezentował nowy. Przepraszam. Jest?
1: Cicho, nie.
0: Kurde, aktywacja głosowa jest. Nic, może ktoś się nagra.

0: Już jedziemy.
1: Raz. Niestety, proszę Państwa, muszę mówić, bo inaczej aktywacja głosowa się włącza i wyjdzie na fragmenty, jak zresztą Państwo sami zauważyli w poprzednim nagraniu.
2: Piętro trzecie.
1: Dobrze, teraz zmienię charakterystykę czułości mikrofonu i wrócimy z powrotem na parter. Teraz będzie czułość wysoka. Więc generalnie powinno nam się tak aktywacja włączać. No nie włącza się. Bardziej wyłapuję. Jesteśmy na miejscu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu środa to 15 dzień lutego 2023 roku, a my rozpoczynamy kolejny Tyflo Przegląd, już oznaczony numerkiem 172. Dziś skład nieliczny, chyba wszyscy po wczorajszych walentynkach tak świętowali, że po prostu ich tu z nami nie ma, ale żelazny, mocny skład w postaci Pawła Masarczyka i mojej skromnej osoby.
5: Witajcie.
4: Jesteśmy tak.
5: Mało nas, ale damy radę.
4: Witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Dziwisz, Pawła już też usłyszeliście. No i cóż, będziemy z wami przez najbliższe minuty. Co prawda będziemy z wami nie we wszystkich miejscach, bo na Facebooku z wami nie będziemy. Facebook nam zastrajkował, ale jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na antenie Tyfloradia, także w tych miejscach możecie nas słuchać, możecie do nas też pisać na kontakt tyflopodcast.net, możecie pisać na YouTubie, możecie dzwonić na tyflopodcast.net/zoom w sprawach różnych. Możecie na przykład właśnie dzielić się z nami różnymi ciekawymi informacjami, które wy zebraliście, a nam na przykład umknęły. Ale właśnie, tak a propos informacji, to teraz kilka słów o tym, o czym dziś w programie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Kilka kwestii w uzupełnieniu do tematu transkrypcji. Twitter jeszcze działa, ale Mastodon ma się świetnie. Ukazała się pierwsza beta NVDA 2023.1. Cadence, nadchodzi ciekawy monitor brajlowski. Aktualizacja oprogramowania BrailleSense 6 i 6 mini. Przebudowa Thunderbirda trwa w najlepsze. Wiemy też więcej o dostępności. Nowości w grach. Chat GPT o czytnikach ekranu wprawdzie coś wie, ale jest to wiedza niekompletna. Analiza formatowania dokumentów w formie dodatku dla NVDA. Mapy Google to przydatne narzędzie dla instruktorów orientacji w przestrzeni. Aplikacja pomoże w poruszaniu się po warszawskim metrze. Gdzie znajduje się najcichsze miejsce na świecie i ile można w nim wytrzymać? Nowości w WhatsAppie. Peel FM, automat perkusyjny w przeglądarce. Winget UI, program do pobierania programów. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy i oczywiście czekamy tradycyjnie na kontakt od was, jeżeli chcecie coś dodać do tego, o czym będziemy tu rozmawiać. A zaczynamy jeszcze od różnych takich informacji uzupełniających nasze poprzednie z wami spotkania. Na dobry początek, Pawle, coś o transkrypcji, prawda?
5: Tak, i tutaj informacje w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy ostatnio i za sprawą naszego słuchacza Wojtka. Wojtku, dziękujemy ci bardzo za przekazanie tych informacji. Po pierwsze, Wojtek miał okazję przetestować narzędzie Mac Whisper. Czyli dla przypomnienia, no zresztą chociaż nazwa już wiele mówi, narzędzie, interfejs graficzny do Whispera, czyli mechanizmu tego, którego między innymi używamy my w Tyflo Podcaście do transkrypcji podcastów na tekst, z mowy na tekst, na Maca. No i to narzędzie na tym Macu działa, jest jak najbardziej dostępne z voice-overem. Wszystkie elementy dostępne są, podpisane są. Jedyna, powiedzmy, trudność, na którą Wojtek zwrócił uwagę, to fakt, że żeby przerzucić plik, który chcemy przetranskrybować do tego narzędzia, musimy użyć mechanizmu przeciągnij i upuść, którego jest skrót w voice-overze, no ale można by liczyć na to, że będzie też dostępne otwieranie pliku, takie tradycyjne, że...
4: Tak, a to przeciąganie, no to bywa problematyczne od czasu do czasu. Zwłaszcza, że tam, no jeżeli chodzi o te przeciąganie, to można użyć kilku metod, że tam przeciągnij za kursorem, przeciągnij przed kursorem, a właściwie upuść, czy w miejscu kursora, no ileś jest tych skrótów i to może być mylące, powiem szczerze, takie przeciąganie.
5: Tak, ale najważniejsze, że cokolwiek jest, bo na Windowsie, no NVDA ma co prawda do tego wtyczkę, ale no, nie wszyscy o tym wiedzą, to po pierwsze, po drugie trzeba nauczyć się jej obsługiwać i no jakoś tak Mac staje się mieć to bardziej intuicyjne. No ale z tego co Wojtek opowiadał, działa to jak należy, oczywiście no, nie jest to jakiś demon prędkości, mimo że tam Mac z procesorem M2 u Wojtka na wyposażeniu, natomiast no, Wojtek jest zadowolony i spełnia to zadanie, więc...
4: Zdaje się, że to jest dwukrotna prędkość, tak? Rozpoznawana.
5: Możliwe, tak, możliwe. No więc jakby ktoś szukał, to na Macu można. Można, jeżeli nie chcecie się bawić w wpisywanie komend, jakieś tam wybieranie skomplikowanych ustawień, to jest już interfejs graficzny. Do interfejsów graficznych dla narzędzi, które tradycyjnie obsługuje się z wiersza poleceń, jeszcze dziś wrócimy, ale to jeszcze długa, długa droga. Zanim to, też a propos transkrypcji, to też właśnie dzięki Wojtkowi wiemy już, jak działa transkrypcja nagrań w Wordzie. Bo mówiliśmy tydzień temu o tym, że insiderzy, czyli testerzy takich nowo udostępnionych funkcji, które jeszcze nie są tak szeroko i publicznie dostępne w Office 365, otrzymali możliwość transkrypcji całych nagrań w Wordzie. No i Wojtek również taką opcję przetestował. No i tutaj spekulowaliśmy, czy to aby nie Whisper nie jest odpowiedzialny, jako że Microsoft i OpenAI po tej linii czatu GPT bardzo się lubią, no to spekulacje nasze były takie, że może Whisper zagościł w Wordzie, no to byłoby coś, ale nie, tutaj Wojtek nie zostawia żadnych złudzeń, te nagrania ewidentnie są gorszej jakości, znaczy te rozpoznane teksty. Jedyne co można powiedzieć, że fajnie działa mechanizm przyporządkowania tekstów do osób je mówiących, więc jeżeli już raz aplikacja rozpoznała głos, to przypisuje jakiś tam numer, speaker 1, speaker 2 po angielsku. W pierwszych wersjach tej implementacji tłumaczenie było głośnik 1, głośnik 2, więc typowo maszynowe. Natomiast teraz już jest prelegent 1, prelegent 2, no i można wpisać też własne imiona i nazwiska dla tych prelegentów już rozpoznanych. No i szybkość oczywiście Wojtek podkreśla, czyli takie półtora godzinne nagranie zrobiło się w jakieś 4 minuty, no ale wiadomo, tu nie o prędkość, a o dokładność chodzi i tu Word bynajmniej nie umywa się do tego, co oferuje nam o wiele potężniejsze i bardziej wymagające zasobów narzędzie, czyli Whisper. Dzięki Wojtku raz jeszcze za te testy, no i to chyba tyle. Tak się sprawy mają, jeśli chodzi o transkrypcję.
4: A teraz odbieramy pierwsze połączenie w naszej dzisiejszej audycji. Odbieramy połączenie telefoniczne. Kto jest z nami po drugiej stronie?
0: Witam, cześć, Michale, dzwoni Darek.
4: Witaj, Darku.
5: Witaj, Darku.
0: Dzisiaj nie dzwonię w sprawie Blindshella, chociaż jeszcze myślałem, że dzwonię, ale nic jeszcze nie wiem o Zoomie w języku polskim, więc dzisiaj dzwonię w sprawie troszkę innej, która mi ostatnio, powiedzmy, nie powiem, spędziła sens powiek, bo bez przesady, ale jednak trochę mi dała w kość. Chodzi o pewien błąd systemowy, który się pojawia w Windowsie 10, na który chciałbym drugi raz zwrócić uwagę. Wyglądało to mniej więcej tak. Kilka dni temu chciałem sobie odpalić GoldWave'a i zrobiłem to. Otwieram tweak, na którym chciałem popracować, bo chciałem go rozciąć na więcej części. na Goldwave mi się fajnie, sprawnie to robi. Po otwarciu pliku Goldwave milczał. Po wciśnięciu spacją się, co się dzieje? Wyinstalowałem go, zainstalowałem jeszcze raz, zrobiłem kilka różnych rzeczy, Goldwave milczy. Okazało się, że jest to problem, który pojawił mi się już 2 miesiące temu, albo troszkę wcześniej, związany z Windowsem 10. To znaczy, nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Na wstępie zaznaczę, że mam tylko 2 dodatki do NVDA zainstalowane na komputerze. To jest dodatek RH Voice, do RH Voice'a i to jest dodatek do aplikacji szafowej. Nie mam żadnych dodatkowych dodatków do NVDA zainstalowanych. Problem polega na tym, że po włączeniu komputera, co powiedzmy, to 7-8 włączeń komputera, system mi wycisza do zera losową aplikację. I to się też dzieje, kiedy na przykład zamknę klawę komputera i będzie uśpiony i wybudam go z uśpienia. Kiedyś mi wyciszył NVDA, kiedyś mi wyciszył Winampa, teraz mi wyciszył Goldwave'a i po prostu nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Może ktoś z was ma jakiś pomysł albo wie, co z tym zrobić, bo ten Goldwave to już... Ja już myślałem, że to był jakiś błąd, że on po aktualizacji zniknął, no i tak było przez kilka ładnych tygodni, ale to się też pojawiło kilka dni temu znowu, więc ja nie wiem, nie mam pojęcia, o co tu może chodzić. Może i nie znalazłem też na żadnych forach, nie mówię tylko o specjalistycznych tutaj tyflo forach. Ja szukałem też takich ogólnodostępnych stronach i nie potrafię zrozumieć, czy to też nie może być wirus. No ja nie wiem, co to jest po prostu. Może ktoś z was ma jakiś pomysł?
4: Ja powiem szczerze, że nie mam pomysłu, co to może być. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, bo jest to zachowanie naprawdę no, ze wszechmiar dziwne i bardzo nietypowe. Ja jedyne, co mi przychodzi do głowy, to może jakieś oprogramowanie, które zainstalowane jest z jakimś twoim dodatkowym sprzętem, który masz podpięty i które uruchamia się przy starcie systemu, może coś wycisza. Może jakiś komunikator, który uruchamia się razem z systemem, gdzieś tam w coś ingeruje. Powiem szczerze, ale to jest takie zgadywanie, bo no ja z takim problemem nie spotkałem się nigdy. Raz spotkałem się z dziwną sytuacją, że po prostu po uruchomieniu Reapera wyciszył mi się dźwięk z jakiegoś powodu i to było naprawdę dosyć ciekawe, bo próbuję czegoś posłuchać na Reaperze i też zajęło mi naprawdę sporo czasu, żeby ogarnąć, co tu się właściwie dzieje. Przecież Reaper działa, urządzenie dźwiękowe jest wybrane odpowiednie, a nagle patrzę, a w mikserze głośności właśnie Reaper jest wyciszony. Ale to zdarzyło mi się tylko raz i to już dawno, dawno temu i podobna sytuacja nie powtórzyła się więcej. Więc
0: Problem w tym, Michale, że żaden komunikator na stałe... Znaczy ja powyłączałem Skype, bo ja mam Skype akurat na komputerze. Wyłączyłem auto uruchomianie Dropboxa i Google Drive'a i OneDrive'a. No, co do odtwarzaczy. Blindshow nie ma swojego oprogramowania. Sansa, z której korzystam, też nie ma swojego oprogramowania, bo a nawet jeżeli jakieś tam są, ja i tak przez USB przesyłam pliki jako do folderów, no nie mam pojęcia. No, taki fajny system. Jestem naprawdę zadowolonym użytkownikiem. Tak jak kocham klawiaturę fizyczną, C9 tak samo jestem przekonany do 10. I od kilku lat, kiedy wiele osób mnie przekonywało, że 7 to jest super, na 10 będę narzekał, to ja nie narzekałem na 10 nigdy. A teraz mi się taki hotkick stracił i nie wiem, co to może być.
4: Jedyne, co ja bym jeszcze, Darku, sprawdził, to może listę uruchamianych programów ze startem systemu. Gdzieś tam na przykład w narzędziu MS Config albo w podobnych miejscach. Bo wiesz, być może gdzieś coś się jeszcze uruchamia w tle i tak przy okazji i w jakiś sposób to ingeruje. Oczywiście ja też cię nie zachęcam do wyłączania wszystkiego jak leci, bo to też nie o to chodzi i czasem można z tym sobie też trochę problemów narobić, jak za dużo się wyłączy. rzeczy, żeby tam ewentualnie posprawdzać, co robi jaka aplikacja, która jeszcze gdzieś tam ze startem systemu się ładuje i czy można by było ją wyłączyć. Większość zazwyczaj bezpiecznie można, no bo to jest taki jedyny trop, który gdzieś mam, że po prostu coś gdzieś w tle działa i coś robi. I być może to rzeczywiście to nie jest wirus. Zapytam, jakiego antywirusa używasz?
0: Ja mam tego systemowego, Defendera.
4: No to ostatnio Patryk bodajże dzwonił do nas i narzekał trochę na jego skuteczność, więc może faktycznie jakimś...
0: Ja powiem tak, wiesz, wszystko fajnie. Ja miałem sobie, już nie pamiętam jakiego antywirusa i on mi wywalił Syntoka, pamiętam, w kosmos. A dla mnie komputer bez Syntoka to jest tak samo funkcjonalny jak telefon dotykowy z Androidem. Mówię ze swojej perspektywy, więc po prostu ja tak samo nie mogę żyć bez Syntoka jak bez klawiatury fizycznej, więc boję się po prostu, że ten Syntok mi drugi raz wyleci i po prostu korzystałem z tego. Z tego Defendera. No ale to taka informacja, prawda, już takie...
4: Ja bym, Darku, mimo wszystko przejrzał po prostu listę tych programów ładowanych na starcie. Mhm. Bo tam coś może być, tam ja doszukiwałbym się problemów. No to jest taka, wiesz, diagnostyka połączona z wróżbiarstwem, bo ciężko powiedzieć, bo...
0: Wiem.
4: Bo ja takich problemów nie miałem, no.
5: Wyciszenie dźwięku względem syntezy, czyli audio ducking w NVDA-u nie masz włączonego, prawda? To jest insert chyba Shift D? Tak.
0: Nie powiem.

0: Też jestem zadowolonym użytkownikiem tej syntezy.
1: No dobra, no dzięki za próbę pomocy i do jutra, bo jutro się już słyszymy. Ja będę z Michałem prowadził audycję, Michał będzie opowiadał o kapsysie, więc już niebawem się także usłyszymy. No dzięki za informację.
2: Dzięki Darku za telefon. Miejmy nadzieję, że przed jutrzejszą audycją komputer ci nie zamilknie.
0: Oby.
1: Nie, on mnie zamilknie. Aha. Ja po prostu najwyżej sobie włączę narratora i podgłosię w chudę, ale nie, zamilkną się, zamilknie pewno.
2: No to super. To dobrze, że ten narrator widzisz jednak jest. I dobrze, że to jedną aplikację wycisza, a nie na przykład kilka. To już w ogóle
1: nie, no kiedyś mi Jampa kilka razy wyciszył, ale nie, NVGA tylko raz. To jedna aplikacja i też przy wybudzeniu to tam.
2: Darku, zapytam jeszcze, ty używasz Winampa, a z jakiego korzystasz, z jakiej wtyczki wyjścia korzystasz? DirectSound, tak?
1: Tak.
2: Okej, no to nie było tematu.
1: Tak.
2: Bo tak się zastanawiałem, być może ten WaveOut gdzieś tam coś wycisza, bo on zdaje się...
1: Winampa, też funkcjonalność taka, jeżeli chodzi o po prostu foldery, jest dla mnie najprostsza.
2: No jasne.
1: I jakoś tak...
2: Rozumiem, używam również.
1: No dobra, to dzięki i do usłyszenia niebawem.
2: Pozdrawiamy, do usłyszenia, do jutra. Trzymaj się.
1: Zaglądam do
2: waszych wypowiedzi, bo tutaj mamy w komentarzach kilka informacji, tylko muszę najpierw do nich dotrzeć. O, już są. Piotr napisał, Goldwave, może pomogą te kody do Windowsa prezentowane w ostatniej audycji. To tak a propos Goldwave'a. Jeszcze Matt napisał, witam. Kiedyś było mówione, że w komputerach Dell były jakieś problemy z dźwiękiem i programami odczytu ekranu. Proszę o przypomnienie, na czym te problemy polegały i czy ustąpiły już. Można kupować Dell'e, czy lepiej unikać? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko lepiej unikać. Tam zdaje się dotyczył problem, to Mikołaj by musiał wypowiedzieć się w tej kwestii, bo on korzystał z Deli i zna temat na bieżąco. Natomiast tam zdaje się problem polegał na jakimś ucinaniu fragmentów wypowiedzi przez kartę. Dobrze kojarzę, Pawle?
0: Tak, i też chyba w jakichś konkretnych okolicznościach niestety się wysypywało Blue Screen of Death.
2: Tak, że całkiem po prostu to wszystko
0: tak,
2: przestawało działać.
0: Wiem, że Joss to naprawił.
2: Joss to naprawił,
0: a Dell... Najnowszy 2023.
2: Tak, a Dell stwierdził, że no oni są świadomi problemu i kiedyś go poprawią. Także tak. To było stanowisko Della tak globalnie, jeżeli chodzi o programy odczytu ekranu. Więc czy to kiedyś nastąpiło? No nie wiem. Nikt z nas nie kupuje co chwilę sprzętu Della, żeby to sprawdzać, ale ja bym jednak mimo wszystko na razie, przynajmniej od tej marki, trzymał się z dala. Więc tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. A teraz myślę, że możemy przejść do następnego tematu, również tak trochę dotykającego tego, o czym było w audycji poprzedniej. Mianowicie, już tak wieszczyliśmy, koniec Twittera, koniec API Twittera i to, że programy zewnętrzne klienty, w tym i te przystosowane dla niewidomych użytkowników, po prostu z nim się rozłączą. Tu się okazało, że jednak ta egzekucja została odroczona.
0: Tak, albo Elon Musk bardzo źle sobie radzi z naciskiem, jaki jest na niego wywoływany i jednak wycofuje się ze swoich decyzji, na co w tym przypadku no, narzekać nie będziemy, chociaż ja już mentalnie się z Twitterem poniekąd pożegnałem. Jedyne, co już tam robię, to oglądam jedną listę, która jest mi potrzebna do tego przeglądu. Albo sam nie umie do końca się zdecydować na pewne radykalne kroki, bo zapowiadane było szumnie odcięcie API 9 lutego, czyli no zeszły czwartek. Natomiast nagle się okazuje, że nie, że ta decyzja została odłożona do poniedziałku, a w poniedziałek dostaliśmy informację, że jeszcze o parę dni zostanie przesunięta. No więc tak kracze, ciekawe kiedy wykracze, albo czy wykracze. Kolejne jakieś ograniczenia są dokładane, nawet na to darmowe API, które ma być tam dla botów udostępnione, są ponakładane ograniczenia i

0: to się raczej, to już będzie raczej równia pochyła w dół. Natomiast pytanie kiedy? Bo to jest kwestia nadal gdzieś tam dni. Pytanie, czy to będzie odkładane w nieskończoność, czy wreszcie decyzja zostanie podjęta, taka już ostateczna, czy nie. Ja myślę, że warto się pochylić nad tym, co się dzieje w świecie Mastodona, bo tam jak najbardziej rozwój następuje, a jakże. Aplikacja Mona, o której mówiliśmy już kilkakrotnie, czyli klient Mastodona będący no tak naprawdę niemalże jeden do jeden kopią aplikacji Spring dla Twittera, bo to ten sam autor i to samo założenie, tylko inny serwer, inna sieć, jest w publicznej wersji beta i w komentarzu pod audycją będzie podany link do test flighta. Tutaj myślę, warto zwrócić uwagę, że nie zdziwcie się, jeżeli wam powie, że miejsca są zapełnione, bo sloty nowe dla testerów są okresowo uwalniane, czyli tam od czasu do czasu. Jeśli jesteście na Mastodonie, myślę, że warto konto Mony zaśledzić, bo autor podaje tam informacje zawsze, kiedy uruchamia jakieś dodatkowe sloty dla testerów, więc warto się zainteresować. A jeżeli nie chcecie bawić się w test flighty, a potem płacić za program, tylko chcielibyście zacząć tak dużo prościej i za darmo, to oficjalna aplikacja Mastodona znów doczekała się kolejnej wersji i w tej wersji również czy poprawki dotyczące dostępności. No przykładowo już na pokrętle mamy opcję odpowiedzi, podbicia posta, polubienia. Co ważne, ktoś zwrócił uwagę, że bardzo fajna implementacja tutaj jest tego, na przykład podświetlając czynność podbij post, na pokrętle usłyszymy od razu, ile osób też podbiło, bo tradycyjnie no to mamy to gdzieś wpakowane, kiedy podświetlimy post, czyta nam autora, treść, czas, kiedy to zostało wysłane i potem te wszystkie dane, że ile razy podbito, ile odpowiedzi, ile coś tam. I tych informacji jest dość dużo na raz. Natomiast tutaj zdecydowano, że no raczej pójdą w coś takiego, że na początek mamy tylko autor, treść postu, kiedy został wysłany, a te dodatkowe rzeczy, skoro i tak na pokrętle są elementy do wykonywania różnych działań, no to można też tą informację wtedy tam umieścić. Również trwają prace nad poprawkami dostępności dla aplikacji, dla klienta Ice Cubes, który niedawno wyszedł. Wiem, że w Ivory też coś tam da się chyba zrobić, żeby było trochę lepiej dostępne. Coś tam próbują z autorem negocjować. No, ale zobaczymy. Testy beta kolejnych wydań trwają. No i wygląda na to, że Mastodon się prężnie rozwija. Zresztą wyszła nowa wersja samego silnika Mastodon. No i jedną z takich zmian, o której się bardzo często mówi, jest fakt, że można, edytując posta, edytować także opis alternatywny zamieszczanych obrazów, zamieszczanych zdjęć. Bo przedtem trzeba było usunąć posta, znaczy użyć tej opcji, żeby usuń i edytuj i zamieść ponownie, żeby dopisać opis alternatywny. Teraz już, jeżeli serwer nasz, nasza instancja zaktualizowała się w najnowszej wersji Mastodona, to już nie trzeba tego tak robić. Można po prostu dodać, jeżeli zapomnieliśmy, albo tam po namyśle chcemy ten opis alternatywny dodać, albo go zedytować, to można jak najbardziej.
1: No to rzeczywiście dzieje się sporo różnych ciekawych rzeczy i to bardzo dobrze, oby to się wszystko rozwijało. Natomiast cóż, jeżeli chodzi o kolejne tematy, to ja myślę, że zanim do nich przejdziemy, to odbierzemy kolejne połączenie. Tym razem połączymy się z Grzegorzem, który do nas dzwoni. Witamy cię serdecznie, Grzegorzu. Halo? No, tylko żebyś jeszcze, Grzegorzu, wyłączył odsłuch.
0: Odsłuch i nas usłyszał, bo tak, mówimy nas do ciebie.
1: Dokładnie. A chyba jest jakiś problem po drugiej stronie.
0: Ja się domyślam, że Grzegorz w sprawie Sky Showtime. Taką mam nadzieję.
2: Słychać mnie?
1: Tak, słychać
0: cię. Tak, jak najbardziej. Witaj.
2: Coś miło z tym.
0: No my cię słyszymy, ale to chyba nas nie.
1: No właśnie. Grzegorzu?
0: No cóż, chyba. Będzie tu jakiś problem na ten moment, może za jakąś chwilę.
1: Tak.
0: Warto będzie spróbować ponownie, bo ewidentnie jest to problem techniczny.
1: Tak, mamy niestety problem. Spróbujmy może w takim razie odebrać inne połączenie, bo ktoś tu też z nami jest. iPhone 4 ktoś tak się podpisał.
0: O, to zacny model. Posiadałem kiedyś i bardzo sobie chwaliłem. Ciekawe, kto
1: pytanie,
0: używa
1: kto
0: takiego.
1: Jest jako iPhone 4. Tak, na razie dźwięk wyciszony, ale całkiem możliwe, że za moment się usłyszymy i za moment się połączymy. O, już chyba. Kogo witamy?
3: Halo, halo.
1: Halo, halo.
3: Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Kto jest z nami po drugiej stronie?
3: Andrzej Bożerski.
1: Cześć, Andrzeju.
0: Cześć, Andrzeju.
3: Dzwonię jeszcze z odnośnie sprawy poniekąd zeszłotygodniowej. Bo z tego, co pamiętam, to ktoś prosił, że jak ktoś będzie dzisiaj na prezentacji tego programu do audiodeskrypcji, to żeby się odezwał.
0: O, jak było?
1: A, zgadza się.
3: Pamiętacie, że taka była kwestia, ale właśnie taka kwestia była. Słyszałem to i właśnie byłem i dzwonię.
0: Jak było? Jak
1: to słuchamy.
3: Tak, no... wrażenia są średnie, naprawdę, bo co prawda program brzmi obiecująco, bo chodzi o to, żeby kina, nie posiadając żadnego sprzętu do udostępniania audiodeskrypcji, żeby można było przez ten program, tylko dzięki temu programowi, oglądać filmy, w których jest dostępna audiodeskrypcja, które są widoczne, te filmy w tej aplikacji. Chodzi o aplikację Dostępne Kino. No i akurat byliśmy w kinie Luna w centrum Warszawy. No i kwestia była taka, że kiedy już mieliśmy oglądać ten film, no to była kwestia taka, że trzeba było wybrać film, który mieliśmy zacząć oglądać i kliknąć na audiodeskrypcję. Albo na dialogi audio, bo też była taka opcja teoretycznie, że można było, jak ktoś na przykład nie dał rady czytać napisów, to można było też odsłuchać tych napisów w formie audio. Jeżeli tam się, no jeżeli była taka opcja dostępna. Ale niestety problem był w tym, że żeby taką audiodeskrypcję móc słuchać, bo to była i audiodeskrypcja, i głos lektora w słuchawkach się powinno słyszeć. Więc chodziło o to, że żeby móc zacząć to oglądać, to trzeba było, musiała się aplikacja zsynchronizować z filmem. Trzeba było poczekać, aż przejdą początkowe napisy i tak dalej, aż się zacznie akcja, kliknąć przycisk włącz audiodeskrypcję, poczekać kilkanaście sekund w teorii i wtedy po zsynchronizowaniu się powinien być słyszalny film. Ale no niestety, jak to zwykle bywa, życie jest, znaczy wygląda wszystko ładnie, pięknie, a diabeł niestety tkwi w szczegółach. Tak samo było i tutaj, gdyż no niestety wielu osobom mimo licznych prób nie udało się zsynchronizować z tym, no nie udało się zsynchronizować programu z wyświetlanym filmem. Może dlatego, że był dosyć słaby zasięg sieci komórkowej. Więc ja mam sieć Orange, u mnie było dwie kreski. No u innych niewiele lepiej to wyglądało, więc kwestia taka. Spróbowaliśmy się połączyć z kinowym Wi-Fi, żeby może w ten sposób zwiększyć swoje szanse na obejrzenie czegokolwiek, ale się niestety okazało, że albo ten sygnał w sieci Wi-Fi był za słaby, albo były inne jakieś problemy, bo jeżeli już udało się komuś odnaleźć kinowe Wi-Fi, to nie można się było z nim połączyć, a długo w ogóle nie można było go znaleźć, więc tak, pojawiał się chwilami, potem znikał. Znikało to Wi-Fi, także podejrzewam, że w tej sali był dosyć słaby zasięg Wi-Fi. Niestety. Chociaż pokazywało dwa z trzech pasków, więc niby nie było najgorzej, ale trzeba było sporo poczekać, zanim się pojawiło. No ale niestety właśnie ani przez Wi-Fi, ani przez sieć telefonii komórkowej nie dało się tego zrobić. Może też kwestia była taka, że ci, co tworzą tą aplikację, to mówili, że jak oni byli 2 godziny przed planowaną projekcją i robili tą synchronizację, żeby sprawdzić, czy działa, to im działało, ale nas tam było, wiem, osób ze 20. Mniej więcej, może więcej, może mniej. W każdym razie może tych osób też było za dużo i ten serwer był przeciążony i dlatego też nie chciało działać. Na przykład jak były 2 osoby, to jeszcze było łatwiej dla serwera. Może nie był tak obciążony i tak podejrzewam. A po drugie kwestia tego, że gdyby zasięg sieci telefonii komórkowej był w tym kinie, w tej sali lepszy, to może też by się powiodło. Ale kwestia taka była nawet, że kilku osobom przez chwilę się powiodło, ale ci, co mieli, odnieśli sukces w synchronizacji, mówili, że no niestety głos lektora był słyszany dobrze mniej więcej w skali od 1 do 5 na 5, ale niestety głos audiodeskryptora, że tak go nazwę, był słyszany no mniej więcej 3 na 5, no więc trochę słabiej. Halo, halo, jesteśmy?
0: Tak, jesteśmy.
1: Jesteśmy cały
3: tak,
1: czas.
3: Tak, tak, słyszymy. Dobrze.
0: Tak. Tak. Powiedz, Andrzeju, czy, bo mówisz głos lektora, czy aplikacja odtwarza też ścieżkę filmu, czy tylko...
3: Tak, ścieżkę filmu też.
0: Aha,
3: bo byliśmy na filmie Kafarnaum i jak nie miało się słuchawek na uszach założonych, to w głośnikach leciał oryginalny język, czyli z tego, co się dowiedzieliśmy, aramejski lub arabski. Bo ten film był w tych językach.
0: Tak,
3: i po prostu, żeby...
0: Okay. Czyli słyszeliśmy lektora w słuchawkach telefonu.
3: Tak,
0: super.
3: I lektora, i audiodeskryptora.
0: A ścieżkę dźwiękową
3: filmu? Osobne... Ścieżkę dźwiękową
0: filmu.
3: Nie wiem, muzykę, bo mi się nie udało zsynchronizować. Mhm. Mi się nie udało zsynchronizować, więc tylko moja narzeczona mówiła, że prawda usłyszała głos lektora i audiodeskryptora, że głos lektora słyszała lepiej, audiodeskryptora słyszała słabiej. One są średnim pokojem, więc ja się zaraz zapytam, czy też było, czy też głosy inne było słychać w filmie, w słuchawkach, niż głos lektora i audiodeskryptora.
0: Okej.
3: Okay. Madzia? Tylko lektor i audiodeskryptor. A. Dokładnie. Okay.
0: No to tu widzę, że to jest rozwiązanie, które bazuje na tym troszkę, co robi Greta w krajach niemieckojęzycznych, czyli...
3: Jeszcze przepraszam, Pawle, że
0: proszę,
3: ci przerwę.
0: Proszę.
3: Kwestia taka jest, że jedna jeszcze jest, rzecz była dosyć słaba, moim zdaniem, w tej aplikacji, że ona, żeby się zsynchronizować, znaczy tam trzeba było udzielić dostęp dla mikrofonu, żeby po prostu mikrofon był włączony,
0: no
3: bo
0: tak.
3: Ona nasłuchiwała dźwięki.
0: Tak.
3: Tylko, że to jest kwestia moim zdaniem, znaczy nie wiem, jakby to można było lepiej rozwiązać, tylko kwestia jest tego typu, że zwłaszcza przy początku filmu o perfekcyjną ciszę w kinie jest dosyć trudno. Bo ktoś akurat zaczyna szeleścić popcornem albo innymi rzeczami, albo jeszcze cichną jakieś rozmowy czy coś w tym stylu. No, oni niby mówili, że jak ktoś bezpośrednio do mikrofonu nie mówi, to niby nie powinno to przeszkadzać, ale moim zdaniem właśnie mogłoby być to też kłopotliwe. Fakt, że jak normalnie przychodzimy do kina, to raczej nie jest tak, że przychodzi nagle 20 osób do niewidomych do kina i wszyscy chcą oglądać akurat ten sam film z audiodeskrypcją, tylko pewnie takich osób jest jedna, dwie, więc nawet jeżeli ten, to może byłoby łatwiej o tą synchronizację. W każdym razie moim zdaniem na początku powinno tak być, nie tylko moim, bo to sobie rozmawialiśmy jeszcze z narzeczoną, że mógłbym na początku było wybrać grupę, znaczy jeżeli my byliśmy powiedzmy testerami beta, to można było wziąć węższą grupę testerów, nazwijmy ich alfa i niech oni by sprawdzili w mniejszym gronie, ale nie większym niż dwie osoby powiedzmy, tylko nie wiem, jak grupa beta składała się z 30 osób, to niechby grupa alfa składała się z 10. Jeżeli by zadziałało dla 10 osób, to może by zadziałało dla 30. Ale jeżeli działało dla dwóch osób, a nagle zjawiło się 30, powiedzmy, czy 20 kilka osób, no to może to był też problem.
1: Trochę to skalowanie w tych testach było za bardzo rozdzielone. Na zasadzie
3: dokładnie.
1: Takiej, że testowano najpierw na malutkiej grupie, a później od razu no już na znacznie
3: bo
1: większej.
3: Oni mówili, że testowali ci twórcy to jeszcze 2 godziny przed, no ale ich tam było, nie wiem, 2-3. No to jeszcze może im to zadziałało, a nas dosłownie była no kilkudziesięcioosobowa grupa w każdym razie, na pewno. Mieliśmy salę tylko do własnej dyspozycji, więc tam innego, nikt tam inny w tym czasie nie był.
0: To znaczy, ja myślę, Andrzeju, że tu się nie musisz obawiać, jeśli chodzi o te czynniki społeczne, bo po pierwsze od praktyki jedzenia czegoś podczas seansu powoli, z tego co widzę, się odchodzi.
3: Mm-hmm.
0: coraz bardziej się na to patrzy krzywym wzrokiem i kina już powoli rozważają, czy by tego...
3: Tylko mówię, że cichą też rozmowy, rozmowy...
0: Tak, ale to jest drugi argument. Pytanie, jakie kina, jeżeli jakiekolwiek zaimplementują ten system, jeżeli to będą sieci kinowe, to pamiętaj, że przed prawdziwym filmem zawsze są reklamy.
3: Mm-hmm, to prawda.
0: I w czasie tych reklam już te rozmowy raczej wyciszają się, gdzieś tam powoli cichną. Mm-hmm. Ale to już pomijając to, no to masz rację. Natomiast ja doświadczenie miałem z niemiecką aplikacją, właśnie Gretą, o której mówiłem wcześniej. Mm-hmm. Tam też jest dokładnie ten sam system, czyli on rozpoznaje próbkę dźwięku z mikrofonu i dostaje do tego ścieżkę, ale to działa w pełni offline. Bo my wychodząc, zanim wychodzimy
3: z domu, nam też mówili, że jak już się ten program synchronizuje z filmem, która ta synchronizacja powinna nastąpić w ciągu mniej więcej kilkunastu sekund, to już potem można było zablokować telefon, włożyć go do kieszeni i tylko słuchawki na uszach i już powinno być wszystko dobrze słyszane. Ale właśnie najgorsza jest ten moment synchronizacji.
0: Bo cały czas jak się nie mogło synchronizować,
3: bo jak się ta aplikacja nie mogła synchronizować, to cały czas było błąd synchronizacji, spróbuj ponownie, błąd synchronizacji, spróbuj ponownie.
1: No ja i tak, i przez kilkanaście sekund to jeszcze można tolerować, natomiast jeżeli to by miało trwać dłużej...
3: Tak, ja właśnie mówiłem potem, że taki komunikat powinien być usłyszany raz. Jeżeli cisza jest, to ja wiem, że się nie synchronizował program, a jeżeli jest już zaczynam słyszeć, to nie potrzebna mi informacja, że synchronizacja zakończyła się pomyślnie. Mhm. Także... To w ten sposób. No ale tam jeszcze na przykład znany wszystkim Roman R. Roczeń mówił, że na przykład jeżeli już mu zadziałał mu przez chwilę zadziałało to, ale też na przykład nie mógł się z tego wycofać używając gestu potarcia. To nie działało, chociaż przycisk wstecz był widoczny, ale gest potarcia nie działał. To taki z takich dostępnościowych problemów. Że tak powiem. No i cóż więcej? No i mniej więcej tyle. No sobie spędziliśmy tam, ja wiem, może 30 minut próbując to wszystko jakoś ogarnąć. Niestety się nie udało. No i może panowie popracują, potestują to najpierw, zanim zaproszą jakąś większą grupę w mniejszym, ale troszeczkę liczniejszym zespole niż ich własne grono. I no cóż, może w przyszłości to zadziała. No potencjał jest, możliwości teoretycznie są, żeby to zadziałało, no ale jeszcze wymaga to sporego dopracowania.
1: A to jest aplikacja...
3: Oni chcieli z nami inne opcje przetestować, ale no już jak się nie dało synchronizować, to nie było mowy o innych rzeczach.
1: No to nie dało się już zrobić niczego tak, więcej. To jest aplikacja na iOS-a, na Androida, na oba te systemy?
3: To była aplikacja i na iOS-a, i na Androida. Tak. Mhm. Byli testerzy i z Androida, i z iOS.
1: A to fajnie, że tak uniwersalnie do tego podeszli.
3: Tak, i byli ludzie z różnymi modelami iPhone'ów. Pierwszy SE, drugi SE, trzeci SE, także i takie starsze systemy i nowsze.
1: Jasne.
0: Z ciekawości, Andrzej, to rzeczywiście masz iPhone'a 4?
3: Nie, ja mam iPhone'a SE pierwszej generacji, ten 2016 roku.
1: Bo tutaj nikt nas zmylił, wiesz, bo masz nick tak. iPhone 4.
3: No tak, faktycznie możliwe, ale nie mam iPhone'a 4. Tylko jakoś tak, nie wiem, muszę to zmienić po prostu.
0: To miejmy nadzieję,
3: bo z telefonu się jakoś... łączę, więc może do tego.
0: Miejmy nadzieję, że to się jakoś poprawi i ujednolici też, bo no była aplikacja Audio Movie. I to się niestety nie
3: Właśnie, oni mówili, że audio mówi i o tyle jest gorsze od tego, że właśnie kino musi być specjalnie wyposażone w jakiś dodatkowy sprzęt, żeby można było tej audiodeskrypcji słuchać. Tu niby mowa jest, że nie ma tego wyposażenia dodatkowego potrzebnego, że sama aplikacja po synchronizowaniu się będzie już odtwarzać jedną ścieżkę i drugą.
0: No czyli tak jak Greta, no to jest... Tylko, że z Gretą było tak. Zasada działania jest taka, że zanim wyjdziesz z domu, ściągasz sobie ścieżkę deskrypcyjną filmu, na który idziesz. Jesteś w kinie, to już nieważne, czy masz internet, czy nie, on się dosynchronizuje i to trwa parę sekund. Ja autentycznie w ten sposób oglądałem film z audiodeskrypcją na iPodzie Touch, nie mając kompletnie...
3: Ale wtedy słyszałeś i lektora, który powiedzmy czytał ogólne teksty, i audiodeskryptora na takiej samej głośności mniej więcej, czy to jednak było...
0: Szczerze mówiąc, oglądałem, akurat Greta oferuje raczej głównie audiodeskrypcję, ścieżki dubbingowe nie bardzo, bo w Niemczech jest też troszkę inaczej, w Niemczech się ogląda filmy w oryginale, ewentualnie z napisami.
3: A tak, no tak, u nas jest popularny bardzo film, są filmy z lektorem.
0: Tak, i film był rzeczywiście z audiodeskrypcją po niemiecku, natomiast oryginalnie dźwięk leciał po angielsku w kinie.
3: Może tak byłoby właśnie lepiej w ten sposób, gdyby dźwięk lektora leciał z głośników kinowych, a głos lektora, a audiodeskrypcja, żeby tylko było w słuchawkach.
0: No, właśnie, no to nie jest chyba jakoś zbyt popularne zastosowanie w kinach, tak szczerze mówiąc, ale no, więc pewnie dlatego. No zobaczymy, dlatego. Jak to się rozwinie. Miejmy nadzieję, że naprawią te błędy, bo trochę tak pewnie niesmak pozostał po takich testach.
3: No niesmak pozostał.
0: Oczekiwania były duże, a taka
3: tendencja nic nie sprawdziła. Zostaliśmy symbolicznie wynagrodzeni bonami do Empiku.
0: Okej.
3: Okay. Andrzeju, więc nie był czas.
1: Andrzeju, to na otarcie łez przeczytam ci komentarz od naszego słuchacza Piotra, bo jest skierowany bezpośrednio do ciebie. Bardzo dziękuję za wrażenia o aplikacji Kino Dostępne. Dam znać, czy działa w moim... Dokładnie. Dam znać, czy działa w moim mieście. Mam widoczne kilka filmów. No, więc...
3: A jeszcze była ciekawostka taka, ale to już tak bardziej śmieszna niż poważna, że Romek Roczeń kliknął na wybierz miasto, tak już jak nawet się tam połączył wcześniej z tym, ale sobie tak wyszedł i jeszcze raz wszedł, wybierz miasto. I mimo, że byliśmy praktycznie w centrum miasta, to mu pokazało na początku Warszawa w odległości 15 kilometrów, potem co prawda już 7, ale to i tak śmiesznie dosyć wyglądało.
1: No to raczej już kwestia GPS-u i tego, że on no tak, w budynkach to tak już nie działa.
3: Konkretnego jakiegoś punktu w Warszawie i do niego się odnosił, ale w każdym razie siedząc w centrum Warszawy, słysząc, że Warszawa w odległości 15 kilometrów...
1: No, taką dużą tę stolicę macie.
3: Taką dużą tę stolicę mamy, tak. A może z kilka Warszaw. Jedna jest tak, gdzie byliśmy, a druga w odległości 15 kilometrów. No też nie wiadomo. Także, no dobra, słuchajcie, z moich wrażeń to chyba tyle. Mam nadzieję, że dosyć całościowo się wyraziłem i wyczerpałem.
1: Dzięki Andrzeju za te relacje, bo to jest myślę, że istotna kwestia. No, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał testować tę aplikację, no to przynajmniej wie, na co zwracać uwagę i jaką...
3: Można powiedzieć, że zapowiadało się pięknie, a wyszło jak zwykle, no, ale cóż.
1: Ale spokojnie, wiesz, pozostaje mieć
3: nadzieję... Ale to
1: nadzieję...
3: są tylko testy. No,
1: dokładnie, dokładnie.
3: Jest szansa, że...
1: Pozostaje mieć nadzieję,
0: testowania.
1: Tak. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy aplikacji wyciągną wnioski i następnym razem, jak zaproszą was na jakiś seans filmowy, to już wszystko będzie działać.
3: A jeszcze tak na zakończenie powiem, że zanim zaczęliśmy przyglądać się aplikacji Kino Dostępne, czyli właśnie tak, którą dzisiaj testowaliśmy, to wszyscy na początku w gronie, który tam byliśmy, to tak dużo osób zachwycało się aplikacją Time for Bus, jaka jest fajna dla Warszawy i przyjazna. Bo szczerze mówiąc też dzięki niej byłem w stanie sobie zaplanować trasę, jak z własnego domu dotrzeć do tego kina, więc faktycznie tutaj akurat się ładnie przydała, nawiązując do niedawnych podcastów.
1: Tak jest.
3: No, także pozdrawiam, miłego wieczoru i przechodzę na odbiór.
1: Dzięki Andrzeju za telefon, wzajemnie pozdrawiamy cię również. Ja dodam jeszcze tylko tyle, papa, że mamy jeszcze informację od Piotra, że i na YouTubie dziś jakiś problem mieliśmy, ale z tego co widzę, to już się udało ten problem rozwiązać na YouTube.
3: Dosyć długo.
1: Tak, tak, ale już na YouTube działa. Facebook się na nas dziś...
3: Sporo do przekazania.
1: Facebook się na nas dziś obraził. Andrzeju, tylko jeszcze może byśmy cię tu wyciszyli, bo Andrzej się nie rozłączył z nami, a po prostu cały czas było go słychać. Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej informacji, tym razem już takiej bieżącej i to mocno bieżącej, aktualnej, bo ukazała się najnowsza wersja NVDA, co prawda na razie w wersji beta, ale pewnie jak dobrze pójdzie, to już niedługo będzie to wersja stabilna.
0: Tak, jak to zwykle bywa, początek roku, pierwsza wersja już z numerkiem z tego roku 2023.1 wchodzi w fazę beta. No i zgadnijcie, co nas czeka. Tak, zgadliście, dodatki wszystkie trzeba będzie zaktualizować.
1: Znowu,
0: niektóre mogą tego nie przeżyć, to jest już jakby standardzik, jak chodzi o NVDA, no ale już testy są i można przetestować najnowsze funkcje, które tutaj autorzy nam zaoferowali. No i zobaczmy sobie, jakie to funkcje teraz doszły. Z takich najważniejszych, w nawigacji w dokumentach doszedł styl nawigacji po akapitach. I to jest coś takiego, czego można używać w edytorach, gdzie ta nawigacja po akapitach nie jest domyślnie wspierana, czyli albo notatnik Windowsowy, albo Notepad++. No i można sobie włączyć taki trochę, no nie fałszywy, ale dorobiony przez NVDA tryb nawigacji po akapitach. No więc fajnie, jak ktoś operuje dużo na plikach tekstowych w tego typu edytorach, no to na pewno się coś takiego przyda. Doszedł też skrót klawiszowy. Domyślnie jest to NVDA plus literka K, który odczytuje nam, dokąd prowadzi link, który mamy podświetlony. To jest fajne, to jest bardzo praktyczne. Do tego był kiedyś dodatek, ale teraz jest to natywnie w NVDA. Więc tutaj rzeczywiście bardzo fajnie, no bo różne rzeczy pod tymi linkami się czasem maskują. Nie wszystkie mają wobec nas dobre zamiary. I tutaj też fajna bardzo rzecz, we wsparciu przeglądania internetu doszło wsparcie dla treści oznaczonej komentarzami lub przypisami i mamy tutaj możliwość teraz nacisnąć NVDA i literka D i można przełączać się między podsumowaniami tego, co w danym fragmencie, który mam podświetlony, akurat strony internetowej się znajduje. Czy są jakieś komentarze, czy są jakieś przypisy dolne i tak dalej. Nie wiedziałem, że to można robić na stronach internetowych. Na to jest jakiś w HTML-u kod. No widocznie jest, bo w Markdownie da się przecież robić takie rzeczy, więc tutaj pewnie jest to jeszcze jakoś ariowo oznaczone, więc no, to dobrze wiedzieć. Na pewno się to przyda. Doszło wsparcie dla monitorów brajlowskich firmy Tivomatic. Tivomatic Kaiku Albatros 46.
1: Pierwsze słyszę o takim sprzęcie.
0: Ja też. Ciekaw jestem, co to jest. Może jakoś szybko wygoogluję sobie nawet z ciekawości. Może się dowiemy, co to za firma tego typu monitory produkuje.
1: Tak trochę z japońska brzmi, nie?
0: Tak, to może być Japonia albo jakieś Indie.
1: Też możliwe.
0: Tu widzę, że NVDA. Tak. Kaiku Albatros. To jest chyba fińskie. Bo tu widzę, że jakaś recenzja jest na jakimś fińskim blogu, więc...
1: To nie trafiliśmy.
0: Więc tu jest jakiś bardzo ciekawy.
1: To może, Pawle, gdzieś tam do przyszłej audycji uda ci się zebrać nieco więcej informacji
0: może,
1: na ten
0: tak,
1: temat.
0: Spróbuję doczytać.
1: Fajnie by było.
0: O tym.
1: Mhm.
0: Tak. Mamy też usprawnione wsparcie dla infrastruktury ARM64 i AMD64, poprawki dla Windowsa 11 głównie. No więc no dobrze, na takich urządzeniach też trzeba z jakichś czytników korzystać. Uaktualnione jak zwykle ISPI, Clip Lewis, Sonic Rate Boost i definicje symboli emoji. Doszły na przykład tablice brajlowskie dla języka gruzińskiego, dla Swahili Kenia i Chichewa Malawi. No i tutaj mam jak zwykle powiadomienie, że to wydanie psuje kompatybilność z dodatkami, więc trzeba je uaktualnić celem, no wiadomo, kompatybilności, więc zobaczymy, czas pokaże, czy wiele z naszych dodatków przeżyje.
1: Jest na szczęście wersja testowa, więc można sobie zainstalować gdzieś obok, wrzucić te dodatki, z których korzystacie, no i tak posprawdzać, potestować na bieżąco tym znanym trikiem ze zmianą ostatniej kompatybilnej wersji.
0: Tak, jest do tego też dodatek Cri-Cri-Cri, który można znaleźć. Tak, on potrafi takie rzeczy robić. Tak, automatycznie dla wszystkich zmienić manifest.
1: No to też fajnie. To rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy. Spróbujmy połączyć się z Grzegorzem raz jeszcze. Zobaczymy, może teraz się uda i może teraz Grzegorz będzie nas słyszał, a my Grzegorza i...
2: Cześć.
1: Cześć Grzegorzu. Chyba teraz działa. Teraz chyba będzie okej, co?
2: Co, bo sobie kupiłem zegarek Fossila, nie pamiętam teraz nazwy, Caryle się nazywa czy jakoś tak, od takiego kolegi tam z Wear OS i miałem go na Bluetooth podłączonego.
0: Aha.
2: I się okazało, że dźwięk musiał przekierować po prostu na zegarek, po prostu się nie skapłem.
1: No jasne, ale już jesteś, no to opowiadaj. Jak się domyślam, przychodzisz do nas z recenzją, jak ten serwis się streamingowy nazywał?
0: Showtime. Sky Showtime.
1: Tak.
2: Ano, i przy okazji twój głos zainstalowałem na zegarku.
1: No to super.
2: Tak. Sky Showtime, czyli nowy serwis streamingowy. No tak, reklamuje się takim flagowym filmem, co tam często tam piszą gdzieś w serwisach internetowych. To jest Top Gun Maverick i taki ten właśnie film tak najbardziej. I też inne tam. Ja tam głównie dla Star Treka chciałem ten serwis wypróbować. Wszedł on wczoraj, ten serwis. Kosztuje 24,99. Przy czym tu nie ma wersji, to znaczy okresu próbnego nie ma. Tylko trzeba od razu 24,99. Tak myślę, że na początek. Tak jak przeglądałem tą całą bibliotekę, no tak powiem, że może bardziej na jakość niż na ilość, bo tak ilościowo to tak za dużo nie ma. No na przykład wszystkich Star Treków nie ma z serii, tam dwie najnowsze, jedna tam z 90 tam któregoś. Filmów pełnometrażowych jest więcej, jest tam Piątki 13, Terminatory, różne tam inne krzyki. Dokumentalnych to tam bardzo mało na razie, ale myślę, że się rozwinie. Więc tak, audiodeskrypcji nie ma, to już mówię od razu.
0: To szkoda.
2: Więc tutaj niestety.
0: A jak z dostępnością interfejsu?
2: No i właśnie będę przechodził przez kolejne systemy, no, na czterech systemach to testowałem. I tak, Android, rejestracja, logowanie dostępne, przeglądanie biblioteki dostępne. Co tam jeszcze? Ustawień to tam nie ma prawie, tam jest tylko, że czy filmy pobierasz przez Wi-Fi, czy nie, no, to tam ustawień to nie ma. Na początku sobie tam tworzymy profil, tam ponoć ile z tych profili. Ja tam jeden stworzyłem, bo to tylko dla siebie. I no i tak, no i wszystko fajnie, tylko tak, z odtwarzaczem jest nie tak. W ogóle na samym początku, jak film puściłem, to mi się po angielsku puścił. No i chciałem zmienić język. Gdzie tam? Ja coś widzę, więc mogę to ocenić tak. Z talkbackiem to my tam nic nie zrobimy. Ani z przytrzymaniem, ani nic, tam tych kontrolek nie wywołamy, ani nic. Ani tam menu, jakieś ustawień języków, nic. Po wyłączeniu talkbacka, jak się stuknie w ekran, no to te kontrolki się pojawią na piętce. I w ciągu tych 500 sekund musisz albo spauzować, czy wznowić film, albo przewinąć do przodu, albo do tyłu, tam nie wiem, 10 sekund, albo wejść w ustawienia tego języka na napisów i lektora i sobie zmienić. No niestety ja tego nie jestem w stanie zrobić. Można kombinować, że z zawieszeniem i wznowieniem talkbacka, ale to i tak nie za wiele działa. Można co najwyżej sobie spauzować. Tego żadne talkbackowe dwukrotne stuknięcie, żeby spauzować, też nie działa. Więc tutaj na Androidzie smartfonowym jest słabo, jeśli chodzi o odtwarzacz. I wyszukiwanie. Tam jest dziwna sprawa, bo tam tytuł sobie można wpisać. Na przykład ja wpisałem na przykładzie Star Trek. Trzy pierwsze pozycje są przycisk, przycisk, przycisk. No i potem już dalej, to są czytane filmy i tak dalej. To jest dziwne. Okej, muszę się napić.
1: To, co jest ciekawe, to powiem szczerze, trochę szkoda, że z tym, zwłaszcza z tym playerem, z tym odtwarzaczem tak słabo to działa, przynajmniej na Androidzie. Może dalej będzie lepiej.
2: Przy wyszukiwaniu mi się wydaje, że właśnie nie wiem, bo jak spisałem inny tytuł, to już inne tytuły, te pierwsze 3, 4, 5 były czytane, tylko ta na przykład szósty nie był czytany, a siódmy, ósmy, dziewiąty już były czytane, jakie są tytuły. No. Ale można wejść w te niezetykietowane przycisk tego. To się normalnie wejdzie i można przeczytać. Opis taki trochę lakoniczny, można tam sezony, odcinki sobie, który jest odcinek, wybrać przycisk do pobierania też nie jest zadykowany. No ale tak poza tym, i można sobie język na Androidzie zmienić, tylko trzeba mieć Chromecasta. Albo telewizor z Androidem, albo Chromecasta, tam nie wiem, trójki nie mam, teraz mam czwórkę. To jak się połączy się z Chromecastem, że jest połączono wszystko ten, to tam na dole jest taki mały pasek, on się rozwija na takie małe okienko i tam można spauzować, przewinąć, można języki sobie zmienić. Fajnie, co nie? No. iOS, to jest tak. To już jest lepiej, bo oczywiście płatność można Google Payem, Apple Payem. Znaczy ja Google Payem opłaciłem. No można przez stronę niby z karty, ale jak się okazało, że jest łatwiej, dlatego na iOS-ie jak się zalogowałem, już miałem aktywowane konto, wszystko ten. Tam można zrobić chyba wszystko. Przeglądać kategorie, tytuły, wszystko. Odtwarzacz też nawet działa, tam można sobie te języki zmieniać. VoiceOver nawet czyta napisy. Jakby film po polsku nie był, a były tylko napisy. Więc tutaj, tu jest lepiej po prostu, lepiej. Tylko natknąłem się na taki błąd, że jak się wejdzie w wyszukiwanie, to aplikacja się lubi wysypać. Przynajmniej tak miałem 2-3 razy, Tak, na początku, potem to już tam się uspokoiło, ale no, uczułam, że może być tak, że jak się wyjdzie, wyszukaj, w zakładkę wyszukaj, apka się może wysypać. No, ale z obsługą, jeśli chodzi o odtwarzacz, jest tutaj lepiej. Google TV, czy tam Android TV, no ja mam Google TV, tam Chromecasta 4. A, i jeśli chodzi o telewizory, tak ogólnie, tam się jakieś przystawki, nie ma logowania przez kod QR. Tylko musimy wpisać adres, e-mail i hasło. No ja sobie to jakoś rozwiązałem, bo dobra, bo na początku sobie dałem hasło 64-znakowe z menadżerem hasłem.
1: Oj.
2: I tak, ale ja sobie to rozwiązałem. No, na Androidzie jest taka aplikacja Google TV i jest tam taki moduł wirtualny pilot. Na iOSie jest podobnie. Jest taki tam app Timmy Remote, czy coś takiego. No i no po prostu z menadżera haseł tam mogłem hasło pokopiować i sobie na telewizor to normalnie przekazuję. Jest tutaj spoko. No. No, no tylko, że szkoda, że tak, no, mogli to uprościć, żeby tam kod QR zeskanować i byłoby to prościej. Niż
1: albo jakiś kod do przepisania, tak na przykład jak w przypadku playera.
2: No, ale tam też jest kod QR.
1: Ale nie, tam jest do przepisania.
2: To jest do przepisania kod, ale kod QR też jest.
1: Aha, no to ja akurat z kodem QR się nie bawiłem. Ja zawsze autoryzowałem playera przez po prostu wpisanie kodu. Ale dobrze, kontynuujmy, jak to z tym Androidem TV wygląda.
2: Wiesz, no tutaj jest, akurat jest, dobra, no zaznaczam, że napisów czytać nie będzie, bo ogólnie coś w ogóle Android ma z tym jakiś w ogóle problem. Ale tak, logowanie, no jest dostępne, bo sprawdzam i klawiaturkę i wszystko, co tam można się zalogować. Trochę to opornie chodzi, no może ze względu na to, że ten Chromecast 4 do najszybszych też nie należy, ale da się przeglądać filmy, kategorie, jakieś tam normalnie wszystkie pozycje, tam seriale, filmy i tam różne. Da się wejść, a wyszukiwarka działa, więc wszystkie tytuły można wyszukać i sam odtwarzać da się. Napisy i język zmienić, przepauzować, przewinąć do przodu, do tyłu, to się da. Tylko trochę ociężale chodzi, trochę z tym fokusem może coś nie tak, ale da się. No, da się normalnie przeglądać po serialu, po odcinkach, w jakichś tam zakładkach.
1: Czyli jest tak tutaj... podsumowując, Grzegorzu, to najlepiej sprawdza się iOS, tak?
2: Tutaj jeśli chodzi o telefony iOS, jeśli chodzi o Apple TV, też Apple TV.
1: Okej.
2: Okay. Bo tutaj no, wszystko to chodzi, no po prostu, no oczywiście logowanie z palca, potem kategorie, szukanie, odtwarzanie, zmiana języków, napisów, lektora. I jeżeli napisy włączymy, jak nie ma polskiego lektora, to VoiceOver będzie czytał napisy, więc tutaj wygrywa nam na razie no, Apple.
1: Aczkolwiek powiem szczerze, tak z tego co mówisz, że tu audiodeskrypcji nie ma niczego takiego, co by nam ułatwiało korzystanie z tego serwisu, no zwłaszcza właśnie audiodeskrypcji. To nie wiem, czy tak naprawdę jest to serwis dla nas jakoś tam bardzo atrakcyjny. No jeszcze dla użytkowników iOS to może, bo jest to serwis dla nich obsługiwalny, tak? Mimo jakichś tam drobnych mankamentów, no to da się z tego wszystkiego korzystać. I jeżeli kogoś interesuje konkretnie ta zawartość biblioteki, no to można się pokusić, tym bardziej, że teraz jest jakaś taka promocja, tak? Że dożywotnio mamy o połowę ceny płacimy, tak?
2: Coś też czytałem, znaczy dożywotnio, czyli no do końca jak nie anulujemy, no to będziemy mieć tam połowę. No, że tam ponoć też jakiś ten problem był, no, ale tam nieważne, no, ja tam zapłaciłem te 25 zł do domu. No i tak się Sky Showtime przedstawia. Apple TV, iOS jest lepiej, Android smartfonowy no jest najgorzej, Android telewizyjny no jest więc lepiej, no bo da się jednak, no bez tych napisów czytania, ale jednak jeżeli film jest po polsku, da się go włączyć, no, no normalnie, więc tutaj jest spoko, da się wyszukać po kategoriach, skakać.
1: Jasne. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie...
0: No. Z ciekawości, Grzegorzu, bo ty też widziałem, że się zainteresowałeś MeGoGo, czyli tym ukraińskim serwisem streamingowym, który do nas też zawitał. Testowałeś to może?
2: No jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: Okej.
2: Okay. No, ale tak się zastanawiam, bo... No bo tam jest, czy testować, no bo tam jest tak, telewizja, jeżeli filmy tam są, to chyba pozbierane z innych, chyba tak mi się wydaje. A tam nie wiem, czy tam są jakieś własnościowe. No, no tam jest z kolei I.O., czyli o tym osiołku, ale to jest do wypożyczenia, bo tam jest też opcja wypożyczania tam chyba za 99 groszy chyba. Akurat ten film czytałem. Więc to jest taki serwis, taki trochę telewizji linearnej, trochę subskrypcyjnego VOD i trochę wypożyczalni. No, czy dostępne to nie? Jeszcze nie testowałem. No może ktoś z was by przetestował właśnie, czy z widzów, bo to...
1: Zapraszamy do podzielenia się jakimiś swoimi refleksjami, jeżeli ktoś już testował. A tymczasem, Grzegorzu, w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon, za to, że przetestowałeś na tylu różnych urządzeniach, tylu różnych platformach możliwości Sky Showtime.
2: No ja też dziękuję, no pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu nowego monitora brajlowskiego. Znalazłem gdzieś tam w mediach społecznościowych informacje na jego temat. Jest już nawet strona, która opisuje ten produkt. Mowa tu o produkcie, który nazywa się Cadence. Cadence się pisze. Jak na razie nie wiadomo, jaka w ogóle będzie tego cena. Wiadomo natomiast, że twórcy mają plany bardzo ambitne. Otóż tak, monitor ma składać się z 8 linii. Nie dotarłem do informacji o tym, ile w tej linii będzie komórek brajlowskich. Natomiast wiem to, że każda komórka brajlowska będzie osobnym modułem, co ma ułatwić ponoć serwisowanie tego urządzenia. I tu jest ciekawostka, która myślę, że może zainteresować co niektórych szczególnie chcących oglądać większe rysunki, bo do rysunków to za chwilę przejdziemy, ale co ciekawe, to Cadence można połączyć ze sobą bezprzewodowo i dzięki temu uzyskać większą matrycę. No to jest coś, co faktycznie może robić wrażenie. Ja się tylko zastanawiam nad tym, jak te urządzenia w takim razie wyglądają. Czy to są naprawdę takie tablety brajlowskie bez ramek w zasadzie, no bo jak, okej, nawet przypuśćmy, że połączymy sobie te urządzenia, jeden z drugim, trzecim, czwartym, przy założeniu oczywiście, że będzie nas na tyle urządzeń stać, no ale załóżmy, że to jest jakaś szkoła, takie miejsce, gdzie powiedzmy, no można uzyskać na to odpowiednie środki. I teraz łączymy te urządzenia ze sobą, wszystko fajnie, ale przecież pomiędzy tymi łączeniami no będą jakieś przerwy, więc ta grafika nie będzie wyświetlana tak dokładnie i w takich odpowiednich odległościach. Ona będzie trochę tak podzielona. No chyba, że rzeczywiście to będą naprawdę takie tablety w zasadzie bez ramek, całkowicie wypełnione tym brajlem. Ewentualnie, że da się podzielić ten rysunek na przykład na jakieś części i zadbać o to, żeby w każdym elemencie, w każdym tym tablecie wyświetlała się konkretna część. Czytnik książek to jest kolejna rzecz, w którą Cadence ma być wyposażony. Graficzny kalkulator, więc przypuszczam, że będzie można sobie dokonywać różnego rodzaju obliczeń i też oglądać wykresy funkcji. Będzie można też wyświetlać obrazki. Obrazki w formacie na przykład JPG. Ponoć to działa. I ponoć już jakoś to jest interpretowalne na tym brajlowskim tablecie. Tu na stronie producenta zostały podane takie przykłady, że na przykład będzie można sobie jakieś wzory chemiczne różnego rodzaju wyświetlać, albo jakieś wykresy. No, jest to na pewno coś interesującego, natomiast pytanie, jak rzeczywiście bardzo trzeba będzie ten rysunek zubożyć, żeby on dał się wyświetlić na takim brajlowskim tablecie. No i czy ja będę sobie mógł po prostu ten rysunek wczytać, jakikolwiek by on nie był, czymkolwiek by on nie był, z czegokolwiek by się nie składał, no i czy ja po prostu sobie będę mógł ten rysunek odtworzyć na takim tablecie. Jeżeli tak, to jest rzeczywiście super. Jeżeli chodzi o aplikacje w ogóle, które będą tworzone na to urządzenie, to język TypeScript ponoć będzie w użyciu. Więcej będzie można sobie oczywiście poczytać na stronie producenta. Link znajdziecie w komentarzu. No, z jednej strony jest to interesujące, natomiast z drugiej strony to jest chyba jakiś, mam takie wrażenie, Pawle, dość wczesny prototyp, bo tu ani nic o cenie nie mamy, ani nie mamy jakichś większych konkretów.
0: Prawda. Jedyne co wiem, to że monitory już są pokazywane na różnego rodzaju wystawach, prezentacjach.
1: Bo tak, bo
0: już...
1: jeden z użytkowników internetu się nawet chwalił, że miał okazję to zobaczyć.
0: Dokładnie, tak. Więc to jest jakby, to na szczęście nie jest już tylko i wyłącznie prototyp w jakichś laboratoriach.
1: Jest ponoć głośny, jest ponoć głośny ten monitor. Tak.
0: O, a to akurat no, nie fajne, ale jeżeli jakość tych... tego, co wypluwa z siebie, rekompensuje to głośne zachowanie, no to może warto.
1: Może warto. No i też oczywiście wszystko zależy od tego, jaka będzie cena tego urządzenia, bo tak naprawdę no, od tego też wiele zależy, na ile będziemy sobie mogli pozwolić, jeżeli będziemy chcieli stworzyć sobie na przykład jakąś taką sieć tych monitorów, no to też fajnie by było nie wydać na to milionów monet. A, i jeszcze co ciekawe, do tego urządzenia będzie można uzyskać dostęp zdalny, na przykład w celu jakiejś kalibracji, pomocy serwisowej i innych pomniejszych kłopotów, gdyby z nim wystąpiły. No to też myślę, że dosyć fajna sprawa. A teraz a propos Braille'a. O Braille Sensie będzie.
0: Tak, Braille Sense uzyskał aktualizację oprogramowania. Co prawda głównie są tam poprawki błędów, ale myślę, że możemy się przyjrzeć temu, co tam konkretnie się zmieniło. Braille Sense 6 oraz Braille Sense 6 Mini otrzymały taką aktualizację. No i co w tej aktualizacji jest nowego? Naprawiono nawigację i dostęp do instalacji rzeczy ze sklepu Play. No to jasna sprawa, że warto o takich rzeczach mówić. I wsparcie oczywiście dla trybu Smart Connect w Sense Playerze. No tak, no tego mogliśmy się spodziewać. No, brajlowska tablica oraz synteza do pobrania opcjonalna dla języka Hindi. W ustawieniach opcja reinstalacji domyślnych aplikacji. Jeżeli wyrzuciliśmy którąś z tych aplikacji, możemy je ponownie zainstalować. Poprawione oznajmianie numeru podczas jego wpisywania w niektórych instancjach, jakichś liczb numeru. I dodano następujące skróty klawiszowe dla klawiatur USB podłączanych do urządzenia Braille Sense 6 i 6 mini. Ctrl-Alt-A, wyciszenie dźwięku z głośników, Ctrl-Alt-M, wyciszanie

0: OneDrive'ie. Naprawiono problem edycji i ponownego zapisu plików, z którymi pracujemy na OneDrive'ie. Można, dodano opcję, która pozwala ustalić, czym będą pliki Word otwierane, czy notatnikiem, czy edytorem wordowskim. A w samym edytorze dokumentów, co poprawiono? Będzie teraz już prawidłowo podświetlane, błędnie napisane słowo, jeżeli sprawdzamy tekst pod kątem błędów ortograficznych, błędów pisowni. Od teraz to nas będzie mniej interesowało, ale znaki wcięcia, tabulatory będą lepiej przetwarzane w irlandzkim Braille'u. Naprawiono problem przy wysypywaniu się urządzenia przy próbie nawigacji po matematyce zapisanej w UEB, czyli w tym uniwersalnym angielskim Braille'u. Poprawiono rozwinięcie, tłumaczenie znaku dolara w Braille'u amerykańskim. Problemy z niemieckim tłumaczeniem brajlowskim też zostały poprawione. Poprawiono któreś nawiasy, które nie były prawidłowo gdzieś tam rozwijane. Usuwanie i wstawianie czegokolwiek z przyciskiem backspace w treści matematycznej zostało naprawione. Notatnik. Co notatnik ma nowego? W oknie układu dokumentu brajlowskiego liczba domyślnych liczba linii na stronę jest ustawiona domyślnie na 25. To się ponoć nie zmieni, jeżeli mieliśmy inną wartość, dopóki nie otworzymy ustawień. Poprawiono błąd, że nie było drukowane nagłówek i stopka, kiedy było wyłączone numerowanie stron. E-mail ma naprawione wysypywanie się aplikacji, kiedy wklejany jest tekst z przeglądarki do maila. W odtwarzaczu multimedialnym dodano wsparcie dla plików M4V. Rejestrator dźwięku jest dalej oddzielany od odtwarzacza multimedialnego, aby uniknąć konfliktów. Naprawiono błąd polegający na zapisywaniu nagrań, mimo że w okienku czy na pewno chcesz zapisać, wybieraliśmy nie. Naprawiono problem.
1: To jest coś z serii It's Not a Bug, It's a Feature. Naprawdę.
0: To
1: jest po prostu
0: atrapy.
1: Tak, przyciski atrapy i dla tych wszystkich, którzy czasem omyłkowo klikną nie to, co trzeba.
0: Dokładnie. To przynajmniej nie możecie narzekać, że nagranie się zgubiło.
1: Gorzej w drugą stronę. Tak.
0: Dokładnie. No ale cóż. Naprawiono błąd polegający na tym, że ustawienia rejestratora się wysypywały, kiedy próbowaliśmy zmienić lokalizację pliku. W czytniku dokumentów naprawiono problemy z otwieraniem niektórych dokumentów. Tutaj Bookshare nas nie będzie interesował za bardzo, kalkulator. Naprawiono problemy z przeliczaniem ułamków. Naprawiono wyniki działań ułamkowych w kalkulatorze. No i inne aplikacje, Google Docs i tak dalej. Naprawiono problem nie respektowania przez te aplikacje zmiany stopnia Braille'a. I to wszystko, jeśli chodzi o Braille Sensa, ale skoro jesteśmy przy temacie Braille Sensa, to trochę taka wiadomość z ostatniej chwili, bo ECE, czyli dystrybutor Braille Sensa w Polsce, ma aktualnie wyprzedaż podstawowych produktów i można w atrakcyjnych cenach dostać kilka urządzeń. Jakież to są urządzenia? Notatnik brajlowski Braille Sense U2, cena to 8000 zł. U2, który już nie jest oficjalnie wspierany, to warto dodać, chyba tak to teraz już jest. Odtwarzacz książek mówionych z OCR Blaze S, 1500 zł. Starsza wersja Oriona, 600 zł. Lupa elektroniczna Smartlux Digital 5, 1400 zł. Lupa elektroniczna Amigo 7, 2700 zł. I lupa elektroniczna Pebble Echo 1000 zł. Pebble Echo 5. No i to w sumie tyle tej kwestii.
1: To w takim razie odbierzmy kolejny telefon. Dzwonicie dziś do nas. No i bardzo nas to cieszy, oczywiście jak zawsze. Tylko żeby jeszcze o Niki zadbać i żebyśmy wiedzieli, kto jest z nami po drugiej stronie. Ale to chyba Zoom ma to do siebie, że on po prostu lubi

0: nadawać jakieś linki automatyczne i jeżeli się tam nie wprowadzi tego odpowiednio i nie zadba się o to, no to potem właśnie dzwonią do nas użytkownicy podpisujący się chociażby jako iPhone. Halo, kogo witamy po drugiej stronie? Halo? No.
1: Halo? Słychać czy
0: tak,
1: nie słychać?
0: Słychać. Kto jest z nami?
1: Kasia z tej strony.
0: Witaj, Kasiu.
1: Słuchamy. Ja po prostu mam drobne kłopoty z tym całym Zoomem, dlatego tak dziwnie nie mogłam się tutaj z wami połączyć.
0: Ale już jesteś, słychać cię. Z czym do nas dzwonisz?
1: W sumie to mam takie dwie sprawy. Jedna to jest taka sprawa, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo od pewnego czasu używam tego syntezatora mowy, co tam został dodany, tym Aspic MG na iPhone'ie.
2: Również używam, chwalę sobie.
1: Muszę wam powiedzieć, że jestem o tyle zadowolona, bo ja kiedyś próbowałam w komputerze używać Aspica w NVDA, no i po prostu nie mogłam. Było to dla mnie niezrozumiałe. Po prostu po pracowaniu tam 2-3 godzin bolała mnie strasznie głowa od tego. A teraz jak użyłam tego w telefonie, w iPhone'ie, jestem w stanie sobie tam wszystkiego użyć, wszystko rozumiem. I po prostu działa mi się lepiej, więc jestem bardzo mile zaskoczona, że to tak wygląda. A po prostu też przyznaję, że no, używam też aparatu słuchowego i dlatego może na tym komputerze mi tak nie chciało to tak dobrze się tego słuchać, w sensie, że mnie to drażniło. A tutaj jestem w stanie jakoś ten telefon obsługiwać z tym głosem Aspica.
0: No to cieszymy się, że ci się sprawdza. To bardzo fajnie.
2: Jeżeli przerwy między frazami ci nie przeszkadzają, bo on tam czasem oddziela tak trochę nienaturalnie, no to wszystko w porządku.
1: Nie zauważam, żeby coś było przerywane.
2: Okej. Okay. No to najważniejsze, że tobie nie przeszkadza. Okej, okay, a druga sprawa? Mhm.
1: Drugą mam taką sprawę, że już od jakiegoś czasu chciałam sobie zainstalować na telefonie, bo ja mam telefon z Androidem Xiaomi i chciałam sobie zainstalować ten czytnik Jeswo, jak to tam było, ten
2: Stream Reader.
1: Tak, i po prostu chciałam sobie to zainstalować, żeby sobie sprawdzić, jak to działa, no ale nie bardzo wiem, jak to zrobić. Czy jakąś podpowiedź mogę tutaj uzyskać?
2: Najnowsza wersja Jeswo jest zawsze na GitHubie projektu, na stronie GitHubowej. My czasami w komentarzach pod tymi przeglądami umieszczamy linki, na przykład w ostatniej wersji, w ostatnim tymi przeglądzie jest link do artykułu. On jest co prawda z portalu w języku czeskim, ale jeżeli posiadasz na przykład Chroma i możesz sobie to przetłumaczyć na polski, to tam jest też instrukcja, skąd pobrać i gdzie znajduje się najnowsza wersja. I tam jest GitHub, tam chyba .com/nirenrj/Jeswo i tam gdzieś można pobrać najnowszą wersję, ale w tym artykule, do którego daliśmy link w zeszłym tyfloprzeglądzie, jest to wszystko
1: rozumiem.
2: Wymuszczone.
1: Tylko kłopot jest taki, że nie bardzo tego GitHuba ogarniam, bo nigdy tego nie wchodziłam na ten GitHub, nie znam tego, szczerze mówiąc.
2: Chyba gdzieś tam jest podany link albo bezpośredni, albo taki, że po wejściu tam gdzieś będzie link, że Jeswo coś tam .apk i będzie można po prostu pobrać od razu tą wersję. Taką mam nadzieję.
1: Rozumiem. Czyli po prostu sobie z tego telefonu androidowego sobie wejść na ten GitHub i tam co powinno być do pobrania.
0: Albo jeżeli będzie ci wygodniej, to wejdź sobie po prostu z komputera przeglądarką, pobierz plik, wrzuć go na pamięć telefonu i wtedy sobie dotrzyj do niego menedżerem plików. Może tak będzie łatwiej.
2: Tak.
1: No dobrze, to popróbuję. I to chyba wszystko z mojej strony. Pozdrawiam, dziękuję.
2: Jasne, pozdrawiamy, dzięki wielkie.
0: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię, Kasiu, również i oczywiście czekamy na...
1: A wcześniej no to po prostu też mogło tak być, bo jak już połączyłam się z wami, to chciałam sobie mowę wyłączyć, żebym tutaj nie mówiła niepotrzebnie i po prostu zrobiłam tak, że mi się rozłączyło to połączenie.
0: A, no zdarza się i tak, ale szybko sobie z tym wszystkim poradziłaś, także bardzo fajnie. Dzięki za telefon raz jeszcze.
1: Dobrze, dzięki.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz jeszcze mamy tu jedno pytanie, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, tylko gdzie ono jest, a tu jest. Matt do nas napisał. Witam, tak z ciekawości pytam, co to znaczy, że książki pobierane z biblioteki cyfrowej są oznaczane znakiem wodnym? To oznacza to, że plik, który pobierasz, jest odpowiednio oznaczony, jeżeli na przykład chciałbyś tę książkę udostępnić komuś, niezgodnie z regulaminem danej biblioteki. I teraz załóżmy, że sytuacja jest taka. Pobierasz sobie jakąś książkę. Ta książka, w momencie, kiedy ty ją pobierasz, jest w tej książce jest przypisywany ci taki jakby no, unikalny znak wodny, tak? Unikalny identyfikator. On jest zaszyty bardzo często w warstwie audio. Więc no, nie pomoże na przykład wykasowanie jakiegoś tagu, gdzieś tam powiedzmy, czy zmiana nazwy pliku. No nie, to jest w ścieżce audio. I teraz dajmy na to, że ty chciałbyś tę książkę komuś udostępnić. Nawet nie, że jakiemuś tam serwisowi pirackiemu, ale po prostu koledze. No i teraz kolega, no już chciałby się podzielić ze znacznie szerszym społeczeństwem tą książką i ten kolega wrzuca daną książkę na jakiś piracki serwis. W tym momencie okazuje się, że jednak właściciel praw autorskich do tej książki no, dowiaduje się o tym fakcie i też sobie sprawdza pliki dotyczące tej książki. No i teraz dzięki temu jest w stanie do ciebie dojść, że to była kopia książki, którą ty pobrałeś i to dotyczy zarówno książek audio, no tutaj mamy sytuację taką, że jest ten znak wodny w ścieżce dźwiękowej zazwyczaj zapisywany, ale to samo dotyczy też książek elektronicznych, które pobieramy z jakichś księgarni internetowych. Tam zazwyczaj ten znak wodny jest dość wyraźny, bo to jest po prostu co kilka stron jakaś zbitka liter, cyfr i innych znaków, ale ja na przykład słyszałem o tym, że niektóre księgarnie korzystają też z innych sposobów zabezpieczania. I że na przykład oprócz tego, na przykład coś tam, powiedzmy, lekko zmienia się w treści tej książki. Oczywiście nie zmieniając jej sensu, ale na przykład, że w jakiejś, że w konkretnej książce przypisanej do konkretnego użytkownika gdzieś obcina się kropkę w jakimś zdaniu. Na przykład, nie wiem, w 30-tysięcznym zdaniu dla kopii twojej książki, no gdzieś tam nie będzie jakiegoś myślnika albo kropki. Albo na przykład na stronie 50 w linii 4 wpiszemy sobie dwie spacje rozdzielające wyrazy. To są bzdurki, które tak zazwyczaj, no po prostu my nie zwrócimy na nie uwagi. One nam w żaden sposób nie będą przeszkadzać, ale pozwolą na zidentyfikowanie tego, kto daną książkę gdzieś tam wyprowadził no, na szersze wody, że tak powiem. I uczynił to niezgodnie z licencją, która mu przysługiwała, jeżeli chodzi o pobieranie danej książki, czy to za darmo, na przykład w ramach biblioteki DZDN, czy też jakiejś tam płatnej, bo oczywiście księgarnie internetowe też z takich znaków wodnych korzystają. DZDN właśnie, no z tego co wiem, też już od jakiegoś czasu korzysta. Także no, to jest po prostu zabezpieczenie, żeby ewentualnie od takiego delikwenta można było później jakieś konsekwencje prawne wyciągnąć. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem będzie o Thunderbirdzie. O Thunderbirdzie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, a tymczasem, Pawle, to w kontekście czytnika RSS mówiliśmy tak, o Thunderbirdzie, tak. A tymczasem, Pawle, ty masz dla nas kolejne wieści, bo Thunderbird się będzie zmieniał, no ale też i dostępność nie pozostanie tu bez
2: tak, tak. Thunderbird to już nie jest po raz pierwszy, że mówimy o tym, iż w Thunderbirdzie jakieś gruntowne zmiany się odbywają, bo to już kilka lat temu była mowa o tym, że tam podstawa cała silnika, o który oparty jest Thunderbird, się zmieni i to wszystko, nam się wydawało wtedy, że to będzie jak jedna wielka strona internetowa. No, okazuje się, że większej jakiejś różnicy w interfejsie chyba nie odczuliśmy. Ale to nie koniec, bo przebudowa trwa w najlepsze dalej. O co co chodzi. No, nie wiem, ilu z nas sobie zdawało sprawę tak do końca. Mi trzeba było to troszeczkę jakoś przypomnieć. Natomiast Firefox tak naprawdę już nie należy do Mozilla. Przepraszam, Thunderbird tak naprawdę już nie należy do Mozilli. O tym Mozilla poinformowała jakieś, chyba 10 lat temu to już było, więc dość dawno. Więc nazwa Mozilla Thunderbird, chociaż ona już nie jest nawet używana specjalnie, to trochę jeszcze gdzieś się pojawia, jest nazwą dość zwyczajową, bo Mozilla postanowiła całe siły przerobowe przenieść na Firefoxa, a Thunderbirda poniekąd oddać społeczności. No i na początku dużo to rodziło niepokoju. Czy to oznacza, że oni już się nie interesują, że to będzie porzucone, że to już się nie będzie rozwijało? No otóż nie, bo powstała taka spółka podrzędna w Mozilli, która nazywa się MZLA Technologies i to ona przejęła Thunderbirda, też nie od razu, bo to po jakimś czasie. No i ona koordynuje tym, żeby tam jednak ktoś nad tym pracował, żeby to jakoś wyglądało. Chociaż użytkownicy i społeczność jakby open source też podrzuca jakieś swoje pomysły i jakieś swoje patche, które ten program uświetniają. To tam na początku było trochę bardziej liberalne, teraz trochę bardziej jest to na uwięzi. Jest to kontrolowane i musi być zgodne z kierunkiem, w jakim zmierza Thunderbird jako projekt. No ale przez to, że taka sytuacja jest i tam różne osoby pracowały na tym kodzie, trochę ta osoba, trochę inna, no to się nazbierało takich trochę niekonsekwencji i takich brudów, powiedzmy, w tym kodzie i w tym, jak to jest wszystko poimplementowane, które no nie tylko, że spowalniają trochę to, jak Thunderbird ogólnie działa, no to też rodzą pewne konsekwencje w implementacji pewnych funkcji, w tym jak to działa, w tym jak to wygląda też dla osób widzących. No i tutaj Thunderbird chce się wziąć za trzy podstawowe rzeczy, czyli oczyszczenie i ujednolicenie kodu, nadanie aplikacji dużo bardziej nowoczesnego wyglądu z opcjami personalizacji i przejście na comiesięczny cykl wydawniczy. Pierwsze jakby owoce tego mamy zobaczyć już w lipcu. Ma się ukazać wersja 115 Thunderbirda, gdzie już zobaczymy nowe elementy wyglądu. I już dziś udostępniono taką poglądówkę w formie posta na blogu, jak będzie wyglądał panel folderów, czyli to drzewo folderów takie, w którym przeglądamy sobie różne foldery różnych naszych skrzynek. No i się okazuje, że tam na przykład dodano folder ujednolicony, jakby widok ujednolicony. Domyślam się, że chodzi o jakiś jeden folder, w którym będą wszystkie wiadomości. Tego nie jestem pewien. Możliwe, że to jest też jakiś sposób ułożenia folderów. Nie widziałem tych screenshotów, nikt mi nie opisał. Dodano opcję wyłączenia folderów lokalnych, bo się okazuje, że co bardziej nowocześni użytkownicy już nie pamiętają w ogóle, po co jakieś foldery lokalne, do czego to jest, przecież...
0: Wszyscy korzystają z iMapa.
2: Z iMapa, dokładnie. I w ogóle to też, tym się też odznacza ten nowy Firefox, że każde jedno nowe zachowanie...
0: Thunderbird.
2: Tak, dziękuję ci bardzo. Myli mi się, ale to nie bez przyczyny, bo to też było wyjaśnione w tym poście, że podstawą Thunderbirda na ten moment jest Firefox, czyli to, jak renderują się tam różne widoki HTML-owe, kontrolki, to, że te dodatki są tak w dużej części jakoś tam wzajemnie kompatybilne, to jest to, że Firefox jest dalej podstawą Thunderbirda. I z tym chcą troszkę zerwać, bo się okazuje, że tak, no nad Thunderbirdem pracuje stosunkowo mało osób. Nad Firefoxem pracuje na tyle dużo osób, że większość czasu zespołu Thunderbirda spływa na nadganianiu za rozwojem Firefoxa, który jest podstawą Thunderbirda, więc takie błędne koło, które się po prostu zamyka. Natomiast wszystkie te nowe aspekty Thunderbirda, o których się mówi, będą opcjonalne i będzie je można włączać i wyłączać. I ponoć to ma być odpowiedź na różne tu pretensje użytkowników, że się im narzuca jakiś nowy wygląd. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony no, namnoży się pewnie dużo opcji i nowi użytkownicy będą mieli no, nie lada wyzwanie w tym, żeby się jakoś w tym połapać. Oczywiście dalej są plany dodawania nowych funkcji, dalej są plany, żeby tego Thunderbirda rozwijać, ale też wiemy już i zaraz się przekonamy tak konkretnie w jaki sposób, bo Peter Wagner ze Słowacji, którego kojarzymy z wielu projektów open source, troszeczkę z NVDA, troszeczkę z udostępniania paru takich aplikacji, które których używamy wszyscy, bo to i Fairmail, i troszeczkę też Taski, czyli klient Mastodona na Androida. On już przetestował tego nowego Thunderbirda, wersję beta, taką nightly, powiedzmy 111, no i kilkoma uwagami się podzielił. I jakież to uwagi są? Pozytywne rzeczy, które zostały zaobserwowane, są takie, że jest nowa lista wiadomości i ona już nie próbuje przetworzyć wszystkich wiadomości naraz, jak to było do tej pory, tylko te, które aktualnie są podświetlone, które są aktualnie widoczne na ekranie. Trochę ma to niby przypominać to niekończące się ładowanie, czyli jak jesteśmy na przykład na stronie internetowej i idziemy po nagłówkach, no to w miarę jak idziemy w dół, tym bardziej się rozwijają nowe nagłówki i tym bardziej ta strona się sama jakby ładuje, pokazując nam tą treść, która aktualnie jest nam potrzebna i która aktualnie na ekranie ma się zmieścić. Nie jest to dobra praktyka pod kątem dostępności, co prawda, bo różnie to działa z czytnikami ekranu i tak naprawdę ciężko jest nam na przykład oszacować, ile tych nagłówków na stronie jest. No to w przypadku Thunderbirda jest to nawet z korzyścią, bo przez to, że on już nie przetwarza tylu wiadomości naraz, to wszystko chodzi dużo szybciej i stabilniej.
0: Ciekawe tylko, na przykład jeżeli chcemy przeskoczyć do ostatniej wiadomości, co wtedy?
2: No to jest dobre pytanie. Możliwe, że on zarenderuje końcówkę folderu.
0: Oby.
2: Trzeba by to zobaczyć. I tutaj Peter stwierdził, że dzięki temu Thunderbird już się tak nie muli przy dużych skrzynkach, tak jak kiedyś się mulił. Przetestował Linuxa, Orkę i iMapowy folder zawierający 75 tysięcy wiadomości. Chodzi ponoć bardzo szybko.
0: O proszę.
2: No, to jest chyba jeden z powodów, dla których zrezygnowałeś, Michale, z Thunderbirda na rzecz Becky, o ile pamiętam, tak?
0: Dokładnie.
2: No to mamy szansę, że zostanie to rozwiązane.
0: No, jeżeli to by rzeczywiście miało naprawdę zadziałać, to no trzeba będzie potestować, powiem tak. Trzeba będzie potestować tego nowego Thunderbirda.
2: Tak. Co więcej, nadal jest możliwe używanie F6 i Shift F6, żeby się przemieszczać z drzewa folderów na listę wiadomości, pewnie do podglądówki też. Mamy na liście wiadomości już teraz nagłówki, za pomocą których możemy sortować według różnych kryteriów wiadomości oraz menu, które pop-upowe można wywołać, żeby zamienić kolejność kolumn i żeby można było sobie w dowolny sposób poukładać, jakie dane, jakie konkretne informacje mają być wyświetlane najpierw, a które troszeczkę później. To było zawsze. Dla osób widzących było to widoczne, odkąd Thunderbird istniał. Dla osób niewidomych no, trzeba było zawsze jakoś kombinować jakimiś skryptami do JOS-a, dodatkami do NVDA. Teraz ponoć zarówno te nagłówki, jak i przycisk do zamiany ich kolejności, do kolejności kolumn, są to rzeczy dostępne z czytnikiem ekranu. No więc świetna wiadomość. Myślę, że wiele osób się ucieszy. Możemy nadal używać Ctrl-Shift-K, żeby pokazywać i ukrywać szybkie filtrowanie, ale dodatkowo mamy dostępne przyciski, które pozwalają nam na filtrowanie, jakie wiadomości chcemy zobaczyć. Na przykład mamy wiadomości ogwiazdkowane, wiadomości z załącznikami, wiadomości nieczytane, wiadomości od osób z książki adresowej. Nawet można utrzymać to samo filtrowanie, kiedy zmieniamy foldery. Oczywiście te kontrolki były dla osób widzących dostępne, dla nas teraz są dostępne z klawiatury pod czytnikiem ekranu. I teraz, co jeszcze nie do końca działa i wymagałoby pewnych poprawek? Wygląda na to, że można otwierać w nowej zakładce lub w nowym oknie całe foldery w Thunderbirdzie z wiadomościami. Natomiast na ten moment nie działa to do końca dobrze, bo jeżeli na przykład nawigujemy po drzewie folderów strzałkami góra-dół i naciskamy Shift F10, czyli chcemy wywołać menu kontekstowe i przenosi nas na szczyt drzewa, czyli na przykład jesteśmy sobie na odebranych, chcemy kontekstowe dla odebranych, to fokus zjeżdża nam na poziom wyżej, na przykład Gmail, i otwiera nam menu nie odebranych, a tego Gmaila. Tak. Co jeszcze mamy? Podczas nawigacji w dużych listach to, co zostało właśnie wybrane, nie jest do końca raportowane tak, jak należy. Na przykład naciskamy End, żeby przeskoczyć do ostatniej wiadomości. O, czyli Michale, mamy odpowiedź, to działa ponoć. Idziemy parę razy strzałką w górę i on czyta... już rozumiem. Przepraszam, że taka przerwa, ale próbuję tu tyle informacji naraz pochłonąć. Czyli tak, przejdziemy na koniec wiadomości. Idziemy strzałką w górę, w górę, w górę. To działa normalnie, ale jak zaczniemy skakać po dużych ilościach page up, page down, to tu się zaczynają problemy z tym przewijaniem. Screen reader zaczyna czytać jakieś tam kontrolki dodatkowe. Nie jest do końca czytane, co jest aktualnie podświetlone. Jakieś czytane jest nieznane, nieznane i tak dalej. Ponoć niektóre screen readery sobie jakoś z tym wewnętrznie radzą, żeby tego typu zdarzenia gdzieś tam wyfiltrowywać i pomijać, natomiast nie wszystkie niestety dają radę. No i warto, żeby to naprawić na poziomie samego Thunderbirda.
0: No pozostaje mieć nadzieję, że to będzie do naprawienia. Pewnie tak, pewnie jest jakiś hak na coś takiego, no bo on tak naprawdę musi sobie przetworzyć wiele danych w momencie, kiedy my naciśniemy ten end, on tam sobie musi wiele tego wszystkiego pominąć, żeby wczytać konkretną porcję wiadomości, którą my sobie życzymy. I prawdopodobnie właśnie wtedy, kiedy on to pomija, ale to musi tak czy inaczej zaczytać, no to to tu się robi problem.
2: Tak, to jest prawda. Miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzą. Kolejny problem, i to już rzeczywiście więcej osób zgłaszało, że bardzo dużo kontrolek w tej kolejności nawigacji klawiaturą Tab Shift Tab. Dużo, każdy jeden przycisk, każde jedno okienko, panel, wszystko jest elementem, więc bardzo niewygodnie jest teraz chodzić po Thunderbirdzie, bo przez dużo kontrolek trzeba się przebić Tab, Tab, Tab, Tab, Tab. Więc no miejmy tu nadzieję, że to zostanie też naprawione. Tutaj Peter rekomenduje, żeby zaimplementować po prostu paski narzędziowe i pogrupować te kontrolki w ramach tychże, żeby to wszystko jakoś było popakowane i żeby my tabem tylko skakać między obszarami, no a już konkretne przyciski w ramach grup eksplorować strzałkami. To dobrze, że można już teraz... można przestawiać te kolumny, tak jak opisywałem to wcześniej, w sposób dostępny. Natomiast dostępne nazwy tych kolumn nie są respektowane. Jedyne, co się przesuwa, to jest pole z tematem, tak jak chcemy. Natomiast cała reszta nie jest oznajmiana. Nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze to doczytam bardzo szybko, bo... Tak, czyli jeżeli coś poprzestawiamy, jeżeli dobrze rozumiem, no to jedyne, co będzie czytane, to temat wiadomości. Cała reszta pól no, nie będzie czytana w ogóle albo będzie czytana w starej kolejności. Tu nie jest to dla mnie do końca jasne. Peter to oznaczył jako bardzo duży problem, który będzie tak naprawdę cofnięciem się wstecz, regresją, jeżeli przejdzie do wersji jakiejś stabilnej bardziej. Podczas nawigacji po liście wiadomości możliwe jest wybranie większej ilości wiadomości, żeby wykonać na nich jakieś działania. I niestety nie jest oznajmiane, które wiadomości zostały wybrane, a które nie. I to jest też dość duży problem. Nie jest już możliwe używanie menu kontekstowego, żeby wywołać na liście wiadomości menu kontekstowe. To też dość duży problem. I to na szczęście wszystko, bo kurczę, tych błędów trochę jednak jest. Więc można mieć nadzieję, że autorzy i zespół odpowiedzialny za Thunderbirda rozwiąże ten problem. No natomiast... Są też pewne pozytywne zmiany, więc jest na co czekać i mam nadzieję, że nie zawiedziemy się wersją ostateczną i będzie można się tym pobawić już niedługo, bo to już w lipcu mają jakieś wersje bardziej ostateczne wychodzić.
0: No to czas czekać po prostu i obserwować, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że no będziemy mogli cieszyć się faktycznie tą nową, dostępną wersją Thunderbirda z pozbawioną tych wszelkich bugów dostępnościowych, chociaż no to wiadomo, ten okres przejściowy zawsze może być kłopotliwy. Mamy kolejny telefon, iPhone 4, czyżby Andrzej jeszcze raz do nas dzwonił w jakiejś sprawie? No to się okaże, tylko jeszcze tu konieczna jest zgoda na nagrywanie, bo...
2: Ja może jeszcze szybko... Mikrofon...
3: Jestem.
2: O, jesteś Andrzej, jesteś. Dobrze. No to...
0: Słuchamy.
3: Nie zdążyłem od poprzedniego połączenia jeszcze zmienić loginu, więc jeszcze tym razem jako iPhone 4.
0: Słuchamy cię.
3: A dzwonię odnośnie Mi Go Go, bo zdążyłem już na chwilę obecną na tyle, ile się udało przetestować. No i to wygląda na bardzo dostępną aplikację. Da się zalogować przez Apple'a, przez Facebook. No jest oczywiście w języku polskim. Wszystkie przyciski są czytelne. Bez problemu możemy kupić też jakieś interesujące nas filmy lub właśnie zasubskrybować interesujące nas treści. Także nie widziałem żadnych problemów dostępnościowych. Oczywiście tylko testowałem to na platformie iOS z iOS-em 15.7.3 bodajże, bo taki mam, no mogę najnowszy system zainstalować na swoim SE 2016, ale jak na razie wygląda to obiecująco. No i opłata za pierwszy miesiąc jest bardzo promocyjna, atrakcyjna, bo jest tylko 99 groszy, a potem jest 50 chyba 5. Ale to też w zależności od subskrypcji.
0: 55 złotych?
3: Miesięcznie, tak. Okay. Później tak. Ale przez pierwszy miesiąc 99 groszy.
2: Z ciekawości, Andrzeju, czy ty patrzyłeś, bo mówił Grzegorz, wspominał o kanałach telewizyjnych, że tam są dostępne. Patrzyłeś,
3: to są kanały dostępne, tak, widziałem.
2: I które to są? To są wszystkie, które są naziemne, plus jakaś satelita, czy jakie to są kanały?
3: To ja widziałem TV, znaczy wiesz, no jeszcze tak dokładnie wszystkiego nie zdążyłem popatrzeć, ale jest sporo polskich. Są, jest podział na kanały sportowe, na przykład Eleven Sports widziałem.
2: Okej.
3: No i tam pokazane są, przy każdym kanale pokazana jest rzecz, którą można obecnie oglądać i jak się w to kliknie, to oczywiście nas przynosi do odpowiedniego.
2: Ciekawe, czy te kanały posiadają ścieżki audio, w tym ścieżkę z deskrypcją.
3: Ja tu wybór ścieżki audio widziałem. Tam, gdzie patrzyłem, nie widziałem jeszcze ścieżki audio z audiodeskrypcją. Nie wykluczam, że jest, tylko po prostu jeszcze na tak krótkim czasie bądź co bądź nie zdążyłem jej odnaleźć, ale jest wybór ścieżki audio.
2: Ale odtwarzacz jest dostępny, jak coś włączysz, tak?
3: Tak.
2: Kolki odtwarzacza.
3: No tam trzeba kliknąć palcem w wideo, tak jak to nieraz ma miejsce i po prostu wtedy pojawiają się różne opcje, tak.
2: Okej, no to dobrze wiedzieć. To dziękujemy bardzo za informację w takim razie.
0: Jak rozumiem, to jest...
3: Przez pierwszy miesiąc spokojnie można potestować.
0: Jak rozumiem, Andrzeju, to jest, tak jak mówił Grzegorz, że to jest taki miks telewizji linearnej plus
3: VOD, tak?
0: Co oni mają dokładnie. W ogóle w tej bibliotece swojej? Przeglądałeś może, czy to jest...
3: No ja na przykład właśnie patrzyłem ten film, o którym mówił Grzegorz, IO. Faktycznie jest.
0: Jest.
3: Faktycznie jest. Za 17 zł w chwili obecnej. Nie wiem, jak będzie za jakiś czas, więc dlatego dodaję, że obecnie.
0: A czyli to jest tak, że, że z tej biblioteki to nie są rzeczy bezpłatne w ramach tego abonamentu, tylko że to trzeba sobie wykupić.
3: Ja najpierw kupiłem, a potem zrobiłem subskrypcję, więc może gdybym zrobił osobno, może byłoby inaczej.
0: Aha,
3: okej. Ja się pospieszyłem i zanim bo chciałem zobaczyć, jak po kupieniu jakiegoś filmu w niedrogiej cenie właśnie, żeby sprawdzić, jak to działa, jeżeli się próbuje odtwarzać.
0: No jasne. No to rzeczywiście...
3: A potem zdecydowałem się na subskrypcję, więc może w ramach subskrypcji potem jest to już dostępne.
0: Okej.
3: W każdym razie dużo kanałów jest telewizyjnych jest dostępnych na pewno.
0: Tak, no i skoro mówisz o Eleven Sports, to na pewno nie są nie są to tylko kanały darmowe, a są to też kanały płatne.
3: Nie. To są kanały jak najbardziej komercyjne, płatne, także...
0: No za tak 55 zł to nie jest zła
3: nie
0: oferta.
3: Jest. Za tyle treści to nie jest zła oferta, też tak uważam.
0: Tak, trzeba by było przejrzeć tam gdzieś całą listę, co oni właściwie mają.
3: Tak, ale spokojnie, a interfejs jest dostępny, więc zachęca do przetestowania.
0: Super.
3: Jak najbardziej.
0: Świetnie. To dzięki, Andrzeju, w takim razie
3: dzięki.
0: Za te informacje.
2: Dzięki wielkie.
0: Pozytywne wieści. Pozdrawiamy cię serdecznie. No, a tymczasem przechodzimy do rozrywkowych tematów, bo będziemy sobie mówić o nowościach w grach. Paweł konkretnie nam tu opowie.
2: Tak, mamy zaległy, bo już tydzień temu chciałem go przekazać, biuletyn z Audio Games za styczeń. No, nowości jakoś nie jest wiele, bo jeśli chodzi o same nowe gry, to jest ich aż 3, z czego o niektórych już słyszeliśmy, bo EcoWiz Quiz został na Audio Gamesie opublikowany, o czym nie miałem pojęcia, więc no Michale, aplikacja jest już znana poza granicami Polski.
0: Polska, no proszę, nasza. Świetnie, to bardzo dobra wiadomość.
2: Tak, więc to się chwali. Miejmy nadzieję, że to się przekłada na ilość pobrań. Natomiast mamy poza tym gry dwie przeglądarkowe. Jedna z nich to Dominion of Darkness i jest to tekstowa gra strategiczna, w której jesteśmy takim podobnym do Saurona, władcą ciemności. Mamy zdobyć świat. Przeprowadzimy te nasze plany zdobycia świata, podejmując różne decyzje. Możemy budować armię, wysyłać ją na bitwę, prowadzić intrygi, oszukiwać oczywiście, gdzieś tam zwodzić ludzi, tworzyć sieci szpiegów i kulty, sekty, kulty, no, ogólnie mroczne takie fantazy. Korupcja, rekrutowanie różnego rodzaju agentów, pomiędzy którymi gdzieś tam potem, za pomocą których siejemy, powiedzmy tak, ziarno wątpliwości wśród ludzi. No, około godziny trwa jedna runda, jedna rozrywka takiej gry, ale można podchodzić do tego na różne sposoby, za każdym razem podejmować inne decyzje i coś nowego odkrywać. To jest gra tego samego autora, który stworzył Malfactor, więc czy Malfactor, więc jeżeli graliście, no to tutaj ponoć jest dużo, dużo więcej treści. No i tak to wygląda. Druga gra, to również przeglądarkowa, to Nations at Risk, czyli online'owa MMORPG, ale tekstowa, przeglądarkowa gra. No, strategia w czasach wojny. Jesteśmy państwem, prowadzimy sobie rząd tego państwa, ale jesteśmy w stanie wojny z innymi państwami, no i musimy tak sobie rozplanować nasze działania, żeby przetrwać i przeżyć. No, nie wiem, jak na takie czasy taka gra... Mam mieszane uczucia, ale miejmy nadzieję, że chociażby jest tam element taki strategiczny, który pozwoli może zrozumieć też trochę to, co się aktualnie na świecie dzieje. Może gra potrafi jakoś te mechanizmy przybliżyć graczom. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry, które już wyszły nowe, których wcześniej nie było. Natomiast nastąpiło parę aktualizacji w grach, które już istniały. I tutaj na przykład dowiemy się, że Text Spaced ma nową grę i można ma nową wersję gry i można tutaj porywać różne stworzenia żyjące sobie na wolności. Można wysyłać naszą ekipę na różne misje i wiele pomniejszych zmian. Sanctuary in Time, wersja 0.3, więcej pobocznych wydarzeń. Można obserwować, można śledzić osoby, które śledzą gdzieś tam nas, czy je szpiegować. To znaczy nawet nie obserwować, tylko na ludziach, którzy z nami podążają, bo to nie jest żaden Twitter, przepraszam was bardzo, tylko no, tu mamy już naszych zwolenników takich, tak, wyznawców poniekąd. Tak, widocznie taka jest charakterystyka tej gry. I usprawnienia dostępności i osobowości postaci. I można poczytać sobie całą listę zmian. O, Sound RTS, Michale, ma nową wersję. Dawno nie słyszeliśmy o tym.
0: No proszę.
2: Tak.
0: Jeszcze komuś się chce.
2: Tak, jakieś poprawki w niektórych jednostkach. Poprawiono odczytywane nam przez czytnik ekranu opisy poszczególnych jednostek. Poprawiono pewne rzeczy, jeśli chodzi o pola, na których znajduje się woda i usprawniono zakładanie serwerów, czy w sieci lokalnej, czy takich wystawionych przez internet, czy takich, przez które się pośredniczy w grze. No, jest to teraz łatwiejsze. Fantasy Story 2.7 poprawiono wsparcie syntezy mowy na Windowsie. Dodano opcję przeszukiwania map i przedmiotów. Jest opcja personalizacji efektów dźwiękowych i inne zmiany. Też przetłumaczono ją na język wietnamski oraz na 100 innych języków za pomocą tłumacza Google, więc prawdopodobnie gra jest też po polsku, aczkolwiek z tłumaczeniem automatycznym, więc no miejmy nadzieję, że nie rujnuje to historii, w którą gramy. MUD, taki gra MUD Classic Six Dragons ma znowu aktualizację, deweloper znów wrócił do jej rozwijania, więc jeżeli chcecie MUDa, który ma dużo dźwięków, no to warto sprawdzić Classic Six Dragons. Potem Upheaval, nowa wersja, rozbudowane potyczki z goblinami, bardziej przerażające doświadczenie więzienia i więcej wydarzeń związanych z goblinami. Slay the Spire, czyli mod, który udostępnia Slay the Spire, taką karciankę, wprowadza opcję tłumaczeń na nowe języki, no i naprawia błędy związane z mapami. Czyli można teraz tłumaczyć też tego moda na różne języki. Jest nowa, duża aktualizacja Hearthstone'a, trzeci sezon ustawek, i wprowadzono nowego bohatera, nowy rodzaj postaci. I też przez cały styczeń były rozbudowywane zmiany w Hearthstone Access, czyli w modzie, który nam Hearthstone'a udostępnia. Na przykład zaimplementowano wsparcie podglądania i odbierania osiągnięć w grze. Poprawiono budowanie deków i dodano trochę dodatkowych skrótów klawiszowych w menu głównym. No i teraz też, gdy pobieramy tego moda, to mamy tam dołączony do niego readme, w którym jest no, lista zmian dla osób, które nie chcą siedzieć na Discordzie. Alterion 28 lat w tym roku kończy i dotrzymuje dodatkowe aktualizacje. W styczniu poprawiono, te zmiany skupiły się na wyglądzie postaci, doszły nowe style włosów, zmiany chorobowe, zmiany koloru oczu i cery. I można też mieć tatuaże na postaci. I były też trochę mniejszych poprawek, na przykład nowe typy drewna, które zostały dodane. I też gracze mają do czynienia z nowymi, wygenerowanymi obszarami. I to tyle. They'll Come From The Moon też otrzymało małą aktualizację. I teraz są tam dźwięki, kiedy rzucamy kamieniami lub jajkami i zamieniono czcionkę na bardziej przerażającą. Ekipa odpowiedzialna za Erion Muda wrzuciła aktualizacje, które informacje o wszystkim, co się zmieniło od czerwca. No i są nowe misje, umiejętności, osiągnięcia. System kombosów za pomocą skilli umiejętności i czarów i aktualizacja paczki dźwiękowej, soundpacka paczki dźwiękowej. 4X4 Archipelago, wersja 1.2. Dodano menu, które pozwala na wybranie kilku opcji, zanim zaczniemy nową grę. Na przykład klasę, można sobie też dopompować trochę pieniędzy i expa, czyli punktów doświadczenia, żeby na początku gra była troszeczkę łatwiejsza dla nas. Pocket Reality uaktualniono. Jest tam opcjonalne rozszerzenie Nocturnal, czyli nocne, które dodaje nam kilka nowych typów scenariusza. Gry Pontes Media, czy gry Pontes, Fundacji Pontes, czyli Pontes Game Zone, Just Come On, Fall in a Line, gry na Androida, o takich grach mówimy, bo na różne platformy te gry wyszły, wróciły na sklep Play, zostały uaktualnione do pracy z najnowszymi wersjami Androida i one też są na GitHubie, to mogę wam ja powiedzieć, bo widziałem, że zostały tam opublikowane. I 25 stycznia zostały rozdane nagrody GA Conf Awards, czyli Game Accessibility Conference, i było tam trochę osób znanych, niewidomych ze streamingu. Były audiodeskrypcja w wykonaniu Brandona Cole'a i gratulacje dla wszystkich, którzy zostali tam rozpoznani i wyróżnieni, czyli Santa Monica Studios, Naughty Dog odpowiedzialny za The Last of Us, Guide Dev odpowiedzialny za Hearthstone Accessa, As Dusk Falls i wiele więcej. I miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych dobrych wieści, jeśli chodzi o gry.
0: Tego byśmy sobie życzyli, chociaż i tak ta paczka informacji, którą nam, Pawle, przyniosłeś, no to jest, trzeba przyznać, imponująca. A teraz ChatGPT, no temat, który zajmuje nas, myślę, że dosyć często, mówimy o nim w różnych kontekstach. Kiedy pierwszy raz wspominaliśmy o tej maszynce od OpenAI, to ja wspominałem, że jednym z moich pierwszych testów było poproszenie ChatGPT o to, żeby na przykład wymienił jakieś zalety i wady poszczególnych czytników ekranu, żeby tu skrytykował VoiceOvera, tu skrytykował Androida i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że ludzie próbują i chcą wycisnąć z ChatGPT jeszcze więcej, mianowicie chcieliby uzyskać chociaż jakąś elementarną pomoc w zakresie tego, jak należy się posługiwać czytnikami ekranu. Znalazłem w internecie taki tekst autorstwa Kelly Ford dotyczący tego, jak ChatGPT odpowiada na takie naprawdę podstawowe pytania dotyczące programów odczytu ekranu. No i Coś wie, ale niestety no nie jest w stanie nawet na bardzo podstawowe rzeczy i bardzo podstawowe kwestie udzielić odpowiedzi poprawnych. Oczywiście być może teraz już te informacje jakoś tam zostały zaktualizowane bądź też poprawione. Natomiast sądzę, że jeżeli zapytamy ChatGPT o te rzeczy, to nadal uzyskamy niekoniecznie prawidłowe informacje, ale to jest swoją drogą dobry pomysł na jakąś zabawę z tym narzędziem. Też muszę trochę się tam mu przyjrzeć pod tym kątem. I na przykład ChatGPT w ogóle nie jest w stanie powiedzieć, jak uruchomić poprawnie programy odczytu ekranu, na przykład JOS-a. Wskazuje, że insert i J, no co nie powoduje uruchomienia JOS-a, powoduje podniesienie ikonki tego programu z paska zadań, gdzieś tam, czy z szuflady systemu. No więc to jest jednak trochę co innego. Jeżeli chodzi o na przykład przeglądanie stron na iOS-ie z użyciem VoiceOvera, przeglądanie stron internetowych, to ChatGPT zaleca nam do tego gest przesuwania trzema palcami. No, też coś tu się nie zgadza. Jeżeli mielibyśmy na przykład zapytać ChatGPT o to, jaka jest najlepsza przeglądarka stron internetowych pod Windowsem dla osób niewidomych do korzystania z czytników ekranu, to okazuje się, że ChatGPT poleci nam Internet Explorera. Swoją drogą Internet Explorer właśnie wczoraj został oficjalnie usunięty z Windows 10. Jeżeli sobie nawet w Windows R, czyli w poleceniu uruchom, wpiszecie i Explorer, to uruchomi wam się już teraz Edge. Jeszcze po raz pierwszy to dostaniecie taką informację, że Internet Explorer został już wycofany, ale później to już będzie się uruchamiał Edge. Ten Internet Explorer, mam wrażenie, że on na chwilę jeszcze gdzieś tam się pojawia, natomiast nie da się go zatrzymać i jest już Edge. Cóż tu jeszcze mamy? Generalnie dosyć dżosocentryczny jest ten ChatGPT, jeżeli chodzi o szczególnie czytniki ekranu pod Windowsa, no bo pod cóż by innego w przypadku JOS-a. Więc no jest trochę zarzutów różnego rodzaju. Fajnie by było, gdyby jednak to narzędzie no, częstowało nas bardziej merytoryczną wiedzą, no, ale tak to jest niestety z ChatGPT i to już wiele osób mówiło. Początkowo budzi ono zachwyt i to, ile jestem w stanie informacji przekazać, ale jak później zaczniemy pytać o szczegóły, to okazuje się, że właśnie te szczegóły mogą być mylące. Jeżeli ktoś zaczyna weryfikować te informacje, które podaje nam ChatGPT, no to zaczyna być to problemem i zaczyna się okazywać, że on tak ładnie mówi, generuje nam informacje na w zasadzie każdy temat, ale no, czy ta informacja jest prawdziwa, to już zupełnie inna bajka.
2: Ja jeszcze jako taką drogą ciekawostki opowiem i to może jest fajne podsumowanie tego. Tak naprawdę ChatGPT sam się podsumował tak naprawdę,
0: no,
2: bo wpadliśmy na pomysł z Team Talkiem, z ekipą. Tutaj Paulina była zaangażowana w to, też Tomek z naszego tyfloprzeglądowego grona. Wymyśliliśmy taki prompt i to taką serię tych różnych, powiedzmy dla niego takich wzorów tego, co on miałby nam wygenerować, czyli stwórz napisy na koszulki. I tu mieliśmy różne pomysły. Stwórz napisy na koszulki wyjaśniające teorię względności, stwórz napisy na koszulki na temat osób niewidomych, stwórz napisy na koszulki na temat radia. Widać, że temat nie jest obcy, bo powstały no iście koszulkowe, takie typowo szablonowe napisy na koszulki. No przykładowo przy teorii względności było coś w stylu, że coś tam, nie wiem, ja to, ile ja piję, jest względne w stosunku do tego, ile coś tam, nie? Taki niby, że żart, on próbuje w jakiś humor pójść, ale to nie, no, specjalnie by się to nie różniło wiele od tego, co znajdziemy na przykład nad morzem, w tych różnych straganach z pamiątkami, tak, jakość tych tekstów. Przy osobach niewidomych poszedł w taką głęboką inspirację, czyli no, takie typowe jestem niepełnosprawny, nie, ja nie jestem niepełnosprawny, ja tylko żyję inaczej, mniej więcej w tym stylu, nie dokładnie nie takie słowa, ale gdzieś mniej więcej w tę stronę. Przy radiu wymyślał takie już typowo takie tekściki, takie chwytliwe typu radio, ścieżka dźwiękowa mojego życia, albo tam radio, coś tam, muzyka na każdy dzień, jakieś takie teksty właśnie takie już typowo sloganowe. Ale dlaczego mówię o tym, że sam się podsumował? Bo kiedy daliśmy mu dość ogólny jakiś prompt, czy po prostu teksty na koszulki, to jeden z cytatów brzmiał, co następuje: ja nie jestem głupi, ja tylko mam wiele pomysłów. I myślę, że to można by przypisać do wielu osób i wielu sytuacji w czasach dzisiejszych i ChatGPT również myślę, że nam się ładnie przedstawił.
0: Dokładnie tak. No, to rzeczywiście inspirujące. Swoją drogą, i to też jest w ogóle pytanie, tu by się jakiś prawnik musiał wypowiedzieć, jeżeli ChatGPT wymyśli jakiś slogan. Bo tak, ten ja nie jestem głupi, ja po prostu mam wiele pomysłów, jest nawet niezły.
2: Tak, to prawda.
0: I teraz załóżmy, że ktoś chciałby ten slogan wykorzystać. Do kogo należą prawa autorskie do tego sloganu?
2: Na pewno nie do nas, przynajmniej tak stanowi prawo amerykańskie. To znaczy tak, żeby była jasność, po pierwsze, cokolwiek mówię, to nie jest porada prawna.
0: Disclaimer, tak.
2: Dokładnie. Po drugie, opieram tą wiedzę na jednym wpisie, który przeczytałem na Mastodonie. Natomiast precedensem był jakiś tam słynny przypadek, ja nie wiem, czy my o tym też tu nie mówiliśmy, osoby... dzieła sztuki, które stworzyła małpa, że po prostu małpa dostała pędzel, tam coś namalowała, wyglądało to pewnie jak wyglądało, no ale stworzyła to małpa. I właściciel tejże małpy, tak orzekł sąd, nie mógł zawłaszczyć sobie praw autorskich. Więc, bo wiem, że też gdzieś w naszych komentarzach się pojawiły takie sugestie osób, które chciałyby zbudować jakiś swój biznes artystyczny w oparciu o ChatGPT. No zdaniem tej osoby, która wtedy postowała, powołując się na precedens z małpą, nie możemy sobie przypisać praw własności intelektualnej do rzeczy, które stworzyły za nas właśnie różnego rodzaju sztuczne inteligencje, nasze zwierzęta i różne inne obiekty, przedmioty i rzeczy, na które my nie mieliśmy do końca wpływu i które były poza naszą wolą i sterowaniem tak troszeczkę. Więc ponoć nie możemy to być my.
0: Dlatego lepiej czatem GPT po prostu się jakoś tam inspirować. Ostatnio zresztą wyszła taka książka, której współautorem jest Jakub Mrugalski, dotyczący tego, jak w ogóle ten model, na którym bazuje ChatGPT, Da Vinci? Czy któryś z nich od OpenAI może nam pomagać w codziennej pracy, o co możemy pytać i na przykład jak sobie rzeczywiście w jakichś pracach kreatywnych możemy ułatwić życie, jeżeli chodzi o pisanie tekstów z czatem GPT. I na przykład dobrym pomysłem jest prośba o wygenerowanie iluś takich podrozdziałów danego artykułu, że będę pisał na temat taki i taki, wygeneruj mi listę punktów, o których warto w tym tekście napisać. I na przykład napisz tam jedno albo dwa zdania na każdy z tych tematów. No i wiadomo, to jest tylko jakiś szkic, my potem uzupełniamy go treścią. To był jeden ze sposobów.
2: Okej.
0: W jaki można sobie w takich kreatywnych działaniach pomagać. Albo na przykład jakieś przekształcanie tekstów, potem i tak my te teksty będziemy poprawiać, jakoś redagować. No, sposobów jest na pewno sporo. A teraz będzie dalej o pracy kreatywnej, no bo praca kreatywna wszelkiego rodzaju to może polegać też na tworzeniu różnych dokumentów, no właśnie tak jak mówiliśmy, chociażby wpisów na blogi, a te wpisy czy jakiekolwiek inne dokumenty warto by było jednak mimo wszystko sformatować. I tu przychodzi nam z pomocą dodatek do NVDA.
2: Tak, powstał dodatek do NVDA. Nosi on nazwę, żebym się nie pomylił, Document Formatting Helper. Autorstwa Alberto Bufolino, chyba tak nazywa się ten deweloper z Włoch. I to ma być nie mniej, nie więcej, a replika takiej funkcji, która już jest od dłuższego czasu w JOSie, od teraz też od zeszłego roku w Macu. Czyli analiza dokumentów, które piszemy w Wordzie pod kątem formatowania. Co na ten moment potrafi dodatek? Potrafi wyświetlić nam listę różnych typów formatowania i to tam są różne rodzaje stylów, różne rodzaje czcionki, rozmiar, krój, kolor i tak dalej, różne takie elementy wizualne i wylistowuje nam z podziałem na te różne charakterystyki stylu konkretne akapity tekstu, fragmenty tekstu, które w tym konkretnym stylu zostały stworzone. I my możemy do nich w tym momencie przenawigować, możemy się z nimi zapoznać, dokonać jakichś zmian i z nimi sobie pracować. Wtyczka jest na razie, ona jest wydana już, ale na ten moment jest w dość wczesnym stadium rozwoju. Po pierwsze, nie współpracuje w ogóle z tym systemem UIA, który przyspiesza nam pracę z Wordem. Również za każdym razem, kiedy ładujemy tą listę, to od nowa jest przetwarzany cały dokument, więc musimy chwilkę poczekać, aż on nam te style przeanalizuje. Na ten moment to jest, staje się wszystko, co potrafi wtyczka, natomiast są plany duże, co ta wtyczka jeszcze powinna potrafić. Natomiast to jeszcze zanim to zostanie stworzone, to minie trochę, ale co jest planowane? No planowana jest lepsza organizacja kodu, żeby to wszystko oczywiście przyspieszyło i żeby działało właśnie z iAccessible, UIA, Visual Basic, VBA, no i tak dalej. Szybka nawigacja pomiędzy konkretnymi elementami konkretnego formatowania, czyli szybko przeskakujemy między elementami na przykład pochylonymi, pogrubionymi, o tym samym kraju czcionki i tak dalej. Opcja przejścia do konkretnego formatowania bez na przykład analizowania całości tekstu, przejdź do podobnego, czyli tutaj też, czyli przejście do następnej instancji tekstu sformatowanego dokładnie tak samo jak słowo pod kursorem. Opcja target to, czyli coś jak go to, jak przejść do, tylko uwzględniając całą analizę dokumentu. I opcja wykrywania rzeczy, które ewidentnie wizualnie gdzieś tam odstają od reszty, czyli na bazie pewnie konkretnych jakichś proporcji danego stylu, danego koloru, nie wiem, rozmiaru czcionki, na przykład rozmiar czcionki lub kolor tła. Jeżeli coś się odróżnia w taki ewidentny sposób, że na pewno osoba widząca to zobaczy, co jest gdzieś tam przez dodatek mierzone, pewnie w punktach

0: nawiasy, podwójne kropki, przecinki, bez spacji, po przecinku chociażby sklejone na przykład dwa wyrazy przecinkiem. Takie jakieś drobne rzeczy, albo o podwójne spacje. Chociaż to w zasadzie autokorekta w Wordzie też.
1: Albo w tofie i pękarty.
0: To, tak, na przykład. Na też. Przykład. Dokładnie.
1: Czyli pozostawione jakieś spójniki na końcu linii, jakieś tak, A
0: jeszcze,
1: i...
0: jeszcze też, czekaj, to są szewcy jeszcze, tak? I
1: chyba tak.
0: Wdowy, bękarty, szewcy i jeszcze ktoś. Już nie pamiętam, jak to tam wygląda.
1: No, no. Więc takie rzeczy, tak, to jest wszystko przyszłość przed nami, więc zobaczymy, w jaką stronę ten dodatek się rozwinie.
0: Fajnie by było rzeczywiście, bo to naprawdę przydatna sprawa, przy redagowaniu krótszych lub dłuższych tekstów. Teraz zajmiemy się mapami Google, które mogą być pomocne instruktorom orientacji przestrzennej.
1: Zgadza się i to, jakie to ma znaczenie, wyjaśniła nam instruktorka orientacji przestrzeni ze stanu Michigan. Otóż ona sobie to wykombinowała tak i mówi, że stosuje tą metodę już od wielu, wielu lat ze swoimi klientkami i klientami i jej się to sprawdza do tworzenia tak naprawdę map spersonalizowanych pod konkretne osoby. O co chodzi? Istnieje takie narzędzie jak Google Maps Styling Wizard. Jest to takie narzędzie, które pozwala tworzyć nam takie spersonalizowane mapy, gdzie my wyświetlamy sobie co prawda mapę z map Google, ale możemy na nią też nakładać najrozmaitsze linie, możemy po nich rysować, możemy wygenerować sobie linie dla ulic, etykiety dla ulic, możemy to spersonalizować, jakim kolorem mają te linie być podkreślone. No i tutaj głównie dla osób niedowidzących jest to użyteczne, bo można sobie to wszystko spersonalizować pod siebie i zrobić na przykład bardzo kontrastowe mapy. Takie, które będą dobrze widoczne i gdzie będą pewne rzeczy ewidentnie podkreślane i pozaznaczane. Natomiast ta pani pokazywała też, że w jakiś sposób właśnie, że robi się zrzut ekranu takiej mapki już gotowej, wkleja się do dokumenta Wordowskiego, dokumentu w Wordzie i można też stworzyć mapę dotykową dla osób niewidomych. Domyślam się, że za pomocą jakiejś drukarki takiej graficznej typu Tiger można taką mapę sobie wydrukować, która jest w tak ewidentny sposób poznaczona i podkreślana jakimiś grubymi liniami, czy w jakiś inny sposób. Nie jestem teraz pewien, natomiast jest to wszystko wyjaśnione. Jest 12-minutowy filmik, gdzie no, jest to zademonstrowane krok po kroku, jak taką mapę sobie stworzyć, do czego te różne funkcje służą. No więc jeżeli są pośród nas instruktorki bądź instruktorzy orientacji w przestrzeni, no to zachęcamy do przetestowania, bo może takie narzędzie się wam akurat do czegoś przyda.
0: Tak jest, technologia zawsze bywa pomocna w mniejszym lub większym stopniu, a tu rzeczywiście może być to naprawdę sporą pomocą. A propos orientacji, a propos poruszania się, to teraz wybieramy się do Warszawy, a konkretnie do tamtejszego metra.
1: Tak, i po tym metrze już może w przyszłym roku będzie możliwość przejść się w sposób bardziej taki zorganizowany i dostępny, ponieważ osoby związane z Politechniką Warszawską pracują nad projektem takiej aplikacji. Ona jest z projektu Rzeczy są dla ludzi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowana. I jest to aplikacja, która ma w założeniu pokazywać nam różne rzeczy. Ma po pierwsze nam pokazywać, gdzie są windy, to głównie dla osób o ograniczonej mobilności, ale też mamy otrzymywać opisy tekstowe, jak przejść z jednego punktu stacji metra do drugiego. Ponoć też mają być opisy do najbliższych przystanków komunikacji miejskiej już na powierzchni ziemi i w ten sposób można się będzie poruszać dużo sprawniej. Jeżeli na przykład winda nie będzie działać, mamy otrzymać alternatywną sugestię jakiejś alternatywnej drogi, co możemy zrobić. Ponoć też w przyszłości mają być wykorzystywane kody QR i beacony Bluetooth. Tutaj jest mowa też o wykorzystywaniu informacji tekstowych, dźwiękowych i wibracyjnych, więc bardzo możliwe, że w przyszłości będzie też jakaś bardziej kompleksowa nawigacja po tych stacjach metra i chyba też ma być to taki szablon, który z czasem może będzie wykorzystany też dla innych budynków, innych przestrzeni. No,

0: zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo plany brzmią pięknie. Zobaczymy, kiedy aplikacja się ukaże. Ma być i na iOS-a, i na Androida dostępna. Zobaczymy, jaka jest w praktyce użyteczna. Miejmy nadzieję, że to już właśnie w przyszłym roku te testy jakieś ruszą. No i kibicujemy ekipie, żeby tą aplikację sobie rozwinęła zgodnie z założeniami. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy Warszawy i turyści skorzystają też z tego.
1: Oby tak się właśnie stało. Grzegorz do nas ponownie dzwoni. W jakiej sprawie to się zaraz okaże. Witamy.
2: Słuchasz mnie?
0: Tak, jak najbardziej.
2: No, no sprawdziłem mego go, tak właśnie Andrzej mnie tak zainspirował na Androida. No i powiem, że to już wygląda lepiej. No, tu już można i kanały wybrać, i filmy poszczególne. No, tu wszystko można zrobić. Ten najwyższy pakiet wziąłem, tylko że nie wiem, czemu u Andrzeja tam 55 zł. Na Androidzie jest 39, a no, mniejsza o to. Tak w ogóle, no tu się da język zmienić w filmach. Tu się da przypozować, no. No to lepiej wygląda niż właśnie, niż jeżeli chodzi o Sky Showtime na Androidzie. No.
1: A czy sprawdzałeś, Grzegorzu, jak to jest, bo ja się zastanawiałem, jak być może pamiętasz przy rozmowie z Andrzejem, czy jeżeli mamy ten abonament wykupiony, to jeżeli na przykład chcemy wypożyczyć sobie jakiś film, to czy on jest w ramach tego abonamentu, czy jeszcze dodatkowo wtedy jest płatny?
2: No, niestety wykupiłem subskrypcję. Miał nawet 99 groszy. Tam, no i potem ten najwyższy, tam 39. No i chciałem sobie IO akurat zobaczyć, jak to wygląda. No, niestety, no. Tam 17 coś tam jest.
1: Aha, czyli to działa pewnie w ten sposób, że za darmo mamy filmy i programy na żywo, czyli po prostu kanały telewizyjne. Natomiast no i, jeżeli chcemy...
2: No i część pewnie, część tych filmów, tak? No a część jest taka...
1: A część jest płatna.
2: Tak, tak.
1: Jasne. No ale jeżeli ktoś chciałby wykorzystać MeeGoGo do odtwarzania po prostu telewizji, to może jest to niezła opcja. Pytanie, jak właśnie z tymi ścieżkami audiodeskrypcyjnymi, czy one nie są gdzieś tam usunięte z tego właśnie programu?
2: No chyba usunięte są, bo tam akurat można co najwyżej sobie... No nie wiem, czy rozdzielczość zmienić, no, bo tam jest automatycznie, no, tam niby nastawiony.
1: To znaczy, no, Andrzej coś wspominał, że dźwięk też się da, że ścieżki są, tylko nie trafił po prostu na materiał z audiodeskrypcją, więc...
2: Możliwe, może. Ja tam TVN sprawdzałem, co tam akurat... Nie ma. No
1: to na TVN-ie to raczej rzadko jest deskrypcja, niestety. Taka smutna prawda.
2: To działa to lepiej niż Sky Show tam na Androidzie. No bo będę jeszcze się przyglądał Apple TV i Google TV, ale to już może komentarz napiszę już.
1: Jasne. Dobrze. Dzięki, Grzegorzu, w takim razie za informację. Pozdrawiamy cię serdecznie i cóż, przechodzimy do kolejnych tematów. Kolejny temat na liście, jaki ja tu widzę, no to już z zakresu technikali. I jeżeli chodzi o technikalia, to mamy tu cztery tematy. Pierwszy jest mój, no bardzo krótki temat. Otóż jeżeli są wśród nas miłośnicy dźwięku, tak się akurat złożyło, że ja tutaj dziś o dźwięku mam dwa tematy. Jeżeli byście się zastanawiali, gdzie znajduje się najcichsze miejsce na świecie, które zostało w 2015 roku wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. No nie wiem jak ty, Pawle, ale ja bym sobie pomyślał, że to pewnie jakieś studio nagrań, jakieś takie coś gdzieś... No...
0: Nie, ja typuję przyrodę. Ja typowałem, że przyroda coś wytworzyła pewnie.
1: A to nie, to ja właśnie...
0: Nie?
1: Ja tu bardziej wierzyłem w myśl ludzką, ale raczej ludzi, którzy w tym dźwięku się specjalizują, czy to jakiejś na przykład uczelni, czy to jakiegoś takiego miejsca faktycznie, gdzie tam te doświadczenia z dźwiękiem można by przeprowadzać. No i na pewno Microsoft też te doświadczenia z dźwiękiem przeprowadza. Ale właśnie w Redmond, w siedzibie Microsoftu, znajduje się najcichsze miejsce na świecie. Komora bezechowa, w której to ludzie mogą sobie poprzebywać, no i stwierdzić, sprawdzić, jak to jest, kiedy otacza nas cisza absolutna. Okazuje się, że taka cisza to wcale nie jest dobra rzecz, bo jakby tak często mówimy, no, żeby tak cicho było czasem, jak, szczególnie jak pracujemy gdzieś, czy żyjemy w hałasie, trochę ciszy, trochę spokoju. Okazuje się, że przegięcie w żadną stronę nie jest dobre, bo w tej komorze bezechowej Microsoftu to ludzie maksymalnie wytrzymują godzinę. To jest maksymalny osiąg przebywania w tym pomieszczeniu. W przypadku większości osób, no niestety to jest zaledwie kilka minut. Zaczynamy po prostu w takim pomieszczeniu, no z tego co czytałem, nie miałem okazji być nigdy w aż tak wytłumionym miejscu, aczkolwiek zdarzyło mi się być w pomieszczeniu wytłumionym naprawdę, no dość dobrze. I wcale się nie dziwię, bo przebywając dłużej w takim pomieszczeniu, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni, to takie, przynajmniej mnie, jakieś takie klaustrofobiczne uczucie ogarniało. To prawda. Ale będąc w takim totalnie wyciszonym pomieszczeniu, w takiej totalnie wyciszonej komorze bezechowej, no to tam właśnie zaczynamy słyszeć no, przepływającą przez nasze ciało krew, chociażby bicie naszego serca i nawet pracujące nasze organy wewnętrzne, gdzieś tam poruszające się wręcz kości. Zaczynamy to wszystko słyszeć. No, nie od rzeczy jest to stwierdzenie, że słuch ludzki bardzo się adaptuje i w takiej sytuacji zaczyna nam się naprawdę wyostrzać i słyszymy po prostu wiele, wiele rzeczy dotyczących naszego organizmu.
0: Właśnie, bo ja się zastanawiałem też, bo bardzo często pada w jakichś takich bardziej poetyckich, powieściowych, powiedzmy, opisach różnych miejsc, że było tak spokojnie, że wręcz dało się słyszeć ciszę. I to mi właśnie było kiedyś wyjaśnione, że to uczucie, które jest opisywane, to nie jest, że cisza wydaje jakiś dźwięk, tak? Tylko to jest właśnie bicie naszego serca, przepływ krwi.
1: Tak.
0: I pytanie, czy to, bo no, ja tego nie uznałem za jakoś bardzo przeszkadzające, ale pytanie, na ile to jest zwielokrotnione w takiej komorze?
1: W takiej, ja podejrzewam, że jest to zwielokrotnione dlatego, że słyszymy tylko to. Wiesz, ta cisza poetycka, o której ty mówisz, to nawet jak mamy, dajmy na to, ciszę, no nie wiem, na jakimś placu, na jakiejś powierzchni, w jakimś miejscu, gdzie mamy przyrodę. No, ale to chociażby masz taką sytuację, że zawieje ci jakoś leciutko wiatr.
0: No tak.
1: Gdzieś coś jednak się poruszy. Przebiegnie jakieś zwierzątko sobie gdzieś tam. A tutaj jesteśmy odcięci nawet od tych bodźców. I ja muszę powiedzieć, mając właśnie takie doświadczenie przebywania w takim miejscu, no wyciszonym po prostu, jak w miarę dobre studio, to ja odczuwałem takie uczucie napierania na mnie tego wszystkiego, napierania na mnie tej ciszy, tego niczego w zasadzie, że coś tam jednak jest i po prostu tak mnie otacza i troszeczkę próbuje jakby ścisnąć, a to prawdopodobnie było uczucie wywołane przez to, że krew tam krąży jednak w ciele.
0: No
1: i
0: tak.
1: Taka konkluzja z tego artykułu była taka, że nie wydajemy z siebie żadnych dźwięków, tylko wtedy, kiedy jesteśmy martwi. No ale tak. I wtedy już niczego nie usłyszymy, także
0: to taka... To też prawda.
1: To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ciszę, o doznania dźwiękowe. No, jakbym kiedyś był w Stanach Zjednoczonych i byłaby okazja tam się wybrać, chętnie bym to sprawdził, ale...
0: Właśnie, to jest otwarte dla publiki?
1: Nie wiem. Tego nie wiem, aczkolwiek podejrzewam, że mogą tam przeprowadzać jakieś różnego rodzaju doświadczenia.
0: Tak mi się też wydawało, niestety.
1: No, i może to jednak nie być takie proste, ale podejrzewam, że ja mógłbym tam godziny nie wytrzymać.
0: Okej.
1: Okay. Mógłbym tam godziny nie wytrzymać, bo ta cisza to jednak nie jest... Nie jest nic przyjemnego.
0: Naturalny stan nas, nie? Funkcjonowania. No tak.
1: Dokładnie. To nie jest
0: ciekawe, czy cisza, czy takie miejsca tak już w ogóle poza wszystkim były wykorzystywane do jakichś tortur? Czy to jest tak aż na tyle silne narzędzie?
1: Wiesz co, chyba nikt na to nie wpadł, dlatego że tego typu miejsca po pierwsze tworzy się w jakimś celu. I to nie jest cel raczej związany z robieniem komuś krzywdy.
0: I... No na co dzień, tak. Tak. Ale tak bardziej myślę, historycznie patrząc, tak? Czy ktoś kiedyś...
1: Ja nie sądzę, żeby tworzenie aż tak wyciszonego miejsca to było coś, co pamięta historia.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay, tu okay. Jednak no, trzeba odpowiednie materiały zastosować i robi się to po coś, a tak naprawdę aż tak idealną ciszę, no to możemy wykorzystać, podejrzewam, że dopiero w dobie technologii cyfrowych i jakichś różnych doświadczeń. I to chyba po prostu dlatego. Więc raczej nie, raczej no wszelkiego rodzaju lochy i inne tego typu miejsca to charakteryzowały się raczej inną akustyką, zdecydowanie bardziej donośną, jakimiś pogłosami, no tak. Innymi rzeczami tego typu i ostatnią rzeczą, którą mieszkańcy tamtejszych przybytków mogliby się martwić, to właśnie kwestia takiej idealnej ciszy. Tak jest. A teraz przechodzimy do WhatsAppa. Nowości są.
0: Tak, i tu cicho nie będzie, bo dużo dzieje się w kontekście wiadomości głosowych. Po pierwsze, nie wiem, jak często, Michale, korzystasz z funkcji status na WhatsAppie. Nie wiem, zaglądasz tam czasem? Czy twoi znajomi coś publikują ciekawego?
1: Wiem, do czego dążysz. Moja lista tam jest pusta.
0: No, ja teraz widziałem jedną wiadomość od koleżanki właśnie na temat tekstową. Na temat tego, że ponoć już można, aczkolwiek u mnie tego nie ma, u niej w Niemczech tego nie ma. Ponoć jakieś tam Stany, Kolumbia, gdzieś tam druga półkula mają tą funkcję. Można umieszczać tam w ramach statusów wiadomości głosowe do 30 sekund.
1: Powiem tak. Ja tam zajrzałem jakiś czas temu i u mnie nawet WhatsApp się odezwał głosem voiceovera, informując... Nagraj dźwięk. Przycisk. No tylko cóż z tego, jak tego przycisku nie mogłem znaleźć.
0: Okej.
1: Okay. Więc nie wiem, czy to też czasem nie jakaś kwestia dostępnościowa, albo czy voiceover po prostu czegoś za dużo nie powiedział, czego w rzeczywistości nie było.
0: Bardzo możliwe. Ale no, jest to świadomy ruch Meta. Ma to być oficjalnie dostępne. Będziemy mogli sobie właśnie nagrać taki status do 30 sekund, który nasi znajomi będą mogli sobie odsłuchać. 24 godziny on będzie dostępny, no i potem będzie można go sobie znowu zmienić. No, jeśli chodzi o same statusy, to nie jest jedna zmiana, bo też będziemy mogli określić konkretnie, kto do naszych statusów będzie miał dostęp. Gdy je opublikujemy, będziemy mogli też wybrać sobie kontakty, dla których będziemy chcieli mieć specjalne wyróżnienie, że ta osoba opublikowała nowy status. Graficznie to będzie wyświetlane jako taki pierścień, zarówno na liście czatów, jak i na liście uczestników czatów grupowych, jak i w kontaktach. Ciekawe, czy VoiceOver będzie to jakoś czytał. Mam nadzieję, że tak. I wiele jakichś jeszcze pomniejszych zmian w tych statusach dochodzi. No, ja jestem ciekaw, na ile osoby niewidome zaczną rzeczywiście te statusy głosowe wykorzystywać. Może to być dość ciekawy trend. zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Natomiast druga rzecz dotycząca wiadomości głosowych. Ponoć pracuje już WhatsApp nad transkrypcjami wiadomości głosowych na tekst. WA Beta Info, czyli taki dość znany leaker, który rozbiera na części pierwsze wszystkie nowe bety WhatsAppa i wygrzebuje z nich różne nowe funkcje, oznajmił, że taka funkcja już zdaje się weszła nawet w wersjach jakichś tam wczesnych beta. Ma to kilka ograniczeń. Po pierwsze, jeżeli nie zostały wykryte żadne słowa, no to nie nastąpi żadna transkrypcja. Czyli on nie będzie próbował transkrybować czegoś, czego nie rozumie do końca. Ponoć też nie będzie transkrypcji słów w innym języku niż język wybrany dla transkrypcji. Czyli wnoszę stąd, że jakieś inne języki są dostępne niż tylko angielski. No to dobrze wiedzieć. Ponoć cała ta transkrypcja odbywa się też na urządzeniu i nic nie jest wysyłane ani do WhatsAppa, ani do Apple'a czy Google'a. Więc nie wiem, co jest wykorzystywane, czy jakieś rozpoznawanie głosu dostępne na urządzeniu, jakieś na przykład w tym przypadku naszym iPhone'owe, czy na Google, na Androidzie Google'owe, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Z drugiej strony też są już jakieś implementacje Whispera na iOS-a, komuś się udało, chyba nie model large uruchomić, ale coś tam, jakieś próby były i to zarówno na iOS-a, jak i też na Androida, także może po prostu WhatsApp gdzieś tam będzie też miał swój silnik rozpoznawania mowy.
0: Bardzo możliwe. Nie wiem, w jaką technologię w tych kwestiach inwestuje Meta. Natomiast pożyjemy, zobaczymy, ale myślę, że to będzie kolejna dość przydatna funkcja, jaką WhatsApp zaoferuje.
1: I mogliby też w końcu poprawić jakość tych wiadomości głosowych.
0: To prawda.
1: Na mobilnych.
0: Zwłaszcza, że na komputerze one są tak, jak trzeba.
1: Dokładnie.
0: Więc tak, na telefonie by też mogli.
1: Tak. Teraz zajrzałem jeszcze do tworzenia tego statusu i szczerze mówiąc, no cóż, nie mam już możliwości nagrania. Nie pojawił mi się ten przycisk. Ale raz, aż się zdziwiłem i ucieszyłem. Mówię, o, już mogę. Już mogę nagrywać. Ale nie mogłem go znaleźć, a teraz nie mogę nawet wywołać tej sytuacji, w której on by mi tam coś mówił. Nagraj dźwięk, czy jakoś tak. No cóż, szkoda, ale może kiedyś się w końcu tej funkcji doczekamy i miejmy nadzieję, że będzie ona dostępna.
0: Tak.
1: Teraz czas na kolejną informację. Znalazłem dziś takie narzędzie, zabawkę myślę bardziej dla tych wszystkich, którzy lubią rytmy różnorakie. Pil.fm, automat perkusyjny w przeglądarce. Wygląda na to, że dostępny, przynajmniej w miarę. Możemy sobie tam ustawiać różne instrumenty perkusyjne i możemy sobie określać, to się tam nazywa step. Chyba jeżeli chodzi o ten step, to po prostu jak często w danym takcie ma ten instrument się odzywać. Jeżeli chodzi o muzykę, to ja jestem cienki z tego przedmiotu, więc nie do końca będę w stanie powiedzieć, jak to tam działa. Mam wrażenie, że powinno być jeszcze w tym automacie do ustawienia coś, co się nazywa metrum, ale tego nie znalazłem. Znalazłem za to BPM, czyli uderzenia na minutę. I ten suwaczek jest dostępny jest także, dostępne są także suwaki głośności do poszczególnych instrumentów perkusyjnych. Możemy część z tych instrumentów uaktywnić, możemy część z nich wyłączyć, więc jest to taka zabawka dosyć fajna i ten nasz jam, bo tak to jest określone, możemy też zapisać później jako plik na naszym dysku, więc całkiem fajne. Instrument wydaje się być dostępny, aczkolwiek tak jak mówię, no bawiłem się nim jakieś 5 minut, przyciski są podpisane, więc proponuję, żeby temat zgłębił no ktoś, kto ma większe muzyczne doświadczenie niż ja. A teraz, Pawle, ostatnia twoja informacja i w ogóle ostatnia informacja, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy Tyflo Przegląd, 172, przypomnijmy, będzie o programie do pobierania programów na Windowsa.
0: Tak, Winget UI, czyli no UI, tak, interfejs użytkownika, graficzny interfejs w tym przypadku, dla rozwiązania Winget. No i czym jest Winget? Ja sobie doczytałem o tym, bo nie byłem do końca świadom różnicy. Myślałem, że Winget to jest to samo co Microsoft Store, czyli sklep Microsoftu do pobierania aplikacji, ale nie. Istotnie Winget jest narzędziem Microsoftu. Winget jest też wbudowany w Windowsa 10 i 11. Natomiast tam jest to menedżer pakietów. Menedżer pakietów, osoby, które korzystały kiedykolwiek z jakiegoś Linuxa, znają to określenie. Osoby, które nie korzystały, jest to taka bardzo, bardzo wczesna i bardzo, powiedzmy, technicznie rozbudowana wersja App Store'a. Czyli są repozytoria, albo jest jedno repozytorium i my za pomocą komend sobie ściągamy różne programy. I każdy z was może sobie przetestować, jak coś takiego działa. Wystarczy, że w Windows R, jeżeli macie Windowsa 10 lub 11, wpiszecie sobie Winget, czyli W-I-N-G-E-T, spacja, I-N-S-T-A-L-L, spacja i jakaś nazwa programu, na przykład Unigram, na przykład Messenger, bo też jest, czy też WhatsApp, albo właśnie Winget UI, Winget UI. I normalnie taki ten Winget, podobnym takim menedżerem pakietów jest też Chocolaty. My o Chocolaty mówiliśmy chyba dwa lata temu, jakoś w okolicach, tak kojarzę Chocolaty z pierwszym gdzieś tam lockdownem, z tymi czasami właśnie covidowymi początkowymi. I jest to też taki menedżer pakietów, do którego ludzie mogą wrzucać różne pakiety, czyli programy. I można je za pomocą komend pobierać. No ma to swoje zastosowania ciekawe, na przykład instalacja wielu programów naraz bez potwierdzenia czegokolwiek. Więc bardzo nam to przyspiesza, można to oskryptować. No ale nawet jeżeli nikogo nie interesują jakieś głębokie techniczne tematy, no to Winget UI jest po prostu programem do ściągania programów. Czyli instalujemy go, właśnie tak jak powiedziałem, wpisując w Windows R w uruchom Winget spacja install spacja Winget UI albo posługując się linkiem, który będzie dołączony w komentarzu pod audycją na GitHuba i po instalacji i takiej wstępnej konfiguracji, w której włączamy, czy chcemy korzystać z Wingeta, czy chcemy korzystać z Chocolaty. Jeszcze jest taki trzeci system, który się nazywa Spoon chyba? O ile się teraz nie mylę. Który już wspiera rzeczywiście jakieś repozytoria, czyli różne źródła. No i gdy już to zrobiliśmy, to mamy interfejs i w interfejsie możemy sobie przejrzeć w widoku drzewa wszystkie programy dostępne w tego typu systemach, czyli możemy po prostu chodzić strzałką góra-dół, przeglądać nazwy programów, jeżeli nas coś zainteresuje, naciskamy Enter, wyświetli się opis, który pod tabem możemy sobie wynawigować, zarówno opis, jak i strona internetowa danego projektu i tak dalej. Możemy sobie też wejść w menu kontekstowe i ten program zainstalować. Na dwa sposoby, bo albo tradycyjnie, czyli tradycyjnie dla takich systemów, czyli że bez jakiegokolwiek pytania aplikacja się pobierze, zainstaluje nam w domyślnej lokalizacji i gotowe, albo możemy zdecydować się na instalację interaktywną, czyli taką tradycyjną, jak znamy z instalatorem. Zalet jest kilka tego typu oprogramowania, bo na przykład możemy pobierać wiele programów naraz, możemy instalować starsze wersje programów, możemy sobie wybrać starszą wersję danego pakietu po to tylko, żeby zainstalować coś, co na przykład jest bardziej dostępne, bo jak wiemy, każdy z nas to zna, czasami wyjdzie nowa wersja programu, ale tak naprawdę jest ona gorsza od poprzedniej, coś jest mniej dostępne, coś nie działa jak powinno. Tu możemy sobie wybierać różne wersje i je instalować. Możemy też sobie masowo aktualizować programy. Jeżeli mamy poinstalowane różne pakiety, no to i tutaj już niestety tu interfejs aplikacji troszeczkę wysiada pod kątem dostępności, bo co prawda możemy się Ctrl+Tab przełączać między różnymi zakładkami, natomiast już te zakładki właśnie, zainstalowane pakiety, aktualizacje, one są trochę mniej dostępne. Te widoki drzewa już nie czytają się tak dobrze, tam jest element drzewa, ale nic więcej się nie dowiemy bez nawigacji obiektowej. Natomiast to nie jest aż takim problemem, ponieważ możemy wejść sobie w zasobnik systemowy i na ikonce Winget UI w zasobniku wywołać menu kontekstowe i tam możemy sobie zarówno w takim podmenu podejrzeć, jakie pakiety mamy do zaktualizowania, jak i wybrać też opcję aktualizuj wszystkie i te aktualizacje nam się pobiorą. Jeżeli program jest aktywny w tle, no to może nam skanować co godzinę albo co określony okres, co określony jakiś tam odstęp czasu, czy jakieś aktualizacje się nie pojawiły. Jeśli się pojawią, to otrzymamy o tym fakcie powiadomienie w naszym centrum powiadomień Windows pod Windows A. No, trochę się pobawiłem tym programem. Pierwszy raz w ogóle dzięki temu programowi zapoznałem się z Wingetem. Program jest w ogóle dostępny w języku polskim i to jest też bardzo ważne, choć opisy programów są w dużej mierze po angielsku. Więc ja w ogóle pierwszy raz słyszałem o Wingecie, może nie, że słyszałem, ale zainteresowałem się tematem przez właśnie Winget UI. Jest tam dość dużo programów, takich dużo, które znamy. Jakieś właśnie Skype'y, jakieś Firefoxy, Thunderbirdy, jakieś Messengery, Whatsappy, Unigramy, jakieś antywirusy różne. Więc to jest fajny sposób, żeby po pierwsze odkryć jakieś nowe programy, mieć pod ręką te, które już mamy, żeby je aktualizować, szybko zainstalować te, których jeszcze nie mamy, bo tam jest też wyszukiwarka pakietów, więc no, jest to bardzo ciekawy menedżer. Jest to moim zdaniem fajny program taki, żeby zainstalować go w pierwszej kolejności, jak stawiamy nowy system i dopiero za pomocą tego programu doinstalować całą resztę tego, co jest nam potrzebne, na tyle, na ile oczywiście jest to tam dostępne. No i też nie wiedziałem o tym, ale doczytałem, w jaki sposób aplikacje się pojawiają w Wingecie i się okazuje, że jest na GitHubie utrzymywane przez Microsoft repozytorium, do którego my możemy, i to nawet nie trzeba być twórcą aplikacji, wystarczy być tak naprawdę użytkownikiem, stworzyć odpowiednio sformatowany plik manifest i do tego pliku manifest, i ten plik manifest, który jest tam plikiem YAML, wrzucić jako pull request do tego repozytorium GitHubowego. Ponoć nawet jest dozwolone proszenie o pomoc, czyli można w ramach zgłoszeń na repozytorium, w ramach issues, zgłosić, że my chcemy konkretny program mieć w Wingecie i czy ktoś by nam pomógł z adaptacją. Podobna chyba ma się sytuacja z Chocolaty, to jest konkurencyjne rozwiązanie, ale chyba na dość podobnych zasadach działa. No więc wygląda na to, że nie trzeba być autorem programu, żeby go w takim menedżerze pakietów umieścić. No więc mamy w dużym skrócie, pomijając cały techniczny żargon, program do ściągania i aktualizowania programów.
1: To prawda. I temu programowi przyjrzymy się.
0: Tak,
1: to myślę, że warto dodać.
0: Niebawem.
1: W przyszłym tygodniu, zdaje się, w poniedziałek będziemy mu się przyglądać i sprawdzać, co też potrafi. Wspominałeś też, Pawle, on jest również nakładką, potrafisz wspierać Chocolaty. Też,
0: tak, zgadza się.
1: Oprócz tego, że Wingeta. To jest też bardzo fajna sprawa. No, Chocolaty to już jest narzędzie dość znane. Ja osobiście korzystam z niego i faktycznie nieźle się sprawdza. Nieźle się sprawdza.
0: Tak, zwłaszcza, że to można wiele zautomatyzować i sobie tam te programy szybko instalować, szybko aktualizować, no ale trzeba znać komendy i wiersz poleceń.
1: To prawda.
0: Albo trzeba było, bo teraz jest już Winget UI. I Winget UI, co najważniejsze, instaluje sobie swoje jakby instancje, zarówno Wingeta, jak i Chocolaty chyba, bo jest opcja w ustawieniach użyj systemowego tam Chocolaty zamiast wbudowanego. I to jest też fajne, bo nie trzeba się męczyć z całą procedurą instalacyjną, tylko wystarczy aktywować odpowiednie moduły i już tam wszystko działa, więc dużo to upraszcza i nawet jeżeli was nie interesuje, mówię, cała technika, która za tym stoi, no to w dużym skrócie jest to program do instalowania różnych programów.
1: Tak, czyli tak jak na Linuxie, tam mamy apt, a tutaj mamy właśnie tego typu programy, tego typu narzędzia. No tego pod Windowsem to zawsze zazdrościłem właśnie użytkownikom Linuxa. Oni wystarczy, że wpiszą jedną komendę, jakąś konkretną i mają możliwość zainstalowania wszystkiego, co im tam jest potrzebne. Oczywiście, no wiadomo, jak przychodzi co do czego i instalki nie ma w danych repozytoriach, a jeszcze pod Linuxem to sobie często trzeba coś tam było przynajmniej kiedyś skompilować, no to sytuacja staje się odwrotna. To już wtedy lepiej instalować coś pod Windowsem. Ale no tutaj...
0: No tak. Przynajmniej tak,
1: w tej
0: alternatywy.
1: W tej najprostszej odmianie to fajnie, że coś nam się nowego pojawiło i że będzie to ułatwiało życie. No i tak właśnie kończymy powolutku nasze 172. wydanie Tyflo Przeglądu. Ja jeszcze na sam koniec rzucę taką informację, że niebawem, być może pamiętacie, jak mówiłem o tych nawigacyjnych butach. One się bodajże Ashirase nazywały, to tak. te japońskie. No, to wygląda na to, ja zajrzałem na ich stronę internetową dziś, niestety jest po japońsku, ale od czegoż tłumacz Google, wygląda na to, że już niebawem te buty będzie można kupić. I to za jakiś miesiąc. Cena tych butów, no cóż, zdaje się, że oni w ogóle zaczynali od jakiegoś crowdfundingu, i tam cena tych butów oscylowała w granicach 2600, przeliczając z jenów na złotówki, ale to był no, jakiś spory bonus, jeżeli chodzi o tych właśnie wspierających. Więc podejrzewam, że tak no, ze 4000 to trzeba będzie zapłacić za te buty.
0: No tak.
1: Jak nie więcej.
0: Ciekawe, czy będą się sprawdzały na przykład, jak to wypadnie w porównaniu z takim pasem FeelSpace.
1: Dokładnie.
0: Przykładowo.
1: A to też może być ciekawa sprawa.
0: Tak. Ja jeszcze mam na koniec ogłoszenie Fundacji Prowadnica, bo się pojawiły nowe produkty w ich sklepie.
1: O właśnie.
0: Tak. I jest Connect 4, czyli gra, którą może kojarzycie albo z życia prawdziwego, albo z Playrooma, czyli wypełnij cztery kratki sąsiadujące po sobie pionowo, poziomo bądź ukośnie, zanim zrobi to twój przeciwnik. No, nie jest to zawsze takie proste, bo się sobie nawzajem blokujemy, ale właśnie taka gra, czyli czwórki tak zwane, wylądowała w sklepie Prowadnicy, tak samo Kuba Rytmy i tak samo powiększone wersje Kółka Krzyżyka i nie wiem, są jeszcze rewersji? Jest rewersji u nich w ofercie? Chyba tak. Tej drugiej gry. No i była mowa o tym, że pewna tajemnicza gra, o którą dużo osób pytało, jest już w produkcji i ma niedługo ukazać się w ofercie. Więc pytanie, czy chodzi o szachy przenośne, bo przynajmniej na liście Tyflos była dość długa dyskusja o szachach przenośnych. Czy to jakaś inna sugestia? Pożyjemy, zobaczymy.
1: A tymczasem to już chyba faktycznie wszystko, jeżeli chodzi o 172. wydanie Tyflo Przeglądu. 173. za tydzień o tej samej porze po godzinie 20. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziś w składzie skromnym. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie nas tu więcej. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No, Łoda Sound, to zwłaszcza mieliście okazję zaznać kilka minut temu, kiedy nam się wszystko, co możliwe przed audycją mogło popsuć, to się popsuło. Ale naprawiliśmy i jesteśmy o nietypowej porze, nietypowego dnia. Chociaż pora, no to nie, typowa w sumie, tylko dzień nietypowy.
4: Typowa pora, choć ciut nam się to wydanie nasze opóźniło o kilka minut ze względu na to, że technologia się na nas obraziła. Być może ze względu na to, że nas tak długo nie było, technologia postanowiła nam pokazać, że jej się to nie podoba i pokazała to bardzo wyraziście, zarówno psując u mnie internet, jak i to i owo Michałowi w samej emisji, co sprawiło, że właśnie z pewnym opóźnieniem wystartowaliśmy, ale pojawiamy się u was po tej długiej przerwie. Nie tylko technologia się psuje, bo czasami bywa niestety tak, że też i zdrowie dopadają te i inne problemy.
1: Ja się psuję,
4: nie wiem, czy
1: po prostu.
4: Pamiętacie, w jakim stanie rozstaliśmy się z wami przed tą naszą przerwą? Sytuacja była taka, że Michał wciąż kaszlał, jak to się rozpoczęło po jego urlopie, tak trwało. Ja byłam w zdrowiu dobrym, ale no, wybierałam się na urlop, do czego odniósł się Michał. Uważni słuchacze pamiętają, a ja wciąż mam to w sercu, wiesz? Mam tę zadrę, że ty w ostatnich słowach odniosłeś się właśnie do tego, no nie chcę powiedzieć, że mi życzyłeś źle, no bo to też nie, oddaję ci sprawę, sprawiedliwość, ale jakoś tak zasugerowałeś, że kto wie, co Milena z tego urlopu przywiezie. No i tak jak już powiedziałam Michałowi poza anteną, karma bywa czasem wredna.
1: Jest złośliwa.
4: No, użyłam tak, tutaj bardziej wulgarnych słów. Tak, jest złośliwa. Absolutnie nic z urlopu szczęśliwie nie przywiozłam, za to Michał nie musiał wyjeżdżać, żeby znowu coś załapać. I tak oto nasz konkurs na to, jaki będzie numer audycji, w której Michał wreszcie przestanie kaszleć, wciąż pozostaje aktualny.
1: Ja mam po prostu, słuchajcie, per kaszlum mobile, można by powiedzieć.
4: A ten kaszel jeszcze nie jest sam teraz, bo tutaj
1: tak, bo to, tak, bo to w ogóle, bo to w ogóle bardzo ciekawa historia była. Już prawie było okej, okay, już było okej okay, i tu nagle bum znowu. Tak wyjątkowo latem tego roku. U mnie co chwilę coś dopada i no niestety efekty są takie, jakie są, no ale cóż, no damy radę, no.
4: No, oczywiście, że damy radę, bo dajemy radę już od bardzo wielu wydań, od 252, bo 252 ma numer to wydanie, które właśnie się rozpoczyna w niedzielę 10 sierpnia. To nie jest tak, że zmieniamy dzień nadawania na zawsze.
1: To tak wyjątkowo tylko tym razem.
4: To tak wyjątkowo. Ci, którzy czytają naszego Facebooka, to wiedzieli. Ci, którzy wyczekiwali informacji, bo była nas taka zapowiedź, żebyście byli czujni, to też się mogli tego spodziewać, że jest taka możliwość, że w niedzielę wyjątkowo będziemy. No i jesteśmy, mimo tego, że nas nie było w zasięgu nadawania magazynu RTV, to staraliśmy się zbierać informacje medialne i to i owo dla was mamy. Chociaż jak wiadomo, sierpień to jest czas, kiedy medialnie nie dzieje się super dużo. Zbieramy informacje dotyczące ramówek jesiennych i tego już jest trochę, ale my oczywiście zgodnie z naszą tradycją nie omawiamy tego teraz, chociaż już byłoby co. Chcemy to zrobić na świeżo, żebyście tuż przed nadejściem września wiedzieli, co jest do oglądania i ewentualnie do słuchania. Tak więc, jeżeli się spodziewacie omawiania tego, co ostatnio tam portale medialne pisały, co będzie nowego w formule Voice of Poland, jakie nowe seriale w TVP,
1: to jeszcze chwila.
4: I innych takich rzeczy, to na razie sobie zostawiamy, bo staramy się być jak najbardziej aktualni my, czyli oczywiście stały skład, który tworzą Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
4: No to chyba przystępujemy do rzeczy. No i jeszcze może tylko ta informacja, że to, że pojawiamy się z opóźnieniem, to tutaj nie oznacza, że ta audycja została przygotowana jeszcze w jakimś w ogóle innym terminie, że mamy być w sobotę, emisja jest w niedzielę, a nagraliśmy to w ogóle w czwartek.
1: Jakbyśmy to nagrali wcześniej, to ta emisja pojawiłaby się równiutko, jak w zegarku, to zwykle jak jest coś na żywo i coś może nie wyjść, to wtedy są takie opóźnienia.
4: Tak, tak, raczej tak. A zatem to, że jesteśmy na żywo, oznacza, że co? Że możecie do nas pisać i, znaczy zawsze możecie oczywiście, ale że my mamy możliwość odniesienia się do waszych komentarzy na bieżąco
1: tak
4: w trakcie audycji. A wy wiecie, gdzie pisać? Na Facebooku najczęściej piszecie, z tej możliwości korzystacie, więc do tego zachęcamy. I co my mamy dla was na początek? No bo informacji jest trochę takich związanych z wydarzeniami muzycznymi, które się szykują w sierpniu. Jeszcze nie wszystkie dzisiaj sobie omówimy. Informacji trochę personalnych, no ale żebyśmy w ogóle, żeby był sens, aby o tym wszystkim mówić, to musimy zacząć od jeszcze czegoś innego, od pewnych formalności, bo to, że my w ogóle mamy o czym mówić w kontekście tych mediów, że to wszystko jakoś działa, że są przyznawane koncesje, że działają te poszczególne stacje, to by nie było możliwe, nie oszukujmy się, powiedzmy to sobie wprost, gdyby nie pewien organ, który nad tym wszystkim czuwa, ma pieczę, jest to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. A skoro tam dokonują się zmiany, no to myślę, że warto to odnotować, skoro jesteśmy magazynem o mediach, żeby właśnie było wiadomo, kto czuwa nad światem medialnym polskim, o którym wam tutaj opowiadamy.
1: Tak, i tu musimy się cofnąć jeszcze do poprzedniego miesiąca, bo wszystko działo się 28 lipca. Wtedy to właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę odwołującą Macieja Świrskiego z funkcji przewodniczącego. Na jego miejsce powołano Agnieszkę Glapiak. Jej następczynią, czyli następczynią pani Agnieszki, została Hanna Karp. Uchwały zostały podjęte większością 4 głosów. Za byli Agnieszka Glapiak, Hanna Karp, Marzena Paczuska, a także nominat obecnej koalicji rządowej Tadeusz Kowalski. A kim jest w ogóle pani Agnieszka? Otóż pani Agnieszka Glapiak przez wiele lat była związana z Telewizją Polską. Od 2015 roku pracowała w MSWiA, po 3 latach przeszła do Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2022 roku natomiast została wybrana rekomendacją Prawa i Sprawiedliwości na członkinię Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaś jej zastępczyni, pani Hanna Karp, jest profesorką uczelni powiązanej z Tadeuszem Rydzykiem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na podstawie jej raportu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2017 roku podjęła decyzję o nałożeniu kary dla TVN w wysokości niemal 1,5 miliona złotych. Jej analiza dotyczyła sposobu relacjonowania wydarzeń w Sejmie 16 grudnia 2016 roku, czyli blokada mównicy, protesty. Później między innymi po negatywnych słowach Jarosława Kaczyńskiego i ambasadorki Stanów Zjednoczonych ta kara została uchylona. Zaś jeszcze z takich dat związanych z kalendarium, też związanych z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, kilka dni wcześniej, bo 25 lipca Sejm podjął decyzję w sprawie postawienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tego byłego przewodniczącego, czyli pana Macieja, przed Trybunałem Stanu. Za wnioskiem głosowało 237 posłów, przeciwnego zdania było 179, a 16 posłów wstrzymało się od głosu.
4: No tak więc możecie sobie ocenić, czy to dobra decyzja, czy niedobra. Po owocach poznamy panią Agnieszkę.
1: Czy się coś zmieni w działaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Mam wrażenie, że nic tak naprawdę, tylko inna osoba będzie podpisywać stosowne kwity.
4: Na to wychodzi. Tak więc chyba te formalności mamy tutaj z głowy i możemy przejść do informacji rozrywkowych, bo jesteśmy wciąż w takich wakacyjnych, urlopowych nastrojach. Tylko mam, Michale, takie wrażenie, że my niemal co roku robimy tutaj to samo.
1: Tak.
4: Ale to nie wynika absolutnie tutaj z jakiejś naszej winy, bo my po prostu analizujemy to, co się pojawia.
1: Oczywiście.
4: Was informujemy, a że pojawia się co roku to samo, bo imprezy są cykliczne i już po prostu od iluś lat odbywają się te same imprezy w bardzo podobnym kształcie, no to już nie nasza rzecz. My tutaj tylko opowiadamy, a zatem jest to kolejny rok, kiedy przyszło nam opowiadać o Festiwalu Weselnych Przebojów i wyjątkowo, no bo pewnie się spodziewacie, że jak impreza muzyczna, to powiem o niej ja, ale powie o niej Michał, dlatego że nie doczytał mojej wiadomości na WhatsAppie, w której napisałam, że ja przygotuję te informacje i zdążył przygotować to on sam, ale spokojnie, ja wam jeszcze o muzycznych rzeczach poopowiadam. Dobra, Weselne Przeboje, bo nie było dawno tej imprezy, tak naprawdę to było rok temu, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi, musisz nam opowiedzieć.
1: No to już proszę bardzo, już opowiadam. Otóż Polsat ponownie pokaże Festiwal Weselnych Przebojów z Mrągowa. Drugiego dnia imprezy odbędzie się Biesiada. Festiwal zaplanowano na 15 i 16 sierpnia.
4: Piątek, sobota, tak, wiecie, w przyszłym tygodniu, dokładnie. Tak? Ten dzień wolny. 15 i potem jeszcze sobota.
1: Tak, pierwszego dnia w weselu na całego wystąpią na przykład Pektus, Rafał Brzozowski i Czerwone Gitary. Zaś drugiego dnia, tak jak wspominałem przed momentem, zaplanowano Biesiadę na Poprawiny i wystąpią tu na przykład Michał Wiśniewski, Weekend czy Sławomir. Gospodarzami pierwszego dnia będą prezenterka Polsatu Marcelina Zawadzka i wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka. Oni będą w roli pary młodej. I będzie też prezenterka stacji Elżbieta Romanowska i juror Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, Rafał Maserak. Gospodarzami sobotniej Biesiady zostali z kolei Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, a w roli Wodzireja wystąpi artysta kabaretowy Andrzej Kozłowski.
4: no bo Romanowska i Masterak to przecież jest taka para, która się przewija przez tę imprezę już od lat. Bo oni tam przecież występowali w
1: jako
4: roli pary
1: para
4: młodej.
1: No.
4: Potem jak coś przestało być wiarygodne, że oni co roku są parą młodą, no to tam byli parą odnawiającą chyba swoje życzenia małżeńskie i nie uwolnimy się od nich. Nigdy tam próbują coś dokładać, kombinować, ale będą tam zawsze oni. Także impreza w podobnym kształcie co roku, to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące, że jest wesele, są te poprawiny czy biesiada, jak oni to tam nazywają. 15-16 sierpnia Mrągowo. Natomiast wydaje mi się, że tego zespołu, który wystąpi w piątek, to tam chyba jeszcze nie było, albo przynajmniej nie kojarzę. A tak się składa, że oni mają w swoim repertuarze pewien utwór nawiązujący do tematyki ślubno-weselnej. Niemniej mam wątpliwości, czy oni to zagrają, bo nie wiem, czy to jest tak super pamiętana piosenka. Ja ją pamiętam.
1: Tym bardziej, że pytanie, jaki w ogóle teraz repertuar mają czerwone gitary, tak?
4: Bo... Tak, czerwone gitary, bo oni głowa... No jaki mogą mieć? No taki, że odgrzewają te swoje dawne hity, próbują coś od czasu do czasu nowego nagrać, ale funkcjonują w ten sposób, że odgrzewają te hity, chociaż no skład już ma bardzo niewiele wspólnego.
1: Skład się odnowił, zdecydowanie.
4: Składem pierwotnym, tak, bo tam jeden z muzyków dawnych po prostu jest takim spoiwem łączącym przeszłość z teraźniejszością i on organizuje jakichś tam muzyków i to na tej zasadzie działa, także niektórzy to u siebie by powiedzieli, że to nie stało koło czerwonych gitar tych dawnych, no ale nazwa się zgadza, można grać hity i jakieś tam spore pieniądze inkasować na swoje konto, także ja się zastanawiam, czy oni zagrają to, co myślę, że powinni zagrać, bo to jest piosenka znana, ale teoretycznie są piosenki bardziej znane, bardziej przebojowe, pewnie pójdą w te największe przeboje. No ale nic straconego, ponieważ my wam to zagramy. To jest utwór, który pojawiłby się na moim weselu, gdyby ono się odbyło kiedykolwiek. To jest po prostu mój warunek brzegowy. Jeżeli mój partner nie zgodziłby się na to, żeby pojawił się ten utwór, to w ogóle możesz odwoływać imprezę i nawet nie ma co zaczynać. Także rozumiecie, że tutaj nie mam wielkich oczekiwań. Ponad to jedno, żeby na moim weselu zabrzmiał utwór, który teraz zabrzmi na antenie Radia DHT, ale to jeszcze nie jest mój ślub. A utwór to Słowo jedyne ty.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak w ogóle ta piosenka pojawia się w naszej regularnej playliście, więc...
4: Zgadnijcie, kto wrzucił.
1: No właśnie.
4: Tak, dokładnie. Bo tutaj same ładne piosenki u nas są, a my pędzimy dalej, choć zostajemy w podobnym miejscu w kalendarzu, bo odniesiemy się do tego dnia wolnego 15 sierpnia, bo są różne sposoby, jak można spędzić sam ten dzień oczywiście, jak i wieczór. No bo ci, którzy chcą, mogą wybrać festiwal weselnych przebojów i czerwone gitary w składzie jakimś tam, ale może są tacy, którzy od występów wolą kabarety, wolą się pośmiać. Zgadnijcie, w której grupie jestem. Tak naprawdę to nie jest mi do którejkolwiek jakoś tak szczególnie blisko, no bo ani weselne przeboje, ani kabaret. No, ale nie rzecz w tym, co mi się podoba, bo rzecz w tym, co oczywiście wam się może spodobać, a może was przyciągnie kabaretowa noc pod gwiazdami. Jedziemy, słuchaj, do Lidzbarka. Lidzbark kojarzy się rzeczywiście z wydarzeniami kabaretowymi.
1: To prawda.
4: Lidzbark Warmiński, tak. Bo jest jeszcze Welski przecież. Ale chodzi o Warmiński, gdzie się odbędą lidzbarskie wieczory humoru i satyry i one odbywają się już od wielu lat, bo to już jest 46. impreza pod tym hasłem. I myślę, że kojarzymy relacje z tego wydarzenia sprzed lat emitowane przez Telewizję Polską. Ale później jakoś tak, nie wiem, no też nie siedzę tego rynku kabaretowego, więc nie wiem, czy zawsze transmisje z tego były.
1: Potem coś chyba z tym Telewizja Puls miała do czynienia.
4: A może i tak. No ale teraz właśnie zwieńczenie tych tej kabaretowej imprezy pod hasłem Kabaretowa Noc pod Gwiazdami zostanie pokazane właśnie przez Telewizję Polską, telewizyjną dwójkę w przyszły piątek, 15 sierpnia, tak jak powiedziałam. I co wiemy o tym wydarzeniu? Znamy jego hasło przewodnie, które brzmi Męskie żartowanie. I powiem szczerze, że jak to przeczytałam, to trochę się przeraziłam. Znaczy, no, cokolwiek by tam było, no to tak jak wiecie, możecie pomyśleć, a co ją to obchodzi, tak nie będzie oglądała kabaretu. No, ale no wiadomo, męskie żartowanie, z czym to jest gra, tak, z męskim graniem, ale męskie żartowanie to mi się tak skojarzyło, oho, będą knurzyć. Wiecie, o co chodzi. No? Będą takie chłopaki, które sobie pożartują i będą takie śmieszne, może pożartują z babeczek, czyli to, czego w polskim kabarecie nie lubię najbardziej. Ale przeczytałam dalszy ciąg tego opisu i wiecie, to jeszcze nie znaczy, że mnie to zachęciło, żebym nagle oglądała kabaret. Ale może wcale nie będzie aż tak źle, jak mi się wydawało, bo tutaj chodzi o humor z dystansem do stereotypów. I twórcy pokażą, jak współczesny mężczyzna potrafi śmiać się z samego siebie. Zaprezentują również nieporadne próby bycia macho. Także wiecie, jeżeli mamy dystans do stereotypów właśnie wobec męskości, wobec może jakiejś toksycznej męskości, to może i będą takie momenty, gdzie nawet ja, zatwardziała antykabareciara, mogłabym się uśmiechnąć. Coś znaczy, że spróbuję to oglądać. Ale może wy spróbujecie, zwłaszcza jeżeli wam powiem, kto tam wystąpi. No będą chłopaki, rzeczywiście, bo będzie na przykład kabaret Rak, który teraz występuje w nowym składzie, bo jest tam Krzysztof Hanke. No ale nie masz tam drugiego Krzysztofa, czyli Krzysztofa Respondka, którego pożegnaliśmy jakiś czas temu, a okazuje się, że tutaj występuje Andrzej Kozłowski. O ile nie jest to jakaś zbieżność nazwisk, to wychodzi na to, że współpracę z kabaretem Rak rozpoczął Andrzej Kozłowski z kabaretu Pod Wyrwi Groszem i być może to jest jakaś oczywista dla was rzecz, no ale nie jestem w świecie kabaretów, więc tutaj nie miałam tej wiedzy, ale kabaret Pod Wyrwi Groszem też wystąpi w Lidzbarku, więc jeżeli to jest ten sam Andrzej Kozłowski, to po prostu będzie występował w skeczach i tu, i tu. Poza nimi formacja Châtelet, a także The Gentlemen's, i to jest napisane tak, jak to się mówi, nie po angielsku, że jakieś tche i coś tam, tylko normalnie de przez G, The Gentlemen's, to tych to jeszcze nie znałam, będą też zdolni i skromni. Trzecia strona medalu, której reklamy ciągle mi wychodzą na Facebooku, Grzegorz Halama w duecie z Bartoszem Brzeskotem, Gędźba, czyli artyści kabaretu Na koniec świata, a więc rozumiem, że jakaś ekipa tworząca Lala Poland na zawsze w naszych sercach, no bo to przecież oni robili, no Lala, tak. Poland. Wojciech Chwiedorczuk, znany między innymi ze Szkła Kontaktowego, Tadeusz Drozda. Potrzebowaliście tego, wiem, ja też.
1: Ja wczoraj szukając, ja tylko powiem, że wczoraj szukając piosenek jakichś różnych, znalazłem śpiewającego Tadeusza Drozdę z Januszem Rewińskim i żałuję, że zabrnąłem w te miejsca internetu.
4: Tak, tak było źle. Może się jeszcze przyda, czy nie przyda się nigdy?
1: No, jak chcesz usłyszeć utwór, którego ja bym się wokalnie nie powstydził, to nie ma problemu.
4: Okej, zaintrygowałeś. No, ale tutaj nam to chyba nie pasowało do końca, co innego wybraliśmy dla was jako muzyczny komentarz, ale jeszcze nie skończyłam wątku obsadowego, bo w tym chłopackim towarzystwie pojawi się też Michalina Sosna, taka błogosławiona między chłopakami, i ona udowodni, że kobiety o męskim żartowaniu wiedzą równie dużo, co panowie. Ja nie wiem, ile wiem o męskim żartowaniu, pewnie tyle o ile, ale na szczęście będzie tam Michalina Sosna, a nie ja. No i też jest taka ciekawostka, że artyści zmierzą się z utworami znanymi z męskiego grania. Usłyszymy takie przeboje, które wykonywali wcześniej Brodka, Dawid Podsiadło czy Krzysztof Zalewski, ale one będą w humorystycznych wersjach. No ciekawe, na ile to faktycznie będzie śmieszne. A koncert poprowadzi Mariusz Kałamaga, a oprawę muzyczną... Michale, to nie jest trudna zagadka. Kto zadba o oprawę muzyczną kolejnego już kabaretonu?
1: The Jobbers?
4: O, no jakbyś to wiedział, czyli Marcin Partyka, zdaje się, to jest kierownik tego muzycznego zespołu. Tak jak powiedziałam, transmisja w TVP2 w piątek, 15 sierpnia o godzinie 20. Będzie to w częściach nadawane, tam po drodze będą powrzucane reklamki. My jeszcze w TVP zostaniemy w kolejnym naszym wejściu, które będzie dotyczyło trochę TVP, a trochę też innych rzeczy. Natomiast teraz muzyczna puenta, którą nie będzie Tadeusz Drozda, ale staraliśmy się znaleźć coś, co wykonali już jacyś artyści, którzy się zaprezentują w Lidzbarku, coś odnoszącego się właśnie do tematyki koncertu, do tematyki kabaretonu, czyli tego męskiego żartowania mężczyzn z samych siebie, tego dystansu wobec stereotypów. No i Michał coś takiego znalazł.
1: Tak, to bohater piosenki chciał być maszo, ale mu trochę nie wyszło, bo się na pieska natknął.
4: No tak, no, widzicie, no właśnie różnie to bywa. Myślę, że to całkiem pasuje do tego tematu. Może Kabaret Rak zdecyduje się wykonać ten utwór, choć nadmienić musimy, że no tutaj usłyszymy jeszcze ten poprzedni
1: stary skład, tak.
4: Bo Krzysztofa Respondka, jego głos tam jak najbardziej można rozpoznać, wszak on był przecież śpiewającym aktorem kabaretowym, wygrał nawet program Jak oni śpiewają. Więc rzeczywiście te uzdolnienia miał, które w kabarecie prezentował, także no, nie wiemy, czy oni tutaj się pokuszą o śpiewanie bez niego, czy nie, no ale posłuchajcie tej historii o Rottweilerze.
5: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.
1: Jeżeli na końcu piosenki to był ten Rottweiler, to ja bardziej bym pomyślał, że to jakaś chihuahua.
4: No, coś takiego. No, ale być może podmiot liryczny odbierał to inaczej. Obiecaliśmy tak. I słowa dotrzymujemy. Zostajemy w

0: pewnego miejsca, w którym spędziła kilka, jak nie kilkanaście lat, i przekazywaliśmy wam te informacje, a teraz mówimy o tym, że to się odkręca i ta pani wraca tam, gdzie była, bo my już po prostu jesteśmy tyle na tej antenie z magazynem RTV, że odnotowujemy właśnie wszystkie takie procesy. Do brzegu. Mowa o Marzenie Rogalskiej, która, przypomnijmy, że ostatnio była związana z TVN Style i po ponad 4 latach wraca do Telewizji Polskiej, gdzie znów będzie współprowadzić Pytanie na Śniadanie. Konkretnie ma zostać nową partnerką antenową Łukasza Nowickiego, z którym prowadziła program w przeszłości. Ich wspólny debiut ma nastąpić niebawem. Jak rozumiecie, nie jest to bardzo konkretna informacja, ale bardziej konkretnej nie mam. Także trudno mi powiedzieć, czy to się wydarzy jeszcze przed nadejściem tak zwanego roku szkolnego, czy jeszcze w trakcie wakacji, no ale możecie wypatrywać pani Marzenki. Nieprzypadkowo to zdrobnienie, ale to się jeszcze później wyjaśni. Pani Marzena Rogalska zajmie w programie miejsce Joanny Górskiej, która znika ze śniadaniówki TVP, co nie oznacza jej odejścia całkowitego z telewizji publicznej, bo pani Górska będzie działać w ramach Fundacji TVP i dołącza do grona ekspertów Akademii Telewizyjnej. Czy jest to degradacja? Może. Nie wiem, nie powinnam się wypowiadać, nie wiem jak firma funkcjonuje od środka, no ale jednak jak widać ta jej obecność antenowa tutaj... No,
1: jakby staje... była przejrzysta lista płac, to byśmy wiedzieli.
0: No to też jest fakt. Także pani Joanny na antenie już tak nie za bardzo, a w to miejsce pani Marzena właśnie. Dołączenie Marzeny Rogalskiej to jest kolejny etap przebudowy zespołu prezenterskiego Pytanie na Śniadanie. No wiadomo, że taka duża przebudowa to była, wiecie kiedy, tak? Po tym przewrocie w mediach publicznych. No i wtedy kierowanie tym magazynem przejęła pani Kinga Dobrzyńska, o której byśmy normalnie nie mówili, ale ona była taką postacią robiącą wokół siebie sporo szumu, pisała jakieś dziwne rzeczy na Facebooku. No i przestała kierować tym Pytaniem na Śniadanie. No i po właśnie jej odejściu, kiedy nową szefową została pod koniec listopada Barbara Dziedzic, no to troszeczkę tam personalnie się jeszcze zaczęło zmieniać. Nie tak, że wszystkich pani Barbara wywala, bo część osób została w Pytaniu, ale część jednak z niego zniknęła, robiąc inne rzeczy w Telewizji Polskiej najczęściej, no bo w ciągu ostatnich miesięcy z prowadzeniem magazynu poza Janną Górską pożegnali się, przypomnijmy, Piotr Wojdyło, Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska i Klaudia Carlos i troje, których wymieniłam na końcu, wciąż właśnie współpracuje z Telewizją Polską, tylko tam inne rzeczy robi, a zatem tak podsumowując to sobie, no to teraz w Pytaniu na Śniadanie możemy oglądać Katarzynę Dowbor z Filipem Antonowiczem, Roberta Stockingera z Krystyną Sokołowską, Beatę Tadle i Roberta Elgendiego, język polski, trudny język, oraz Annę Lewandowską i Łukasza Kadziewicza. No i tutaj jak widać będzie właśnie kolejna para Rogalska i Nowicki. No ale co do pani Marzenki, to jakbyście zapomnieli, taka szybciutka przypominajka, chociaż już pewnie też mówiliśmy wcześniej o tym, jak wyglądała ta jej medialna działalność, to pani Marzena rozpoczynała swoją karierę w jakim typie mediów? Czy to była od początku telewizja,
1: Radio,
0: Michale?
1: Radio.
0: No dokładnie, to było radio, to było RMF FM, między innymi audycje takie jak Na Językach, Weekend Bez Granic i Halo to Ja, potem było Radio Kolor, było też Antyradio i audycja Kuranty, no i tego radia pani Marzena nie opuściła, no bo obecnie, przypomnijmy, pracuje w radiu Złote Przeboje. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, no to była związana z TVN Style, gdzie przez 5 lat prowadziła Miasto Kobiet. Potem prowadziła wiele programów w TVP, tam był teleturniej Dzieciaki Górą, Przygarnij Mnie, jakieś formaty, które nie wszystkie pamiętam, wybaczcie. Też była kapitanką jednej z drużyn w Kocham Cię Polsko. No i właśnie to Pytanie na Śniadanie od roku 2009 w duetach z Łukaszem Nowickim, z którym, tak jak powiedziałam, teraz będzie współpracować znów, i Tomaszem Kamelem, z którym już nie powspółpracuje, bo on jest gdzie indziej. Z programem i całą TVP pożegnała się w lutym 2021 roku i po tym znów związała się w TVN Style, więc to jej życie to jest właśnie taka, wiecie, trochę sinusoida, bo TVN Style, TVP, TVN Style, TVP, co będzie za kolejne 4 lata czy 5, to nie, no my tu absolutnie nie życzymy, żeby tak pani Marzena często musiała zmieniać miejsce pracy.
1: Może kiedyś Polsat.
0: Co prawda nie należy do grona moich ulubionych prezenterek, no ale jeżeli widzom się podoba, chyba tak jest.

0: To wiecie, to nie moja opinia tu najważniejsza jest, bo jak wiecie, nie jestem widzką programów śniadaniowych. No więc w tym TVN Style prowadziła znowu Miasto Kobiet, Rogalska Show czy Małe Światy według Marzyny Rogalskiej, ale wiosną już nie było jej na antenie. Także będzie teraz pytanie na śniadanie. Wygląda po prostu na to, że tęskni za sporymi wrażeniami. Jest jakiś taki słynny fragment pytania na śniadanie, kiedy w trakcie programu pani Marzena doznała uszkodzenia ręki, więc być może po prostu łaknie znowu takich emocji.
1: To przy okazji występu tego iluzjonisty chyba, tak? To coś takiego
0: tak, coś
1: było.
0: Takiego, no, że naprawdę się coś tam stało. Także jak widać niewinne programy, niby rozmowy z iluzjonistą o bólach stawów oraz o pieczeniu placka, a tutaj się mogą wydarzyć takie rzeczy.
1: Takie czary Mary. Zresztą
0: ostatnio zresztą kucharzem, a propos placków i innych kotletów, w pytaniu na śniadanie został syn Justyny Steczkowskiej, Stanisław. Czy zostałby nim, gdyby nie był synem Justyny Steczkowskiej? Na pewno, przecież po prostu jest świetny i wcale nie byłoby wielu innych kucharzy, którzy chcieliby tam gotować. To myślę, że jest oczywiste. Także taki wątek personalny, jeżeli chodzi o TVP, wątek powrotu tam, gdzie pani Marzena była, ale nie jest pani Marzena jedyną osobą ze świata medialnego, którą spotkała w ostatnim czasie podobna historia.
1: Tak, bo tym razem przenosimy się do Canal Plus. Andrzej Twarowski, myślę, że imię i nazwisko doskonale znane. On to po 3 latach właśnie wraca do Canal Plus. Ponownie będzie komentować angielską Premier League. Pan Twarowski z Canal Plus odszedł w 2022 roku do platformy Viaplay, która z końcem czerwca tego roku zakończyła w Polsce działalność jako osobny serwis.
0: Mam wrażenie, że nie kończyli tę działalność dłużej
1: długo
0: niż na rynku.
1: A mi cały czas jeszcze przychodzą jakieś aktualizacje Viaplay, a przynajmniej jeszcze do niedawna przychodziły. Także i wygląd ma znaczenie, dlatego coś tam.
0: Okej.
1: No. Dziennikarz do redakcji sportowej Canal Plus trafił w połowie lat 90. z Ekspresu Wieczornego. Komentował m.in. mecze Ligi Angielskiej i prowadził programy Liga Plus, a później Liga Plus Ekstra. Wraz z Tomaszem Smokowskim odszedł ze stacji z końcem listopada 2017 roku. Miał trafić do internetowego radia sportowego Zapinamy Pasy.
0: Śpij słodko anioł.
1: Tak jest. W tamtym okresie jednak także obowiązywał go zakaz konkurencji, a kiedy minął i Twarowski pojawił się na antenie radio, decyzją właścicieli zostało zamknięte. A do Canal Plus...
0: Tak, oni w przeciwieństwie do Viaplay to się szybciej skończyli.
1: Szybko, tak, tam było szybkie cięcie. No i do Canal Plus powrócił w połowie 2018 roku. Także on z tego Canal Plus tak odchodził, wracał, ale zawsze wracał. Także no, wrócił i no tym
0: właśnie,
1: razem.
0: Właśnie coś go łączy z tą panią Marzeną,
1: tak,
0: nie?
1: Że tak.
0: To tu, to tam, to znowu wraca, to znowu. Także zobaczymy, jaka będzie ich przyszłość jednego i drugiego, bo to są dosyć ciekawe wzorce. A teraz nie o powrocie, a o nowym miejscu pracy pewnej dziennikarki. No bo mamy stację Polsat News. Tam mamy taki program jak Dobry Wieczór Polsko. Całkiem nowy, bo on od kilku miesięcy na antenie jest. Mówiliśmy o jego starcie i z przekory, a tak naprawdę z braku innego utworu graliśmy Dzień Dobry Polsko, mimo że to Dobry Wieczór Polsko. A dlaczego znowu o nim mówimy? Nie tylko po to, żeby o nim przypomnieć, a żeby dać wam znać, że on zyskał nową prowadzącą, współprowadzącą właściwie, bo jednym z gospodarzy jest Grzegorz Jankowski, a do niego dołączyła Joanna Miziołek. Ta dziennikarka niedawno została zwolniona z redakcji tygodnika Wprost, więc być może ją kojarzycie, jej pióro, jeżeli tam czytaliście, co ona pisała, możecie ją też kojarzyć z X-a, bo tam jest też dosyć aktywna. Jest związana z mediami od 17 lat, pracowała w dzienniku Polska The Times, Polskim Radiu 24, Superstacji, a przez ostatnich 10 lat, no jak to tutaj określił, Wirtualne Media, była jedną z czołowych dziennikarek Wprost i ona właśnie z grupą bodajże jeszcze trojga innych dziennikarzy w ostatnim czasie została stamtąd zwolniona, specjalizowała się w tematyce politycznej, współprowadziła również podcasty, to może kojarzycie takie podcasty jak Mówiąc Wprost, czy Niedyskrecje Parlamentarne, w których komentowała najważniejsze wydarzenia z kraju, napisała też książkę o Rafale Trzaskowskim, więzień ratusza, chyba jakoś tak to nazwała, więc no, tutaj możecie się trochę domyślać, jaki był tego wydźwięk. To na pewno to laurka nie była. No, ale to nie jest taka sytuacja, że wiecie, pan Jankowski był sam w tym programie i teraz do niego dołącza pani Joanna, bo tam była inna współprowadząca. I pamiętam, że jak mówiliśmy o tym programie, to się zastanawiałam, bo pierwszy raz się spotkałam z tym, że można mieć na imię Adamina. A Adamina Sajkowska ma na imię Adamina, natomiast już pani Adamina nie będzie się pojawiała w Dobry Wieczór Polsko, bo skupi się na pracy reporterki sejmowej. A przypomnijmy może jednak, że Dobry Wieczór Polsko, ten program jest emitowany w każdą sobotę o godzinie 19.50, a formuła opiera się na rozmowie dwóch prowadzących, reprezentujących często odmienne spojrzenia na poruszane tematy, to szerokie spektrum zagadnień od polityki i gospodarki, przez kwestie społeczne obyczajowe, aż po sprawy kulturowe i światopoglądowe. Także zobaczymy, czy oni tutaj faktycznie będą mieć takie różne podejście. W zasadzie można już było to zobaczyć wczoraj, bo wczoraj miał mieć miejsce debiut pani Joanny Miziołek w programie Dobry Wieczór Polsko w Polsat News, także może ktoś z was miał możliwość, żeby to obejrzeć. I to były wątki personalne, a w kolejnej naszej informacji też chyba te wątki personalne zagoszczą,
1: też.
0: Bo w stacji w Polsce 24, owszem, pojawi się ktoś, kto jeszcze nie miał okazji antenowo zaistnieć, natomiast nowe propozycje programowe tej stacji należą też do dziennikarzy, których świetnie znacie. Nie tylko z Polsce 24, ale też z wcześniejszej działalności. Rozpoczniemy od takich programów, które będą emitowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, a później przejdziemy do takich, które są emitowane w nieco innych pasmach, na przykład raz w tygodniu, no ale na pewno warto na nie czekać. A zatem, Piątka Perejry. Myślę, że uważasz, że brzmi dobrze, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: A jak ci powiem o co, bo wiadomo kto prowadzi, człowiek marka, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ci powiem, że no, ten program oczywiście prowadzi go były szef kanału TVP Info, Samuel Pereira, przypomina program Jak oni kłamią.
1: O, no to już w ogóle to...
0: Myślę, że...
1: Czuję się zachęcony.
0: To musiało się wydarzyć. To musiało się wydarzyć. Republika albo w Polsce musieli to zrobić. A że jak oni kłamią, było w TVP Info za Perejry, no to w sumie logiczne, że on się za to wziął. No i chodzi tutaj o to, mamy tutaj cytat z samego pana Samuela z pierwszego odcinka. Przemilczają, grają na fałszywej nucie, świadomie manipulują, kłamią. A ja specjalnie dla państwa, co trzeba, z chirurgiczną precyzją zdemaskuję. No, myślę, że tutaj nic lepszego nie można dodać. W zasadzie jeszcze chyba jednak można, bo Piątka Perejry nie skupi się jedynie na szamanach z Wiertniczej, jak to było w Jak oni kłamią.
1: Teraz jest się na kim więcej skupiać.
0: TVP, Polsat News, portali internetowych czy dzienników takich jak Fakt lub Gazeta Wybiórcza, niektórzy mówią.
1: Wszyscy kłamią, no to
0: wszyscy kłamią. Prowadzący program komentuje zarówno wypowiedzi polityków, jak i słowa dziennikarzy, które padły w materiałach. W momencie ich pokazywania na ekranie widać reakcję na twarzy Perejry. Czy to jest ten moment, w którym mam żałować, że nie widzę? Nie mogę zobaczyć miny Samuela.
1: A ja się pytam, gdzie może jest tak audiodeskrypcja?
0: No już... za dużo byś chciał, jak rozumiem. Myślę, że wystarczy ci ta warstwa słowna, ona i tak na pewno zaspokoi twoje potrzeby, choć tylko kilkanaście minut to trwa, ale myślę, że to jest tak, wiecie, wypełnione po brzegi. Emisja odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 13. To brzmi wspaniale, nie miałam okazji tego jeszcze oglądać, bo też no, nie było mnie w Polsce w ostatnim czasie, więc telewizja w Polsce nie była w orbicie moich zainteresowań, ale trzeba koniecznie, bo tęskniłam za Jak oni kłamią. Później o 14.30 w dni powszednie w stacji w Polsce 24 można oglądać nowy format Bez Pardonu. Mówiłam, że kocham te ich tytuły zawsze. Prowadzony przez Annę Pawelec i Dariusza Matuszaka. Komentują oni wydarzenia na świecie, które zderzają się z polską rzeczywistością. Nie brakuje też odniesień do kultury. No, a że takich wydarzeń jest sporo, to mają o czym mówić. A kolejna jeszcze nowość nazywa się... to kolejny super tytuł, Na linii ognia. I to jest program publicystyczny z udziałem gości. Prowadzi go Magdalena Ogórek, a oglądać go można w dni powszednie o godzinie 16. Na przykład w pierwszym odcinku byli ci ludzie z Ruchu Obrony Granic i coś gadali o Bąkiewiczu, ktoś tam jeszcze z PiSu, także ten dobór gości na pewno będzie taki wszechstronny. Tak naprawdę to może w kolejnych odcinkach też byli ludzie z innych jakichś partii, środowisk, ale to trzeba obejrzeć, żeby się przekonać. Ale to nie jest koniec, prawda?
1: Nie, nie, nie. Jeszcze w weekendy telewizja w Polsce 24 ma nam to i owo do zaoferowania. Na przykład mają taki program jak Gaz do Dechy.
0: Czy to jest odpowiedź na Jedziemy, Michał Rachoń?
1: Nie wiem, być może. Być może. Taki, ale nie jest to program motoryzacyjny.
0: Bo no Jedziemy też nie jest.
1: Też nie, też nie. Bo to jest program, w którym, co oczywiście ewidentnie wskazuje nazwa, ostatnie wydarzenia komentują tylko mężczyźni. I to komentują zarówno...
0: Męskie żartowanie.
1: Tak, no, męskie żartowanie, dokładnie. I to zarówno politycy, jak i publicyści. W programie podejmowane są nie tylko tematy polityczne, ale także dotyczące między innymi show biznesu. A prowadzącym jest Marcin Wikło, który w stacji jest też gospodarzem programu na przykład... Jest sprawa. I Gaz do Dechy emitowany jest w sobotę o godzinie 18.30.
0: Ale słuchajcie, ja tak serio, naprawdę mało mamy takich programów, w których nie pojawiają się kobiety, albo pojawia się jedna, czy ta jedna gościni, dobra, wiem, że nieodpowiednie słowo dla w Polsce 24, ale ta jedna gościni to już jest tak dużo, że stwierdzi nie, po prostu już świat stanął na głowie, trzeba zrobić program dla samych chłopów.
1: No, jak widać, pan Marcin tak uznał i,
0: okay.
1: I taki program okay, ma. No. I się
0: ja
1: cieszy.
0: Nie robię, jak uważa. Ja tylko mogę się zastanawiać.
1: I następny program mamy. Salon Dziennikarski Ekstra. To jest dodatkowa część salonu dziennikarskiego. To wiesz, ten dopisek ekstra mówi wszystko.
0: No tak. No. Na pewno potrzebowaliśmy. To było mało zwykłego salonu.
1: Tylko jeszcze potrzeba ekstra i ona jest emitowana po zakończeniu głównej dyskusji. I salon dziennikarski i salon dziennikarski ekstra. Gospodarzem tych programów jest między innymi Jacek Karnowski. I emisja salonu dziennikarskiego jest w soboty o godzinie 9.15, a część ekstra, to gdyby ktoś chciał tylko tę część ekstra obejrzeć, to 9.55.
0: No to ja tylko to, bo wcześniej będę oglądała Rewolwer w Republice.
1: Aha, no to widzisz.
0: No to przecież wtedy leci.
1: A czy będziesz oglądała dzisiejszą premierę?
0: To... Tak. Tak, oczywiście jestem bardzo podekscytowana, choć z drugiej strony premiera owa, a w zasadzie umiejscowienie jej w ramówce nieco
1: trochę nas niepokoi.
0: Ale to wytłumaczysz za chwilę.
1: Tak jest. Otóż Daniel Nawrocki, syn...
0: Zbieżność nazwisk
1: nieprzypadkowa.
0: No. Tak. Jest trochę ludzi, którzy się tak nazywają, ale to nie jest przypadkowa zbieżność.
1: Ale ten pan akurat nazywa się tak nieprzypadkowo, bo to syn nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego i pan Daniel poprowadzi program w stacji w Polsce 24. I ten program, wyobraź sobie, będzie nazywał się Nawrocki w Polsce.
0: No to tak. Okej.
1: Okay. Okay.
0: Myślę, że myślenie nad tą nazwą zajęło jakieś 48 minut.
1: No myślę, że coś koło tego. I jak zapowiada, będziemy jeździć po Polsce, spotykać się z ciekawymi ludźmi w ich środowisku. Dzisiaj Władysławowo i gwarantuję, że będzie wesoło. W pierwszym odcinku ma być gościem były dziennikarz i prezenter TVN Filip Heiser.
0: No. Super, to jest bardzo ekscytujące. No bo Filip Heiser, przypomnijmy, że dał jakiegoś takiego posta,
1: tak,
0: który napisał, że nowy prezydent jest super, jest, więc tak, już rozumiecie, tak, skąd to zaproszenie.
1: No i on teraz generalnie to tak trochę tam mi z jakiegoś powodu wyświetla się dużo postów ostatnimi czasy.
0: Z jakiegoś powodu, no Jezu, algorytm jest algorytm, no kliknąłeś w coś i teraz się dziwisz, no nie wiesz, jak
1: się,
0: działają
1: tak,
0: rzeczy.
1: I teraz mi się wyświetla dużo postów pana Filipa Heisera, który jak nie zaprasza mnie na kebaba, to relacjonuje jakieś swoje wycieczki do Ziemi Świętej, albo usiłuje mi sprzedać cudowne ściereczki, które kosztują tyle co dobrej klasy odkurzacz, a do działania skutecznego wymagają tylko wody. Także wybierzcie sobie, co was interesuje. Być może o tym wszystkim dziś dowiecie się w programie Nawrotki w Polsce.
0: Będzie gadał o ściereczkach? No nie wiem, zobaczymy.
1: A także, może dowiemy się, jak oni kłamią. Jakieś, wiesz, także, kulisy
0: dobra.
1: Z TVN-u.
0: Ważne rzeczy. To jest o 20.
1: O 20.20.
0: A 20.20.
1: Tak.
0: Okay. A ta pora, no to była wcześniej pora programu, o to się nazywał Naga Prawda, tak? Gdzie Marianna Schreiber była i nie wiemy, co teraz się z nią dzieje i martwimy się. Także jak tutaj macie większą orientację, to dawajcie znać, o co z tym chodzi, bo nie było jakichś informacji, żeby pani Marianna zakończyła współpracę z kanałem w Polsce 24. No a Daniel Nawrocki, ile on ma? 21 lat?
1: 22 chyba.
0: 22, okej. Okay. No tak mi się wydawało, że coś w tych okolicach. On tam coś gdzieś się kręcił w Radiu Gdańsk, coś tam robił antenowo, no to nie. Ale to chyba nie jest tak, wiecie, że to jest dla niego zupełnie pierwsze zetknięcie się z mediami, chociaż oczywiście mogłabym znowu powtórzyć to pytanie, czy gdyby był jakimś innym losowym 22-latkiem, to czy by dostał ten program? No na pewno tak, bo po prostu umie robić dziennikarstwo i to już potwierdzona informacja. Ale zanim skończymy to wejście, bo tutaj właśnie pojawiło się to nazwisko Nawrocki, byliśmy też w TVP i jest taka kwestia, która mi chodzi po głowie i do której chciałabym się odnieść i jestem ciekawa bardzo, Michale, twojego stosunku do niej. No bo 6 sierpnia to była środa, to był dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i nie wiem, czy się orientujesz, jak wyglądała kwestia transmisji z tego. Znaczy oczywiście to, że Republika miała swoją transmisję i robiła zrzutkę na tę transmisję,
1: no
0: i
1: 100%
0: na tej zrzutce im pykło, jak się zaczynało orędzie Andrzeja Dudy poprzedniego dnia. I tak naprawdę to w sobie nie wiadomo, po co im to do końca było, skoro i tak no, ten sygnał, to był sygnał sejmowy, jakoś się szczególnie tam to nie różniło, bo nie miało co i może tylko jakieś pojedyncze momenty się różniły. No dobra, ale my nie o tym. Tylko czy wiesz, jak wyglądała ta transmisja na antenach Telewizji Polskiej?
1: No wiem, że główne anteny, czyli ani jedynka, ani dwójka jej nie pokazały, tylko w TVP Info była
0: dokładnie.
1: Ta transmisja.
0: I co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak... Oczywiście ja rozumiem tłumaczenie się Telewizji Polskiej, tak, że to TVP Info jest kanałem informacyjnym i tutaj, prawda, tam właśnie to było odpowiednie miejsce, żeby taką transmisję wypuścić. Ale ja rozumiałbym to w sytuacji, gdyby oni rzeczywiście mieli coś ciekawego do pokazania w tym czasie. Ale nie mieli absolutnie nic, więc to chyba jednak ja odczytuję to jako pewnego rodzaju złośliwość i takie po prostu pokazanie, że no, to my w sumie nie będziemy tego, nie będziemy się nad tą transmisją za bardzo pochylać, niż każe nam jakiś tam, powiedzmy, obowiązek.
0: To jest podobno pierwszy przypadek w trzeciej RP, w którym nie mieliśmy transmisji w głównym kanale z zaprzysiężenia prezydenta. Okej, nie zawsze było TVP Info, no ale od jakiegoś czasu ono już jest. I oczywiście pojawił się ten argument z dublowaniem anten. Tylko nawet tego samego dnia chyba był mecz Lecha Poznań. I ten mecz pokazała Telewizyjna Dwójka i TVP Sport.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: Wtedy dublowanie anten
1: to już jest
0: nie
1: okay.
0: przeszkadza. I gdyby jednocześnie działy się jakieś rzeczy typu, nie wiem, że właśnie teraz akurat byłby wybór papieża, nie? Albo coś. No to rozumiem, że się trzeba podzielić.
1: Trzeba się podzielić,
0: tylko, że
1: tak.
0: Tylko, że w TVP1 była, wiecie, powtórka komisarza Aleksa na
1: no
0: przykład
1: właśnie.
0: Rano, kiedy tam się zaczynały te uroczystości. I uważam to za niewłaściwe postępowanie, bo tak jak mówisz, nie mieli lepszych rzeczy do roboty w tym czasie, a to jednak, co by nie mówić, jest po prostu bardzo ważna uroczystość dla państwa.
1: Oczywiście, że tak.
0: Teraz już w tym momencie właśnie pojawiają się komentarze, aha, czy już wiadomo, kogo popierałaś w wyborach, skoro w ten sposób mówisz. A ja wam na to odpowiadam, to nie ma żadnego znaczenia. Bo teraz sobie odwróćcie sytuację 2020, że był i że jednak by się wtedy tak zdarzyło, żeby wygrał Rafał Trzaskowski i to tylko by poleciało w jednym kanale. Przecież wyobraźcie sobie, co by się działo,
1: no.
0: że PiS-owcy nie pokazują na głównej antenie tego. Jezu, strasznie to by było.
1: Dokładnie.
0: Co więcej, uważam, że jedynka i TVP Info to jest jeszcze nie wszystko. Uważam, że powinna to też pokazywać Telewizja Polonia. Ponieważ na przykład ja byłam w tym czasie poza granicami Polski
1: I może chciałabyś obejrzeć na przykład.
0: To była telewizja Polonia, która zresztą miała bardzo ciekawy sygnał tam, bo lubił się z tego sygnału wywalać głos i zostawać sam obraz, a jak już w losowych momentach wracał ten dźwięk, to on był tak średnio zsynchronizowany z obrazem. No mi to akurat średnio przeszkadzało, ale rozumiecie, że są osoby, które widzą i dla nich to jest jednak kłopot. Ale gdyby na przykład jednak ten dźwięk wtedy postanowił działać, bo to dosłownie tak funkcjonowało losowo, to może ja, czy ktokolwiek inny chciałby to obejrzeć tam, a tam nie było TVP Info. Byłam kiedyś w hotelu na przykład w Grecji, gdzie było i TVP Info i Polonia, tam była tylko Polonia. Więc naprawdę nic by się nie stało, jakby zamiast tych powtórek, wiecie, serialu Królowie, które tam codziennie idą, właśnie poszły te uroczystości i absolutnie nie ma znaczenia w tym momencie jakaś moja czy twoja sympatia, antypatia
1: dokładnie,
0: polityczna.
1: Dokładnie, bo to po prostu no, była pewnego rodzaju uroczystość, którą media publiczne powinny relacjonować i tyle. I tak naprawdę to jest jakby cała kwestia.
0: Dokładnie. Chyba, że macie inne zdanie lub takie samo, to oczywiście piszcie na facebook.com/radio DHT. Możemy o tym dyskutować, ale teraz robimy sobie przerwę w dyskusjach, przerwę muzyczną, która nie nawiąże do Karola Nawrockiego, ani do Daniela Nawrockiego, bo nie mamy o nich piosenek, chociaż AI by nam mogło stworzyć. Także nie będzie tu ani imienia Karol, ani imienia Daniel, tylko imię Marzena, a właściwie Marzenka. No i my tak zataczamy to koło wraz z panią Marzeną i cyklem jej życia, bo jak odchodziła z TVP, to graliśmy to i jak teraz wraca do TVP, to gramy znów ten utwór Danuty Błażejczyk. No ale cóż nam innego pozostało, skoro jak pani Danuta wyśpiewała, pani Osiecka przed laty napisała: Marzenki to cudne panienki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: 252. wydanie magazynu RTV cały czas rozbrzmiewa w waszych radioodbiornikach. Teraz będzie muzycznie i festiwalowo. Wybieramy się do Sopotu.
0: Tak, i znów sprawiamy takie wrażenie, jakbyśmy prowadzili niby 252, a tak naprawdę wciąż ten sam program.
1: Wakacje mają to do siebie.
0: Bo tkwimy w tej pętli i TVN też tkwi w tej pętli, że od kilku lat organizuje Top of the Top, Sopot Festival, który ma podobny kształt zawsze, więc ponarzekamy sobie na to tak jak zawsze. Mówimy o tej imprezie z wyprzedzeniem pewnym, dlatego że no, nie spodziewamy się, abyśmy na przyszły tydzień tutaj znaleźli taką liczbę informacji, która by pozwoliła, żebyśmy się spotkali tydzień w tydzień. W wakacje to raczej jest średnio możliwe. Także a to może od razu powiemy, że za tydzień się nie spotkamy raczej, no chyba, że coś się wydarzy, ale nie nastawiajcie się, ale za 2 tygodnie na pewno nie, bo po prostu nie będzie takiej możliwości.
1: Ale za 3.
0: Wstępnie sobie planujcie, tak, za 3 tygodnie na 30 sierpnia. Wtedy też będziemy mówić o muzycznych wydarzeniach, typu magiczne zakończenie wakacji w Polsacie i już może będziemy wchodzić w temat ramówek jesiennych, tak powolutku, powolutku. Także to jest czas, który sobie już możecie dla nas rezerwować. Nie planujemy zmieniać tego na niedzielę. No ale jak na razie to nie Polsat, tylko TVN i tak jak powiedziałeś, wędrówka do Sopotu, którą oni przewidują w tym roku na drugą połowę sierpnia, jak zawsze. Także to nie, że to będzie w najbliższych dniach. To też nie jest dziwne, że TVN organizując tę imprezę nie sięga po dni weekendowe, tylko robi to tak w środku tygodnia. No ale ponieważ mamy okres wakacyjny, to może nie jest aż takie dziwne, bo może uznają, że jednak ludzie mają wtedy sporo czasu, żeby sobie to obejrzeć. Wszak trwają wakacje dla niektórych jeszcze wciąż. I teraz tak. Poniedziałek, 18 jednak sierpnia, to jest wieczór, który upłynie pod hasłem Gorączki Sopockiej Nocy. I to też jest takie hasło, które towarzyszy festiwalowi chyba, mam wrażenie, drugi raz. Oni lubują się w nawiązywaniu wciąż do tych samych haseł, tych samych nazw. I organizują koncerty pod tymi samymi szyldami rok w rok. I nie tylko szyldy tutaj są wspólne, bo jak za chwilę zobaczycie, te składy muzyczne są takie na wskroś TVN-owskie. No bo jeżeli chodzi o tę gorączkę Sopockiej Nocy, to wybrzmią w jej trakcie największe przeboje z różnych dekad polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. No i skoro mówimy o tej zagranicznej, to wystąpi m.in. Katrina, co wam jeszcze może mówić niewiele, ale to jest Katrina ex Katrina and the Waves. I jak wam nazwa dalej nie mówi wiele, to za moment usłyszycie piosenkę, która już wam będzie mówić, myślę, że sporo więcej. Ale to jeszcze nie jest koniec. akcentów zagranicznych, bo będzie też Helena Wondraćkowa, także to ona akurat w Polsce wiemy, że gości często. No a z polskich, Wariusz Smangs i Kasia Stankiewicz, Agnieszka Chylińska, Blue Cafe, T-Law, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Andrzej Rybiński, Izabela Trojanowska, Margaret, Małgorzata Ostrowska, Demono, Be My, dawno w sumie niewidziany polski zespół, który nie ma jakichś dużych sukcesów na koncie, więc to trochę może być zaskakujące. Ania Rusowicz, Reni Jusis oraz Nita. No to w sumie ta Nita tutaj jest takim, wiecie, nowszym objawieniem, bo oni tak jakoś się mówi chyba od zeszłego roku, coś tam się próbuje przebijać. Ale tak poza tym, to naprawdę, czy byście słuchali audycji z 2025, czy 2023 czy 2024, to byście mogli mieć wrażenie, że mówimy wciąż o tym samym i jesteśmy w tym samym miejscu.
1: Bardzo podobne składy. Bo ten polski skład
0: jest wciąż podobny, dlatego my nie będziemy sięgać po tych polskich wykonawców. Tak nam się trochę tutaj niesymetrycznie ten temat podzieli, bo najpierw sobie zrobimy muzyczną przerwę po pierwszym dniu, a potem omówimy wszystkie pozostałe muzycznie, nawiązując do drugiego dnia, no ale akurat na te rzeczy wam chcieliśmy zwrócić uwagę, no bo nie będziemy grać znowu Demono, T-Law, Natalii Nykiel, dajcie pożyć, ale skierujemy się ku tej gwieździe zagranicznej, dla tych, którym dalej nie mówi nic hasło Katrina and the Waves. No to myślę, że jednak jak usłyszycie faktycznie te dźwięki, to już to będzie jasne. Bo tutaj mogliśmy mieć kilka opcji, które wam mogliśmy zagrać, żeby wam to powiedziało, o co chodzi. Na przykład piosenka Love Shine a Light, która wygrała Eurowizję dla Wielkiej Brytanii w roku 1997, ale to już było po takich w zasadzie największych sukcesach tej grupy, bo chyba takim największym faktycznie ich sukcesem i piosenką, która wciąż pozostaje w pamięci, nawet jeżeli nie wiecie, kto ją wykonywał, jest piosenka Walking on Sunshine, więc teraz ją sobie przypomnimy, a oni z pewnością przypomną ją w Sopocie w poniedziałek 18 dnia sierpnia.
2: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio THT.
1: Katrina and the Waves to Katrina, tylko że bez fal będzie w Sopocie.
0: Tak, nie ma fal. Nie ma fal. Też chyba Dawida Podsiadły, ale no Sopot może fale, to jednak jakieś fale powinny się pojawić. Pojawią się też, bo o tym nie wspomniałam, prowadzący tego wieczoru, którego myślą przewodnią jest gorączka sopockiej nocy, czyli tak naprawdę, jak to zawsze mówię złośliwie, zebraliśmy wszystkich artystów, którzy akurat mogli wystąpić w tym dniu, a jakiś tam temat to może tutaj nie jest najistotniejszy. A zatem w roli prowadzących zobaczymy duet znany z Dzień Dobry TVN, czyli Marcin Prokop i Dorota Wellman, a towarzyszyć im będzie, jakbyście tutaj narzekali, że wciąż są ci sami prowadzący i może jakieś nowe twarze by się sprawdziły, to proszę bardzo, taka będzie reporterka programu śniadaniowego Aleksandra Rogowska. No to jej nie kojarzę, bo no wiecie, znacie już właśnie mój stosunek do programów śniadaniowych. Tak więc nawet jeżeli tam się pojawia, jest rozpoznawalna przez widzów, no to na pewno nie miała jeszcze okazji zmierzyć się ze współprowadzeniem takiej imprezy. Czyli to był poniedziałek 18 sierpnia, to będzie poniedziałek 18 sierpnia, muszę tutaj powtarzać informację o tych datach, aby to się nie zagubiło i wszystko było jasne. Przechodzimy do wtorku, który będzie 19 sierpnia, co już jest chyba logiczne, mam nadzieję. I wtorkowy koncert zatytułowany będzie Otwarta scena i wypełni go szeroki wachlarz przedstawicieli różnych muzycznych gatunków. I tradycyjnie tego właśnie wieczoru zostanie przyznany bursztynowy słowik. I nie zdziwię się, bo TVN to praktykuje od iluś lat, że to nie będzie tak, że w jednej części koncertu będą ci, którzy walczą o słowika, a w drugiej jacyś tam inni wykonawcy, tylko że to będzie poprzeplatane. Ja to w pewnym sensie rozumiem, odkąd zapoznałam się przynajmniej częściowo ze stawką konkursową, a przynajmniej z tym, co mi się udało na jej temat wyłuskać, bo jeżeli właśnie chodzi o bursztynowego słowika, o to, kto o niego powalczy, no to o ile lista wykonawców jest znana w całości, o tyle znowu mamy to, co rok temu, że troszeczkę musieliśmy pogrzebać, wyszukując tytuły utworów, które mają w tym Sopocie zabrzmieć. nie do wszystkich informacji nam się udało dotrzeć, bo jeszcze nie wszyscy wykonawcy pochwalili się tymi tytułami, także to nie jest tak, wiecie, oficjalnie podawane, że od razu wykonawca z piosenką. My poznaliśmy listę wykonawców, a tytuły piosenek to tam są ogłaszane gdzieś po drodze w Dzień Dobry TVN i tak to jakoś, wiecie, niektórzy już powiedzieli, niektórzy jeszcze nie.
1: Niektórzy artyści chwalą się po prostu na swoich Instagramach tymi piosenkami.
0: No ale coś już wiemy, niektórych piosenek posłuchaliśmy, a zatem na pewno zaprezentuje się Marys Polski ze swoim najnowszym, no bo osiągającym całkiem spore sukcesy utworem Marysia Kowalska. Ją znam, nie znam natomiast Desiderego. Znasz tylko się jak Desidery?
1: Nie.
0: Nie znamy go, ale może jego pojawienie się na scenie muzycznej to będzie plot twist, bo właśnie tak brzmi tytuł jego utworu, utworu romantycznego, który adresuje do swojej żony, ale powiem szczerze, że gdyby mi ktoś śpiewał takim romantycznym wokalem, jak on w tej piosence, to raczej bym nie uległa jego wdziękom. Będzie też Blauka. Michale, czy ty pamiętasz, czy ty oglądałeś Szansę na sukces kiedyś w latach 90?
1: Dawno, dawno
0: tam
1: temu zdarzyło
0: taka,
1: się.
0: Taka zdolna 10- czy 11-letnia wówczas dziewczynka z takim wielkim głosem jak Georgina Tarasiuk. I
1: no
0: ona
1: tak.
0: Później, i ona też później robiła rzeczy jako nastolatka, Niedorosła miłość, taki był utwór. Próbowała się dostać do polskich preselekcji pierwszych, ale ją zdyskwalifikowano, bo jakoś nikt nie mógł wcześniej sprawdzić, że nie ma 16 lat, tylko 14. Naprawdę, tutaj nie istniała jakaś weryfikacja. No i teraz właśnie ona ma taki projekt jak Blauka i startuje z piosenką Fason, na którą się natknęłam gdzieś w jakiejś stacji radiowej. I to nie jest jakieś wybitne. Georgina tutaj nie pokazuje pełni swoich walorów wokalnych, które no na pewno ma, bo kto pamięta jej wykonanie z Szansy na sukces, jak śpiewała Dłoń właśnie Kukulskiej jako młodziutka osoba, no to wie, że ona je ma. Tutaj na to nie stawia, ale jest to taka popowa piosenka poprawna na tle tej stawki, dosyć okej. Okay. Kolejny wykonawca to Fero. Pchero jest napisane, a potem jest jeszcze króciutki myślnik i potem jest dopisane Chris Cugowski. Bo teraz Chris Cugowski sobie wymyślił, że będzie się prezentował jako Fero, ale gdyby tak chciał zupełnie uciec od kojarzenia ze swoim ojcem, to przecież nie dopisałby sobie Chris Cugowski, tylko pozostawałby jako Fero, nie? No i tutaj pewności nie mam, bo wydaje mi się, jest tak najbardziej prawdopodobne, że on zaśpiewa piosenkę SOS. Bo ją tak teraz bardzo intensywnie promuje i ona mi tutaj wyskakiwała najczęściej, więc tutaj pewności nie mam takiej w 100%. Będą też Red Lips i wychodzi na to, że zaśpiewają utwór Golden Hour. Wiktor Waligura, który tym razem nie skoweruje Zbigniewa Wodeckiego, tylko zaśpiewa Jeśli ma się skończyć świat i chyba możemy zdradzić, że naszym zdaniem z tego, co znamy z tej stawki, a nie znamy wszystkiego, obok Blauki, to jest drugi utwór, który jest całkiem okej,
1: tak,
0: w naszym odbiorze. Nie oznacza to absolutnie, że postrzegamy go jako wybitny i że to jest teraz nasz nie wiadomo jaki faworyt. Bo w ogóle nie. Ja takiego na ten moment w tej stawce nie mam. Nie zmienił tego też Michał Szczygieł z piosenką Tylko na mnie patrz, bo generalnie Michał Szczygieł nie zmienia mi w życiu wiele. Liczę trochę, że zmieni mi to Skuba, z którego dokonania poprzednie całkiem lubię, ale tutaj nie udało nam się, a walczyliśmy z tym oboje, dociec jaką piosenkę ten artysta wykona. Natomiast Carla Fernandez zaśpiewa utwór, który możecie kojarzyć, bo singiel Co jeśli też gdzieś tam się od czasu do czasu buja w telewizji czy w radiu. Także kto to wygra, nie wiem, czy to ma znaczenie, oczywiście, że średnio. Nie mam tutaj jakiegoś swojego faworyta takiego oczywistego, że wyboru muzycznego dokonaliśmy i zdradzimy, że będzie nim Wiktor Waligura, no to dokonaliśmy, bo jakiegoś chcieliśmy dokonać, ale faktycznie nie ma szału i dlatego się trochę nie dziwię, że oni pewnie znowu będą przeplatać stawkę konkursową z innymi piosenkami, bo teraz sobie wyobraź, że te wszystkie piosenki, takie średnie, są zestawione koło siebie. Oglądalność w tym momencie spada
1: pikuje do w dół.
0: 82 osób, bo mniej więcej tyle po podliczeniu by zajęli członkowie rodzin tych, którzy by występowali, ci, którzy akurat się nie znaleźli na widowni. No a żeby ten wieczór nie był właśnie taki całkiem nudny, nie bójmy się tego słowa, no to na scenie pojawią się też między innymi znany z Eurowizji France. To jest bardzo śmieszne, bo z jakiegoś powodu Polska go sobie upodobała. jak były te szanse na sukces eurowizyjne, to tam zawsze musiała być ta piosenka If I Were Sorry, która nie jest jakąś wybitną piosenką, ale no jakoś tak się stało, że on znowu u nas będzie. No a z polskich, Agnieszka Chylińska, która przecież była też poprzedniego dnia, więc to się nigdy nie skończy, ona tam jest zawsze. Ewa Bem, Kasia Kowalska, projekt Babie Lato, Titus, no w sumie trochę z TVN-em się zaprzyjaźnił z grupą TVN, no bo był w tym Back to School, no to teraz tu zaśpiewa. W ogóle bardzo eklektyczny to jest skład, bo Titus, zaraz po nim jest wymieniona Julia Żugaj, co się samo komentuje. Zalia, Margaret, która też była poprzedniego dnia, Phil i ten, który wygrał Słowika w poprzednim roku, czyli Oskar Cyms. Jeżeli chodzi o gospodarzy, żebym tym razem o nich nie zapomniała, to festiwal poprowadzi Izabella Krzan, która dołączyła do stacji jesienią. Dołączyła do grupy TVN, no teraz tutaj w TVN-ie głównym będziemy więcej jej widzieć ze sprawą Afryki Express, ale o tym więcej za moment. I będą towarzyszyć jej Oliwier Janiak, gospodarz co za tydzień, oraz Paulina Krupińska i Damian Michałowski ze śniadaniowego magazynu stacji, także bardzo ich dużo. Trzeci dzień, środa, 20 dzień sierpnia. Jak czytamy na stronie festiwalu, to niespodzianka dla widzów TVN, ale my wam o niej powiemy, więc co to za niespodzianka. Na scenie nie zabraknie nie tylko najbardziej znanych krajowych wokalistów, także już wiadomo, że światowych nie będzie. Tego wieczoru wystąpią, oprócz tych wspomnianych przeze mnie celebrytów z TVN-u, którzy mogą chcieć podpromować swoje produkcje. Enej, Natalia Schroeder, Ralf Kamiński, Andrzej Piaseczny, Patrycja Markowska, Lemon, Golden Life, raz, dwa, trzy, Grzegorz Kupczyk, który tutaj jest podpisany jako ex-Turbo, więc nie wiem, czy potrzebowaliście pana zespołu Turbo ze swoim nowym zespołem, Lombard, Emo, czy Imo, dalej nie wiem, jak to się mówi, i Wiktoria Kida, czyli wokalistka wylansowana ze sprawą ostatniej edycji Mam Talent, której jedna z piosenek sobie ostatnio śmiga po stacjach radiowych i też będzie walczyła o tytuł przeboju lata w magicznym zakończeniu wakacji w Polsacie, ale o tym w swoim czasie za 3 tygodnie. Jeżeli zaś chodzi o gospodarzy, to 3 dnia festiwalu Top of the Top z publicznością ponownie spotkają się Izabella Krzan, Marcin Prokop, Dorota Wellman oraz Jan Pirowski, czyli gospodarz Mam Talent. A co do czwartku, ostatniego dnia, czyli 21 dnia sierpnia, to ten wieczór będzie aż dwuczęściowy. I znowu mamy coś podobnego jak rok temu, bo ja naprawdę te wszystkie rzeczy pamiętam. Też było rok temu, no nie wiem czy dokładnie pod tą samą nazwą, ale coś po kroju koncertu Orkiestra Mistrzom, które się teraz odbędzie. Czyli na scenie znów pojawią się legendy krajowej sceny. Wśród występujących w tej części wieczoru zobaczymy m.in. Kaję, Ewę Bem, Stanisława Sojkę, Halinę Frąckowiak, Grzegorza Turnała, Krystynę Prońko, Renatę Przemek oraz artystów nieco młodszych, którzy jak rozumiem będą im towarzyszyć w jakichś duetach, bo rok temu też była podobna konwencja. Naprawdę mam wrażenie, że już to oglądałam wszystko, więc z tych młodszych prawdopodobnie towarzyszących Kasia Sienkiewicz, Natalia Przybysz, Natalia Schroeder, Igor Herbut, Wiktor Waligura, Natalia Grosiak i Ania Rusowicz. A druga część widowiska poświęcona zostanie, kto oglądał rok temu, ten wie, bo też naprawdę mi się kołacze, że to było, hip-hopowi zostanie poświęcona ta część. Nosić będzie tytuł Rap Orkiestra, legendy polskiego hip-hopu, także widzicie, tu legendy, ale w innych stylach. I nawet jest dopisane, że volume 2 tu, więc no faktycznie jest to uzupełnienie tego, co było rok temu. A na scenie, na scenę wkroczą na przykład ten typ mes, numer raz, Eldo. No i wskoczy też Leroy, no co mam wam powiedzieć, myślę, że to jest super ekscytujące. Ostatni dzień imprezy co do prowadzących w całości należeć będzie do prezenterów Dzień Dobry TVN, Mateusza Chłatkiego, Pauliny Krupińskiej, Macieja Dowbora i Sandry Hajduk-Popińskiej. Transmisje, uwaga, powiem to jeszcze raz, od 18 do 21 sierpnia, od poniedziałku do czwartku, o godzinie 20 w telewizji TVN, no bo gdzie? Tak, wiemy, Michale, że nie będziesz oglądał, więc już nie pytam, ale was zapytam, czy będziecie oglądać. Może po prostu daje wam to takie poczucie stałości w życiu, jeżeli co roku jest impreza w podobnym kształcie z tymi samymi prowadzącymi i z tymi samymi wykonawcami. No ale przynajmniej jest Katrina X, Katrina and the Waves, a jej tam chyba faktycznie jeszcze nie było. I jeszcze jedna adnotacja co do TVN, no bo tutaj nam się przewijał ten program Dzień Dobry TVN, niektórzy jego gospodarze, którzy będą się pojawiać w roli prowadzących. I Dzień Dobry TVN wraca w ten sam dzień, kiedy Sopot się zaczyna, czyli 18 sierpnia, bo teraz no, ten program miał przerwę, no ale tak no, nie do końca, bo był emitowany w tej swojej odsłonie Dzień Dobry Wakacje, no ale Dzień Dobry TVN już wróci przed wrześniem i w tym roku świętuje, Michale, to już tyle lat, nie wiem czy ty wiesz, ale 20 lat już upłynęło, odkąd jesteśmy z tą śniadaniówką i z tej okazji oni planują specjalne atrakcje, rewelacje, bo zapraszczają na gościnne występy osoby, które miały okazję ten program prowadzić w przeszłości. I nie wiemy konkretnie, kiedy one znów pojawią się w roli prowadzących, ale no tak się ma wydarzyć. Także daję wam znać, bo może to się stać już całkiem niebawem. A zatem możecie tam wypatrywać Kingi Rusin, Bartosza Węglarczyka, Oliwiera Janiaka, Wojciecha Jagielskiego, przeczytałam też dzisiaj, że Anny Kalczyńskiej, także tych, którzy już ten program prowadzili. Może za kimś tęsknicie i fajnie wam będzie te osoby znowu w roli prowadzących zobaczyć. A my, tak jak powiedziałam, teraz wam zaprezentujemy nasz wybór, co nie znaczy, że naszego faworyta, bo to chyba byłoby tutaj duże słowo. Nasz wybór, jeżeli chodzi o festiwal sopocki, Oburszt Nowego Słowika, o którego ubiega się w tym roku 8 wykonawców, wśród których znajduje się Wiktor Waligura, ten, którego cover Zbigniewa Wodeckiego był wielkim hitem, na przykład na liście Radia 357 i tam chyba spędził jakieś 100 tygodni. Natomiast tym razem właśnie w twórczości autorskiej pan Wiktor na scenie sopockiej Opery Leśnej będzie się zastanawiał, co to będzie, jeśli ma się skończyć świat.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I w końcu będzie radio.
0: Tak, to się dzieje. Mamy dla was kilka informacji radiowych i wybieramy się w podróż po Polsce i podróż po skali. Oczywiście. Michale, czy byłeś kiedyś w Puławach?
1: Chyba nie.
0: Ja też nie, choć może powinnam być, bo gdzieś, no to są okolice, w których mam rodzinę, ale to oni byli u nas, ja tam nie miałam przyjemności. Ale my teraz będziemy tam właśnie, bo zawsze się cieszymy, kiedy startuje nowa lokalna inicjatywa radiowa. Radio LPU FM. To jest nowe radio w puławskim eterze. Chociaż, jeżeli jesteście z Puław, dawajcie znać, czy nas słyszą w ogóle Puławy. To ponoć właśnie mieszkańcom ta nazwa nie jest obca, bo od dekady w sieci działa portal informacyjny o zbliżonej nazwie, a w grudniu 2015 roku uruchomiono przy nim radio LPU. Natomiast debiutująca w eterze 8 sierpnia stacja ma tutaj nie być taką bezpośrednią kontynuacją tego, o czym mówiłam wcześniej. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 105 i 8. Stacja promuje się hasłem prawdopodobnie najbardziej puławskie radio w Puławach, bo niektóre inne niekoniecznie są takie super puławskie.
1: One tak bardziej krakowskie są.
0: One są bardziej krakowskie. W dżinglach też słychać hasło Radia LPU bardziej puławskie. Jest to tak w ogóle w historii trzecia lokalna puławska inicjatywa debiutująca w eterze, bo w latach 2004-2011 działała skupiona przy nieistniejącym już portalu infopulawy.pl redakcja Twojego Radia Puławy. Później retransmitowało ono program z Krakowa. A od 2009 roku tworzone na bazie radia telewizji kablowej Radio Puławy 24, ta druga stacja 6 lat temu, znaczy oni od 2009 byli już w eterze, czy to chyba, czy to w internecie zaczynało właściwie te Puławy 24?
1: Chyba w internecie.
0: No mi się też tak wydaje, że to parę lat później trafiło chyba do eteru. No ale trafiło i 6 lat temu zmieniło się w Radio Impuls, które od zeszłego roku należy do grupy RMF i dlatego Michał wspomniał o tym, że ta tak bardziej krakowsko. Tam, no bo oni jednak weszli w skład tej nieformalnej sieci Gra Jura 90 i tak dalej, o czym wam mówiliśmy. Natomiast ci, którzy ogłaszają, że będą najbardziej puławscy, rywalizowali w konkursie o częstotliwość 105,8 z tymi, którzy niekoniecznie bardzo puławscy by byli, gdyby tę koncesję otrzymali. No bo na przykład tam grupa ZPR chciała nadawać absolutnie no to, co może nadawać, czyli Vox FM Puławy chcieli stworzyć SK Puławy, albo Rady Supernowa Puławy, albo Rokowe Puławy, co możecie pomyśleć, dziwna nazwa, bo przecież mogli od razu zgłosić SK Rok Puławy, no ale podobno w treści wniosku właśnie padała też taka nazwa jak SK Rok. Także generalnie było wszystko jedno, jaką by stację Krajowa Rada wybrała, byle tam coś im dali. Euro-Z też rozważał Meloradio i Antyradio, także naprawdę wszyscy mieli chętkę na te Puławy i tam wrzucali wszystko, co mają. RMF FM też, RMF Max Puławy, a z takich innych jeszcze graczy to Radio Rekord chciało uruchomić puławską swoją mutację i Bonton Radio z Chełma, LB Radio Puławy, ale to wszystko przegrało, bo nie byliby puławscy, tak jak LPU. Przyznam, że nie miałam jeszcze przestrzeni ku temu, no bo ja jestem od 2 dni dopiero w tym kraju, więc proszę mieć wyrozumiałość dla mnie. Ty, Michale, posłuchałeś radia LPU, bo chciałeś, jak rozumiem, ocenić ich puławskość. Nie wiem, czy zeznałeś puławskości.
1: Na razie bo nie, bo tam głównie muzyka się pojawia.
0: Gdzieś tam w weekend tego słuchałeś, czy wieczorem. No właśnie, ale chyba ta muzyka też cię nieszczególnie przekonała.
1: To znaczy, no strasznie, strasznie takie oczywiste te piosenki są. Widać, że sięgają raczej po rzeczy starsze. Chociaż gdzieś tam Łukasz Zagrobelny się pojawił, na przykład, co postawił swoje życie na czekanie.
0: O Jezu, zapomniałam o tej strasznej
1: piosence. No widzisz, a LPU przypomniało.
0: No i po co, i dlaczego?
1: No i po co, tak. Ale jacyś tam Elektrycy się pojawili na przykład i inne takie. Dużo tych 80-tek zwłaszcza. I 70-tek trochę też. Także tak mi się to trochę ze Złotymi Przebojami kojarzy, ale na ile rzeczywiście to będzie ostateczny format?
0: Poza tym Zagrobelnym strasznym.
1: No tak. Chociaż wiesz co? Radio Złote Przeboje, to myślę, że spokojnie. Może. Już, to już jest ten moment.
0: Nie wiem, czy to akurat ta piosenka, ale dobra, no coś tam Zagrobelnego pewnie tak. Nieważne, to nie chodzi o Łukasza Zagrobelnego, tylko o to, że mamy kolejną lokalną inicjatywę i niech oni się rozwijają. Życzymy powodzenia, dawajcie znać, czy
1: wszystkiego puławskiego życzymy.
0: Tak, o, dokładnie. Pozdrawiam Puławy, dawajcie znać, czy spełnia wasze oczekiwania ta stacja. Dobra, przechodzimy do innych poważnych tematów. I tutaj chyba musimy zrobić jakąś taką pogadankę małą, bo wiemy, że słuchają nas słuchacze o różnym stopniu zaawansowania, jeżeli chodzi o wiedzę radiową, więc mam nadzieję, że ci, którzy wiedzą, o co chodzi, jak słyszą hasło Radio AM, to nam wybaczą tę sekundę, no bo nie jest to wam, mam nadzieję, obcy temat, chodziliście na fizykę do szkoły, że są różne rodzaje fal radiowych, nie? O falach długich słyszeliście, jak sądzę, nawet w kontekście radiowej jedynki na falach długich, nie? Słyszeliście o falach krótkich też, na pewno. No to istnienie fal długich i krótkich implikuje też istnienie fal średnich. Tak. Co tu jeszcze możemy powiedzieć, żeby już się nie zagłębiać w takie technikalia? Tak no, z perspektywy słuchacza takiego przeciętnego, przyzwyczajony do pewnej jakości dźwięku, jak sobie włączymy stację słyszalną na falach średnich, to można dojść do wniosku, że ta jakość dźwięku może nie będzie jakaś super satysfakcjonująca, ale za to możemy liczyć na stosunkowo daleki odbiór, więc oczywiście wiadomo, że coś za coś. No to tak oczywiście wiecie, bardzo, bardzo pokrótce.
1: Zwłaszcza w jakichś godzinach nocnych na przykład.
0: Tak, tak, kiedy ta propagacja jest silniejsza. No i na ogół o tych falach średnich się nie mówi, no bo tam u nas w Polsce nie dzieją się rzeczy raczej, ale jest jedna spółka, która postanowiła tam działać już jakiś czas temu, ma to 20 kilka lat swojej historii i funkcjonowała pod różnymi nazwami i powstanie w ogóle tego projektu też miało jakieś swoje korzenie z tym, w tych zmianach, które się działy w polskiej radiofonii, prawda?
1: Tak. Kiedy ten dolny UKF tak zwany zaczął być opuszczany przez polskich nadawców.
0: Tak, i oni chyba wtedy myśleli, że... bo ludzie musieli sobie wtedy tam powymieniać odbiorniki, żeby...
1: Tak, albo dokonać tak zwanego przestrojenia.
0: Albo dokładnie. I może myśleli, że się znajdą ludzie, którzy nie wymienią tego albo nie przystroją, co wtedy by sprawiło, że nie mieliby czego słuchać. Więc co im tylko pozostanie, to pozostaną im te fale średnie. I z tego założenia wyszli właśnie twórcy projektu, który funkcjonował pod różnymi nazwami Twoje Radio. Teraz Radio AM w sumie bardziej, tam jeszcze po drodze była taka nazwa jak Radio Gminne. Tak. No właśnie to się wzięło w zasadzie skąd? W zasadzie stąd, że jaki tutaj był pomysł na to? Dogadywanie się z instytucjami samorządowymi, żeby stworzyć taką sieć rozgłośni lokalnych, funkcjonujących niekoniecznie w tych największych ośrodkach, chociaż czasem też, ale raczej w tych mniejszych, żeby zapewniać im jakąś sporą ilość programu produkowanego centralnie, bo raczej mamy tutaj na myśli ośrodki, które nie byłyby w stanie wytwarzać jakiegoś całodobowego albo przynajmniej kilkunastogodzinnego programu, a na przykład chciałyby robić po parę godzin, informować, co tam się dzieje w mieście. No i mogą to przy okazji właśnie połączyć z treściami, a raczej z warstwą muzyczną, emitowaną z centrali. I na tej właśnie zasadzie powstała ta sieć, której liczebność się zmieniała, bo tych koncesji na te lokalne stacje to...
1: Jakieś było sporo.
0: Było bardzo dużo, kilkadziesiąt, tylko że nie wszystkie stacje w ogóle odpalono, a nawet jak odpalono, to one sobie pograły stosunkowo krótko. Czy Michale, ty miałeś w ogóle przyjemność gdzieś tam w twojej okolicy odbierać takiego kiedykolwiek?
1: Jakoś
0: chyba nie, bo u mnie też tego nie było. Najbliżej no to Gdynia miała koncesję, ale nie wiem, czy to kiedyś grało, i Chojnice miały koncesję,
1: tak,
0: nie wiem,
1: Chojnice,
0: czy to kiedyś
1: tak.
0: też grało.
1: Chojnice grały, Chojnice na pewno grały.
0: Okej, okay. No ale to ja bym pewnie miała szansę może to odebrać, jakby to tam ładnie posiało, ale no znowu nie wiedziałam, że warto szukać, bo przyznam, że nie byłam w tym temacie i się o nim dowiedziałam stosunkowo późno. No i na ten moment nie jest chyba zaskoczeniem, że standard... nadawania na falach AM nie cieszy się jakimś super wielkim zainteresowaniem, bo jesteśmy trochę gdzie indziej. I ta sieć już no jest jednak w stanie bliższym upadkowi i tych stacji im pozostało niewiele. No bo co działa? Działa na pewno stacja w Andrychowie i oni też zresztą coś eksperymentowali z DAB-em Plusem. Działa stacja w Lipsku, która chyba w ogóle była gdzieś tam u zarania tej sieci, oni sobie cały czas są. Natomiast centrala tego wszystkiego mieściła się w Krakowie, nie w Warszawie, tylko w Krakowie, i była sobie stacja w Krakowie. Oni też kiedyś produkowali jakiś tam lokalny program, ale przede wszystkim właśnie ten program centralny. No i my musieliśmy o tym pewnie mówić parę lat temu, no bo to już było za naszej obecności.
1: Aha.
0: Kraków wziął i zamilkł. I nikt się nie spodziewał, że się odrodzi jak Feliks z popiołów. Aż to nagle
1: serwis radiopolska.pl napisał: niespodziewanie po trwającej ponad 5,5 roku przerwie do krakowskiego eteru powróciło radio AM. Tak jak przed grudniem 2019 roku, stacja obecna jest w zakresie fal średnich na częstotliwości 1602 kHz. Aktualnie, jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, po dostrojeniu odbiornika można usłyszeć muzykę przeplataną dżinglami. Koncesja stacji ważna jest do lutego 2029 roku. No i tak jak już tu trochę wspomniałaś, początki tworzonej na falach średnich sieci, która przez ostatnie ćwierć wieku zmieniała nazwy. O, i tu mamy ciekawe informacje. Z Radio Wisła poprzez Twoje Radio po Radio AM to przełom wieku XX i XXI. Wedle założeń miała wystartować, gdy słuchacze w Polsce zmuszeni zostali do wymiany odbiorników z pasmem OIRT, czyli tym tak zwanym dolnym, na nowe z tym wysokim UKF-em tak zwanym. Przygotowania jednak się przeciągnęły i pierwsza rozgłośnia ruszyła w Lipsku dopiero w lutym 2020. pierwszego roku. Nadajnik w Krakowie, gdzie od pewnego momentu mieściła się centrala sieci, uruchomiony został w czerwcu 2009 roku. Do roku 2018 była to emisja regularna, przez kolejny rok prowadzona z mniejszymi lub większymi przerwami. Aktualnie działające w ramach tej sieci stacje nadają jeszcze w Lipsku na częstotliwości 963 kHz oraz w Andrychowie na 1584 kHz. Także no, było kiedyś tego znacznie, znacznie dużo, więcej, no a teraz ostały się tylko te trzy.
0: My jesteśmy fanami, bo my lubimy taki, wiecie, radiowy folklor i my tam lubiliśmy wracać do tego co jakiś czas i sprawdzać, co się u nich dzieje. Trochę nawet wczoraj posłuchaliśmy streamu z Andrychowa, bo ta centrala nie ma streamu, ale to niewiele w sumie zmienia. No bo w Andrychowie możemy posłuchać programu centralnego poza momentami, w których mają te swoje okienka lokalne, w których się całkiem starają przygotowywać to sensownie. No i muzycznie nas to zmęczyło trochę i brzmieniowo też nas to zmęczyło. Ale tak, pamiętam ich różne epizody, jak grali różne dziwne disco polo, ale takie bardziej rodem z dancingów. No różne tam były ciężkie momenty.

0: co się ma marnować.
1: A może będą jeszcze wnioskować o przedłużenie, to nigdy nic nie wiadomo.
0: No, ja jestem ciekawa, ile osób tego słucha właśnie. Na przykład ile osób w tym Andrychowie czy Lipsku słucha tego programu lokalnego właśnie tą drogą. Czy ludzie o tym wiedzą, włączają odbiorniki na fale średnie. Wyobrażacie to sobie? Poza, wiecie, takimi pasjonatami, którzy faktycznie wiedzą, że to trzeba zrobić. Nie mówię o takim niezainteresowanym radiofonią słuchaczu.
1: Większość współczesnych odbiorników to nawet już nie ma tych zakresów.
0: Już tego nie ma, tak. No to dokładnie. Więc no tak się sprawy mają. Piszcie, jakie jest wasze zdanie na temat sieci, czy oni w ogóle powinni jeszcze działać, czy to trzeba zlikwidować, bo nie ma to żadnego sensu. Dla nas zawsze ma, to jest sentyment. I też żałuję, że tak późno się dowiedziałam o tym zjawisku, bo mnie takie rzeczy zawsze bardzo ekscytują. Bo teraz, kochani, to przyszłością jest DAB+. Tak naprawdę to też zdania w tej kwestii są podzielone, ale można tak roboczo przyjąć na ten moment, no bo przecież wciąż w tym DAB+ jakieś tam eksperymenty są, eksperymentalne multipleksy, albo niektóre właśnie się kończą. I my też mówiliśmy, że to się wydarzy najprawdopodobniej i że się można było tego spodziewać, że w Łodzi przestanie nadawać multipleks eksperymentalny DAB+, tworzony przez przejętą przez Emitel spółkę PSN Infrastruktura. Tam były po drodze jakieś przerwy w nadawaniu dźwięku pod koniec lipca, które już sugerowały, że to się skończy, a ostatecznie multipleks zniknął w nocy z 4 na 5 sierpnia, chociaż pozwolenie było ważne do 1 sierpnia, więc tak trochę szaleni ludzie, bym powiedziała, ale nie sądzę, żeby im się coś szczególnie stało z tego powodu. W ostatnim czasie w ramach multipleksu można było słuchać Radia Disco, Mega Radia, Radia Nuta, Muzycznego Radia, Radio Maryja i Radia Jasna Góra, ale tak w międzyczasie to jeszcze przez multipleks się przewinęły łódzkie Radio Parada, sieradzkie Nasze Radio, to Nostalgicznie, piotrkowskie Radio Strefa FM, Radio Bezpieczna Podróż, Pop Radio z Pruszkowa, Radio Rekord Kielce, Twoje Radio ze Stargardu i Wasze Radio FM z Wągrowca. Także kolejny multipleks, który żegnamy. Nie żegnamy natomiast multipleksu spółki DAB.com, tego w Szczecinie, bo jego nie było przez 3 tygodnie, bo tam wygasło pozwolenie radiowe, ale wrócił ten multipleks. Nie zmienił się jego skład, zmodyfikowano natomiast jego parametry. Także wciąż ten DAB+ się testuje. Jak widać, na AM-ie też działają, także pogłoski o śmierci radia są absolutnie przesadzone. My też trwać będziemy wciąż na posterunku medialnych wieści jako magazyn RTV, jednak wciąż w trybie wakacyjnym pozostając. Więc powtórzmy jeszcze raz, za tydzień raczej nie, chyba że zapłonie czymś medialny świat. Za 2 tygodnie na pewno nie, bo kolega coś tam, nie wiem, nie wnikam. A za 3 tygodnie, 30 sierpnia, spodziewajcie się tutaj nas jak najbardziej. I na koniec też powrót muzyczny do czegoś, co już u nas było, ale chyba jesteśmy na to skazani, że jak będziemy mówić o Puławach, to będzie ten utwór do nas wracał, ale z drugiej strony nie mówimy o Puławach zbyt często, więc mamy nadzieję, że nie będziecie mieli przesytu tym utworem. W sumie no nie byłam w Puławach, to tak średnio się na nich znam, z czego słyną, ale jak widać słyną z pewnej fabryki i w tej fabryce ludzie tyrają, niektórzy w dzień, niektórzy po nocach tyrają na azotach. Jak no, pytanie, o ile to tam, wiecie, jeszcze działa i to wszystko, na ile to jest aktualne, o czym będą za chwilę śpiewać Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, no ale o, wiecie, fabrykach, przemyśle i innych tam rzeczach puławskich będzie mówić Puławskie Radio LPU i będzie adresować swój program do wszystkich mieszkańców tego radia, w tym do pani Heni, która może tak naprawdę jednak istnieje, ta, o której właśnie zespół za moment zaśpiewa w piosence, ta pani, którą uwieczni muzycznie jak po nocach tyra na azotach właśnie w fabryce w Puławach. I to jest akcent muzyczny, którym kończymy wydanie numer 252. Wciąż aktualny jest ten konkurs na określenie, w którym wydaniu Michał przestanie kaszleć. Już tutaj w moją stronę żadnych złowieszczych komunikatów nie przekazuj i mi nie życz żadnych tutaj złych rzeczy, jak to było w poprzednim wydaniu, więc bo rozumiesz właśnie, jak to się kończy z tą karmą, także jak chcesz sam szybciej swoje przeziębienie skończyć, to nie życz drugiemu.
1: To ja dodam ja tylko jeszcze tak zupełnie na koniec dla tych wszystkich, którzy czekają na 3 godzinę naszej cotygodniowej audycji That Thing with Rich Appel. Po 18 będzie. Spokojnie, nic nie straciliście.
0: Nie,
1: Rich
0: no my
1: się
0: nie
1: pojawi.
0: Jesteśmy tacy, żebyśmy Richa wyrzucili.
1: Tak, i będzie grał i będzie gadał.
0: Dobre, gra piosenki, tak. Ale zanim co, to jeszcze pani Henia na azotach.

0: Puławach, a to byli oczywiście Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Od piosenek w różnych stylach zaczynaliśmy program RTV, ale chyba jeszcze gospelu to u nas nie było.
0: Nie, tego też nie pamiętam, żebyśmy w takim stylu rozpoczęli. Nasze archiwum kryje takie sekrety, o których my nawet sami nie wiemy.
1: Dokładnie, ja później to przeglądam, no i zawsze jest szansa, że coś się znajdzie. Ben Spear, Turn Your Radio On. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania z wami w programie RTV. To już jest odcinek 118. Witają was bardzo serdecznie, jak zawsze na posterunku Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: No to co, na początek muzyczka i podsumowujemy to, co mamy do podsumowania?
0: Tak, dodam tylko, że dziś nasz program w takim krótszym nieco wydaniu, bo w mediach się nie wydarzyło jakoś bardzo dużo, ale w związku z tym, że za tydzień nas nie będzie, co już chyba zapowiadaliśmy, no to nie mogliśmy was tutaj zostawić na 2 tygodnie, bo by wam chyba było smutno, taką przynajmniej mamy nadzieję. A poza tym, jak rzekłeś, warto byłoby podsumować to, co mamy do podsumowania, no ale musimy to zainaugurować jinglem.

0: I już wiemy, że Rafał dziś nie zaśpiewa.
1: No, żaden się tego nie spodziewał. Wiem, mój komentarz nie jest w żaden sposób oryginalny, bo już wszyscy to zdążyli powiedzieć, że się żaden nie spodziewał. No, no jest jak jest, no nikt zaskoczony nie jest. Chociaż
0: kibicowaliśmy,
1: szczerze,
0: no ale cóż, ale nie wyszło.
1: Chociaż powiem szczerze, o czym już rozmawialiśmy poza anteną, generalnie jest tak, oczywiście to jest dosyć subiektywne, ale wiele osób tak mówi, oglądających Eurowizję, będących jej fanami, więc coś w tym chyba musi być, że tak się ta losowa kolejność w tym roku ułożyła, że pierwszy półfinał, ten wtorkowy, miał poziom no naprawdę całkiem wysoki. No, nie znaczy to, że nam się podobają wszystkie piosenki stamtąd, ale znaczy to, że pojawiło się tam wiele utworów, o których, co do których można było podejrzewać, że będą się cieszyły zainteresowaniem widzów, słuchaczy, że będą na nie głosować. Natomiast w drugim półfinale takich typowych faworytów było trochę mniej. Mówiąc wprost, zdaniem wielu osób, w tym moim również, no to akurat porównania nie masz, bo we wtorek nie oglądałeś tego.
0: Dokładnie, bo wtedy był Tyflo Przegląd.
1: No właśnie, ale wiesz, można było tam na YouTubie nadrobić.
0: A, ewentualnie.
1: W każdym razie ten czwartkowy półfinał był trochę bardziej nudny, bym powiedziała. No. I o ile przejście do finału z wtorkowego półfinału rzeczywiście wydawało się zadaniem niemal niemożliwym dla Rafała, przynajmniej bardzo trudnym, gdyby wtedy miał występować, o tyle w czwartek to jeszcze byłoby moim zdaniem do zrobienia. Konkurencja nie była aż tak duża, no ale mimo wszystko się nie udało.
0: Europa nie poznała się na naszym dobrze eksportowym.
1: Tak. Zastanawialiśmy się, jak to w ogóle będzie, jeżeli chodzi o wokal Rafała, bo mówiłam tutaj tydzień temu o wątpliwościach i o tym, że no może się tak zdarzyć, że
0: piosenka jest dla niego
1: super.
0: Trudna dosyć do wykonania.
1: Tak. No i nie było tak źle jak na tej pierwszej próbie technicznej, na której ten wokal zdecydowanie mu odmówił posłuszeństwa, ale no było w zasadzie podobnie chyba jak na kolejnych próbach, tak przynajmniej mi się wydaje, tak oceniam na podstawie tych skrawków prób, które słyszałam. No ale właśnie super to też nie było, bo Rafał w tej piosence po prostu nie brzmi dobrze. Chyba rzeczywiście jego głos się lepiej sprawdza w innych piosenkach. Tutaj te rejestry wysokie, to niekoniecznie jest jego mocna strona, ale to już się nad tym pastwiłam. Jak jest autorska piosenka, no wiem, że to nie było pisane dla Rafała, tylko kupione od Szwedów, no ale to już można było kupić coś, w czym po prostu będzie się czuł dobrze wokalnie. No ale co się stało, to się stało.
0: Ciekawe, czy w ogóle Rafał miał jakikolwiek wpływ na wybór kupionej piosenki. Czy to było tak, słuchaj Rafał, mamy piosenkę dla ciebie. Aha, okej. Okay.
1: No to nagrasz tam za 3 dni. Dobrze, dobrze.
0: Dobrze, dobrze. Tak jest, panie prezesie.
1: Ale może bym posłuchał, może coś do wyboru. Nie, nie, no, Rafał, już nagrasz, bo nie ma czasu.
0: Już nam się to, już wybraliśmy. My już wybraliśmy.
1: To jest najtańsza, więc nie ma ludzi. Więc występ pod tym kątem nie był bardzo zły, ale super też nie był. Co do kwestii wizualnych, to się raczej no, nie wypowiemy, bo tutaj też oczywiście opinie są zróżnicowane. No właśnie, ale w ogóle zastanawialiśmy się też tydzień temu, jak to będzie, bo zatrzymaliśmy się na tym etapie, w którym nie było pewne, czy Rafał wystąpi na żywo, ponieważ w naszej delegacji odnotowano przypadek osoby zakażonej koronawirusem. Był to przypadek w naszej delegacji nikogo, kto miał wystąpić na scenie. W związku z tym polska delegacja nie uczestniczyła w niedzielnej ceremonii otwarcia. Podobnie stało się z kilkoma innymi krajami, w tym Islandią, chyba Maltą, Rumunią, ale później oczywiście badano Rafała i inne osoby występujące i na szczęście wynik był negatywny, więc Rafał mógł zaśpiewać. Inaczej zaś stało się, jeśli chodzi o Islandię, bo tam ten COVID się rozszedł i najpierw rzeczywiście był zakażony ktoś z delegacji, ale potem no już koronawirusa złapał ktoś, kto występował na scenie. I w związku z tym Islandia nie wystąpiła na żywo i odtworzono występ zapasowy, przy czym nie był to występ nagrany wcześniej w ich kraju, tylko nagranie z jednej z prób technicznych i to samo nagranie zostanie odtworzone dziś w czasie koncertu finałowego, bo akurat się,
0: tak, bo Islandia się
1: zakwalifikowała.
0: Dostała.
1: Tak. No i jakie reakcje w ogóle, jak to teraz w naszym kraju wygląda? No oczywiście musiał się do sprawy odnieść prezes Jacek, który już zrobił to tuż po koncercie na Twitterze. I napisał o tym, że jego zdaniem, nie dodał tego, że jego zdaniem, więc chyba uznał to za fakt oczywisty.
0: Taki głos ludu.
1: Tak, tak. Że występ Rafała był jednym z najlepszych na tegorocznej Eurowizji.
0: No się po prostu Europa nie poznała, no.
1: Tak to się wydarzyło wszystko. I że dziękuję Rafałowi, że tak sobie świetnie dawał radę z niesprawiedliwym hejtem. No tutaj trzeba trochę oddać, że rzeczywiście na Rafała spłynęło sporo krytyki uzasadnionej i nie. Bo niektórzy, no, krytykują i krytykowali Rafała dla samego krytykowania Rafała, nawet nie wiem, czy słuchają.
0: I dlatego, że występuje w TVP i że po prostu, no, że jest teraz rzeczywiście, nie da się ukryć, gwiazdą TVP, no to już jest powód do krytyki, nawet bez wgłębiania się w temat.
1: Dokładnie. I dlatego no, pojawiają się takie komentarze. Też nie dziwcie się, że nikt ze znanych wykonawców nie chce nas reprezentować na Eurowizji, bo jak mają go spotykać takie reakcje, no wyobraźcie sobie, teraz na przykład wiele osób mówi, że fajnie było, gdyby Sanach nas reprezentowała. No ale ona się powiedzmy zgłasza w tym przyszłym roku, czy tam ją wybierają, jakakolwiek forma wyboru reprezentanta będzie. I jakie będą komentarze? Że ona tu z tym Kurskim coś tam,
0: ja
1: wiecie,
0: nadal,
1: czy ona to chce?
0: Ja nadal jestem zdania, że powinien reprezentować nas Zenek.
1: No jest to jakiś pomysł, chociaż troszeczkę trendy na Eurowizji się już zmieniają i myślę, że to byłby dobry pomysł tak 10 lat temu, jak była Werka Serduszka.
0: No ale te trendy może znowu właśnie Zenon, jak pojedzie, to odmieni i się okaże, że to jest rzeczywiście nasze dobro takie eksportowe, nie tylko lokalne, ale też i właśnie za granicą. No kto wie, no cóż zostało?
1: No, nie wiem, cóż zostało. Generalnie jest tak, że Eurowizja trochę wychodzi z tego klimatu kiczu, o czym mówiliśmy, graliśmy piosenki na dowód tego. I mamy w kraju artystów, którzy tworzą dobrą muzykę, jak wspomniana Sanach, ale no to jeszcze właśnie trzeba chcieć. Ta osoba musi w ogóle chcieć, musi ukręcić Eurowizja, plus właśnie no, klimat jest taki, jaki jest, zawsze taki był.
0: Zresztą zawsze... przecież jeden z artystów wspomagał kogoś w tym roku na Eurowizji, tak? Nie pamiętam jaki kraj, ale ktoś, kto się udziela w Linii Nocnej bodajże. Tam był odpowiedzialny za stworzenie jednej z piosenek.
1: No właśnie coś mi takiego przemknęło, ale bez szczegółów, więc powiem szczerze, że akurat tego nie zarejestrowałam, ale coś rzeczywiście takiego jest. My gramy utwór Linii Nocnej na naszej antenie, tak się akurat składa. W każdym razie no, były te tweety prezesa Jacka i myślę, że wiele osób oczekiwało tego, co się stanie następnego dnia, jeżeli chodzi o TVP. No bo nie trzeba tak naprawdę oglądać TVP, żeby się domyślać, co się działo przed Eurowizją, czy też już jej w trakcie tej Eurowizji. Co wypełniało wiadomości, tak? No bo przypominam, jakby ktoś nie kojarzył, że w wiadomościach TVP niekoniecznie się mówi zawsze o polityce, gospodarce, tylko na przykład
0: o tematach bieżących,
1: polskiej. Tak, że szansa na sukces ma teraz super oglądalność z Markiem Sierockim, nie to co z orzechem. Naprawdę był taki świetny materiał. No i oczywiście mówiło się o tej Eurowizji, jak się Rafał szykuje i tak dalej. No więc... Ja już tak myślałam, że oni tam mają przygotowane w szafie dwa materiały. Jeden o tym, że Rafał się dostał i jest super, a ci źli ludzie nie wierzyli i krytykowali. A przecież mają szereg wypowiedzi. Już przecież mówił Miłosz Manasterski w marcu, że mamy dobrą piosenkę i dobrego reprezentanta. Miłosz Manasterski to taki pan w TVP, który komentuje wszystko i zna się na absolutnie wszystkim. Więc to by zrobili bez trudu. A drugi materiał to taki, wiecie, odnoszący się do tego, dlaczego nam nie poszło. No ale przecież wiadomo, że nie można przyznać, że coś było nie tak po naszej stronie. No oczywiście to jest to, że nigdy nie jest łatwo coś takiego przyznać. A już jeżeli chodzi o TVP, no to zwłaszcza nie mogą sobie na to pozwolić. Więc już czekałam i wiele osób czekało na taki super materiał o tym, że ta Eurowizja to jest jakaś zła, zachodnioeuropejskie, lewackie trendy, jakieś LGBT, bo tam kilka razy tęcze było widać, to, że to TVP od tego nie wybuchła, to jest sukces. Wiecie, Conchita Wurst pokazać, a nasz narodowy Rafał jest lepszy i tak od tego wszystkiego. Albo tak jak w tych telekamerach, wiecie, że jakieś boty głosowały, to tak jak już aż dziennik stworzył takie fikcyjne oświadczenie, które mogłoby się w TVP pojawić po Eurowizji właśnie na wzór tamtego oświadczenia po telekamerach. I czekałam na to, a wiecie, co się wydarzyło? ani w Wiadomościach, ani w Panoramie, ani w Teleekspresie wczoraj nie było ani słowa o Eurowizji.
0: Ja się w ogóle dziwię, że my będziemy dziś na antenie TVP transmitować finał. Nie wiem
1: po co. Nie no, reklamy są takie, że będziemy. Natomiast mnie bardziej zdziwiło to, co zrobili odnośnie wczorajszego dnia, bo nie wiem, czy wiesz, wczoraj też miał być taki eurowizyjny akcent.
0: Miał być jakiś film, tak? Zaprezentowany.
1: Miał być ten film, o którym mówiliśmy ostatnio w kontekście Oscarów, w kontekście piosenki z tego filmu, która była nominowana do Oscarów, czyli Eurovision Song Contest Historia zespołu Fire Saga, czyli ten taki fikcyjny film o zespole startującym w Eurowizji, film Netflixa. I on miał około 22 zostać wyemitowany i został wyrzucony z rabówki i wyemitowano Wielką Majówkę, która była już przecież mnóstwo razy w telewizji. Aha. Jest trochę śmieszne w sumie.
0: Foch, tak. Nie będzie Eurowizji, nie
1: ale
0: będzie.
1: Ale to dziwne, że akurat film wywalili, a finał zostawiają.
0: No bo może już, wiesz, są podpisane jakieś umowy, a za emisję filmu trzeba by było zapłacić Netflixowi stosowną licencję, a tak to przynajmniej coś pieniędzy zostanie. No może w ten sposób.
1: No może, to wcześniej się nie płaci takiej rzeczy, skoro to już było w ramówce zapisane, nie wiem. No,
0: nie tylko, wiem, razie, ale tak się, to jest śmieszne.
1: Tak się wydarzyło i wszystko to jest dziwne, także tematu Eurowizji w ogóle nie było. Jak Eurowizja startowaliśmy, jak i Rafał, nie, nic się nie wydarzyło. Więc ciekawe, czy dzisiaj coś będzie na przykład o finale, czy udajemy, że się nic nie wydarzyło. Odnosząc się jeszcze do transmisji Eurowizji w TVP, no to mieliśmy przecież nowy zestaw komentatorów. No i jak oceniasz, może powiedz?
0: Powiem szczerze, zestaw komentatorów to Olek Sikora i Marek Sierocki, to warto przypomnieć, bo zwykle Eurowizję komentował sam jeden Artur Orzech, ale już teraz nie komentuje. Powiem szczerze, jak usłyszałem ten początek komentarza Marka Sierockiego, pierwsze wejście z komentarzem, to stwierdziłem, o, ktoś tu chyba to wcześniej nagrał, bo to wszystko tak ładnie było spasowane i rzeczywiście to pierwsze wejście, czy nawet może jeszcze drugie, no panu Markowi rzeczywiście, trzeba powiedzieć, wyszło. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten warsztat. Tak, miał tyle, a tyle przestrzeni do tego, żeby się wypowiedzieć. Zrobił to naprawdę ładnie, bez jakichś pomyłek. Wszystko poszło super. No i tyle było dobrego, bo później no to zaczęły się dziać takie trochę dziwne rzeczy, to znaczy pan Marek się, zauważyłem, dość często mylił w odczytywaniu tych tekstów, bo podejrzewam, że one jednak jakoś tam były wcześniej przygotowane, więc dość często się mylił. Zdarzały mu się różnego rodzaju wsypki, no i to już tak gładko wszystko nie szło. Także początek był całkiem okej, już później końcówka i środek zdecydowanie gorsza. Merytorycznie ty, zdaje się, też miałaś trochę uwag do tego komentarza.
1: Znaczy merytorycznie, no po prostu on sprawiał wrażenie takich suchych, odczytanych notatek, no wziętych jakby z Wikipedii, ale no raczej to nie była Wikipedia, ile bardziej jakieś materiały przygotowane przez organizatora konkursu, które dostają zapewne ci, którzy mają komentować konkurs w poszczególnych stacjach telewizyjnych.
0: No zapewne, żeby wiedzieli jakieś takie rys biograficzny, żeby znali tych wszystkich artystów, którzy tam się pojawiają. No wszak nie zawsze i nie wszyscy muszą być jakimiś tam wykwalifikowanymi dziennikarzami muzycznymi, a jeżeli nawet i są, to niekoniecznie w kwestii Eurowizji.
1: No ale nie muszą znać wszystkich wykonawców z Gruzji.
0: Dokładnie.
1: Czy tam, prawda? No i Artur Orzech przecież też czytał te biograficzne informacje, ale umiał je okrasić własnym komentarzem, niejednokrotnie sarkastycznym, a tutaj mieliśmy no odczytanie tego wszystkiego, więc odczytacie sobie naprawdę mogę sama z internetu, bo te wszystkie rzeczy na pewno są do znalezienia. Więc nie jestem tego zadowolona. Olek Sikora też tutaj niewiele od siebie dodał. On komentuje stamtąd, czyli z Rotterdamu. I też to nie jest jakoś super dużo. No wiadomo, odczytanie tego, co mówią prowadzący koncert i tak dalej, ale no dużo temu brakuje względem tego, co mieliśmy w poprzednich latach. Jeżeli ktoś nie chce oglądać z panami Sierockim i Sikorą, a chce obejrzeć sobie oryginalny przekaz, to może oglądać Eurowizję na YouTubie, na oficjalnym kanale eurowizyjnym właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy tydzień temu, że oprócz właśnie telewizyjnej jedynki i telewizji Polonia, tam też jest transmisja, no to jest jeszcze oficjalny kanał na YouTubie i tam macie to po prostu bez bez jakiegoś komentarza, tak to jak po prostu to jest. Więc jeżeli
0: jak
1: was
0: dostają
1: irytuje,
0: to telewizję.
1: Tak, więc jeżeli was irytuje pan Marek, co myślę, że jest w jakiś sposób zrozumiałe, to jak najbardziej jest to opcja. Co tu możemy jeszcze dodać? No, obejrzeliśmy no, ty jeden półfinał, ja dwa półfinały, więc już też masz trochę większy ogląd niż miałeś po wysłuchaniu takim pobieżnym tych nagrań płytowych. To możesz powiedzieć, za kogo dzisiaj trzymasz kciuki? No wiem, żebyś najchętniej trzymał za Rafała, no ale jest jak jest.
0: No nadal jednak za Belgię, Natomiast no, muszę powiedzieć, że Portugalia mnie dosyć pozytywnie zaskoczyła. Tak nie zwróciłem początkowo na nich uwagi, przeglądając tę płytę, ale jak chodzi o ten drugi półfinał, który oglądałem, no to muszę powiedzieć, że to był jeden z ciekawszych występów.
1: Oczywiście, zgadzam się z tym. Też mi się Portugalia podobała już od momentu, kiedy usłyszałam fragment tego utworu. Jest w moim rankingu niżej niż Belgia i Francja, dlatego jej u nas nie było, ale też jak najbardziej trzymam kciuki i cieszę się, że ten utwór jest w finale. W ogóle wszystkie piosenki, o których tak trochę cieplej myślałam, do finału się dostały.
0: Natomiast Finlandia nie, po prostu...
1: A mi się nawet podoba. Finlandia to jest, moi drodzy, jeżeli nie wiecie, a kojarzycie zespół Linkin Park, no to właśnie jest trochę coś takiego, więc cofamy się w
0: Żywa
1: czasie
0: parodia.
1: Kilka lat.
0: Tak, zespół Linkin Park. Natomiast nie, no jakoś ja absolutnie nie mam nic przeciwko piosenkom z mocniejszym uderzeniem, wręcz przeciwnie, lubię, ale no żeby to było po coś, ja tu jakoś tak nie zauważyłem specjalnie po co i miałem takie wrażenie, że po prostu przyszli, podarli się na tej scenie i poszli.
1: No taki mocniejszy akcent zaprezentują jeszcze Włosi. Tego jeszcze nie słyszeliśmy tak live, tylko we fragmencie, bo utwory artystów z Wielkiej Piątki są prezentowane w trakcie półfinału w takich krótkich wstawkach, żeby w ogóle zorientować się, że takie piosenki będą. No i Włosi są typowani do zwycięstwa. Teraz chyba są na czele rankingu bukmacherskiego, ale to już któryś raz w zeszłym roku, dwa lata temu, przepraszam, mieliśmy Eurowizję, też tak było, że typowano, że Włosi na pewno mieli jakieś drugie miejsce, czy trzecie. Wtedy w ogóle jakoś tak nie rozumiałam tej fascynacji tamtą piosenką. Tutaj jest mi bliżej, bo gdzieś tam lubię takie bardziej rockowe klimaty, więc fajnie by było, żeby taki utwór osiągnął sukces i może tak jak wczoraj słyszałam taki komentarz, inne kraje wtedy by się zaczęły otwierać na inną muzykę. Byłoby to możliwe, że tak by się losy eurowizyjne potoczyły. Co do moich faworytów, o których nie zapytałeś, ale to sama siebie zapytam, no to o czwartku powiedzieliśmy w zasadzie o tym półfinale drugim, bo tak nie po kolei nam to jakoś wyszło. Z krajów, które stamtąd się zakwalifikowały, no to zdecydowanie właśnie Portugalia, Finlandia dla mnie spoko. Jeżeli chodzi o występ live, no to tak na trzecim miejscu, nie jest to jakiś mój super faworyt, ale też wiem, że jest w czołówce i jak będzie wysoko, to się nie obrażę, to jest Szwajcaria. To był taki no, występ dość melancholijny i wczoraj podczas próby jurorskiej, no coś tam może trochę wokalnie nie poszło, bo chyba pan wokalista trochę już próbował tak za bardzo, ale generalnie, jeżeli nie będzie próbował przegiąć, to wokalnie to zabrzmi dobrze, więc no, może nie na zwycięstwo, ale fajnie by było, gdyby gdzieś tam w czołówce była ta Szwajcaria. Jeżeli chodzi o wtorek, no to wspominana już przez nas Belgia oczywiście, no i ja dorobiłam się potem półfinale swojego guilty pleasure i też ty nie podzielasz tego w ogóle, ale wiele osób w internecie, których opinie czytam, podziela to ze mną, to jest Ukraina, słuchajcie. Ukraina zrobiła trochę to, co my dwa lata temu, mianowicie sięgnęła po tak zwany biały śpiew, czyli śpiew ludowy, takim mocnym głosem. To jest taka właśnie specyficzna technika śpiewania, którą możecie kojarzyć. Jeżeli na przykład słyszycie jakieś panie, które tak śpiewają na ludowo, no to prawdopodobne, że one to robią właśnie tak zwanym białym głosem. I tak właśnie śpiewa pani reprezentantka, członkini zespołu reprezentującego Ukrainę. Ale to jest ciekawsze od naszej Tuli, bo to jest połączenie brzmienia ludowego z brzmieniem tanecznym, klubowym. I ja generalnie nie lubię brzmień klubowych, ale ta melodia taka stylizowana na ludową, czy też ona jest nawet jakoś zaczerpnięta z ludowych wzorców, to ona no, wbija mi się w głowę i wiem, że nie tylko mnie i gdzieś tam sobie cały czas śpiewam pod nosem o tym sianiu konopi, bo o tym właśnie jest fragment w refrenie tego utworu. Także ciekawy temat. Myślę, że to już was powinno przekonać. I ona dobrze rzeczywiście to śpiewa. No, mieliśmy co prawda Eurowizję w Kijowie kilka lat temu. No, w Portugalii też zresztą mieliśmy, więc może fajnie byłoby dać szansę komuś innemu. We Francji Eurowizja to była bardzo, bardzo dawno temu, z tego co kojarzę, więc tym lepiej by było, gdyby to jednak Francja była. Ale no, to są właśnie takie kraje, którym życzę najlepiej, a jeżeli chodzi o tych z Wielkiej Piątki, no to właśnie Francja najbardziej i Włochy, bo jest takie rockowe brzmienie. Także naprawdę powiem wam, że nie jest najgorzej. Ja jako osoba z takim nieeurowizyjnym gustem, jak już wielokrotnie mówiłam, zawsze miałam jakieś takie 2-3 piosenki, którym kibicowałam, a w tym roku jest ich więcej. To nie jest tak, że się nie mogę zdecydować, która powinna wygrać, bo faworyt mój największy jest jeden. Ale jednak mam sporo takich piosenek, co do których chciałabym, żeby znalazły się w pierwszej dziesiątce czy w pierwszej piątce. I wtedy bym się bardzo ucieszyła. Także nie jest najgorzej. W ogóle z tą Wielką Piątką to jest takie strasznie niesprawiedliwe. Nie masz takiego wrażenia? Bo zawsze pan Artur Orzech nam mówił, że oni dlatego są Wielką Piątką, że brali udział, że te kraje brały udział w tworzeniu Eurowizji.
0: No ale tam, kiedy to
1: ponad
0: 60
1: lat temu. Ale w zasadzie to chyba generalnie jest tak, że to dlatego oni są w Wielkiej Piątce, że wpłacają największe składki do EBU.
0: Całkiem możliwe, że tak jest.
1: Wszystko ten kapitalizm zniszczy po prostu. No i to jest nie fair, bo na przykład Wielka Brytania czy Niemcy no przez lata wystawiają piosenki generalnie niepodobające się publiczności i zajmujące jakieś ostatnie miejsca 2 lata temu, no to trochę aż było przykro oglądając już przyznawanie punktów, kiedy w kontekście Niemiec i punktów od publiczności padło I'm sorry, 0 points. Także tak mało osób na nich zagłosowało, wiecie, z całej Europy, że żaden punkt się dla nich nie zebrał. Więc pewnie gdyby byli w półfinale, jak większość innych państw, to w ogóle by się do finału nie zakwalifikowali, bo nikogo nie obchodził ten utwór, a miałby szansę jakiś inny kraj, może na przykład my, bo my mieliśmy chyba wtedy z Turią 11 miejsce. No ale kapitalizm tak się właśnie kończy. Rozumiem, że państwo gospodarz otrzymuje taki darmowy awans do finału. No i to jest spoko. W tym przypadku Holandia, że już tam się nie muszą starać. Okej, okay, ale cała ta reszta w moim przekonaniu jest jakoś tam niesprawiedliwa.
0: No to się zgadzam. Można by było coś temu zaradzić. Może kiedyś zostanie to zmienione. Podejrzewam, że wtedy, kiedy Eurowizja gdzieś tam będzie miała jeszcze mniejsze znaczenie, bo no już teraz też ten festiwal no nie ma takiego wielkiego znaczenia, mam wrażenie, jakie miał kiedyś. Jest to oczywiście dalej muzyczne wydarzenie, które jest transmitowane przez stacje telewizyjne, ale nie tworzy się tu już takich wielkich przebojów, powiedzmy, no drugiej ABBY chyba nie ma.
1: No nie, ale tak co jakiś czas, co kilka lat coś się udaje wylansować takiego. Był taki czas, że rzeczywiście piosenki eurowizyjne nie trafiały do stacji radiowych za bardzo, a teraz no co kilka lat jest coś takiego. Nawet ten Duncan jakąś tam popularność zyskał właśnie co do Duncana, bo nie skończyliśmy jeszcze wątku covidowego, bo to właśnie Duncan Lawrence, czyli zwycięzca sprzed 2 lat, ten, który Holandii zagwarantował prawo do organizowania Eurowizji, on ma COVID niestety.
0: Oj.
1: No i miał przecież występować dzisiaj na gali, co więcej, miał chyba wręczać trofeum kolejnemu zwycięzcy. No i zostało zapewnione, że wystąpi, tylko że w jakiejś innej formie, więc zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądało i oczywiście życzymy Duncanowi zdrowia. No i trzeba się liczyć z tym, że no niestety, ale mógł kogoś zarazić, bo pewnie gdzieś tam się stykał z jakimiś osobami. Także zobaczymy, czy się niedługo nie dowiemy o jakichś kolejnych przypadkach. Oby nie.
0: Oby nie.
1: To jeżeli już, to oby było ich mało i oby wszyscy przeszli to łagodnie. No to rodzi pytania, skoro jednak mieliśmy trochę tych przypadków koronawirusa, czy rzeczywiście to był już moment odpowiedni na organizowanie konkursu w tej formie, czy nie można było jednak inaczej na przykład transmitować wykonań z poszczególnych studiów stacji telewizyjnych. No ale no, co już się stało, co się stało dzisiaj. Cieszymy się mimo wszystko tym finałem i myślę, że będzie ciekawie. Na pewno będę oglądać. Dodam jeszcze, że wczoraj oglądałam próbę jurorską. No właśnie, bo warto też wiedzieć, może nie wszyscy kojarzą, że jurorzy, których punkty stanowią część składową tej głównej oceny każdego z wykonawców, nie oceniają uczestników podczas kolejnych koncertów, tylko podczas tak zwanych prób jurorskich. I tak oto w poniedziałek mieliśmy próbę do koncertu wtorkowego, w środę do czwartkowego i wczoraj próbę do dzisiejszego finału. Relacje z tych prób można znaleźć na YouTubie wraz z komentarzami, bo to nie jest tak łatwo dostępne, ale są dziennikarze eurowizyjni, którzy mają akredytację, oglądają to i mogą nam co nieco o tym opowiedzieć i to wszystko pokazać, więc jurorzy już decyzję podjęli. My jej oczywiście nie znamy i te próby jurorskie to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to nie jest tylko tak, że oni tam ćwiczą wyłącznie utwory. Oni tam ćwiczą całą organizację, to jest jakby odtworzenie całego koncertu. Nie dość, że koncertu łącznie ze wszystkimi wstawkami konferansjerskimi, to jeszcze z tym, co się dzieje później. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład w trakcie tej próby do finału mieliśmy już symulację przyznawania punktów.
0: O, a proszę.
1: Więc łączenie się z poszczególnymi państwami, przypominam, że od nas punkty, polskie punkty zaprezentuje Ida Nowakowska, więc było łączenie się z Idą, która też jakieś punkty zaprezentowała, no ale właśnie to są punkty fałszywe, wygenerowane na potrzeby tej próby, więc tutaj nie ma się czegokolwiek doszukiwać, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. I przypominam też, jak wygląda ten system prezentowania punktów, bo on od kilku lat jest taki charakterystyczny, możecie go też z Eurowizji Junior kojarzyć, tam jest tak samo. A więc najpierw prezentowane są punkty od jurorów i to są właśnie te punkty, które przekazują osoby w poszczególnych studiach, w poszczególnych państwach, czyli w naszym przypadku Ida. Ona powie, jak zagłosowało nasze jury, komu przyznało od 1 do 12 punktów. A potem zostają zsumowane wszystkie punkty z głosowania widzów. I od ostatniego do pierwszego miejsca w głosowaniu jurorów będą dodawane one do tych punktów jurorskich. Czyli na przykład załóżmy, że ostatnie miejsce zajmie Bułgaria. No i teraz się dowiemy. Bułgaria, wy otrzymaliście od widzów łącznie 48 punktów. Przedostatnie zajmie, nie wiem, San Marino. Wy otrzymaliście od widzów 75 punktów. A kolejne zajmie, no, na przykład Wielka Brytania. Wy dostaliście tylko 10 punktów, więc to będzie to według tej kolejności. I to jest bardzo budzący szereg emocji system, bo tak naprawdę do końca
0: nie wiadomo jak te punkty się zsumują.
1: Dokładnie, bo ktoś, kto jest faworytem jurorów, tak jak 2 lata temu była nim Macedonia Północna, która w ogóle zyskała jakieś super wyniki, no to od widzów może dostać dosyć mało i tej Macedonii te dobre punkty jurorskie nie zagwarantowały przecież wcale wygranej w Eurowizji, więc na pewno będzie bardzo emocjonująco. Głosowanie to takie fejkowe, wczoraj na próbie wygrała Norwegia. Jest taki przesąd, że to państwo, które wygra to fałszywe głosowanie na próbie jurorskiej, to na pewno nie wygra prawdziwej Eurowizji. No, tutaj akurat chyba nie ma się co dziwić, bo Norwegia nie jest w gronie faworytów, więc nam to zbyt wiele nie rozjaśniło i tak się nie ma co spodziewać, że zwyciężą. Więc tak to wszystko wygląda. Ja już, jak wspomniałam, obejrzałam, także już mniej więcej, wiem, co będzie po czym. Ach, no właśnie, jeszcze kwestia kolejności w koncercie. To też nie jest tak, że ktoś sobie siada i układa kolejność tak, jak mu się podoba. Kolejność w koncertach półfinałowych jest losowana, natomiast w koncercie finałowym uczestnicy losują, w której połowie finału wystąpią. Czy w pierwszej, czy w drugiej. No i powiedzmy z pierwszego półfinału połowa tych, którzy się dostali, wylosuje, że wystąpi w pierwszej części, a połowa, że w drugiej.
0: Więc będzie takie przetasowanie.
1: Tak, i podobnie z drugiego półfinału, ale oni losują tylko połówki. I w ramach tych połówek już ktoś te konkretne pozycje ustala. Tak, żeby się nie powtórzyły piosenki jakoś podobne albo podobne wizualnie, też żeby to się udało wszystko bardzo sprawnie przeprowadzić, wiecie, jakiejś tam scenografii nie zmieniać, trudnej do zmiany w szybkim czasie i tak dalej. Więc te miejsca są ustalone mniej więcej, tak jak na przykład Ukraina wylosowała właśnie, że wystąpi w drugiej części finału, no ale to, że to już będzie miejsce 19, no to ktoś wybrał i tak komuś to pasowało. Podobnie również swoje połówki w finale losowały kraje Wielkiej Piątki, które no po raz pierwszy się zaprezentują tak już porządnie live. No, na próbach widzieliśmy, jak to będzie mniej więcej, ale dzisiaj już się przekonamy, jak im to wyjdzie ostatecznie. Czy my coś tu jeszcze chcemy dodać do tematu? Może wy chcecie coś dodać?
0: No właśnie, jeżeli chcecie coś dodać, a jesteśmy na żywo, jesteśmy, więc jeżeli macie na to ochotę, to piszcie do nas na Facebooku, facebook.com/radio DHT albo na naszej stronie www.radiodht.com. Jest jeszcze szansa, że to przeczytamy, chociaż jak wspomniałaś, dziś będziemy z wami nieco krócej. Myślę, że do Eurowizji niewiele można już tu dodać, poza tym tylko, że finał dziś na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej i Telewizji Polonia o 21:00.
1: Tak. I na YouTubie bez Olka Sikory i Marka Sierockiego.
0: Tak jest.
1: A jeszcze dodam jedną rzecz, bo możecie się zastanawiać, no dobrze, nie dostaliśmy się do finału, ale w takim razie to jak w ogóle nas oceniono? Czy dostaliśmy 11 miejsce, czyli znaleźliśmy się tuż pod kreską i niewiele brakowało?
0: Bo bukmacherzy oceniali, przynajmniej zagraniczni, że Rafał będzie ostatni, tak?
1: No właśnie, czy też zgodnie z tymi przewidywaniami byliśmy ostatni, już w ogóle tragedia. Tego się na razie nie dowiemy, no bo gdyby ujawniono teraz wyniki z głosowania w półfinałach, no to byłoby zbyt prosto, bo byśmy wiedzieli, kto na przykład przeszedł z pierwszego, a kto z 10 miejsca do finału, a to by mogło sugerować, kto ma większe, a kto mniejsze szanse na zwycięstwo. Więc dopiero po całym konkursie zostaną opublikowane te pełne rankingi, z półfinałów również, i wtedy się dowiemy, jak to konkretnie było. Czy to 11 miejsce i niewiele brakowało, czy gdzieś dalej i już rzeczywiście ta Europa tak bardzo się nie poznała na najlepszym występie. Nie bójmy się tego powiedzieć, prezes Jacek ma rację, najlepszym występie w czasie tegorocznej Eurowizji. Dobrze, Eurowizja Eurowizją, jest jak jest, ale życie musi toczyć się dalej i TVP nie może zaprzestać tworzenia wydarzeń muzycznych. No i właśnie takie wydarzenie mają, co roku w zasadzie się to dzieje, ale nam jakoś się nie udaje o tym powiedzieć, bo te informacje docierają tuż przed samym wydarzeniem, ale w tym roku wiemy, więc się z wami chętnie podzielimy informacją o koncercie Telewizji Polskiej organizowanym z okazji Dnia Matki.
0: Tak jest. Ten koncert będziecie mogli obejrzeć w środę, czyli właśnie w Dzień Matki, o godzinie 17:55 na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej i na antenie Telewizji Polonia. A gdybyście akurat nie mogli, a jesteście nocnymi markami, no to włączacie sobie TVP Kobieta i oglądacie 20 minut po północy w czwartek. Tak jest. A jak czytamy w opisie programu, będzie to nastrojowy koncert zorganizowany z okazji Dnia Matki. W tym roku odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Arena w Toruniu. Muzyczne pozdrowienia swoim mamom prześlą Igor Herbut, Halina Mlynkowa, Ryszard Rynkowski, Tadeusz Seybert, Anna Dereszowska, Alicja Majewska, Roxana Węgiel, Wiki Gabor, Sara, i tu mam problem z odczytaniem tego
1: nazwiska. Ekwu James, po prostu. To jest finalistka, a nawet zwyciężczyni ostatniego Voice Kidsa, więc mamy tutaj silną reprezentację tego programu, jak widać, bo i Roxany, i Wiki, i Sarę.
0: No i Tomasz Szczepanik będzie jeszcze przesyłał pozdrowienia swojej mamie.
1: Gdzie jest Rafał?
0: No właśnie, gdzie jest Rafał? Gdzie jest Rafał? Rafał
1: wróci chyba,
0: Rafał odpoczywa. Rafał odpoczywa. Podczas koncertu widzowie będą również mieli możliwość wysyłania SMS-ów z życzeniami, które zostaną wyświetlone na ekranach. I to jest w ogóle rzeczywiście taki nowy trend, od kilku lat oczywiście już obecny, ale te SMS-y z życzeniami na ekranach, zobacz, jak to łatwo można dzięki temu robić materiały nie na żywo, a jednocześnie angażować widzów w uczestniczenie w danym programie. Tak. Bo tak, no to żeby ktoś zadzwonił, żeby coś powiedział, no to trzeba by było go jednak jakoś wcześniej nagrać. A tak, no to te życzenia będą będą się tam mogły spokojnie wyświetlać. Program jest gdzieś tam wcześniej nagrany, a prowadzący mogą oczywiście zachęcać do tego, żeby wysyłać te SMS-y, no bo przecież numer to można ustalić dużo, dużo wcześniej. A w ramach tego programu odbędzie się również konkurs, a w nim do wygrania będzie cenna biżuteria dla mam zapewne. Widowisko poprowadzą Małgorzata Obczowska i Łukasz Nowicki. Także to już w najbliższą środę, przypomnijmy, o godzinie 17.55 na antenie Jedynki i Telewizji Polonia, a później w TVP Kobieta Cimną Nocą.
1: No właśnie po to jest chyba TVP Kobieta, czyli trzymam się dalej tego, że nie wiadomo po co. No to teraz wam zagramy piosenkę tytułową, która zawsze się musi pojawić. Jest taki w ogóle żelazny zestaw, prawda? Piosenek o mamach.
0: Uśmiechnij się, mamo, tak, a ja wolę moją mamę.
1: Przyjedź, mamo, na przysięgę. Mamo, nasza mamo, nie bądź na nas taka zła. Jest ich rzeczywiście trochę, ale chyba taką najbardziej znaną, od której zatytułowano ten koncert, jest Nie ma jak u mamy. Mnie się w ogóle jeszcze przypomina ten koncert, podobny koncert z zeszłego roku, bo tam przecież była afera związana z publicznością, która siedziała na widowni bez maseczek. A komentarz Telewizji Polskiej do sprawy był taki, że to są statyści, czyli statyści widocznie...
0: Statyści nie chorują.
1: Nie chorują, nie. Wystarczy nazwać się statystą. A to dobrze też w kontekście Eurowizji, bo w tej próbie jurorskiej wczorajszej do finału też uczestniczyli statyści. Oni siedzieli w tym miejscu dla uczestników i ich reprezentowali jakby już podczas tego właśnie przyznawania punktów tych rzekomych. Jak wygrała Norwegia, to wstała pani, która robiła za reprezentanta Norwegii, to właśnie jej przeznaczono nagrodę, jej przekazano. Więc no skoro koronawirus nie ima się statystów, a gdzieś tam koronawirus na planie Eurowizji jest, bo Duncan zachorował, to widać przynajmniej, że statyści są bezpieczni. Także to jest dobra wiadomość i jest też pewna taka zmiana, bo z tego co pamiętam, to w zeszłym roku ten koncert był wypełniony disco polo. Tam jacyś boysi byli, pewnie akcent też, no bo co prezes Jacek by zrobił. Także nie rozumiem tej decyzji, czyżby Telewizja Polska odchodziła od disco polo.
0: Nie będzie Zenka.
1: Byłabym
0: tu nie widzę.
1: No to chyba tym bardziej nie ma co się spodziewać Zenka na Eurowizji.
0: A może już ćwiczy?
1: A może już jest taki zajęty, że ćwiczy krzyczenie mocniej. Mimo, że robi to już od 30 lat, to od
0: Teraz będzie musiał nauczyć się tego mocniej w obcych językach.
1: No właśnie, i krzyczeć Europe, bo przecież Rafał krzyczał tam różne let's ride, na koniec powiedział dziękuję, także to jest jakiś taki trend, właśnie. Tak będzie musiał zrobić. Co będzie na Eurowizji i czy w ogóle będziemy brać w niej udział, się okaże. Piszcie do nas, jacy są wasi tegoroczni faworyci, co sądzicie o występie Rafała. No i chyba również możemy spełnić taką rolę jak koncert w Telewizji Polskiej, jeżeli chcecie przekazać pozdrowienia dla waszych mam, no to czemu nie? A
0: teraz
1: dla wszystkich mam zaśpiewa oczywiście Wojciech Młynarski.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: A to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Teraz zajmujemy się kolejnymi tematami. Odchodzimy już od TVP. Na moment to możemy wam zdradzić. Do mediów publicznych wrócimy, tym razem do publicznego radia. Ale to za czas jakiś. Tym razem zaglądamy do stajni Polsatu.
1: Tak, garść informacji związanych z Polsatem. Na początek wieść o nowym programie Polsatu. Tak, jest koniec maja za chwilę, ale to nie przeszkadza stacji w tym, żeby wprowadzić nowość i to nowość całkiem interesującą, bo nowość planowaną na czwartkowe wieczory, więc wydawałoby się, że to będzie coś rozrywkowego, no ale nie do końca. To zupełnie inne klimaty. Program, można by powiedzieć, interwencyjny, program, którego celem ma być pomoc innym ludziom. No wszak w tym paśmie był nasz Nowy Dom, program no, z elementem rozrywkowym, ale też jednak taki pomocny. I tutaj mamy kontynuację tego wątku, co już sugeruje tytuł programu, czyli Wolni od długów. Co możemy przeczytać w opisie tego programu? Prawdziwe historie i ogromna dawka wiedzy. Co zrobić, aby odmienić swoje życie i nie popełniać wcześniejszych błędów? 27 maja o godzinie 20:05 na antenie Polsatu startuje nowy program prowadzony przez Annę Guzik. Wspiera ją sztab ekspertów od spraw prawnych, finansowych i społecznych. Piotr Ikonowicz, Fryderyk Karzełek oraz Anna Bufnal. Wolni od długów to program program typu reality. Jego bohaterami są dramatycznie zadłużeni, borykający się z problemami finansowymi Polacy, którzy sami nie umieją tych problemów rozwiązać. Niewiedza, strach oraz nawarstwiające się problemy finansowe sprawiają, że konieczna jest interwencja z zewnątrz. Anna Guzik odwiedza bohaterów programu mieszkających w różnych zakątkach Polski. Dzięki swojej wrażliwości i empatii szybko nawiązuje z nimi kontakt, przełamuje w nich bariery wstydu i niepewności. Dzięki temu ma szansę wysłuchać dramatycznych historii, o których często nie wiedzą nawet najbliżsi osób zadłużonych. Udział w programie dla wszystkich uczestników bez wyjątku to przysłowiowa ostatnia deska ratunku. Historie bohaterów oraz historiami bohaterów wraz z dokumentami zapoznają się doświadczeni eksperci z dziedziny prawa i finansów. Specjaliści analizują sytuację dłużników i proponują najlepszy plan naprawczy. To kluczowy moment dla uczestników. Od tej chwili ich życie zaczyna się zmieniać i pojawia się nadzieja. Bohaterowie są prowadzeni krok po kroku w procesie oddłużania, wyciągani z matni, dzięki czemu otrzymują nowy start. Specjaliści uczą nowych nawyków i pokazują, co zrobić, aby nie wpaść ponownie w spiralę długów. To jednak od uczestników będzie ostatecznie zależeć, czy skutecznie wprowadzą plan naprawczy i czy po programie będą żyć na nowych zasadach. W gronie specjalistów, którzy zostali zaproszeni do udziału w programie, znaleźli się doświadczony społecznik i prawnik Piotr Ikonowicz, który jak nikt potrafi wydobyć z kłopotów i świetnie zna się, inżynierii serc, to dziwne sformułowanie, no ale Piotr Ikonowicz rzeczywiście w takich kwestiach jest specjalistą. Przypomnijmy, że to jest działacz społeczny, prowadzi kancelarię swoją, Ruch Sprawiedliwości Społecznej i rzeczywiście pomaga osobom w takiej trudnej sytuacji. Był niedawno kandydatem Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich i może nie na wszystkich dziedzinach się super zna, tam były jakieś takie wypowiedzi na temat strajku kobiet, niekoniecznie fajne, ale rzeczywiście prawa lokatorskie to jest coś, w czym jest świetne i rzeczywiście wielu osobom pomógł, a prywatnie jest bratem czyim?
0: Magdy Gessler.
1: Dokładnie, to jest rodzeństwo, o którym nie powiedzielibyście, że jest rodzeństwem.
0: A jednak.
1: Ale tak jest, kiedy po jakiejś tam kolejnej interwencji pana Piotra aresztowano i chyba jakiś protest głodowy tam przeprowadzał, to po wyjściu z tego aresztu gościła go Magda Gessler w swojej restauracji i podała mu makaron z krewetkami, bo to ponoć takie, wbrew temu, co by się mogło wydawać, lekko strawne danie. Także aha, Widzicie, jak to fajnie mieć taką siostrę? No, opłaca się to właśnie. Kogo tu jeszcze mamy?
0: A zawsze nawet w razie czego to jakąś dobrą paczkę wyślę.
1: No właśnie. No chyba, że rzeczywiście chcesz głodować, bo
0: no
1: się
0: tak,
1: przeciwstawiasz systemowi.
0: No tak, to wtedy to nie.
1: Kolejnym ekspertem jest pan Fryderyk Karzełek, specjalista w dziedzinie finansów osobistych, który kiedyś sam odbił się od dna, wychodząc z prawie 2-milionowego długu. I ostatnią specjalistką jest Anna Bufnal, doświadczony radca prawny, tak to jest napisane, nie lubię, jak nie ma feminatywów, ale może pani sobie nie życzy. Więc doświadczony radca prawny i doradca restrukturyzacji. Tak więc rzeczywiście mamy skład osób, które się na tym znają. Sezon składa się z 12 odcinków. Wolni od długów będą emitowani od 27 maja, czyli w czwartki o godzinie 25 w Polsacie. No więc myślę, że jest to dobry pomysł. No, zawsze to lepiej komuś pomóc. No, najlepiej to by było, żeby system był taki, aby ludzie po prostu się nie musieli zadłużać, ale mamy rzeczywistość, jaką mamy. I być może osoby oglądające ten program, które mają też takie problemy, a nie zdecydowały się, żeby się zgłosić, znajdą tutaj sposoby na to, jak sobie poradzić samodzielnie, jeżeli nie będą w stanie, to się na pewno na przykład mogą zgłosić do ekspertów, choćby do pana Piotra Ikonowicza, który myślę, że w takich sytuacjach
0: z pewnością pomoże.
1: Jest w stanie pomóc. Możecie go, myślę, kojarzyć choćby ze Sprawy dla Reportera. On nie stroni od udziału w takich programach interwencyjnych. No dla niego jest po prostu ważne to, żeby pomagać. Więc mamy nadzieję, że rzeczywiście uczestnikom programu uda się pomóc i że wyjdą z tej matni i uda im się rozpocząć nowe życie. Z Polsatu przenosimy się do Polsatu tego informacyjnego.
0: Tyle, że news. Tak jest, bo tu mamy nowy program o poranku emitowany w niedzielę, a program...
1: A nowy jakby stary.
0: No, nowy jakby stary. Dokładnie, bo to będzie program, który nazywa się, i uwaga, uwaga, Śniadanie Rymanowskiego w Polsacie i Interii.
1: No się dłużej nie dało.
0: Tak. No, taka nazwa tego programu, może kiedyś tam ją skrócą, ale w każdym razie.
1: W tym się możecie domyślać, co to będzie,
0: tak,
1: prawda?
0: No dokładnie. Dokładnie. No, ale jeszcze mimo wszystko o tym powiem, gdyby ktoś nie wiedział. Omawiane będą w tym programie najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. A jak zapowiada prowadzący, program będzie utrzymany w luźniejszej atmosferze, co pozwoli wydobyć mu od zaproszonych gości informacje, pozyskanie, których w innych okolicznościach byłoby niemożliwe, a politykom pozwoli na zaprezentowanie swoich osobowości. Śniadanie Rymanowskiego na antenie Polsatu News i Interii emitowane będzie co tydzień w niedzielę o godzinie 9:55 będzie w Polsacie News emitowane i na stronie głównej Interii, gdyby ktoś bardziej z internetu korzystał i chciał tam tego szukać. Ale co ciekawe, to Polsat News zapowiada również, że to jest jego pierwszy program od wybuchu epidemii, w którym goście będą przebywać na żywo w studiu. Stacja zapewnia, że zostaną zachowane najwyższe standardy sanitarne, więc miejmy nadzieję, że nikt COVID-a nie złapie.
1: No więc to jest w zasadzie to, co było, bo mieliśmy wcześniej w Polsacie taki program poranny również na wzór tego, co mamy w TVN-ie, na podobieństwo w zasadzie, bo nie wiem, kto tam był pierwszy. No TVN chyba jednak. Więc zmienia się tak naprawdę prowadzący, który z kolei wraca do korzeni, no bo to jednak jego najbardziej pamiętamy z programu Kawa na ławę w TVN-ie i w TVN-24, no bo prowadził ten program przez lata, więc no po prostu powrót do znanej dobrze formuły. Zostajemy w świecie Polsatu i w klimatach informacyjnych, bo wyobraźcie sobie, że szykuje się nam nowa stacja telewizyjna, bo czemu nie? Co prawda jeszcze nie teraz, ale już są takie plany, więc wam to przekazujemy jako ciekawostkę. No ale to nie będzie tak, że ta nowa stacja sobie wyjdzie z niczego, tylko ona wyjdzie z przekształcenia czegoś, co już istnieje, bo w portfolio Polsatu jest taka stacja, o której wszyscy już chyba zapomnieli, która oglądalność ma niższą niż Telewizja Republika i wiele innych takich niszowych kanałów, a jest nią superstacja. Pamiętacie, że oni zmienili format na ten taki plotkarski, społeczny, tak, coś tam i w ogóle nikogo to nie interesuje. No i Polsat zorientował się, że to nikogo nie obchodzi i stwierdził, że znajdzie sposób na zainteresowanie widzów tym kanałem. I tak oto wkrótce Telewizja Superstacja zmieni nazwę i ramówkę. Nowa telewizja będzie się nazywać Wydarzenia 24. Wspaniale brzmi, prawda? Tak. Z nieoficjalnych informacji portalu o mediach Info wynika, że trwają już przygotowania do startu kanału Wydarzenia 24. W studiu Superstacji odbywają się próby kamerowe. Wstępnie stacja ma ruszyć we wrześniu. Rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska potwierdziła, że telewizja Polsat 7 maja złożyła wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w koncesji Superstacji. W ramówce kanału Wydarzenia 24, no to już może nazwa sugerować, co się ma znaleźć. No mają to być przede wszystkim serwisy informacyjne. Stacja ma zrezygnować z dotychczasowego formatu, w którym pojawiało się więcej sensacyjnych tematów i tematyki społecznej. No bo wydarzenia, wiecie, no tak się nazywa główny serwis Polsatu, więc im chodzi, jak też mówią wprost, o takie większe zintegrowanie z marką wydarzeń właśnie, bo ona się dobrze kojarzy ludziom, ma dobrą opinię. Tylko, że wiecie, no mnie się wydaje, i ja tak pamiętam i ty chyba też, że telewizja Polsat News 2, czyli drugi kanał informacyjny, to już
0: Jest chyba.
1: Tylko w tej wersji jakiejś takiej przesuniętej, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Dwie godziny.
0: Dokładnie. Ale... Polsat News 3?
1: Nie wiem, no poniekąd, tylko że pod inną nazwą, ale chodzi mi o to, że Polsat News 2 jeszcze w tej swojej wcześniejszej formie z autorskimi treściami plus transmisjami z jakichś konferencji, no to już istniał i sobie właśnie poradził tak, że trzeba było go poniekąd zlikwidować i zamienić na tę taką wersję Polsat News z pewnym przesunięciem czasowym, więc jaki ma sens teraz powrót do kanału kolejnego informacyjnego, czy wam jeden naprawdę nie wystarczy?
0: Może chodzi o to, że po prostu Polsat, że Superstacja już tak szoruje pod niej, jeżeli chodzi o oglądalność, że nawet Polsat News 2 w tej poprzedniej formie miał oglądalność lepszą i liczą na to, że no uda się chociaż tyle uszczknąć. Tylko pytanie, ile czasu będzie trwało, żeby się widzowie przyzwyczaili, że w ogóle ta Superstacja to teraz coś tam, że w ogóle warto to włączyć.
1: No właśnie. To, co zmienia się już teraz i to, co istotne z obecnej perspektywy, to jest to, że od czerwca Superstacja rezygnuje z nagrywania programów takich jak Talk Show, Eko Kret i magazyn kryminalny Krzysztofa Rutkowskiego. W marcu z kolei zrealizowano ostatnie odcinki magazynu Super Historie, Tajemnice Przeszłości, a jego prowadzący, czyli niejaki Łukasz Kazek, odszedł ze stacji. No to nam umknęła ta informacja, bo właśnie tak się wszyscy interesują Superstacją. Co jeszcze bardziej interesujące, z nieoficjalnych informacji wynika, że telewizja Polsat planuje umieścić stację Wydarzenia 24 w naziemnej telewizji cyfrowej. Nie wiem jak, nie wiem na którym multipleksie i co i gdzie, no ale są plany, tak? Więc oni coś już chyba wiedzą.
0: A może to chodzi o ten multipleks, ten wiesz, kodowany taki Polsatu, co jest.
1: A no to tamto jeszcze miałoby to sens, a tutaj no nie wiem, musieliby podmienić jakąś stację, którą mają. No jakby chcieli, wiesz, wyrzucić, nie wiem, jakiś Super Polsat, bo już by stwierdzili, że po co te treści z audiodeskrypcją i napisami na przykład, prawda?
0: No, i z tego to akurat byśmy się nie ucieszyli.
1: No, no nie bardzo. No co prawda wiemy, jakie jest, że jest tam jednak sporo powtórkowych treści, które dopiero przy powtórkach się gdzieś tam mogło doczekać tej pełnej dostępności. No ale zawsze to jakaś możliwość, prawda?
0: Ale to trzeba przyznać jednak, że Polsat naprawdę sporo robi, jeżeli chodzi o te kwestie audiodeskrypcji. Żeby tak jeszcze IPLA, no, ale ja za
1: no
0: dużo wymagam.
1: Wiemy. Pozostając jeszcze w klimacie już nie Polsatu, ale telewizji newsowych. No właśnie, bo to nie jest jedyna telewizja informacyjna.
0: Obrodzi nam na jesień.
1: Która się nam szykuje jesienią, więc teraz nie będziemy o tym temacie, na ten temat zbyt wiele mówić, no bo więcej na pewno powiem bliżej startu.
0: Bo jeszcze
1: startu,
0: też niewiele wiadomo.
1: Tak, ale już są pewne zapowiedzi, pewne przewidywania. Od września ma też zacząć nadawanie telewizja pod nazwą News24. Kanał spółki Astro, to jest ta spółka, która nadaje Familiadę, ale to nie jest tak, że oni tylko to robią, nie mają żadnych kanałów telewizyjnych, mają i mieli jakiś tam kanał z e-sportem, coś takiego. To w zasadzie będzie taka dosyć jakaś skomplikowana struktura, bo tam się zgłosili do nich dziennikarze, którzy chcą wynajmować jakby tę nazwę i studio
0: i sprzęt.
1: Plus sprzęt, który spółka zgromadziła, tworząc jakąś inną swoją wcześniejszą telewizję i właśnie w ten sposób oni chcą nadawać. I nad tym wszystkim ma czuwać nie kto inny, jak proszę sobie wyobrazić, Jan Dworak. Naprawdę. I to ponoć nie jest jedyne wielkie nazwisko, jedyna taka znana osobistość medialna, jaka ma być zaangażowana w ten projekt. O kolejnych na razie nie wiemy, no ale są plotki, że to nie koniec. Tak więc zapowiada się ciekawie. I to ma być taka stacja stawiająca przede wszystkim na informacje
0: samorządowe,
1: na poziomie tak, lokalno-powiatowym.
0: Tak, tak. Z tych tak zwanych, jak to pan Dworak określił, małych ojczyzn.
1: Tak.
0: Więc rzeczywiście no oni chcą tam produkować 16 albo 18 godzin programu na dobę, w tym powtórki, więc to już tak, tak no, nie, niekoniecznie może, ale i tak wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście będzie na

0: dać jakąś korespondencję, robiąc to niejako przy okazji. I właśnie dużo osób ma współpracować z tą telewizją na tej zasadzie, jako tacy doraźni korespondenci. Gdzie się coś dzieje, no to jakieś będą wtedy materiały wysyłane. Więc no, zobaczymy, czy rzeczywiście wszystko to się uda, bo jak dużo osób, to i trzeba też ludzi, żeby wszystkim tym koordynowali, zarządzali. I to czasem jest, podejrzewam, trudniejsza sprawa niż otrzymanie jakiegoś materiału reporterskiego.
1: Dokładnie, więc czekamy na efekty i opuszczamy tę tematykę związaną z telewizjami informacyjnymi, a wcześniej z telewizją Polsat, i odniesiemy się muzycznie do tej nowości polsatowskiej, czyli Wolnych od długów, chociaż odnieść się tutaj było trudno, bo piosenek o tej tematyce zbyt wiele nie ma, więc tak nawiążemy może trochę nie do końca, ale będziemy jakoś w miarę blisko tematycznie.
0: Nie, no wiesz, zazwyczaj to ludzie zadłużają się przez co? Przez kredyt.
1: No tak.
0: I teraz o kredytach, a konkretnie o kredytach we frankach nam zarapuje Mezo. This is Radio DHT. O kredytach nam rapował Mezo, a teraz przechodzimy do TVN-u, ale nie tylko, zahaczymy też o Polskie Radio.
1: Tak nam się to jakoś dzisiaj ułożyło, ale zaczniemy właśnie od informacji związanych z grupą TVN i już wam tydzień temu zapowiedziałam, odnosząc się akurat do jednego ze specjalnych odcinków programu Kuba Wojewódzki, że opowiem wam w tym tygodniu o nowości Playera, bo akurat tak się złożyło, że uczestnicy tej nowości wzięli udział w odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, no i wówczas wam powiedziałam, że więcej o programie usłyszycie za tydzień i tak też właśnie będzie, z tego względu, że już niebawem będziemy mieć premierę w Playerze, a wychodzi też na to, że za jakiś czas się doczekamy premiery w telewizji. Ale kiedy, co, jak, no to się jeszcze okaże, więc na razie informacja przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby za Playera zapłacić albo już płacą i chcą obejrzeć program, kolejny program typu reality show, ale no o tyle nietypowy, że z celebrytami, których już możecie znać, jeżeli oglądacie inne tego typu programy, a więc jak to chyba określił Press jakiś czas temu, kolejny program, w którym celebryci coś tam gdzieś tam. No i to mniej więcej coś takiego jest, a mowa o programie, bo jeszcze nazwa tutaj chyba nie padła, One Night Squad. 10 odważnych i kontrowersyjnych celebrytów, znanych widzom z reality show, spotka się razem w jednym programie. Przez 10 dni będą pokonywać kilometry rajskich plaż Zanzibaru, by zawalczyć o luksus i imprezę życia. Ich przygoda z reality show zaczyna się od nowa, chociaż są przekonani, że wszystko już wiedzą i wszystko widzieli. Szybko się zorientują, że rajskie wakacje mogą mieć zupełnie inne oblicze. Na bajeczny Zanzibar, no w ogóle Zanzibar jest jakimś takim centrum kręcenia takich programów, no bo przecież Hotel Paradise też się tam odbywa i on jeszcze jest emitowany. No więc właśnie na tenże Zanzibar zostali zaproszeni pod przykrywką kolejnego programu reality, w którym czeka ich rozrywkowe towarzystwo i odpoczynek w egzotycznych klimatach. Pod przykrywką, rozumiem, to znaczy, że oni tak naprawdę nie będą.
0: Nie wiedzą.
1: Nie wiedzą, co będzie naprawdę, a my to wiemy.
0: Och, jak oni będą udawać.
1: Ale szok. Pierwszy dzień spędzą w willi nad brzegiem oceanu, bawiąc się i flirtując. Jednak już następnego dnia czeka ich niespodzianka. No właśnie, będzie szok. High life się kończy i wszyscy lądują z plecakami na zanzibarskiej plaży. Przez 10 dni będą przemierzać Zanzibar, a podczas tej wędrówki każdego dnia czeka na nich wymagające zadanie. Zwycięzca otrzyma przywilej spędzenia nocy w willi. Do świata luksusu na tę krótką chwilę może zaprosić jednego z pozostałych uczestników wyprawy. A przegranym pozostanie rozbicie obozowiska na plaży i nocleg w spartańskich warunkach. One Night Squad to show, w którym celebryci zamienią imprezowe życie i beztroską zabawę na walkę, ćwiczenie hartu ducha i sprawdzanie granic swoich możliwości.
0: Ja bym tak tylko nieśmiało chciał przypomnieć, że pod namiotem to się często i jeszcze gdzieś za dzieciaka nocowało i nikt o tym nie mówił, że były to spartańskie warunki.
1: No właśnie, a poza tym mówimy o celebrytach, a jeszcze poza tym to, czyli my jesteśmy pewni na 100%,

0: tam się dzieje, jak już kamer nie ma, albo jak
1: O,
0: zostaną wyłączone dzieci,
1: właśnie.
0: mówi, dobra, już nagraliśmy, dobra, to idźcie tam już spać, przyjdziecie tutaj rano udawać, że wstaliście.
1: Że was wszystko boli.
0: Tak, no wybaczcie za teorie spiskowe, ale przecież nie jest to wykluczone, prawda? No kto by się męczył, jak nie musiał? W Big Brotherze to jeszcze bardziej rozumiem, ale już tutaj. Czy zatem uczestnicy odnajdą się w tej niepewnej, bezkompromisowej i pełnej adrenaliny rzeczywistości? Jak mówi niejaki Maciej Gozdowski, to jest dyrektor zarządzający Player.pl. Jego wypowiedź cytuję nie bez powodu. Zaraz zobaczcie, dlaczego tu się pojawia taki ciekawy termin, o którym nie miałam pojęcia, że istnieje. Programy o charakterze bikini reality. Wiedziałeś o tym, że coś takiego
1: Nie,
0: istnieje?
1: nie miałem
0: Bikini
1: pojęcia.
0: reality, naprawdę, to jest. I one, wyobraź sobie, cieszą się dużą popularnością w serwisie Player. Dlatego Player.pl zdecydował się poszerzyć tę atrakcyjną dla użytkowników formułę i sięgnąć po najbardziej gorące nazwiska z różnych reality show. Nasi użytkownicy zobaczą znanych im bohaterów w zupełnie nowym świetle.
1: Przypuszczam, że to bikini to chodzi o to, że bardzo na plaży w jakichś strojach
0: Tak,
1: kąpielowych
0: tak.
1: oni
0: O,
1: tam
0: to
1: będą.
0: oczywiście, że to jest
1: Czy
0: do
1: w tej
0: tego zamierzone.
1: willi, czy pod namiotami, no bo ciepło będą mieli.
0: No właśnie. No okej, ale skoro to już znane nazwiska, to jakie i z których programów? No można się już było domyślić, że w programie zobaczymy najbarwniejszych bohaterów polskich reality show, no bo raczej tego, kto był nudny, no to nie zaproszą po raz kolejny. No i kto to będzie? Będą uczestnicy Hotelu Paradise, czyli Beata Ata Postek, Ania Adamczyk i Łukasz Karpiński. No ja akurat tę edycję Hotelu Paradise przyznam, że śledzę, ale poprzednie jakoś nie bardzo, także nie kojarzę. Będzie też osoba z Big Brothera i no, ją jak najbardziej kojarzy mi, czyli Magda Wójcik, zwyciężczyni tej pierwszej edycji emitowanej przez TVN7. Będzie też osoba z Top Model. Nie wiedziałam, że to jest reality show, ale widocznie ten pan był jakiś barwny i dlatego sobie zasłużył. Michał Baryza się nazywa. No i też nie zabraknie gorących nazwisk z programów, i to jest ciekawe, z programów emitowanych poza grupą TVN przez inne stacje, bo będą osoby z Love Island. No wiadomo, że
1: No
0: już ich teraz
1: proszę.
0: nie trzyma jakiejś tam, wiecie, nie trzyma jakiejś umowy i tak dalej, ale no mimo wszystko jest to ciekawy zabieg. Konkretnie będą to osoby z pierwszej edycji, z tego co pamiętam, Love Island. Adrianna Śledź i Mikołaj Jędruszczak oraz popularni uczestnicy Warsaw Shore. No to tam pewnie co jeden to barwniejszy jest, czyli będą to konkretnie Damian Stifler z Duńczyk, Anastasia Jandalst Sawa, chyba tak, proszę wybaczyć, że sobie nie do końca radzę dobrze z takimi nazwiskami. I Piotr Pedro Polak. No, Polak z polskim nazwiskiem przynajmniej jest prosto. Natomiast program poprowadzi dziennikarka Aleksandra Sforowska. Nawet prowadzącej nie znam. Ja z tego towarzystwa znam tylko Magdę Wójcik i kojarzę tych z Love Island, Adę i Mikołaja. Także to chyba nie jestem targetem dla
1: Jesteś targetem dla
0: reality.
1: bikini reality.
0: Premiera 10-odcinkowej serii odbędzie się już 28 maja w serwisie player.pl, gdzie co tydzień udostępniane będą dwa odcinki serii. Program dostępny również będzie ponoć na antenie TVN7, ale tutaj nie znam jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tej emisji, więc nie wiem co i kiedy i jak. Można przypuszczać, że to się wydarzy po zakończeniu emisji Hotelu Paradise, którego nam chyba zostały jeszcze 2 tygodnie, jeśli dobrze liczę. A z kolei 28 czerwca ma wystartować kolejny program w TVN7 emitowany w prime time, czyli ten program randkowy, w którym osoby w różnym wieku będą próbować tworzyć relacje, więc można przypuszczać, że gdzieś między jednym a drugim wleci ten One Night Squad. Jeszcze no przecież z pewnym opóźnieniem względem playera, więc to by im się opłacało. Jak się tylko tego dowiem, przed emisją następnego programu, który przypomnimy za 2 tygodnie, to wam na pewno dam znać, bo myślę, że więcej osób potencjalnie zainteresowanych jednak by obejrzało w TVN7 niż w tym całym playerze, za którego trzeba płacić. No myślę, że jest szansa, że to się jeszcze wydarzy, że ta emisja będzie miała miejsce po naszym kolejnym wydaniu, więc że nie stracicie żadnego odcinka.
1: Jeszcze tak w klimacie i temacie playera pozostając, to mogę powiedzieć, że przedpremierowo obejrzałem drugi odcinek programu To tylko kilka dni.
0: O, wspaniale.
1: O, wspaniale. I muszę powiedzieć, że no moim skromnym zdaniem, gdyby ten program, gdyby ten odcinek pojawił się jako pierwszy, to odbiór programu mógłby być zdecydowanie lepszy. No powiedzmy sobie szczerze, bohaterka drugiego odcinka jest sobie w stanie poradzić znacznie lepiej z większością różnych rzeczy, no bo też ta jej niepełnosprawność, fakt, że nabyta w trakcie życia, co też na pewno nie jest łatwą sprawą, no ale pozwala jej na przykład na samodzielne prowadzenie samochodu. To no jest pewna różnica w takiej sytuacji, a osobą poruszającą się całkowicie na wózku, ale też i tu muszę powiedzieć, że Sławomir, który tym razem pomagał bohaterce programu To Tylko Kilka Dni, też się jakoś lepiej zachowywał i przede wszystkim no, pozwolił na to, żeby w tym programie główną postacią była jednak mimo wszystko ona, a nie on. Także no, jest zdecydowanie lepiej, chociaż też były różnego rodzaju zgrzyty, też do omawianie planu dnia z osobą, która gdzieś tam pomaga na co dzień, tym razem był to partner.
0: No to właśnie gorsze w ogóle, jeszcze gorsze niż z matką, to że z partnerem, to w ogóle, to znaczy akurat tutaj wspominałeś, że było tak, trochę lepiej, bo ona była przy tym
1: i tu nie było, tu nie było aż to takie bardzo, przynajmniej u mnie w odbiorze, aż takie złe. Natomiast no, obejrzycie sobie to, jeżeli będziecie mieli ochotę, jutro po godzinie 22 na antenie TTV, no albo no, w playerze, bo już ten odcinek jest dostępny, jeżeli opłacacie abonament, więc jest lepiej. Nie jestem nadal zachwycony tym programem, ale no, ten odcinek był moim zdaniem troszkę lepszy niż to, co pokazał mi się Koterski, bo to było złe, to było bardzo złe i no, jak widzę po różnych wypowiedziach, nawet no i osoby gdzieś tam chyba też nie do końca zaangażowane w ten temat również tak to odebrały, chociażby na Spidersweb'ie widziałem jakiś artykuł poświęcony programowi To Tylko Kilka Dni. Więc w takim miejscu bardziej traktującym zwykle o technologii niż o innych tematach.
0: No warto się jeszcze, jeszcze odnieść do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, bo wówczas dostaliśmy informację, że program To Tylko Dni, Tylko Kilka Dni będzie miał audiodeskrypcję. No w playerze to wiecie, jak jest, sobie nie włączycie, ale w telewizji ona rzeczywiście jest, ale taka powiedziałabym, że niedoskonała. To znaczy ja rozumiem, że nie zawsze jest łatwo zrobić audiodeskrypcję w tym sensie, że wstrzelić się w przerwy, w których nikt nic nie mówi.
1: Ale tu chyba było gdzie...
0: No to nie jest zawsze prosto, ale no na przykład zabrakło niektórych napisów, które się pojawiały na ekranie, bo to no, nie oglądałeś akurat z audiodeskrypcją, to możesz nie wiedzieć, że tam się na ekranie na przykład pojawiają takie rzeczy typu Zbyszek, w sensie ten, wiesz, ojciec Mateusza, kocha Mariolę i wędkarstwo. No i na przykład ten napis nie został przeczytany, a inne napisy podobne zostały, więc tak jakby ktoś się nie postarał, a myślę, że jakby się dobrze rzeczywiście posiedziało nad tym i zrobiło ten skrypt porządnie, to znalazłoby się miejsce, w którym można byłoby ten napis odczytać, no bo skoro widzący widzowie go otrzymują, to czemu niewinomi nie mieliby otrzymać tej informacji o Zbyszku, że lubi wędkarstwo, prawda?
1: A jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć, bo tutaj taki pozytyw też co do tego odcinka, jeżeli chodzi o Sławomira. On no, na tyle, na ile mógł, czyli na swoją jakby taką... na swój celebrycki sposób, no bo to wiadomo, że celebryci to teraz w sieci brylują gdzieś tam na Instagramie i tak dalej. Obiecał bohaterce tego odcinka, przepraszam, że tak mówię bohaterce, ale nie pamiętam po prostu imienia. Wydaje mi się, że Karolina, ale
0: chyba tak.
1: ale mogę przekręcić, więc dlatego w ten sposób obiecał jej, że kiedy zacznie robić jakieś tam zdjęcia, no bo ona jest gdzieś tam, dostała od niego taki prezent w postaci sesji modowej i tam osoby współpracujące z programem Top Model jej pomagały gdzieś tam z poprawieniem tej urody, no to powiedział, że jak będzie robiła te zdjęcia, to jak wrzuci je do siebie, to on gdzieś tam też ją oznaczy, czy udostępni te zdjęcia. Nie używam Instagrama, więc nie wiem, jak to dokładnie działa, ale jak to on powiedział, skrosujemy się, więc część moich widzów do ciebie przyjdzie. No i to jest coś, czego mi bardzo zabrakło w tym pierwszym odcinku programu, jakiejś takiej rzeczywiście pomocy, takiej też i po tym programie.
0: Potraktowania poważnie, tak? Jako osoby, z którą można też robić jakieś inne rzeczy, a nie, że wszystko się opiera tylko...
1: Że cześć, będę się tobą zajmował.
0: Tak, i wyciągnięcie jakichś takich wniosków, że miłość wszystko przetrzyma, bo tam była taka puenta tamtego odcinka.
1: Tak jest, tak
0: fajnie
1: jest.
0: Fajnie byłoby wyjść poza to, więc no to, co Sławomir może, no to zrobi, no i spoko.
1: Dokładnie tak, więc to rzeczywiście, no, jakoś tak pozytywnie odebrałem ten odcinek. A teraz...
0: Poczekaj, aha, bo ja jeszcze jestem winna słuchaczom uzupełnienie, bo no tak jak obiecałam, że uzupełnię, jak się dowiem odnośnie One Night Squad.
1: Okay.
0: Tak jakiś czas temu obiecałam, że jak się dowiem, kiedy program Tokio Cena Sukcesu, dostępny dotychczas TVN24 Go, będzie emitowany w TVN24, no to też poinformuję o dacie tej premiery dla tych, którzy za usługę TVN24 Go niekoniecznie chcą płacić. No i już tę premierę będziemy mieć w niedzielę najbliższą i w każdą niedzielę o 17.30 ten program będzie emitowany, począwszy od 23 maja właśnie, czyli od jutra. Także jeżeli chcecie, to obejrzyjcie. Ja o tym programie mówiłam jakieś 2 wydania temu, czy coś w tym rodzaju, więc już nie będę do tego wracać. Co również ciekawe i warte podkreślenia, to, że nie tylko do Polsatu i Polsatu News, ale również do TVN24 wraca normalność, bo oni także zaczęli już zapraszanie gości do studia. Wrócili do tego po przerwie ponadrocznej spowodowanej pandemią. No mam nadzieję, że to nie za wcześnie, no i że się tutaj nic nie wydarzy.
1: Że się nic nie wydarzy.
0: Gdyby ci goście zaczęli się przedstawiać jako statyści, to na pewno byliby bezpieczni. A teraz wybiegniemy sobie chyba w przyszłość, pozostając w grupie TVN.
1: Wybiegniemy sobie w przyszłość i tak z pozoru, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony w tych różnych powiązaniach, to się może zastanawiać, ale o co właściwie chodzi, ale to się za moment wyjaśni, bo jak ustalił dziennik brytyjski Financial Times, w najbliższych dniach ma zostać ogłoszona fuzja koncernu Warner Media z Discovery. Ponoć rozmowy w tej sprawie są bardzo zaawansowane i oznacza to nie mniej, nie więcej, jak tylko to, że na rynku powstanie medialny gigant, który ma zamiar zaostrzyć walkę o widza i to dotyczy przede wszystkim, a właściwie dotyczyć ma przede wszystkim rynku streamingowego, aby skuteczniej konkurować z Netflixem, Disneyem czy Amazonem. No akurat u nas w Polsce to z Amazonem nie bardzo jest o co się bić, ale gdzieś tam, no przede wszystkim Netflix u nas się nad Wisłą już dość mocno zakorzenił, chociaż Player też święci sukcesy. No i właśnie, Player. No bo słuchajcie, Discovery to jest właścicielem TVN-u. Discovery jest właścicielem grupy TVN, więc jak oni się połączą z Warnerem, no to Warner, to TVN zyska znowu nowego właściciela, bo to będzie prawdopodobnie właśnie Warner. Więc rzeczywiście szykuje nam się tu dość mocne przejęcie. Jak to będzie wyglądało i na ile TVN zyska, a na ile gdzieś tam może ta jego autonomia spaść, no to się wszystko okaże. Na razie nie wiemy, nie znamy szczegółów żadnych na ten temat, ale no... Być może rzeczywiście na dniach dowiemy się czegoś więcej. Jak na razie, no to wszyscy o tym mówią, ale nikt nie udostępnia szczegółów, no bo i sami zainteresowani jakoś tak nabrali wody w usta. No a TVN, no to już z pewnością, bo oni to nie za bardzo mogą o czymkolwiek mówić. Chociaż gdzieś tam w faktach jakiś taki materiał się pojawił promocyjny, zdaje się, gdzieś mi mignął. Tak, że to już chyba zostało nawet tak oficjalnie potwierdzone, że tak się stanie.
0: No to już któraś taka zmiana. Jednak te restrukturyzacje się dzieją.
1: Przejęcia, dokładnie. To wszystko się konsoliduje i mam takie tylko wrażenie, że później no, też często może jakaś taka decyzyjność się gdzieś tam rozmywać. No bo im większa korporacja, tym większy problem z podejmowaniem jakiejś decyzji, bo to wszystkie te decyzje gdzieś tam po tych szczebelkach się muszą powspinać, żeby ktoś to mógł z góry przyklepać. I to czasem no, nie jest dobre. No ale zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Jeżeli będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno będziemy was o tym po prostu informować.
0: A teraz na zakończenie, tak jak obiecałeś, a my obietnic dotrzymujemy. Rzecz jasna, to już nie pierwsza taka dotrzymana przez nas dzisiaj. Przenosimy się do publicznego radia, konkretnie do tego kanału, który ciągle coś próbuje rzeźbić i zmieniać, czyli do tej trójeczki słynnej, moi drodzy.
1: Dziś jak i wirtualne media, swoją drogą, tak ci jeszcze przerwę, dziś jak i wirtualne media opublikowały artykuł dotyczący Łukasza Ciechańskiego, bo miał rzuć gumę i kosić konkurencję. No. Tak, i czy mu się to udało. A Łukasz Ciechański miał do wirtualnych mediów tylko jedną prośbę, żeby już o nim więcej nic nie pisali. Takim odpowiedział w korespondencji, no bo on przecież teraz no będąc takim niezależnym dziennikarzem prowadzącym, no nie bardzo może udzielać jakichkolwiek wypowiedzi na zewnątrz, bo pani prezes zabroniła. Tak, nie wolno.
0: Bez autoryzacji to nie pójdzie. No i podobny los spotka kolejne osoby, które już no nie będą mogły się za bardzo wypowiadać gdzie indziej, ale na razie jeszcze mogą. Mogły przynajmniej przed startem i nam powiedziały, znaczy nam, no serwisom medialnym co nieco odnośnie tego, co w tej trójce chcą robić. Pierwszą z takich osób jest pani Marta Piasecka. To jest dziennikarka TVP Info i ona dołącza do gospodarzy pasma Trójka przed południem w radiowej trójce, no przecież nie w dwójce. Pierwszy raz to pasmo Marta Piasecka poprowadziła w środę 19 maja, a kilka słów o niej, no bo w tym TVP Info, co ona tam w ogóle robi. Od połowy 2016 roku jest związana właśnie z Telewizją Polską. Początkowo prowadziła Panoramę, Teleekspres na Deser i Kościół z Bliska, a obecnie jest gospodynią cykli Inforaport i Info Dzień w TVP Info właśnie. Wcześniej z kolei przez ponad 3 lata była związana z Telewizją Republika. Prowadziła tam przede wszystkim wieczorny program informacyjny Suma Dnia i była reporterką przy niektórych wydarzeniach. Sama zainteresowana skomentowała to swoje przyjście do trójki i zapowiedziała to, co ona by tutaj chciała na tej antenie osiągnąć. Zawsze byłam związana z kulturą, a praca wyłącznie głosem, inaczej niż w telewizji, jest nowym wyzwaniem. Mam nadzieję, że będę mogła dać swoim słuchaczom dużo od siebie. Zależy mi, aby czuli się podczas moich audycji jak w domu lub na dobrej kawie z przyjacielem. Oprócz serdecznej atmosfery chcę zapewnić słuchaczom ciekawą audycję, poruszając najważniejsze tematy z obszaru kultury. Także no, musimy posłuchać i ocenić, czy rzeczywiście czujemy się jak na kawie.
1: My ostatnio słuchaliśmy programu tego z muzyką taneczną, tak?
0: Tak, który nas tak zaintrygował, o którym mówiliśmy.
1: Dokładnie, no rzeczywiście jest tak nietrójkowy.
0: No to jest ciekawe.
1: Tam jakiś Michael Jackson się pojawia, jakieś inne takie rzeczy. O, Jerry Halliwell śpiewała. Także no takie, trzeba przyznać, Łukasz Ciechański, no, konkurencji to może nie kosi, ale rzeczywiście...
0: Ale żuje gumę.
1: Pewnie żuje gumę, tak.
0: Niewykluczone. Wracając jednak do trójki przed południem, no bo jak widać, no skoro to ma być audycja taka kulturalna, o czym zaraz, no to pani Marta jest, wydaje się, właściwą osobą na właściwym miejscu, ale trochę jest tą audycją inaczej niż być miało. No bo ostatnio mówiliśmy, że ta audycja znalazła się w ramówce trójki. Ona jest, miała być nadawana od 9 do 12, od 12 do 15 miała być trójka do trzeciej. No i tak tłumaczono, że to pasmo od 9 do 12, tak ładnie podzielone symetrycznie i tak dalej. Po czym się dowiaduję i sprawdziłam w ramówce, że to naprawdę tak jest, że trójka przed południem jest nadawana od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-11 oraz w piątki w godzinach 10-11. Rozumiecie? Symetryczne pasmo i tak dalej. O co tutaj chodzi? Otóż trójka do trzeciej jak była od 11 do 15, tak i jest od 11 do 15. Więc jednak mamy taką asymetrię, jedno pasmo, 2 godziny, drugie 4 godziny, i to myślę, że bez sensu, że można by je zrobić 3 godzinne, tak jak to było we wcześniejszych zapowiedziach. A czemu w piątek to jest zaledwie godzina, co już w ogóle jest czymś bez sensu? Ano dlatego, że od 9 jest program Winien i Ma, którego przecież miało nie być, miał zniknąć, ale chyba jednak się na to nie zdecydowano, przynajmniej na razie. No bo wiecie, pewnie no, to dlatego, że jednak stwierdzono, iż sugestie pana Suskiego tym, że ramówka jest zła, są w jakiś sposób zasadne i stwierdzono, że jednak aż tak wiele zmieniać nie będą. Ale no w takim razie to pasmo jest trochę poszatkowane w piątek, bo mamy Winien i Ma przez godzinę, potem trójkę przed południem przez godzinę, a potem trójkę do trzeciej przez 4 godziny, a mieli właśnie uzyskać jakiś taki spójny kształt pasma, no to chyba jednak nie w tę stronę. Wracając do trójki przed południem, pasmo jest poświęcone kulturze właśnie, dlatego wspomniałam, że pani Marta, dlatego zapewne się tutaj znalazła. Kulturze w Polsce i za granicą, emitowane są w nim rozmowy z gośćmi, zapowiedzi i recenzje. Z tymi elementami są m.in. Bed and Breakfast, lekcje języka angielskiego na przykładzie muzycznych przebojów, trójkowy felieton kulturalny oraz fajny film. Pozostałymi prowadzącymi pasmo, no to tutaj mówiliśmy już o tych paniach i żadna nowa na razie się nie pojawiła, to są Katarzyna Cygler i Gabriela Andrychowicz. Natomiast Marta Piasecka to już kolejna osoba z TVP Info, która będzie regularnie pojawiać się na antenie trójki. We wrześniu ubiegłego roku popołudniowe pasmo w rozgłośni zaczął prowadzić Karol Gnat. I to nie jest koniec, jeżeli chodzi o osoby, które teraz w trójce będą miały okazję audycję poprowadzić, i to nie jest koniec, jeżeli chodzi o dobre kadry, bo z kolei w czwartek klub trójki, zgodnie z informacjami press, miał poprowadzić, no i chyba poprowadził, Piotr Gontarczyk. To jest historyk związany z Instytutem Pamięci Narodowej i on będzie gospodarzem audycji co czwartek na zmianę z Wojciechem Reszczyńskim.
1: Także czyli tym fajnie, od Radia Wawa.
0: Tak, a i, no, kiedyś to było Radio Wawa, potem było dużo innych rzeczy. Tak. Więc tak to właśnie w tej trójce się dzieje. Będziemy dalej obserwować, czy będą wdrażać zmiany w ramówce, które obiecali, czy nie. No niektóre wdrażają na audycję podzwrotnikową.
1: Wydłużyli.
0: A widocznie jednak nie wszystkie zmiany się okazały takie fajne. I tym akcentem kończymy to nasze krótsze niż zwykle wydanie programu RTV o numerze 118.
1: I jak do Was wrócimy za 2 tygodnie, to się będzie działo. Bo przez te 2 tygodnie to zdążymy uzbierać różnych ciekawych informacji.
0: Szczególnie, że tak jakoś chyba wychodzi, że za 2 tygodnie będziemy się odnosić do Euro 2020, które są w 2021 roku.
1: Nie wizji, tylko prawda, Euro.
0: Tak, Euro bez wizji.
1: Tam ale w piłkę będą.
0: Ale wizja
1: grać.
0: Tam jest. My co prawda, jak doskonale wiecie, słuchając nas regularnie na sporcie, znamy się jak kura na pieprzu, czy też świnia na gwiazdach, ale powiemy o tych mistrzostwach w kontekście telewizyjnym, a więc
1: co, gdzie będzie można obejrzeć?
0: Co, gdzie i kiedy będzie można obejrzeć? No bo nie oszukujmy się, przy takich okazjach jak duże imprezy sportowe, wiele osób staje się takimi kibicami na chwilę i chciałoby sobie popatrzeć, więc takie informacje Wam przekażemy. A jakie jeszcze? No to z pewnością będziemy śledzić przez 2 tygodnie to, co się będzie działo i o wszystkim, co się wydarzy i wydarzy się jeszcze później, a już będzie zapowiedziane, damy Wam znać. Wy przez cały ten czas możecie do nas pisać. Cały czas aktualne jest to, że możecie nas powiadomić o tym, na kogo stawiacie na Eurowizji, i no, jeżeli spłyną do nas jakieś wiadomości, to będziemy mogli do tego tematu wrócić, bo czemu nie, wszak jesteśmy tu dla Was.
1: Oczywiście, że tak, a możecie do nas pisać chociażby na Facebooku Radia DHT, ale nie tylko, bo możecie również komentować w Tyflo Podcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących. Tam audycja pojawia się bez warstwy muzycznej, no ale z naszą warstwą słowną, a to chyba najistotniejsze. Możecie komentować na stronie www.tyflopodcast.net, jak i na naszym kanale YouTube. Zachęcamy, jak nas śledzicie na YouTubie, no to możecie nam dać suba, bo to zawsze fajnie. Tam już ponad 200 osób zasubskrybowało Tyflo Podcast na YouTubie. Oby więcej. A na dziś to rzeczywiście wszystko. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Milena Wiśniewska.
0: i Michał Dziwisz. I na koniec jeszcze piosenka. Też nie było łatwo wybrać takie dzisiaj tematy nietypowe
1: ciężkie,
0: pod tym
1: tak,
0: względem.
1: Pod tym
0: no o mamie też się było prosto, a potem to już ciężej.
1: Już ciężej. Ale udało się znaleźć piosenkę.
0: O Zanzibarze. To nie będą, bo te u nas były niedawno.
1: Te u nas były niedawno, a tej piosenki jeszcze nie graliśmy. I swoją drogą trochę jeszcze chyba innych piosenek też o Zanzibarze jest, jak wczoraj tak przeglądałem, więc gdybyśmy jeszcze kiedyś chcieli się tam wybrać w ramach naszej audycji, to na pewno będziemy mogli to jakoś muzycznie zilustrować. A dziś uczynią to dziewczyny z Arabesk. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I zaczynamy kolejne spotkanie na żywo, tym razem w środę, to 23 dzień października 2024 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Jarku.
5: Dzień dobry, nie zwalniamy tempa.
1: Nie zwalniamy, tak jest.
5: Jesteśmy.
1: Jesteśmy no. I dziś będziemy się zabezpieczać, konkretnie robić kopię zapasową.
5: Tak, wracam do kolejnego ze swoich koników. Jak pamiętacie, ja bardzo te programy do kopii zapasowej sobie ceniłem. Już kilka ich w swojej karierze omówiłem na antenie tak. tego podcastu. Ale dzisiaj będzie to narzędzie dla macOS-a.
1: Tak, dziś będzie to narzędzie na macOS-a i będzie to narzędzie, które nazywa się Chrono Sync. My jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę o coś zapytać, to jest kilka dróg do tego. Jest kontakt tyflopodcast.net, jest 663883600, czyli nasz numer telefonu, jest YouTube, jest Facebook, te wszystkie łącza i drogi komunikacji są już do waszej dyspozycji. Natomiast skoro już zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, to moje pierwsze pytanie, i tak jak mówiłeś mi poza anteną, to jest pytanie, które zadają ci niemal wszyscy, jak mówisz im o programie Chrono Sync, ale słuchaj, no przecież jest Time Machine, no to po co mi coś dodatkowego?
5: I w dodatku płatnego. Zacznijmy od tego, że Time Machine to bardzo dobre rozwiązanie i jeżeli na przykład myślicie o zmianie tylko dla samej zmiany, no to nie musicie zmieniać. Time Machine to świetne rozwiązanie. Wpinacie sobie dysk, konfigurujecie go i on działa. Natomiast Chrono Sync to jest narzędzie znacznie, znacznie bardziej rozbudowane. Bo jak to w przypadku usług Apple'a bywa, no to jest w imię prostoty użytkownika narzędzie niemalże na maksa uproszczone, czyli robimy sobie albo kopiujemy wszystko, albo kopiujemy nic. Możemy tam ustawić co prawda parę rzeczy, tam co ile chcemy te kopie wykonywać i tak dalej, ale to mniej więcej to by było prawie, że na tyle. A Chrono Sync to profesjonalne narzędzie. Jest takich narzędzi kilka. Jest Carbon Copy Cloner, jest Super Duper, ale Chrono Sync to jest najstarsze i najbardziej dojrzałe z tej trójki narzędzie. Jest to narzędzie, które nie tylko potrafi robić kopię zapasową, ale też na przykład synchronizację, łączenie folderów, bo właśnie dzięki Chrono Syncowi możemy wykonywać kopię zapasową konkretnych lokalizacji. Jak kopiujemy Time Machine, robimy kopię zapasową Time Machine, to kopiujemy raczej cały dysk twardy. Chrono Sync również potrafi kopiować cały dysk twardy. Nie jest to co prawda bootowalny obraz, bo W przypadku macOSa to już nie ma sensu za bardzo robić takich obrazów od macOSa. Chyba 10-15 Catalina. Zostały rozdzielone partycje systemowa i partycja użytkownika, i partycja systemowa jest tylko do odczytu, nie można po niej pisać, więc te bootowalne obrazy nie mają już racji bytu, a w ogóle Maci z procesorami Apple Silicon to już gwóźdź do trumny bootowalnych kopii zapasowych. Niemniej jednak ChronoSync jest kompatybilny z tym mechanizmem macOSowego przywracania, czyli jak na przykład kupimy sobie nowego Maca i on nas zapyta, skąd przenieść, to możemy wybrać, że z dysku zewnętrznego, z innego Maca, podmontować sobie taką kopię ChronoSynka i on wszystko nam pięknie, ładnie przywróci. Więc reasumując, jeżeli wystarcza nam Time Machine, jeżeli chcemy kopiować absolutnie wszystko, nie potrzebujemy zaawansowanych opcji, nie potrzebujemy na przykład integracji z serwerem pocztowym, albo nie potrzebujemy robić kopii zapasowych danych, które mamy w chmurze, bo takie rzeczy ChronoSync też umożliwia, to Time Machine jest jak najbardziej spoko i nie ma sensu wydawać $50 na ChronoSynka.
1: No i to jest właśnie jednocześnie odpowiedź na moje drugie pytanie, które miałem zadać. Okej, okay, jest płatny, to ile trzeba zapłacić? $50 mówisz, to jest jednorazowa opłata, czy tam potem jakieś aktualizacje do kolejnych wersji też?
5: Jednorazowa opłata, ale to też to jest ta najbardziej dopakowana wersja funkcjami. Jest też druga wersja, która kosztuje $20, to jest ChronoSync Express. Ona nie ma tam paru rzeczy, takich jak na przykład inteligentne skanowanie. To jest takie skanowanie, które działa bardzo niskopoziomowo, bardzo blisko dysku, przez co jest bardzo szybkie. No więc jeżeli mamy mniej danych niż na przykład tam te 2-4 terabajty, to możemy spokojnie korzystać z wersji Express. I ta wersja Express jest też dostępna w aplikacji Setup, o której też opowiadałem w tym podcaście, więc jeżeli mamy subskrypcję Setupa, no to mamy ChronoSync Express za jej pomocą. Ja kupiłem wersję Pro, dlatego że ja korzystam z reguł, mam parę i korzystam z własnych skryptów. Po zakończeniu kopii zapasowej mam skrypt, który mi kompresuje te kopie i tak dalej, i dlatego korzystam z wersji Pro. Ale jeżeli potrzebujemy troszkę więcej niż Time Machine, ale nie musimy tego automatyzować jakoś nie wiadomo jak, to wersja Express też jest w porządku.
1: I generalnie namawiamy ludzi do robienia kopii zapasowych. To już tak naprawdę nieważne, czy Time Machine, czy ChronoSynkiem, czy jakimś innym narzędziem, nieważne w zasadzie na jakim systemie, ale no te
5: nawet możecie ręcznie kopiować danych, bo jak to się mówi, ludzie dzielą się na dwie grupy, na tych, którzy kopie zapasowe robią i na tych, którzy je robić zaczną.
1: Tak, bo coś się nagle takiego stanie, że po prostu okaże się, że straciliśmy ważne dane, bo ten dysk, co to miał być na lata, to się okazało jednak na rzeczywiście lata, ale nie na tyle, na ile się spodziewaliśmy i coś się nagle stało, że po prostu dostęp do danych nam absolutnie został zabrany, a były tam jakieś ważne...
5: Tym bardziej, że nowe Maci to są monolity, więc nie możemy sobie wyciągnąć dysku, jak coś pójdzie nie tak. Więc no, naprawdę trzeba te kopie robić. Trzeba.
1: No,
5: jeżeli
1: prawda.
5: Pracujecie na przykład, ja miałem taką sytuację, ja na samym początku swojej przygody z Maciem robiłem zlecenie dla klienta i straciłem kilka dni pracy, no bo jeszcze nie miałem skonfigurowanej kopii zapasowej.
1: Więc, no to, to już wiesz, że warto te kopie robić.
5: No tak, tak. To zresztą ja zawsze to podkreślam, jak robię taką audycję, że te kopie trzeba robić. No skąd program pozyskać? Program można pozyskać ze strony ecomtechnologies.com, ecomtechnologies.com. Tam można sobie pobrać jego demo, tam można kupić go.
1: Czy to demo jest jakkolwiek funkcjonalne, żeby coś zrobić, jakąś kopię?
5: Jest w pełni funkcjonalne, tylko jest chyba 14-dniowe, czy tam 21 dni chyba jest.
1: Aha.
5: No więc można sobie kilka kopii zrobić, spróbować sobie to poprzywracać, no generalnie się pobawić.
1: Właśnie, bo to też jest myślę, że dosyć ważne, że jak robimy kopie, to od czasu do czasu warto sprawdzić, czy one działają.
5: ChronoSync ma takie narzędzie jak walidator kopii. Zresztą ChronoSyncowe kopie mają to do siebie. Pokazywałem taki program na antenie tego podcastu, średnio dostępny, ale chciałem go pokazać, Kasper. On działał na podobnej zasadzie, że my do tych kopii normalnie możemy w nich grzebać. To nie są jakieś własnościowe formaty, tak jak na przykład Image for Windows, który nadal serdecznie polecam. Miał te swoje pliki .tbi, nie wiem, czy ja tej audycji nie zapomnę, bo zapomniałem hasła do kopii. No ale tak, właśnie te kopie, w tych kopiach chronosynkowych możemy spokojnie sobie grzebać.
1: No to
5: i wyciągać
1: dobrze
5: z nich to, co nam potrzebne.
1: Tak. Nie trzeba rozpakowywać tej kopii na przykład w całości, tylko po prostu można sobie do niej zajrzeć, wyciągnąć jakiś plik, jeżeli w danym momencie go potrzebujemy i po prostu w ten sposób z tego skorzystać. No bo czasem też tak jest, że właśnie tak potrzebujemy.
5: Mm-hmm. ChronoSync ma też takie rzeczy jak na przykład redundancja, czyli możemy robić kopię zapasową do kilku miejsc docelowych jednocześnie, mamy
1: czyli
5: archiwum.
1: Na przykład na dysk zewnętrzny, gdzieś do sieci, tak?
5: Tak, ja na przykład w domu mam NASA podpiętego pod sieć i tam na tego NASA idą te kopie. I mam też ustawione tak, że żadne pliki się nie usuwają, czyli na przykład powiedzmy dzisiaj mam jakiś projekt, jutro już ten projekt usunę, bo go skończyłem, to ChronoSync zamiast usuwać go w kopii następnej, przeniesie to do archiwum. Ja też to będę opowiadał o tym, jak to konfigurować, bo to jest bardzo fajne, bo wtedy zyskujemy też to, co teoretycznie tracimy, rezygnując z Time Machine, czyli możliwość powrotu sobie do dowolnego punktu w czasie. Nie musimy z tego rezygnować, korzystając z ChronoSynka.
1: A czy ChronoSync w jakiś sposób też kompresuje te dane? Czy tyle, ile wrzucamy do tej kopii, to tyle nam w rzeczywistości one zajmują?
5: Może kompresować, można sobie to ustawiać, a jeżeli chcemy jeszcze bardziej kompresować, no to post action script i tarujemy, czy w inny sposób kompresujemy jakoś te kopie. No jest... Sam ChronoSync pozwala nam kompresować, ale jeżeli chcemy mieć kontrolę nad tą kompresją, no to możemy też skryptami to zrobić już po wykonaniu samej kopii. Na stronie Ecom Technologies jest bardzo dużo przykładów. Nawet jeżeli nie interesujecie się programowaniem, to po prostu wejdźcie sobie w sekcję przykładów, zobaczcie sobie, co tam jest i jak wam się coś spodoba, to pobierzcie, zaimportujcie sobie to jako skrypt do ChronoSynka i tyle.
1: Trzeba coś w tych skryptach zmieniać, na coś zwracać uwagę, czy po prostu importujemy
5: nie,
1: i działa?
5: Nie, raczej nie importujemy, tam czasami sobie trzeba na przykład nazwę dysku wpisać, no ale tam jest to wszystko opisane. Program jest po angielsku, niestety, tak jak większość narzędzi dla macOS-a, nie mamy polskiej wersji, nawet automatycznie tłumaczonej. Ale to jest program, który może być skomplikowany, ale może być też bardzo prosty, więc tak.
1: To też jest fajne właśnie, że dla tych, którzy nie wymagają wiele, no ale jednak może trochę więcej niż Time Machine, to też coś się znajdzie, a dla tych, którzy chcą już rzeczywiście naprawdę sobie tam tymi kopiami bardzo szczegółowo zarządzać, no to też są opcje. No dobrze, Arku, to w takim
5: ja
1: razie...
5: Ja w ogóle mam, aha, jeszcze zanim, to aha, opowiem, że ja mam taką strategię, że ja korzystam z Time Machine nadal.
1: No.
5: A ChronoSync mi robi za taki permanentny koszt, bym powiedział, czyli nawet jak skasuję, no to i tak to mam. Nigdy, tak naprawdę nigdy nie kasuję plików. Mhm. O tak.
1: O, to też jest dosyć fajna strategia, tym bardziej, że masz jakieś takie miejsce w postaci tego NASA, o którym wspominałeś, że no masz gdzie te dane ładować, że nie zarzucasz sobie tym wszystkim dysku twojego komputera.
5: Dokładnie, to jest ważne, bo ja mam malutki dysk, ja kupując Maca popełniłem ogromny błąd i kupiłem Maca z 256 GB dysku twardego. Co było ogromnym błędem.
1: No tak, ale to wiesz teraz.
5: Błąd nie do naprawienia niestety w przypadku Maca. Więc jakiś czas jeszcze będę tym związany. Ale mimo wszystko sobie radzę właśnie dzięki chociażby tej strategii. Ja nie lubię kasować. Dla mnie usuń to jest archiwizuj po prostu. No i dzięki temu, że właśnie mam dyski zewnętrzne, mam tego NASA, no to mam mniej więcej 20 terabajtów przestrzeni, którą mogę zapchać.
1: No tak, a tam możesz mieć dyski w NASie, możesz mieć dyski HDD, które, no jak wiemy, są tańsze, tak? To też
5: dokładnie,
1: nie jest bez znaczenia.
5: Tak naprawdę teraz NASy to są proste urządzenia, to już nie jest tak, jak to było jeszcze te kilka lat temu. Ja pamiętam, że NAS jak ja kupowałem jeszcze NASA tych parę, 7 chyba lat temu, to było, wiesz, całe przedsięwzięcie, żeby to skonfigurować. Teraz tak naprawdę wszystko się robi za ciebie.
1: No teraz też tak można, w zależności od tego, na jakiego NASA się zdecydujemy.
5: Skoro można, jesteśmy, ale nie trzeba.
1: Skoro jesteśmy w tym temacie, to z czego ty korzystasz?
5: Synology.
1: Aha, no bo oni rzeczywiście też mają całkiem fajnie dostępne oprogramowanie. Ja kiedyś się bardzo naciąłem na Knapa.
5: Knap
1: na tego NASA. Kiedyś on był dostępny, a coś mnie potem podkusiło, żeby zaktualizować oprogramowanie. I to był wielki błąd, bo tak naprawdę już nie byłem w stanie robić z tym urządzeniem absolutnie nic.
5: QNAP ma fajne API i ja też z QNAPami miałem do czynienia w pracy, ale nie polecam QNAPa osobom niewidomym. Zresztą Synology ma więcej dostępnych aplikacji, jak sobie chcemy coś postawić na tym NASie jeszcze i nie chcemy się bawić we własnego Linuxa jakiegoś, no to Synology będzie lepszym wyborem, tak czy tak. Kiedyś w sumie o NASach by można było zrobić podcast, to bo prawda, to ciekawy temat.
1: To prawda, myślę, że tu warto i warto by było pokazać w ogóle interfejs tego Synology, zwłaszcza, że on jest całkiem dostępny, całkiem fajny. Jest demko, jakby ktoś chciał, to można sobie na stronie nawet potestować.
5: Tak, masz taki interfejs prekonfigurowany, tak, tak.
1: Tak, tak. Można sobie to obejrzeć, zobaczyć, czy wam to pasuje. Ja kiedyś się tym bawiłem i rzeczywiście potwierdzam.
5: A jak macie internet z Orange'a, to możecie sobie zrobić bieda NASA z fanboxa?
1: No właśnie, bo fanbox pozwala na podpięcie, no co prawda jednego dysku, niestety.
5: No tak, ale jak chcemy sprawdzić, czy to dla nas?
1: Dokładnie. No to zawsze jest to jakaś opcja. Dobra, tak sobie pogadaliśmy trochę w teorii, to teraz może o praktyce. Najpierw oczywiście program trzeba zainstalować i czy na to w tym procesie instalacyjnym na coś szczególnego musimy zwrócić uwagę?
5: Na to, że to jest plik PKG. No i jeżeli instalujemy to normalnie, w sensie bardziej po Windowsowemu niż po Macowemu, bo klikamy dalej, dalej. Ale warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy odinstalować ChronoSynka, to należy to zrobić z menu programu, a nie usuwając program do kosza, po prostu przenosząc plik, a właściwie to jest folder, tylko macOS traktuje go jak plik, z programem, dlatego że ChronoSync instaluje kilka rzeczy. Szczególnie ta wersja, powiedzmy, Pro. Nie Express, tylko ChronoSync instaluje sterownik dysku, instaluje scheduler, zresztą Express też instaluje, czyli planistę, żebyśmy mogli kopię planować. Instaluje kilka jeszcze innych komponentów, tam serwer HTTP, bo jest też aplikacja na iPhone'a, którą omówimy sobie krótko. Więc jeżeli chcemy odinstalować program, no to musimy to zrobić z menu samego programu. O tym musimy pamiętać. Ja w notatkach też napisałem aktywacja, bo pierwsza wersja podcastu ChronoSync miała być nagrywana. Ja chciałem ten czysty system postawić. Aktywacja to jest jedyna rzecz w tym programie, którą musimy zrobić z OCR-em, bo jest niedostępna z jakiegoś powodu. Cała reszta jest idealnie niemalże dostępna, a tylko aktywacja jest problematyczna.
1: O, ale jest w ogóle nic nieczytane, czy cokolwiek?
5: Nic jest nieczytane. Można teoretycznie tabem się bawić i próbować wkleić klucz w któreś pole i tam wejdzie prędzej czy później, no ale OCR-em jest po prostu szybciej. No,
1: oczywiście, zwłaszcza, że mamy dostępne narzędzie na Maca do tego, więc...
5: Tak, bardzo fajny jest tak. VOCR.
1: No i okej, program mamy aktywowany. I co teraz?
5: No i go uruchomimy sobie.
6: Application, Alfred, system, ChronoSync HTTP, Zonus, Zoom Share to All Barwind, ChronoSync.
5: I lądujemy w pustym oknie.
6: ChronoSync has no windows. ChronoSync has no windows.
5: ChronoSync nie ma okien, no i mamy problem. Nie mamy problemu, bo naciskamy sobie Command Shift O jak organizer.
6: ChronoSync organizer, Windows, grid.
5: I organizer to jest takie okno domowe, powiedzmy, programu.
6: Viewing. ChronoSync organizer, full screen, button.
5: I lądujemy sobie od samej góry.
6: View, top level tasks.
5: Mamy viewing top level tasks. Top level tasks, czyli zadania nadrzędne, bo w ChronoSync możemy robić tak zwane kontenery zadań, czyli możemy uruchamiać kilka zadań albo jedno po drugim, albo równolegle. Może zadanie, czyli kopia zapasowa, synchronizacja, walidacja, porównywanie i tak dalej. I top level tasks to są zadania, które nie są przypisane do żadnego kontenera, czyli takie zadania, które są same sobie zostawione, czyli w najbardziej podstawowym zakresie.
6: Top level tasks, sync task menu, click mark, top level tasks.
5: Jak widać, ja tu mam tylko te opcje, tylko top level tasks, nie mam żadnych kontenerów utworzonych, dlatego też nie mogę tej opcji sortowania w żaden sposób zmienić.
6: Previous task group, dimmed, top task group, dimmed, search tasks, button.
5: Tutaj mamy previous task group, czyli jakbyśmy mieli znowu te kontenery, no to moglibyśmy przechodzić pomiędzy nimi. Tutaj mamy search tasks, jakbyśmy mieli dużo zadań. Widać, że program jest zorientowany na takie dogłębne korzystanie jakichś wielu operacji naraz. Widać to po tym interfejsie. Tutaj mamy, jak chcemy sortować.
6: Mark, recently opened.
5: Mamy niedawno otwarte, niedawno uruchomione. I po nazwie, typie, tagu możemy sortować, więc jak widać, ten interfejs jest nastawiony jakby na pracę z wieloma zadaniami jednocześnie.
6: Action, dimmed, menu button.
5: Tutaj mamy action, jak będziemy mieli zaznaczone jakieś zadanie, no to sobie tu wrócimy.
6: ChronoSync logo i masz format OS, fan 11.04.
5: I tutaj mamy ChronoSync format OS, wersja 11.0.4.
6: Grid. Use asset to pass instant. Grid.
5: Tutaj mamy siatkę.
6: Ingrid, group. Box data volume 2.
5: Ingrid. No nie jesteśmy w Szwecji akurat, ale jesteśmy w siatce.
6: Box data volume 2R i masz.
5: Tutaj mamy ikonę zadania.
6: I masz. Kopia zapasowa sync. Button. Last opened. But kopia zapasowa sync.
5: Tutaj kopia zapasowa. Kropka sync.
6: But last opened. 20 OCT 2024 lat 19, 14 i 28 sekund.
5: Ostatnio otwarta, czyli kiedy otworzyliśmy zadanie do edycji.
6: 20 OCT last op button.
5: I tutaj mamy przycisk,
6: button. Box data volume 2R i masz.
5: Który wyświetla nam informacje o tym zadaniu.
6: Mamy. Kopia zapasowa sync. Int. Data volume left to read.
5: To jest typ data volume left to right, czyli kopia jakby całego naszego dysku użytkownika.
6: Tak, pad. Users no library application support ChronoSync tasks kopia zapasowa sync. Left target. Root folder on Macintosh HD. Data. Read target. Root folder on no disk NB.
5: Tutaj mamy lewy, prawy panel, jak w Total Commanderze trochę.
1: Czyli skąd dokąd, tak?
5: Tak.
6: Last opened. 20 OCT 2000. Last full run. 22 OCT 2000. Last full run.
5: Tutaj kiedy ostatnio było uruchomione?
6: 22 OCT 2024 lat 22.33 i 18 sekund.
1: Czyli full run, czyli kiedy ostatnio zostało uruchomione, ale z takim sukcesem,
5: kiedy wykona,
1: tak? W całości.
5: Tak, kiedy wykona, tak.
6: Schedule. Invocation.
5: Tutaj inwokacja, czyli co to zadanie wywołało.
6: Schedule.
5: I tutaj mamy scheduled, czyli zostało zaplanowane.
6: Special notice. Ena. Last room info. Scanet 518547 proceset 33191 data copiet 69,69 GB skitpet 78 errors 79 total duration 33.10.
5: Tak, bo ja mam pewne pliki, których nie chcę kopiować i on to traktuje jako błędy.
6: Scanet.
5: Mógłbym to naprawić, ale mi się nie chce, bo to mi nie przeszkadza. Ja wiem, że jak jest 78 błędów, to jest dobrze.
6: Button, group, last opened, but, kopia, but, kopia, imasz, kopia, but, last, 20, dot data volume 2R, imasz. Ingrup, dot data, imasz, kopia zapasowa, sync.
5: I tutaj mamy tą kopię zapasową, sync.
6: Dot data volume 2R.
5: I kopia możemy sobie to zaznaczyć. I teraz mamy dostępny ten przycisk action.
6: Open.
5: Otwórz, to otwieramy w edytorze zadań, o którym za chwilę.
6: Open ampersand, synchronize.
5: Otwórz i synchronizuj, czyli edytuj, a zaraz potem uruchom to zadanie.
6: Open ampersand, trial sync.
5: Otwórz i przetestuj, czyli on, tak zwana sucha synchronizacja, czyli on, że tak powiem, będzie udawał, że zrobi i powie jakby, co by zrobił, ale nie zrobi tego.
6: Open ampersand, validate.
1: A czym się właśnie różni to od validate?
5: Bo validate to sprawdza, czy ostatnie uruchomienie było, czy ostatnie uruchomienie jest okej. Okay. W sensie, czy to, co już mamy na dysku,
1: to
5: fizycznie,
1: czy jest w porządku?
5: Czy jest w porządku?
6: Schedule ellipsis.
5: Schedule, czyli zaplanuj.
6: View log.
5: Zobacz dziennik.
6: Rename ellipsis.
5: Zmień nazwę.
6: Duplicate ellipsis.
5: Duplikuj.
6: Move to parent, dimmed.
5: Przenieś do rodzica, czyli jakbyśmy mieli pogrupowane.
6: Remove ellipsis. Reveal in Finder. Depinfo in Finder.
5: Reveal in Finderze. Informacje w Finderze.
6: Open.
5: No i tyle.
6: Action, menu.
5: No i dalej mamy przyciski.
6: Use Setup Assistant, button.
5: Use Setup Assistant. Asystenty w tym programie to jest coś takiego, że takie kreatory, które nam predefiniują, jakoś tworzą dla nas zadanie. Niektóre akcje prościej jest wykonać z asystenta niż z palca. Tutaj mamy opis, że zmień w utwórz nowe zadanie lub zmień już istniejące łatwo i szybko. Tutaj mamy nowe zadanie, czyli tworzymy puste zadanie i naszym zadaniem jest wszystko sobie ustawić. Utwórz nowy kontener. Właśnie, stwórz, spraw, aby wiele zadań zachowywało się tak jak jedno konkretne zadanie, czyli możemy stworzyć na przykład kopię, później tam synchronizację i później porównanie tego. No i możemy to jakby w jednym zamknąć. No i przeczytaj dokumentację. Uzyskać wsparcie. Open room select task. Open invalidate select task. Button. No i tutaj mamy te rzeczy z akcji. Open IPL room select task. Schedule select task. Create task group. Button. Remove select task. Open task saved elsewhere. Button. Unhead step. Show this window. Open task. To jest ważne. Open task saved elsewhere. Jeżeli mamy jakieś zadanie, które na przykład mamy z innego Maca skopiowane i chcemy je tutaj przenieść, to w ten przycisk klikamy, wybieramy. Kliknę sobie go. Otwiera się mi normalne okno otwierania pliku i mogę sobie wybrać zadanie, które utworzyłem gdzieś już wcześniej. I tutaj mam pokazuj to okno przy starcie programu. No dobrze, pokażę wam jak działa ten asystent najpierw. Warto jeszcze powiedzieć o różnicy między kontenerem a grupą. Kontener uruchamia zadanie jedno po drugim, a grupa uruchamia zadania równolegle. To jest taka różnica.
1: Czy tak generalnie na początek to byś radził skorzystać z tego kreatora, czy ręcznie tworzyć jakieś
5: tak, radziłbym, radziłbym skorzystać z kreatora, chyba że od razu wiemy, co robimy. Ja później jeszcze będę trochę opowiadał o teorii partycjonowania dysków makowych, ale to za chwilę. Jak wiemy, co robimy, to nie ma potrzeby, ale jak na przykład chcemy zobaczyć, jak program układa pewne rzeczy sobie, żeby się potem na przykład nauczyć i już potem robić z palca, no to możemy skorzystać z tego kreatora, to nic nie szkodzi. My nie musimy w ogóle korzystać z tego, co kreator nam wypluje, możemy to dowolnie potem modyfikować, ja to pokażę. Wchodzimy sobie to, use setup assistant.
6: Scrollera. Synchronic Chronosync Organizer. Full screen. Synchronizer Tasks. Button. Scrollera. Scrollera. Inst Modify Existing Script.
5: Create a new Synchronizer Task. Takie dwie główne grupy. Utwórz nowe zadanie.
6: Grid. Modify Existing Synchronizer Tasks.
5: I modyfikuj istniejące zadanie.
6: Grid.
5: I tu wchodzimy sobie w interakcję z tą siatką, która znajduje się obok Create a new Synchronizer Tasks.
6: Grid. In. Button. Button. Botable. Button. Button. Home folder backup. Macro backup. Co profi home folder on to another volume. Group.
5: O, i tutaj mamy kopię katalogu domowego. Stwórz kopię zapasową katalogu domowego na inny dysk.
6: Button. Botable backup. Create botable clone of your system drive on to another drive. Group.
5: Otwórz bootowalny obraz dysku na inny dysk. No to już można to robić, ale to już jest trochę ciężko potem przywracać.
6: Button. Data volume. Create clone of your bootable system z data volume on to another volume. Group.
5: Data volume to jest to, co ja polecam robić, bo data volume to jest taka kopia zapasowa, która kopiuje wszystko, ale to nie jest bootowalna kopia, czyli musimy zabutować sobie skądinąd z czystego macOS-a na przykład i wtedy możemy przywrócić jakby samym Maciem bez instalacji, nawet nie musimy Chronosynka instalować, przywrócić te kopie.
6: Button. Backup to disk image. Macro backup copy of any folder on to mount to disk image. Group.
5: O, tutaj mamy kopiuj do obrazu dysku. Taki mamy preset.
6: Button. Synchronizuj two folders. Macro two folders identical to i hotel. Group.
5: Synchronizuj dwa foldery. Spraw, aby dwa foldery były identyczne.
6: Button. Folder backup. Macro backup copy of any folder on to another volume. Group.
5: Tutaj mamy kopię folderu.
1: No właśnie, i czym się różni może powiedzmy backup czy od synchronizacji? Bo to też może być dla niektórych niejasne.
5: Bo backup to jest kopia zapasowa, to jest operacja, gdzie kopiujemy A do B, ale B nie wie o tym, co się dzieje w A. Czyli po prostu B jest klonem, B jest kopią A. Synchronizacja natomiast... To operacja, która sprawia, że A i B są identyczne, ale synchronizacja może być w dwie strony. Czyli jeżeli jest synchronizacja A do B, to wtedy program sprawdza, co jest w A, sprawdza, co jest w B i to, co jest w A, ale czego nie ma w B, to kopiuje do B. Tak samo w drugą stronę, jest też B do A. A jest też obustronna synchronizacja, która po prostu łączy te foldery, sprawia, że są identyczne. Mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłem.
1: W każdym razie trzeba po prostu pamiętać, że jeżeli byśmy zrobili na przykład synchronizację, to może się zdarzyć tak, że jeżeli w tym miejscu będą jakieś dane, które byśmy chcieli zachować, ale nie będzie ich w tym miejscu pierwotnym, skąd synchronizujemy, no to na przykład możemy te dane po prostu stracić.
5: No tak, tu można ustawić, jak on ma zachowywać się w przypadku usuwania, co ma robić, ale generalnie tak. Jeżeli chcemy zabezpieczyć jakieś dane przed ich utratą, to polecam robić kopię zapasową. Jeżeli na przykład mamy kilka komputerów i chcemy, żeby ich zawartość była w miarę identyczna, to wtedy robimy synchronizację.
1: Dokładnie.
6: Multiple folder backup. Backup multiple folders to the same location on another volume. Group.
5: Tutaj jest kopia wielu folderów. Skopiuj wiele folderów do tej samej lokalizacji na innym dysku. Jak widać, mamy te presety takie bardzo prościutkie, niektóre, bo mamy już na przykład home folder, no to tak naprawdę mogłoby to być kopia folderu i moglibyśmy sobie wybrać folder domowy, ale twórcy zadbali też o, no,

0: Un dostęp administratora to pozwala nam na przykład na użycie tego inteligentnego skanowania, czyli takiego niskopoziomowego mechanizmu, który przyspiesza kopiowanie niektórych danych.
1: Button. Task monitoring. Modify all settings to monitor the status of on-air recent backup tasks. Group.
0: O, monitorowanie zadań, taki preset mamy.
1: Button. Task monitoring. Auto grid. Jeden. Modify grid. Jeden.
0: No i to na tyle. Ja sobie wybiorę na przykład preset.
1: Button. Data volume. Creation of your botable systems data volume on to another volume.
0: Data volume.
1: In that button.
0: Klikamy sobie w tu w przycisk. Wchodzimy w interakcję i klikamy w przycisk.
1: Busy, progress indica, chronosync organizm, full spread, chrono, cancel, dead start, this data volume backup large, image, macro data volume backup, eversince macOS 10.15, aka Catalina, system drives HVBN splitting, totwo volume sent merdek to at per rasa single volume, the system volume contains all the operating system files and the data volume contains all your user at sound information and working documents, since full bootable backup of the system drive will eventually become impossible, making a backup of the data volume is the next best alternative, you can also migration assistant to reconstruct the full working system drive that retains all your sound information and working documents, this assistant will create a synchronizer task that will create a data volume backup of the selected system drive, the destination must be a volume on another drive on next locale, typically an external hard drive, to begin, switch the get started button at the upper right. After answering a series of questions, you will be added to your data volume backup.
0: Tak, dałem się mu wygadać. Generalnie chodzi o to, że macOS Catalina rozdzielił te woluminy, to co ja powiedziałem. Można robić bootowalne kopie, ale niedługo może się nie dać. Dlatego warto robić te kopie tego woluminu z danymi i potem używać wbudowanego w system asystenta migracji, aby je przywracać. I to klikamy Get Started.
1: Chronosync organic full spread, chron, cancel, this data volume batch, authenticate with admin privileges. Creating a data volume batch, task requires administrator privileges. Switch the request admin privileges.
0: No i on mówi, że
1: administrator credential 100%.
0: Trzeba danych administratora, no bo jak chcemy robić tą kopię danych, no to musimy te dane administratora podać.
1: Request admin privileges, request admin. Password application, system dialog.
0: Podaję swoje hasło do komputera, daję enter.
1: No action available, button. Chronosync has no windows. Cancel, button. Chronosync has no windows. Next step.
0: Typowy dla voiceovera błąd. Musimy zrestartować voiceovera. Mam nadzieję, że mi się nie wywali.
1: Voiceover on chronos. Cancel. Chronosync
0: organizm. Cancel.
1: This data volume batch. Select a source system drive.
0: Wybierz dysk systemowy.
1: Normal dysk is your current board drive, but if you have multiple board drives attached to your system, you may select one of them as your source.
0: No i tutaj, że teoretycznie to powinien być nasz dysk wewnętrzny, ale jeżeli mamy wiele bootowalnych dysków, to możemy wybrać jakikolwiek z nich.
1: Selected, radio button. I masz. macOS volume group, current boot volume. macOS
0: volume. I on pokazuje current boot volume, czyli aktualny wolumin. Ja ten chcę. Dalej.
1: Cancel, boot, chronosync, cancel, previous, next, this data volume batch, select the destination volume. Select the volume where you want to locate to create the data volume batch. It can be a standalone volume or another data volume that is part of a system drive. A copy of your source data volume will be placed here.
0: Musimy wybrać wolumin, gdzie chcemy mieć naszą kopię.
1: Radio button, radio button, imasz, Nuno Discendie, Nuno underscore ext. I radio button.
0: Ja chcę tutaj na tym dysku Nuno ext.
1: Select step, out of table, select this next step, boot. Previous, cancel, chronosync, cancel, previous, next, this data volume, prepare the destination.
0: Przygotuj dysk.
1: You have selected the following volume as your data volume backup destination. Nuno underscore ext.
0: Tutaj mamy napisane, jaki dysk wybraliśmy.
1: Imasz, AFS.
0: I mamy format, format system plików, APFS.
1: AFS. 4 terabajty, destinat 4 terabajty, 4 terabajty avail, 0,0% full.
0: Tak, dysk jest w 0% zapełniony. I teraz warto, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i opowiedzieli sobie o różnych systemach plików. Jeżeli korzystaliśmy z Windowsa, to kojarzymy takie systemy plików jak FAT32. To jest taki system plików, który nie pozwalał nam na przykład na posiadanie większej liczby plików większych niż 2 GB. Mamy NTFS, czyli aktualny system plików używany w Windowsie. Mamy RFS, czyli jakiś eksperymentalny system plików używany w Windowsie.
2: No tak, ale zazwyczaj korzystamy z NTFS-a.
0: Z NTFS-a.
2: Ewentualnie czasem pendrive formatuje się na FAT32.
0: Albo jakieś urządzenie, jakieś dyktafony i takie tam.
2: Dla jakiejś kompatybilności wstecznej.
0: Magmo Pro to jest takie urządzenie, które pozwala nagrywać z iPhone'a dźwięk. Swoją drogą bardzo je polecam. Bardzo fajnie nagrywa rozmowy. Też jest sformatowany w formacie FAT32, co mnie w sumie trochę śmieszy, bo to jest Microsoftowy format. Ale tak jest. No, macOS ma system plików macOS Extended, czyli chyba HFS? Tak, HFS Plus. Ten system się nazywa. I to jest taki stareńki system plików, który pamięta jeszcze macOS-a 9. No i jest też nowy system plików APFS, który działa trochę inaczej niż większość systemów plików na rynku, bo APFS ma coś takiego jak kontener APFS i w tym kontenerze są woluminy. I to

0: Nie jest taki twardy podział jak na przykład w NTFS-ie czy w EXT 4 linuxowym, że mamy jedną partycję i ta partycja ma swój określony rozmiar i tak dalej. No i jakby tyle, nie możemy z tym nic zrobić. Tylko w APFS-ie ustawiamy sobie, ile partycja może maksymalnie zajmować, albo możemy też przydzielić miejsce jakieś konkretne i wtedy będzie się to zachowywało podobnie jak w naszym, jak w innych systemach plików. Mówię o tym dlatego, że możemy na przykład sobie zrobić partycję dla kopii zapasowej na 4-terabajtowym dysku i ta partycja na początku będzie zajmowała 0 MB, no bo nie ma żadnej kopii. Ale ustawimy sobie, że maksymalnie ta partycja może zajmować 2 terabajty. I wówczas to nie będzie tak, że nam zostanie zabrane natychmiast z dysku te 2 terabajty, bo my możliwe, że to wykorzystamy, ale możliwe, że nie. Chodzi o to, że system gwarantuje, że te 2 terabajty będą na dysku dostępne. Ale to nie będzie miejsce, które będzie od razu zajęte. To jest różnica między APFS a HFS.
1: Ale tak naprawdę, no jeżeli będziemy chcieli wrzucić coś, co już będzie zbliżało się do tego miejsca granicznego, tak, żeby te 2 terabajty zostały naruszone, ta wolna przestrzeń, to on też nie pozwoli nam zapisać nic innego,
0: no,
1: tak?
0: Nie pozwoli, bo chyba, że wybierzemy sobie, bo możemy wybrać, że system gwarantuje, że będzie 2 terabajty, albo można też to zrobić w drugą stronę, czyli jakby minimalny obszar. Jak to wytłumaczyć? Że wówczas ta partycja z kopią będzie musiała ustąpić miejsca tej głównej partycji.
1: Czyli te partycje mogą się w taki dynamiczny sposób zachowywać wtedy, tak?
0: Tak, właśnie o to chodzi w APFS-ie. O to chodzi w APFS-ie, tak.
2: 4 terabajty, destinat, kable, destination, volume, sale, adycją, figure, propel, for, data, volume, backspace, you may proceed, assist, audio, midwant, to, co, sidera, sing, volume, to, start, fresh.
0: No i to jest napisane, że wolumen jest już gotowy i jak chcesz, to możesz go wyczyścić.
2: Kable, radio button, proceed, assist.
0: I tutaj mamy proceed, czyli radio kontynuuj.
2: Radio button, RSS, an, APFS, file, system.
0: I tutaj wyczyść i skonfiguruj jako system
2: APFS.
0: ADA, APFS,
2: link, volume, along, siden, no, under, store, XT.
0: O, i tutaj właśnie o to chodzi.
2: ADA, APFS,
0: dodaj bliźniaczy wolumen obok Nuno Ext. I wówczas program ChronoSync zrobi to w taki sposób, że zarówno NunoExt, jak i ten wolumin kopii zapasowej, obydwa te dyski będą miały po 4 terabajty. No i wtedy jest wolna amerykanka, kto ile zapcha, to tyle ma. I to jest ten drugi, alternatywny sposób, gdzie nie mamy tej gwarancji. Wybierzemy sobie tą opcję. I wybieramy next.
2: No i
0: wprowadź nazwę. On domyślnie wpisał Nuno Ext 2. Ja sobie wpiszę Nuno podkreślenie BKP.
2: I next.
0: I tutaj to, o czym mówił Michał, zdaje się, jak ma się program zachowywać podczas usuwania plików? No, ChronoSync może archiwizować zamienione lub usunięte pliki. O, utwórz archiwum na dysku docelowym. Zaznaczymy sobie to.
2: Ale 32 i masz maintaining an archive for data volume backup made some summary excessive amount of space on the destination device.
0: No i to jest napisane, że może to zająć dużo miejsca na dysku. Maintaining an archive, ale oczywiście, że może, ale
2: next step.
0: No i wiadomo, to jest preset, więc tutaj on nas zachowuje się trochę jak time machine. Chcesz czy nie chcesz i tyle. Ale nie bójcie się, bo będzie można to potem sobie dowolnie zmienić.
2: Next step. Create previous chunk. Chronos full chunk. Create task. Book. Wiz data volume backup. One more ping. Your data volume backup. Some figuration is almost complete. The final step is to give this task a unique. Meaning full name has data volume backup. This is how you will identify this task in the Chronos organizer window.
0: No i tutaj oni nam mówią, po co chcielibyśmy nazwać zadanie.
2: Task name. Data volume backup. To no under store backup. Content select.
0: Tutaj on domyślnie nam stworzył nazwę, że kopia zapasowa danych na dysk Nuno BKP. Ja sobie wpiszę Tyflo Podcast.
2: Tyflo podcast, you on more, visit, create task, button.
0: I create task, pyk. Dysk się rozkręca.
2: Creating data volume backup, your data volume backup task is not being configured. Table. Inserting APFS Shibing Volume, Done, Avail, In Dialog, Unhetzke, Don, You New Data Volume Backscoop Task Has Been Zerate Tentis Rade Toberun, Just Switch Gdelar Garo Button at the Center of the Windows, In the Future, You Can Open and Trundestas Gdilecki from the Chronos and Organizer Windows, It's an Elsa Bishop Lecturum Automatical from the Chronos and Organizer Windows,
0: Mamy taki samouczek, jak uruchomić to zadanie. Data Volume
2: Backscoop Task Black Summoning and Modifying the Mediator of Configuration Options Tak Available in the Windows, Data Volume Backscoop Task Zerate.
0: No i tu mamy napisane, że możemy dowolnie modyfikować to zadanie, korzystając z jego okna.
2: Okay. Unhetzke. Don't show this message again.
0: Tutaj mamy nie pokazuj tej informacji ponownie. Robimy sobie OK. I lądujemy w edytorze zadań. Jak sobie nacisnę WF1, to ChronoSync, a WF2.
2: Tyflo Podcast Sync, Windows.
0: Tyflo Podcast Sync. I to jest główne okno, to jest serce programu, w którym to sercu mamy bardzo dużo ciekawych opcji, o których za chwilę tylko najpierw zapytam, czy nie mamy jakichś pytań.
1: Na razie nie. Na razie okay. Cisza ze
0: Czyli
1: strony naszych słuchaczy.
0: Albo wszystko jest jasne, albo ludzie się poddali.
1: Wiesz co, myślę, że na razie to wszystko jest jasne i nie ma się tu jeszcze przy czym poddawać. I tak naprawdę dodajmy, że w zasadzie, jeżeli komuś wystarczyłaby ta podstawowa konfiguracja, to na tym etapie to w sumie mógłby zakończyć. A teraz mamy to tak zwane mięso, czyli dla tych, którzy chcą już tu pogrzebać, pozmieniać, poustawiać, czyli de facto dla tych, którzy będą ten program no, wykorzystywać, bo do tego on przede wszystkim jest, żeby
0: Dokładnie.
1: Świadomie tym backupem zarządzać.
0: Dokładnie. I mamy typowy macOS-owy program, czyli pasek narzędzi, pasek boczny i to, co pod spodem. I zaczynamy sobie od paska narzędzi. Pierwsza opcja, save, zapisz, synchronizuj i to jest mylna nazwa, bo to chodzi po prostu o to, że to zadanie uruchomimy.
2: Trial sync, button.
0: Tutaj ta testowa synchronizacja.
2: Validate, button.
0: Walidacja.
2: Extrude, dimmed, button.
0: I tutaj mamy wyklucz.
2: Extrude, dimmed, button.
0: Albo dołącz. To o tym później, o wyjątkach i o czarnej i o białej liście.
2: Compare, dimmed, button.
0: Porównaj. To możemy sobie porównać na przykład dwa katalogi.
2: Add to schedule, button.
0: Dodaj do planowania.
2: Lock button.
0: Dziennik.
2: Lock button.
0: Możemy sobie wejść w ten dziennik, bo on nam na chwilę mignął.
2: Synchronizuj lock for empty toolbar. Bookmark al
0: o, tutaj już nie ma tego dziennika stworzenia
2: jego.
0: Dobrze, tutaj mamy ten dziennik.
2: Sidebar, grup. Toolbar.
0: I dalej mamy pasek boczny,
2: Sidebar, grup, setup, selected, button.
0: W którym mamy kilka kategorii. Mamy setup, czyli ustawienia,
2: options, button.
0: Opcje, znaczy setup, czyli konfiguracja, potem options, czyli opcje, też bardziej zaawansowane rzeczy.
2: Rules, button.
0: Rules, czyli reguły, co ma być kopiowane, a co nie.
2: Analizę, button.
0: Dalej mamy
2: rules, analizę, button. Rules, analizę, button.
0: Analizuj, czyli możemy przeanalizować nasz dysk i on nam wtedy powie, ile będzie miał mniej więcej roboty.
2: Archiwę, button.
0: Archiwa, czyli zarządzanie archiwami.
2: Archiwę, button.
0: I to by było, wydawałoby się na tyle. Ale wychodzimy sobie z interakcji.
2: Source target, edit left target, source target.
0: I tutaj mamy source target.
2: Edit left target name, button.
0: I edit left target name. Możemy sobie ustawić, jeżeli mamy na przykład dziwne nazwy partycji, to możemy sobie ustawić osobne nazwy dla lewego i prawego panelu. Ja sobie to kliknę. No i chodzi o to, właśnie tu jest napisane, że możemy edytować nazwę, żeby lepiej orientować się w tym, co jest jakim woluminem. Użyj nazwy własnej i ja sobie wpiszę dysk Maca.
2: Dysk Maca. Cancel, OK. Edit left target, edit target name, button.
0: I prawą też sobie edytujemy.
2: Cancel, edit text.
0: Dysk zewnętrzny, przechowujący kopię.
2: Cancel, OK. Edit target, destination. Dysk zewnętrzny, przechowujący kopię. Connect to. Destination, dysk zewnętrzny, przechowujący kopię.
0: Oj, tutaj mamy destination, czyli cel. Dysk przechowujący kopię.
2: Connect, mounted volumes, admin access, pop-up button.
0: I tutaj mamy połącz do.
2: File provider extensions, dimmed, mounted volumes.
0: Mounted Volumes, czyli podmontowane woluminy.
2: Hetzkmark. Mounted Volumes, Admin Access.
0: Mounted Volumes, Admin Access, czyli woluminy z dostępem administratora, no bo wiadomo, jak kopiujemy nasz system, to musimy mieć dostęp administratora.
2: File Provider Extensions, Dimmed. iCloud Storage. File Provider Extensions, Dimmed. iCloud Storage.
0: I tutaj możemy podłączyć się do iClouda. File Provider Extensions to są wtyczki O tym będę opowiadał jeszcze później. Tutaj mamy Create Connection, możemy utworzyć nowe połączenie albo zarządzać połączeniami. I tutaj zarówno po lewej, jak i po prawej stronie mamy to odpowiednio najpierw dla lewego panelu, potem dla prawego. Czyli możemy teoretycznie zrobić w Chronosynku kopię zapasową na przykład iClouda na dysk zewnętrzny.
2: Data volume left to right. Pop-up button.
0: Tutaj mamy typ data volume left to right.
2: Menu. Backup left to right.
0: Tutaj mamy backup left to right, czyli kopia zapasowa z lewej do prawej.
2: Backup right to left.
0: Kopia zapasowa z prawej do lewej.
2: Synchronizacja bidirectional.
0: Synchronizacja dwustronna.
2: Blind backup left to right.
0: Ślepa kopia zapasowa. Ślepa kopia to jest coś takiego, że on za każdym razem kopiuje wszystko, niezależnie czy dane się zmieniły, czy też nie.
1: Czyli po prostu tak na wszelki wypadek.
0: Tak. Tutaj jest ślepa kopia w drugą stronę.
2: Mirror left to right.
0: Mirror, czyli po prostu stworzenie identycznej kopii lewego dysku na prawym.
2: Bootable left to right.
0: Bootable, czyli kopia bootowalna.
2: Bootable left to left. Bootable mirror left to right.
0: Bootable mirror, czyli jakby sektor po sektorze, o tak to powiedzmy.
1: Czyli taka kopia to się kiedyś binarna nazywało, tak?
0: Że... Tak, i te kopie się robiły kilka dni, tam kiedyś jak jeszcze nie było tego, w Windowsie to się VSS chyba nazywa, tą Volume Shadow tak, Service, tak. To komputer nie mógł jakby no wiadomo, był włączony, ale był nie do użytku.
1: I nie mógł nic zapisywać na tym dysku, co też było problematyczne i to się wtedy robiło z jakichś trybów awaryjnych albo w ogóle z dysków startowych, z dyskietek.
0: Z dysków startowych, tak? Taki program Norton Ghost był.
1: O, oczywiście.
2: Hexmark, data volume left to right.
0: No i to jest na tyle.
2: Data target volume i root folder on Macintosh HD, data 245,11 GB, 28,63 GB avail, 88,3% full, APFS volume group.
0: Tutaj mamy gdzie, jakby skąd będziemy kopiować.
2: Button, help, but, target volume i masz, close, button, close, but, root folder on no underscore backup 4 TB, 4 TB avail, 0,0% full, APFS. Options, button, root, close, close, button.
0: Tutaj możemy wybrać to, co wybieraliśmy wcześniej, close. Odpowiednio lewy panel, możemy wybrać, jaki dysk chcemy. Mamy tylko ten do wyboru, no bo nie mam innego dysku. Prawy dysk też mogę zmienić.
1: I tu masz już jakby dwa. Tu masz dwa te woluminy, bo stworzyłeś jeszcze ten dodatkowy.
0: Tak, Nuno BKP albo Nuno XT.
2: Options, button.
0: I tutaj mamy odpowiednio znowu dla lewego i prawego panelu. Ja pokażę dla prawego panelu te opcje akurat, options. Bo to są opcje montowania woluminów.
2: Dialog, headset, split volume identification, headbox.
0: I tutaj jest tak, surowa identyfikacja woluminu, czyli jeżeli podłączę inny dysk i on też będzie się nazywał Nuno podkreślenie BKP, no to on nie łyknie tego, bo nie będzie mu się zgadzał numer seryjny.
2: Headset, attempt to mount volume, headbox.
0: Spróbuj zamontować wolumin. Czyli jeżeli wolumin nie będzie podmontowany, no bo na Macu, jeżeli będzie wolumin wysunięty, no to on, ale będzie fizycznie podłączony, ja mam na przykład stację dokującą podłączoną do komputera, no to jakby mam cały czas te dyski podpięte, ale mogą one być wysunięte i wtedy program je wsunie z powrotem. Tutaj jest tylko na czas synchronizacji. I tu jest druga opcja. Odmontuj woluminy po synchronizacji. Odmontuj wolumin po synchronizacji. Czyli jeżeli mamy dysk, który jest tylko i wyłącznie do kopii zapasowej i my chcemy być absolutnie pewni, że go nie ruszymy przez przypadek, coś na nim nie zapiszemy, nie zczytamy i tak dalej, to możemy to zaznaczyć. Program będzie tylko montował sobie ten dysk, jak będzie potrzebował. I tutaj jak zaznaczymy sobie tę opcję, odmontuj, to mamy kolejną opcję, tylko jeśli zamontowana przez to zadanie. Czyli program będzie inteligentnie wykrywał, czy my sami zamontowaliśmy dysk i wtedy on nie będzie go odmontowywał, ale jeżeli to program zamontował to ten dysk, no to on po skończonej pracy go odmontuje. Assert volume ownership, czyli program sprawdzi, czy mamy uprawnienia do zapisu na tym woluminie.
2: Ignore. Vim, headset, allow smart scan, headbox.
0: Zezwalaj na inteligentne skanowanie. To jest tylko w tej droższej wersji. I to jest taka zaawansowana heurystyka, gdzie on potrafi nawet do tego stopnia różnicowo kopiować, że nie kopiuje całych zmienionych plików, tylko te bajty, które się faktycznie zmieniły w danych plikach.
2: headset, agresywny mode, Xbox, cancel, but, headset, agresywny mode, Xbox.
0: Tryb agresywny to jest coś takiego, że na czas kopii zapasowej tego woluminu nie można odmontować, nie można nic na nim pisać, ani nic na niego czytać. Dla lewego woluminu mamy te same opcje, tylko jak widać na przykład dla lewego woluminu jest odznaczony ten tryb agresywny, no bo wiadomo, możemy chcieć korzystać z komputera, gdy się to robi.
2: Headset, allo smart stan, ignore. Headset, asset volume, dimmet, headset, dimmet, setture text. Headset, password, headset, only when synchronizing. Headset, attempt to mount volume, headset, headset, split volume identification.
0: No i tutaj też możemy, na przykład, ten program jest trochę jak Linux, pozwala nam robić głupoty. Możemy na przykład Chronosyncowi kazać odmontować nasz wolumin systemowy po skończonej pracy.
1: No to by się raczej dobrze nie skończyło.
0: Nie wiem, nie próbowałem i nie polecam. Nie próbujcie tego robić. No ale jak ktoś na przykład by chciał, to ja się chętnie dowiem, co się wtedy dzieje. Tutaj mamy synchronizuj usunięcia. No czyli jak usuniemy coś w naszej wyłączamy to archiwum jakby. Tutaj mamy pomoc. Jak sobie klikniemy.
2: Application Chronosync Help web content.
0: To się nam otworzy po prostu pomoc.
2: Start help heading setup. Create options. Create Chronosync drag folder headset archive replace files Xbox.
0: Zarchiwizuj zamienione pliki.
2: Help drag folder volume readiness state. Readiness state i masz. Configure ten create to synchronize.
0: Tutaj mamy stan gotowości i jest zadanie jest skonfigurowane i gotowe do uruchomienia.
2: Horizontal split special notes. Task notes i masz. Edit text. Readiness detail. Edit text.
0: I tu możemy wprowadzić jakieś notatki odnośnie tego zadania, jak na przykład pracujemy w firmie i piszemy administratorowi, że ustawiłem to daną opcję tak, bo tak.
2: Readiness details button. Configure ten create to synchronize. Synchronize last executed.
0: Tutaj mamy szczegóły gotowości.
2: Configure ten readiness details button.
0: Tutaj nic się nie stanie, bo tutaj ten przycisk by coś zrobił nam, gdybyśmy mieli jakieś uwagi od programu. No a tutaj wszystko jest w porządku, więc nie ma co pokazywać. Ciekawe, dlaczego ten przycisk nie jest pokazany jako wygaszony. W sumie ciekawe.
2: Edit left target na córce, dysk toolbar. Sidebar, drugi set options, button.
0: Idziemy teraz do drugiej zakładki, czyli options.
2: Out of blank, image, scroll area. Instance, get disk sounds. Tool accept, disk loss, expanded, expand, reporting and error handling.
0: I tutaj mamy pierwszą zakładkę, czyli zgłaszanie i reakcje na błędy.
2: Errors, report to user, pop-up button.
0: Błędy.
2: Error, report to user.
0: I mamy zgłoś użytkownikowi.
2: Skip.
0: Pomiń, czyli automatycznie jak jest jakiś błąd, to pomijamy wszystko.
2: Exclude.
0: Wyklucz, czyli jeżeli plik jest, jakiegoś pliku nie udało się skopiować, to program już nie będzie przy następnej kopii próbował.
2: Abort.
0: Porzuć, czyli w razie błędu kopia się bezwzględnie zakończa.
2: Hexmark, report to user, report unhexcat, automatic retry before handling errors, hexbox.
0: Automatycznie próbuj przed wykonaniem akcji na błędzie, automatycznie próbuj ponownie przed wykonaniem akcji na błędzie.
2: Hexcat, rollbacks, copy, pop-up button. Headset, display summary after synchronization completes, copy, menu, abort, ask user, skip, exclude, headmark, copy.
0: Tutaj rollbacks, czyli też rodzaj takiego błędu logicznego, gdzie są jakieś zmiany jakby pomiędzy tym, jak program coś przeskanował, a pomiędzy tym, jak coś kopiuje.
2: Abort, headmark, copy.
0: I tutaj mamy kopiuj, czyli te zmienione pliki i tak będą skopiowane, porzuć,
2: ask user,
0: zapytaj użytkownika,
2: skip.
0: Pomiń.
2: Exclude.
0: Wyklucz.
2: Hexmark. Hexcat. Display summary after synchronization completes. Hexbox.
0: Pokazuj podsumowanie ukończonej synchronizacji.
2: Conflicts. Ask user. Dimmet. Unhexcat. Ask user. Conflicts.
0: Tutaj mamy konflikty. Czyli jeżeli synchronizujemy, są konflikty, to co mamy robić?
1: Konflikty to oznacza, że mamy co? Jakieś na przykład pliki o tych samych nazwach?
0: Pliki o tych samych nazwach, ale na przykład, których nie da się połączyć. Które są na przykład, mamy plik umowa PDF i umowa PDF, ale to są dwie zupełnie różne umowy.
1: No tak, tylko w takiej sytuacji to zazwyczaj te pliki będą w innych lokalizacjach.
0: Tak, ale to, wiesz, to są konflikty synchronizacji, to się czasem zdarza.
1: No tak, w międzyczasie na przykład plik może zostać zmodyfikowany i
0: dokładnie.
1: On może chcieć synchronizować go drugi raz.
0: Dokładnie, właśnie o to chodzi. Mm-hmm. I wtedy są te konflikty.
2: Ask user, conflicts, ask user, unhexcat, post more detail information to the log, hexbox.
0: Post more detailed information to the log, czyli loguj więcej informacji, jeżeli na przykład program nie działa jak powinien i chcemy zbadać, co jest nie tak, to możemy tę opcję zaznaczyć.
2: Ignoruj extended attribute and access control list errors, checkbox.
0: Ignoruj błędy związane z rozszerzonymi atrybutami. Rozszerzone atrybuty to taki makowy wynalazek, który pozwala nam dodawać jakieś dodatkowe informacje do pliku, czyli jakieś tagi, komentarze i tak dalej.
2: Help button expanded disclose URL special file folder handling.
0: Tutaj mamy dalej specjalne traktowanie plików i folderów.
2: Dimmed headset smart scan when available checkbox.
0: I tutaj mamy kilka presetów, mamy podstawowe.
2: Basic z weryfikacją.
0: Podstawowe z weryfikacją.
2: System.
0: I niestandardowe. Zauważcie, że jeżeli mamy tu na przykład wybrane domyślnie Basic, to wszystko to jest powygaszane. Ja sobie dlatego wybiorę Custom, czyli niestandardowe. Tutaj inteligentne skanowanie, to już mówiłem. Ignoruj niewidzialne pliki, czyli wszelkie konfiguracje, prawdopodobnie pliki, które zaczynają się od symbolu kropki i tak dalej.
2: Unhecket, preservationments, hexbox.
0: Zachowuj komentarze.
2: Hecket, preserve file system, if possible, hexbox.
0: Zamroź system plików, jeśli to możliwe. Czyli tak jak na Windowsie mamy to VSS, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, Volume Shadow Service. Tak samo tutaj zamrażamy system plików, żeby tych konfliktów uniknąć.
2: Unhecket, resolve aliases, hexbox.
0: Resolve aliases, czyli jeżeli mamy jakiś alias, czyli makowy skrót, powiedzmy, no to on kopiuje automatycznie to, do czego ten skrót prowadzi, nawet jeśli to by było na czarnej liście. Zachowuj kontrola dostępu, czyli uprawnienia. Skanowanie progresywne, czyli on będzie skanował, kopiował, skanował, kopiował, skanował, kopiował, a jeżeli to jest odznaczone, no to on najpierw sobie zrobi skan, analizę, a dopiero potem będzie kopiował wszystko. Zachowaj rozszerzone atrybuty, czyli jakieś metadane, finderowe komentarze, ikonki i tak dalej. Weryfikuj skopiowane dane. Wiadomo, to spowoduje, że kopia zapasowa będzie dużo dłużej trwała. Automatycznie wykluczaj nowe elementy, czyli jeżeli coś dojdzie w trakcie kopii, w trakcie, gdy kopia działa, to on nie będzie po te elementy w cudzysłowie wracał.
2: Hecket, preserve resource forks, hexbox. Hecket, disable safecopy, hecket, preserve resource forks, hexbox.
0: Resource forks, czyli też pewien rodzaj aliasów, dowiązania symboliczne. Twarde. Wyłącz bezpieczne kopiowanie. Ta opcja, szczerze powiedziawszy, nie wiem, do czego służy i nie znalazłem na jej temat informacji. I dodaj tylko w głównym katalogu. Prawdopodobnie chodzi o to, z tym bezpiecznym kopiowaniem, że jeżeli przenosimy plik, to najpierw jest on kopiowany, a dopiero gdy kopia zostanie utworzona, to potem oryginał jest usuwany, ale nie jestem tego pewien. Nie twórz pustych folderów, czyli jeżeli mamy jakieś puste foldery, no to on może ich nie przenosić po prostu. Łączenie pakietów. I tutaj mamy połącz, czyli możemy łączyć pakiety, jeżeli mamy na przykład te macOS-owe pakiety, takie jak .app i tak dalej.
1: Czyli to są te instalatory aplikacji, tak?
0: To są jakby pliki aplikacji, ale one tak naprawdę są folderami.
2: Dissect.
0: To możemy je traktować jak foldery, dissect.
2: Standard.
0: Standard, czyli w zależności od tego, jak system je traktuje.
2: Merge.
0: Albo merge, czyli traktować je jak pakiety.
2: Merge. Unhecket. Don't aggregate packages. Hexbox.
0: Don't aggregate packages, czyli pomija wtedy kopiowanie tych
2: max,
0: pakietów.
2: Max, concurrent 5. Max, concurrent operations. 5, pop-up button.
0: Maksymalna liczba jednoczesnych operacji.
2: 16, 15, 6, 1, 16.
0: Polecam sobie 16. To ustawić na maksymalną możliwą wartość dla waszego komputera, czyli 16,
2: 16.
0: W moim przypadku.
2: Help, tool accept, disclose URL triangle. Help, 16, max, unhecked, max, 16, help, but, tool
1: accept, disclose URL triangle. Czy to jest tak, że zawsze w zależności od tego, na co pozwala nam komputer, to będziemy mieć odpowiednio więcej lub mniej tych maksymalnych operacji, czy to jest na sztywno
0: tak,
1: te 16?
0: Nie, dla mocniejszych komputerów jest więcej.
1: Okej.
2: Archiwy handling.
0: Dalej mamy zachowanie dla archiwów.
2: Archiwy handling. Use custom archive location. Hexbox.
0: Używaj niestandardowej lokalizacji dla archiwów. Czyli możemy na przykład archiwa jeszcze na inny dysk kopiować.
2: Kestet, limit duplicates in archive to no more than, hexbox.
0: Limituj duplikaty.
2: Seurce, dysk maca, archive pad. 5, content cell, copies.
0: Do 5 kopii. Czyli jeżeli jakiś plik będzie miał 5 duplikatów już w archiwum, no to on te najstarsze będzie kasował.
2: 5, content cell,
0: ja sobie to ustawiam na zawsze na 10.
2: Co, 10, co, i masz, ena. Unhetzket, purdefiles archivet moretan, hetzgbot, destination, dysk zewnętrzny przechowujący kopię, archive pad. 180, dimmet, there is, dimmet,
0: po tutaj dłużej. Mamy wyczyść pliki przechowywane dłużej niż i mamy domyślnie 180 dni.
2: I masz, a there is, 180, co, there is, po button, 180, there is, met, weks, minutes, hours, hetzgmark, there is.
0: Tutaj mamy dni, minuty, tygodnie.
2: There is, 180, co, there is.
0: Mogę sobie ustawić to na 365.
2: Destination, 365, there is, ago.
0: Czyli rok, dane będą, a potem będą znikały. Ale jeżeli tą opcję odznaczę, wyczyść pliki starsze niż, to wtedy archiwum nigdy nie będzie oczyszczone. I to jest tak, jak ja chcę, żeby to było. Ale przechowuj co najmniej dwie kopie, czyli jeżeli mamy tą opcję zaznaczoną, to dwie najnowsze kopie i tak będą przechowywane. I tutaj to, o co pytał Michał, kompresuj pliki dodane do archiwum. I tutaj mamy kopiuj pliki do archiwum, zamiast je przenosić.
2: Help to lapse, disclose or triangle.
0: No i niestety nie mamy żadnych ustawień tej kompresji. To jest to, o czym mówiłem, że jak chcemy sobie kompresować jakoś szerzej, no to musimy już jakimś skryptem.
1: To warto niestety pamiętać o tym, że jak decydujemy się na kompresję, to okej, zaoszczędzimy sobie trochę miejsca, natomiast to jest kosztem czasu zawsze. Bo taka kompresja
0: no i zasobów
1: będzie trwała.
0: Będzie trwała, szczególnie jak mamy dużo danych, dużo się dzieje. Tutaj mamy sync triggers, czyli kiedy pliki będą uważane, kiedy program stwierdzi, ok, ten plik trzeba synchronizować. I tutaj mamy znowu kilka presetów. Mamy podstawowy preset, podstawowy z atrybutami, czyli jeżeli jakieś atrybuty pliku się zmienią, to plik zostanie uwzględniony w następnej kopii.
2: Extended.
0: Extended, czyli rozszerzony. Custom. I custom, czyli własny. My sobie wybierzemy własny.
2: Custom. Data. Files only. Hetzket. Modyfikacją data. Hetzbox.
0: I tutaj, jeżeli data modyfikacji się zmieni.
2: Vitalowe ma diferencje. Jeden. Seconds. Hetzket. Files i set. Jeden.
0: Ale jeżeli data modyfikacji będzie o sekundę, jakby będzie tylko sekunda różnicy od tej, która już jest, no to on to odpuści. Rozmiar pliku, jeżeli się zmieni.
2: Simple attributes. Complex attributes. Hetzket, timestamps, hetzbox.
0: Timestamps, czyli te tacze linuxowe, czyli data otwarcia i tak dalej.
2: Hetzket, access permissions, hetzbox.
0: Jeżeli się zmienią uprawnienia dostępu do pliku.
2: Hetzket, file name case, hetzbox.
0: Jeśli się zmieni wielkość liter w nazwie pliku.
2: Hetzbox.
0: I możemy też zawsze. Czyli wtedy będzie de facto ślepa kopia zapasowa.
2: Hetzket, finder flags, hetzbox.
0: Flagi findera.
2: Hetzket, lockhead, hetzket, hetzket, lockhead status, hetzbox.
0: Status zablokowania. Na Macu możemy zablokować jakiś plik i wtedy nie można go usunąć. Znaczy, no można, ale trzeba najpierw go odblokować po prostu. Ja mam na przykład w pobranych kilka zablokowanych plików i jak robię command A, command backspace, to te pliki się nie usuwają.
2: Hetzket, extended attributes, hetzbox.
0: Rozszerzone atrybuty.
2: Hetzket, hfs typizator, hetzbox. Unhetzket, access control list, hexbox.
0: Tutaj jak się zmienią uprawnienia dostępowe do pliku.
2: Hetzket, BSD flags, hexbox.
0: Flagi BSD, czyli linuxowe, unixowe flagi.
2: Unhetzket, owner group, hexbox.
0: Grupa właścicieli.
2: Unhetzket, comments, hexbox, help, button.
0: Komentarze, nie wiem dlaczego to jest wygaszone.
2: Sol accept, disclosure triangle, notifications. Sol, help, dim,
0: no i to jest na tyle.
2: Dim, help, sol accept, disclosure triangle, notifications. Sol accept.
0: Tutaj mamy powiadomienia.
2: Expanded, notification, unhetzket, send email containing, hexbox.
0: Wyślij e-mail asumare, zawierający
2: no, send test, no mysko, asum, hexket, asumare, button.
0: Podsumowanie.
2: Menu, errors and percent, summary.
0: Błędy i podsumowanie.
2: Alloc entries.
0: Cały dziennik.
2: Hetzmark. Asummary. Errors. Alloc entries.
0: A wybierzemy sobie, że chcemy cały log. A co?
2: Errors. Alloc entries. Alloc entries. Send test. Dimmet. No my select. To. Alloc entries. To. No my select.
0: I do kogo?
2: Edit text.
0: Wyślę to do siebie.
2: send unhetzket, on send wenderos have odzuret, hetz send test, book.
0: Mogę wyślij test.
2: Application, alert, system dial, allof, dom, chrono send next, to co monica, tawi, toter, system, component, sin, order, to backup, synchronize, chrono send app, event, sats, test, control, system, event, app, allof, allof,
0: no i chrono send chce mieć dostęp do sterowania pocztą. No wiadomo.
2: Send test, button.
1: Bo to jak rozumiem, wykorzystuje po prostu makowego maila.
0: Tak, on potrafi sam się łączyć do SMTP, ale może też wykorzystywać makowego maila, co na przykład dla mnie jest wystarczające.
1: No jest lepsze, bo może na przykład używać twojego Gmaila, dzięki czemu te wiadomości zawsze dojdą.
0: Dokładnie, a tak to bym musiał się bawić jakieś, nie wiem, jakieś dziwne...
1: Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ta poczta jednak jest zdecydowanie bardziej pozabezpieczana.
0: Tak, jakieś out, hej, i tak dalej.
2: Send test, button, chrono send has no windows, unhetzket, only send when errors have odzuret, hetzbox.
0: Wyślij, gdy wyślij tylko, gdy pojawią się błędy.
2: Chrono send has no windows, hetzket, post message via notification center, hetzbox. Voiceover off.
0: Wyślij powiadomienie w centrum powiadomień, czyli powiadomienie takie push na Macu.
2: A test email, okej, a test email message was successfully sent.
0: O.
2: Okej, dev, hetzket. Unhetzket, post message via notification, unhetzket, only post when errors have odzuret, hetzbox.
0: Ja... Nie chcę powiadomienia akurat w centrum powiadomień, więc zaznaczam sobie, to sobie odznaczam. O, i tutaj wyślij wiadomość do Chrono Monitor z identyfikatorem i to jest aplikacja na iPhone'a. Która jest dodatkowo płatna i tutaj możemy przecinkiem rozdzielić identyfikatory. Ja o tej aplikacji potem krótko opowiem. I tutaj mamy własne podsumowanie powiadomień dla tego zadania. I tutaj normalne, czyli jak zadanie się zakończy z powodzeniem, to mamy po prostu powiadomienie
2: chronosync.
0: Gdzie jest błąd, to mówi, że wystąpiły błędy. Czyli normalne, mogę napisać, udało się, a z błędami wystąpiły błędy.
2: Wystąpiły błędy.
0: Tutaj coś, co ja... lubię i uwielbiam, czyli skrypty.
2: Expand scripts, unhetzket, presynchronization script, hetz, no meselectet, dimmet.
0: Skrypt przedsynchronizacyjny możemy jakiś uruchomić.
2: Proszę, dimmet, run, dimmet, but, dimmet, unhetzket, aborton script errors, hetzbox.
0: Porzuć zadanie, jeżeli wystąpi błąd w skrypcie.
2: Unhetzket, postsynchronization script.
0: Skrypty postsynchronizacyjne i też możemy wybrać jakiś skrypt.
1: To może być dowolny skrypt na Maca, czy jakiś wewnętrzny dla tej aplikacji?
0: To może być skrypt w Rabim, w Pythonie, w SH, w AppleScriptie albo w JavaScriptie. Więc lista jest dość duża.
1: Sporo
0: mamy
1: możliwości.
0: Sporo. Też program udostępnia API dla tych wszystkich języków. O, i tutaj pomiń przy błędach synchronizacji, czyli jeżeli będą błędy synchronizacji, to nie zostanie ten skrypt wywołany. No i tyle. Dźwięki. Odtwarzaj dźwięk przy sukcesie. I tutaj możemy wybrać, jakie dźwięki będą odtwarzane domyślnie.
2: Basso. Basso. Bluff. Bluff. Bottle. Bottle. Frog. Frog. Funk. Glas, glas, hero, hero.
0: To są domyślne dźwięki macOS-owe.
2: Ping, ping, pop, pop.
0: A powiedzmy, że ten.
2: Hetzket, default, hetzket, play sound on failure, hetzbox.
0: Otwórz dźwięk przy błędzie.
2: Hetzket, play attention sound, hetzbox, default.
0: Otwórz dźwięk uwagi, czyli jeżeli program coś chce od nas.
2: Help, button, default, auto, readiness, details, button, blank, side bar.
0: No i to jest na tyle, jeśli chodzi o te opcje. Tutaj mamy reguły. I tutaj mamy tryb. Po tym trybie możemy potem dziedziczyć. Mamy prosty tryb.
2: Advanced, hetzmark, simple,
0: nie rozumiem do końca jakby o co chodzi, bo mamy prosty, średnio zaawansowany i zaawansowany.
1: Więc a to nie dotyczy przypadkiem ilości opcji, jakie my mamy do wyboru, żeby się po prostu w tym nie zapoznać?
0: Tak, owszem, ale nie wiem jakby jak to jest klasyfikowane. Skanuj pliki, jeżeli spełniają te warunki.
2: Filename. Din is. Din. Din met text. Din met unfetzket. Cesensem si din.
0: Nazwa to.
2: Din is. Filename. Unfetzket. Nam. Unfetzket. Edit. Unfetzket. Edit. Is. Filename. Name. Filename. Potut button.
0: Tutaj mamy nazwę. Filename.
2: Hetzkman.
0: Nazwa pliku. Nazwa folderu. Nazwa pliku lub folderu. Nazwa wyświetlana pliku.
2: Folder display name.
0: Nazwa wyświetlana folderu.
2: Folder display name.
0: Nazwa wyświetlana pliku lub folderu.
2: Filename. Is. Potut button.
0: Jest równa.
2: Is not.
0: Nie jest równa.
2: Sometimes.
0: Zawiera.
2: Sometime.
0: Nie zawiera.
2: Start z wit.
0: Zaczyna się od.
2: Start wit.
0: Nie zaczyna się od.
2: End z wit.
0: Kończy się na.
2: End wit.
0: Nie kończy się na.
2: Hetzkmark. Is.
0: I jest
2: is.
0: Równa.
2: Edit text. Blank. Unhetzket. Cesej sensitive. Hetzkbox.
0: Tutaj mamy zachowaj wielkość liter.
2: Unhetzket. Hetzkbox. Filename extension. Extension. Is. Dimet. Text.
0: Tutaj rozszerzenie.
2: Hetzkbox. File size.
0: Rozmiar pliku.
2: Is ekwel. Data size. Is ekwel to. Dimet. Data size. Is 0, DKB, unfetzke, data time last modified, blank, im, file or folder,
0: data modifikacji, data is,
2: 6, unfetz, OSTP, creator codes, type code, is, dimmet, text, creator code, is, dimmet, text,
0: tutaj kod,
2: readiness details,
0: creator code, czyli aplikacje na Macu zostawiają w pliku taki ślad, że to ta aplikacja utworzyła, utworzyła dany plik. Zmienimy sobie to. Zmienimy sobie to na zaawansowane. Tu
1: mamy jeszcze jakiś szablon?
0: Tak. Szablon, czyli możemy sobie po prostu kilka warunków zapisać i właśnie ja z tego zaawansowanego trybu korzystam. Mnie zaskoczył ten tryb średnio zaawansowany. Zobaczymy, co się stanie.
2: Blank, scenfile, add, but, scenfile, sniff, test, sniff, add, remove, edit, group, but, template, the inclusion rules, empty, tab, prawidł, configure, synchronizm.
0: Aha, to wtedy mamy, w trybie średnio zaawansowanym mamy tylko możemy skanować pliki, możemy jakby, mamy czarno, mamy białą listę, a w trybie zaawansowanym mamy i czarną, i białą listę. Dobrze, przełączymy się na zaawansowany, bo to z nami z tego korzystam. I tutaj mamy dodaj warunek. I tutaj mamy zabawę, bo mamy... Mogą być tak, flagi atrybutów, etykieta findera, rozmiar pliku, komentarz spotlight, data i czas utworzenia, kod aplikacji, która utworzyła, czyli na przykład możemy kopiować wszystkie dane, które utworzył Xcode, data modyfikacji, ścieżka, nazwa folderu nadrzędnego, nazwa, uprawnienia po SX, czyli Unixowe uprawnienia, rozszerzenie.
2: Radio button. File rule group. Radio button. 12.
0: Grupa reguł.
2: Finder tags. Radio button.
0: Tak, 13.
2: External script. Radio button. Celate your równole. External
0: albo
2: script.
0: Wynik zewnętrznego skryptu.
2: Celate your równole of the following type. Selected. Radio button. 1 of 2. On false from one of the predefined rules. Radio false rule. Temp cancel. Button. False rule. Templates. Dimmet. Put button. Selected. Poser, on chce latek eksternal,
0: wybrać jakąś tam predefiniowaną regułę.
1: Co mamy grupy, jakby grupy plików.
0: Grupy plików różne, że na przykład pliki audio, pliki obrazy dysków,
2: czcionki, obrazy. Co mamy programming file formats. Co mamy text document formats. Co mamy
0: video. Na przykład chcemy sobie kopiować tylko rzeczy związane z programowaniem. Wybieramy sobie taką, taki szablon.
2: Co mamy programming file extension, dimmet, radio button.
0: To wszystko wtedy mamy powygaszane.
2: I
0: robimy OK.
2: Scan file, sniff, test, sniff, add, remove, edit, dimmet, group, but, template, dimmet, inclusion, rules, table. Hetzket, hetzbot. Co mamy programming file formats, sometimes, 3 rules, co lakset.
0: Oj, to jest grupa, to jest szablon, zawiera trzy reguły. Nawet nam voiceover ładnie czyta. I rozwijamy to strzałką w prawo, idziemy w dół.
2: Filename extension, extension list, cc, cpp, h, m, pl, p, sh, j, s, php.
1: No tak.
2: Filename extension, list, fg, config, ini, list, strings, ksip, nip. Filename extension, list, codeproy, ktproy. item for menu 56 slosing filename or popubu headset filename or dimmet popubu
0: headset or
2: dimmet headset filename extension list cc cpp hm pl p sh js php Auto fins horizontal ignore files if tesson dipions add bu remove edit group bu template extru radimes back extrusion rules and the ten group
0: edit ja sobie tą regułę usunę i spróbujemy stworzyć jakąś własną
2: remove add stem files if help stem add in dialog cross or for cancel or for from one of the predefined rules extra external finder rule kill name pos x tru finder extra to równo or for from one cell x finder rule kill name parent name select ok
0: robimy OK.
2: File name is pop up button edit text.
0: I nazwa pliku.
2: Sesja sensitive edit is menu is not checkmark is not sometimes is not.
0: Nazwa pliku, no nie wiem, na przykład nazwa pliku.
2: Doesn't start with starts with doesn't sometimes is not checkmark is not.
0: To nie.
2: Sesja sensitive edit text blank.
0: No nie wiem, na przykład Mac. Wpiszemy.
2: Is not. Start with.
0: Nie zawiera.
2: Graphic cancel. OK. Default. Dialog. Remove. Dim. Add. Send files. Nifte. Second. Help. Set. Add. Remove. Edit. Group. Book. Template. Inclusion. Rules. Table. Headset. File name. Headset. Headbox. Has alternate item. Summon. Programming. File format. Sometimes. Bar. Rules. Expanded. Dwa items. Headset.
0: Oj, tutaj to się jeszcze nie usunęło.
2: Dialog. Alert. Cancel. Are you ready? Wish to remove. Deselect. Rule.
0: Tak, chcę to usunąć.
2: Numer aktual, headset. Numer aktual, file name. Doesn't sometimes. Mac. Headbox. Numer aktual, or. Dim. Or. Dimmet. Pop-up button. Dimmet. Numer aktual, file name. Doesn't sometimes. Mac. Or. Dimmet. Pop-up button. Has alternate items.
0: Inter- or, tutaj możemy sobie
1: dodać. Można jeszcze warunek logiczny dodać.
0: Tak, albo lub, albo i. Jakbyśmy utworzyli kolejną.
1: Ale to, co jest najciekawsze, bo tutaj mamy, że skanuj te pliki, jeżeli nazwa tego pliku nie zawiera Mac. Dobrze ja to zrozumiałem?
0: Tak.
1: Okay.
0: A tutaj mamy drugie, czyli nie skanuj tych plików.
1: Mhm.
0: Jeśli ten warunek jest prawdziwy.
2: Tutaj
0: mamy na przykład szablon. Możemy sobie stworzyć jakiś własny szablon. Możemy stworzyć szablon ogólny. Możemy sobie zrobić szablon białej listy, czyli dodajemy te pliki, które są w tym szablonie. Albo możemy sobie zrobić szablon czarnej listy, czyli te pliki wykluczamy. Tam na przykład mieliśmy taką regułę, że nie kopiujemy plików cache. To była domyślna reguła.
1: No tak,
0: która tam była.
1: To całkiem zasadne.
0: Możemy sobie dowolnie korzystać. Oczywiście wyrażenia regularne są wspierane. Jeżeli ktoś zna, lubi, no to może sobie tutaj
2: Ja sobie wrócę
0: do tego prostego trybu, no bo z tego raczej większość osób będzie korzystało.
2: Simple help but stand file unhecket stand file sniff tesson dipions punkt name file name is dimmet te dimmet unhecket hexbox file name extension ext is dim un file data is zero kb punkt data bla file modi is 6 punkt os
0: i domyślnie to jest wszystko oznaczane, czyli on będzie po wszystkim leciał jak trzeba. No i tak to polecam zostawić, chyba że wiemy faktycznie co robimy. Tutaj mamy analiza.
2: Test default previous folder data folder blank sheet toolbar sheet blank folder data przecinek no underscore backup path previous folder deep to folder deep headset help boot headset show all entries headbox.
0: I tutaj niestety niewiele zrobię, bo parę plików.
2: Co template migration bot install cel to lapse. Source disk maca. Co left to read to lapse. Source disk maca. Kropka co metal template migration bot install.
0: Wszystko możemy sobie ustawiać.
2: Blank to infinite to lapse.
0: Co jak ma być kopiowane.
2: Last synchronized sort button in headers.
0: Mamy tutaj tabelę.
2: Size sort button team desk
0: stack. I mamy tak. Nagłówki tej tabeli to. Źródło
2: sort button. Status sort button.
0: Status.
2: Destination dysk zewnętrzny przechowujący kopię sort button.
0: Cel.
2: Time sort button.
0: Czas. Size sort button. Last synchronized. Ostatnia synchronizacja. I tu możemy wszystkie pliki sobie podglądać. Oczywiście to jest wszystko na never.
2: Blank to infinite. Co source dysk maca. Volumes dimmet to lap source dysk maca. Co left to read. To lapset. Volumes, cel, to lapset. Never. Volume, USR, users, system, SW, private, C, option,
0: no
2: C,
0: okresie,
2: info, VF, to lap, file folder information. Source, disk maca. Destination, dysk zewnętrzny przechowujący kopię. Name. Option. Left item icon, imasz. Option. Left item pad. Left, NA. Left item icon, imasz.
0: I tutaj mamy NA wszędzie, czyli niedostępne, not available. No bo nie było synchronizacji, więc nie możemy sobie tutaj skorzystać z tej porównywarki, co się na przykład zmieniło.
1: Tak z ciekawości, jeżeli na przykład uruchamiasz takie zadanie synchronizacyjne, to na twoim komputerze ile zajmuje przerzucenie twoich danych po prostu na taki zewnętrzny dysk? Jaka to jest?
0: Pierwsza kopia to będzie jakaś godzina przyrostowa, tak średnio, zależy ile robię na komputerze. Ja raczej dość dużo pracuję, więc to jest pół godziny.
1: Więc te pliki się zmieniają dosyć.
0: Czasami często. To jest parę minut, jak mam taki wolniejszy dzień, na przykład, że wiesz, tylko sobie przeglądam internet, zagram sobie w grę, no to jest 3 minuty, 4.
2: Ena, read modified, 20, Ena, permissions, LWX, Ena, read item permissions, and ownership.
0: Wszystko, mamy taką tabelę porównania lewego pliku, prawego.
2: Są figury temporady, Ena, left, 10 lat trips, Ena, left item, ACL.
0: Left item, toolbar, sheet blank, sheet blank, archive,
2: button, archive, analyze, archive,
0: archive,
2: radines, archive, items, empty, tab, top folder, dimmed, preview, path, folder, help, road folder, unknown, destination, target, blank, sheet blank, toolbar.
0: Tutaj możemy sobie przywracać jakieś rzeczy z archiwum.
2: Archive, archive, panel, tool, off, set, set, setup, boot, auto, toolbar, sync, save, button, sync, pre-sync, button.
0: No my mniej więcej uruchomiliśmy.
2: Validate, button, ex-include, dimmed, button,
0: ex-validate, sync, save, button. Synchronizuj.
2: Save, synchronize, button, dialog, pause, button, preparing. 12.01 w nocy.
1: I zaczęło działać.
0: Przygotowuję i teraz okno synchronizacji.
2: Scanning.
0: Mamy skanowanie.
2: Processing. Lex. Unit defal. Wasing pincha. Understore, understore, zgdef, understore, size, understore, th.
0: Understore, understore, zgdef, understore, offset of h. Offset of. Mamy nagłówki.
2: Abort, abort, bu, pause, 12.1146/1230, call, hainha, lip, understore, internal, shift, standy, lip, 2825/2957.
0: On sobie skanuje.
2: 12.28 w nocy, 142,24 mbps.
0: 150 mega na sekundę, niecałe. No i on sobie tu będzie pracował.
1: Słychać jak tu biegnie dosyć szybko.
0: No na razie tak.
2: 28, 12.40 w nocy, 33,645/33,951.
0: 33 tysiące plików.
2: 12.46 w nocy, 95,94 mbps.
0: Trochę zwolnił. Ale idzie. Robi sobie. No my nie będziemy czekać.
2: Windows, grid.
0: Tylko przejdziemy sobie.
2: SharePoint Management Framework.
0: Za ten czas
2: 7541/60
0: do opisu na paska menu aplikacji.
1: Jak rozumiem, nie ma żadnego problemu, żeby on sobie to robił gdzieś tam w tle i aplikacją można się w tym czasie zajmować, coś tam sobie konfigurować
0: tak.
1: Innego.
0: Dodatkowe zadania tworzyć i tak dalej. Wszystko jasne. Można robić.
2: Chronosync, about chronosync. Head for update ellipsis.
0: Oczywiście sprawdzić aktualizację.
2: About chronosync.
0: O chronosync.
2: Licencja ellipsis.
0: Licencja.
2: Setting ellipsis, kont, licencja ellipsis.
0: Licencja to menedżer
2: okay. Licencji. Chronosync, trademark. Licencja. Usename. Arkadiusz Świetnicki. User ID. Licencja status. Enablet. Urhase. Dimmet. Unregister. Button.
0: I tu możemy odrejestrować, wyrejestrować nasz komputer. Nie ma problemu, żeby to zrobić przez portal internetowy, ale jeżeli wiemy, że chcemy zmienić komputer na przykład, no to lepiej to zrobić stąd.
1: Jak rozumiem, to przydaje się dlatego, że w jednym czasie można tylko na jednym komputerze.
0: Na dwóch.
1: Okej. Okay.
2: Apple, menu, abo, head, licencja, setting, ellipsis, reset, setting, ellipsis, setting, ellipsis, command, summa. Reset, setting, ellipsis.
0: Resetuj ustawienie, jak coś namieszamy, to możemy zresetować.
2: Deautentizate.
0: Aplikację można zabezpieczyć hasłem i tutaj możemy wymusić, żeby ona następnym razem wymagała tego hasła. No i to jest tyle w menu chronosync, teraz menu plik.
2: New, submenu.
0: Nowy.
2: New, sumtaj, synchronizer, command, n.
0: Synchronizer, czyli nowe zadanie.
2: Container, command, shift, n.
0: Container.
2: Synchronizer, command, f, open, ellipsis, command, o.
0: No i tyle. Otwórz.
2: Open, recent, submenu.
0: Otwórz niedawno otwarte.
2: Open, kopia zapasowa, sync. Clever menu. Kopia, tyflo, podcast, sync. File, close, command, w.
0: Zamknij.
2: Save, dimmed, command, s.
0: Zapisz.
2: Save as ellipsis, dimmed, command, shift,
0: zapisz jako.
2: Save as template, ellipsis, dimmed.
0: Zapisz jako szablon.
2: Save as default, ellipsis, dimmed.
0: Zapisz jako domyślne.
2: Rename, ellipsis.
0: Zmień nazwę.
2: Duplicate, ellipsis.
0: Duplikuj.
2: Delete, ellipsis.
0: Usuń.
2: Access restriction, ellipsis, dimmed.
0: Kontrola dostępu, czyli możemy na przykład jakieś zadanie ochronić hasłem.
2: Padesetu ellipsis command shift p. Print ellipsis, dimmed command p. New, submenu, print ellipsis, dimmed command
0: p. Też możemy, wtedy nam się drukuje jakby nawet wszystkie te opcje.
1: Nawet ustawienia strony mamy do drukowania.
0: Tak.
2: Edit, undo, dimmed credo, dimmed sub, dimmed command,
0: oczywiście
2: copy, dimmed paste, select all, dimmed command, acceler,
0: dimmed.
2: Podobnie jak wszędzie. Dimmed command d. Autofill, submenu. Start dictation ellipsis. Emoji ampersand, symbols fn, e. Undo, dimmed command, z.
0: Do tego stopnia, że mamy jakieś opcje, które i tak tu nie działają.
2: Df, menu. Show tab bar.
0: Widok, pokaż zakładki.
2: Show alt tabs command shift, backslash.
0: Pokaż wszystkie zakładki, bo możemy kilka zadań naraz mieć uruchomionych oczywiście.
2: Show tab bar, dimmed command, b.
0: Pokaż pasek narzędzi.
2: Customize tab bar ellipsis, dimmed.
0: Dostosuj pasek narzędzi.
2: Hidden bar, dimmed command shift, b.
0: Ukryj pasek boczny.
2: Setup, dimmed command, 1. Options, Dimmed Command 2.
0: Tutaj mamy, bo ja jestem teraz w organizatorze, dlatego mam te opcje wygaszone. Tutaj od Command 1 do
2: Command
0: 5 mamy te zakładki w tym pasku bocznym, które pokazywałem. Odśwież listę plików.
2: Expand all folders, dimmed. Command option, do narrow.
0: Rozszerz wszystkie foldery.
2: Select all folders, dimmed.
0: Zwiń command wszystkie
2: option,
0: foldery.
2: Enter full screen FNF.
0: Pełny ekran. No i to jest tyle
2: Actions,
0: w widoku. Actions,
2: menu, connect, submenu.
0: Akcje, połącz.
2: Right target, left target, dimmed command option, L. Right target, dimmed command option, R.
0: Lewy, prawy.
2: Add, disconnect, submenu.
0: Rozłącz.
2: Mount, submenu.
0: Podmontuj, submenu. Odmontuj. Podłącz, no to jakieś sieciowe rzeczy, a odmontuj to... lokalny.
2: Synchronizę, submenu. Synchronizę. Dimmed command, equals.
0: Command równa się, czyli chcemy, żeby była pełna synchronizacja.
2: Real synchronizę ellipsis, dimmed command shift, equals.
0: Command plus to testowa synchronizacja.
2: Full synchronizę, validate ellipsis, dimmed command, backslash.
0: Sprawdzenie to command backslash.
2: Selection, dimmed. Real sync, selection ellipsis, dimmed.
0: Zaznaczenie, validate selection ellipsis,
2: basalina scan ellipsis, dimmed. Reset sync, historia ellipsis, dimmed.
0: Resetuj historię skanowania.
2: Full synchronize, dimmed command, equals. Real sync, actions, menu, synchronize, archive, submenu.
0: Archiwizuj.
2: Maintain archive, dimmed.
0: O, zarządzaj archiwami.
2: Zelanu archive ellipsis, dimmed.
0: Oczyść archiwę.
2: Add compare, dimmed command i.
0: Porównaj.
2: Include, dimmed, command, uparow.
0: No,
1: jakby zawrzyj.
0: Włącz, zawrzyj.
2: Exclude, dimmed, command, do narrow.
0: Wyklucz.
2: Full synchronize, submenu.
0: Wymuś synchronizację.
2: Left to left, once, dimmed. Command flip to left, once, left to right, dimmed. Command shift flip to left, dimmed. Command shift option, left arrow.
0: No i tutaj możemy...
2: Left to right, once, dimmed.
1: Albo że jednorazowo, albo permanentnie.
0: Albo już na stałe, tak.
2: Reset direction, dimmed.
0: Resetuj, resetuj jakby kierunek.
2: Restore, submenu.
0: Przywróć.
2: From it, from left ellipsis, dimmed. From it ellipsis, dimmed. From archive ellipsis, dimmed.
0: Tutaj skąd chcemy przywrócić? Czy z lewej strony, czy z prawej,
2: left ellipsis,
0: czy z archiwum?
2: Add, delete, submenu.
0: Usuń.
2: From it ellipsis, from left ellipsis, from archive ellipsis, dimmed.
0: Też skąd?
2: Add schedule ellipsis, dimmed command plus.
0: Zaplanuj.
2: Suspend scheduler.
0: Zatrzymaj program do
2: open
0: planowania.
2: Lock, dimmed command L.
0: Otwórz dziennik.
2: Connect, submenu.
0: No
2: open lock,
0: tyle.
2: Windows, met, file, fn, bullet, tyf, schedule, task, bullet, file, fn, control, f.
0: I tutaj
2: bullet,
0: mamy tyf, okno. Task,
2: sync. Schedule, task, manager, command, shift, t.
0: Command, shift, t, manager zadań zaplanowanych, zaraz o nim opowiemy.
2: Chronos, organizer, command, shift, o.
0: Organizator.
2: Medial, Windows, dimmed. Chronos,
0: no
2: control, help, menu,
0: na tyle innej pomoc.
2: Section, web, shift, comments, ellipsis, tech, support, ellipsis, tips, ellipsis, what's new, status, it's on, legend.
0: Co nowego?
2: Chronos, sync, help, send, chronos,
0: pomoc.
2: Sync, help, match, help, search, result, interactive.
0: I tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie przejdziemy do ustawień aplikacji.
2: Grid.
0: Command, przecinek.
2: General, virtual bar, general, select, set, button.
0: I zaczynamy od general, czyli
2: application behavior,
0: ogólne.
2: Window behavior, unheadsket, launchpad login, hexbox.
0: Uruchamiaj przy starcie systemu.
2: Unheadsket, show chronosync menu in menu bar, hexbox.
0: Pokazuj menu chronosync w pasku menu.
2: W 1080h800, current, button.
0: Tutaj mamy szerokość, wysokość okna.
2: 1080h800, dimmed headsket, flash menu for notices, hexbox.
0: Migaj przy powiadomieniach.
2: Dimmed headsket, animate doing schedule absence, hexbox.
0: Animuj podczas planowanych zadań.
2: Headset, remember size position, hexbox.
0: Pamiętaj pozycję i rozmiar.
2: Automatically check for updates, hexbox.
0: Automatycznie sprawdzaj aktualizację.
2: Animations, hexbox.
0: Animacje interfejsu.
2: Headset, create backup copy of task documents, hexbox.
0: Kopiuj, twórz kopię zapasową zadań. No, siłą rzeczy program do kopii zapasowych to swoje dane też kopiować musi.
2: Numpad kelc, headset, refresh archive outline on activate, hexbox.
0: Odświeżaj archiwum przy aktywacji.
2: Headset, use touch ID for administrator authentication, hexbox.
0: Używaj touch ID do administracji, ja nie mam komputera z touch ID, więc mam to wygaszone.
2: Headset, resume task windows, hexbox.
0: Znów jakby przywróć okno zadań, czyli jeżeli zamkniemy chronosynka i mieliśmy, edytowaliśmy jakieś zadania, to on zapamięta jakie.
2: Headset, maintain task documents folder, hexbox.
0: Zarządzaj folderem dokumentów, czyli on będzie sam gdzieś w swoim kontenerze trzymał zadania.
2: Unheadsket, always show chronosync organizer on launch, hexbox.
0: Zawsze pokazuj organizera przy starcie.
2: Auto show hidden chronosync organizer, hexbox.
0: Automatycznie pokazuj i ukrywaj organizera.
2: Access no library application support chronosync tasks.
0: Tutaj mamy ścieżkę folderu z tymi zadaniami i możemy wybrać, gdzie chcemy, żeby te zadania były domyślnie zachowywane. Kompaktowe paski narzędzi, to dla nas to nic nie zmienia. Własny wygląd. I tu możemy wybrać, czy chcemy w trybie jasnym czy ciemnym mieć okno.
1: Dławienie wejścia, wyjścia, tak? Czyli żeby on nam po prostu nie... powodował spadku pracy, wydajności pracy,
0: wydajności,
1: jeżeli coś
0: tak,
1: robimy.
0: On sobie wtedy powoli robi. Ja sobie to odznaczę na przykład.
2: Headset, play sound on success, Hexbox. Glas, popudbud, headset, play sound on success,
0: tutaj mamy odtwarzać dźwięk przy sukcesie.
2: Play sound on failure, basso, headset, play attention sound, morse.
0: I tu możemy wybrać, które te dźwięki tam, co mieliśmy default, to tutaj ustawiamy, czym są te default.
2: Send emails via, more, Apple mail, put send emails via, Apple mail, popudbud, button.
0: Jak chcemy wysyłać maile?
2: I masz. Help, but, help, ima, Apple mail, menu, postbox, mailsmith, email 3, Eudora, glass mail,
0: mamy różne klienty pocztowe.
1: Ale to chyba nie są aplikacje, które masz zainstalowane, czy on to bierze z tego i masz tyle klientów pocztowych
0: nie u siebie? Nie mam.
1: Aha, czy ja on po prostu zawsze ma taką listę?
2: Direct messaging.
0: Tak, a jak sobie zrobię direct messaging?
2: Direct messaging, ale 16, i masz. Direct messaging has not been on figure. Select the setup button to do so. Setup, help, but setup.
0: To możemy tu dialog, kliknąć.
2: Dialog, edit text, full name, email settings.
0: I tutaj
2: email
0: set, full nazwa, name, edit text, email adu, adres, edit text, email settings,
2: SMTP server.
0: Ustawienia serwera.
2: Server port, 20, default, 25, security and authentic, security. None, popup but.

0: scheduling behavior. Missed behavior. Headset. Use background scheduler. Headbox.
1: Używaj programu do planowania. Wtedy ChronoSync nie musi być uruchomiony. Ten mały programik sobie się tym zajmie. Uruchamiaj zaplanowane elementy sekwencyjnie, czyli na przykład mamy dwa zadania. Jedno o 22, drugie o 22.05. To jeżeli mamy tę opcję zaznaczoną, to to pierwsze zadanie musi się skończyć, żeby to drugie mogło się uruchomić. Tutaj mam uruchom natychmiast. Wyślij błąd do dziennika starzeń. Automatycznie ukrywaj menedżera zaplanowanych zadań. Obudź komputer do zadań. Tutaj mamy wstrzymaj planowanie, gdy aktywne jest zasilanie z baterii. I tutaj mamy powiadomienie.
0: Send test, dimmet, dimmet und headset, only send lenderos have obscured, headbox, headset, post message via notification center, headbox.
1: Tutaj mamy domyślne jakby dla wszystkich zadań. Headset,
0: only post lenderos have obscured, headbox.
1: Zaplanowany.
0: Headset, post message via notification center,
1: headbox. Czyli możemy na przykład ustawić, że jeżeli sami wykonujemy jakąś synchronizację, no to wtedy nie mamy maili, ale jeżeli mamy zadanie zaplanowane, no to te maile są wysyłane.
0: Headset, push notification, notification, headset, push notification to chronomonitor with ID, headbox, notification IDs, from chronomonitor dimmet, text.
1: No i tu możemy też użyć tej aplikacji Chronomonitor.
0: Send test. Dimmet und headset. Only push lenderos have obscured. Help. Button. Help. Button. Dimmet und headset.
1: I to na tyle, jeśli chodzi o tą zakładkę.
0: Schedule toolbar. Into templates. Button.
1: Ale mamy szablony.
0: Remove then select. Add installed toolbar. Installed templates. Add promo cable. Inter. General rule. Aliases and symbolic links. Cechy są mone audiofile formats. General rule.
1: W katalogu głównym lewego dysku.
0: Mamy
1: taką regułę wykluczaj pliki DS Store i Desktop Ini.
0: Exclude DS under Store and Desktop Ini files. Exclude cache files. Executable path cages. Invisible files at level of editor target. Invisible files at invisible files. Invisible files at
1: level. Invisible files at
0: 23 templates are installed. Help, book, help, book, tak, remove then select template.
1: To się trochę mija chyba z celem, żeby to pokazywać wszystko, jak
2: no,
1: to działa.
2: Jest naprawdę bardzo dużo, tak.
1: I możemy sobie tworzyć własne i pobierać je z sieci też, więc...
0: Template, helpers, button.
1: Tutaj mamy aplikacje pomocnicze.
0: Remove then select helper, edit, add helper applications for some pare function.
1: O, tutaj mamy jakieś aplikacje pomocnicze do porównywania plików.
0: Add, edit, remove then select table. I, C, C, C. C, CSS, HTM, HTML, JS, PHP, XML, CFG, CONFIG, CFG, CC, CC, CPP, HTML,
1: CPP, CPP, CPP, CPP, CPP, CPP, CPP,
0: CPP, CPP, CPP, CPP,
2: do konkretnych typów plików na przykład możemy używać różnych aplikacji, bo one sobie po prostu lepiej radzą z tym.
1: Tak, tak.
0: Edit remove then select helper, dip table, plus 1
1: of 3, C, C, C, C, C, C, C, C, C,
0: P, S, H, SHIP, select, C, C, C, CPP, H, M, PL, P, S, H, SHIP.
1: Tutaj ja się powinienem na twórców ChronoSync'a obrazić, bo nie ma Swift'a, jakby zapomnieli o tym języku chyba w tych programistycznych różnych. O, możemy edytować tego pomocnika.
0: Opendiv.
1: I co ciekawe, na przykład ja mogę sobie dodać pliki Swift, bo mamy drag files here to capture attributes. Jeżeli sobie przeciągniemy tutaj jakiś plik Swift, ja to zrobię.
0: Projekty folder, no ZDP, stop, ZDP, 100 days of list, wiew, tak, kalendę, dwa, projekt, projekt, jeden folder, no kalendę, folder, no do plik, plik folder, no do mnóla, bez plik, sto deploy, bez plik, asset, projekt, są ten dwie Swift, Swift, są, są ten dwie Swift, Swift, są ten dwie Swift, no do mnóla, button, market, for drag and drop.
1: Na przykład ten, a ja go może pobiorę z iClouda najpierw,
0: open, open bit, download now.
1: Potem on będzie do mnie krzyczał, że...
0: Finis hedu domnula, bez, są ten dwie Swift, są ten dwie Swift, market, drag and drop, chronosync, chrono, a cancel, brak file, here, to capture, attributes.
1: Finder, command, bez, krop, window, wo, kropka. Ostrzegam, że to może się nie udać, bo to przeciąganie w voice-overze to jest
0: application.
1: Bardzo średnio działająca funkcja.
0: OSTP-CODE. Brak file here to capture attributes.
1: No. No.
0: File to drogą, brak file here to capture attributes. Brak file here to capture
1: attributes. Mogę ręcznie.
0: Bez, są ten dwie Swift, Swift, co imasz, imasz, imasz. Nowy imasz, imasz. Out of, bez, są ten dwie Swift, Swift, co urce. Mouse dovnon. Są te chronosen. Chron, and, sand. Brak file here to capture attributes. Mouse upon. Brak file here, edit text. Blank. OSTP-C, CC, CPP. File, brak file here to capture attributes.

0: Serbino, host, brak file receptura attributes. Odca, brak edit text. Blank. Brak file receptura attributes.
1: No, jest to, to się da zrobić, ale z jakiegoś powodu, jak udostępniam ekran, to to nie chce działać.
2: Może i to jest powodem, faktycznie.
1: Tak, bo mi się to parę razy udało zrobić.
0: Application. File to insert cance. Brak file edit text.
1: No nie, nie da się. W każdym razie można przeciągnąć plik.
0: CC, CPP.
1: I on wtedy sobie zapamięta, on wtedy sobie pobierze informacje.
0: Table, czy help, help, book help, czy help, tam, remove dance table.
1: A ciekawe w sumie, czy na przykład dla tych webowych plików jest inna aplikacja? Wątpię. Oni to po prostu zrobili na takiej zasadzie, żeby pokazać, hej, da się.
2: Tak, że można różne typy plików, chociaż używamy i tak tego samego narzędzia, ale jeżeli znasz coś, co lepiej działa na twoich ulubionych plikach, no to użyj sobie tego.
1: Na przykład program Beyond Compare, o którym też kiedyś, mam nadzieję, że sobie porozmawiamy. Bardzo fajne narzędzie, które potrafi na przykład porównywać pliki audio i pokazywać, w której sekundzie się różnią. Śmieszny program całkiem.
2: No tak,
1: ale nie wiem, czy
2: wszelkiego rodzaju podejrzewam, że tu się może sprawdzać też w różnych typach właśnie takich typowo binarnych, które mają jakąś bardziej złożoną strukturę niż na przykład pliki programistyczne, które bardzo często to są po prostu no, zwykłym tekstem. Je jest łatwiej porównywać.
1: No tak, dokładnie. To są proste pliki.
0: Czy help, help, help,
1: do
0: porównania.
1: I teraz warto sobie porozmawiać o tym, jak ten program działa i jak on się łączy z różnymi usługami. macOS ma coś takiego, co się nazywa File Provider API i to jest takie API, którego wiem, że w Windowsie kiedyś go nie było, teraz może już jest, ale twórcy różnych aplikacji, takich jak Dropbox, mają możliwość zdefiniowania takiego wirtualnego dysku jako dysku sieciowego. I ChronoSync potrafi z tych wtyczek korzystać i on wtedy odpowiednio się zachowuje, no bo na przykład jeżeli ChronoSync myśli, że korzysta z dysku lokalnego, to kopiuje wszystko naraz. Jeżeli wie, że korzysta z dysku sieciowego, no to pobiera jakby na komputer lokalny to, co może, robi to, co może, czyli kopiuje, przenosi i tak dalej, a potem usuwa to z komputera lokalnego. Dlatego ważne jest, że jeżeli korzystamy na przykład z jakiegoś nieoficjalnego klienta dla jakiejś usługi chmurowej, to żeby warto sobie sprawdzić, czy ono się rejestruje jako ten file provider.
0: Help, 4 grid, remove, edit, add, add, add,
1: ja sobie na przykład stworzę nowe połączenie.
0: Unikwe profile name.
1: Nazwa profilu. Wpiszemy sobie test.
0: Test, connect type. Select connect type.
1: I tutaj mamy typ połączenia.
0: Backblaze B2. Amazon S3.
1: Amazon S3.
0: Backblaze B2.
1: Backblaze, czyli też taka usługa do kopii zapasowych. Poniekąd konkurencyjna dla ChronoSync, więc bardzo nie rozumiem tego wyboru.
2: Ale wiesz co, oni tam chyba w Backblaze'ie mają jeszcze jedną ważną rzecz, znaczy, mianowicie dają miejsce.
1: Backblaze trochę inaczej działa, bo Backblaze to jest taka kopia sieciowa, a to w ogóle
2: dokładnie.
1: Jakbym miał do chmury robić kopię całego dysku, to bym musiał mieć chyba terabitowy internet, żeby
2: wiesz
1: to
2: co,
1: jakoś szło.
2: To chyba jest potem przyrostowe jakieś, więc podejrzewam, że ta pierwsza synchronizacja to trwa długo, natomiast oni właśnie mają taki, oni mają jedną dość fajną rzecz, z tego co pamiętam, mianowicie dostajesz nieograniczone miejsce na swoje dane, a to jeżeli ktoś ma dużo, bo tam się to licencjonuje per komputer. I
1: ale to jest drogie i niedostępne, z tego co wiem.
2: No to ja akurat tego nie testowałem, powiem szczerze, nigdy jakoś nie miałem potrzeby, żeby aż tyle archiwizować, ale podejrzewam, że gdybym miał sporo rzeczy do przerzucenia, no to bym się tym zainteresował, no bo to nielimitowane miejsce i jak masz rzeczywiście tam powiedzmy jeden komputer albo dwa, no to kusi.
1: No tak.
0: ChronoSync
1: ma swój własny taki serwer, który może działać na innym Macu na przykład.
0: Google Cloud.
1: Interconnex.
0: SFTP file server.
1: SFTP.
0: Select connection type. Dimmer. Amazon S3. Backblaze B2. ChronoAgent.
1: No i to jest tyle.
0: Google Cloud Storage. Interconnex.
2: A czym jest ten Interconnex?
1: Interconnex to jest taka aplikacja, że z iPhone'a możesz zrobić sobie dysk. To jest od nich aplikacja też. od tej firmy Ecom Technologies.
0: Google Cloud Storage.
1: No na przykład Google Cloud Storage.
0: Client ID Advanced, tak, General, Select, Google Cloud Storage. Pop-up button, General, Add, Client, Edit, Client, Secure, Signature, Nastnone.
1: Ale to jest no Google Cloud, czyli nie Google Drive, tylko
0: tak chmurował
1: sobie.
0: To
1: wybierzemy sobie na przykład SFTP.
0: General, select, tak, jeden of dwa, add, connect to, select an SFTP server, pop-up menu, host name or address, no SFTP server found, dim, no SFTP, host, select an SFTP server,
1: no SFTP server, select
0: an SFTP server, select, host name or address, host name or address. 22, help, book, cancel, net, cancel, help, report, edit, host name or address, connect to, host, edit, text, blank.
1: Jeżeli mamy jakiś serwer, no to możemy wówczas sobie go tutaj dodać i na niego na przykład robić kopię zapasową.
2: Tak, można sobie na przykład...
1: Ja mam na takiej zasadzie właśnie NASA dodanego.
2: A, w ten sposób. Ale na przykład jeżeli byście chcieli tam powiedzmy, jeżeli macie na przykład dostęp do jakiegoś serwera dedykowanego albo VPS-a, gdzie macie sporo miejsca... bo macie na przykład jakiś taki, nie wiem, serwer właśnie w ten sposób typowo na backup, no to też można właśnie po SFTP w najprostszy możliwy sposób
0: robić kopię.
2: Z ciekawości, czy on obsługuje łączenie się, jeżeli chodzi o logowanie z wykorzystaniem kluczy?
1: Tak.
2: A,
1: on no bierze super. Z .ssh klucze z tego folderu, tak, systemowego. No i nie mamy wsparcia dla Dropboxa, Google Drive, no bo one, te usługi mają ten file provider swój, więc nie było sensu, żeby twórcy to duplikowali. Ja akurat nie mam tego typu usług, więc nic nie mam pod tym file providers. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Kronosynka. Ja sobie zobaczę, jak tam nasze zadanie.
0: 22:15.
1: A my w międzyczasie otworzymy sobie menedżera zadań zaplanowanych. Command Shift T.
0: Schedule Task Manager, Windows. Open task, bin, scheduler set, scheduler lock, button, scheduler settings, button.
1: Jeżeli mamy ustawienia planowania.
0: Co scheduling behavior, missing behavior.
1: Co nam uruchamia panel ustawień tylko w odpowiednim oknie.
0: Scheduler standing, scheduler lock, scheduler set, scheduler lock, button.
1: Tutaj mamy dziennik planowania.
0: Add item, button, remove item, edit item, scheduled item list, table, blank, im, scheduled, next, sync, scheduled, kopia zapasowa sync, 23 października 2024 roku, 22:00 sekund. Scheduler status.
1: Kiedy będzie się coś działo?
0: Scheduled in, headset, list of items, status, scheduled room, Xbox, scheduled, kopia zapasowa Synclast Room, 22 października, Ile errors.
1: I tutaj idle i ostatnie uruchomienie było z błędami.
0: Edit item, button.
1: I możemy sobie edytować to.
0: Edit scheduled task, image. Edit scheduled zoom, bin, edit image, kopia zapasowa Sync, pop-up button.
1: Tutaj mamy do wyboru zadanie.
0: Scheduled, kopia zapasowa Sync.
1: Opis, czyli możemy wprowadzić jakieś notatki dotyczące tego zaplanowanego zadania.
0: Hexmark, simple interval, selected, tak, 1 of 3.
1: I tutaj mamy kilka opcji. Mamy simple interval, czyli prosty interwał, co tyle masz robić tą kopię i tyle.
0: Advanced interval, tak, 2 of 3.
1: Zaawansowany interwał.
0: Event triggered, tak, 3 of 3.
1: I zdarzenie.
0: Run task, hole, radio button, daily, select, tak.
1: Tutaj mamy do wyboru dziennie, możemy uruchamiać co godzinę, codziennie, o której godzinie, tygodniowo, miesięcznie. I tutaj mamy rozszerz dla dodatkowych opcji. Uruchamiaj tylko, gdy docelowe woluminy są dostępne. Pytaj użytkownika przed uruchomieniem.
2: Czyli na przykład jeszcze zapytam cię o to pierwsze pole, czyli on będzie wtedy tylko działał, kiedy w tym przypadku będzie podłączony dysk.
1: Tak, bo tak to on uruchomi się i wypluje natychmiast błąd.
2: Błąd. No to bez sensu.
0: Unhecket, expand, unhecket, room to serve for running, unhecket, room number and on server, hecbo, 1, days,
1: imeter. Uruchamiaj nie więcej niż raz dziennie.
0: Unhecket,
1: czyli na przykład jeżeli ręcznie uruchomimy, powiedzmy, że uruchomiłbym to swoje zadanie, które się uruchamia, no to już dzisiaj by się nie uruchomiło.
0: Unhecket, abortive still running cut, hecbo, 17:00, imeter, unhecket, retrocheck, unhecket, abortive still running cut, hecbo.
1: Porzuć, jeżeli zadanie nadal działa, i tutaj o której godzinie. Czyli jeżeli uruchomię przed 17:00, to uruchomi się to o 22, ale jeżeli po 17 uruchomi, no to już się nie uruchomi. Próbuj ponownie w razie wystąpienia błędów. Co minutę będzie próbował 9999 razy. No i tyle. Tutaj mamy zaawansowany interwał. I tutaj mamy, że codziennie. I w których godzinach dnia ma się to uruchamiać? W których minutach dnia? No i tutaj mamy te same opcje, które już mieliśmy. I mamy zdarzenia. Uruchom zadanie. Po uruchomieniu ChronoSync, zanim ChronoSync się zamknie, kiedy wolumin zostanie podmontowany, kiedy inny wolumin zostanie podmontowany, kiedy agent stanie się dostępny, no czyli ten profil połączenia, kiedy inny agent stanie się dostępny, czyli niezwiązany z tym zadaniem, kiedy zostanie wykonana zmiana w systemie plików. No i to jest na tyle. No i to samo. Te same opcje.
2: No i
1: tak właściwie to by było na tyle. Teraz moglibyśmy przejść do krótkiego opisu aplikacji na iPhone'a.
2: Aplikacja, tak, jak wspomniałeś, też jest dodatkowo płatna.
1: Tak, to jest bardzo nieprzyjemnym zagraniem, no ale dobra, 20 zł, nie majątek, jak na to, co aplikacja oferuje. Oferuje całkiem sporo, jak na to, że to jest po prostu pomocnik, prosta aplikacja. I lądujemy w aplikacji Monitor.
0: Monitors, nagłówek.
1: I mamy pierwszą zakładkę Monitors.
0: ADD, przycisk.
1: Mamy przycisk Dodaj, możemy w niego kliknąć.
0: Cancel, ADD, save, monitor name, leave blank to use agent name.
1: I tutaj nazwa monitora.
0: Connect to agent, name, not specific, przycisk.
1: I tutaj możemy połączyć do agenta. Agent to jest inna aplikacja od twórców ChronoSync, nazywa się Chrono Agent. I to jest aplikacja, która służy do koordynowania ChronoSynkiem z innych komputerów, do zdalnego sterowania ChronoSynkiem z innych komputerów, a także do aplikacja robi też za serwer plików.
0: Adres, not specific, przycisk.
1: O, tu się na komputerze skończyła nasza kopia zapasowa robić.
0: Authentication, nagłów user, not specific, password, not test settings, wygaszony, tag bar.
1: Także tutaj mamy, jeżeli byśmy chcieli dodać tego agenta, o agencie pewnie też kiedyś zrobię podcast.
0: Test setting, touching lefik, reverse, dodzie, adeda, touch, tag bar, notifications, 6 items, karta.
1: W każdym razie druga zakładka notifications, 6 elementów.
0: Notifica prewatal, przycisk zaznaczone, L, 6, tasks, 1,
1: tutaj mamy
0: przycisk,
1: wszystkie zadania,
0: notices, 1,
1: urządzenia.
0: ChronoSync notification, errors, task, kopia zapasowa sync, scannet, 518547 errors, 79, yesterday, 22, 33.
2: Delete, on to aktyw, tak odczytuje, aktyw, że ja na początku pomyślałem, że tyle błędów, 500 ileś tam nie, tysięcy, to... ale nie, 79 nie, nie, nie. błędów.
1: Tak, i tutaj mamy fajnie, bo mamy wsparcie dla czynności voiceovera, mamy delete, usuń aktyw, i aktywuj, wejdziemy sobie w to.
0: Device, task, pin, delete, przy, notifications, przycisk wróg, delete, przyć, device, task, pin, rundate, duration, completed, scannet, processed, errors, transferred. Mininuno, kopia zapasowa sync, synchronizacja
1: dokumentu,
0: yesterday, 22, 33, 10, yesterday, 22, 33, 518547, 33191, 79, 69,69 GB. Error messages, 5, przycisk, tab bar, error messages.
1: Wiadomości o błędach, 5.
0: Error message, 3 gwiazdki, error, source, dysk wewnętrzny, encounter error, operation timeout out.
1: Operacja nie.
0: System volume
1: data. Jakby no, przekroczona limit czasu.
0: System volume data usesnął na dokument z projektu strażnik odcór retnik 3 gwiazdki. System volume data usesnął na dokument z projektu strażnik miecza odcór 3. System volume data usesnął na dokument z projektu strażnik odcór 3. Volume snu nowi scenki usesnął na librarek odcór retnik 3 gwiazd. Delete. Przycisk.
1: No i tutaj mamy różne. Odcór
0: retnik scanning folder. Volume snu nowi scenki usesnął na librarek są tajli. Ners.
1: Błędy, które były.
0: Odcór 3 wielokropek plus 224 additional messages. Back, przycisk back, device, notifications.
2: Okej, okay, ale w jaki sposób w ogóle dokonujesz tego, że ta aplikacja łączy się z Chronosynkiem? Czy ty musisz mieć tego agenta, czy...
1: Nie, nie, nie, właśnie nie. Ja specjalnie to pokazałem w taki sposób, bo za chwilę pokażę, tylko mi na komputerze Chronosync coś krzyczy. O coś? Zastanawiam się, co on chce.
0: Abort, skip, bupret, ekscy, unhec, córce, amero, rozcóret.
1: O, wystąpił błąd. Córce,
0: wyznacza, enzo, unter, error, operation, team, et out, odcóre, tu ile, co, pink,
2: system, volume, data,
0: insensu, no, dokument, zasoby, wizyta, tomeckiego, ra, un, ekspres,
1: abort, skip, abort, abort, skip, repry, button, skip, bupret, ekscy, ude, button, wyklucz, ponów, button, pomiń i pożyć. Wykluczę, tutaj mam pole wyboru, że wykonaj żądanie dla wszystkich dodatkowych błędów i wyklucz.
0: Pause, abort, button.
1: I kopia sobie idzie dalej. Cały czas miałem ten dźwięk co chwilę, co jakiś czas, że coś jest nie tak.
0: Chronosync notification. Chronosync notification. Help, help, tab, zaznacz settings. Karta 33.
1: Tutaj mam settings, czyli ustawienia.
0: Settings, general. Nagłówek, tab, dewica, lawakę. Tab, dewica, lawakę. Przełącznik. Wyłączone.
1: I tutaj trzymaj urządzenie obudzone. iPhone'a w sensie.
0: Network binding. Network binding. Przełącznik. Wyłącz refresh interval. 0 seconds. Przycisk.
1: Tutaj co ile ma odświeżać.
0: Refresh interval. 0 seconds.
1: Co ile ma się ponownie łączyć. 0, czyli po prostu wypychane. To jest push.
0: Notifications. Enabled. Przycisk.
1: Powiadomienia włączone.
0: Activity graph. Przycisk.
1: Wykres aktywności.
0: Szucone. Use logarithmic scale. Use logarithmic scale. Przełącznik. Wyłącz tab bar.
1: Tutaj używaj logarytmicznej skali, to do wykresów, które niestety nie są robione na tym Swift Charts, więc i tak są niedostępne.
0: Activity graph. Log recent error events. 0. Przycisk. Recent sessions. 0. About. Nagłówek.
1: Tutaj jak ma być logowanie.
0: Version. Jest. Copyright 2012-2019. Recent technology. Tab bar. Copy. Ver.
1: I tutaj mamy copyright.
0: Login. Activity graph. Notifics. Recent net fintech. Refresh internet. Network bin. Network. Tab dewica. Tab general. Settings. Nagłówek. Settings.
1: Jeżeli chcemy połączyć to z Chronosynkiem, to musimy wejść w Notifications.
0: Notifications. Synchronizations. Receive notifications. Receive notifications. Przełącznik.
1: To zaznaczyć.
0: Receive ID. E16F141118D.
1: I tutaj mamy ten Receiver ID, czyli ID odbiornika.
0: Receiver ID.
1: Kopiujemy to sobie do schowka.
2: Na Macu już przechwycił schowek.
1: Tak. Dźwięk.
0: Speech unmuted.
1: Był.
0: ID.
1: Kopiujemy sobie ten identyfikator.
0: Select D. D. Select open. Sadca. Don't save. But. Text. Chronos Finder. Chronos BB Edit. Kuku. 99. Audio. Zonu. Audio. Kuku. BB. Chronos Fin. Chronosyn. Chronosyn Organizer. Windows. Grid. Abort, pause, Chronosync Organizer, Windows, USA, Setupad, Grid, 1 item,
1: Steam, Dost Data Volume 2R, imasz,
0: a może
1: sumie już nawet nie Tyflo Podcast, tylko żeby było szybciej, edytujemy, edytuję to swoje zadanie, które mam.
0: Imsz, Króles, Options, Select, Pet, Setup, Options, Select,
1: Flag, Imasz,
0: Scroll, Inst, Cid, Sounds.
1: Widzieliśmy to nawet i wspominałem o tym.
0: Skip, head, scroll, back, top, head, some flicks, expand, co report, click, gdy list, losure, triangle, colax, report, click, expand, special file, folder, handling, ex, colax, special, click, gdy list, expand, archive, handling, colax, archive, click, gdy expand, sync, triggers, co, sync, click, expand, notifications.
1: Piąta zakładka, powiadomienia.
0: Asumarto. No my send te gimme tunhe headset, headset, postmessadia notification send, headset, only post errors, headset, synchronizacją complete, synchronizacją with errors, imasz, synchronizacją complete,
1: with errors. Ukończyła się nasza pokazowa.
0: 586300, ok, dwieflok, book, bitwit, bot, synchronizacją complete, with errors, synchronizacją with errors, files folder, 508, processet, 580, skip, 88, errors and sound, 89, total duration, 38, 45, dwieflok, ok, ok. Edit left target, save, but top, save, sub, sync,
1: ale nam nie o to teraz chodzi.
0: Lock, out of, shift, so, edit, edit, disconnect, mode, open, connect, mode, data, target, pro, sync, head, target, co, host, pro, op, op, unf, black, help, drag, head, help, drag, prawa, prawa, dines,
1: stat, wyrzuciło mnie
0: Tyflo podcast, syn,
1: do Tyflo podcastu.
0: Don't sub, save, your hand is will be lost if you don't save ten.
1: Tak, czy chcę zachować ten Tyflo podcast, jak zamknąłem go, bo program ustawił aktywne okno. I tutaj mamy w tych powiadomieniach, w tej piątej zakładce, to co już pokazywałem, czyli push notification to Chrono Monitor with ID. I tutaj mam ten identyfikator swój już wpisany, bo ja sobie go wcześniej wpisałem. I teraz w prawo idąc mam send test, klikamy.
0: In dialog, alert, ok, success. A test push notification,
1: send. I mamy, że powiadomienie zostało wysłane. Zobaczymy, czy zostało.
3: 06, centrum, tele, w trybie nie przeszkadzać. Distort, w trybie,
1: wymasz, mam tryb nie przeszkadzać. Pewnie ktoś do mnie pisał. Sprawdzę, ściszę telefon i sprawdzę najpierw, gdzie to powiadomienie jest.
2: Okej. To zobaczymy, czy się udało. No ale generalnie sprowadza się do tego, że po prostu trzeba wysłać odpowiedni kod i czy skopiować go sobie z tej aplikacji mobilnej i wprowadzić go do Chronosynka na komputerze, na Macu.
1: Dokładnie.
2: Jak podajemy ten kod, to po prostu za jego pomocą, za pomocą tego ID następuje połączenie i synchronizacja.
1: Jest.
2: Okej, no to pokażmy.
3: Distort, monitor, teraz, monitor, Chronosync notification, hello from Chronosync, przycisk.
2: O, się przywitał i działa.
1: Klikamy.
3: Monitor, notifications, nagłówek. Centrum pod
1: No i tak to działa. Przydatne. Ja ostatnio bardzo wcześnie chodzę spać, więc doceniam to, bo na Apple Watchu też mi się to pokazuje. Więc doceniam mały programik na iPhone'a, nie mamy tylu opcji jak tutaj, ale przydatny. Teraz już jakby słowem podsumowania pokażę, jak usunąć jakieś zadanie. Ten nasz podcast sobie usuniemy, bo już nie będzie nam potrzebna, żeby tylko złego zadania nie usunął, bo będzie śmiesznie. Właśnie, czy chcemy usunąć tylko referencje? Czyli usuwamy to zadanie z listy, ale ono fizycznie dalej na dysku jest, czy chcemy całe zadanie usunąć? Ja chcę usunąć całe zadanie. Warto powiedzieć, że żadne kopie zapasowe czy inne rzeczy, które to zadanie utworzyło, nie zostaną usunięte.
2: Więc co teraz... w zasadzie zostanie usunięte? Tylko pliki tego zadania,
1: tylko
2: tak?
1: Pliki zadania, konfiguracja.
2: Okej.
1: Okay. I teraz jakby kończąc cały temat w ładny, myślę, sposób, zobaczymy, jak to wygląda, co się nam utworzyło na naszym woluminie.
0: West Losery, please, must, please, no underscore XT, no underscore BKP, 4 terabajty, 3,83 terabajta FRE, volume.
1: Coś tam jest.
2: No, jest.
1: Wchodzimy.
0: No underscore archive items folder.
1: Tutaj mamy podkreślenie archived items, czyli archiwa.
0: Applications folder, library folder, users folder, system folder, mobile software update folder, users folder, list view, table, nuno folder. Tutaj jak list view, table, script folder.
2: I tu masz swój folder domowy.
1: O, i mam na przykład skrypty.
0: Odczytaj baterię klawiatury SCPT Compilet, odczytaj status low SCPT Compilet OS, dźwięki folder. Długość SCPT Compilet OS script. Statystyka schowka SCPT Compilet OS,
1: długość SCPT Compilet OS. O, mam na przykład skrypt o nazwie długość, otworzymy sobie go.
0: Script debugger. Długość SCPT, split editing, edit text.
1: Sprawdzimy, czy on...
0: Zwraca długość podanego
1: klipu sekundę.
0: Onget length pad. CTS 100. Set file info, total script to SRB na info x, x platform of POS i x path of pad.
1: No, uruchomimy go, żeby sprawdzić, czy na pewno on działa.
0: Application, alert, system dial, script debugger, help, script debugger, app, advanced access to control finder, app, allof, script application, alert, allof, script debugger. Jeden lub więcej zaznaczonych plików nie może zostać odczytanych.
1: No tak.
0: Finder.
1: Sprawdzimy, czy... No bo to nie pliki audio,
2: jest plik audio.
1: No tak, teraz sprawdzę, żeby nie było.
0: Audio hijack folder. List 2. Lesson 06. Adding your Apple developer at sound talks to the underscore system mp3 mp3.
1: Na przykład to.
0: Execut application. Alert. System allof. Default. Script debugger. Długość SCPT. Jeden lub więcej zaznaczonych plików nie może zostać odczytanych.
1: O.
0: Finder. Audio hijack. Name. Lesson 0. Lesson 0.
1: A wiem dlaczego, bo ten plik jest w iCloudzie. No nieważne. W każdym razie voiceover mówi, czyli skrypt działa. Więc... Faktycznie aplikacja Chronosync spełniła swoje zadanie. Przyjmijmy, że teraz uderza mi w komputer piorun, a no nie, bo wtedy dyski by mi się spaliły z kopiami.
2: No to może też, lepiej nie. Ale gdybyś sobie to wysłał na przykład na jakiś zdalny serwer, albo na NASA.
1: Tak. Chronosynkiem też mogę to zrobić.
2: I bardzo fajnie to tu wygląda, że nie jest to jakiś własnościowy format, że to nie jest jakiś obraz, w którym musimy wchodzić i otwierać te pliki.
1: Tym dokładnie tym programem.
2: Tak.
1: Nawet powiedzmy, że nie wiem, nie mam już Maca, bo coś się Macowi stało, mam komputer z Windowsem, normalnie mogę w tym sobie grzebać. Oczywiście on ma tam swoje jakieś metadane, no ale to nam nie przeszkadza. To jest chyba jedyna wada Image for Windows, moim zdaniem, który poza tym to jest naprawdę... No, brakuje mi tego programu danej, niektórych jego funkcji jakby w Chronosynku na przykład.
2: A czy na Macu na przykład taki backup z Image for Windows dałbyś radę za pomocą czegoś otworzyć?
1: No, niestety wygląda to w taki sposób, że Parallels Windowsik.
2: Aha, no, w ten sposób też można. Natomiast no rzeczywiście jest to problem tych wszystkich własnościowych różnych formatów. Ja na przykład kiedyś używałem takiego programu, on się Kobian nazywał. Niestety ten Kobian zmienił nazwę ostatnimi czasy, już teraz nawet nie pamiętam na co. I on niestety też zmienił swój interfejs. On jest zdecydowanie mniej wygodny. Jakiś był tak naprawdę
1: chciałem
2: bardzo...
1: jak z ZDSR-em
2: na standardowych kontrolkach. No ciekawe, to swoją drogą też.
1: No, można by się kiedyś pobawić. W każdym razie tak, no własnościowe formaty mają swoje zalety, no bo mogą więcej przechowywać, mogą być bardziej ściśnięte, w cudzysłowie, w sensie skompresowane i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest zło i tyle, tylko no po prostu fajnie.
2: Przenośność,
1: fajnie, że...
2: słowo klucz, z tym jest problem.
1: Przenośność, oczywiście. No tak jak właśnie z tym Image for Windows. No ChronoSync jest blisko, ale jakoś IEW najbardziej chyba polubiłem z tego wszystkiego. Więc tak, to chyba będzie na tyle. ChronoSync, fajne narzędzie, używam go w produkcji. Nie zawiodło mnie, a już przywracałem kilka razy kopię.
2: Aha. I udało się.
1: Udało się, tak.
2: No, to
1: no i
2: jest...
1: ten wolumin Nuno BKP będę mógł teraz
0: usunąć.
1: Jak widać, jeszcze pokażę to, o czym mówiłem.
0: Nuno Understore XT, 4 terabajty, 3,98 terabajta FRE, volume. Nuno Understore BKP, 4 terabajty, 3,83 terabajta FRE, volume.
1: Tu się coś mu nie zgadza, w sensie...
0: Nuno Understore XT, Windows, list 2,
1: no bo teoretycznie Nuno EXT zawiera tylko referencje do Nuno BKP, a to Nuno BKP zawiera dane, więc... Może się to teoretycznie wydać wam nielogiczne, ale to poprawnie pokazuje te rozmiary. Natomiast jak widać, na każdy z tych woluminów ma 4 terabajty.
2: Tak.
1: I to nie znaczy, że dysk magicznie zwiększył rozmiar do 8 terabajtów.
2: A szkoda.
1: No, fajnie by było.
2: Tak.
1: Ale no,
2: chociaż z drugiej strony różnego rodzaju dyski, które udają, że mają mega dużą pojemność, a potem jak przychodzi co do czego, to się nagle okazuje, że tej pojemności nie ma, bo się pliki straciły, to no to też
1: tak,
2: jest
1: tak.
2: problem.
1: Kupiłem kiedyś we Włoszech właśnie taki dysk. Tam on miał jakąś. Tam oni w ogóle przesadzili z tym. Tam pisało chyba, że 64 terabajty i wiesz, to wyglądało jak pendrive.
2: No tak.
1: To na takie dyski nie róbcie może kopii zapasowych.
2: Nie, nie,
1: okay.
2: Bo potem rzeczywiście będzie bardzo duży problem z odtworzeniem takiej kopii. Ale w każdym razie narzędzie do robienia kopii jak najbardziej myślę, że warto polecić. Aplikacja ChronoSync na system macOS. Aplikacja płatna. Ile ona tam kosztowała? $50.
1: $50. Ta najdroższa wersja, tak. Ta tańsza 20 albo jest w subskrypcji setup. Jeżeli korzystamy z setupa, no to ChronoSync Express mamy za darmo.
2: A aplikację dziś na antenie Tyfloradia prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dzięki, Arku.
1: Dziękuję.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu. Piątek to 31 dzień marca 2023 roku, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Witaj ponownie, Patryku.
1: Witam bardzo serdecznie po raz kolejny.
0: Tak, dziś przyniosłeś do naszego wirtualnego studia klawiaturę. Kiedyś sobie rozmawialiśmy o klawiaturach tak nieco bardziej ogólnie, a dziś będziemy o klawiaturach rozmawiać nieco bardziej szczegółowo, to znaczy skupimy się na konkretnym modelu klawiatury.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj będziemy mówić o klawiaturze firmy Redragon. Dokładny model to K607 APS Pro.
0: Tak, już kiedyś wspominaliśmy o różnych cechach, jakie mają klawiatury, jakie mogą być, z czego się składać, więc jeżeli ktoś odrobił zadanie domowe i sobie posłuchał tej audycji, a jeżeli nie, to bardzo serdecznie do tego zachęcamy, no to będzie już, myślę, że sporo wiedział odnośnie tego, jeżeli ty o tej klawiaturze opowiesz, to znaczy jaka to jest w ogóle klawiatura, czy to jest mechaniczna, czy to jest membranowa, jakie ona ma funkcje i jak to w ogóle z nią jest, co jest w niej takiego ciekawego?
1: Jest to generalnie oczywiście klawiatura mechaniczna, natomiast najciekawsze w niej jest w sumie cena, która nie jest wysoka. Oscyluje, no jak ja kupowałem to w granicach 250 zł, myślę, że teraz może około 300 będzie, no to i tak nie jest źle, a uzyskujemy całkiem dużo, bo uzyskujemy mechanika z przełącznikami low profile, czy niskoprofilowymi oraz z połączeniem bezprzewodowym na odbiornik na 2,4 GHz oraz na Bluetoothie, no i oczywiście kabel.
0: Niskoprofilowe, to znaczy takie bardziej, że wrażenie mamy, jakbyśmy korzystali z takiej klawiatury laptopowej, tak?
1: No nie, nie aż tak. Wiesz co, to bardziej jak masz takie membrany typowe. Jak na przykład klawiatury typu Logitech K120, no generalnie klawiatury membranowe, które się kupuje teraz najczęściej, takie nawet te ze średniej półki, one teraz raczej są niskoprofilowe. Natomiast mechanik, taki typowy mechanik jednak ma o wiele, no widać to, czuć wyższy skok tego klawisza.
0: Czyli to dla tych, którzy nie lubią klawiatur o wysokim skoku.
1: Dokładnie.
0: No ja akurat lubię, to powiem szczerze, to ja bym się nie ucieszył aż tak bardzo z tego, że ma ona niski profil. Ja lubię czuć klawiaturę pod palcami, ale rzeczywiście no tutaj ta kwestia ekonomiczna może być istotna.
1: Nie, to nie jest tak. Naprawdę to czuć ten skok, on może... No to jest, nie, to jest o wiele wyżej niż laptop, tak myślę, że pomiędzy taką klawiaturą mechaniczną a właśnie laptopem takim zwykłym, coś naprawdę całkiem spoko wyważona propozycja.
0: Rozumiem. No a jak jeżeli chodzi o klawisze, czego tu się możemy spodziewać?
1: No i to jest dosyć zagadkowa historia. Generalnie przełączniki w tej klawiaturze są sygnowane teoretycznie logo Redragona, natomiast praktyka pokazuje co innego i teraz są dwa obozy. Jedni mówią, że to są przełączniki Autemu, te niskoprofilowe, a drugi, że TTC. Ja osobiście raczej wierzę... Przepraszam, kot. Chodź tu.
0: No tak, kot w domu to równa się różnego rodzaju przygody, które od czasu do czasu mogą się pojawić. Coś o tym wiem. Kot u mnie również jest obecny.
1: Bardzo przepraszam, aczkolwiek, kot postanowił, że musi sobie podrapać.
0: Aczkolwiek na razie jest cichy.
1: Tak, bardzo przepraszam, ten kot postanowił, że musi koniec podrapać plecak i nie ma mowy. Na czym? A, już wiem. Jedni mówią, że są to przełączniki TTC, drudzy, że Autemu. Ja jednak skłaniam się bardziej ku tezie, że to jest Autemu, ponieważ przełączniki te są lekko ziarniste. Nie mówię, że są złe, bo jak tak na tą klasę cenową one są naprawdę dobre. Natomiast jakby nie oszukujmy się, nie jest to poziom TTC, które jednak czymś się wyróżniają z tłumu. No tutaj mamy przełącznik podstawowy, chociaż niskoprofilowy, nadal zapewniając te 50 milionów kliknięć, więc wartość rozsądną i przełącznik tylko i wyłącznie dostępny w wersji niebieskiej, czyli klikającej, czyli
0: klikający. Mhm. I jest ten taki, jest to takie uczucie, jak dojdzie do połowy ten przełącznik tego oporu?
1: Jest. Oczywiście, no jest to brzmienie, powiedzmy, ja sobie specjalnie teraz podstawię ją bliżej mikrofonu, jest to brzmienie tego typu.
0: No tak, czyli rzeczywiście niebieskie.
1: Oczywiście.
0: A jak z układem tej klawiatury? Co mamy, czego nie mamy?
1: Klawiatura jest w typowym układzie, teraz żeby się nie pomylić, ISO, który mamy dwa klawisze długie, Shift oraz Enter krótki, czyli ten nie taki haczyk, tylko ten płaski, backslash nad Enterem. Generalnie układ klawiatury jest bardzo przyjazny, jak chodzi o samo ułożenie klawiszy. Ponieważ wszystko jest tutaj ładnie wydzielone. Mamy wydzielone, na przykład, jak mamy klawisze F, Co cztery mamy przerwę. Strzałki są ładnie wydzielone od reszty. Mamy klawisze home, page up, page down i tak dalej, też wydzielone jako takie sześć klawiszy od reszty. Więc jest to akurat, jak chodzi o wydzielenie klawiszy, jest bardzo dobrze.
0: A co z blokiem numerycznym?
1: No właśnie, do tego chciałem dojść. Klawiatura ta jest klawiaturą tak zwaną TKL, czyli ten keyless, czyli numerycznej klawiatury de facto ona po prostu nie posiada.
0: No to dla tych, którzy lubią korzystać z klawiatury numerycznej, pozostaje ewentualnie się dozbroić w coś. Chyba, że jest jakaś jej edycja z blokiem numerycznym, czy nie ma?
1: Jest, natomiast jest to klawiatura nazywająca się zupełnie inaczej. W tym momencie nie pomnę nazwy. Klawiatura, której dostępność jest teraz bardzo ograniczona. Klawiatura droższa o chyba stówkę i klawiatura oparta na przełącznikach tylko i wyłącznie brązowych.
0: Czyli zupełnie inne wrażenie korzystania.
1: No to jest przełącznik brązowy, czyli przełącznik tactile, dobrze mówię, czyli przełącznik tak zwanym tactile bumpem, czyli z odczuciem, kiedy docieramy do punktu aktywacji, natomiast dźwięk, no oczywiście dźwięk jest, natomiast nie jest to taki dźwięk, nazwijmy to, generowany jeszcze specjalnie, jest to po prostu dźwięk wynikowy, jest to wynikowa dźwięku wciśnięcia switcha samego w sobie, niż czegoś w stylu kliknięcia przełącznika klikającego.
0: Jasne. Co z tą łącznością? Wspomniałeś, że mamy tu i kabel, i łączność bezprzewodową. Jak to z tą łącznością bezprzewodową jest?
1: Mamy dostępne dwie możliwości łączności bezprzewodowej. Mamy dostępny odbiornik na 2,4 GHz, czyli standardową łączność Wi-Fi, taką jak mamy w różnych urządzeniach, klawiaturach, myszach, słuchawkach. Oraz mamy Bluetootha 5.0 i trzy urządzenia możliwe do sparowania.
0: Mhm. I łatwo się potem między nimi jakoś przełączać?
1: Tak, mamy klawisz FN i wciskamy odpowiednio klawisze QWE.
0: Aha, to przełączenie...
1: Przepraszam, 1, 2, 3.
0: Aha, to przełączenie jakoś tak szybko się dzieje, czy to trzeba odczekać?
1: Szybko, no, z 2 sekundy, zanim się połączy, to tam nie jest jakby aż tak źle, tak? To jest, powiedzmy, standardowy czas reakcji.
0: A jeżeli chodzi o połączenie na 2, 4, to mamy jakiś odbiornik do tego, tak?
1: Mamy odbiornik, generalnie klawiatura jest tak sprytnie zbudowana, że na samym, na spodzie klawiatury mamy taką jakby wyprofilowaną, nie wiem, rynienkę, nazwijmy to, i tam mam odbiornik, który się magnetycznie przyczepia do klawiatury.
0: A to rzeczywiście jest bardzo sprytne, bo te odbiorniki niestety mają to do siebie, coś akurat o tym wiem, bo mam gdzieś tam klawiaturę Logitecha i ten odbiornik gdzieś posiałem niestety.
1: No właśnie.
0: A on jest malutki, to są takie bardzo małe elementy wkładane do portu USB komputera. Tu, jak rozumiem, jest podobnie, tak? Tutaj też
1: tak,
0: ten odbiornik
1: oczywiście
0: się wkłada do USB i po prostu on się łączy i działa. Jak z opóźnieniami? Lepiej na Bluetoothie, lepiej na 2.4?
1: Wiadomo, że na 2.4 dużo lepiej, oczywiście, chociaż Bluetooth jest używalny, natomiast jeżeli myślicie o graniu na Bluetoothie, to ja nie polecam. W ogóle jest to pomysł absolutnie zły, no chyba, że mówimy o grach tekstowych, turowych, w których szybka akcja ma znaczenie zerowe, wtedy okej. Okay. Natomiast jeżeli mówimy o grach, gdzie rzeczywiście trzeba zrobić coś szybko, jakieś akcja, to odpada Bluetooth. Ale Bluetooth jest na przykład fajny, moim zdaniem, w sytuacji, kiedy mamy klawiaturę na biureczku, mamy telefon leżący obok, przyszedł nam SMS. Dobra, no nie chcemy pisać na ekranie, nie wiem, z jakiegoś powodu, coś tam, no to przełączam na Bluetooth, odblokowuję ekran, nawet jakimś skrótem, jak jest dostępny, patrzę SMS-a, no tam przyszedł mi, nie wiem, SMS od kuriera, który pyta, o której godzinie ma przyjechać. Tam mogę pisać normalnie z poziomu klawiatury, proszę przyjechać o godzinie 15, cyk, enter, wysyłam, przełączam się ponownie na komputer i gram dalej.
0: No jasne. No to rzeczywiście jest sprawa wygodna i może to być całkiem fajne, żeby sobie w ten sposób z tego korzystać. A jeżeli chodzi o łączność przewodową?
1: Łączność przewodowa jak łączność przewodowa, no wiadomo, opóźnienie, pulling rate, nie wiem jak to przetłumaczyć. A, może powiedzieć jako próbkowanie, chociaż nie do końca, na poziomie 1000 Hz. O co chodzi z pulling rate? Chodzi o jakby ilość... danych wysyłaną przez sprzęt w ciągu sekundy, to znaczy ilość informacji. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. To mamy 1000 Hz, czyli 1000 razy na sekundę.
0: No to faktycznie wygląda na to, że to całkiem sporo.
1: Jest to standard obecnie, tak naprawdę.
0: Okej. Okay. A no, skoro mamy klawiaturę łączącą się bezprzewodowo, i to na dwa sposoby, to domyślam się, że tu musi być też jakieś zasilanie bateryjne, bądź to wbudowany akumulator. Jak
1: i teraz
0: to jest
1: tak. Oczywiście klawiaturka ma wbudowany akumulator o do końca nieznanej pojemności, natomiast z moich doświadczeń wynika tak, jeżeli, to jest to dosyć upierdliwe, ale o tym za chwilę, generalnie używamy klawiatury bez podświetlenia, które i tak nam jest, jak wiadomo, zbędne, Miesiąc spokojnie wyciągniemy. Natomiast podświetleniem tydzień myślę, że też się da wyciągnąć.
0: Mhm. A z czego więcej testowałeś? Co więcej zużywa energii? Bluetooth czy 2,4 GHz?
1: Jak zawsze Bluetooth oczywiście. Aha. Chociaż ja powiem szczerze, że ja Bluetootha używam bardzo rzadko, prawie go wcale nie używam. Siedzę na 2,4 tak naprawdę, bo jest to dla mnie po prostu najwygodniejszy sposób.
0: Bo tego, jak rozumiem, nie można łączyć ze sobą. To znaczy, żeby na przykład mieć telefon po Bluetoothie, a komputer po 2,4.
1: Nie miałoby to sensu, ponieważ wciśnięcie klawisza by wciskało jednocześnie jakby u ciebie na telefonie, na komputerze, nie?
0: No też prawda. Chociaż myślałem, że da się, powiedzmy, między tym jakoś przełączać, między tymi
1: trybami. Da się szybko, bo tak naprawdę klawiatura ma pod prawą... Jak bierzemy klawiaturę, generalnie ona jest zbudowana tak, że mamy, no generalnie klawiatura jest plastikowa, chodzi o top, bottom case, czyli o tą dolną część obudowy. Natomiast sam plate jest oczywiście metalowy, który jest na górze. I tak, na środku mniej więcej tyłu, tak mniej więcej mamy naklejkę z informacjami producenta, gdzie też przy okazji jest też śruba zakryta, jedna z kilku, żeby wejść do środka klawiatury. Jeszcze tego nie robiłem, powiem szczerze. Po prawo od tego mamy slot na odbiornik, natomiast obok prawej nóżki, ponieważ klawiaturę oczywiście możemy podnieść na nóżkach, jak każdą klawiaturę, mamy przełącznik. Przesunięty maksymalnie w prawo to łączność 2,4, na środku przewód oraz na lewo Bluetooth.
0: Aha, czyli tak naprawdę możemy sobie tym całkiem swobodnie żonglować, jeżeli mielibyśmy
1: tak, potrzebę.
0: A
1: z tyłu jest po prostu, dokładnie po środku tyłu znajduje się wejście na kabel USB-C, czego nie powiedziałem. Generalnie opakowanie, to nie ma co opisywać, ale w opakowaniu mamy klawiaturę, kabel USB-C z oplotem i z rzepem. Mamy keycap puller, czyli takie narzędzie do wyciągania nakładek, chociaż moim zdaniem ono jest zbędne, ponieważ nakładki spokojnie wychodzą palcami, jak w każdej klawiaturze. I mamy też oczywiście papiery, no i odbiornik jakby ukryty już w klawiaturze.
0: No okej, okay. A czy mamy jakieś dodatkowe klawisze jeszcze w tej klawiaturze, typu jakieś klawiatury, klawisze multimedialne, jakieś
1: tak,
0: makra, coś?
1: Tak, ponieważ klawiatura ma układ obecnie dość popularny, czyli który jest okej. Okay. Obok prawego alta nie mamy od razu klawisza menu kontekstowego, który oczywiście tutaj jest. On jest obok prawego kontrola, natomiast pomiędzy jeszcze jest klawisz FN, który wciśnięty z różnymi innymi klawiszami robi różne ciekawe rzeczy po prostu.
0: A prawy klawisz Windows mamy, czy zamiast niego jest po prostu ten FN?
1: Jest zamiast niego, ale aha. Tak szczerze, kto używa dzisiaj prawego klawisza Windows? W sensie jakby...
0: Ja nigdy nie używam, ja zawsze lewy.
1: No właśnie, to
0: nawet, to nawet zresztą, wiesz co, bardzo dobrze widać, bo teraz tak sobie patrzę na to, jak to jest u mnie, to lewy Windows jest po prostu wytarty, a prawy zupełnie nie.
1: No, o tym właśnie mówię, ale zresztą kto tego używa tak naprawdę? Nie wiem, po co to jest, szczerze mówiąc, chyba może dla symetrii.
0: Może Microsoft miał po prostu taką fantazję, żeby to...
1: Pewnie tak, ale teraz tego nikt raczej nie używa.
0: Dokładnie tak. No okej, okay. To już poznaliśmy wygląd klawiatury, chyba że jeszcze chciałbyś do niego coś dodać?
1: Tak, mianowicie klawiatura ma, co ciekawe, hot swap.
0: Hot swap, czyli co to
1: czyli
0: jest,
1: można sobie, czyli można w locie tak naprawdę wymieniać przełączniki na inne. Nie wiem, mogę sobie na przykład, nie wiem, zepsuł mi się klawisz A, to sobie go wymienię. Kupię sobie za kilka złotych przełącznik. Nie wiem, chcę mieć na przykład, tak jak ja zresztą chcę zrobić w swoim Dream Buildzie, na przykład, nie wiem, klawisze, litery i cyfry na niebieskich, a reszta brązowych, żeby na przykład nie hałasować po nocach. No to tutaj też mogę to zrobić, chociaż ten hot swap jest dosyć dziwny, ponieważ po pierwsze, nie jest on w ogóle jakby anonsowany na stronie producenta. On nic nie mówią na ten temat. Po drugie, w zestawie nie mamy narzędzia do wyciągania switchy. A po trzecie, hot swap ten aktor Dragona to jest taki hot swap na naszych zasadach. Mówiąc po polsku, pasują do niego tylko i wyłącznie przełączniki temu.
0: Jak ten hot swap wygląda w praktyce?
1: Wygląda tak, że musimy sobie dokupić specjalne takie, można powiedzieć, szczypczyki, czyli tak zwany switch puller, którym łapiemy przełącznik po zdjęciu najlepiej nakładki za jego boki i ciągniemy do góry. Następnie wtedy przełącznik wyskakuje.
0: Tego już się palcami nie zrobi.
1: Powiem tak, próbowałem, to sobie paznokcie prawie połamałem, więc raczej nie polecam.
0: Aha, no to nie, to faktycznie lepiej nie.
1: No boże, może pęcetą by dało się to zrobić jeszcze jakąś. Generalnie przełącznik ma zawsze u spodu piny. W tym momencie z przełącznika u tego mają 3 piny. I tylko 3 piny możemy to włożyć. Są też switcha 5-pinowe. Mało tego, switcha UTM mają cieńsze nieco piny od standardowych klawiszy. Co za tym idzie, tak jak mówię, no włożymy tu inny przełącznik, ale będzie się ślizgał i nie będzie po prostu działał. Musimy mieć specjalnie ten z cienkimi pinami Outemu. Co ważne, przy wyciąganiu przełącznika nie szarpiemy, nie ruszamy na boki, ponieważ możemy sobie po prostu powyginać piny.
0: No i wtedy będzie problem z włożeniem następnego przełącznika.
1: Albo je naprostujemy, ale przy naprostowaniu pinów zawsze możemy je ułamać.
0: Ułamać, dokładnie. A to nie są jakieś grube rzeczy, tylko po prostu cienkie druciki, z którymi trzeba naprawdę ostrożnie.
1: Tak, dlatego tutaj zalecam ostrożność. W ogóle właśnie mówię, dziwi mnie samo to podejście do hot swapa. Po prostu on jest, ale on w ogóle nie jest powiedziany. Jakby to jest tak, jak ja nie wiem co. Zrobił sobie, zbudował telefon, który ma ukryte wejście jacka z boku, gdzieś tam za jakąś zaślepką. I nic o tym nie mówię, po czym nagle jakiś recenzent mówi, telefon ma ukryte wejście na słuchawki, ale nikt o tym nic nie wiedział, bo producent nic nie mówi, a nawet instrukcja o tym nic nie mówi.
0: No jest to dość dziwne podejście.
1: Dziwne też dlatego, że ta większa wersja tej klawiatury, nazwijmy ją w taki sposób, jakby ma ten hot swap rzeczywiście zaanonsowany, nawet ma ten switch puller w zestawie.
0: A no proszę.
1: Nie wiem, dlaczego tak jest.
0: To też ciekawa sprawa. No to co? Czy coś jeszcze a propos samej klawiatury?
1: Tak, mianowicie tak. Mamy tutaj nakładki... No, są to ABS-y. Niestety, albo niestety są to ABS-y, chociaż czego można byłoby spodziewać się w tej klasie cenowej. ABS-y, też same nakładki są niskoprofilowe, co daje bardzo fajny efekt, ponieważ one są niższe od standardowych klawiszy. One mają mniej więcej wysokość podobną do właśnie do takich membranówek niż do mechanika, co akurat ja pochwalam, bo są one po prostu wygodniejsze w użyciu. One są lekko szorstkie, chociaż nie są tak szorstkie jak oczywiście PBT. No, wycierają się z czasem na pewno. Ja już klawiatury używam jakiś czas, widzę, że trochę się już tutaj klawiszki ładnie trą od użytkowania.
0: A czy to, że te klawisze są niższe, to powoduje, że ta klawiatura sprawia wrażenie takiej nieco bardziej kompaktowej, że na przykład łatwiej ją gdzieś zapakować i zabrać?
1: Ona w ogóle jest kompaktowa dzięki temu, że nie ma bloku numerycznego, ale tak, ona też jest po prostu sama w sobie smuklejsza. Mhm. Dzięki temu.
0: No tak się właśnie domyślałem, że jednak ten niższy profil może mieć na to wpływ.
1: Tak,
0: i
1: klawiatura ma...
0: Może być to całkiem interesujące takie rozwiązanie, gdzieś powiedzmy nawet i przenośne sobie myślę, jak w podróży chcemy mieć w miarę wygodną klawiaturę, to można by ją nawet
1: generalnie
0: w ten sposób traktować.
1: Klawiatury TKL były nazwane kiedyś turniejowymi, ponieważ za czasów LAN party, może kojarzysz te czasy, na pewno kojarzysz te czasy,
0: owszem,
1: kiedy ludzie jeździ z klawiaturami, ze wszystkim.
0: Klawiatura to był najmniejszy problem.
1: Komputer, nie?
0: Komputer. I no to wtedy przecież te obudowy wcale nie były takie slim, jak w dzisiejszych czasach, że możesz sobie mieć malutkiego nawet kompa stacjonarnego. Tak, tak.
1: Jakiegoś.
0: Dokładnie. Kiedyś to jednak były te budy zdecydowanie większe. No, a i tak ludzie jeździli z tym niekiedy do innych miast,
1: tak,
0: gdzieś tam te pociągami.
1: Te takie klawiatury były po prostu zbawieniem, one były po prostu malutkie, kompaktowe. No, można było włożyć do tej torby, na górę i nic nie wystawało.
0: No to faktycznie i w dzisiejszych czasach mogłoby się to przydać gdzieś tam, powiedzmy, w podróży, jakby
1: no
0: ktoś
1: tak,
0: chciał.
1: Ja powiem szczerze, że już parę razy zabierałem na przykład ją do szkoły, tak dla testów. Mhm. Jest to całkiem wygodny sposób użytkowania wtedy laptopa, nie powiem, że nie. Oczywiście trochę przeszkadza niektórym osobom dźwięk tych przełączników, no to jednak by inna sprawa. Ale samo jakby kompaktowość rzeczywiście jest na plus, klawiatura bardzo fajnie na podróż się nadaje.
0: Okej.
1: Okay. Mamy tutaj w ogóle 4 gumowe nóżki, 2 z dołu oraz 2 te regulowane z góry. Co ważne, jeżeli chcemy ją rozebrać, co jest możliwe. Nie robiłem tego, nie spodziewam się w środku żadnej pianki. Zresztą to konstrukcja raczej... No sam dźwięk metalowego rezonowania jakby pokazuje, że tu nic nie ma w środku. Możemy dostać się do środka jedynie zrywając te nóżki. O. Ponieważ mamy tam otwory na śruby.
0: No to tak trochę niefajnie, natomiast no wiadomo, no potem można je przykleić
1: oczywiście
0: z powrotem, ale
1: oczywiście,
0: szkoda, że to tak zostało zrobione. Ta klawiatura, jak rozumiem, nie ma jakiegoś wyłącznika.
1: Oczywiście, że ma.
0: A ma? A
1: to
0: gdzie?
1: Jak mówiłem, mamy obok prawej nóżki jest przełącznik.
0: A okej, okay, ale mówiłeś właśnie przełącznik.
1: No to mamy albo tryb kabel, albo tryb... 2.4 albo Bluetooth, wiadomo, że...
0: Okej, czyli jak jest w trybie kabel, to po prostu ona jest, można powiedzieć, że ta łączność bezprzewodowa jest wyłączona i on nie czerpie energii z akumulatora.
1: No nie, wtedy ładuje akumulator, oczywiście jak on odłączy, no to wtedy to jest tylko i wyłącznie wyłączenie klawiatury.
0: Jasne, jasne. No to...
1: Co jeszcze mogę powiedzieć? A, no tak. Najprawdopodobniej klawiatura jest oparta na tak zwanym gaskecie, dość popularne rozwiązanie, czyli nie przyśrubowujemy PCB do obudowy, tylko mocujemy go na takich piankowych, nazwijmy to wstawkach, które po prostu trzymają tą płytę, ale pozwalają mi na delikatny ruch, żeby rozproszyć moc po prostu uderzenia w klawisze.
0: Mhm. A co do tych klawiszy dodatkowych, o które pytałem, to, bo tak w sumie zacząłeś o tym mówić, ale czy my tu coś mamy konkretnego?
1: Mamy play, pauzę, poprzedni, następny utwór, regulację głośności, otwarcie skrzynki pocztowej, przeglądarki internetowej, standard.
0: Standard. I gdzie one są?
1: To są klawisze od F1 do F12 z użyciem...
0: Aha, FN-a.
1: FN-a. Co ważne, niestety, co mi się bardzo nie podoba w klawiaturze, jak mówimy o klawiszach z FN-em już, jeżeli klawiaturę wyłączę i włączę, niestety nasze zmiany, podświetlenia, co jednak jest ważne, są zapominane. A co czym to się równa? Zawsze na starcie mamy włączone podświetlenie, więc zawsze, to jest upierdliwe. Przy włączeniu klawiatury muszę je wyłączyć, wciskając FN oraz... Boże, jak ten klawisz nazywa? Pauzę. Wtedy podświetlenie zostaje po prostu wyłączone. No co tak. Mnie to troszeczkę irytuje, no bo jednak mógłby się ten profil zapamiętać po prostu.
0: Oczywiście, że tak, bo no jak wspomniałeś, nie jest to bez znaczenia dla pracy na baterii.
1: Oczywiście.
0: I tu rzeczywiście dobrze byłoby, żeby to zostało zapamiętywane, no bo jeżeli ktoś nie ma poczucia światła, to będzie mieć problem.
1: Żeby... Tak, a potem dziwi się, a dlaczego ta moja klawiatura tak szybko się wyładowała?
0: Tak, co z nią jest nie tak? Czy już akumulator się tak wyczerpał i zużył? A to się okazuje, że po prostu podświetlenie.
1: Podświetlenie żre baterię jak nie wiem co.
0: Tak, klawisze dodatkowe, ale to czy tylko to, czy na przykład tu mamy możliwość tworzenia jakichś makr w oprogramowaniu, czy...
1: Mamy, natomiast oprogramowanie jest takie, jakie jest, ja je oczywiście pokażę, ale ono jest, no, takie sobie.
0: Jeżeli chodzi o dostępność.
1: Też, ale ogólnie sama jego prawa graficzna jest, jak to powiedział mój kolega, obskurna. Także...
0: Z drugiej strony takie oprogramowanie nie musi być piękne, ważne, żeby było funkcjonalne.
1: Oczywiście, znaczy wiesz, to jest niestety tak, że jeden ci powie tak, drugi ci powie inaczej, to są kwestie gustów, ale tak, my zdajemy po prostu to działać, to ma nie musi świecić i pokazać kolorowych widoczków, po prostu ma to działać jak powinno. To nie ma być Razer Synapse, który jest kombajnem i tyle o nim mogę powiedzieć.
0: No tak. To co, przechodzimy do programowania, czy coś jeszcze o samym sprzęcie?
1: Co jeszcze o samym sprzęcie? Smarowania, tutaj się nie spodziewajcie w ogóle. Najbardziej dokucza to przy stabilizatorach, zwłaszcza na spacji, która ma taki piękny, metaliczny odgłos. Nie wiem, czy uda mi się go pokazać.
0: Aha.
1: Mało tego, ta spacja po prostu trochę się kolebie, bardziej niż reszta klawiszy, co jest właśnie spowodowane nienasmarowanymi stabilizatorami, które wydają się być plate mountami, czyli przykręconymi do płyty PCB, tak swoją drogą.
0: No to faktycznie, to trochę tak...
1: Co akurat nie jest wadą, natomiast wadą jest ich brak nasmarowania.
0: No tak, ale to właśnie ten dźwięk, tak słychać taki trochę, taki pusty.
1: Tak, bo to po prostu uderza o płytę... Truty w stabilizatorze po prostu mają luzy, jak autobusy na polskich ulicach albo tramwaje i kończy się to właśnie takim efektem.
0: A wiesz, z drugiej strony ja podejrzewam, że to jest wszystko kwestia też ceny. No, klawiatura, jak wspomniałeś, nie jest droga. Kosztuje coś ponad 200 zł.
1: Tak, tylko wiesz co, nie o to chodzi. Można kupić naprawdę nasmarowane fabrycznie, prebuildowo stabilizatory i przełączniki. One są, nie wiem, złotówkę, 2 zł droższe od normalnych. Naprawdę podniesienie ceny klawiatury o te 30 zł myślę, żeby jej nie zabiło.
0: No, być może.
1: Bo to tak idę w hurcie, prawda? Więc jakby...
0: Być może nie, no ale z drugiej strony, a czy my możemy sobie sami załatwić jakoś to smarowanie we własnym
1: zakresie? Oczywiście,
0: że
1: tak. Tak jak mówiłem, kiedyś są narzędzia do otwierania sobie switchy, czyli switch openery. Tylko tutaj trzeba być ostrożnym, są tam przełączniki klikające, a więc ostrożnie ze smarowaniem, ponieważ można sobie z przełącznika kliki zrobić przełącznik linearny i mamy problem.
0: No dobrze, to co? Oprogramowanie?
1: Oprogramowanie. Oprogramowaniem oczywiście już, tylko sobie przełączę na jakąś lepszą syntezę, ponieważ moja jest raczej mało reprezentatywna już.
0: Okej. Okay. A ja przypominam, że my jesteśmy na żywo dziś, więc jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie, jeżeli macie ochotę skomentować...
1: Słuchać?
2: Wycisz tymczasowo... Tak.
1: Dobra, no to...
2: Pull R. To się Redragon do nas... K67 PKB Skyboard 2 z 9.
0: To jeszcze tylko powiem i przypomnę, że możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom, no i pisać kontakt tyflopodcast.net oraz na YouTubie, na którym to dziś tę naszą audycję transmitujemy. Mogę zapowiedzieć, że już od przyszłego tygodnia wracamy na Face'a. No, a teraz już, Patryku, oddaję ci głos a propos tego oprogramowania. Jak w ogóle wygląda ta kwestia instalacji? To musimy skądś pobrać, czy...
1: Tak, pobieramy sobie ze strony reddragonzone.com, tam klikamy download, wybieramy sobie keyboard oraz model, czyli K607P.
0: Bo jak rozumiem, jeżeli klawiaturę podepniemy po prostu do systemu, to ona tak czy inaczej będzie działać, tylko pewnych funkcji nie będziemy mieć.
1: Tak, ale to będzie działać po prostu jak klawiatura, no co ja to powiem. No
0: jasne.
1: Co jest dosyć zabawne, znaczy ma to w sumie, że dobre strony, każdy jakby produkt ma osobną aplikację. To nie jest tak, że mamy jedno oprogramowanie do wszystkiego, co ma niby swoje plusy, natomiast to trochę zaśmieca system. Jeżeli bym kupił na przykład jakieś słuchawki jeszcze od Dragona, jeszcze powiedzmy myszkę, nie wiem, głośniki, to myślę, że bym 4 softy.
0: No tak. I każdy ładuje się gdzieś tam z autostartem, ma swoją ikonkę w treju, jeżeli tego nie powyłączamy, i zaczyna być tego coraz więcej.
1: No tak, co? I zapycha nam po prostu cały system. Dobra, otwieramy sobie oprogramowanie.
2: Redragon K607P KBS Dialog, przycisk.
1: No i jest to, czego można było najprawdopodobniej, myślę, spodziewać się. Prawda? Tabulatorem tu za dużo nie zrobimy.
2: Przycisk.
1: Góra, dół.

0: Myślnie.
1: Profile 1 przycisk.
0: Mamy 3 profile, które możemy sobie zmieniać.
1: Profile 2 przycisk. Profile 3 przycisk.
0: Czyli do, wiadomo, różne ustawienia dla każdego profilu.
2: Czy Macro te profile są jakoś predefiniowane, czy po prostu znaczy, tu mamy 3 puste sloty, które sobie możemy zapełnić dowolnymi ustawieniami?
0: No. One są dla nas oczywiście.
2: Okay.
0: One są dla nas. Dalej mamy...
1: Macro editor przycisk.
0: To, co pytałeś. Czyli edytor makr jest, działa, ale więcej o nim nie powiem, no bo co tu powiedzieć.
1: Restore przycisk.
0: Restore, czyli możemy sobie przywrócić ustawienia.
1: Ok przycisk. Cancel przycisk.
0: Tutaj mamy po prostu, jakby, bo to jest taki dialog tak naprawdę, to jest zwykły dialog ta aplikacja, jak takie ustawienia.
1: Mhm. Play przycisk. Okno.
0: Tu jest,
1: okno.
0: Tu są
1: brak
0: okna. Następ
1: okno. System pasek menu zawiera polecenia. System brak na brak po, brak
0: ob,
1: system dialog.
0: Okienka.
1: Brak na brak obiektu brak brak sy, ok, okno syst dialog przycisk brak brak
0: są okienka z teoretycznie ustawieniami, które są niestety wyświetlane w formie grafik.
1: Dial brak
0: i kończy się to w ten sposób, że za bardzo sobie ich nie poużywamy.
1: Okno. Brak okno. Apple przycisk.
0: Tak więc tak naprawdę jedyne, do czego mamy pełny dostęp, to jest edytor makr. Znaczy pełny dostęp, to pokażę jaki on jest.
1: Ok, resto, macro editor przycisk, macro le omdrv, macro top window dialog, przycisk, brak po, start record przycisk.
0: To możemy start record.
1: Przycisk, przycisk, pole, drze, pole edycji pusta.
0: Możemy nazwać sobie to makro.
1: Drzewo.
0: Tu mamy listę naszych makr.
1: Drzewo. Brak
0: jest,
1: na,
0: jakby,
1: brak,
0: są dwa drzewa, jedno to jest lista naszych makr, natomiast drugie drzewo pozwala niejako zarządzać nimi. Czyli to mam takie bardziej drzewo ustawień tych danych makr, dotyczące danego makra. No tutaj wiadomo, tutaj nie ma specjalnej filozofii, ponieważ wciskamy start record, robimy co robimy, wciskamy jeszcze raz ten sam przycisk makro gotowe. Trzeba czegoś więcej?
2: No ja mam jedno pytanie. Skoro oczywiście jest takie to złożone, jeżeli chodzi o zarządzanie tym programem z tej nawigacji obiektowej, to czy nie zdarzy nam się dość często tak, że te ostatnie klawisze wciskane w trakcie jakiegoś konkretnego makra zostaną również zarejestrowane, kiedy my będziemy chcieli wyłączyć to nagrywanie?
0: No niestety tak, dlatego tu problemem jest, znaczy problemem, o ile nie problemem, ponieważ zawsze możemy sobie po prostu nawet ustawić dla upartych kursor myszy na tym przycisku stop i po prostu potem wcisnąć przycisk i tyle. Uwierzcie mi, dasz to zrobić. Nie jest to wygodne, ale no to jest jakby coś, czego nie unikniemy w każdym edytorze makr.
2: No tak, tylko wiesz, jeżeli edytor makr jest dostępny jakoś tak w miarę wygodnie, no to jest to łatwiejsze, bo możemy do tego przycisku łatwo dotrzeć albo po prostu mieć pewność, że na przykład tam fokus nie ucieknie z tego przycisku. A tu mamy nawigację obiektową.
0: Ten guzik jest zawsze, on jest zawsze drugim przyciskiem w tym edytorku.
1: Start, record, przycisk. Mhm.
2: A potem jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Dobra, nagrywamy sobie jakieś makro.
1: Drzewo ma fokus.
2: A potem jak wygląda użycie danego makra? Są jakieś klawisze dedykowane, czy możemy to podpiąć pod dowolny skrót?
0: Możemy sobie to podpiąć pod mniej więcej dowolny skrót z wyłączeniem klawiszy, które są jakby identyfikowane jako multimedialne.
2: Mhm. Czyli powiedzmy jakikolwiek skrót tak naprawdę, jakieś tam, nie wiem, kontrol, powiedzmy kropka, to może być na przykład taki skrót.
0: Tak.
2: Aha, jasne.
0: No tutaj myślę, więcej już nie ma co mówić, bo to jest, wygląda to standardowo.
1: Drzew, OMDRV, przy, bra, start.
0: Zamknę sobie ten
1: OMDRV, MSG, top, window, dialog, przycisk. Brak ok przycisk, Redragon K607 PKBS dialog, macro editor.
0: I tak naprawdę to wszystko chodzi o soft, no tutaj nie zrobimy za wiele więcej.
2: A co z tymi profilami?
0: Co z tymi profilami? No to są profile ustawień, po prostu mamy 3 profile ustawień, gdzie możemy zmieniać różne funkcje dotyczące tak naprawdę podświetlenia.
2: A tym podświetleniem w dostępny sposób możemy zarządzać?
0: Tak, są skróty klawiaturowe, no tylko to wtedy właśnie kończy się tym, że no przy restarcie to się resetuje, natomiast są normalnie skróty klawiaturowe opisane w instrukcji, które służą do regulacji podświetlenia, tak jak na przykład mówiłem, że FN i pauza to wyłączenie podświetlenia, na przykład FN i strzałki to regulacja intensywności, nie wiem, FN, page up, page down to regulacja jasy, koloru na przykład.
2: Jasne.
0: Oddychanie, jakieś tam fale. Mhm. To generalnie da się zrobić.
2: A co w przypadku, skoro jest to oprogramowanie obecne, to czy jeżeli mamy połączenie bezprzewodowe, czy to Bluetooth, czy to 2.4 GHz, to jeżeli mamy to oprogramowanie włączone.

0: włączone i jest zainstalowane, to czy dostajemy jakąś informację o stanie naładowania baterii?
1: Tak, ale też na graficzce.
0: Aha, czyli nie odczytamy tego.
1: Tak, żeby było zabawnie, czego trochę nie rozumiem. No uwaga, jeżeli wyłączę z poziomu klawiatury podświetlenie, oczywiście dostanę o tym informację w oprogramowaniu, z tego co wiem, bo oczywiście tego nie sprawdzę, no bo to jest grafika. Natomiast, żeby było fajnie, to zachowa mi się to tylko wtedy, kiedy ja to wyłączę podświetlenie w oprogramowaniu. I koniec. Wtedy mi się zachowa, oczywiście zachowa mi się, jak włączę program, znaczy jeżeli mam program bez autostartu i klawiatura zostanie włączona, to ona będzie się świecić. Po włączeniu aplikacji się przestanie świecić, ale tylko w sytuacji, kiedy ja to przełączę w aplikacji. Jeżeli to przełączę na klawiaturze, co z tego, że aplikacja jest otwarta? Ona musi mieć sygnał od aplikacji, klawiatura, inaczej nie ma mowy.
0: Czyli to wygląda tak, jakby po prostu te rzeczy nie synchronizowały się w obie strony, tylko w jedną.
1: Tak, tylko w jedną.
0: Jedna była master, druga slave.
1: Tak, żeby było jeszcze fajniej, to aplikacja działa, znaczy, inaczej, pozwala na zmianę ustawień tylko na kablu. One są już, jakby działają też z 2.4 Bluetoothem, natomiast sama zmiana ustawień jest tylko na kablu i do widzenia.
0: Aha, no to też nie za ciekawie.
1: No, powiem tak. Firma dosyć produkująca raczej rzeczy budżetowe, raczej takie mainstreamowe i to bardzo do mocnym tego słowa znaczeniu. Moim zdaniem i tak nie jest źle jak za 250 zł, ponieważ dostajemy klawiaturę. O klawiaturę mechaniczną, bezprzewodową klawiaturę mechaniczną, o jednak no, przełącznika, który da się używać, o dobrej baterii, jeżeli mamy wyłączone podświetlenie i co najważniejsze, nie zabierające nam klawiszy typu menu kontekstowe, co się teraz dzieje dość często.
0: No tak, a menu kontekstowe, to przypomnijmy, jest skrót Shift F10, ale problem w tym, że to nie zawsze działa. To znaczy, tak naprawdę, teoretycznie Shift F10 i menu kontekstowe jest tym samym, ale w praktyce nie do końca. I w niektórych przypadkach są takie sytuacje, że po prostu ten skrót Shift F10 nie zadziała. I wtedy przydaje się na przykład ten dodatek do NVDA Context Menu, gdzie tam można sobie dodać ten skrót odpowiedni. To domyślnie chyba jest Ctrl i Shift prawy, jeżeli nie mamy na naszej klawiaturze menu kontekstowego.
1: Tak, ja powiem szczerze, ja nawet sobie na przykład na laptopie po prostu postanowiłem, że tak dobrze to nie będzie i po prostu sharp keysem sobie zrobiłem, że i tak prawego kontrola rzadko używam, to po prostu go zrobiłem na menu kontekstowe.
0: No tak, bo akurat aplikacja sharp keys to jest całkiem fajne narzędzie. Tam oczywiście trzeba też wiedzieć, co się robi i ostrożnie podchodzić do tego oprogramowania, ale akurat ono jest całkiem fajnie dostępne i można naprawdę sobie bardzo przyjemnie pokonfigurować klawiaturę.
1: Klawisze, tak.
0: Jeżeli
1: oczywiście, jak
0: nie
1: ktoś nie chce aż tak się bawić, można dosyć prosto napisać skrypt do AutoHotKeyu. Można, dlaczego nie?
0: No tak, też
1: już
0: jest
1: parę razy takie rzeczy robiłem dla ludzi, którzy po prostu nie chcieli z jakiegoś powodu, na przykład normalne, na przykład mam dwie klawiatury, wiadomo, Sharpkeys modyfikuje to globalnie.
0: Globalnie, tak.
1: Więc nie wiem, na przykład mam klawiaturę, powiedzmy, jestem w szkole i w domu, mam laptopa, no wożę go między szkołą a domem. To w szkole, no wiadomo, raczej drugiej klawiatury nie będę trzymać, bo w sumie po co. No to mamy ten program w AutoHotKey, po prostu, który zamieniam prawy kontrol na kontekstowy, natomiast w domu mam klawiaturę fajną, ze wielką, na pół biurka, po co mi ten skrypt prawego kontrola może będę używać, to po prostu go nie używam i do widzenia. A tak to niestety musiałbym to co chwilę zmieniać w tym Sharpkeysie.
0: No dokładnie.
1: To byłoby dość męczące.
0: No i łatwo zapomnieć o konieczności tej zmiany, a tu się nagle okazuje, że potrzebujemy.
1: Tak, dlatego tutaj w sytuacji, kiedy mamy jakby trochę niestabilną, nazwijmy to sytuację, no to hotkey, wyszedł skrypty, no, ile tam pamięci RAM, kilka, może mniej niż megabajt zajmą, a do autostartu wrzucić to i mamy spokój.
0: No dokładnie, to nie jest już w dzisiejszych czasach jakiś mega wielki problem, żeby...
1: Dokładnie, też tak uważam.
0: Żeby coś takiego zrobić, byleby po prostu mieć zainstalowanego tego AutoHotKeya, to o tym trzeba pamiętać, bo...
1: Nie. No to
0: już można jako exe?
1: Jeżeli masz skompilowany skrypt jako exe, to nie musisz.
0: A, też prawda. Też prawda, zapomniałem zupełnie o tym. Kojarzyłem, że to musi być to środowisko uruchomieniowe, ale faktycznie tam
1: ono
0: można...
1: Musi być tylko wtedy, kiedy skrypt bardzo ingeruje w system, co było bardzo fajnie pokazane w przypadku skryptów do World of Warcraft, gdzie tam on był już wymagany i koniec, ponieważ były rzeczy, których no, AutoHotKey musiał sam robić jako AutoHotKey, których nie mógł jakby posłużyć się narzędziami dostępnymi w Windowsie, więc no, musiał być zainstalowany on sam.
0: Jasne. No dobrze, to czy coś jeszcze a propos tej klawiatury możesz dodać? Coś, jakieś wnioski, podsumowanie?
1: Klawiatura, tak jak mówię, moim zdaniem, czy ja bym to kupił jeszcze raz? Tak, chociaż tylko wtedy, kiedy nie miałbym więcej pieniędzy, ponieważ Ja mówię, ja mam marzenie takie, żeby to zrobić. Ja to zrobię, kupić sobie kiedyś Logitech MX Mechanical, czyli pełnowymiarową klawiaturę mechaniczną, oczywiście bezprzewodową Logitecha.
0: Z ciekawości, jaka to cena tego jest?
1: Co, aż sprawdzę, nawet nie pamiętam, muszę sobie sprawdzić. To skacze dynamicznie, to pozwalam, przy was sprawdzę.
2: Logitech wyłączone.
1: Czego miałem uczyny kapsłok, nie wiem.
2: Logitech MX Mechanical klawiat.
1: Zobaczymy, ile teraz kosztuje ta klawiatura.
2: Logitech pusta.
1: I zaraz sprawdzimy, ile teraz kosztuje ta oficjalna, nie?
2: Przełącz 649.0.
1: 650 zł, czyli cena się.
2: Lista i przycisk.
1: Nie zmieniła od ostatnich
0: miesięcy. Czyli to jest jeszcze taka klawiatura, powiedzmy, no taka cena jak na mechaniki, to. Nie najwyższa, ale też nie jakaś bardzo tania.
1: Taka średnia pasma. Z Red Dragon w tym momencie.
2: Pusta. Red Dragon 249.
1: Ona też nie zmieniła.
2: Lista 1.
1: Co teraz kosztuje 250 zł?
0: 250, tak. No więc rzeczywiście, no, jest różnica.
1: Jest różnica, no mówię, w działaniu, w wykonaniu też, chociaż ta klawiatura nie jest źle wykonana. Powiem szczerze, jak za tą cenę, ja tu nie zauważyłem żadnych nadlewów, żadnych typowo chińskiego plastiku, to rzeczywiście jest twardy, mocny plastik na dole i dobra płyta na górze. Klawiatura, powiem szczerze, raz mi upadła, no przypadkowo, wiadomo, nie był to specjalny efekt. Aha. Trochę się porysowała, troszeczkę się może wyszczerbiła na rogu, ale nadal wygląda bardzo ładnie.
0: No to tak, no to tylko dobrze świadczy o producencie.
1: Że... Natomiast jeszcze taka ciekawostka, przepraszam, przerwę. Pozwolę sobie pokazać, jak brzmi switch bez nakładki, więc zdejmę sobie lewego kontrola i będę go teraz przy mikrofonie wciskać jako... Brzmi to mniej więcej tak.
0: Aha.
1: Taki dźwięk taki bardzo pusty się robi.
0: No trochę tak.
1: Dlaczego w ogóle, powiem tak, ta klawiatura, ona miałaby w ogóle jeszcze inny dźwięk, ona miałaby dźwięk jeszcze bardziej stukający, natomiast nie będzie tak miać z takiej przyczyny, że te nakładki nie mają jako tako spodu, one się leciutko zawijają pod switch, one nie są takie głębokie jak w większości mechaników. Robiłem eksperyment, mam u siebie zestaw nakładek zwykłych, razerowskich, PBT, które można nałożyć na każdą klawiaturę tak naprawdę. Ta klawiatura zupełnie inaczej brzmi z tymi nakładkami. Masz taki bardziej głuchy dźwięk, taki bardziej energiczny, natomiast ma też jakby nieco twardszy skok, ponieważ najpierw tutaj, nie jest tak jak tutaj, czyli że najpierw o dół uderza nam jakby sam trzpień switcha, sam switch właściwie, sam slider, tylko najpierw uderza nam jakby nazwijmy to bok kick-upa, ta krawędź, ta otoczka.
0: No tak, bo zwykle te nakładki, one są takie, one nie są zawinięte, tylko mają te krawędzie, te dolne, raczej takie ostre po prostu.
1: Tak, które... tutaj one są bardzo ucięte, tak, że to jest flotki i to jeszcze bardziej widać, ponieważ one mają no, takie szpary, że spokojnie można tam palcem pod spodem pogmerać pomiędzy tymi szparami.
0: Jasne.
1: Czyli czy to jest wada? To jest tak jak, co powiem,
0: to po prostu jest coś innego, tak?
1: To co lubi.
0: Tak, kto co lubi. Niemniej jednak są osoby, którym taka klawiatura może okazać się przydatna. No, szkoda, że nie ma tej klawiatury numerycznej.
1: Powiem ci tak. Mhm. Odkąd ją zacząłem używać, to tego numpada kupiłem sobie takiego za 20 zł bezprzewodowego, najtańszego, jaki był na rynku. Ile razy go użyłem? Z 10, 20 może? Dobra, niech będzie 20 razy.
0: Co, no nie, no. To wszystko oczywiście wiadomo, że bardzo zależy od tego, kto jak pracuje i jak czego używa.
1: To zależy, ale no.
0: Dla mnie na przykład klawiatura bez tego bloku numerycznego byłaby ciężkim rozwiązaniem. Niewygodnym, po prostu. Ja się za bardzo przyzwyczaiłem. Ja do dziś średnio opanowałem ten układ laptopowy NVIDIA i powiem szczerze, jakoś niespecjalnie nawet chcę mi się go uczyć.
1: Nie, ja to mówię, ja kupiłem tego numpada, tak, no mam na drugim moim laptopie jest bardzo fajnie rozwiązany sposób emulacji klawiatury numerycznej przez normalną, co też jest dobre, bo nie muszę szukać zewnętrznej alternatywy. Chociaż nie zmienia to faktu, że moja następna klawiatura to będzie na pewno klawiatura pełnowymiarowa, bo ja tę klawiaturę w ogóle kupiłem i nie kupiłem z myślą o używaniu podstawowym, ja ją kupiłem z myślą o używaniu tylko i wyłącznie mobilnym.
0: Gdzieś i jak wyjazdy, do takiego telefonu. Używania tylko mobilnego to się sprawdza?
1: Bardzo dobrze się to sprawdza, ponieważ jest to klawiatura, tak jak mówię, mechaniczna, więc mamy bardzo fajne uczucie podczas pisania, szybka, długo trzymająca na baterii i przede wszystkim kompaktowa.
0: No ale właśnie powiedz mi, typowo używając jej na przykład w pociągu, to jest dobre rozwiązanie?
1: Dlaczego nie? Kładziesz sobie te klawiatury nawet na tym stoliczku, który tam jest przed tobą, telefon nawet masz w kieszeni, słuchawki na uszach, ewentualnie słuchawka Bluetooth w jednym uchu i sobie sprawdzasz, czytasz, piszesz.
0: Ale czekaj, słuchawka Bluetooth w jednym uchu, telefon z klawiaturą połączony po Bluetoothie, to się da?
1: Oczywiście, że się da.
0: To się da.
1: Dlaczego właśnie nie
0: da? Dwa urządzenia jednocześnie.
1: Tak, jeżeli masz ten, to jest jak najbardziej możliwe.
0: Okej, okay. No to wolałem doprecyzować, bo różne opinie na ten temat słyszałem, a teraz nawet nie mam jakiejś bezprzewodowej klawiatury, żeby to sprawdzić.
1: Znaczy ja powiem tak, ja robiłem tak parę razy, no robiłem, nieraz się robią oczywiście problemy, ale dopóki nie mamy podłączonych dwóch urządzeń tego samego typu, gdzie
0: a, wiadomo, są tego to, samego typu.
1: To jest jakby co innego na klawiaturę z urządzeniem wejścia, natomiast głośnik jest, słuchawki z urządzeniem wyjścia.
0: No czasem też wejścia, ogóle... jeżeli rozmawiamy z kimś, nie?
1: Tak, ale jeżeli chodzi mi jak... No ale też jedno...
0: Ale inny typ, to
1: polecenia,
0: masz rację.
1: Drugie do dźwięku. No to też jakby zmienia postać rzeczy i to się da. Wiadomo, bateria w telefonie będzie lecieć szybciej, ale da się.
0: No ale zawsze na przykład jak jesteśmy w pociągu, to mamy przeważnie gniazdko, które możemy sobie, do którego możemy sobie podłączyć telefon, możemy sobie
1: no
0: go
1: tak.
0: podładować i
1: nawet
0: nie
1: laptopa
0: ma
1: możemy sobie, nie wiem, w plecaku trzymać. Powiedzmy, z plecaka wychodzi nam kabelek do słuchawek, które mamy w uchu, a klawiatura leży na stoliczku.
0: Oczywiście, że tak.
1: Można. To nawet są takie fajne plecaki z dziurką na kabel.
0: A, no to też fajne rozwiązanie.
1: Z portem USB. Nawet widziałem kiedyś z Jackiem tam plecak, więc...
0: No zwłaszcza, że my nie potrzebujemy tego ekranu w laptopie.
1: No to właśnie mówię, to można taki komputer do plecaka włożyć zamknięty. Ja powiem szczerze, ja teraz jak mam klawiaturę bezprzewodową, to wcześniej też miałem to nieraz nawet, zdarza mi się, nie wiem, kiedy ktoś do mnie przychodzi na przykład oglądać, jak szukamy prezentu na święta, to ja po prostu mówię, nie, mama, usiądź sobie na moim fotelu, ja pójdę na łóżko z klawiaturą, mam słuchawki na głowie i tak mi wystarczy.
0: No tak. I dzięki temu zawsze jest wygodniej. I dwie
1: tak,
0: osoby
1: ja
0: mogą sobie spokojnie korzystać.
1: No ona tak. sobie siedzi na fotelu, potrzebuje, niech sobie używa, ja sobie mogę na łóżku posiedzieć i tak wszystko zrobię.
0: No dokładnie. Dokładnie tak. Klawiatura myślę, że dosyć ciekawa, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę te jej możliwości bezprzewodowe i to, że możemy sobie tu podłączyć kilka tych urządzeń. Możemy mieć na przykład podłączony telefon, możemy mieć podłączonego laptopa, no czy komputer stacjonarny, bo też przecież
1: możemy
0: mają
1: mieć
0: Bluetootha.
1: Możemy mieć spięte
0: trzy
1: urządzenia Bluetooth, jedno urządzenie na 2,4, jedno na kabel, no, wiadomo, łącznie 5, chociaż wiadomo, to się trochę inaczej liczy, bo 5 na raz nie użyjemy w tym jednym samym momencie,
0: no tak.
1: Ale powiedzmy, że rzeczywiście jest ich 5, na przykład, nie wiem, kabel mam na przykład stale podłączony do komputera stacjonarnego, mam odbiornik w laptopie, który noszę na studia, a gdzieś tam jeszcze mam telefon, tablet i nie wiem co, jakiegoś małego netbooka. Na Bluetoothie.
0: I sobie spokojnie możemy korzystać z tych wszystkich urządzeń. Tylko oczywiście wiadomo, jeżeli chcemy korzystać z kabla, to przełączamy. Jeżeli chcemy korzystać z odbiornika na 2,4, to też przełączamy. A no, te między Bluetoothem, między urządzeniami Bluetooth przełączamy się FN i cyferki, tak? 1, 2, 3.
1: Tak, dokładnie. 4 to jest 2,4, natomiast 5 to jest kabel. Chociaż to jakby nie ma znaczenia, bo to się samo przełączy przy przełączniku, nie wiem, po co tak jest zrobione, ale tak jest właśnie zrobione, że teoretycznie, jak jestem na Bluetoothie, nawet wciskając FN4 mogę przejść na 2,4.
0: Aha, czyli nie trzeba wtedy tego przełącznika ruszać?
1: Teoretycznie nie, praktycznie tego nie próbowałem, szczerze mówiąc.
0: A masz możliwość sprawdzić to teraz?
1: Myślę, no to w sumie mam. No to jest teraz na trybie, przełączę na przykład na Bluetootha, wcisnę FN, nawet było słychać dźwięk odłączania się sprzętu, wcisnę FN4... No, nie za bardzo chce to działać. Jak widać. Klikam, ale nie ma za bardzo ochoty działać.
0: Tylko jedyne co, to się odłączyło od kabla.
1: No tak. O, a teraz wróciło. Czyli nie wiem, czyli to jest chyba tak tylko, że tak powiem, dla taka, że niby się da, ale się nie da, nie wiem. Dziwna sprawa generalnie. W instrukcji jest zapisane, że się da, no jak widać się nie da.
0: No być może, wiesz, być może coś tam zostało zaimplementowane, że się na przykład wyłącza jedno, ale z włączeniem drugiego.
1: Znaczy ja to widzę w ten sposób, że po prostu klawiatura ma dwa układy, czyli jakby ma osobny układ na Bluetooth i osobny na 2,4, co byłoby całkiem logiczne i co miałoby duży sens, bo to nie marnowałoby wtedy baterii przy Bluetoothie czy przy 2,4, gdzie po prostu na lewo mamy włączony układ Bluetooth, wyłączony 2,4, na prawo mamy na odwrót.
0: Też całkiem możliwe.
1: I to miałoby całkiem duży sens.
0: Że to tak jest. No w każdym razie urządzenie rzeczywiście ciekawe. Jeżeli macie ochotę mieć taką rzeczywiście klawiaturę, na której będzie wam się wygodnie pisało i będzie to klawiatura bezprzewodowa, to warto się zainteresować tym urządzeniem. Przypomnijmy, Redragon K607
1: APS
0: Pro. Tak, taka klawiatura na antenie Tyfloradia dziś była prezentowana. Patryk Chojnacki ją pokazywał. Dzięki w takim razie.
1: Nie ma za co, ja tam się tylko cieszę, że mogę coś po prostu pokazać, żeby inni widzieli, jak to jest.
0: Dokładnie. No to super. Mamy kolejny sprzęt pokazany, zademonstrowany. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. 167. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj dość nietypowa, jak na Tyflo Przegląd, bo będzie nas tylko dwóch. To znaczy będę ja i będzie Paweł Masarczyk, który będzie tutaj zdecydowaną większość newsów, większość czasu tutaj będzie antenowego z Państwem, że tak powiem, spędzał. Ja tu tylko prowadzę.
5: Witajcie.
4: Tak, no i cóż, zacznę od tego, co się dzisiaj będzie działo, natomiast w związku z tym, że dzisiaj taka audycja troszeczkę taka nietypowa, to i też nietypowy będzie sposób przedstawienia tych informacji, bo go po prostu przedstawię już bez muzyki, bez niczego. A o czym dzisiaj będzie? O technologiach wspomagających na targach CES 2023. W ogóle o targach to będzie jeszcze troszkę tutaj. Jeżeli ktoś czekał na aplikację EchoWiz, EchoWiz Quiz konkretnie, no to już może ją pobierać. Dowiemy się, jak wyglądają płatności mobilne w Europie. Albo dowiemy się, że Apple stawia na sztuczną inteligencję w narracji audiobooków. Powstaje spolszczenie dla edytora matematyki Lambda. Nadchodzą skrypty JAWS dla WhatsAppa od Briana Hargena. Potem w technologiach, w technikaliach będzie CES 2023. Takie większe podsumowanie, co tam się działo. Informacja, że okulary VR od Apple'a coraz bardziej pewne. AI Microsoftu, czyli sztuczna inteligencja Microsoftu, która klonuje nasz głos w 3 nawet sekundy. I to jest to, co mamy tutaj napisane w notatkach. Zobaczymy, czy coś się jeszcze w trakcie naszej audycji pojawi. Można do nas pisać, można do nas dzwonić. kontakt.tyflopodcast.net to strona, której są wszelkie dane kontaktowe. Jesteśmy, mam nadzieję, na Facebooku. Jesteśmy, mam nadzieję, na YouTubie. No i jesteśmy, mam nadzieję, w Tyfloradiu. Jeżeli nie, no to też tutaj bardzo proszę dzwonić. To jest mój prawie debiut, jeżeli chodzi o prowadzenie audycji, zwłaszcza prowadzenie w takiej ilości źródeł, czy w takiej ilości mediów społecznościowych. Także mam nadzieję, że to wszystko mi, że się tak wyrażę, wyszło. No i zaczynamy w takim razie już newsy i zaczynamy od targów CES 2023 i coś tu się podziało, jeżeli chodzi o różne dostępnościowe kwestie, tak mi się przynajmniej wydaje.
5: Ja myślę, że zanim jeszcze zaczniemy o CES-ie czy jakichś innych tematach, to ja bym chciał się odnieść do czegoś, o czym Mikołaj wspomniał, bo Mikołaj w swoich drobnych newsach tydzień temu opowiadał o wrażeniach kogoś, oczywiście przeczytanych w internecie, na temat smartfona Astro Slide. Jest to jeden ze smartfonów takich niszowych, opartych na Androidzie, ale nadal wyposażonych w klawiaturę QWERTY. No i co by tu dużo mówić, wrażenia osoby, na którą się powoływał Mikołaj, no nie były najlepsze. Klawiatura nie posiadała żadnych oznaczeń na literach i nie posiadała też wbudowanego żadnego screenreadera. No więc dla osoby niewidomej, która nie bardzo chce się bawić w instalowanie różnych jakichś dodatków i kombinowanie, nie był to najlepszy wybór. Natomiast są też inne urządzenia tego typu i my też mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie zarówno o Astro Slide, jak i o telefonie firmy FXTech, model Pro 1 i okazuje się, że również osoba niewidoma nabyła sobie taki telefon i podzieliła się wrażeniami z użytkowania takiego telefonu. Więc myślę, że warto również to przekazać tutaj, gdyby kogoś interesowało, jak taki rynek urządzeń się rozwija. Te urządzenia nie są chyba nawet dostępne w Polsce. No ale myślę, że warto poopowiadać o tym, co na takim rynku urządzeń. No, wczoraj mówiliśmy o Blind Shellu Classic, tutaj Darek bardzo mocno to podkreślał, Dariusz Marciniszyn, żeby rozróżniać między klawiaturą T9 a kuwerty. Tych z kuwerty telefonów jeszcze, to jest oczywiście też nisza, ale jest jeszcze, wychodzi jeszcze od czasu do czasu trochę różnych mniej znanych marek. No i właśnie jednym z takich telefonów z klawiaturą kuwerty, a nie T9, jest FX Tech Pro 1. I co pisze użytkownik, co pisze Drew Mohack, który podzielił się takimi wrażeniami. Nabyłem FX Tech Pro 1. Posiada TalkBacka i działają na nim gesty wielopalczaste. Jest mniejszy niż Astro Slide i klawiatura, a klawiatura posiada wypustki na literach F i J. Ma także więcej przycisków niż Astro, ale przez to jest wrażenie, jakby były one bardziej pościskane. I mniej się przemieszczają. Rozumiem, że chodzi o to, że gdzieś tam no, ruszają się te klawisze. Z uwagi na to, że urządzenie posiada chipset o mniejszej mocy, Pro 1X trochę bardziej zamula niż Slide, a nadal uważam, że jest to lepsze urządzenie, ale FX Tech zdaje się mieć bardzo słabe QC. Nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi. Jeżeli ktoś rozjaśni, to może byłoby super. Mój odbiór Wi-Fi jest gorszy niż na moim OnePlusie chyba 5. Nie słychać mnie przez LTE. Chyba chodzi tu o Voice over LTE. Wsparcie dla kodeka aptX jest zepsute, a mój głośnik u dołu odcina się, kiedy głośność jest poniżej 75%. No więc jednak trochę to urządzenie wad ma i to jest niestety znamienne, co by nie mówić, dla tych urządzeń niszowych, tych mniej, które no nie są z jakichś topowych marek, że twórcy jakby przez to, że nie wpisują się w jakieś ogólne trendy, tylko mogą sobie tworzyć, co chcą, oni robią różne fajne rzeczy. Robią na przykład telefony z klawiaturami, telefony mniejsze, telefony z jakimś przyciskiem push-to-talk, telefony, które wyglądają jak coś tam. Najróżniejsze ciekawe koncepty są próbowane. Natomiast niestety potem diabeł tkwi w szczegółach, a te szczegóły, o ile nie drażnią gdzieś osób widzących, czy powiedzmy osób, które nie mają jakichkolwiek szczególnych potrzeb w dostępie, no to potem okazuje się niestety, że takie problemy pojawiają się już, gdy mamy do czynienia z naszymi jakimiś różnymi zmiennymi, które się pojawiają, bo a to coś z klawiaturą brajlowską nie działa, a to coś dźwięk odcina, który nam jest potrzebny no, cały czas z uwagi na syntezę, a nie tylko jak muzyka gra. No i w dużym skrócie jest to gdzieś rozwiązanie problematyczne. Niemniej jednak warto wiedzieć, jakie są wady i zalety takich rozwiązań, bo może ktoś jest sobie w stanie radzić albo z czasem znajdzie obejścia, a tego typu forma urządzenia, na przykład urządzenie z klawiaturą kuwerty, to jest właśnie to, czego taka osoba szukała na rynku. Więc myślę, że o takich urządzeniach będziemy jeszcze w przyszłości wspominać.
4: Dzwonicie do nas. Jeden z słuchaczy zrezygnował, ale drugi nie zrezygnował. Zaraz tutaj wpuścimy. Właśnie tu już trwa dołączanie, jest napisane i za chwilkę Bobo22 dołączył do spotkania. Słuchamy, tylko nie wiem, czy Bobo22 jeszcze ma mikrofon wyciszony. Dźwięk z komputera wyciszony mamy napisane, więc trzeba jeszcze pewnie zgodzić się na nagrywanie i będziemy mogli wtedy porozmawiać. To może zanim użytkownik włączy mikrofon, to może... O, jest. Jest. Słyszymy się. Halo?
6: Halo?
4: Cześć, cześć.
6: Chciałem też spytać, czy ktoś zauważył nową wersję Twistcake?
5: Tak, jest.
6: Tak, jest.
5: Ale te zmiany są dość drobne z tego, co wiem, tak? Jest nowy zestaw klawiszy przystosowany pod użytkowników aplikacji Lizzy, która i tak w języku polskim dostępna nie jest. I też jakieś inne poprawki tam widziałem, że są.
4: Jest chyba zaznaczenie limitu ilości znaków chyba w Mastodonie.
5: W instancjach mastodonowych, tak.
4: Ale jest, tak, rzeczywiście jest.
6: O Misty World, tym nowym...
4: No pewnie jak ktoś zrobi, to będzie. No to trzeba by najpierw mieć kogoś, kto chciałby taki podcast zrobić. Natomiast jak ktoś się znajdzie chętny, no to oczywiście...
5: Czy masz jeszcze jakieś, Bobo, do nas pytanie? Albo chciałbyś się czymś podzielić?
6: Pytanie jest jeszcze jedno. Mhm. Jak w Telegramie zobaczyć te kontakty i dodać je za pomocą Twistcake'a?
5: Windows Alt C, o ile pamiętam, jest skrótem do otwierania listy kontaktów. Mam nadzieję, że tego z czymś nie pomyliłem. Zawsze możesz skonsultować Windows Alt Shift H jako pomoc. Ja nie mam teraz Twistcake'a otwartego, żeby podpowiedzieć, czy nie opowiadam jakiś głupot. Natomiast wyszukiwanie kontaktów, na pewno Windows Alt L to jest, że można było link podać do Telegrama. To taki w formacie t.me/.
6: Tak.
5: Natomiast było też gdzieś, chyba nie wiem, czy po tym slashu po prostu nie dawało się numeru telefonu. Ja teraz nie pamiętam, jak linki telegramowe działają do końca. Natomiast wiem, że gdzieś były też optymalizacje, żeby po numerach telefonu się dało dodawać. Może Windows Alt Slash też jest wyszukiwanie? Bo chyba wyszukiwanie użytkowników też działa. I Windows Alt Slash chyba miał być takim skrótem. I można wpisać tam wtedy numer telefonu i on powinien wyszukać. Możemy jeszcze jakoś pomóc?
6: Nie, dziękuję. Już się rozłączam.
5: Dzięki za telefon. Zostań z nami.
6: Jeszcze jak zacząć w tym Farm RPG?
5: Oj, to chyba nikt na to nie odpowie na ten moment, bo ja o tej grze jedynie przeczytałem, że ona jest w biuletynie. Sam w nią nie grałem. Natomiast zawsze, nie wiem czy zauważyłeś, w komentarzach pod ostatnią audycją jest link do biuletynu. I w biuletynie jest też podlinkowany link do dyskusji o grze na forum Audio Games, więc jeżeli angielski nie jest dla ciebie obcy lub jeżeli umiesz się posługiwać translatorem, to polecam zajrzeć do tego wątku i przeczytać, bo może inni gracze dali już jakieś wskazówki.
6: Dziękuję.
5: Proszę bardzo. Dzięki za telefon. Fajnie, że dzwonisz. No i życzymy miłego odbioru. Zostań z nami na nasłuchu.
4: Mamy komentarz jeszcze na Facebooku i mamy jeszcze informację. Ta informacja już mam nadzieję, że jest nieaktualna, że nie działa, nie da się pisać w aplikacji Tyflo Podcastu. Już powinno się dać, już powinno to wszystko działać. Mamy komentarz na Facebooku, napisała do nas Justyna. Ja dawno miałam Nokię z klawiaturą i z ekranem. Była fajna, fajnym przejściem między smartfonami. Fajną miała klawiaturę Nokia C6. Może używaliście, o ile gadacz działał, telefon był na Windows Phone.
5: Ja wiem, że był kiedyś taki okres, że testowali tutaj koledzy w Tyflo Podcaście. Chyba te symbianowe Nokie z dotykowym, te Symbian, jakaś tam Anna, Bella, czy tam Bell i tak dalej. To było testowane. Windows Phone chyba niestety się nigdy nie dorobił tak naprawdę screenreadera w języku polskim, o ile ja pamiętam. Albo jeżeli się to udało, to jakoś bardzo późno, kiedy już Windows Phone był na wymarciu. To tak pamiętam, że to chyba było. Nie wiem, czy ty, Tomku, masz inne doświadczenia?
4: Nie wiem, ja nie używałem, szczerze mówiąc, nic z Windows Phone'em. Mhm. Natomiast podobno jest ktoś nawet z Polski, kto lubi testować właśnie różne takie alternatywne systemy, alternatywne telefony. Może ktoś nas słucha i może coś o tym wie. A tymczasem może przejdziemy sobie do następnego newsa. Echo Viz. Ta nazwa co jakiś czas pojawia się nie tylko w Tyflo Przeglądzie, już od lat, wielu w Tyflo Podcaście. Echo Viz ma być. No i w końcu jest. Przynajmniej Echo Viz Quiz, czyli gra audio na telefony komórkowe z Androidem i z iOS-em, jest dostępna. To jest właśnie quiz, który polega na tym, że mamy puszczany jakiś dźwięk i pytanie do tego dźwięku. To znaczy, to jest pytanie typu na przykład, co się dzieje, albo pytanie, z której strony nadjeżdża samochód, albo czy brama jest otwierana, czy zamykana. I są trzy odpowiedzi możliwe. Zaznacza się odpowiedź, którą uznajemy za właściwą. No i ta odpowiedź jest albo prawidłowa, albo nieprawidłowa. Gra bazuje w dużym stopniu na dźwiękach nagrywanych w technice binauralnej, czyli wymaga słuchawek do grania. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dobrze jest grać w tę grę w miejscu, w którym jest w miarę cicho i możemy się skupić, dlatego że tam naprawdę momentami te dźwięki, to nie jest tak łatwe usłyszeć coś, bo na przykład są dźwięki typu jest jakaś leśna droga, po której przejeżdża samochód i gdzieś z przodu słychać jakiegoś, nie wiem, koguta albo nie. I właśnie jest pytanie, czy go słychać, a może coś oprócz niego, więc trzeba się momentami skupić i naprawdę dobrze jest mieć słuchawki, bo rzeczywiście czasami są określone tylko kierunki prawo-lewo, ale również przód-tył, więc tutaj warto się skupić rzeczywiście i dobrze mieć to wszystko zrobione. W grze sama gra jest darmowa. Jest możliwość do kupienia pakietu za chyba 12 zł dodatkowych dźwięków pakietu. W podstawowym pakiecie zdaje się 50 dźwięków, w tym pakiecie drugim też jest chyba 50 dźwięków. Więc w sumie póki co przynajmniej mamy w sumie dźwięków 100. No i 100 pytań oczywiście w związku z tym. Jest nawet jakaś punktacja. To, co wolałbym, żeby było jakoś tam zmienione na przykład, to fakt, że punktacja jest jakby dla wszystkich pakietów naraz. Czyli jeżeli ktoś nie wykupił sobie pakietu tego płatnego, no to po prostu na starcie będzie niżej w punktacji. Nie ma czegoś takiego, że jest osobna punktacja dla tego pakietu pierwszego, osobna dla drugiego. Trochę szkoda, fajnie by było tak w pewnym sensie bardziej uczciwie, gdyby te punktacje były robione jakoś osobno, no ale mamy co mamy. Czy ta gra jest fajna i ewentualnie dla kogo jest w ogóle stworzona? Myślę, że ta gra może być dobra po pierwsze dla dzieci, które dopiero poznają różne takie rzeczy i to może być jakaś ciekawa zabawa. Myślę, że to może być fajna gra dla ludzi, którzy tracą wzrok i muszą się jakoś otrzaskać z różnego rodzaju dźwiękami, jak to wszystko działa, jak to słychać. To jest też taki jeden ze sposobów na wejście w ten świat dźwięków. Czy to jest fajna gra dla ludzi niewidomych, takich aktywnych, którzy się poruszają? Nie wiem. No ja to pobrałem z ciekawości, dla mnie to nie jest jakaś super rozrywka, natomiast wyobrażam sobie właśnie, że ludzie, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają tutaj się, jak to powiedzieć, zaczynają wchodzić w ten świat, to może być rzeczywiście dość ciekawa historia, ciekawa aplikacja, ciekawa gra. No i zobaczymy, czy to się będzie rozwijać, zobaczymy, czy będzie to miało jakieś jeszcze dodatkowe pakiety. Trochę liczę na to, bo w sumie fajnie by było. No i zobaczymy. A teraz kolejny news od Pawła i teraz w ogóle tych newsów od Pawła będzie dość dużo. Natomiast zaczniemy sobie od tego, jak wyglądają płatności mobilne w Europie, czyli jak rozumiem w różnych krajach Europy.
5: Tak, no w różnych krajach, chociaż ja wiesz co, ja ten news bardziej tak myślałem później na technikalia. Może przejdźmy do tego, co już tak zapowiedziałeś troszeczkę na początku, bo myślę, że na to wiele osób czeka, czyli to, co zostało ujawnione na targach CES, na CES-ie.
4: A tak, rzeczywiście, o tym nie powiedzieliśmy.
5: Tak, i to są przede wszystkim chodzi tu o rzeczy, które są związane w jakiś sposób z dostępnością. W ogóle targi CES, i o tym będę mówił jeszcze dalej w części technikalnej, bo dzisiaj jakby rzeczy CES-owe podzieliłem na dwie działki, na dostępność i na takie rzeczy ogólne. Dużo jest rozwiązań takich skupionych, tak mówiąc ogólnie, na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. Dużo jest jakichś takich też innowacyjnych, nietypowych, ale to zawsze CES przyciągał takie innowacyjne pomysły jakieś, które fajnie wyglądają na wystawie. Pytanie, czy się w ogóle przyjmą komercyjnie w Europie i na świecie przede wszystkim. Czy to będą w ogóle jakieś wypalone pomysły, czy tylko ktoś sobie zaprezentował i fajnie było, pośmialiśmy się, ale to tyle. Dużo jest jakiegoś smart home'u i to takiego dość mocno już wchodzącego w nasze zdrowie też. Jakaś taka unifikacja tych różnych, dużo matter też tego otwartego standardu, więc no, tu możemy się zacząć powoli cieszyć, bo widać, że nareszcie jakoś zaczynają współpracować, ale to, o czym ja chciałbym teraz mówić, to jest dostępność i no właśnie, jakież my tu mamy różne rozwiązania. Niektóre z nich my już znamy. Ja myślę, że dla osób niewidomych specjalnie rewolucji jakichś nie ma i tutaj nikogo wiele rzeczy nie zdziwi. Natomiast dla osób słabowidzących się pojawia trochę rzeczy, bo na przykład mamy nowe okulary eSight Go. eSight, czyli takie okulary, które przy pewnych schorzeniach wzroku u osób, które mają jeszcze resztki widzenia lub po prostu mają jakąś wadę wzroku, ale nie jest to kompletny jego brak, no to tam eSight to były już takie okulary, które od wielu lat były zapowiadane na różnego rodzaju targach, konferencjach. Teraz powstał ich nowy model eSight Go. Są to inteligentne okulary, które mają wbudowaną dość szybką i wysokiej rozdzielczości kamerę i dwa OLED-owe ekrany wysokiej rozdzielczości, po jednym na każde oko. Wszystko, co kamera widzi, jest rejestrowane i optymalizowane i pokazywane na tych ekranach pod kątem tych konkretnych wad wzroku, które dana osoba ma. I te okulary właśnie eSight Go są ekstra lekkie i jeszcze mniejsze, jakby bardziej poręczniejsze, żeby można było z nimi podróżować. Można tu dostrać kolor, kontrast na tych okularach, żeby można było sobie w różnych kontekstach i sytuacjach to wszystko usprawnić. Taką największą nowością, która nie dotyczy do końca osób stricte niewidomych, ale bardziej osób z ograniczoną mobilnością i motoryką, to jest Project Leonardo, czyli odpowiedź Sony i jakby działu PlayStation na Xbox Adaptive Controller. No czyli podobnie jak z Xboxem mamy tutaj pada do sterowania w grach, którego można przebudowywać na dowolne sposoby, można przemontowywać jego różne elementy, przemapowywać przyciski, tak aby niezależnie od tego, jak bardzo dana osoba jest w stanie korzystać rękami, żeby można było sobie tego pada dostosować. No i to jest to, co tutaj mamy. Mamy tu oczywiście, tak jak w przypadku tego Adaptive Kit Microsoftu, różne elementy, naklejki, jakieś okrągłe elementy, przyciski, no, które można po prostu montować wedle uznania w wielu miejscach na padzie. Można je też zamieniać, tak jak wspomniałem. Więc tutaj taki kontroler od Sony. A kapela My Own Voice to nie jest produkt nowy, ale on jest też pokazywany, czyli no, taki system a capelli, który pozwala nagrać nasz głos i go zachować na później. Tutaj jest to przemyślane głównie pod kątem osób, którym grozi utrata głosu. Na przykład tak jak było to w przypadku gdzieś Stephena Hawkinga, podaję taki przykład, no ale stwardnienie rozsiane to nie jedna prawdopodobnie choroba, która potrafi uniemożliwić nam w przyszłości mówienie, więc potem jest możliwość skorzystania z takiej technologii wspomagającej, która daje nam ten głos w formie jakiejś, powiedzmy, takiej syntezy. No i tutaj a cappella próbuje wejść w ten rynek, żebyśmy mogli w taki, na jakby wypadek takiej sytuacji zachować swój własny głos, oczywiście w formie jakiejś trochę syntezowanej, natomiast no, zawsze brzmi to bardziej nasz, po naszemu niż jakaś obca synteza mowy. Samsung wprowadza tryb Relumino i to jest tylko cały system, który osobom słabowidzącym ułatwia oglądanie i chyba chodzi o oglądanie telewizji i tutaj też jest system kamer, który pozwala na wyostrzenie pewnych opcji obrazu, na pewne podkreślenie, gdzieś tam obrysowanie jakichś konkretnych przestrzeni, żeby przy różnych schorzeniach wzroku dało się lepiej oglądać telewizję. Jest to już dostępne nawet na telefonach niektórych Samsung Galaxy i na niektórych urządzeniach wirtualnej rzeczywistości i będzie to dostępne na nowych telewizorach Samsunga, tych Neo, QLED, 4K, 8K później w tym roku. Chapta firmy L'Oreal, to może być ciekawe, bo to L'Oreal to raczej kojarzymy z kosmetyków, a jest to zmotoryzowana aplikacja komputerowa dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej do nakładania sobie szminki na usta. I jest tu opcja stabilizacji, są tutaj też inteligentne kontrolki motoryczne i właśnie pozwoli to osobom, które mają tego typu niepełnosprawność, na nakładanie sobie szminki, maskary czy też innych kosmetyków z tej kategorii. Jest 360 stopni ruchu, 180 stopni rozciągnięcia czy elastyczności, więc można tutaj bardzo elastycznie tym poruszać. Można też różne preferencje zapisywać co do tego, jak ten motor powinien się poruszać. No, jest to ciekawe zastosowanie. Widać, że w przypadku też takich niepełnosprawności nie ma czegoś takiego jak jedno rozwiązanie, które pomaga na wszystkie sytuacje. I tak jak my zaczynamy wchodzić już w gdzieś w sztuczną inteligencję, która nie czyta nam wszystkiego, tylko jest wytrenowana pod czytanie konkretnych informacji, tak jak w aplikacji Zuzanka, na przykład tylko daty ważności, to tutaj też mamy nie jednomotoryczne ramię do wszelkich zadań, tylko różnego rodzaju sprzęt do różnego rodzaju zadań. No, może jest to dużo sprzętów, na które pewnie nie wszystkich będzie później stać. To jest też niestety prawda. Natomiast też skierowanie konkretnego sprzętu na konkretne zadanie może jest tu jakąś metodą, żeby wyćwiczyć tą konkretną umiejętność w danym urządzeniu do perfekcji. No i też jest więcej widoczności, dostępności i technologii wspomagających. Na pewno są gdzieś graficzne monitory brajlowskie. Było gdzieś widać dotpada, było gdzieś widać rozwiązanie APH, o którym my już mówimy od jakiegoś czasu, ale o tyle bliżej są oni do jakiejś bardziej globalnej premiery. Wiemy też, że Good Maps otrzymało, czyli rozwiązanie amerykańskie dawnego Sendero i jeszcze chyba, nie wiem, czy jednej, czy dwóch firm połączonych w zespół do nawigacji wewnątrzbudynkowej i także troszkę na zewnątrz, otrzymało nagrodę, jedną z wielu na tych targach. No i też Panasonic zaprezentował okulary dla osób słabowidzących, które mają jeszcze jakieś resztki wzroku, mają widzenie gdzieś tam peryferyjne, obszarowe i tam na przykład jest ekran, który w tych miejscach, w których na przykład możemy nie zauważyć jakichś przeszkód, bo nie jesteśmy w stanie patrzeć na boki, wprowadza taki suplement w formie znaczków takich symboli, piktogramów, które będą widoczne na znowu ekranikach, które w takich okularach są zamontowane i te piktogramy będą wyświetlane no, w taki sposób, żeby były widoczne w tej części oka, która ten wzrok jeszcze posiada. Jak widać dla nas no niewiele, pewnie tych urządzeń było też jakichś mniejszych lub większych troszeczkę więcej, natomiast no tutaj właśnie widać, że ta dostępność jest jakimś motywem na takich targach jak CES.
4: To się zgadza. Piszecie do nas zarówno w aplikacji Tyflo Podcastu, tu Bobo22 napisał, że według mnie aplikacje do nakładania szminki dla osób z problemami ruchowymi to ciekawa inicjatywa. No zapewne. Natomiast na Facebooku mamy komentarz Grzegorza. Dość ciekawy komentarz rzeczywiście. Cześć wam. Czy słyszeliście o nowej aplikacji na Androida wielofunkcyjnej od Freedom? Jest darmowa i ma wiele modułów, jak na przykład edytor audio, edytor wideo, player, readery dokumentów, PDF, obrazków, notatki i tam parę jeszcze. Potem jest link do tej aplikacji. Tylko tu uwaga, trzeba się Googlem zalogować, potem wpisujemy numer telefonu, czyli kierunkowy i nasz numer i jedna spacja. Wybieramy płeć i dajemy continue. Potem wpisujemy kod z SMS-a i mamy już apkę gotową. Nawet ciekawa taka apka. Rzeczywiście ciekawa taka apka. Nie wiedziałem, że jest taka apka, ale będę się musiał pobawić, bo no dość...
5: Jak to się nazywa, Tomku? Jak masz już link i widzisz tam to, jak to się nazywa? Jak mówimy Freedom, to Freedom Scientific, tak? O tym Freedomie mowa?
4: Na to wychodzi. To się nazywa... Tech Freedom for Visual Impaired.
5: A Tech Freedom for Visual Impaired. To jest no ciekawe.
4: Tak jest
5: to napisane. Może nie, to może nie być od Freedom Scientific, zwłaszcza, że Freedom Scientific to aktualnie Vispero.
4: No właśnie.
5: Ale no, jest to ciekawe. Jest to na pewno ciekawe.
4: Edytor wideo dla niewidomych. Ale być może to jest taki edytor, żeby przyciąć coś tam.
5: Przyciąć albo wyciągnąć dźwięk z filmu.
4: Tak mi się wydaje.
5: Takie proste rzeczy. No.
4: Niemniej, gdyby rzeczywiście było coś takiego, co działa, to by mnie też bardzo interesowało, bo nieraz rzeczywiście przydałoby się coś takiego.
5: Jasne.
4: No dobrze. To w takim razie co? Te płatności w Europie, czy na przykład coś innego, a te płatności to
5: możemy te płatności dalej zostawić sobie na później, bo na razie myślę, że możemy się przyjąć. Ja bym tutaj zacytował teraz od Michała informację, bo Michał zostawił nam newsa o dostępnym kursie Pythona. Co więcej, Michał dla nas ten kurs nawet początkowo sprawdził, więc mamy już pierwsze wrażenia. Kurs nazywa się Future Coder i znajdziemy go pod adresem Future Coder, czyli futurecoder.io. No i co tu piszą sami twórcy? Future Coder, learn Python from scratch. I mamy tutaj kilka języków do wyboru. Jest język angielski, oczywiście nam startuje. Jest język francuski i jeszcze jeden język, no nie europejski na pewno, bo tu widzę, że znaki zapytania jakieś mi tutaj są tutaj czytane. Po linku GitHub wnoszę też, że kurs jest w jakiś sposób open source. I czego się tu możemy dowiedzieć? Ten kurs redefiniuje interaktywne uczenie się, tak to jest napisane, jest w 100% darmowy i open source, jest stworzony z myślą o osobach początkujących, jest opcja Start Learning, jest Just Code, no i są tutaj też opinie innych osób. I tak. Jest to kurs w pełni interaktywny. Użytkownicy muszą rzeczywiście uruchamiać kod w zintegrowanym edytorze lub konsoli Pythona. Mamy konsolę Pythona tutaj też do dyspozycji, żeby i odpowiadać też na pytania, żeby przejść dalej. Mamy pytania na przykład, co ten kod powinien zrobić. I mamy odpowiedzi A, B lub C. Proste debugowanie. Jednym kliknięciem można uruchomić potężne debugery, żeby zidentyfikować problemy. Dostępne są 3 debugery. Każdy ma swoje własne jakieś mocne strony. Python Tutor jest jednym z tych debugerów. Snoop jest drugim i Bird's Eye. Mamy też rozbudowane komunikaty o błędach, bo jak twierdzą autorzy, tradycyjne błędy zgłaszane przez Pythona w tej formie traceback, most recent call i tak dalej, są dość onieśmielające, przerażające i mogą troszkę odpychać od nauki tego języka. Więc oni usuwają ten lęk od nas i bardziej pomocne komunikaty są nam oferowane, kiedy popełnimy błąd. Mamy tutaj też problemy. Jeżeli na przykład rozwiązujemy ćwiczenie i już skończyły nam się wszystkie możliwe pomocne porady, to możemy spróbować wrzucić, w jakiś sposób rozwiązać te pomieszane podpowiedzi, tak aby stworzyć z nich rozwiązanie, w taki sposób, żeby mimo wszystko jakoś użyć tych umiejętności, których się nauczyliśmy, mimo że nie potrafimy sobie poradzić z konkretnym zadaniem, ale się nie frustrować. Mamy też kroki dokładnego dojścia do rozwiązania. Możemy na przykład krok po kroku sobie odkrywać rozwiązanie danego zadania, dopóki nie znajdziemy wszystkich informacji, które są nam potrzebne, żeby jakoś sobie przejść dalej, żeby samemu wypełnić resztę luk, które powstały. No i oczywiście jest więcej tych funkcji, jest film instruktażowy i można oczywiście wskoczyć bezpośrednio w ten kurs i zacząć się uczyć. No i co tu jeszcze możemy się dowiedzieć, że zasadniczo jest to platforma darmowa i open source dla kompletnych początkujących, żeby nauczyć się programowania w Pythonie. I mają oni bardzo ambitne też plany takie na dłuższą metę, długoterminowe, bo chcieliby zrewolucjonizować uczenie się programowania, bo uważają, że obecnie dostępne platformy do nauki mogłyby być lepsze. Chcieliby stworzyć najlepsze dostępne w sieci materiały do nauki, do których każdy może dołożyć swoją cegiełkę. No i chcieliby też, niezależnie od czyjejś sytuacji, czy talentu, czy tego, kim kto jest, dać możliwość, żeby każdy mógł gdzieś w swoim domu, w zaciszu swojego domostwa, uczyć się programowania w Pythonie. I chcieliby to osiągnąć poprzez zaangażowanie osób uczących się, dając od razu możliwość pisania kodu, który rzeczywiście działa, poprzez danie do rąk narzędzi, które są proste w użyciu i eliminują frustrację, przez uczenie Pythona, który jest szeroko uznawany jako jeden z łatwiejszych języków, który z jednej strony łatwy, żeby od niego zacząć, ale popularny, że na tyle, że można rzeczywiście go potem gdzieś w prawdziwym życiu zastosować. No i chcieliby dalej kontynuować, krok po kroku rozwijać ten kurs, mając w ręku bazę kodową, na której można polegać. I to jest projekt, który się nie kończy, więc strona będzie się cały czas rozbudowywać, aby stawać się jeszcze lepszą. I zaprasza się też inne osoby, które mają ku temu zdolności, żeby tą stronę rozbudowywać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jest na GitHubie poradnik, jak można do tego kursu się dołożyć. Można też się skontaktować z twórcami przez Slacka, przez otwieranie zgłoszeń na GitHubie. Jest też adres mailowy hello@futurecoder.io. I stworzył to Alex Hall. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest ten sam Alex Hall, który gdzieś tam się wypowiada na Twitterze, ta osoba niewidoma, która też tam na Apple Visie coś wrzuca, czy to po prostu zbieżność nazwisk, bo zdaje się, że dostępność też nie jest obcym konceptem, jeśli chodzi o ten kurs, ponieważ Michał przetestował dla nas ten kurs, no i co Michał był nam w stanie powiedzieć? Otóż kurs jest zasadniczo dostępny, zaczyna od bardzo prostych takich koncepcji. My od razu będziemy dostawali zadania, w których piszemy kod, no i zarówno edytor, jak i konsola Pythona, które są nam dane do dyspozycji, są dostępne. My możemy ten kod pisać, możemy go wykonywać i istotnie te zadania również działają. To, co dostępne nie jest, a w Pythonie ma ogromne znaczenie i tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś, na przykład Mikołaj, kto częściej ma z programowaniem do czynienia, to jest ogłaszanie wcięć. I tu rzeczywiście screen reader tych wcięć na ten moment nie ogłasza. No a szkoda, bo rzeczywiście one na jakimś dalszym etapie, a może nawet już na wcześniejszym, bo Michał zdaje się, że dopiero co zaczął bawić się tym kursem, już są potrzebne i mają ogromne znaczenie. No i też coś, co nie jest dostępne, to znaczy, no nie jest dostępne, tak, ale nie blokuje nam to przejścia dalej, kiedy dostajemy jakieś pytanie i musimy na nie odpowiedzieć. A, B, C. No to wtedy mamy problem taki, że te odpowiedzi ABC no nie są na przykład przyciskiem opcji, żebyśmy wiedzieli, co zaznaczyliśmy, ale są elementem klikalnym. On po naciśnięciu Entera oczywiście się aktywuje, odpowiedź się zaznacza, natomiast my nie wiemy, co wybraliśmy. Koniec końców nie mamy tego potwierdzenia, że przycisk opcji zaznaczony na przykład. No mimo to, jeżeli jesteśmy uważni i jesteśmy w stanie z tym problemem żyć, to możemy gdzieś tam przynajmniej na początku z tym kursem się zaznajomić.

0: będziecie w stanie też po polsku, a na ten moment już możecie po angielsku uczyć się programowania w Pythonie. No a jak wiadomo, Python wśród osób niewidomych także popularnym językiem jest, chociażby NVDA w tym języku jest napisane, więc dodatki do NVDA również w tym języku są tworzone. No i mnóstwo innych programów, z których pewnie korzystacie, tworzonych przez osoby niewidome, również jest napisanych w Pythonie, więc język jak najbardziej w środowisku znany, lubiany, no i w jakimś stopniu pewnie też pożądany.
1: A tymczasem mamy jeszcze komentarz od Adama. Adam pisze, czy jest wam coś wiadomo o nowym Orionie ECE Stereo, bo mam mieć taką nazwę handlową. Mi nie jest nic wiadome.
0: Nie wiem, czy to o tym urządzeniu nie było komentarza Michała Kasperczaka. Przy okazji naszego odcinka przed świętami Bożego Narodzenia, ostatni, 165. Tyflo Przegląd. Tam Michał miał taką 20-minutową wstawkę i chyba też, o ile pamiętam, mówił o Orionie, ale mogę coś mylić. No takie urządzenie gdzieś jest na horyzoncie, mówi się o nim, no ma ono klawiaturę, z tego co wiem, T9, czyli oprócz, ma klawiaturę numeryczną, ale można ją wpisywać też litery. Jest to urządzenie troszkę większe, to już nie jest chyba urządzenie kieszonkowe, bardziej takie na stół niż do kieszeni, no ale te funkcje ma, które miało też wcześniej, czyli radio, podcasty i różne inne rzeczy, więc no istnieje, jest takie.
1: Na temat syntezatorów mowy już mówiliśmy i że tych syntezatorów powstało ileś, nawet pokazywałem, czy wcielałem się w pewnym sensie w Michała ostatnio. Natomiast Apple poszedł o krok dalej chyba, bo Apple zamierza, czy już chyba jakoś to uruchomili, tylko jakoś po cichu, audiobooki. Nie wiem, czy czytane syntezą, o co chodzi w tym, że narracja
0: tak,
1: ze sztuczną inteligencją.
0: Tak, została użyta sztuczna inteligencja i temat ten oczywiście, jak wiele tematów tego typu, poruszył bardzo społeczność osób niewidomych no, w Stanach i w krajach ogólnie anglojęzycznych, bo Apple zaprezentował pierwszą partię audiobooków dostępnych gdzieś tam w ramach właśnie Apple iTunes, nagranych głosami no niby że lektorów, ale właśnie za pomocą AI. I no, brzmi to ponoć, no wiadomo, że bardziej naturalnie gdzieś tam niż taka tradycyjna synteza, natomiast dalej słychać gdzieś, że jest to powiedzmy, jest to gdzieś głos syntetyczny, natomiast nadal jest obawa, że jeżeli pójdzie w to bardziej przemysł, no to stracą pracę lektorzy audiobooków. No i że to wszystko się stanie takie bardziej odczłowieczone. Natomiast co tu jest, o czym możemy przeczytać na przykład na portalu MacRumors? Apple uruchomił Apple Audiobooks Digital Narration. To jest właśnie cała usługa, w ramach której autor może wrzucić swoją książkę i ona zostanie w ciągu tam, nie wiem, paru godzin przerobiona na audiobooka za pomocą sztucznej inteligencji. Więc czytamy tak. Apple uruchomił usługę Apple Audiobooks Digital Narration, oferując wydawcom nowy sposób automatycznego generowania audio wysokiej jakości opowiadanego przez sztuczną inteligencję z tekstu pisanego. Funkcja po raz pierwszy zapowiedziana w grudniu przez stronę Apple Books for Authors pozwala wydawcom korzystającym z platformy na wejście w przekonwertowanie ich książki na audiobook czytany przez sztuczną inteligencję. I na tej samej stronie dostępne są próbki głosów. Ja spróbuję do tych głosów się dobić. Tomku, czy ty mógłbyś mi udzielić tutaj uprawnień do współprowadzenia? Bo szczerze mówiąc,
1: spróbuję.
0: Nie spodziewałem się, że będziemy tutaj coś

0: czać, ale no.
1: Natomiast... Tylko nie wiem, jak to się robi, także.
0: Aha, no na liście uczestników po prostu klikasz gdzieś tam po prostu. Ale widzę, że po prostu są też fragmenty książek, więc może sobie odpuścimy. Osoby zainteresowane mogą sobie pod linkiem to znaleźć, bo nie chciałbym tutaj jakiegoś problemu przez puszczanie dzieł objętych prawem autorskim nam przysporzyć. Natomiast no właśnie, mówiliśmy o tym jeszcze do niedawna, dziękuję Tomku, jako o jakiejś funkcji, która, no właśnie, może kiedyś będzie w przyszłości, może. A tu się okazuje, że już pierwsza firma, i to taka wielka większa firma, bo mówiliśmy ostatnio o jakiejś jednej firmie, która tam gdzieś może jest znana, gdzieś może nie, ktoś może korzysta z ich usług, ale większość może nie. A tutaj Apple, no i to jest firma, która, jeżeli Apple coś zrobi, no to prawdopodobnie wiele firm pójdzie w ślad za nimi i gdzieś tam uzna to za trend. Nie wiem, jak ty, Tomku, na to patrzysz, natomiast no może się okazać, że rzeczywiście gdzieś tam rozkręci się to jako standard w przemyśle.
1: No zobaczymy, to znaczy no ten temat syntezy mowy to mam wrażenie już ileś firm do tego podchodziło na różne sposoby. I podchodzi nadal. No i zobaczymy. No możliwe, że rzeczywiście kiedyś to ruszy. Zobaczymy. No podejrzewam, że tu jest kilka kwestii do sprawdzenia. No ciekawe, że Apple tutaj ruszył, bo myślałem szczerze mówiąc, że zrobił to najpierw jakaś inna firma, ale no widocznie Apple też tutaj musi być pierwszym. Pierwszym, kto rzeczywiście dla ludzi robi takie rzeczy. No, myślę, że narzędzia to powoli rzeczywiście powstają takie, które mogłyby coś takiego zrobić. No, ciekaw jestem, czy rzeczywiście to jakoś będzie miało... No zobaczymy. Ciekawe,
0: ja myślę, że też trochę czasu upłynie zanim... Może nie aż tyle, to nie jest kwestia, nie wiem... Nawet może i roku, i dwóch lat, ale no jeszcze trochę, chociaż ciężko powiedzieć w przypadku tych wielkich firm, zanim to wejdzie po polsku, tak? Bo ja wiem, że my mamy już narzędzia i że to wszystko coraz bardziej działa w języku polskim, bo to już też pokazywaliśmy tutaj wielokrotnie, ale mimo wszystko, nawet te narzędzia do klonowania głosu, czy to, co na przykład ty, Tomku, testowałeś tydzień temu, dalej w dużym stopniu to już nie jest tak jak, nie wiem, tam jakiś czas temu, 5-10 lat temu, gdzie ten polski to tam albo się nigdy nie pojawiał, albo może z 5-letnim opóźnieniem, bo to już coraz bardziej gdzieś idzie w stronę tego, żeby to było nieważne jaki język i tak dalej. Przykładem jest Whisper, który naprawdę...
1: Wiesz, nawet nie o to chodzi, że nieważne jaki język. Znaczy w tym akurat, co ja pokazywałem, to rzeczywiście nieważne jaki język.
0: Aczkolwiek natomiast... słuchajcie, było to trenowane, tak? Było to też trenowane chyba na danych, no nie polskich raczej.
1: To znaczy, to jest tak, że często te silniki no to wychodzą w takiej formie, że się tak wyrażę, gołej. No i to społeczność robi różnego rodzaju modele dla różnych języków. Dla polskiego też powstał. To, co ja pokazywałem tydzień temu, to rzeczywiście jest takie nieco bardziej wielojęzyczne. Natomiast takie główne, bo takie... te tak zwane bazowe modele, to i tak są chyba dla języka japońskiego. Mhm. Natomiast nie wiem, na ile ma to znaczenie w przypadku tego rodzaju rzeczy. Tam w ogóle są jeszcze modele bazowe dla głosu, modele bazowe dla czegoś, co się nazywa wokoder. Tam są jakieś nieźle skomplikowane kwestie. No zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało.
0: Jasne. Nie wiem, czy mamy jakieś komentarze, albo ktoś...
1: Na razie nie widziałem. Nie, jest komentarz. Mhm. Jest komentarz od Roberta. Mhm. Co do pierwszego newsa o telefonie z klawiaturą QWERTY, tak. QC może znaczyć quick charge, czyli szybkie ładowanie. Możliwe, że okay. Ten telefon ma jakąś starszą generację, bo teraz standardem jest QC 3.0. Mhm. Wysyłam wiadomość dopiero teraz, bo przez jakiś czas mieliście wyłączony panel kontaktowy. Tak, rzeczywiście mieliśmy wyłączony panel kontaktowy, ale już mamy go włączony. No i dzięki temu Roberto do nas napisał.
0: Możliwe, że o to chodzi rzeczywiście quick charge. No okej. Okay,
1: natomiast...
0: To, tak? Mhm. No proszę, Tomku.
1: Natomiast na Facebooku nie ma żadnych nowych komentarzy, także jasne. Nie wiem, czy przechodzimy do następnego newsa, czy...
0: Myślę, że możemy, tak. I tutaj... dla osób, które by się chciały matematyki pouczyć. No,
1: a tak.
0: Nawet jakby nie chciały, no to niektóre, zwłaszcza młodsi, młodsze nasze słuchaczki, młodsi nasi słuchacze, muszą. A może lubią. Życzę wam tego, żebyście polubili. Ja myślę, że dużo bardziej bym, jeszcze bardziej bym lubił, gdyby miał do dyspozycji no, narzędzie, które pozwalałoby mi w trochę bardziej nowoczesny sposób niż maszyna i papier pisać. I zdaje się, że coś się w tym temacie dzieje. Miałem wczoraj przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika przy Polskim Związku Niewidomych w Warszawie działające. O którego działalności już trochę mówiliśmy też na łamach Tyflo-Przeglądu przy okazji podręcznika do muzykologii, zdaje się. I to spotkanie dotyczyło między innymi też edytora matematyki Lambda. Edytor matematyki Lambda dla mnie osobiście nie jest wcale takim nowym produktem. On już ładnych kilka lat istnieje. Jest to produkt włoski. I z tego, co wiem, jest używany w tamtejszych szkołach. We włoskich szkołach też słyszałem o hiszpańskich, prawdopodobnie w innych krajach, gdzie został też zlokalizowany na język ojczysty również. No i wygląda na to, że z inicjatywy właśnie towarzystwa powstaje spolszczenie powoli Lambdy, no dzięki czemu uczniowie na etapie szkolnym, a może i studenci też na studiach właśnie, gdzie matematyka jest potrzebna, będą mieli dostęp do edytora, który pozwoli w sposób dostępny zapisywać różne wyrażenia matematyczne i równania i inne formy. Zdaje się, że głównie algebry. No i nie dość, że możemy za pomocą mowy syntetycznej czy też Braille'a z nimi pracować, to możemy je też w takim graficznym trybie wyświetlić osobie widzącej na ekranie. Nauczycielowi, czy prowadzącemu, czy komukolwiek, kto będzie z nami nad tym pracował. No z tego, co mogłem w demonstracji wysłyszeć, ja tego oprogramowania nie znam i tutaj znowu przydałby się Mikołaj, możliwe, że on wie trochę więcej, albo przynajmniej słyszał, jak się z tym pracuje. No można wprowadzać najróżniejsze rodzaje wyrażeń matematycznych. Demonstrowane były ułamki, i to takie skomplikowane ułamki na przykład, które mają po kilka elementów w liczniku i w mianowniku. Potęgi, które również składają się z kilku elementów. Zbiory, logarytmy, różnego rodzaju funkcje i tak dalej. Na to wszystko są albo opcje w menu, albo skróty klawiszowe, żeby wstawiać, bo to tam bardzo jest często ważne, żeby wstawić początek ułamka złożonego. To jest licznik, kreska ułamkowa, mianownik, koniec ułamka, żeby to wszystko ściśle określić. I no, dzięki skryptom dla czytników ekranu, bo zarówno dla JOS-a, jak i dla NVDA istnieją skrypty, te znaki, które wprowadzamy, te różne matematyczne wyrażenia za pomocą tradycyjnych znaków, czyli na przykład kreska, taki slash, to jest po prostu kreska ułamkowa, czyli albo ułamek, albo dzielenie. Gwiazdka to jest znak mnożenia, później daszek to jest znak potęgi i tak dalej. No i dzięki tym skryptom i dostosowaniom nasza synteza będzie czytać to tak jak należy, czyli jako znaki matematyczne w kontekście tego konkretnego oprogramowania. No a na monitorze brajlowskim będzie nam wyświetlany zapis w formie specjalnego zapisu ośmiopunktowego stworzonego pod program Lambda. Czy on jest kompatybilny na przykład z Nemethem, czyli z angielską notacją matematyczną albo z jakąkolwiek notacją matematyczną, tego niestety nie wiem. Natomiast jest to zapis w Braille'u, który gdzieś tam jest no, różny od zapisu tradycyjnego tych samych znaków. Pojawiały się pytania, czy program wspiera na przykład nawigację strukturową, bo pamiętajcie, że jest na przykład Math Player, który pozwala na nawigowanie po chociażby wzorach matematycznych w MathML-u zapisanych w formie takiej struktury, że na przykład jak mamy ułamek, to możemy wejść sobie w licznik, ponawigować po tym liczniku, potem możemy z niego wyjść, przejść do mianownika i tak dalej. Ponoć no, albo nie, albo osoby odpowiedzialne za spolszczenie nie wiedzą, bo to też zostało podkreślone, że osoby, które zajmują się teraz spolszczaniem i udomawianiem tej aplikacji, też się jej na bieżąco uczą i nie wszystko też wiedzą, nie wszystko też chyba zostało jeszcze im udostępnione, bo zdaje się, że program jest w jakichś dwóch wersjach. Jedna taka bardziej do użytku domowego, która albo jest darmowa, albo jest objęta okresem próbnym 30-dniowym. Natomiast jest też wersja jakaś bardziej zaawansowana, więc tutaj osoby odpowiedzialne za spolszczenie wyrażają nadzieję, że może niektóre z tych funkcji, o które zostały zapytane, są dostępne w tej wersji bardziej zaawansowanej. Było też pytanie o bardziej granularną nawigację po funkcjach, czy powiedzmy, jeżeli na przykład mamy do wymnożenia ileś tam elementów albo do pododawania ileś tam różnych elementów w nawiasie, czy program nam jakoś przy tym asystuje? Ponoć również na ten moment nie. Widzieliśmy edytor matematyczny, którym możemy oczywiście pisać wyrażenia i je prezentować, ale widzieliśmy także tryb kalkulatora, w którym możemy różne obliczenia prowadzić i z tego kalkulatora możemy też konkretne wartości wykopiowywać do edytora, więc to jest też jak najbardziej możliwe. Było również pytanie o opcję eksportu i importu. Czy program wspiera właśnie na przykład MathML-a, czy LaTeX, czy inne tutaj takie otwarte bardziej notacje matematyczne. Również jest to coś, co albo nie istnieje, albo gdzieś jest dopracowywane, bo ponoć w kwestii LaTeXa istnieje jakaś dokumentacja w języku włoskim, nad którą się jeszcze pracuje. Jak pogodzić te dwa standardy, żeby można było na przykład właśnie wzór z Wikipedii przetransportować do Lambdy. Lambda ma sama jakieś swoje rozszerzenia jakichś plików projektowych, które można otwierać, zapisywać, wymieniać się dalej. Natomiast było też pytanie, czy jest możliwe na przykład stworzenie przez nauczyciela przedmiotu zapisu takiego, który można by do Lambdy zaimportować. I tu ponoć do jakichś prostych operacji jest to możliwe, bo można każde wyrażenie zapisane w Lambdzie wyświetlić za pomocą znaczników tekstowych. I są to specjalne znaczniki, które można zapisać w dowolnym edytorze, a następnie zaimportować do Lambdy. Natomiast ponoć nie obejmuje to wszystkich funkcji prezentowanych przez edytor, więc może to jest też coś, nad czym będą jeszcze trwały prace. Natomiast no właśnie, fajnie, że ktoś się zajął spolszczaniem takiego narzędzia, zwłaszcza, że ono w innych krajach już odnosiło sukcesy. No i można mieć nadzieję, że w przyszłości będą mieli uczennice, uczniowie, dzieci okazję uczyć się matematyki już w sposób troszkę bardziej scyfryzowany, zwłaszcza, że oprogramowanie szykuje się gdzieś też na publikowanie jakichś podręczników. Jakby element menu książki jest już dostępny, natomiast nie ma tam jeszcze żadnych podręczników na ten moment. No więc pytanie, czy w przyszłości zostaną też jakieś podręczniki zaadaptowane tak, żeby na przykład z tekstu objaśniającego dane zagadnienie można było przeskoczyć do ćwiczeń, które to ćwiczenia będą mogły być przerzucane bezpośrednio do edytora w Lambdzie i tam jakoś rozpracowywane. No, oby taka przyszłość nam się gdzieś pisała.
1: Oby. Mamy ciekawy komentarz od Agi. Witajcie w roku 2023.
0: Witamy.
1: Witamy.
0: Również po tej
1: u mnie w
0: drugiej stronie.
1: Mieście, koło sklepu Auchan pojawiła się tabliczka zachęcająca do korzystania ze sklepu z psem przewodnikiem. Pisze na niej tak. Pies przewodnik mile widziany. Nie widziałam jeszcze takich tabliczek w żadnym sklepie u siebie w mieście. Ciekawa jestem, czy faktycznie, czy potem jakby z takim pieskiem się tam poszło, czy faktycznie nie robiliby problemów. Zdaje mi się, że już kiedyś była taka afera, że w którymś ze supermarketów nie chcieli wpuścić osoby niewidomej z psem przewodnikiem, wskutek czego on został na zewnątrz i został skradziony. Może coś powoli się zmieni, w końcu to wszystko pójdzie dobrą stronę. To rzeczywiście ciekawe. Ja też nie widziałem takiej tabliczki. Inna rzecz, że nie weryfikowałem tego, czy są jakieś takie tabliczki. Cieszy fakt, że to jest duża sieć sklepów, że to nie jest jakiś sklep lokalny. Znaczy, nie no, gdyby to był sklep lokalny, też by było fajnie. Natomiast chodzi o to, że jeżeli to zrobił sklep jakiejś dużej sieci, to jest szansa, że rzeczywiście gdzieś tam jakieś szkolenie, jakieś procedury zostały wdrożone w większej ilości placówek. No ciekaw jestem, czy rzeczywiście tak było. Może ktoś z słuchaczy coś na ten temat wie? Albo ty, Pawle, może coś wiesz na ten temat?
0: Nie słyszałem, żeby było jakieś oświadczenie prasowe ze strony Auchan na przykład, ale z tego, co kojarzę, oni lubią właśnie takie współprace różne z różnymi grupami społecznymi i fajnie, że podjęli taką inicjatywę. Ja też myślę, że bardzo ważnym jest to, żeby informować o tym, że nawet jeżeli to jest taka prosta rzecz, że pozwalamy wejść z psem, czyli to nie jest jakieś rozwiązanie technologiczne, które chcą rozreklamować, ale po prostu takie samo to, że oni są otwarci.
1: Mają świadomość tego, że w ogóle jest coś takiego i jakby okej, można wejść, nie ma problemu.
0: Tak, bo jedno jest fajne, jedno jest oferować pewne rozwiązania czy udogodnienia, ale drugie też dawać o tym znać, bo oczywiście jasne, że gdybym był właścicielem psa przewodnika, to prawdopodobnie nie liczyłbym na to, znaczy nie czekałbym na to, aż każde miejsce, do którego chcę wejść, wystawi tabliczkę, tak? Ale fajnie wiedzieć, że ktoś mówi mi o tym otwarcie, tutaj jesteś mile widziany. To jest bardzo, bardzo fajne działanie. Tak samo ja zawsze zachęcam twórców na przykład aplikacji, przepraszam, że znowu zejdę na ten technologiczny temat, którzy dokonali poprawek dostępności. Fajnie, że to zrobiliście. Fajnie, że aplikacja teraz super działa. Fajnie, że o tym jest wspomniane gdzieś w liście zmian. Jeszcze lepiej, jak to jest jakaś wasza większa firma, że to jest jakiś poprzedzone, czy powiedzmy podkreślone jakimś komunikatem prasowym, ale fajnie jest napisać o tym w opisie aplikacji. I ja zawsze miło patrzę na to, jak w opisie aplikacji jest zamieszczona anotacja, że aplikacja jest kompatybilna z VoiceOver, bo wtedy wiem, że mogę ją bez problemu ściągać, nie muszę się przebijać przez ileś miesięcy list zmian, w których i tak co chwilę jest poprawki błędów i ogólne ulepszenia, tylko wiem od razu, że autor przetestował aplikację, ona jest dostępna, można jej spokojnie używać, więc fajnie, że Auchan też informuje o tym, że właśnie, że nasi czworonożni przyjaciele, pomocnicy są mile widziani.
1: No to jak już mówimy o aplikacjach, no to teraz będzie o WhatsAppie, w zasadzie o skryptach do WhatsAppa od Briana Hardgena.
0: Tak, Brian Hardgen, postać, którą bardzo często tutaj przywołujemy w ramach naszych tyfloprzeglądowych różnych rozważań. I on stworzył wiele różnych kursów audio, kursów pisanych, on prowadzi też w Wielkiej Brytanii szkolenia. Stworzył też aplikację Lizzy, która w wielu sytuacjach ułatwia korzystanie z komputera, póki co anglojęzycznym użytkownikom. Oczywiście tworzył też skrypty do JOS-a, między innymi do Station Playlist, do różnego rodzaju innego oprogramowania. No i mamy skrypty do WhatsAppa. Skrypty te są już od jakiegoś czasu częścią Lizzy i są jedną z funkcji Lizzy i ułatwiają korzystanie z WhatsAppa, tego właśnie, który jest dostępny w Microsoft Store. Co te skrypty potrafią? One potrafią informować nas o tym, że ktoś aktualnie pisze lub nagrywa wiadomość. I tu mamy skrót klawiszowy, którym będziemy mogli przełączać między różnymi trybami. Będzie to tryb nie informować, informować dźwiękiem, czyli tak jak jeżeli kojarzycie na przykład skrypty Dagalii do JOS-a, do Skype'a, gdzie jak ktoś zaczynał pisać, to był taki odgłos maszyny do pisania, to tutaj coś podobnego jest dla WhatsAppa. Można też być dźwięk plus informacja syntezą, tam czy w Braille'u, kto pisze, no i sama informacja, kto pisze lub kto nagrywa. Można też włączyć lub wyłączyć automatyczne odczytywanie nadchodzących wiadomości. Można też, jest też skrót klawiszowy, który pozwoli nam w każdej chwili sprawdzić, kto aktualnie pisze lub nagrywa wiadomość, jeśli ktoś pisze lub nagrywa wiadomość. Będą też skróty klawiszowe do odczytywania ostatnich 10 wiadomości. Będzie można też, będzie można otworzyć te wiadomości również w podglądzie wirtualnym, żeby można było je sobie przeanalizować bardziej, ponawigować, może coś z nich wykopiować. Jest też skrót do zidentyfikowania otwartej aktualnie rozmowy, z kim aktualnie mamy otwarty czat i jaki jest status tej osoby. Dużo skrótów klawiszowych do przemieszczania się po całym interfejsie, żeby nie musieć cały czas chodzić tabem. Będzie skrót będzie można skrótem wywołać wirtualny podgląd dla dowolnej kontrolki, więc to jest przydatne dla starszych wiadomości niż te 10, które są w tych podstawowych skrótach. Skróty klawiszowe do pracy z załącznikami. Skrót do wirtualizacji profilu użytkownika, czyli żeby na przykład wykopiować sobie numer telefonu. Skrót do szybkiego edytowania naszego statusu na WhatsAppie informacja, kiedy zaczniemy nagrywać wiadomość głosowa, skróty klawiszowe do zarządzania nagrywaniem wiadomości, czyli pauza, na przykład anulowanie i tak dalej, aktualizacja i więcej. No czyli jak widać skrótów, znaczy opcji dużo. Niektóre z nich są już dostępne w NVDA, w tym dodatku WhatsApp Plus, który stworzył Kostiak Gladki z Ukrainy. Natomiast co ciekawe, te skrypty będą płatne. One będą od lutego dostępne jako produkt do kupienia i będą kosztowały 30 funtów, no czyli jakieś 150-200 zł. Więc patrząc na to, że NVDA ma może nie wszystkie te funkcje, ale to naprawdę nie byłby problem je dorobić za darmo. Ja rozumiem, te skrypty też będą miały lokalizację na różne języki, będzie dokumentacja, będzie audiodemonstracja dołączona do nich, jak z nich korzystać. Natomiast mimo wszystko, zważywszy na to, że mamy podobną funkcjonalność w NVDA, w darmowym tak naprawdę dodatku, który jeszcze można dobrowolnie wesprzeć, do czego zachęcam, bo w tym momencie właśnie Kostia i inne osoby w Ukrainie bardzo, bardzo potrzebują tego wsparcia. Ostatni raz, jak z Kostią pisałem jakiś czas temu, to był problem z internetem i z prądem przykładowo. No i... Ale jeżeli ktoś korzysta z JOS-a i to jest preferowany czytnik ekranu, no to jest teraz też rozwiązanie dla takich osób. No więc jeżeli zdecydujecie się na zakup i korzystanie, to powodzenia, miłego korzystania, no i podzielcie się wrażeniami, oczywiście, jeżeli będzie możliwe. Też jestem ciekaw, czy skrypty, nawet jeżeli nie zostaną na początku przetłumaczone na polski, czy one będą działać z polskim interfejsem, bo to jest też niestety często problem z różnymi skryptami, że one są bardzo mocno uzależnione od nazw kontrolek i mogą one z początku nie działać jak należy. Więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o rubrykę Tyflowieści. Przed nami technikalia. To co? Jedziemy na targi?
0: Jedziemy na targi. I tu pytanie, Tomku, czy ty też coś obserwowałeś? Też jakieś...
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, raczej niewiele.
0: No bo widzicie, na tych targach jest jak zwykle dużo i ciężko. My nie skupimy się nad wszystkim, bo to byłoby naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Ja zostawiłem parę linków, które będziecie mogli w komentarzu pod audycją sobie później przeczytać na temat różnych rodzajów urządzeń. Natomiast co jest takim motywem przewodnim? Na pewno dbałość o środowisko, na pewno zrównoważony rozwój. I tutaj zarówno Samsung, jak i LG próbują w to wejść i próbują zarówno, aby ich urządzenia były energooszczędne, jak i też, aby powstawały z gdzieś recyklingu, albo żeby te stare urządzenia dało się gdzieś tam recyklingowi poddawać. LG przedstawiło nawet plan takiego miasteczka, powiedzmy, czy jakiejś społeczności, nie, to nie LG, to Samsung, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, które będzie właśnie wspomagane przez technologię Samsunga. Przez technologię Samsunga, bo Samsung wprowadza między innymi coś, co się nazywa Smart Things Hub i to będzie takie centrum dowodzenia, takie główne urządzenie, które będzie pozwalało na kontrolę różnych tych urządzeń. Tam będzie na przykład też przycisk do uruchamiania różnego rodzaju rutyn, tam będą różnego rodzaju skupione połączenia tych wszystkich urządzeń, będzie można nimi sterować, będzie można je z tym łączyć. No i będzie to taki nasz hub w domu, nie wiem, czy zastąpi w jakiś sposób może chmurę, ciężko powiedzieć. Będą oczywiście nowe lodówki.
1: Takie rzeczy już robią coraz większa ilość firm, bo trzeba pamiętać, że taki smart home to oczywiście czasami jest oparty na Wi-Fi, ale czasami jest oparty na protokołach na przykład Zigbee. To jest protokół też oparty na łączności radiowej, ale zupełnie innej. I do tego trzeba specjalnych bramek, które... czasami nie są ze sobą kompatybilne, tak powiedzmy. Dość często nie są ze sobą kompatybilne. No i ileś firm robi w związku z tym własne i wtedy robi urządzenia na włączności tej Zigbee. Czy tu będzie o to chodziło, nie wiem, ale no tak to mi pierwsze przychodzi do głowy.
0: No bardzo, bardzo możliwe. Oczywiście mamy nowe lodówki bespoke, jak zawsze. Mamy nowe jakieś dwa, powiedzmy, telewizory, ale tu na razie wiele więcej, oprócz tego, że lepsza jakość obrazu, no to się więcej nie dowiemy. Mamy. Co jeszcze mamy? Mamy nowe sprzęty domowe od firmy Anker, czyli takie marki jak Anker Make, jak UFI, EUFY się pisze, i najróżniejsze inne, chyba Soundcore też, to są ich głośniki i słuchawki. I oni na przykład nam przedstawili stacje dokujące do iPadów. Takie, że możemy zrobić sobie z tego prawdziwe takie urządzenie produktywnościowe. Możemy sobie włożyć iPada do takiej stacji, podłączyć, on się będzie ładował. Możemy na HDMI popodpinać jakieś monitory do tego, jakieś na jacka urządzenie audio i w ten sposób z tym pracować. I to tak po $100 takie jakieś przystawki. Mamy podstawki do ładowania, też na ileś różnych portów, szybkie ładowanie, bezprzewodowe ładowanie i tak dalej. Mamy mikrofon od UFI, od Ankera, bezprzewodowy mikrofon za 250 na razie dolarów, który pozwala na nagrywanie z dwóch źródeł równocześnie. I to może być coś ciekawego, jak myślisz, Tomku? Nie wiem.
1: No zobaczymy, jak to będzie zrobione, ale no ciekawe.
0: Tak. Mamy z takich ciekawych urządzeń domowych, które bardzo szeroko są ostatnio dyskutowane, to Withings, czyli taka firma słynąca z różnych produktów związanych gdzieś z naszym zdrowiem, czyli opaski sportowe, wagi, jakieś zegarki i tak dalej, jakieś, może nie zegarki, no opaski. Wprowadza produkt, który się nazywa YouScan. You od urine, czyli mocz. Jest to sensor, urządzenie montowane w toalecie i kiedy my załatwiamy się i swoje potrzeby fizjologiczne, nasze płyny ustrojowe są automatycznie poddawane analizie pod kątem tego, czy wszystko w porządku, czy nie potrzebujemy odwiedzić lekarza. Gdyby coś wykazywało jakieś nieprawidłowości, jesteśmy o tym na bieżąco informowani. No, ciekawe zastosowanie. Pytanie, jak to jest wykonane, czy to jest oczywiście ze wsparciem dla kilku profili, no bo wiadomo, że no nie każdy mieszka sam, a jak nie każdy mieszka sam, to nie każdy też korzysta sam z toalety. Natomiast no może się to okazać przydatne, jakkolwiek implementacja i tak dalej. Domyślam się, że na niejednej twarzy może wywołać uśmiech. Niemniej jednak no jest to, w jakiś sposób wchodzimy w tą erę tego zdrowia też, kontrolowanego cyfrowo i no, oby to było z pożytkiem dla nas, a nie ze szkodą. Trochę też urządzeń, trochę też oczywiście robotów odkurzających, trochę też urządzeń kuchennych gdzieś tam się pojawia. Znalazłem też inteligentny mikser, który pomoże nam z inteligentną wagą, która pomoże nam w odmierzaniu składników, jest sterowany przez asystenty głosowe i pozwoli nam na skorzystanie z bazy przepisów. Kamery różnego rodzaju od takich firm jak właśnie czy Ring, czy UFI. Ring na przykład kamery do samochodów, które pozwalają nam też w przypadku, kiedy mamy stłuczkę i za chwilę będzie spotkanie z policją, szybko poprosić Alexę czy innego asystenta o włączenie nagrywania, żeby przez najbliższe kilka minut nagrywać. Możliwość jakaś też właśnie kontaktu ze światem zewnętrznym, czyli jeżeli coś się dzieje, to mikrofony w kamerze się aktywują i głośnik, żeby można było się komunikować z samochodu na zewnątrz i z zewnątrz do samochodu. Więc w tą stronę to zmierza. Natomiast tak, mamy też trochę nowości dźwiękowych. Mamy na przykład nowe słuchawki gamingowe i głośniki i soundbary od JBL-a. Głośniki, co do głośników, to wyszły wersje Echo, Flipa i Go na ten Clipa i Go na ten moment, czyli tych najmniejszych głośników. Mamy też soundbary, zdaje się, że JBL próbuje też podejść pod rynek kolumienek, czyli trochę takich większych i już bardziej, powiedzmy, wymagających głośników. Tutaj w tą stronę gdzieś to idzie. Google, który bardzo, bardzo mocno inwestuje w auto, więc mamy teraz dwa w ogóle systemy, Android Auto i Android Automotive. I różnica polega na tym, że o ile Android Auto to jest rzeczywiście tam sterowanie multimediami i podglądanie czegoś w naszym telefonie z pozycji, powiedzmy, tablicy deski rozdzielczej, no to Android Automotive to już jest cały system Android dla samochodów. Więc tutaj w tą stronę idzie Google. Mamy też nowy Qualcomm, nowy procesor Snapdragon i tutaj wchodzi wsparcie dla łączności satelitarnej. No Apple ma swoją łączność satelitarną, no to androidowcy też chcą mieć swoją i Motorola w nowej wersji telefonu DeFi, ja DeFi, a Motorola DeFi pamiętam no z jakiegoś roku 2013-14, a telefon już wtedy miał kilka lat, więc nie wiem, czy to jakiś powrót po 10 latach. No muszę przyznać, że jest to ciekawa
2: tak,
0: implementacja.
2: Zdaje się, że rzeczywiście.
0: Tak, bo satelitarna implementacja właśnie tego chipsetu ma pozwalać na komunikację w dwie strony, bo pamiętajcie, że integracja satelitarna Apple pozwala na no, wezwanie służb ratunkowych i użycie tego w sytuacji zagrożenia. Natomiast tutaj Motorola chce pójść o krok dalej i będziemy mogli pisać sobie normalne SMS-y ze znajomymi w sytuacji, kiedy po prostu nie mamy zasięgu i naszą jedyną łącznością jest łączność satelitarna. No, ciekawe. Podejrzewałem, że to prędzej czy później do tego dojdzie. Natomiast no, zobaczymy, jak to się rozwinie i gdzie to konkretnie będzie i w jakim tempie dostępne. Skoro mowa już o Motorola, to Motorola wypuszcza telefon dedykowany dla biznesu, czyli ThinkPhone. ThinkPhone, no, czyli jak domyślacie się, Motorola jest aktualnie pod auspicjami Lenovo, więc skoro ThinkPad to jest komputer, to ThinkPhone to jest telefon. No i tu możemy liczyć na jakąś chyba bardziej integrację z, właśnie z Lenovo ThinkPadami. Telefon też biznesowy. Ma być wyposażony w przycisk. Na razie przycisk do aktywacji głosu w czasie rozmów na Microsoft Teams. No ale może z czasem będzie to też dostępne w innych aplikacjach. Ja nie zdziwiłbym się, bo no, Motorola słynie z tego, że tworzy też krótkofalówki w innym swoim dziale. I radiotelefony to była kiedyś specjalność Motorola. No więc zobaczymy, do czego to dalej pójdzie, ale patrząc na rozwiązania biznesowe i na biznesowy tryb tego modelu, no to raczej będziemy mogli liczyć na jakąś integrację z, powiedzmy, oprogramowaniem do spotkań wideo, no chyba, że wejdzie jakaś aplikacja a la walkie-talkie, tak jak w Teamsach właśnie teraz jest, dla osób, które pracują na przykład w takich miejscach, gdzie komunikacja w ten sposób mogłaby się okazać bardzo użyteczna. To też nie jest rozwiązanie nowe, bo niektóre Samsungi Galaxy z serii X-Cover posiadają właśnie taką opcję i jak najbardziej można z niej skorzystać. Też właśnie w Microsoft Teams to jest dedykowany przycisk. Mamy bardzo drogie Nokia, o których można tylko powiedzieć, że są drogie z tego, co się pobieżnie dowiadywałem. Mamy nowe telewizory od LG. LG w ogóle w tym roku też oprócz ekologii stawia na dostępność i zdaje się, że ma być bardziej instrukcje obsługi wyposażone w przewodnik głosowy, więc tu jestem bardzo ciekaw, czy to oznacza, że dostaniemy jakieś materiały audio dodatkowo do naszych instrukcji, czy też rozbudowany będzie screen reader na telewizorach. Na pewno będzie automatyczne generowanie napisów, więc no, osoby niesłyszące lub osoby uczące się języka tutaj będą miały dużą przewagę pod warunkiem, że te napisy będą gdzieś tam zgodne z prawdą, bo mają być tworzone dynamicznie na podstawie wykrywanej przez telewizor ścieżki audio. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ma być też możliwość umieszczenia na dowolnym miejscu w ekranie okienka z językiem migowym, z tłumaczeniem na język migowy. Więc zobaczymy, czym to się wszystko skończy. Widać, że LG w tą dostępność dość mocno idzie. Skoro już mowa o telewizorach, to nie wiem, czy Tomku do ciebie też już dotarła wieść, że jest sobie taki startup jak Displays, który stworzył 55-calowy bezprzewodowy telewizor, który montujemy na dowolnej powierzchni przy ssawkami.
2: Nie, natomiast no ja w ogóle jakoś telewizorami to się nie bardzo interesuje, więc...
0: Ale właśnie chodziło mi o sam ten montaż, że telewizor na przyssawki, tak? Że możesz go sobie do szyby, na przykład do okna przymontować. Przyssawki są ponoć w większości wielkości przedramienia, więc to nie są takie, powiedzmy, jak mamy, no nie wiem, do jakiegokolwiek innego elementu takie, że tam gdzieś ledwo przyciśnie i odpadnie. Ponoć było to testowane przy różnych trudnych warunkach, włącznie z trzęsieniem ziemi, no ale... Ale jest to na ten moment startup, jest to na ten moment taki prototyp, a prototypów O, na CES-ie to jest wiele i potem z tych prototypów mało co wychodzi, ale jest to taka śmiesznostka, więc o tym mówię. Skoro już mowa o bezprzewodowym telewizorze, to LG również taki telewizor zaprezentowało. Jest to telewizor, który bezprzewodowo łączy się z taką właśnie też stacją dokującą, chyba która do 10 metrów może od tego telewizora być oddalona. No i właśnie, i chyba mając taką stację, do tej stacji wpinamy różne dekodery i tak dalej, a sam telewizor, czyli sam jakby monitor, sam ekran jest bezprzewodowo podłączony, więc no tutaj można ten telewizor sobie łatwo przenosić. Samsung też do swoich telewizorów powprowadzał parę ciekawych rozwiązań, bo mamy na przykład Chat Together i Connect, które pozwalają na przykład na czat tekstowy z osobami, które oglądają ten sam materiał co my, albo na odbieranie rozmów wideo, które potem możemy przenosić na smartfona, kiedy już odejdziemy od telewizora. No więc w coś takiego również w tym momencie idziemy. Co jeszcze takiego mamy ciekawego na tym CES-ie? Mamy no różne telefony, prawdopodobnie mniej lub bardziej znanych firm z Androidem głównie, no bo Apple raczej na takich targach się nie prezentuje. No i dużo, wiele, wiele więcej urządzeń. Jeżeli wy wyłapaliście jakieś ciekawe urządzenia na targach CES, no to dawajcie znać, bo może my coś przeoczyliśmy, a ciekawe, co was na tych targach zainspirowało i zainteresowało, bo tych produktów jest masa, ciężko przez to wszystko przejść, od dużych znanych marek i urządzeń konsumenckich, przez urządzenia dla właśnie firm, hoteli i tak dalej, dla różnych branż, po jakieś właśnie mało znane, takie śmiesznawe troszkę prototypy. Dajcie znać, co wy na CES-ie znaleźliście ciekawego.
2: Zdarza się, że nawet duże firmy robią jakieś produkty do czegoś i te produkty jakoś sobie funkcjonują, ktoś tam może je kupi jako ciekawostkę. Natomiast potem tematem zaczyna interesować się Apple i nagle się okazuje, że ten produkt jest super i kupują go wszyscy, którzy mają Apple'a, iPhone'a na przykład. No i właśnie ciekawe, czy będzie tak z okularami, bo okulary od Apple'a no, stają się ponoć coraz bardziej realne.
0: Tak, i to już coraz głośniej się o tym mówi, bo o ile oczywiście, że no, mamy już od dawna dużo plotek, dużo jakichś spekulacji i czekamy na ten, na te okulary. Natomiast już się robi coraz konkretniej, bo wręcz dochodzi do tego, że trafiają do nas takie plotki przez różne amerykańskie portale, zdaje się typu, albo to był MacRumors, albo Apple Insider, że wręcz Apple jest w tym roku skłonne poświęcić inne linie produktowe kosztem tego, żeby ten headset do AR, VR, te okulary wyszły. Bo słyszy się o tym, że iOS ma otrzymać dużo, dużo mniej nowych funkcji i macOS niż zwykle, że iPadOS, WatchOS i tvOS to wręcz prawie w ogóle nie mają dostać żadnych większych uaktualnień w tym roku, bo wszystkie moce przerobowe i wszystkie ręce na pokładzie są, żeby urzeczywistnić te okulary. Podejrzenia są też takie, że odbędzie się to w trzech etapach, czyli jakoś niebawem, w przeciągu najbliższych, może nawet tygodni, dowiemy się, że okulary są planowane i że są i co mają oferować. Potem drugi etap będzie w czerwcu na WWDC, kiedy poznamy ich możliwości w pełni software'owe i zostanie udostępniona jakaś wstępna dokumentacja dla deweloperów, żeby twórcy mogli się powoli w tym odnaleźć i zdecydować, co chcą na te okulary tworzyć, a jesienią nastąpi premiera produktu. Ale za magazynem Think Apple mamy informacje takie. Tak. Google MR Mixed Reality od Apple, łączące wirtualną rzeczywistość VR z rzeczywistością rozszerzoną AR, są z pewnością najciekawszym z urządzeń firmy z Cupertino, których premiery spodziewamy się w 2023 roku. Mogą zapoczątkować rewolucję na skalę tej, jaką zapoczątkował iPhone. W swoim najnowszym raporcie The Information zdradza, bardzo wiele technicznych szczegółów na temat gogli. Mają być one napakowane nie tylko najwyższej klasy hardwarem, ale także funkcjami, których nie posiadają podobne urządzenia już obecne na rynku. Zapowiada się niezwykłe i oczywiście bardzo drogie urządzenie. Apple Google MRVR AR. Wszystkie szczegóły podane przez The Information. I mamy tak. Gogle będą posiadały pokrętło w stylu Digital Crown po prawej stronie urządzenia, służące do szybkiego przełączenia pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym. Będą wyposażone w duży wyświetlacz zewnętrzny, na którym można wyświetlić mimikę twarzy osoby noszącej urządzenie, żeby zmniejszyć odczucie izolacji od świata zewnętrznego. Urządzenie działa na podobnej zasadzie jak ekran Always On w najnowszych iPhone'ach. Ma bardzo niską częstotliwość odświeżania, dzięki czemu zużywa minimalną ilość energii. Wewnątrz znajdziemy dwa wyświetlacze 4K, po jednym dla każdego oka, które razem stworzą i wyświetlą nam obraz 8K. Ruchy każdej gałki ocznej będą śledzone przez co najmniej jedną kamerę. Pozwala to nie tylko odzwierciedlić spojrzenie użytkownika na cyfrowym awatarze, ale także oszczędzać energię, bo obraz najwyższej rozdzielczości będzie renderowany tylko dla tego obszaru, na który aktualnie patrzymy. Kilkanaście dodatkowych kamer i sensorów będzie śledzić mimikę twarzy użytkownika i jego ruchy, łącznie z ruchami nóg. O, proszę. Apple testowało prototypy z wbudowanymi bateriami, ale ostatnie prototypy posiadają zewnętrzną baterię mocowaną na pasku w talii użytkownika. Akumulator jest połączony z goglami za pomocą kabla z magnetyczną końcówką podobną do MagSafe. Baterie można wymieniać w czasie używania urządzenia. Gogle będą miały małe silniczki, dzięki którym użytkownicy będą mogli dopasować odległość wbudowanych soczewek od oka, tak aby osiągnąć prawidłową ostrość i jak najlepsze pole widzenia. Maksymalne pole widzenia będzie wynosiło 120 stopni. Będzie możliwość magnetycznego zamontowania dodatkowych soczewek dla osób z wadą wzroku, noszących okulary lub soczewki kontaktowe. Apple stworzyło kilka modeli pasków trzymających gogle na głowie, w tym jeden z materiału podobnego do tego użytego w sportowym Apple Watch i z wbudowanymi głośniczkami. Jest też jeden pasek przeznaczony specjalnie dla deweloperów. Pasków nie będzie można zmieniać. Gogle będą stworzone z lekkich materiałów jak plastik, aluminium i włókno węglowe. Apple dąży do tego, żeby były jak najmniejsze i jak najlżejsze. Wyglądem urządzenie może przypominać gogle narciarskie. The Information publikuje ich wizualizację stworzoną przez Shaina Burka. Gogle będą wyposażone w chip H2 do łączenia ze słuchawkami AirPods 2, AirPods Pro 2 i przyszłymi modelami AirPodsów. Urządzenie nie będzie miało gniazda mini jack 3,5, a inne słuchawki Bluetooth i starsze modele AirPods nie działają z goglami dobrze ze względu na zbyt duże opóźnienie transmisji audio. Niewykluczone, że używanie słuchawek będzie konieczne z uwagi na ochronę prywatności. Dwa procesory główny chip SoC CPU GPU oraz stworzony specjalnie dla gogli procesor obrazu. Obydwa wykonane w litografii 5mm. Procesor obrazu będzie w czasie rzeczywistym przekształcał obraz z zewnętrznych kamer urządzenia na wideo pokazujące otoczenie użytkownika. Urządzenie będzie wyposażone w skanery LiDAR krótkiego i dalekiego zasięgu, które mapują przestrzeń w 3D. Na goglach będzie można uruchamiać obecne aplikacje na iOS w 2D. Sterowanie będzie odbywało się głosowo lub za pomocą gestów wykonywanych głową, choć Apple testowało też sterowanie za pomocą specjalnej różdżki lub naparstka zakładanego na palec. Nie będzie specjalnego kontrolera gier przeznaczonego dla gogli. Urządzenie według przeznaczenia Apple nie będzie raczej przeznaczone do grania. Ważną funkcją gogli ma być możliwość prowadzenia telekonferencji z wykorzystaniem cyfrowych awatarów odtwarzających z olbrzymią dokładnością mimikę twarzy i ruchy ciała użytkownika. Apple stworzyło oprogramowanie pozwalające na przykład na przeciąganie z Maca aplikacji mapy i użycie jej, aby wyświetlić trójwymiarowy model miast na blacie stołu. Dostępnych ma być wiele aplikacji edukacyjnych i cena. Oczywistym jest, że takie urządzenie nie będzie tanie. Według źródeł The Information Apple zamierza wycenić je na co najmniej $3000 za podstawową konfigurację. Biorąc pod uwagę obecny cennik Apple, Okulary Google Apple prawdopodobnie będą w Polsce zaczynały się od 20 tysięcy złotych. No i to tyle, co na ten moment wiemy. No, nie brzmi to jak urządzenie, które sobie tak okupimy. Pytanie, jak to będzie z dostępnością? No, tu jest szansa na to, że jak zajmie się tym Apple, to będzie dobrze. Pytanie, co nam to da w praktyce? Ilu z nas będzie mogło sobie na to pozwolić? Czy obejmą to na przykład dofinansowanie? No i tak dalej, ale to oczywiście wszystko, no, jak już urządzenie rzeczywiście będzie i będzie coś sensownego oferowało. Tomku, jak tam wrażenia po tym, co wysłuchałeś? Spadłeś z krzesła?
2: Nic. No, zobaczymy. No, na razie to są takie jakieś pierwsze nawet nie wrażenia, więc no, zobaczymy, zobaczymy. No i cena niezła.
0: No, to prawda. To chyba najbardziej ta cena na razie robi. Ale mówię, ja jestem ciekaw, bo Apple nawet w najbardziej jakichś takich urządzeniach, które by się nie wydawały, że mogłyby być dostępne, no to tutaj zazwyczaj się tą dostępnością wykazywali, więc no jest nadzieja. Za wysoką cenę, ale jest nadzieja, że może wejdzie jakaś ciekawa alternatywa na przykład dla Envision czy innych takich okularów, które już paręnaście tysięcy kosztują, a na pewno będą umiały mniej, więc no zobaczymy.
2: No, to się zgadza. Ale rzeczywiście zobaczymy, co w ogóle z tego wszystkiego wyjdzie, że tak powiem. No i ostatni news u nas w notatkach. AI, czyli sztuczna inteligencja Microsoftu, klonuje głos w 3 sekundy.
0: Tak, i tu za portalem Grudziądza, no Grudziądz nasze miasto. Nie wiem, akurat oni też się zdecydowali o tym napisać, ale dowiadujemy się, że Microsoft opracował nową sztuczną inteligencję, która uczy się naśladować dowolny ludzki głos już w 3 sekundy. To jednak nie wszystko, ponieważ to sztuczna inteligencja ma dużo większe możliwości. Sprawdź, czy były... Tak. Każdy prawdopodobnie pamięta filmy sprzed lat ukazujące przyszłość jako pełną technologicznych innowacji i niezwykłych rozwiązań. Co prawda większość z nich straciła już na ważności, ponieważ lata, w których rzekomo działy się wydarzenia, w rzeczywistości już minęły i wciąż nie widać latających samochodów na naszym niebie. Nie oznacza to jednak, że dzisiejsza technologia nie zaskakuje, a niektóre jej przejawy wydają się wręcz wyjęte z filmów science fiction. Dobrym tego przykładem jest sztuczna inteligencja od Microsoftu. Sztuczna inteligencja coraz powszechniejsza. Jednym z elementów wielu filmów było i wciąż było zagadnienie sztucznej inteligencji. Weźmy chociażby znakomitego łowcę androidów, Matrixa czy Terminatora, po których jednak widać, że technologia jest traktowana z niepokojem i rezerwą. Oczywiście obecna sztuczna inteligencja nie jest aż tak zaawansowana jak to, co jest pokazane w filmach, ale technologia taka już istnieje. Co więcej, staje się ona coraz bardziej powszechna i dostępna, między innymi tworząc niezwykłe obrazy według określonych algorytmów. Sztuczna inteligencja od Microsoftu i naśladowanie głosu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że określone sztuczne inteligencje można dzielić na różne stopnie zaawansowania. Niektóre z tych programów biorą udział przykładowo w przekształcaniu tekstu mówionego na treść pisemną. Microsoft postanowił jednak pójść dalej w kwestii sztucznej inteligencji związanej z analizą ludzkiego głosu. Gigant z Redmond ogłosił, iż udało mu się opracować sztuczną inteligencję, która będzie niemal doskonale imitować dowolny ludzki głos. Dotychczas powstało kilka takich projektów, jednak poza możliwością odtworzenia pewnych cech głosu pojawiał się zwykle pewien problem. Dotyczył on braku naturalności w generowanych mechanicznie, nawet naśladujących ludzki głos w wypowiedziach. Tymczasem Microsoft opracował znacznie bardziej zaawansowane tego typu narzędzie. DALL-E jest do obrazów, jest takie narzędzie, to tu jest VAL-E i to jest do głosu. Sztuczna inteligencja nawiązująca nazwą do słynnego filmu o sympatycznym robocie robi wrażenie. Czy tu chodziło o Wall-E'ego? Nie wiem, chyba nie do końca.
2: Tak mi się wydaje.
0: Ponieważ nie tylko jest w stanie wiernie odtworzyć głos, ale też zrobić to w sposób naturalny, a nawet dodając do tego efekty przestrzenne. To wszystko sprawia, że wygenerowane w ten sposób treści są są niezwykle realistyczne. Co więcej, aby nauczyć się wiernego odtworzenia dowolnego głosu, sztuczna inteligencja Microsoftu potrzebuje zaledwie 2-3-sekundowej próbki danego głosu. Źródłem tego może być nagrana rozmowa lub filmik, na którym coś mówimy. Trzeba przyznać, że jest to na swój sposób niepokojące i przywodzi na myśl książkę żony ze Stepford, ale narzędzia tego typu dają też ogromne możliwości i niesamowite perspektywy. No tyle wiemy. Jest to dość lakonicznie tutaj opisane, natomiast też nie jest to pewnie na ten moment dostępne powszechnie, w związku z czym i pewnie Microsoft, bo oni mają też, i to chyba czytaliśmy o tym kiedyś, że oni pewne rozwiązania dla firm w zakresie głosów neuralnych, neuronowych już oferują i właśnie, żeby to się nie wymknęło gdzieś spod kontroli, że każdy może udawać każdego, to oni chyba troszeczkę tak trzymają na uwięzi tą technologię, żeby jej tylko użyć w określonych sytuacjach, czyli na przykład w zastosowaniach firmowych, bo opcja stworzenia głosu neuronowego dla jakiejś konkretnej firmy już chyba z rok temu istniała i my o tym mówiliśmy. Tam były konkretne wytyczne, które Microsoft stosuje wobec firm, żeby im taką technologię udostępnić. Nie wiem, jak tam, Tomku, ty to widzisz, natomiast no wydaje mi się, że to też nie jest na razie tak, że my sobie możemy chyba jakieś modele ściągać i już te głosy udawać. Chociaż to, co ty pokazywałeś tydzień temu, no było już dość imponujące.
2: To się zgadza. A jednak mam jeszcze jeden news dotyczący tych płatności mobilnych w Europie, ten, który mieliśmy przełożyć.
0: Tak, to prawda, mamy. No więc to jest taka moja ciekawostka. Ja się tym zacząłem troszeczkę interesować na bazie rozmowy, którą przeprowadziłem prywatnie z naszym słuchaczem Roberto. Rozmawialiśmy o różnych systemach, jak to się tam w różnych krajach płaci. No i okazuje się, że my w Polsce mamy taki serwis jak Blik, wszyscy o tym wiedzą, taką usługę. Używamy jej, poddajemy sobie pieniądze, płacimy w sklepach, w internecie. No i inne kraje podobnie mają też taką usługę. Każdy kraj swoją. I my tego typu usług nie możemy używać, jak nawet jedziemy za granicę, bo musimy w jakiś sposób funkcjonować w banku danego kraju i mieć tam konto i być obywatelami prawdopodobnie też. Bez przesady może, ale konto bankowe musi być. No i co mogę powiedzieć? Jest organizacja europejska, która nazywa się European Mobile Payment Service Association, EMPSA w skrócie, która dąży do tego, żeby te różne systemy na skalę europejską ujednolicić, żeby one były wzajemnie kompatybilne. No na ten moment to są takie przymiarki. Blik jest członkiem tego stowarzyszenia, natomiast no na razie to są takie bardzo powolne gdzieś tam ruchy i któreś tam konkretne kraje próbują między sobą. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że jest to bardzo ciekawe studium przypadku i można było dzięki temu się zapoznać z różnymi systemami stosowanymi w różnych krajach. No i na przykład takie systemy są też dostępne w Bośni i Hercegowinie, gdzie to się nazywa Quico Pay, w Słowenii, gdzie to się nazywa Flick. I tam można na przykład wysyłać sobie pieniądze, tak jak my to robimy, przez Blika po numerach telefonu, po adresach e-mail, co ciekawe. No i można płacić w sklepie kodem QR. I tu można parę takich cech tego typu systemów wyróżnić. My na przykład w Polsce mamy kody 6-cyfrowe i myślę, że my tutaj bardzo fajnie się ustawiliśmy jako Blik. Mamy jeden moim zdaniem z bardziej zaawansowanych tego typu systemów, jak tak patrzę na Europę. Bo wiele krajów, właśnie wiele takich usług ma kody QR i one są pewnie szybsze dla osób widzących, natomiast ja jako osoba niewidoma, na przykład kupując w internecie, o wiele bardziej wolę wpisać sobie kod 6-cyfrowy Blik niż skanować kod QR. Też różnice polegają na tym, czy tego typu rozwiązania są dostępne w ramach aplikacji danego banku, czy w osobnej aplikacji. I tu jest też różnie. W Słowenii na przykład Flick jest dostępny dla niektórych banków w aplikacji banku, dla niektórych banków w osobnej apce Flick. W Hiszpanii jest aplikacja Bizum, która jest opcjonalna. Można użyć Bizum, można użyć aplikacji banku. Tak przynajmniej jest napisane w specyfikacji technicznej. I tutaj też przesyłanie pieniędzy między znajomymi, płacenie w internecie. Co ciekawe, logujemy się na konto i mamy numer telefonu plus PIN 4-cyfrowy, który sobie ustalamy. No chyba, że jesteśmy w jednym z banków, który nie wymaga PIN-u, a po prostu wymaga potwierdzenia w aplikacji banku transakcji. No to wtedy rzeczywiście nie musi, wystarczy, że chcąc kupić coś online w Hiszpanii, wybieramy, że chcemy płacić przez Bizum, wpisujemy numer telefonu, potwierdzamy w aplikacji bankowej transakcję i przechodzi dalej. Nie wygląda na to, żeby była możliwa jakakolwiek transakcja w sklepach stacjonarnych. Możliwe, że tam już krajobraz płatności mobilnych zdominował Apple Pay i Google Pay. Natomiast w takim stopniu, że usługi inne nie są potrzebne. Natomiast istnieje płatność kodami QR,

mamy, tak jak mamy, nie wiem, kartę Biedronka czy kartę Lidla, no to one są pointegrowane właśnie w takiej aplikacji a la Blik. Co jeszcze, o czym jeszcze ciekawym mógłbym powiedzieć? No, są takie rozwiązania też w Skandynawii, czy w Danii, w Finlandii jest Mobile Pay, w Szwecji nazywa się to Swish i to jest chyba jeden z takich starszych systemów. W Norwegii jest to Vipps. No i również mamy tam na przykład firmy mają swoje w ogóle numery, numer Swish albo numer Vipps i można, znając ten numer, dokonywać płatności na rzecz firmy. Chyba nawet jest taka możliwość, jeszcze musiałbym o tym doczytać, w Norwegii na pewno, że oczywiście kodami QR można płacić w internecie czy też przy terminalu. Możemy też, czy to my skanujemy kod, czy skanuje go osoba obsługująca nas, ale zdaje się, że jest też opcja płatności przez numer telefonu, czyli przy kasie podajemy numer telefonu. Prawdopodobnie jakoś w aplikacji potwierdzamy transakcję i ona przechodzi, więc nie musimy już szukać terminala i się z tym biedzić, tylko tu po prostu jest możliwość od razu przez numer telefonu płatności. To jest akurat całkiem ciekawe. Najciekawsza natomiast spodobała mi się usługa szwajcarska, Twint. I to jest naprawdę fenomen. Ja rozmawiałem ze znajomymi w Szwajcarii. Rzeczywiście jest to usługa rozkręcona tam już do granic możliwości, bo oczywiście jest to wysyłanie pieniędzy, wiadomo. Są płatności w sklepie i to na różne sposoby. Głównie płaci się kodem QR, natomiast do niedawna, i to powoli jest wycofywane i zdaje się, ja trochę bardziej sobie, trochę więcej sobie obiecywałem po tej technologii, natomiast no niestety chyba trzeba będzie obejść się smakiem, bo to tak nie działa i w efekcie było tak wolne, że wycofuje się to powoli ze sklepów. Możliwa była płatność przez beacon Bluetooth. I ja rzeczywiście myślałem, że to działa tak, że ja nie muszę tego telefonu nigdzie zbliżać, nic skanować, nic wpisywać, tylko w aplikacji, bo każdy bank ma swoją aplikację Twint, w ogóle, żeby było ciekawiej w Szwajcarii, że ja mogę sobie w aplikacji wyszukać najbliższe terminale, kiedy już jest tak daleko, że będę płacił. No i wybrać sobie ten terminal, w którym chcę zapłacić i płacę. Natomiast nie, tu się okazuje, że jako, że to jest beacon Bluetooth Low Energy, co mnie zdziwiło, ja myślałem, że one działają tak samo jak każdy inny Bluetooth, czyli po prostu nie muszę być aż tak blisko, ale zdaje się, że trzeba zbliżyć telefon 5 do 10 cm od tego beaconu. No i wtedy możemy płacić. Ja domyślam się, że to jest rozwiązanie pośrednie, kiedy nie chcemy używać Apple Pay albo Google Pay, a chcemy zapłacić telefonem, żeby nie używać NFC. Natomiast no, to ciekawa implementacja. Poza tym w tej aplikacji Twint można tak naprawdę bardzo wiele rzeczy zrobić. To jest bardzo rozbudowana aplikacja. Można na przykład płacić za parkowanie, można płacić na stacjach benzynowych, można płacić za wpłacać na różne organizacje i to jest też właśnie Blik powoli gdzieś przy okazji wspierania Ukrainy miał taką możliwość płacenia przez Blik, natomiast nie ma na przykład tak jak jest właśnie w Twint czy też w hiszpańskim Bizum, że mamy wykaz różnych organizacji pożytku publicznego w tej jednej aplikacji i my sobie możemy wybrać, poczytać na co ta organizacja zbiera albo co w ten sposób wspieramy i jakiś datek złożyć bezpośrednio w tej aplikacji. W tej aplikacji możemy też na przykład podpisać umowę na telefon. Mamy porównywarkę abonamentów, możemy sobie wybrać ofertę, która nas interesuje, dokonać podpisu elektronicznego i karta już aktywowana i wszystkie dokumenty idą do nas pocztą. Możemy kupować różnego rodzaju bony prosto z tej aplikacji. Możemy kupować coś a la nasz Groupon, czyli takie różne doświadczenia, tak? Jakiś lunch w restauracji, jakiś tam hotel ze spa i tak dalej. Tego typu rzeczy, które często się kupuje, takie aktywności na Grouponie jako prezent. Można kupować różne bony, na przykład do różnych usług streamingowych, do gier i tak dalej. Możemy też na przykład kupować karty PaySafe. I to jest też kolejny ciekawy koncept w Szwajcarii. Jest uniwersalny standard bonów na dowolne zakupy online. Czyli kupujemy kartę PaySafe o jakiejś określonej wartości, jest taki bon i my z tego bonu możemy skorzystać w dowolnym sklepie w Szwajcarii, gdzieś za granicą ponoć też, aczkolwiek ja się jeszcze nie spotkałem, który oferuje sprzedaż online
I ten bon możemy tam wykorzystać. Możemy go wpisać jako metodę płatności i zapłacić takim bonem. No bardzo fajna sprawa.

0: Bo często jak się szuka prezentu na urodziny, to myśli się o bonach, tylko że zwłaszcza jak kupujemy bon w konkretnym sklepie, no to już poniekąd narzucamy tej osobie w obrębie jakiego obszaru ma ona sobie kupić coś za ten bon, a tu możemy dać taki bardzo uniwersalny i ta osoba sobie sama zdecyduje, gdzie chce kupować. Mamy też różne specjalne okazje dla użytkowników Twint, jakieś takie oferty co tydzień na elektronikę, na artykuły gospodarstwa domowego. Nawet Twint ma współpracę z Nespresso. Jeżeli posiadamy w Szwajcarii ekspres do kawy Nespresso, to możemy sobie zeskanować kod i zalogować się jako klienci Nespresso do Twint i po jakichś preferencyjnych cenach kupować sobie kawę z dostawą do domu. No tak wygląda Blik w Szwajcarii. Jest to wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Ja też wiem z Belgii, że w Belgii też działa ten system, on się nazywa Payconic i tam jest na przykład osobna aplikacja, gdzie logujemy się do jednego z naszych no, banków, które są w Belgii wspierane i też możemy znajomym wysyłać pieniądze i skanować kod, i skanować kody w czasie gdzieś tam, kiedy przychodzi do płatności w sklepie czy online. A nawet jeżeli kupujemy coś online, to możemy zostać przekierowani w ogóle do aplikacji, jeżeli kupujemy przez telefon. Czyli nie musimy już nic przepisywać jak w Bliku. No, są to pewne ciekawe rozwiązania, które myślę, że Blik mógłby sobie na przykład zapożyczyć. Natomiast myślę, że tak porównując, to całkiem nieźle to polskie rozwiązanie wypada. Jest bardzo rozbudowane. Ja wiem, że my coraz bardziej nabieramy różnych nowych funkcji. Ma te kody, które moim zdaniem są lepsze niż kody QR, ale parę rzeczy typu właśnie te organizacje dobroczynne czy możliwość przechodzenia bezpośrednio do aplikacji z poziomu dokonywania zakupu online no, mogłaby się gdzieś tam pojawić. No, w tym szwajcarskim rozwiązaniu można też w określonych sklepach, które wspierają taką sieć Sonect, wypłacać pieniądze bez używania bankomatów. Wiem, że niektóre supermarkety chyba... Na pewno są wpłatomaty, ale chyba też opcja wypłaty pieniędzy jest chyba w niektórych supermarketach możliwa, z tego co pamiętam. Natomiast no, jest to jakby jedna aplikacja do zarządzania absolutnie wszystkim, co jest związane gdzieś z płatnościami. Jest to ciekawe. Myślę, że to, o czym wczoraj też rozmawialiśmy przy okazji Blind Shella z Darkiem, czyli to, że pewną przewagą byłoby na przykład to, jeżeli Blik byłby również oferowany jako aplikacja osobna, bo może taka aplikacja prędzej przeszłaby na takim blind shellu niż jakaś pełnoprawna aplikacja bankowa z wszystkimi opcjami tam przelewów, zarządzania różnymi kontami, środkami, ubezpieczeniami i tak dalej. O, ubezpieczenia w Twincie też można kupować. No, więc to byłoby bardzo, bardzo gdzieś ciekawe. W ogóle jeszcze a propos Twint, no to jest na tyle fenomen, gdybyście kiedyś, jeżeli uczycie się niemieckiego i chcielibyście poznać bardzo ważne słówko przydatne w życiu codziennym w Szwajcarii, to od korzystania od nazwy aplikacji Twint na jakiekolwiek operacje związane z tą aplikacją jest czasownik Twinten, czyli można twintować komuś pieniądze, na przykład znajomemu, to tam się odmienia, iść Twinted, do Twintest i tak dalej. Więc gdybyście potrzebowali takiej porady, to proszę bardzo. Natomiast no właśnie, różne są rozwiązania. Mają one swoje wady i zalety i tu w różnych sytuacjach mogłyby się konkretne rozwiązanie okazać użyteczne. Natomiast no, miejmy nadzieję, że kiedyś to zostanie też na tyle rozwinięte pod kątem współpracy, że będzie można z tego korzystać w różnych krajach. Tomku, zdaje się, że mamy kogoś na linii, kogo byśmy chcieli wpuścić, prawda?
1: Mm-hmm.
0: No mamy. Mamy już kogoś, kto czeka. Mogę wpuścić, jak chcesz?
1: Tak, no to może wpuść, rzeczywiście.
0: Dobrze, mamy kogoś na antenie, słuchaczkę bądź słuchacza, którzy już się z nami łączą. Halo, halo? Czy się słyszymy?
2: Halo, halo, dobry wieczór, dobry wieczór. Ja tak dziś z innej perspektywy.
0: Ach, Michał
2: z tej strony.
0: Witaj, Michale.
2: Tak, z perspektywy słuchacza, bo podsłuchuję tu was, robiąc jeszcze w międzyczasie inne rzeczy. I tak a propos tego projektu Veilon się bodajże nazywa, Vale,
0: tak.
2: Od Microsoftu, to jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła. Nie wiem, Pawle, czy ty o tym wspominałeś, ale to jest myślę, że też dosyć istotna kwestia i dość duży przełom. Ta synteza, ten projekt, oprócz tego, że potrafi odzwierciedlić nasz głos, ciągu 3 sekund jest w stanie sobie próbkować i na podstawie tej 3-sekundowej próbki jest w stanie wygenerować syntezę mowy w postaci TTS-a, to oprócz tego on jest w stanie również wygenerować środowisko, w jakim my się znajdujemy. To znaczy, ja dokopałem się do próbek, które są z wykorzystaniem tej syntezy użyte, a właściwie które zostały wykorzystane, stworzone po prostu na podstawie jakichś głosów. I to było też naprawdę niesamowite, że wszelkiego rodzaju otoczenie, jakość mowy również została przeniesiona. Jeżeli gdzieś tam na pewno taka bardzo charakterystyczna rzecz, która była, to była jakaś powiedzmy rozmowa telefoniczna, czy tam przez jakiś komunikator. To też zostało bardzo fajnie odzwierciedlone i naprawdę ta synteza była dość wiernej jakości. Ona przynajmniej dla języka angielskiego była taka całkiem ciekawa. Ja później w naszych notatkach postaram się gdzieś to też podlinkować, bo to jest taki cały dokument opracowany przez pracowników Microsoftu i tam są te próbki, można sobie ich posłuchać i tu słusznie zauważyłeś, że nie ma możliwości, żeby sobie ten model pobrać. Zresztą tam na samym końcu tej publikacji jest taka notka związana właśnie z różnego rodzaju implikacjami etycznymi, które może spowodować wprowadzenie takiego modelu i że oczywiście tu trzeba by było spowodować to, że osoba, której głos będzie pobierany, to wyrazi na to zgodę. No tylko nie oszukujmy się, skoro Microsoft to zrobił, to być może jeszcze nie jutro, być może jeszcze nie za miesiąc, czy nawet nie za rok, ale kiedyś ktoś zrobi bardzo podobną rzecz, bez podobnych jakichś etycznych disclaimerów. Tak. Więc ja przypuszczam, że to jest tylko wszystko kwestia czasu. Niemniej jednak to naprawdę robi wrażenie, ta synteza.
0: Okej, no to miejmy nadzieję, że będziemy mieli też jakieś kiedyś ramę porównawczą dla języka polskiego, bo na razie to wszystko angielski.
2: Chociaż jest to pytanie, czy to jest tylko angielski, bo ja mam wrażenie, że to jest więcej niż ten język, bo mi się wydaje, że to jest synteza, która została użyta w tym materiale, który Paulina parę tygodni temu odgrzebała dla nas.
0: Tak.
2: I tego tłumaczenia w czasie rzeczywistym w różnych językach. Tam czy tam jest polski, nie wiem, no ale nie tylko angielski.
0: Nie wygląda na to, na ten moment.
2: Przypuszczam, że to się może rozwijać gdzieś tam z czasem.
0: Jasne. No to będziemy obserwować. Dzięki wielkie za informację.
2: Dokładnie. Dzięki również. Pozdrawiam was. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy, które tutaj przygotowaliśmy. Głównie Paweł przygotował tak naprawdę. Ja jeszcze sprawdzę, czy coś napisaliście jeszcze, ale nie widzę. W związku z czym cóż, no, kończymy tę audycję taką troszkę nietypową. No, jeszcze nie było takiej audycji, żeby 2 osoby chyba prowadziły Tyflo Przegląd.
0: No, bywało. Ja już z Michałem kiedyś prowadziłem.
1: No widzisz.
0: To są te krótsze odcinki. To tak podpowiem dla tych, którzy zazwyczaj nie słuchają, bo długo.
1: Chociaż 2 godziny to no...
0: Taka podcastowa norma, powiem ci szczerze. Rozgadany podcast, ale wiesz, Mose and Life,
1: też prawda.
0: Zawsze godzina 58.
1: No to
0: żeby
1: my...
0: się uczyć od najlepszych.
1: No to my prawie to samo mamy w tym momencie.
0: Tak.
1: No dobrze, no to w takim razie życzymy Państwu, no jeżeli słuchacie tego na szczęście rzeczywistym, to dobrej nocy. Na pewno wszystkim mówimy do usłyszenia w kolejnym podcaście. No i no właśnie, no do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: No to myślę, że możemy już zaczynać. 12 dzień lipca 2023 roku, to jest środa, to mamy w kalendarzu, a na antenie Tyflo Radia kolejne już 192 wydanie Tyflo Przeglądu. I znowu w takim wakacyjnym składzie się spotykamy, w składzie troszkę urlopowym, bo nie wszyscy tu jesteśmy. Dziś Paweł Masarczyk i Piotr Machacz po drugiej stronie, witajcie.
5: Cześć, dobry wieczór.
4: Tak, dziś będziemy w składzie takim, no, dosyć skromnym, natomiast informacji to my troszkę mamy. No właściwie tu Paweł i Piotr przede wszystkim je mają. Ja będę starał się, żeby ta cała nasza audycja jakoś się kleiła, ale właśnie zanim przejdziemy już do konkretów, to najpierw posłuchajcie, o czym my właściwie dziś będziemy wam opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Pierwsze wrażenia z aplikacji Threads. Dotknij rzeźby w parku w Królikarni. Teatr Itan zaprasza na spektakle. Wolontariat w Belgii. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na letnich festiwalach muzycznych. WhatsApp pozwoli zalogować się na komputerze bez skanowania kodu QR. Aktualizacja Voice Vista dodaje nowe ustawienia. Nowa wersja Mona for Mastodon. Czy Diablo 4 stanie się bardziej przyjazny niewidomym? Zadania powracają do ustawek w Hearthstone. Poprawki dostępności Fantastical. Dostępność mObywatela na iOS może się pogorszyć. Poprawki dostępności w Reaperze 6.81. Wielka Brytania pozbywa się kas biletowych. WhatsApp na Windows nie chce odtwarzać dźwięku? Jest na to sposób. Nowości w aplikacjach Apple. Wrażenia niewidomego użytkownika Asus ROG Ally. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: W tym przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
4: I jak sami słyszycie, tych dróg kontaktu do nas jest całkiem sporo, więc każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy was serdecznie, żebyście odnosili się do tego, o czym my tu będziemy opowiadać. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, to jak najbardziej ta audycja jest także po to, żeby się takimi przemyśleniami dzielić. Jeżeli macie jakąś ciekawą informację, o której my nie mówimy, bo zwyczajnie jej nie znaleźliśmy, to też dorzućcie ją do tego naszego zestawu newsów z pożytkiem dla nas wszystkich. A teraz przechodzimy już do treści dzisiejszego 192 Tyflo Przeglądu. Na dobry początek zajmiemy się aplikacją Threads, która to, no, co prawda w Polsce nie jest jeszcze dostępna i generalnie w państwach należących do Unii Europejskiej dostępna nie jest ze względu na RODO. Tam mnóstwo obiekcji, jeżeli chodzi o kwestie prywatności, więc Meta nawet nie próbuje z nią startować, żeby nie narazić się na jakieś pozwy i na problemy prawne. Natomiast aplikacja tak generalnie to ruszyła. Ruszyła w Stanach Zjednoczonych, ruszyła, zdaje się, też na Wyspach Brytyjskich, no bo tam można. No i są już pierwsze efekty, jeżeli chodzi o testy tej aplikacji, o testy dostępnościowe.
5: I nie tylko, bo aplikacja faktycznie ruszyła 6 lipca, jak my mówiliśmy o niej chyba właśnie po północy, więc w momencie, kiedy ona pomału zaczynała startować i wyniki ma, trzeba przyznać, imponujące, bo w 24 godziny zgarnęła 30 milionów użytkowników, po tygodniu już ma ich ponad 100, nie wiem ile jest teraz, ale ta liczba jak na razie cały czas rośnie. No też firma zadbała o to, jak mówiłem wtedy, ale co się jeszcze bardziej teraz potwierdziło, żeby na platformie już było dużo celebrytów, żeby ludzie mieli kogo obserwować. Tutaj są takie osoby jak na przykład Gordon Ramsay czy Jennifer Lopez, też jesteś znani blogerzy. No trochę tych osób jest, blogerów, influencerów, ale też jeszcze nie nie wszystkich. Natomiast sam ten fakt, że można się do tej aplikacji logować z poziomu Instagrama i automatycznie też widzimy wszystkich naszych znajomych z tej platformy, no to spowodował, że aplikacja cieszy się dużą popularnością. No, czym jest Threads? Pokrótce, to jest po prostu klon Twittera od Mety, czyli firmy odpowiedzialnej za właśnie Facebooka, za Instagrama, no i też ostatnio za WhatsAppa między innymi, co z takich najbardziej popularnych usług. No ale właśnie, trwają testy i mimo to, że aplikacja stała się bardzo popularna, to ma całkiem sporo wad. Zacznijmy od tych bardziej ogólnych, a potem przejdziemy do dostępności, bo tutaj też niestety nie jest najlepiej. Jeśli chodzi ogólnie o platformę, no to poza tym, że zbiera ona bardzo dużo danych, jak zresztą inne aplikacje Mety, o tym już mówiliśmy wcześniej, przez to poniekąd między innymi właśnie nie wystartowała w Europie. Tam też są kwestie mieszania danych prawdopodobnie, bo ostatnio Meta miała kłopoty przez to, że łączyli dane profilowe dla reklamodawców właśnie z Instagrama, z Facebooka i z WhatsAppa i też zastanawiałem się, jak to wszystko porozłączać, ale taki sposób, żeby jeszcze z tego Threadsa dało się korzystać, no bo na razie Threads jest dużą, taką właśnie częścią Instagrama do tego stopnia, i to jest taka pierwsza wada, którą ludzie wytykają, że nie możemy skasować swojego profilu na Threads bez skasowania naszego Instagrama, więc jeśli ogólnie nam się Threads nie podoba, ale chcielibyśmy na Instagramie pozostać, no to na razie nie ma jak tego zrobić, no i odwrotnie też z tego co wiem, nie da się założyć po prostu konta na Threads bez założenia sobie profilu na Instagramie. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, i to też jest dosyć istotna kwestia, że jak wiele dzisiaj współczesnych platform, zwłaszcza takich dużych firm, Threads jest oparty na algorytmach i po otworzeniu aplikacji domyślnie będziemy widzieli widok postów z osobami, które obserwujemy, ale też w dużej części osoby, jak to ładnie ujęła firma, które są popularne, bo mogą być warte zaobserwowania, o których może nie wiemy. No i z tego, co słyszę, to wiele osób mówi, nie tylko takich zwykłych użytkowników, ale nawet właśnie takich influencerów, no to na początku dużo, dużo więcej właśnie widzimy postów sugerowanych i to ludzi bardzo denerwuje, proszą o możliwość takiej zwykłej osi czasu, która będzie wyświetlała nam tylko posty od osób, które sami obserwujemy. No i tutaj szef aplikacji Threads obiecuje, że to ma być dodane, na co Mark Zuckerberg też zareagował łapką w górę, więc można założyć, że prędzej czy później ta opcja się pojawi. Tak samo jak opcja edytowania postów, bo tego też na razie nie ma, i opcje ich tłumaczenia tego też nie ma. No i nie ma jeszcze jednej opcji, która nam by się bardzo przydała i tutaj fajnie przejdziemy sobie do kwestii dostępności, bo jak najbardziej, jak na wielu platformach, możemy też do tych postów załączać filmy lub zdjęcia, ale mimo to, że mamy rok 2023 i na Instagramie i Facebooku możemy dodawać do zdjęć tekst alternatywny, no to na Threadzie na razie tej możliwości z niewiadomych przyczyn nie ma. To też jest obiecane, że prędzej czy później zostanie to dane, natomiast na razie teraz opisów alternatywnych nie ma, przynajmniej takich generowanych przez nas, wpisywanych przez nas, bo takie generowane przez sztuczną inteligencję Facebooka czy Mety właściwie są, podobno. Osobiście tego nie miałem jak przetestować, no bo aplikacji nie ma w Polsce. No natomiast wydaje mi się, że taka opcja bardzo by się przydała. Tak samo też nie ma opcji dodawania napisów do filmów, więc tutaj nie tylko osoby niewidome mają poważne problemy. A to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej problemów dostępności z tą aplikacją, bo sama aplikacja też ma kilka problemów z dostępnością, jeśli chodzi o jej interfejs. No tutaj mówiliśmy właśnie o obrazkach i o filmach, do których nie da się dodać napisów. Nie ma wersji desktopowej, więc no jeśli ktoś tutaj polega na jakichś wtyczkach, czy po prostu woli przeglądać takie strony na komputerze, niestety na razie ta aplikacja jest głównie dostępna tylko na iOSie i na Androidzie, i dla osób słabowidzących problem jest też taki, że aplikacja źle działa z funkcjami w systemach operacyjnych, które dostosowują tekst, czyli rozmiary czcionek, wysoki kontrast i tak dalej. Strony mogą się z tym, czy aplikacje integrować, no ale tutaj z tym sygnalizują ludzie, są problemy. Tak samo jak niestety są dosyć duże problemy z działaniem tej aplikacji z czytnikami ekranu. Na iOSie taki podstawowy problem jest taki, że generalnie te główne osie czasu są dostępne, ale niestety elementy, każdy post jest rozbity na wiele elementów, więc możemy sobie powspominać, jak to było kiedyś, zanim czynności doszły do systemu, no bo obok każdego postu będziemy widzieli przyciski, żeby na niego odpowiedzieć, polubić, podać dalej i tak dalej. To jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że na zakładce wyszukiwania, bo oczywiście tam mamy też funkcję wyszukiwania, VoiceOver nam po prostu wyników wyszukiwania nie czyta. Na Androidzie nie jest lepiej, bo tam tutaj nie mam bardziej konkretnych szczegółów, natomiast z tego, co przynajmniej jedna osoba napisała, aplikacja działa bardzo źle z TalkBackiem, z Jeshuo jest ponoć trochę lepiej, ale przypuszczam, że tutaj mogą być podobne problemy, pewnie też elementy na tej osi czasu są jakoś bardziej rozbite, nie wiem, czy TalkBack chyba tutaj w ogóle nie czyta tych osi czasów. No, mniej więcej widać, że aplikacja niestety była, no z jednej strony niby te sztuczne opisy zdjęć są, z drugiej strony tutaj chyba jakoś słabo było niestety testowane. Miejmy nadzieję, że jak aplikacja wystartuje u nas w Europie, no to niektóre z tych błędów już będą w jakiś sposób rozwiązane.
0: Ja tu jeszcze może dodam, bo taka też wynikła sprawa gdzieś już w ten pierwszy dzień czy drugi po odpaleniu Threads przez Metę. Podobno, teraz widziałem, czytałem te posty na LinkedIn, aktywistka na rzecz dostępności, ekspertka dostępnościowa Kelsey Lindell. Ona ma taką swoją firmę chyba, która zajmuje się takim doradztwem, konsultingiem dla marek przeróżnych w zakresie tworzenia dostępnej tożsamości gdzieś tam w mediach społecznościowych. Misfit Media to się nazywa? Tak. I ona napisała na LinkedIn właśnie, że to jest niedopuszczalne, że taka firma wielka jak Meta, która taki rozmach planuje przy tego typu aplikacji, udostępnia ją i ona jest od razu niedostępna. Jakby, że takie podstawy z podstaw nie są załatwione, jak właśnie, nie wymienia tam konkretów, ale właśnie tutaj ty, Piotrze, wymieniłeś w czym rzecz i pewnie jest tego więcej, jak rozciągniemy sprawę na więcej niepełnosprawności niż tylko wzroku. No i ponoć ten post został gdzieś tam bardzo głośno przyjęty, stał się tak zwanym wiralem. Był wiele razy udostępniany, był gdzieś tam Meta była też firmą oznaczoną w tym poście. I podobno na drugi dzień po opublikowaniu postu przez Kelsey jej prywatne oraz zawodowe konta na Instagramie zostały zbanowane. Oficjalny powód... Słucham?
5: Ajaj.
0: Tak. Oficjalny powód, jaki został podany przez Meta, czy tam przez Instagrama, to, że pani ponoć używała botów, żeby sobie podbić śledzących. Ona twierdzi, że tego nie robiła. I też docierają do niej głosy, że komentarze, które gdzieś tam krytykują Meta za brak dostępności, są usuwane. Więc jeżeli to się jeszcze jakoś tam potwierdzi większą ilością raportów, to mega niefajnie, bo no to jest rok 2023. Tak jak Piotrze wspomniałeś, i zwłaszcza taka wielka firma, jedna z większych i bogatszych na świecie, która już tę dostępność robiła wcześniej i mają niewidomego programistę w zespole, gdzieś, Facebooka oczywiście, ja rozumiem, Meta, wielka korporacja, wszystko jest rozczłonkowane. Ale z jednej strony właśnie, tutaj stworzyli miejsce pracy, tutaj tą dostępność podrasowali, pojawiają się na konferencjach i prezentują jakieś swoje też odkrycia w dziedzinie dostępności. A tutaj jakby się jeszcze to potwierdziło, że rzeczywiście tak jest robione, no to jest naprawdę PR-owo blamasz. No, jakby tak to inaczej nazwać, no jest ciężko, naprawdę. Ja osobiście też tutaj już eksplodowałem przed wejściem na antenę, bo to już jest trzecia społecznościówka, za którą zabiera się Meta. Pewnie no, trzecia z takich większych, tak, bo oni mają różne też, jak Google, poboczne projekty, które lubią nie wypalić i potem lądują na jakimś cmentarzysku historii, bo mają Facebooka i mają Instagrama. Czasu im to trochę zajęło, żeby i Facebook, i Instagram doszły do tego poziomu dostępności, na którym są teraz. Ale to dlaczego oni nie wzięli, zwłaszcza, że Twitter też w ogniu krytyki stanął po zapanowaniu Ilona Muska, z uwagi na dostępność, o tym było we wszystkich artykułach, w The Verge, w Mashable, we wszystkich poczytnych magazynach internetowych amerykańskich odnośnie technologii. Dlaczego oni nic się z tego nie nauczyli. Aktualnie teraz to samo przeżywa Reddit i tam już w ogóle jeszcze bardziej osoby z dysfunkcjami, znaczy z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza z dysfunkcją wzroku są wymienione jako główni poszkodowani całej operacji. A Fred, który próbuje się jakoś tutaj zakolegować z Mastodonem, czy ogólnie z Fediversum, gdzie jest jakby epicentrum tych wszystkich dyskusji, bierze i wypuszcza taki bubel. Nie? I jakby mieliście już wypracowane metodologie, to co jest do zrobienia, to nie są jakieś Himalaje. Ja później będę opowiadał historię, bo też jest to tutaj w naszych notatkach, co zrobił i jak się musiał namęczyć GitHub, żeby troszkę usprawnić edytor kodu. I naprawdę, ja programistą nie jestem, więc może za chwileczkę się odezwie ktoś, kto stwierdzi, że w tym konkretnym kontekście to było jakoś tam trudne, ale z uwagi na to, że Facebook już to opanował i opisy alternatywne zdjęć, i grupowanie elementów i czynności, Instagram z pewnym opóźnieniem też dogonił i ma. Dlaczego? Dlaczego uruchamiając trzecią społecznościówkę, która nie robi nic ponad to, tak naprawdę jak chodzi o technologię, co już robił Facebook czy Instagram, nie zrobiono takich podstaw. I to mówię jeszcze w kraju takim jak Stany, gdzie jest ADA, gdzie jest ustawodawstwo, gdzie no na 100% ktoś do takiej dużej firmy podskoczy, bo nawet jak nie w dobrej wierze, to żeby po prostu coś sobie uszczknąć na wygranym odszkodowaniu za sprawę. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego? Zwłaszcza, że to chyba z rok czy ileś trwało planowanie w ogóle tej aplikacji, to ona nie powstała z dnia na dzień. No a tymczasem interfejs jest tak rozczłonkowany, z tego co dzisiaj słyszałem w Double Tap, że tam absolutnie każda rzecz jest osobnym elementem, czyli awatar, imię i nazwisko osoby, która wrzuca post, czy tam nazwa wyświetlana, treść, zdjęcia wszystkie, które jak nie mają opisu alternatywnego, to są jakimś mambo-jumbo różnych literek i cyfr losowych. Przycisk tam, nie wiem, polub, podaj dalej, jakkolwiek to się nazywa w Threads, coś tam jeszcze. Więc każdy post to jest tam spokojnie z 6-7 albo więcej elementów. Naprawdę, Meta, błagam, przechodziliśmy już przez to. Dlaczego? Dobrze, już, to już chyba tyle, bo no, my tutaj krzyczeniem niczego nie zmienimy. Nikt z Meta prawdopodobnie nawet po polsku nie będzie tego słuchał. Mi tylko chodzi o to, że, no, że dalej jesteśmy w czasach, gdzie po prostu to nawet w firmach, które już mają z tym doświadczenie, nie jest to coś, o czym się myśli w procesie produkcji.
4: No niestety dostępność mam wrażenie, że to jest coś, co jest wdrażane nawet i w tych dużych firmach, jak zresztą widać i w takich korporacjach, jeżeli ktoś tam zauważy, że okej, okay, no w sumie fajnie by było to zrobić, ale nie ma takiego jakiegoś, mam wrażenie, odgórnego nacisku na to, że okej, okay, dobra, słuchajcie, robimy tutaj coś, to od razu zadbajmy o accessibility, żeby nie trzeba było potem tego sztukować i nie trzeba było robić tego na samym końcu, kiedy już mamy jakieś rzeczy po prostu rozgrzebane.
0: Z drugiej strony, jak to zrobią, to znowu będzie ładny komunikat prasowy, który pójdzie po wszystkich mediach.
4: Ależ oczywiście.
0: No i wyjdą na tych bohaterów dnia, którzy ten dzień uratowali.
4: Tak? Następny gad to będzie być może właśnie...
0: A no właśnie.
4: No.
5: Tak. No, no właśnie od Meta. Tak.
0: Meta to może być wasza reklama.
4: Tak, no cóż, to jeżeli chodzi o Threads, to tyle. Na razie sobie tego nie potestujemy. To znaczy inaczej, jeżeli ktoś na przykład znajdzie jakieś tam konto jakiegoś użytkownika w tym serwisie, bo już ludzie linkują do swoich profili w Threadsach, no to można sobie tam wejść i można sobie to czytać, co tam jest opublikowane, co tam jest wrzucone. Natomiast, no to tyle. Jakakolwiek próba interakcji z tym, no to, że przepraszamy, Threads nie jest jeszcze dostępny w twoim kraju i do widzenia. Także możecie się jakoś tam, powiedzmy, troszeczkę zapoznać z tym, zapoznać się ze stroną internetową, a kiedy dotrą nad Wisłę i do pozostałych państw członkowskich Unii, czas pokaże. No właśnie, nad Wisłę teraz się przenosimy, bo kilka informacji z Polskiego Związku Niewidomych pochodzących ma dla nas Paweł.
0: Tak, i tu zaczynamy jak zwykle od miasta stołecznego Warszawy, a potem będzie Kraków, więc no ta Wisła to nie tylko tak symbolicznie, ale geograficznie jak najbardziej. No i cóż, Tutaj na przykład możemy sobie dotknąć rzeźby w parku w Królikarni. Tu zaprasza nas Muzeum Narodowe. I czytam komunikat, co następuje. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do parku rzeźby w Królikarni na oprowadzaniu z audiodeskrypcją. Spotkanie odbędzie się w sobotę 15 lipca, no czyli już teraz, więc szybko łapcie się, jak jeszcze macie okazję. O godzinie 11 i mamy tu opis wydarzenia. Odetchnijmy sztuką na świeżym powietrzu. Spacerując alejkami parku rzeźby, porozmawiamy o wybitnych artystach, plastykach, takich jak Ksawery Dunikowski, Maria Papa Rostkowska czy Alina Ślesińska. Poznamy ich zróżnicowaną twórczość, popiersia sławnych Polek i Polaków, rzeźby przedstawiające zwierzęta i formy abstrakcyjne. Zastanowimy się także, jaką rolę pełni rzeźba w przestrzeni publicznej. Zasady uczestnictwa. Wstęp bezpłatny od wtorku 11 lipca pod adresem e-mailowym i tutaj będę dyktował adres edukacja@mnw.art.pl. edukacja@mnw.art.pl. I telefonicznie pod numerem, to też dwa razy przeczytam, 22 629 50 60. Raz jeszcze. 22 629 50 60. Osoby, które potrzebują pomocy w dotarciu do parku rzeźby w Królikarni, ulica Puławska 113A, proszone są o taką informację podczas zapisów. Zbiórka przy bramie wejściowej do parku rzeźby tam właśnie jest. W przypadku złej pogody wydarzenie nie odbędzie się. No to miejmy nadzieję, że pogoda będzie dobra, bo dziś no różnie bywało, przynajmniej tu u nas na Śląsku. Także no życzymy wam powodzenia, aby się udało. O ewentualnym odwołaniu spotkania organizatorzy poinformują osoby zapisane. I tu mamy też na stronie Królikarni jest opis dotarcia. Aha, ze względu na remont torowiska tramwaje nie jeżdżą ulicą Puławską. No i to jest wszystko, co tu wiemy na temat tego wydarzenia, ale to nie koniec, bo też na sztukę teatralną, na zestaw spektakli, na ofertę zaprasza nas Teatr Itan z Krakowa. To jest teatr, którym grają osoby niewidome. To jest chyba też teatr odpowiedzialny za serial Pasjonaci, prawda,
4: Michale? Zgadza się.
0: Tak, więc oni mają też inne spektakle. I informację mamy taką. Teatr Itan, w którym występują osoby niewidome, zaprasza od lipca do grudnia bieżącego roku na swoje spektakle do Krikoteki w Krakowie. Repertuar będzie różnorodny, przygotowano zarówno spektakle dla dzieci, jak i dorosłych. Alicja w Krainie Czarów czy Wesele po krakowsku, każdy może wybrać coś dla siebie. Artur Dziurman i grupa Scena Moliera prowadzą jedyny w Polsce profesjonalny teatr niewidomych. W tym czasie udało im się stworzyć 6 multimedialnych spektakli z powodzeniem granych w całej Polsce. Zaangażowanych w ich produkcję było ponad 100 niewidomych i słabowidzących artystów. Jak twierdzą twórcy teatru, osoby z dysfunkcją narządu wzroku chcą, mogą i potrafią wyrażać się za pomocą sztuki aktorskiej, a bariera niepełnosprawności nie przeszkadza im w uprawianiu zawodu aktora tak bardzo, jak mogłoby się to wydawać. W prezentowanych spektaklach są elementy nagrań filmowych. To, czego niewidzący nie są w stanie wyrazić ciałem, wyrażane jest filmem. Dzięki temu zabiegowi spektakle teatru Itan tworzą złożoną całość, w której każdą scenę filmową uzasadnia teatralna. Spektakle prezentowane w Krikotece będą zrealizowane w ramach pilotażowego programu wsparcia Małopolska. Kultura wrażliwa. Widzowie będą mogli obejrzeć takie przedstawienia jak Koziołek Matołek, Alicja w Krainie Czarów, Brat Naszego Boga, Wesele po krakowsku. Harmonogram wydarzeń oraz bilety dostępne są w kasie Krikoteki oraz na stronie biletykrikoteka.pl. Jeszcze tylko sprawdzę. Tak, bilety.krikoteka.pl, to się pisze. Tak, i cena biletów to 10 zł. W przypadku rezerwacji większej puli biletów możliwa jest negocjacja ceny. Teatr Krikoteka, ulica Nadwiślańska 2, 4x4, Kraków. No i to tyle, jeśli chodzi o wydarzenia kultury takie lokalne i dedykowane nam, ale to nie koniec tego, o czym informuje nas w tym tygodniu Polski Związek Niewidomych, bo no, powraca wolontariat w Belgii. Ja na wolontariacie byłem co prawda europejskim w Innsbrucku, w Austrii, ale doświadczenie mogę tylko i wyłącznie polecić. No choć był to czas pandemii, nie było to doświadczenie proste, ale to już miejmy nadzieję, no w jakimś stopniu przynajmniej obostrzeń i takiego relaksu społecznego gdzieś tam za nami, więc już wiele więcej byłoby możliwe. Więc ja myślę, że warto się zainteresować. A tutaj, co pisze na ten temat Polski Związek Niewidomych? Masz od 18 do 30 lat, jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą, zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu w Belgii, w miejscowości Liège. Osoby zainteresowane powinny mieć co najmniej podstawową znajomość języka francuskiego, poziom A2, oraz dużą motywację do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym. Projekt rozpocznie się we wrześniu, październiku w Belgii. Wolontariusz może pracować maksymalnie 9 miesięcy. Długość pobytu w Liège będzie ustalona indywidualnie z każdą osobą po jej zakwalifikowaniu się do przedsięwzięcia. Miejsca, w których można odbyć wolontariat. Biuro organizacji VIEWS. VIEWS International to jest organizacja, która współtworzyła na przykład festiwal piosenki, znaczy międzynarodowy konkurs piosenki osób niewidomych ILSC, z którego my mieliśmy przyjemność tutaj prowadzić retransmisję z tłumaczeniem. To też oni organizują tandemy językowe. Jeżeli się zapisywaliście kiedyś, to oni to też robią. No i wiele różnych aktywności, o których no kiedyś jeszcze usłyszymy na pewno. Szkoła dla dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku z dodatkowymi dysfunkcjami i organizacja Coordination Socioculturelle de Saint-Marguerite. Inicjatywa jest realizowana w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego. Partnerem Polskiego Związku Niewidomych w tej inicjatywie jest organizacja VIEWS, z którą związek wielokrotnie efektywnie współpracował. Osoby spełniające kryteria zachęcamy do zainteresowania się ofertą. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w projektach wolontariatu za granicą, wynieśli z nich ogromne korzyści, procentujące zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu, tu znów podam go dwa razy, 22 887 62 70. Podaję jeszcze raz. 22 887 62 70 lub pisząc na adres e-mail alemanczyk@pzn.org.pl. I dodatkowe informacje. Zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdu. Osoba uczestnicząca w projekcie będzie zakwaterowana razem z innymi wolontariuszami w wynajętym mieszkaniu, ale dostanie własny pokój. Mieszkanie znajduje się około 20 minut, idąc pieszo, od miejsca pracy. Z kolei do centrum miasta idzie się około 25 minut. Uczestnik będzie otrzymywał miesięczne kieszonkowe oraz środki pokrywające koszty wyżywienia i przejazdów. Koszty podróży do Liège oraz ubezpieczenia zdrowotnego również pokrywają organizatorzy. Szkolenie podczas projektu. Podczas dwóch pierwszych tygodni od momentu przyjazdu do Belgii wolontariusze nie pracują. Mają w tym czasie zapewnione zajęcia z orientacji przestrzennej, uczą się jak trafiać do pracy, sklepu i innych ważnych miejsc, do których będą się udawać podczas wolontariatu. Uczestników czekają także lekcje czynności życia codziennego, uczą się jak przygotowywać posiłki, samodzielnie robić zakupy, prać, dbać o swoje rzeczy i czystość oraz porządek w mieszkaniu. Uczą się zasad pierwszej pomocy. Ponadto przez pierwsze dwa tygodnie wolontariusze mają zapewnioną intensywną naukę języka francuskiego. Zaplanowana nauka ma na celu zapewnienie wolontariuszowi jak najszybsze osiągnięcie autonomii w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności podczas całego projektu. Uczestnicy otrzymają potrzebne wsparcie od organizacji koordynującej VIEWS International. No i to w sumie tyle. Także no, jeżeli nie macie jeszcze planów na najbliższe miesiące, to może ten wolontariat być opcją dla was. No a na koniec dla tych, którzy coś chcieliby szybciej przedsięwziąć, aczkolwiek tak naprawdę większość z tych imprez się już odbyła, więc to bardziej już uwaga też na przyszły rok, ale no można sobie o tym też podyskutować, bo takie wydarzenia są co roku, czyli letnie festiwale muzyczne. No i tutaj mamy wymienione festiwale, takie największe muzyczne, które odbywają się w Polsce. I jak one są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ty, Michale, zdaje się, byłeś kiedyś na którymś, prawda? Na Openerze, zdaje się, czy na Orange'u?
4: Na Openerze.
0: No to tam ponoć właśnie zaraz będę zresztą czytał, No, jest jakaś dostępność zapewniona, bankomaty są ponoć na terenie, mówiące na terenie obiektu, jakieś, zaraz będę czytał inne pomoce w dotarciu. Nie ma sprawdza audiodeskrypcji jak na Orange Warsaw Festival, ale coś tu się dzieje. No także zobaczmy. Z roku na rok polskie festiwale muzyczne wprowadzają coraz więcej rozwiązań, które umożliwiają uczestnictwo w wydarzeniach osobom z niepełnosprawnościami. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w tym roku. Pod lupę wzięliśmy trzy największe i najbardziej popularne wydarzenia muzyczne w Polsce. Na festiwalach, których organizatorzy zadbali o komfort ze szczególnymi potrzebami, mają one szansę posłuchać na żywo wybitnych wykonawców muzycznych, zawrzeć nowe znajomości i powrócić z bagażem pełnych nowych doświadczeń. Niezwykle istotne jest, aby coraz więcej organizatorów wydarzeń kulturalnych dbało o ten aspekt. Orange Warsaw Festival 2-4 czerwca. No to już było grubo ponad miesiąc temu. No. Orange Warsaw Festival odbywa się w Warszawie. Jest jednym z najbardziej dostępnych festiwali muzycznych dla osób z niepełnosprawnościami. W Polsce organizatorzy wprowadzili dużo rozwiązań, które pozwalają osobom z różnymi dysfunkcjami łatwo poruszać się po terenie i korzystać z atrakcji. Bilet kategorii N umożliwia wejście na teren festiwalu z osobą wspierającą. W punkcie obsługi priorytetowej, tuż przed bramkami, można bez kolejki wymienić bilet na opaskę oraz dostać wszelkie informacje o dostępności wydarzenia. Możliwe jest również otrzymanie fachowej pomocy i asysty jednego z wolontariuszy. Tak. Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać transport lokalny, czyli od bram toru wyścigów konnych na Służewcu do punktu obsługi priorytetowej przy wejściu na teren festiwalu. Zadbano także o utwardzoną powierzchnię, która ułatwia poruszanie się po terenie. Ponadto wszystkie koncerty na Orange Warsaw Festival są wyposażone w audiodeskrypcję na żywo, którą zapewnia Fundacja Katarynka. Co ważne, strona internetowa festiwalu ma specjalną zakładkę Dostępny Orange Warsaw Festival. Znajdują się tam m.in. podstawowe informacje o wydarzeniu w postaci audioulotek oraz tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. A ci, którzy mają pytania lub wątpliwości, mogą skontaktować się bezpośrednio z Fundacją Polska Bez Barier, która koordynuje dostępność festiwalu mailowo lub telefonicznie. Ta impreza już za nami, ale warto zaplanować uczestnictwo na kolejny rok. I tutaj strona, i można wejść sobie, tam jest strona bezpośrednio chyba przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Open Air Festival, 28 czerwca do 1 lipca, to już też za nami. Organizatorzy Open Air Festival również przygotowali sporo udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Mogły one liczyć m.in. na wózki inwalidzkie dostępne dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, asystę wolontariuszy, możliwość wejścia na teren festiwalu z psami przewodnikami, specjalne miejsca parkingowe, bankomaty, w których transakcje potwierdzane są systemem dźwiękowym, mają też wejście na słuchawki, co jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, utwardzony teren i specjalne ścieżki ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, na wózkach. Punkty obsługi priorytetowej, platformy na podwyższeniach przy scenach i rampy. Na stronie internetowej festiwalu znajduje się specjalna zakładka Osoby z niepełnosprawnościami, gdzie można dokładnie sprawdzić wszystkie udogodnienia. Co roku bilety na Open Air Festival rozchodzą się jak świeże bułeczki. Lepiej planować uczestnictwo z dużym wyprzedzeniem. I również podana jest strona. I na sam koniec Paul and Rock Festival, dawniej Woodstock Festival. To jest 3-5 sierpnia. Organizatorzy tego festiwalu piszą na stronie internetowej, że wydarzenie jest skierowane także do osób z niepełnosprawnościami, lecz z podanych informacji wynika, że tych udogodnień nie ma zbyt wiele. O komfort i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia trwa m.in. grupa pokojowy patrol. Grupa wolontariuszy w charakterystycznych czerwonych koszulkach. Na terenie imprezy znajduje się specjalnie przystosowany dla wózków kontener na Family Camp. Punkty medyczne i gastronomiczne oraz toalety mają dostosowany dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie także specjalna rampa z widokiem na dużą scenę. Jednocześnie jednak organizatorzy zaznaczają, że teren, na którym odbywają się koncerty, jest trudny, a momentami nawet bardzo trudny. Zalecają przybycie z osobą towarzyszącą, która pomoże w różnych sytuacjach. Plusem na stronie jest specjalna zakładka Porady dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie organizatorzy radzą, jak przygotować się na festiwal, jak zachować się w czasie problemów, gdzie zgłosić się po pomoc i tym podobne. I tu mamy link. Mamy nadzieję, że udogodnienia na festiwalach w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami będą nadal rozbudowywane i uzupełniane o nowe rozwiązania. Liczymy także na otwartość w kwestiach dostępności organizatorów innych imprez kulturalnych. Niech lato będzie wspaniałe dla wszystkich. No i tego my też życzymy. A wy też dajcie znać, czy byliście na jakichś festiwalach, czy macie z nimi pozytywne, a może i inne doświadczenia z ich dostępnością, z tym, jak zostaliście tam przyjęci, potraktowani. Czy byliście sami, czy korzystaliście z pomocy wolontariuszy, czy może ze znajomymi, z rodziną. Podzielcie się, bo muzyki fajnie jest słuchać, ale zwłaszcza na żywo.
4: Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to wiadomość od naszego słuchacza Grzegorza dotycząca sztucznej inteligencji tym razem, bo oto w becie pojawił się konkurent czata GPT, czyli Cloud. To jest już w wersji drugiej ten bot rozwijany przez firmę Anthropic. Jest to firma, która skupia między innymi byłych pracowników OpenAI, więc no, jest szansa, że tu rzeczywiście coś ciekawego z tego wyjdzie. Takim mocnym punktem, mocną stroną Clouda jest możliwość błyskawicznej analizy długich tekstów, bo potrafi analizować prompty nawet liczące bodajże 75 tysięcy słów, co wyczytałem gdzieś tam w informacji, którą tu Grzegorz podrzucił, więc no faktycznie jest nieźle. Problem tylko taki, że tego Clouda na razie nie bardzo możemy testować poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, no ale oczywiście jest, od czegóż jest VPN i Grzegorz napisał do nas tak, tutaj jest link bezpośredni do tego czatu, no to za momencik podam przynajmniej początek tego odnośnika, dalej to sobie myślę jakoś poradzicie. Na początku, tak mi się wydaje, trzeba się zalogować z VPN, logowanie Google też działa, a potem można wyłączyć VPN i korzystać z polskiego IP. I tutaj mamy ten adres claude.ai. To jest początek i tam na stronie myślę, że znajdziecie już odpowiedni link, za pomocą którego się zalogujecie, jeżeli będziecie mieli ochotę z tego skorzystać. Pytanie do Grzegorza, czy testował? Bo to mnie zawsze interesuje, czy już miałeś okazję tym się pobawić, czy możesz to jakoś porównać do czata GPT, co próbowałeś robić, jeżeli chodzi o to narzędzie, no i jak z jego dostępnością, bo to też może być różnie. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio troszeczkę dostępność czata GPT na stronie internetowej OpenAI się pogorszyła. Nie wiem, czy to jest niedawna rzecz, czy już jakoś dużo wcześniej, bo ostatnio, powiem szczerze, rzadko korzystałem, ale przycisk do wysyłania nie działa, to znaczy Enter nie działa właściwie. Tam poniżej pola do wpisywania wiadomości jest taki niezaetykietowany przycisk i trzeba go wcisnąć i wtedy oczywiście nasze zapytanie do czata GPT jest wysyłane i możemy bez problemu z tego korzystać, no ale trzeba wiedzieć, bo jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, że Enter zadziała, no to możemy się zdziwić i pomyśleć, że na przykład jest jakaś awaria, bo po wciśnięciu klawisza Enter, no po prostu nie dzieje się nic. Cały czas jest to pole tekstowe, w którym jest wprowadzona nasza wiadomość i ta wiadomość tam zostaje, więc na to warto też zwrócić uwagę i o tym pamiętać. Przynajmniej na Chromie się tak dzieje, bo akurat na tej przeglądarce sprawdzałem ostatnio to rozwiązanie. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Tym razem będzie to garść różnych drobnych informacji, które przygotował Piotr.
5: Dokładnie, więc tutaj jak zwykle będzie dużo takich krótkich informacji o nowościach w aplikacjach, ale też w grach. Ale zaczniemy od aplikacji, konkretnie zaczniemy od WhatsAppa, który w przeciwieństwie do Threads doczekuje się fajnych, można powiedzieć, poprawek dostępności poniekąd. Bo jak wiecie, żeby zalogować się do wersji komputerowej WhatsAppa, czy to na w przeglądarce, czy w aplikacji na Windowsie, czy na Macu, do tej pory musieliśmy to robić poprzez skanowanie kodu QR, co czasami było niemożliwe, jeśli akurat korzystamy z komputera bez ekranu, co niektórzy robią, ale też nawet jeśli mamy ekran, to nie dla wszystkich to jest łatwe. No i na szczęście WhatsApp wprowadził funkcję, która nam w tym pomoże, bo będziemy mogli się zalogować do usługi używając naszego numeru telefonu. Jak to wygląda? Na razie to jest dostępne tylko w tej wersji WhatsApp Web, ale tutaj już firma zapowiedziała, że aplikacje na komputer, zarówno na Windowsa i na Maca oraz na telefony, bo też będziemy mogli w ten sposób zalogować się na jedno konto na kilku telefonach jednocześnie do czterech urządzeń. Możemy to zrobić. Wchodzimy sobie tutaj w przypadku strony web, no to wchodzimy sobie na web.whatsapp.com. Jeśli jeszcze się nie zalogowaliśmy, no to obok tego kodu QR, który tam się domyślnie wyświetli, znajdziemy przycisk zaloguj się używając numeru telefonu. Wtedy wpisujemy nasz numer telefonu, a później strona zapyta nas o kod. Jak ten kod uzyskujemy? Bierzemy nasz telefon i wchodzimy sobie w ustawienia WhatsApp, w to samo miejsce, gdzie tradycyjnie byśmy skanowali ten kod, też tam wchodzimy w dodawanie nowego urządzenia i tam też znajdziemy nowy przycisk, który pozwoli nam ten kod wpisać. Zanim to zrobimy, będziemy musieli się zautoryzować albo Touch, czy Face ID, czy kodem PIN, zależnie jak mamy telefon skonfigurowany. Później wpisujemy ten kod i wtedy na telefonie wyświetli nam się, skąd ta osoba się loguje, więc tutaj możemy zweryfikować, czy nie podajemy kodu jakiemuś oszustowi. Oczywiście najlepiej, jeśli no, ten kod podajemy po prostu sobie. No ale zobaczymy nazwę komputera, przeglądarkę, czy jakaś aplikacja i jej lokalizację i możemy tutaj na to zezwolić. Jeśli klikniemy w zezwól, no to musimy jeszcze raz się zautoryzować, no ale później od tego momentu już się zalogujemy, no i nie będzie już trzeba tego kodu skanować. Myślę, że to jest akurat bardzo fajna zmiana, wiele osób to ucieszy. Na razie to chyba tylko Telegram.
4: Swoją drogą ciekawe, kiedy to przyjdzie na aplikację, bo nawet dziś widziałem, że jest jakaś wersja WhatsAppa z dziś, jakaś aktualizacja na Windowsa, więc może już niedługo.
5: Może, nie próbowałem się wylogowywać.
4: Ja też nie próbowałem z jednego prostego powodu. Nie mam do komputera stacjonarnego, na którym mam WhatsAppa podpiętego monitora, więc byłoby to utrudnione. Natomiast tak już w ogóle informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może jeszcze nie korzystają z WhatsAppa na komputerze, że sobie we wtorek po godzinie 19 z Wojciechem Dulskim porozmawiamy i porównamy wersję WhatsAppa i dostępność na Macu i na Windowsie, więc jeżeli jesteście ciekawi, bo WhatsApp wam się kojarzy tylko z aplikacjami mobilnymi i nie testowaliście, nie próbowaliście tego jeszcze na komputerze, a warto.
5: Tak, to mogę powiedzieć.
4: Dokładnie, to z pewnością warto, żebyście też posłuchali tej naszej audycji.
5: No właśnie, zwłaszcza jeśli będziemy mogli się tak tym kodem zalogować i jeśli dostanę informację, że to już jest dostępne w tych wersjach desktopowych, to oczywiście dam wam znać. Przechodzimy dalej, to jest kolejna aplikacja, o której już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, aplikacja VoiceVista i w zeszłym tygodniu mówiłem, że w tej aplikacji brakuje jeszcze niektórych ustawień, na przykład nie da się zmienić głosu lub ustawić jego prędkości. No ta informacja jest już nieaktualna, bo pojawiła się nowa wersja VoiceVisty, to jest wersja 1.03 bodajże, nie, 1.02. No i w changelogu po prostu mamy jedno zdanie, możliwość konfigurowania ustawień. No i tych ustawień jest całkiem sporo, bo oprócz ustawienia głosu i prędkości i głośności tego głosu możemy też sobie zmienić dźwięk z markerów, które dodajemy, a także ustawić, jakie rzeczy mają nam być czytane podczas kiedy poruszamy się po naszej trasie. Czy ma nam mówić aplikacja tylko o skrzyżowaniach, czy ma też mówić o innych punktach, które nas mogą interesować, czy tam też właśnie inne różne miejsca, jakieś restauracje, sklepy, tam można sobie to wszystko dostosować. Kolejna aplikacja, która została zaktualizowana, to lubiany klient do Mastodona Mona na iPhone'ie i na Macu. To jest wersja 5.5. Taka największa zmiana, no bardziej dla osób widzących, jest taka, że w końcu aplikacja obsługuje dodawanie emoji z Mastodona, bo każdy serwer może mieć własne takie emotki, naklejki animowane, no i tutaj długo ta aplikacja akurat ich nie wspierała. Ona je wyświetlała, ale nie mogliśmy ich w łatwy sposób dodawać. Teraz już się to zmieniło. Ale co się nam może przydać? No po pierwsze dodano nowe czynności, które możemy sobie skonfigurować na postach. Obserwuj autora i wyświetl czynności użytkownika. Niektóre osoby narzekały na to, że nie dało się łatwo właśnie kogoś zaobserwować z poziomu postu, bo są osoby, które się do tego przyzwyczaiły na przykład z aplikacji typu TweetScape czy TVBlue, gdzie to są skróty klawiszowe, no i tutaj autor Mone zrobił dla nich ukłon i jest to teraz dostępne z poziomu czynności, jeśli ktoś lubi w ten sposób obserwować osoby. Wyszukiwanie zostało zoptymalizowane. Na przykład gdybyśmy wpisali samo słowo Apple, a nie byłoby wyników żadnych, no to aplikacja automatycznie wyszuka nam to słowo jeszcze raz, ale jako hashtag. No bo Mastodon często, niektóre instancje mogą mieć wyszukiwanie pełnego tekstu, ale bardzo często jest to wyłączone i generalnie w Mastodonie szukamy tylko po hashtagach, no ale jeśli ktoś tego nie wie, to teraz aplikacja

0: no to my, jeśli wrzucamy jakieś materiały audio, a wiem, że sporo osób tak robi, no to też warto jakiś krótki opis do tego audio też dodać. Jak najbardziej aplikacja na to też pozwala. Możemy sobie ustawić prywatność postu, jeśli używamy funkcji cytatu. Możemy sobie zobaczyć opis serwera, jeśli przeglądamy serwer na zakładce społeczności. Są też poprawki błędów, automatyczne poprawianie błędów z powiadomieniami, czasami po aktualizacji aplikacji albo systemu te powiadomienia się psuły, no i tutaj aplikacja powinna sobie lepiej z tym radzić. To są takie mniejsze poprawki błędu, więc fajnie, że aplikacja cały czas się rozwija, no i cały czas gdzieś, jak widać, dostępność jest priorytetem. A propos dostępności i priorytetów, na Twitterze pojawił się bardzo ciekawy post od pana Drew'a McCreary'ego, który jest jeden z głównych ludzi odpowiedzialnych za dostępność w firmie Blizzard. I ten post mówi tak: zajmuję się nadchodzącymi funkcjami dostępności w Diablo 4. Przyjaciele dostępności, jakie waszym zdaniem są najważniejsze rzeczy związane z asystą nawigacji dla osób niewidomych, nad którymi powinienem się zastanowić? No wiecie, tak bez powodu. I tutaj buźka. Ten post został podany do forumu Audio Games, ale nie tylko, bo też trafił do Mastodona i w inne rzeczy. Tutaj tacy najbardziej znani influencerzy niewidomi ze świata gier też ten post nagłośnili. No i dużo osób na niego zareagowało. Faktycznie całkiem sporo sugestii się pojawiło. No bo tak jak wspominałem, gra Diablo 4 generalnie jest dostępna, ale właśnie jeśli chodzi o nawigację po tym świecie, a ten świat w tej grze jest naprawdę ogromny, jest trudna, bo nie mamy jakichś sygnałów dźwiękowych albo w jakiejś automatycznej nawigacji, tak jak to jest na przykład w Last of Us czy w 1428. No ale że gra będzie jeszcze przez parę dobrych lat się rozwijać, bo tak samo jak Hearthstone czy wiele innych dzisiaj gier, zresztą ona będzie się rozwijała takimi sezonami, więc takie coroczne albo nawet częstsze paczki aktualizacji do tej gry będą się pojawiać. No i tak przypuszczałem, że dzięki temu jakieś jeszcze dodatkowe funkcje dostępności mogą się pokazać i no ten post też świadczy, że jest to bardzo prawdopodobne, więc ale bym się nie zdziwił, nie wiem czy już w tym nadchodzącym sezonie, nie wiem kiedy on się pojawi, czy za rok, czy szybciej, ale jak nie w tym, to może w następnym. Jakieś ulepszenia, jeśli chodzi o grywalność tej gry dla takich właśnie osób całkiem niewidomych, jak zobaczymy. Warto temat obserwować. Jeśli coś w tym temacie się jeszcze pojawi, to oczywiście dam wam znać. Zresztą tam chyba wtedy się tą grą zainteresuje. I zostajemy w klimacie gier Blizzarda, bo tak jak jakiś czas temu też wspominałem, że do ustawek wrócą zadania, no i te zadania wróciły. W komentarzu znajdziecie link do ogłoszenia o tych zadaniach po polsku, w którym znajdziecie więcej szczegółowych informacji, bo tego jest całkiem sporo. Dużo z tych zadań i nagród, które były w pierwszy raz w ustawkach, bo zadania już w rok czy dwa lata temu były, ale później zostały usunięte na rzecz innych rzeczy, to tam jakieś różne rzeczy w tych ustawkach się często zmieniają, no to teraz w tej przywróconej formule pojawiło się kilkanaście właściwie nowych rzeczy, 13 nowych zadań i ponad 30 nowych nagród, więc nie będę może ich wymieniał, nie, 3 nowe zadania, 13 nowych nagród i 30 powracających, więc trochę by zajęło tego przeczytanie, ale jeśli ktoś gra, to możecie się po prostu z tą listą zapoznać, no i zadania już można grać od wczoraj. Mod Hearthstone Access już też został zaktualizowany i poprawił taki błąd, który był od początku dodania tych zadań do ustawek do momentu, kiedy GuideDev zarzucił pracę nad tym modem i myśleliśmy, że to jest koniec Hearthstone Accessa, a mianowicie kiedy ekran wyboru zadania się wyświetlał w czwartej turze, to gra się zawieszała na minutę. No zajęło to nowym autorom tego moda kilka godzin na poprawienie i już się właśnie pojawiła nowa poprawiona wersja, która po prostu nie będzie się zawieszała i tak jak pozostali gracze, od razu będziemy mieli wyświetloną listę zadań do wyboru i będziemy mogli, tak jak inni, od razu sobie podjąć decyzję. To wszystko ode mnie, ale jeszcze Paweł ma kilka drobnych wiadomości.
1: Tak, zgadza się i zaczynamy od też aplikacji na iOS, która no,

0: której dostępność się poprawiła w kilku obszarach, jest nią Fantastical, czyli no całkiem dobry zamiennik kalendarza systemowego, aczkolwiek żeby wiele w nim zrobić, trzeba odblokować sobie subskrypcją roczną pewne funkcje. Natomiast cały czas coś dochodzi nowego do tego kalendarza i dość często wymieniane są poprawki dostępności w tejże aplikacji, więc jeżeli ktoś z kalendarza korzysta dużo, często i potrzebuje takich rozbudowanych funkcji, no to może się okazać, że Fantastical to dobry wybór. I co się zmieniło w tej wersji? Dodano możliwość planowania rozmów na Skype'ie za pomocą Fantastical, bo Fantastical ma taką funkcję, że możemy sobie planować rozmowy na różnych platformach konferencyjnych, komunikatorach i to tam od razu jest synchronizowane. Teraz w pełni z VoiceOverem dostępny jest widok roku, czyli możemy cały rok poglądowo sobie przejrzeć i ten widok jest już dostępny. Live activities, czyli te aktywności na żywo, czyli to, co widać albo na widgetach na ekranie blokady, albo na wyspie w iPhone 14 Pro Max. Są teraz aktualizowane też poszerzone o powiadomienia push, więc są dużo bardziej interaktywne. Otwarcie wydarzeń może być teraz zaplanowane maksymalnie na 180 dni w przód, czyli chyba pół roku, jak dobrze liczę, tak mniej więcej. Widok kwartalny podaje teraz jakby przegląd dni, kiedy włączony jest VoiceOver, czyli pewnie będziemy mogli podejrzeć, w które dni coś mamy zaplanowane, jeżeli dobrze rozumiem. Jeżeli VoiceOver jest włączony, no to żeby nawigacja nam trochę lepiej się, żeby nam się lepiej nawigowała po aplikacji, przeniesie nam, jeżeli klikniemy na przejdź do dnia lub przejdź do daty, no to zostanie przeniesiony nam fokus na tę datę. Wcześniej widocznie to aż tak ładnie nie działało, że od razu byliśmy przenoszeni do tego dnia, który wybraliśmy, no a teraz tak już będzie robione i super. Poprawiono poprawne działanie aplikacji, kiedy filtrowane są wydarzenia za pomocą skrótów. We wszystkich widokach dnia, tygodnia, miesiącu, kwartału usprawniono wsparcie zwiększonego kontrastu. Interesujące kalendarze, tu nie wiem, czym one są, bo aż tak głęboko nie używałem aplikacji, ale są dostępne z VoiceOverem. Poprawiono łączność z niektórymi instancjami Microsoft Office 365, Microsoft 365, przepraszam, to już nie Office, na przykład rząd Stanów Zjednoczonych. O, oni też używają Office'a 365? No to dobrze. Fajnie wiedzieć. Co tu jeszcze mamy? Przy otwieraniu parsera, czyli jakby tego przetwarzania języka naturalnego, gdzie wpisujemy, bo Fantastical, pamiętajmy, też obsługuje w języku oczywiście angielskim wpisywanie wydarzeń w formie takiej naturalnej, czyli dnia takiego, a takiego, o takiej, odbędzie się spotkanie takie, takie z tymi, a tymi ludźmi. I on to zinterpretuje, żeby wszystko we właściwych polach odpalić. No to tu poprawione jest, że po jego otwarciu pierwsza litera jest wielką literą. Tu naprawiono błąd, gdzie dla niektórych użytkowników Microsoft 365 się nie synchronizował jak należy za każdym razem. Tutaj też jakieś poprawki przy strefach czasowych, przy jakichś tam zezwoleniach w kalendarzu Google. Jeszcze patrzę, nie pokazywały się tytuły wydarzeń rocznic i urodzin na Watchu, na zegarku. Zoom się nie synchronizował, chodzi pewnie o Zooma jako platformę do spotkań. Tak jeszcze patrzę, czy coś tu jeszcze do voiceoverowego się pojawiło. To nie, a nie, no i tyle. Trochę jakiś jeszcze popraweczek takich drobniejszych, więc to był Fantastical. Jak widać, pracują cały czas nad dostępnością, więc zawsze warto sobie ich sprawdzić. I co my tu jeszcze mamy? Także SpeechLogger, czyli wtyczka dla NVDA, o której mówiłem już jakiś czas temu, pokazywałem wam, jak zrobić sobie taki system, w którym to, co mowa nam w NVDA na komputerze mówi, było zapisywane do pliku tekstowego i jak ten plik potem jednym gestem za pomocą skrótów w iOS sobie otworzyć na iPhone'ie i mieć w ten sposób podgląd, co tam na naszym komputerze się dzieje, kiedy nas przy nim nie ma. No to ta wtyczka, która była wykorzystywana w tym moim poradniku, została zaktualizowana i od teraz potrafi logować do pliku to, co jest czytane w ramach sekwencji czytaj wszystko. Seeing AI okazuje się, i tutaj też za chwileczkę będziemy mieli kącik newsów AI, ale dla niewidomych, jest Seeing AI pracuje nad integracją GPT-4 do aplikacji. Skąd to wiemy? Ano pojawił się artykuł w ramach serwisu Wired, który opisuje właśnie, jak to różne rozwiązania dla osób z dysfunkcją wzroku wspomagane przez AI właśnie są pomocne. I tutaj troszkę mam wrażenie, że autorzy popłynęli, pomylili kilka pojęć, przeskakują od Be My Eyesa do Seeing AI, tak w sumie nie wiadomo, czy im się te aplikacje aby nie mylą. Gdzieś się pojawiło określenie Seeing AI jako oko EEE Applications, więc tak mam wrażenie, że trochę tak autorzy bardzo tutaj posiekali ten temat, chociaż cytują ludzi raczej o dobrej reputacji ze środowiska, Pratik Patel na przykład, Chela Robles, więc osoby, które gdzieś tam są w środowisku znane i rozpoznawalne. No i okazuje się, i to jest jedno zdanie wzmianki tak naprawdę, że nie wiem, czy to oni zapytali, czy to gdzieś indziej zostało wychwycone, ale przedstawicielka Microsoftu przyznała, że tak, Seeing AI pracuje nad wdrożeniem GPT-4. No więc zobaczymy, czym to się skończy i kiedy. Dla osób grających w Mistworld, a trochę was jest, bo dzwonicie i pytacie o Mistworld, i piszecie też i pytacie o Mistworld, powstało wiki z poradnikami dla graczy, takie kompendium wiedzy, w którym założył je Thomas Ketzi, który jest też dość znaną postacią, jeżeli śledzicie media społecznościowe i czytacie właśnie posty z tej amerykańskiej strony społeczności osób niewidomych. I jest to wiki, czyli każdy może założyć tam konto i tworzyć swoje własne poradniki. Ja się nie znam na grze, ale widziałem tam, że już są jakieś przewodniki po założeniu konta, jak zacząć i jakieś tam określone przewodniki po pewnych mapach, po zwierzętach, po tworzeniu przedmiotów i tak dalej. Więc jeżeli gracie, to pod adresem mwgame.wiki, no znajdziecie i możecie też współtworzyć, oczywiście w języku angielskim, chociaż jest to wiki, więc dość łatwo byłoby tam dodać jakiś mechanizm wielojęzyczności. Mogłyby zacząć powstawać polskie artykuły, no czemu nie? Samo wiki już się renderuje po polsku. Jakby linki te takie stałe, przejść do nawigacji i tak dalej są po polsku, bo to jest na jakimś pewnie otwartym silniku do wiki, który ma już tłumaczenie zaimplementowane. Więc może można by do autora się zwrócić, jeżeli macie ochotę takie poradniki pisać, no to czemu nie? Na pewno się przydadzą, zwłaszcza, że gra zdaje się, że nie ma oficjalnej dokumentacji po angielsku i dlatego też to wiki powstało, więc im bardziej sobie można w takich przedsięwzięciach pomóc, tym lepiej. I tutaj coś, znowu wracamy do AI, o czym ty, Piotrze, też troszkę czytałeś i z tego samego zresztą chyba źródła, co ja.
1: Tak, tak, no później, tak.
0: Tak, bo no wiemy już, tak, jak mówiłem tydzień temu, odbyła się konwencja NFB i co my się na tej konferencji dowiedzieliśmy? No wielu różnych rzeczy, ale też czegoś o Be My Eyes i ich wirtualnym wolontariuszu. Było wystąpienie, opowiedzieli troszeczkę o tym tam z zarządu firmy, jakie są plany, co, jak to aktualnie wygląda i czego się dowiedzieliśmy. Be My Eyes, więc już nie nazywa się to wirtualny wolontariusz. Virtual Volunteer to nazwa, która została porzucona. Teraz jest nowa nazwa. I uwaga, szykujcie te wszystkie rymy, rapy, bity. Be My AI. Można o tym jakąś piosenkę pewnie też ułożyć. Także Be My AI. Już wkrótce ajajaj. I no tak zostało to przedstawione. Więc jest powiedziane, że jakoś w tym roku zostanie to zaprezentowane, ale nie podano konkretnej daty. Dalej, bo to już ja słyszałem teraz fragment, wypowiedź przedstawiciela Be My Eyes w Double Tap, w podcaście, no dalej próbują, żeby to był koniec września, początek października. ale nie wiedzą, czy im to się uda, są w stałym kontakcie z OpenAI, chcą to jak najbardziej dopracować i no nie chcą się z tym też spieszyć i niczego robić na hura, bo wiedzą, jakie jest oczekiwanie i jak bardzo społeczność na to czeka. I tak, te osoby, które już są w becie, czyli do tej pory byli to podcasterzy gdzieś ze środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Nie, my tam nie jesteśmy, jakby ktoś pytał. Mają tę grupę na Slacku, gdzie dyskutują sobie na temat tej aplikacji, na różne tematy z tym związane i testują i wymieniają się opiniami. Ponoć przeprowadzanych jest co najmniej 100 testów dziennie. I też... Też Beam AIs testuje nowe funkcje i to jest nowość, bo tego wcześniej nie było i Beam AIs w ogóle nie dodawał przez tej 10 czy ileś lat, które on sobie był, on nie dodawał żadnych nowych funkcji. Ta aplikacja się w ogóle praktycznie nie rozbudowywała, oprócz tam zakładki społeczność, gdzie można było sobie posłuchać różnych wypowiedzi użytkowników, jakichś podcastów, które autorzy sobie tworzyli, no i całego tego social mediowego dżemu. Natomiast teraz dochodzi nowa funkcja, funkcja grup. I to będzie za darmo. W grupie można przypisać to chyba z tego, co pisze Brian Hargent, 20 osób z naszego prywatnego koła, które będą naszymi jakby osobistymi takimi wolontariuszami, którzy się zdeklarowali, że chcą pomagać nam. I będzie można dodawać tam prawdopodobnie członków rodziny, znajomych i no prawdopodobnie, to jest wszystko prawdopodobnie, bo te prezentacje są dość krótkie i tak wymieniają te funkcje dość zdawkowo. Będzie po prostu gdzieś wyżej na liście priorytetów taka osoba z takiego prywatnego koła, naszego kręgu zaufania, wywoływana jako potencjalny wolontariusz, kiedy my poprosimy o pomoc. I też... Od 3 lat rozwijana jest nowa aplikacja, która bazuje na sztucznej inteligencji i to jest aplikacja, brzmi to dość przerażająco i szczerze mówiąc sam nie wiem, jak się z tym czuć, ale aplikacja, w której umieszczamy tyle, ile się da naszych myśli i wspomnień i chodzi o to, żeby aplikacja miała o nas jak najwięcej informacji. Prelegent, który przedstawiał tą funkcję, mówił o tym w taki sposób, że to jest takie tworzenie AI-owego, takiego sztuczno-inteligentnego klona nas samych. I potem można rozmawiać sobie z takim klonem, żeby można było rozmawiać z nami i zadawać nam pytania o to, co my sądzimy na dany temat. No nie wiem, ja bym wolał pogadać sobie bezpośrednio z kimś, a nie z klonem AI. No chyba, żebym chciał zapytać o coś dyskretnego typu, nie wiem, ulubiony prezent, ale nie powierzałbym tego typu rzeczy AI. Ale jest dalej wyjaśnienie. Ponoć to jest dla osób, które tracą wzrok albo wzrok utraciły, żeby zakodować jak najwięcej z tego czasu, kiedy jeszcze ten wzrok mieliśmy. Tak to interpretuje Brian Hargent, ale no sam nie jest przekonany, że tak powiem, o tym, jakby to miało działać, czy my mielibyśmy sami ze sobą rozmawiać i jakby interpretować rzeczy z perspektywy tej osoby, którą byliśmy, zanim straciliśmy wzrok. Nie wiem, chyba musimy dostać więcej szczegółów, żeby zrozumieć, do czego to może nam być potrzebne, ale... Nad czymś takim pracuje Be My Eyes, także no, poszli w AI grubo. Nie wiem, czy ty, Piotrze, masz jakoś więcej informacji jeszcze, czy coś dodatkowe, jakieś wrażenia, coś czytałeś, Mastodon?
1: Nie, tylko to samo, co ty, bo ta wiadomość też właśnie przeszła przez moją oś czasu. No to generalnie też te osoby, z którymi rozmawiałem, też wolą tą starą nazwę Virtual Volunteer, jakoś to Be My AI się nie przyjęło. Ja tutaj się śmiałem, że może OpenAI poprosiło, żeby coś takiego bardziej...
0: Może
1: lepszą reklamę
0: jest
1: zrobić.
0: To głupie wytłumaczenie, jest to bardzo logiczne.
1: No nie wiem, mniej więcej tyle wiemy na razie.
0: Tak. Tak. Co tam jeszcze? No niedługo, jeżeli język angielski nie jest dla was obcym, a źródeł informacji o dostępnych technologiach no nie jest wam dość, no to już niedługo, bo jesienią rusza nowa audycja Access Tech Live, która będzie audycją godzinną na żywo, prowadzoną przez Double Tap TV, no czyli przy AMI Network, przy tej sieci radiowo-telewizyjnej kanadyjskiej poświęconej właśnie osobom z dysfunkcją wzroku, której częścią jest też podcast Double Tap. I ona będzie raz w tygodniu przez godzinę na żywo, będzie można się gdzieś tam zapoznać z tym, co goście mają do powiedzenia w formacie takim na żywo. Nie wiem, czy będzie możliwość jakiegoś tam wdzwaniania się bądź pisania, natomiast na pewno gdzieś tam jest to kolejne źródło jakichś ciekawych perspektyw, jak chodzi o technologię. No ja będę pewnie się temu jakoś przyglądał. Kto wie, może z tego też wyciągniemy jakieś ciekawe materiały na Tyflo Przegląd. Voice Dream Reader. Jeżeli używacie Voice Dream Readera i mieliście ostatnio taki problem, że coś wam się ten Voice Dream Reader zacina, że klikacie play, zwłaszcza na głosach zakupionych, czyli jakby na głosach akapeli w naszym przypadku, na akapeli Ani albo jakiejś innej akapeli. Tutaj przykład był podany Neo Speecha, James, jeżeli może używacie dla języka angielskiego syntez albo dla innych języków i wam się to zdarzyło, no to może potwierdzicie. I nagle, tak, czytanie trwa i nagle przerywa. Klikacie znowu play, troszkę idzie, znowu przerywa. I może po kilku kliknięciach w końcu zaskakuje i idzie dalej jak należy. Ja widziałem, że ten problem się gdzieś po Mastodonie przewijał i mimo licznych wydań podpisanych jako poprawki i usprawnienia aplikacji, błąd nie znika. No tutaj David Goldfield podzielił się swoją teorią, co może być nie tak. On mówi, że ten błąd u niego występuje, zwłaszcza kiedy aplikacja jest świeżo po aktualizacji, jest pierwszy raz uruchomiona, albo jeżeli on w czasie odtwarzania przesunie sobie na przycisku play pokrętło gdzieś tam palcem, na pokrętle czynność w górę, tam wtedy coś zaczyna się zacinać i nie chce działać jak należy. Jego teoria jest taka, i to mu gdzieś potwierdziło się po jego testach, że problem leży w synchronizacji z iCloudem, że jeżeli aplikacja próbuje zsynchronizować tutaj z iCloudem jakoś swoje zasoby, znaczy tę pozycję czytania prawdopodobnie też, no to tutaj coś się zacina i wysypuje. I jego rada jest taka, żeby po wejściu w ten jakby czytnik, zanim naciśniemy play, odczekać parę sekund, no albo jeżeli jesteśmy niecierpliwi, albo to nie zdaje rezultatu, wyłączyć funkcję synchronizacji z iCloud na ten moment. On powiedział, że będzie pisał w tej sprawie do Applause Group, czyli obecnych właścicieli Voice Dream Readera, no i można mieć nadzieję, że wkrótce będzie to naprawione. No i ostatnia już wiadomość, dobra wiadomość na wakacje, bo ruszają letnie wyprzedaże przeróżnych produktów. Numa Solutions, czyli Remote Incident Manager, o którym tu wspominamy, i różne inne ich produkty, Scribe for Meetings, Scribe po prostu. Wszystko to doczekało się obniżki każdego z pakietów, każdego oferowanego produktu o 25%. Natomiast SuperSense, czyli kolejna taka aplikacja służąca do wszystkiego, czyli rozpoznawania tekstów, opisywania scen, rozpoznawania kolorów, wykrywania przeszkód i tak dalej, no również ma swoją obniżkę cen letnią. Wersja na stałe, lifetime, obniżona jest o 50%, a subskrypcja roczna o 40% na najbliższy rok. No i to nie wszystko, jeśli chodzi o SuperSense'a, bo oni też podzielili się tu swoimi planami na najbliższy czas, bo oczywiście nie byliby sobą, gdyby w tej przestrzeni również nie weszli w AI. I mamy tu pięć funkcji, które jest zaplanowane na najbliższe miesiące. I po pierwsze mamy tutaj możliwość odpytywania na okoliczność tekstu, który zeskanowaliśmy, aplikacji za pomocą asystentów głosowych, czyli no będzie pewnie opcja wydania jakiejś komendy, czy to będzie używane rozpoznawanie mowy z iPhone'a, czy jakieś zewnętrzne, czy Whisper, no tego nie wiemy, bo nie wiemy, z czym to będzie zintegrowane, ale będzie można odpytywać aplikację, no podobnie jak Ask Envision, na temat pewnych informacji, które są zawarte w tekście, będzie można po prostu pytać o różne szczegóły tekstu. Druga funkcja to inteligentna interpretacja tekstu, czyli SuperSense będzie nam ze złożonych dokumentów wyciągał najważniejsze informacje i prezentował je gdzieś tam w takim miejscu dobrze naświetlonym, żebyśmy mogli sobie je łatwo przeczytać i wiedzieć to, co jest najważniejsze, żeby w dokumencie wiedzieć. Po trzecie, wspierać nas będzie aplikacja w edytowaniu tekstu. Powinniśmy dzięki temu uniknąć błędów w skanowaniu, bo zeskanowany tekst będzie dość łatwo edytować, manipulować nim, zamieniać go gdzieś tam linijkami i tak dalej, więc ja domyślam się, że tu będzie jakaś opcja edycji plus, nie wiem, czy jakieś pola wyboru, coś jak w Jeszło, jakiś taki tryb edycji, gdzie będzie można, nie wiem, jako pola wyboru zaznaczać jakieś konkretne akapity, słowa, znaki, nie wiem. Natomiast jakaś forma edycji tekstu ma się pojawić, tego, który nam wyszedł ze skanu? No tego rzeczywiście żadna do tej pory aplikacja chyba nie oferowała z tych dostępnych. Rozbudowane opisywanie obrazów, no czyli SuperSense będzie nam generował szczegółowe opisy ze znaczeniem, co to oznacza, co jest na obrazie, jaki jest kontekst, jakie tło i tak dalej. No więc znów jakieś prawdopodobnie tutaj GPT w grze i tłumaczenia w czasie rzeczywistym, czyli będzie możliwość tłumaczenia w czasie rzeczywistym i teraz nie wiem czego, czy tych tekstów.
2: Oj, i wygląda na to, że gdzieś straciliśmy kontakt z Pawłem, bo ty, Piotrze, jak rozumiem, jesteś.
1: Jestem. To może przy okazji szybko rzucę jedną rzecz, która gdzieś się zagubiła w notatkach. Jeszcze taki jeden drobny news ode mnie, ale taki dosłownie drobny. Apple dzisiaj wypuściło pierwsze publiczne bety swoich systemów, bo one były dostępne już wcześniej jako bety deweloperskie, no ale teraz jeśli ktoś by chciał coś minimalnie bardziej stabilnego, to generalnie wygląda tak, że te bety deweloperskie wychodzą najpierw i te bety publiczne na początku wychodzą po tygodniu, później po jednym dniu, więc jeśli jakieś bardzo krytyczne błędy są znajdowane, to one mogą w tych publicznych betach się nie pojawić. Może nie chcemy zakładać tego konta deweloperskiego, na które jednak się okazuje nie musimy płacić. No ale jeśli wolimy skorzystać właśnie z tych bet publicznych, no to możemy sobie wejść na beta.apple.com i tam możemy swoje urządzenia dołączyć do tego programu. Co jest nowego w tych betach? No generalnie to jest ta sama wersja, która pojawiła się jako beta 3 w zeszłym tygodniu. Tam jakaś minimalna aktualizacja się pojawiła, ale tam nic takiego się nie zmieniło. No a jeśli chodzi o jakieś bardziej konkretne szczegóły, no to przez ostatnie Tyflo Przeglądy nie tylko, bo mieliśmy oczywiście osobny podcast o nowościach w systemach Apple, który Arek zrobił ze mną, no to odsyłamy was do tych podcastów. Generalnie to jest ta sama wersja, która pojawiła się w zeszłym tygodniu jako deweloperska beta 3.
2: A tymczasem w oczekiwaniu na powrót Pawła, bo rzeczywiście chyba Paweł ma jakiś problem z internetem, odbierzmy połączenie od naszego słuchacza, od słuchacza Patryka, z którym już teraz się łączymy, no i mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych technicznych problemów. Jeszcze tylko czekamy, żeby Patryk podłączył sobie dźwięk, co może chwilę rzeczywiście potrwać, no bo gdzieś tam musiał sobie poczekać Patryk na odebranie połączenia. O, i Paweł w międzyczasie do nas wrócił. Aczkolwiek nie wiem, czy jest z nami, bo na razie widzę, że jest jako użytkownik, ale czy, Pawle, nas słyszysz? No to jest pytanie. Tymczasem, Patryku, to poprosimy o wyrażenie zgody na nagrywanie, odciszenie mikrofonu i antena jest twoja. No, ale też widzę, że jeszcze musimy chwilę poczekać. O, ciekawe rzeczy nam się tu dzieją.
1: I Paweł nam zniknął.
2: Tak, zgadza się. No, Paweł się pojawia i znika. Patryku, czekamy też na ciebie. Jeszcze w międzyczasie zajrzę może, czy jakieś tu wypowiedzi od naszych słuchaczy są.
3: Jestem,
2: o,
3: halo?
2: Jesteś.
0: Ja słyszę też jestem, cię. Coś tu internet nam
1: przyjdzie. No, super.
0: Nie jest
1: super.
0: Moim sprzymierzeńcem, burza.
2: Burza, no tak. Niestety. Patryku, z czym do nas
3: internet,
2: dzwonisz?
3: No to tak, dzwonię. Nie wiem, czy tutaj, bo już tutaj słyszałem, że o grach żeście mówili, o Diablo 4 i o Hearthstone'ie, a ja chciałem przyjść do was z nowościami z Chin. Znowu, które się pojawiły.
2: No to słuchamy.
3: Otóż dwa dni temu na łamach forum Audio Games Net pojawiła się kolejna chińska gra stworzona na silniku Iceberg. Tak jak poprzednia tutaj o poprzedniej grze mówił Piotrek Machacz. A mianowicie jest to gra My Happy Life. Jest to według autora symulacja życia w chińskim mieście, gdzie jesteśmy jakimś pracownikiem, na przykład jak sobie tam wybieramy elektrykiem. Jest tam kilka zawodów do wyboru. Ja tylko mówię, co wiem, nie testowałem tej gry, ponieważ jestem na wakacjach na chwilę obecną, więc tutaj akurat mówię, co wiem. Oprócz misji mamy jakieś prowadzenie samochodów, możemy autem prowadzić, możemy sobie kupować samochód, możemy wykonywać jakieś tam misje, jakieś tam zadania. Nie wiem tak naprawdę, kim my jesteśmy docelowo w tej grze. To by się tutaj Arek Świętnicki musiał wypowiedzieć, który jest ze specjalistą na ten temat. Natomiast gra, jak to zwykle bywa w chińskich grach, jest wymagany jest local emulator, żeby móc w ogóle w to grać. No i jest to gra, która jest w fazie rozwoju, jest dźwięk binauralny, z tego co słyszałem jakieś tam prezentacje. Jest gra darmową, jest grą single player, przynajmniej na razie. Nie grałem, więc powiem tylko tyle. Tyle mogę na ten temat powiedzieć, na temat tejże gry. To jakby tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tą tematykę. Teraz chciałem troszeczkę powiedzieć o Twitterze. W zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Spring i pytanie a propos Springa, ponieważ tutaj dzieje się rzecz dziwna. Ponieważ Spring najwidoczniej wyleciał z App Store'a, ponieważ gdy próbujemy udostępnić tąże aplikację, pojawia się komunikat, że to aplikacja nie jest dostępna w moim kraju. Co ciekawe, beta Springa, której nie bardzo też nie da się udostępnić już z aplikacji Linka, działa u mnie na tyle, że jeszcze sprawdzałem 15 minut temu i tweety nadal są odświeżane, ponieważ autor ostatnio stwierdził, wydając betę, że dodał jakąś nową metodę logowania na Twitterze. Z tym, że właśnie pytanie, czy ma ktoś z was Linka do Test Flighta, takiego publicznego, nie tego, który jest gdzieś tam ze Springa trzeba wygrzebać, bo ja chciałem komuś dać tam aplikację, a tej aplikacji nie da się zainstalować z App Store'a. I jakie macie na ten pomysł, żeby ten ktoś mógł to spróbować? Jakie macie rady na to?
2: No ja się obawiam, że jeżeli tego w App Store nie ma, to...
3: Ale jest na TestFlight'cie.
2: Jest na TestFlight'cie. No a możesz wysłać zaproszenie? Może po prostu skopiować?
3: Nie, właśnie TestFlight nie umożliwia żadnego kopiowania, wysyłania zaproszeń. Chyba, że jeżeli ja nie jestem deweloperem, no to ja jakby nie jestem w stanie z TestFlight'a wysłać żadnego zaproszenia ani dać linka.
2: A, bo nie masz linka do tego. No to ja szczerze mówiąc nie mam pomysłu. Czy
3: ja dostałem się do bety przez aplikację Spring, tą taką oficjalną, bo oni mieli kiedyś taką dziwną politykę, że żeby beta w ogóle Springa mogła działać, musi być zainstalowany stabilny Spring i musi być TestFlight zainstalowany. I co ciekawe, jak odinstalujemy aplikację Spring oficjalną z iPhone'a, a będziemy mieć zainstalowaną betę, to beta nam się nie włączy, bo nie będzie Springa oficjalnego. Bo nie wiem, jak to jest zrobione, ale tak samo z Moną chyba też jest, zdaje się. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest smutna, jeżeli chodzi o Twittera, to chciałem powiedzieć, że się popsuła dostępność aplikacji oficjalnej Twittera, ponieważ teraz, jeżeli na przykład chcemy zareagować jakąś akcją na Twitterze, chcemy zretweetować jakiś tweet poprzez czynności na pokrętle, wówczas po wykonaniu tej akcji kursor nam skacze na samą górę osi czasu, nie zostaje na tweecie, tak jak to było miejsce przedtem. Ponadto jest jeszcze kolejna rzecz, która się popsuła. Kiedy chcemy wejść na przykład w linka z jakimś konkretnym profilem i chcemy zobaczyć tweety tego kogoś nawet, czy niezależnie czego śledzimy, czy nie, my tych tweetów nie widzimy. Mimo że te tweety widać na ekranie, to voiceover z jakiegoś powodu u mnie nie jest w stanie nic kompletnie przeczytać. Także no, zaczyna się, moi drodzy, psuć z Twitterem bardzo nieładnie.
0: Czego mogliśmy się spodziewać, zważywszy na to,
3: niestety,
0: nikt już się tam dostępnością oficjalnie nie opiekuje?
3: Aczkolwiek mówiliście chyba tydzień temu, że NFB, organizacja chce wymusić na Twitterze.
0: Tak, ale to na razie jest, wiesz, jedna organizacja. Oni jakąś tam moc przebojową, powiedzmy, w Stanach mają jakąś moc przebicia. Dość dużo chyba znaczą w tych jako taka organizacja konsumencka. Natomiast pytanie, nie? Czy się uda, czy Elon Musk posłucha, czy będzie musiał posłuchać, czy się jakoś wywinie. No, czas pokaże.
1: Szczerze wątpię, no bo też jak to wszystko się działo, pamiętam, że tematy właśnie aplikacji dla związanych z dostępnością dla Twittera też się gdzieś w tych mediach pojawiały, natomiast chyba nie tak głośno jak w przypadku Reddita, ale no tutaj reakcja była od goła zupełnie inna, no może dlatego, że po prostu akurat w Reddicie chyba aż tylu zwolnień nie było, ale no nie wiem.
3: I jeszcze jedna smutna informacja, też związana z grami. Pewnie znacie i pamiętacie taką grę strategiczną Lords and Knights. I to w zasadzie chciałem powiedzieć o firmie, która te gry robi, ponieważ ostatnie gry, czyli Medieval Kingdom i taki symulator milionerów, to są gry, które są totalnie, ale to totalnie niedostępne dla nas. I powiem szczerze, że ja próbowałem napisać do tych deweloperów właśnie o to, żeby ta dostępność była, bo Lords and Knights jakby jest dostępne nadal, natomiast podobno z wersją na Androida jest bardzo źle. Natomiast no niestety te gry nowe już niestety dostępne nie są i chyba deweloperzy, czy nie wiem, czy tam się zmienili, czy coś, ale chyba nikt z nich nie jest zainteresowany tą dostępnością. Także bardzo smutna informacja, bo zawsze mi się wydawało, że tam w Lords and Knights ten wsparcie dla voiceovera jest no pięknie zrobione, są podpowiedzi i w ogóle, więc myślałem, że twórcom zależy, ale widać chyba nie.
1: To jest Unity, z ciekawości zauważyłeś? Tam jest jakiś dotyk bezpośredni, coś?
3: Nie. Tak, to jest, wygląda na to, że to jest Unity, ponieważ po wyłączeniu interakcji jest tryb interakcji, więc i wygląda na to, że to jest Unity. Tylko problem chyba polega na tym, że większość deweloperów chyba nawet nie wie o tej wtyczce, bo w Quizvani pamiętam, jak pisałem do teamu dostępnościowego, to miałem pytanie, że oni nic nie wiedzą na temat tej biblioteki.
1: Tak, no to jest bardzo
3: zostałem
1: bardzo
3: poproszony
1: słabo
3: o podlinkowanie.
1: Tak, to jest bardzo słabo reklamowane. No to generalnie jak ktoś tego nie szuka, to ciężko to było znaleźć, więc mam nadzieję, że faktycznie to kiedyś się zmieni, jeśli faktycznie Unity nad czymś pracuje, no były takie informacje, ale czy coś z tego będzie, no to będziemy pewnie też jeszcze musieli poczekać.
3: To samo jest z firmą Those Brothers, którzy robili jak to się... Star Traders. Nie wiem, czy pamiętasz taką strategię o statkach.
1: Była ja pamiętam, że tam była nowa część, która ostatecznie tam był jakiś Kickstarter, gdzie była dostępność obiecana. Ostatecznie wiem, że osobom niewidomym były pieniądze zwracane, bo stwierdzili, że nie dadzą rady tego zrobić. Więc...
3: No i deweloperzy powiedzieli, no, że dostępności nie będzie, ponieważ nowy silnik. I też się zastanawiam, czy to nie jest Unity, czy by nie napisać do deweloperów. Ja będę oczywiście próbował to robić, bo Star Traders to jest coś, co kochałem. Więc po prostu będę się starał z deweloperami jakoś dyskutować, że jeżeli jest to Unity, to im też również powiem o tej bibliotece. Nie wiem, co z biblioteką Apple'a. Wy nie wiecie, jaki jest w ogóle status tej biblioteki, czy ktoś ją już kiedykolwiek użył, jakiś deweloper, czy ta biblioteka jest publiczna,
1: dostępna. Publiczna jest, ale wiesz co, wiem, że autorzy gry Sonar Islands to testowali, ale oni jakoś nie byli tym zachwyceni, ale to tak naprawdę jedyna informacja, jaką o niej słyszałem, więc...
3: Czyli nie wiadomo w sumie czemu, tak? A propos Sonar Islands, to jest jakiś summer event. Tak, gdyby się ktoś tym interesował. Ja się nie interesuję tą grą zupełnie, ale ktoś coś ten to jest jakiś tam. Ale spróbuję uderzyć do twórców, bo no właśnie na Lords and Knights instalując tą grę dzisiaj popatrzyłem się na ich inne gry i zmartwiłem się, że są niedostępne. Będę o to walczyć, żeby były. Cokolwiek by to nie było. No dobrze, to tyle. To ja was chciałem bardzo serdecznie pozdrowić ze słonecznej Szczawy.
1: Życzymy ci miłych wakacji.
0: Pozdrowienia dla wszystkich tam zebranych.
2: Dzięki Patryku, pozdrawiamy cię serdecznie również, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów, które mamy na naszej liście do zrobienia i do omówienia. Teraz przechodzimy do informacji smutnej, którą to dziś na grupie Dostępne Apple opublikował Maciej Walczak, którego doskonale myślę, że kojarzycie z Tyflo Podcastów. Czasem Maciek dzwonił do Tyflo Przeglądu, no ale dziś z różnych przyczyn nie może się podzielić z nami tą informacją osobiście, więc ja pozwolę sobie przeczytać to, co napisał na grupie. Witam Was, kochani. Pragnę Was przestrzec przed instalacją aplikacji mObywatel w wersji 2.0, która oficjalnie ukaże się jutro bądź pojutrze, to jest 13 lub 14 lipca. Skąd to wiem? Portal cashless.pl swego czasu, bodaj w miniony piątek, doniósł o wydaniu aplikacji w wersji testowej. Ja pozwoliłem sobie ją przetestować i oto co stwierdzam. Znaczący regres w zakresie dostępności. Niestety, zdublowane ikony dla VoiceOver, w tym jedne nazwy po polsku, inne zaś po angielsku. Brak wszelakich dźwięków przeładowywania treści, zmiany ekranu, kiedy aktywujemy daną sekcję w aplikacji. Kiedy wchodzimy w dany moduł, dany dokument bądź usługę, stary ekran jakby zostaje, natomiast na dole jakby pojawia się nowy z nowymi treściami. Jak wspomniałem wcześniej, pojawieniu się nowych treści nie towarzyszy żaden dźwięk, a kursor VoiceOver często nie przeskakuje do nowych treści. Często, aby się dowiedzieć o pojawieniu się nowych elementów, należy użyć eksploracji ekranowej. Gest potarcia służący do wycofywania się z danego ekranu również nie działa. Wszystko, co powyższe, przekazałem twórcom aplikacji. Jednak nie wiem, na ile przyniesie to pozytywny skutek, gdyż mail kontaktowy prawdopodobnie okazał się nieprawidłowy z uwagi na wiadomość zwrotną o niedostarczeniu mojej wiadomości z uwagi na błędnego adresata. Wysłałem tę samą wiadomość w ramach opinii w aplikacji TestFlight, jednak nie jestem pewien, co zostanie w ogóle z tym zrobione. Procedura wzięcia udziału w samych testach również okazała się być mało dostępna. Otóż wyglądało to tak, że po wejściu na stronę info.mobywatel.gov.pl zamiast normalnych linków do wersji testowych zamieszczone zostały pliki PDF z instrukcjami, jak należy wziąć udział w testach. Aby to zrobić, należało albo zeskanować kod QR, w którym zaszyty był link do aplikacji, albo też kliknąć w link, który nijak dla VoiceOvera nie był rozpoznawalny jako hiperłącze. Także drodzy, widać, jak państwo polskie stosuje się do przepisów mających nam zapewnić dostępność cyfrową. Kolejny raz to niestety widać. Na sam koniec pozwolę sobie jeszcze podać maila kontaktowego, służącego niby do kontaktu w sprawie tej wersji testowej. Ciekaw jestem, czy i wam będzie wasze wiadomości odrzucało. No i tu jeszcze link od Macieja, który podał mobywatel-pomoc@nask.pl. mobywatel-pomoc@nask.pl. Ja powiem szczerze, skuszony recenzją Macieja, zainstalowałem sobie mObywatela i powiem szczerze, z mojej perspektywy, ale tylko z mojej perspektywy, ta aplikacja jest do obsłużenia. Te aplikacje da się obsłużyć. Nie jest to tak wygodne, jak było to w poprzedniej aplikacji, w poprzedniej wersji mObywatela. Tuż zgadza się, to wszystko, co mówi Maciej, no jest prawdą. Ja tam jakoś specjalnie nie musiałem korzystać z eksploracji. To jest jedyna rzecz, natomiast te zdublowane opisy, jakieś opisy polskie, opisy angielskie, pomieszane ze sobą, to, że gdzieś tam nam się w międzyczasie coś potrafi otworzyć, jakby pod spodem, to jest wszystko prawda, to się zgadza. I absolutnie tak aplikacja rządowa, aplikacja która powinna być zaprojektowana z myślą o dostępności, nie powinna wyglądać. To jest racja i ja się z tym zgadzam. Być może, jeżeli musiałbym z tej aplikacji skorzystać w praktyce, ja ją sobie zostawię, powiem szczerze, będę obserwował ten rozwój, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja sobie po prostu, no być może, jeżeli za kilka dni przyjdzie ta już oficjalna wersja z App Store'a, to też będzie aktualizacja i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Może tam jeszcze na ostatni moment wrzucą jakieś poprawki dostępności, wiadomości, na co jednak średnio liczę. Natomiast no, jeżeli ktoś obawia się, jeżeli ktoś jest niezbyt zaawansowanym użytkownikiem iOS-a, to naprawdę chyba na chwilę obecną nie ma sensu aktualizować tej aplikacji, bo po prostu no, nie zyskujecie nic. No, mają być tam jakieś pewne rzeczy, jakieś płatności w urzędach. To jeszcze nie działa, no bo i oficjalnej wersji nie ma. Kilka jeszcze jakichś innych dodatkowych rzeczy, dodatkowych funkcji. Natomiast no, dostępność tej aplikacji, przynajmniej na iOSie, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda na Androidzie. Może ktoś zadzwoni i się podzieli wrażeniami. No, dostępność na iOSie jest słaba. Tak to nie powinno być i no po prostu widać, że nad dostępnością tej aplikacji nikt nie siedział i nikt tego nie konsultował, a jeżeli siedział i konsultował, to zespół programistów najzwyczajniej w świecie zignorował te sugestie związane z dostępnością. Przynajmniej na chwilę obecną tak to niestety wygląda. Smutne, ale prawdziwe, więc uważajcie na mObywatela. Jeżeli ktoś gdzieś tam nie boi się konieczności korzystania z różnych trików na iOS-ie, jeżeli nie jest dla niego problematyczne, że coś jest po polsku, coś jest po angielsku, te komunikaty się mieszają, czasem trzeba gdzieś czegoś poszukać w interfejsie, no to spokojnie, to może aktualizować. Natomiast ja tu się z Maciejem rzeczywiście zgodzę. Nie warto. Na razie po prostu nie warto. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. No, gdyby twórcy mObywatela działali jak twórcy Reapera, to by było dobrze, bo na przykład najnowsza wersja Reapera przynosi poprawki w dostępności, chociaż no, fakt faktem potrzebujemy zewnętrznego narzędzia, żeby efektywnie korzystać z Reapera w postaci Osary. No, ale sami twórcy też robią co mogą, żeby to korzystanie z Reapera dla nas było jak najprzyjemniejsze. O nowościach dostępnościowych teraz Piotr.
1: Dokładnie, to w ogóle te nowości, o których powiem, to ponoć zostały dodane nadprogramowo. Tam był jakiś plan rozwojowy tej aplikacji, ale tutaj pan Justin Frankl, który jest główną osobą zajmującą się rozwojem Reapera, poświęcił nam trochę czasu i kilka istotnych poprawek wprowadził. A jakie to są poprawki? Mamy kilka takich rzeczy. Po pierwsze, poprawiono opis przycisku pozwalającego nam ustawić domyślne ustawienia nagrywania dla nowych ścieżek. Chodzi o to, że jak mamy jakiś interfejs audio, który ma tam kilka kanałów wejścia i wyjścia, możemy sobie ustawić, jakie kanały domyślnie mają być zaznaczone dla nowej ścieżki. I ten przycisk wcześniej był tak zaetykietowany, że tą etykietą po prostu był akurat wybrany kanał, co dla nowych użytkowników było czasami trudne do zrozumienia. Bo często to po prostu pisało wejście 1, wejście 2 i ktoś po prostu mógł nie zrozumieć, o co tu chodzi. No a teraz po prostu ten przycisk będzie się nazywał no po prostu ustaw domyślne ustawienia nagrywania, więc będzie łatwiej go znaleźć. Następna nowość jest jeszcze większa i to może naprawdę cieszyć. Dodano opcję w ustawieniach wideo, żeby program wykorzystywał zwykłe pole edycji dla wtyczki procesora wideo. O co tu chodzi? No, w Reaperze możemy wykonywać jakąś prostą edycję i obróbkę materiału wideo. Możemy sobie pliki wideo do tej aplikacji załadować. No i jakieś proste efekty na to wideo nałożyć. I do tego właśnie służy wtyczka wideoprocesor. Pewnie zauważyliście, jak dodajecie sobie jakieś efekty do ścieżki, ona zawsze się wyświetla na samej górze listy. No i ona właśnie służy do robienia różnych rzeczy z tym materiałem wideo. Może nam jakiś tekst na niego narysować. Może nam jakieś animacje, jakieś efekty zrobić, zmiany kolorów, tam różne rzeczy są. To generalnie wygląda tak, że po otworzeniu, po dodaniu tej ścieżki mamy listę presetów. To są właśnie tutaj różne efekty. Tam między innymi właśnie jest ta opcja, żeby dodać jakiś tekst, to najczęściej osoby niewidome wykorzystują, lub żeby dodać jakieś animacje, aby łagodnie jakiś ten materiał ściemniać, jakieś przejścia zrobić i tak dalej. I po wybraniu takiego presetu jest tam też wyświetlane pole edycji z kodem źródłowym, bo ta wtyczka działa po prostu na takich krótkich skryptach, które są pod nią pisane. I często w tych skryptach są jakieś miejsca, w których my możemy sobie jakieś parametry wpisywać. Na przykład, jeśli chodzi o dodawanie tekstu do wideo, no to właśnie tam jest na samej górze tego skryptu zmienna, którą tam możemy sobie tekst, który chcemy, żeby się wyświetlił, wpisać. Problem jest taki, że pole do wpisywania tego kodu źródłowego było dla nas kompletnie niedostępne, więc jeśli chcieliśmy to zrobić, no to trzeba było po prostu dojść do tego pola, co nie było takie trudne, bo czytniki ekranu na Windowsie go w ogóle nie widziały, więc po prostu trzeba było troszeczkę tak na ślepo tabem dojść w odpowiednie miejsce i wtedy zrobić zaznacz wszystko kopiuj. Na Macu z tym było jeszcze trudniej, bo tam tabem się tam nie dało dotrzeć, a VoiceOver tego w ogóle nie widział, więc tam trzeba było się OCR-em ewentualnie posilić. No a teraz po tej najnowszej aktualizacji, jeśli zaznaczymy sobie to pole wyboru, no to to pole zmieni się w zwykłe pole edycji. Dla nas to znaczy bardzo dużo, no bo po prostu czy to jest VoiceOver, czy jakiś czytnik na Windowsie, nie będzie miał żadnego problemu, żeby ten kod przeczytać. On wtedy straci niektóre funkcje, które osoby widzące wykorzystują, tam jakieś podświetlanie nazw funkcji i tak dalej, no ale my tych rzeczy nie potrzebujemy, a dzięki temu w końcu mamy do tego pola dostęp i to jest bardzo ważne i fajnie, że tutaj firma nam pomogła. Jeszcze jedna rzecz, która pojawiła się odnośnie właśnie tego procesora wideo, poprawiono nawigację po presetach z klawiatury, no bo właśnie tam jest lista rozwijana z tymi presetami, która nie zawsze chciała działać tak jak powinna. Tam bodajże trzeba było nacisnąć Alt i strzałkę w górę i wtedy strzałkę w dół, przepraszam, Alt i strzałkę w dół i wtedy się dało po tych presetach przemieszczać, ale takie zwykłe naciskanie strzałek po prostu nie działało. Teraz to wszystko zostało naprawione i spokojnie możemy do tej listy rozwijanej dotrzeć sobie tabem i strzałkami góra-dół, nie musimy nic otwierać sobie, interesujący nas preset wybrać, no i później przejść do tego pola z kodem i jeśli ewentualnie jakieś informacje chcemy uzupełnić, no to bez problemu je teraz uzupełnimy. W okienku akcji możemy teraz usunąć skrót klawiszowy, naciskając na nim klawisz Delete. O co chodzi? No w Reaperze możemy przypisywać sobie skróty do każdej akcji w programie, a tych akcji są tysiące i większość z nich nie ma domyślnie przypisanych skrótów. Wcześniej było tak, że kiedy wybraliśmy jakąś akcję i przenieśliśmy się na listę skrótów, mogliśmy nacisnąć Enter, żeby szybko przejść do okienka dodawania nowego skrótu, ale nie mogliśmy w równie szybki sposób takiego skrótu usunąć. Tam jest przycisk Delete, dało się do niego bez problemu dojść tabem i go nacisnąć, ale chciałoby się to zrobić jeszcze szybciej, no jeśli Enter działa, no to czemu by nie dało się po prostu nacisnąć klawisz Delete. No i od tej wersji 6.81 już też to możemy zrobić. I tutaj była poprawka w API związana z poprawieniem, jak niektóre wartości numeryczne są przesyłane do aplikacji. To dla nas ma o tyle znaczenie, że kiedy w oknie parametrów OSARy przełączaliśmy na przykład parametr bypass na jakiejś wtyczce, które pozwala nam tymczasowo jakąś wtyczkę wyłączyć, czasami musieliśmy nacisnąć strzałkę w górę lub w dół kilka razy, żeby ta zmiana nam zaczęła działać, bo tam ta wartość generalnie powinna mieć wartość albo 0 lub 1, ale czasami tam jakieś inne wartości wewnętrznie się pojawiały, przez co OSARa nieprawidłowo zmieniała te wartości, ale w najnowszej wersji to też zostało poprawione i teraz wystarczyć powinno tylko raz nacisnąć strzałkę w górę lub w dół na tym parametrze bypass i on powinien nam zadziałać i bez problemu się zmienić. I to w tej wersji wszystko, ale przypuszczam, że jeszcze całkiem sporo poprawek dostępności w Reaperze jeszcze zobaczymy.
2: No to czekamy, aby były to poprawki pozytywne, dające kolejne obszary dostępności dla użytkowników czytników ekranu, czy to na Windowsie, czy to na Macu, bo na Macu też Reaper, przypomnijmy, działa, tam jest OSARa i też można sobie z tego korzystać. Teraz, no cóż, chyba mniej pozytywna informacja z Wielkiej Brytanii do nas dociera, to Paweł taką wiadomość znalazł, że w Wielkiej Brytanii chcą pozbyć się kas biletowych. No i co to oznacza dla niewidomych?
0: Tak, chcą pozbyć się kas biletowych na mniejszych stacjach, na mniejszych dworcach, z tego samego powodu, z którego Szwecja pozbywa się zapowiedzi na mniejszych stacjach kolejowych, czyli no skoro ludzie kupują teraz bilety głównie przez aplikacje mobilne i terminale samoobsługowe, to po co nam kasy biletowe? No i nagle okazuje się, że dla osób niewidomych jednak te kasy biletowe miały spore znaczenie i to z miliona powodów. Z jednej strony zawsze można było w takiej kasie biletowej... Okej, wróćmy. Nie każdy jest biegły w używaniu nowoczesnych technologii i o tym trzeba zawsze pamiętać, że to, że my jesteśmy w stanie zrobić praktycznie wszystko aplikacjami i słuchaczki, słuchacze naszego podcastu to są ludzie najczęściej oblatani w aplikacjach, którzy wiedzą, którą aplikacją zrobić co, a jak jest niedostępna, to gdzie wejść, żeby to wszystko zadziałało. No, zwłaszcza osoby starsze, tracące wzrok w starszym wieku, osoby, które dopiero co straciły wzrok i się jeszcze przestawiają. Milion jest takich przypadków, gdzie ktoś po prostu z tego smartfona czy ze strony internetowej no nie będzie w stanie skorzystać.
2: Wystarczy, że używa jakiegoś dedykowanego rozwiązania, a pamiętajmy, że dostępność no teoretycznie na przykład Intercity jakąś tam dostępność ma przy zamawianiu biletów, ale szczerze mówiąc, odkąd ja korzystam z Koleo, no to nie przyszło mi już dawno do głowy, żeby zamawiać te bilety przez stronę Intercity, a teraz wyobraźmy sobie, że dla kogoś to jest jedyne rozwiązanie i korzysta na przykład z telefonu, który nie ma aplikacji typu jakiś Blind Shell na przykład.
0: No powiedzmy, tak. Też jest to, jest to opcja. No powiedzmy, że tu jeszcze też się zastanawiam, na ile powiedzmy infolinie są jakimś rozwiązaniem, tak? Że dzwonimy na infolinię, no w Austrii zaproponowano mi na infolinii, mogę panu ten bilet zamówić, proszę podać mi numer karty kredytowej i kod CVV. Przez telefon. Tak o.
2: To tak po amerykańsku.
0: Bardzo, bardzo. Polska chyba aż takich praktyk nie ma, chociaż nie wiem, nie próbowałem. Natomiast właśnie, no teraz to jest jeden powód. I w Szwecji to samo, tak? Nie każdy korzysta, no i w Polsce też, z telefonów, nie każdy korzysta z technologii. Niektórzy wolą po prostu podejść do okienka i poprosić, klasycznie. To samo też w bankach. No ile osób tak naprawdę jeszcze nie wypłaca gotówki z bankomatów, tylko woli podejść do okienka i poprosić. I to w przypadku osób niewidomych też gdzieś było dość popularne rozwiązanie. Natomiast druga rzecz to jest to, że w przypadku takich okienek z kasy biletowej podobno dużo prościej było pewne rzeczy załatwić, typu jakoś spontanicznie przebukować podróż, że nie wiem, nie chcę jechać teraz, tylko tam za godzinę, za dwie. Czy może mi pani zmienić rezerwację, albo pan? Albo czy może mi pan sprawdzić, czy jest jeszcze przestrzeń w pociągu, jest miejsce, żebym ja wszedł z psem przewodnikiem? I tak dalej. Że pewne kwestie było dużo łatwiej załatwić niektórym osobom gdzieś tam z człowiekiem. Ponoć przy niepełnosprawnościach też ruchowych różne kwestie związane czy z jakąś konkretną zniżką, czy z rampami, chyba chodziło o konkretną jakąś tam zniżkę, w ogóle nie dało się tego załatwić przez internet, bo system nie miał wprowadzonej opcji. No ale też przy takich małych zwłaszcza stacjach tego typu osoby, personel właśnie kas biletowych, to była jednocześnie asysta. I zawsze było wiadomo, gdzie można taką osobę znaleźć, czyli przyjeżdżam w Anglii gdzieś tam na taką stację i się przesiadam na przykład na takiej małej stacji. I teraz, jak jest kasa biletowa, to mniej więcej wiadomo, albo można po odgłosach gdzieś ten, albo jak ktoś nam opisze, dość zawsze w jednym konkretnym charakterystycznym miejscu jest ta kasa biletowa i można tą osobę znaleźć. Natomiast teraz to nie jest tak, że tych osób nie będzie, tylko nie będzie ich w tym samym jednym miejscu. One będą gdzieś sobie biegać po tym, po dworcu, one będą w różnych miejscach doglądać tam, czy wszystko okej. Bardziej będą pełnić rolę takich strażników poniekąd, osób doglądających porządku. No i dla osoby z niepełnosprawnością dużo trudniej taką osobę jest znaleźć. Kwestie właśnie jakiejś asysty, tam gdzie nawet nie ma tych oznaczeń, linii prowadzących i tak dalej. Kwestia gdzieś zabezpieczenia w nocy takich dworców, gdzie no ponoć zdarza się, że panowie o niekoniecznie dobrych zamiarach zadzierzgują albo próbują desperacko zadzierzgnąć znajomości z paniami. I nie każdy czuje się z tym, nie każda czuje się z tym komfortowo, co jest normalne i zrozumiałe. I zazwyczaj taki personel gdzieś tam albo można było się zwrócić, albo po prostu dbał o to, żeby te osoby takich akcji nie odwalały. Natomiast no właśnie różne takie sytuacje, gdzie ta pomoc człowieka jednak była potrzebna i zawsze ta pracownica bądź pracownik kas biletowych zapewniali to, że ta osoba tam była. No teraz to już nie będzie zagwarantowane. No i tutaj organizacje, czy Guide Dogs for the

0: tani. No i miejmy nadzieję, że niewidomi i inne osoby z niepełnosprawnościami swoje wywalczą i nie pozostaną bez opieki i bez asysty na tych małych dworcach.
1: Przed momentem przeczytałem wiadomość od Maćka, którą dziś opublikował na grupie Dostępne Apple a propos mObywatela, ale Maciej teraz jest z nami, więc być może coś jeszcze doda do tego, albo będzie chciał poruszyć jakiś inny temat. Witamy cię, Maćku. Poprosimy o włączenie mikrofonu i antena twoja. Oczywiście. No tylko jeszcze tutaj trzeba się uporać z tym Zoomem, z wyrażeniem zgody na nagrywanie, ale mam nadzieję, że...
2: Halo?
1: O, jesteś,
2: Jestem?
1: witaj.
2: A, bo przedtem się, że tak powiem, zgoda pojawiła, ja potulnie zgodę udzieliłem, teraz znowu trzeba było. No dobra, znaczy, jak generalnie dzięki Michale za podzielenie się tą informacją. Zrobiłeś niezawodnie. Akurat wyobraź sobie, w tamtym momencie się dołączyłem na chwilę, żeby tak posłuchać w sumie. Ja dzisiaj tak z doskoku dosłownie. Zresztą. Informacji, znaczy tyflo przeglądu mam niestety sporo do ponadrabiania i tak dalej, więc też dzielnie nadrabiam, ale co do tego maila w ogóle kontaktowego, tak, ten mobywatel@pomoc.małpanask.pl, to jest ten oficjalny, a gdyby ktoś chciał sobie tam przetestować, to znaczy napisać na tego ich stricte testowego jeszcze do tej wersji testowej aplikacji, to niby jest mobywatel-testy@cyfra.gov.pl. No tak, tylko pytanie, tak jak mówię, czy on jest prawdziwy, bo akurat jak na tego maila pisałem, to, że tak powiem, mnie odrzucało. Znaczy, prawda, że
1: Mail
2: niedostarczony maila.
1: wracał po
2: Mail
1: prostu.
2: wracał, tak, więc ja nie wiem tak naprawdę, co tam się, że tak powiem, zadziało. Czy rzeczywiście tylko tak pro forma gdzieś tam tego maila zamieścili, żeby niby coś było, a tak naprawdę nie ma nic, nie wiem. Dlatego przez test flighta napisałem, żeby jednak coś tam do nich dotarło. Tak jak mówiłem, ale no powiem tak. Jak ja mam, że tak powiem, gdzieś tam na nowo się aplikacji powiedzmy uczyć, jeszcze jakby to było dostępne w sumie, znaczy takie komfortowe w użyciu, może tak, no to jeszcze powiedzmy pół bidy, ale jak ja bym miał coś szybko w tej aplikacji zrobić, powiedzmy, tak jak zwykle gdzieś tam to robię i miałbym się nią posłużyć, no to teraz byłby problem, zwłaszcza inaczej. To, że te usługi, których jeszcze jakby nie ma oficjalnie, no to, że one nie są dostępne, no to ja jestem się w stanie z tym zgodzić, to zrozumieć, prawda? Ale żebym ja se nie mógł wyświetlić moich danych osobistych typu dowodu i nie ten M-profil, który to tam ma być, który to nie będzie tym samym dowodem osobistym, ale swojego dowodu osobistego nie mogę wyświetlić, to jest raz. A dwa, no, innych dokumentów w ogóle, bo mi wywala komunikat, żebym zaktualizował dokumenty, po czym jak chcę to zrobić, to w ogóle przejść nie chcę, no
1: A to
2: to mnie
1: nie,
2: zwrócę sprawa.
1: to ja nie miałem takich problemów.
2: Nie
1: Rzeczywiście,
2: chciało
1: na samym
2: przejść.
1: początku pojawił się komunikat o tym, że twój dokument jest nieważny. Zdziwiłem się, bo jest, no ale kazałem mu zaktualizować, zaktualizował i rzeczywiście mi się wyświetlają te dokumenty. Akurat mam ten M-dowód i legitymację emeryta i rencisty. Te dwa dokumenty mam wyrzucone chyba na ekran główny, chociaż tak naprawdę nie wiem, gdzie je mam, bo tam jest jakiś komunikat, że jeżeli chcesz wrzucić tam jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, to możesz je edytować i coś tam robić, ale to wszystko jest takie rzeczywiście, no
2: Bo
1: dość.
2: niby jest ta sekcja dokumenty,
1: Tak,
2: tylko
1: to
2: to jest
1: jest.
2: takie pomieszanie z
1: Dokładnie,
2: poplątaniem.
1: dokładnie. Ja
2: Znaczy nie
1: właśnie
2: wiadomo, jak się to.
1: o tym mówię, Maćku, że ja się co do zasady to z tobą zgadzam, że ta aplikacja no, nie jest wzorem dostępności i tak to nie powinno działać. Poprzednia wersja mObywatela była lepsza, natomiast.
2: Na szczęście jeszcze jest i nie będę
1: Tak.
2: tego aktualizować, bo to naprawdę, tak jak mówiłeś, nie warto
1: Natomiast żeby to było tak kompletnie nieużywalne, to no tu bym
2: A
1: się,
2: da się tam
1: tak,
2: coś
1: tu bym się
2: zrobić,
1: nie
2: ale to jest
1: zgodził.
2: takie.
1: Tu bym się nie zgodził, bo no jestem w stanie i to nawet, no być może kwestia, wiesz, być może kwestia telefonu innego i tego, że się to u ciebie gorzej zachowuje, tu absolutnie nie przeczę i
2: Chyba, że to w
1: dlatego.
2: ogóle wina trzeciej deweloperskiej siedemnastki. No ja nie wiem, być może też coś tam mam na rzeczy.
1: A, bo ty się skusiłeś jednak.
2: A skusiłem się, bo byłem ostatnio.

0: To
1: Ostatnio, że tak powiem, na
0: może.
1: wyjeździe, kusiciel jeden mnie podpuścił, ja tam, nie no, wysyłam tam dzielnie różne rzeczy, ale tak,
0: Okej, bo
1: no.
0: ja cały czas jestem na szesnastce i tu
1: Tak, tak.
0: powiem szczerze, no jakoś to działa. No jest gorzej, ale nie ma jeszcze jakiejś takiej totalnej tragedii. Ale w sumie dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo jeszcze jeżeli ktoś na przykład ma tego M-obywatela zainstalowanego i chciałby to sprawdzić, to jest ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby sobie to
1: Tak.
0: zainstalować z test flighta, zobaczyć
1: Tak.
0: i zadecydować, okej, ja jestem w stanie z tego korzystać, dobra, no są problemy, ale dam radę, albo w drugą stronę, nie, to mnie przerasta, ja nie chcę, no na razie się wstrzymuję i tyle, bo to jest aplikacja ważna dla naszego takiego codziennego życia i może być ona w różnych sytuacjach przydatna.
1: Zdecydowanie, no, zwłaszcza jeśli ona nam teraz będzie ponoć dawała te różne możliwości, będzie naszym takim swego rodzaju asystentem i tak dalej, no to właśnie fajnie, żebyśmy mieli wszyscy do tego równy dostęp, a w ogóle
0: Zgadza się.
1: z tej racji nawet, że wcześniej tak naprawdę wszelkie wersje beta, które były dostępne, to albo to był dostęp limitowany, albo wybiórczo też generalnie jakoś traktowali te zgłoszenia i nie wszyscy się mogli dostać, no to sobie myślę, no dobra, no teraz skoro ten dostęp jest publiczny, zobaczę sobie, przetestuję, no i cóż, no najwyżej nie stracę, znaczy nie, no w głupi sposób akurat straciłem legitymację studencką, teraz trzeba się będzie jeszcze raz postarać, że to w sekretariacie o nowy wniosek tej M-legitymacji, no a tak naprawdę tylko tyle, nie, no bo ja tą aplikację musiałem wyinstalować, bo ta wersja się podmieniła, no żeby zainstalować jeszcze tą starą, no i no przynajmniej sobie wyrobiłem zdanie na ten temat, prawda, wiem, że na razie tego nie będę aktualizować, tylko z wypiekami, że tak powiem, będę śledził, co inni będą mieli akurat w tej kwestii do powiedzenia, bo no bo ona jest dla mnie, coś tam się da, ale ja nie lubię jak, że tak powiem, jak coś tam się da, tylko jak to działa i mnie od razu, no no nie, może się nie będę wyrażał, co mnie, ale no w każdym razie to jest zdecydowanie w tym momencie aplikacja nie dla mnie.
0: Ja
1: nie?
0: powiem
1: Dlatego
0: szczerze, ja też i od razu przyznam uczciwie, nie testowałem tego jakoś bardzo długo. Ja się przeklikałem przez te aplikacje zaledwie. Powiem szczerze, ja tam nie widziałem rzeczy, której ja bym nie był w stanie zrobić, tak? Że na przykład chcę coś zrobić i nie mogę, ale no to wszystko jest jakoś. To wszystko wymaga jednak bycia w miarę biegłym, mam wrażenie,
1: może gdyby nie to,
0: wysowerem.
1: Może gdyby nie to, że mi non-stop wywalało błędy o tym, że dokumenty tam nie mogą być zaktualizowane,
0: A
1: że
0: to
1: tam
0: nie.
1: jakieś dziwne kody pluło mi tam,
0: okay.
1: Potrzebowało chyba tam za tym potwierdzić jeszcze tym profilem zaufanym, czy tam czymś, no nie chciało mi to działać, a jeszcze czarę goryczy w ogóle przelało to, jak tam się chyba zdaje, bodaj się chciałem na konto pacjenta zalogować, bo coś tam chciałem sprawdzić, no i też mam to ustawione, że profil zaufany wysyła M-obywatelowi push, żeby w ten sposób potwierdzać, no i jeszcze jak to się nie udało, jak to
0: Maćku,
1: powiadomienia się nie pojawiło, coś
0: czy
1: tego.
0: Ty, bo nie wiem, czy to nie ty mówiłeś, czy gdzieś ja o tym nie słyszałem.
1: No.
0: Czy ty nie masz włączonego w iOSie przekazywania prywatnego?
1: Wiesz co, ja to testowałem i z i bez tego.
0: Aha. Bo, no. bo to jest w ogóle, ja nie wiem od kogo to słyszałem, i czy gdzieś to czytałem, czy przypadkiem ty kiedyś w Tyflo Przeglądzie dzwoniąc nie wspominałeś o tym. Być może też ktoś inny. Natomiast ja akurat się o tym przekonałem ponownie autoryzując sobie aplikację Moje IKP. Jeżeli macie włączone przekazywanie prywatne, to będziecie mieć problem. Bo po prostu...
1: To ciekawe, z tym akurat ja problemu nie mam. Ja miałem problem, w ogóle aplikacja z VPN-em się bardzo nie lubi. Natomiast jeśli chodzi o przekazywanie prywatne stricte, to ja mi się akurat z mojego IKP dobrze korzysta, pod warunkiem, że nie mam włączonego VPN-a żadnego, poza tym przekazywaniem.
0: Nie, właśnie być może teraz jakbym sobie włączył to przekazywanie prywatne, to już by było okej, natomiast kiedy
1: no,
0: musimy tam się,
1: problemu.
0: Wiesz, kiedy musimy się zalogować, to ewidentnie to było problemem.
1: A?
0: Tak,
1: Ojej,
0: to
1: to
0: było
1: ja akurat nie
0: problemem.
1: miałem problemu. Akurat ja akurat z czym jak z czym, mimo że wesoło i w Monterey'u, i w Venturze już chyba nie, ale w Monterey'u czy w iOS-ie 15, zaraz dobrze mówię, tak, 15, była wesoła informacja, że to przekazywanie prywatne jest w wersji beta. No ja z tym problemu nie miałem. Teraz komunikat już zniknął, więc pewnie to już nie jest beta. W każdym bądź razie, no. No mi w każdym razie przekazywanie prywatne tam, gdzie ma zazwyczaj działać i nie powodować konfliktów, no to tego nie robi raczej, więc no, to akurat,
0: A
1: ale
0: ja akurat ze swoich doświadczeń
1: i...
0: uczulam na szczególnie właśnie jakieś aplikacje rządowe, bankowe, że tu mogą się pojawić problemy.
1: Też może być ewentualnie tak. No to, że ja akurat u mnie problem nie występuje, to nie znaczy, że u innych nie wystąpi, dlatego też fajnie, że o tym powiedziałeś, nie? Że to też może być jakiś problem, no. No i tak.
0: No i tak, no,
1: no i tak.
0: Czekamy,
1: tyle.
0: Czekamy, co tam zrobią z tym M-obywatelem.
1: Tak.
0: Miejmy nadzieję, że się polepszy.
1: Zdecydowanie, no na pewno warto do nich
0: tego.
1: Zdecydowanie warto do nich pisać, do nich naciskać, zwłaszcza jak to jest, no ta pierwsza wersja. Żałuję tego, że nikt tego de facto z nami nie konsultuje nijak, prawda? Niby są... Jeszcze to najgorsze, że oni tak naprawdę wydali jakąkolwiek betę, jak to tak de facto już jest wersja RC tak naprawdę gotowa do wydania, na tydzień przed, to co oni sobie w ogóle myśleli, nie? Że wszyscy będą ich teraz głaskać po główce, że super aplikacja zrobiona, no a na krytykę się jakoś nie otworzyli, no i teraz tak, i teraz mamy taki stan rzeczy, jaki mamy, nie? Niestety.
0: Zgadza się. No niestety.
1: To dzięki za udział, że tak powiem. Ja od dawna mnie tu nie było jako tako. Wreszcie miałem sposobność, z czego się bardzo cieszę. No i cóż, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję do nie aż tak odległego razu jak...
0: Trzymaj się, Maćku. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię. Do usłyszenia.
2: Cześć.
0: A teraz kolejna informacja. Informacja tym razem ode mnie. Jeżeli ktoś miał problem z WhatsAppem, bo teraz znowu będziemy do WhatsAppa właśnie wracać. Jeżeli ktoś ma problem z WhatsAppem, bo nie chce mu odtwarzać wiadomości na Windowsie. No to ja też miałem z tym problem i już go nie mam. Otóż w ustawieniach zaawansowanych naszej karty dźwiękowej, to znaczy tam panel sterowania, dźwięk, wybieramy sobie odtwarzanie i w danym urządzeniu, na którym działa WhatsApp, wybieramy właściwości, następnie zakładka zaawansowane, wyłączamy ulepszenia audio i to pomaga. Co prawda, problem od czasu do czasu nadal występuje, żeby było ciekawiej, ale już tym razem pomaga po prostu zrestartowanie WhatsAppa. Zamknięcie i uruchomienie ponowne. Wcześniej absolutnie to w ogóle nie pomagało i mogłem sobie odtwarzać, próbować odtwarzać, no w żaden sposób nie chciało to działać. Po wyłączeniu ulepszeń audio, no WhatsApp zaczął odtwarzać wiadomości, co się rzeczywiście czasami przydaje. I fajnie, że to działa, bo wcześniej jedyną metodą, z której mogłem skorzystać, to było po prostu zapisanie takiej wiadomości dźwiękowej na dysku i odtworzenie jej na przykład w VLC albo w Fubarze. Także jeżeli też mieliście ten problem, no to spróbujcie tego, spróbujcie wyłączyć ulepszenia audio i oby się ten problem rozwiązał. A teraz kolejny temat. Było mniej pozytywnie o iOS-ie, to teraz będzie chyba bardziej pozytywnie o iOS-ie, a konkretnie o nowych, ciekawych aplikacjach na ten system. Pawle?
2: Zgadza się, bo w tym tygodniu tutaj wybitnie obrodziło, bo mamy aplikacje różne nowe i to takie, które okazało się nagle, że są dostępne. Dwie takie, które odkryliśmy tutaj jako społeczność, przy jednej miałem przyjemność zgłaszać błędy i te błędy, znaczy błędy, propozycje dotyczące dostępności zostały wysłuchane. No a drugą odkrył też nasz słuchacz Mieczysław, który szukał takiej aplikacji i nam ją właśnie udostępnił. Okazało się, że trafił na dostępną. Ja już też jestem w kontakcie z autorem. I bardzo sympatycznym człowiekiem się on zdaje, więc no już opowiadam, w czym rzecz. Pierwsza aplikacja to Octal for Hacker News. Hacker News to jest takie jedno z naszych ulubionych chyba tu w Tyflo przeglądzie źródeł informacji poza Tyflo.
0: Zwłaszcza w technikaliach, tak.
2: Zwłaszcza w technikaliach, zwłaszcza jak tu Paulina czasem przyjdzie z jakimiś newsami stamtąd, ty Michale zresztą też, ja też.
0: Oj tak,
2: jeszcze
0: tak,
2: jak, jak na Twitterze. Teraz na Mastodonie,
0: Hacker News bo... na Mastodonie to u mnie po prostu jest odrębna zakładka.
2: i słusznie, bo dużo tam ciekawych rzeczy. A czym Hacker News jest? Ano jest to taki serwis, którego zasada, my już to kiedyś opowiadaliśmy, ale warto przypomnieć, oczywiście w języku angielskim, gdzie wrzucamy link, podstawą dyskusji jest link. Można oczywiście otworzyć też taki klasyczny wątek, gdzie o coś zapytamy albo coś przedstawimy, ale raczej większością są linki. I potem wokół tego linku toczy się dyskusja. Na Hacker Newsie jest ale jedna zasada. My tam nie wrzucamy, nie wiem, ulubionych piosenek albo jakichś filmików o kotach, które są fajne i fajnie je oglądać, ale no to bardziej w klasycznych mediach społecznościowych. A tutaj wrzucamy teksty, no, o których można sobie jakoś pogadać, czyli jakieś takie teksty typu naukowe, kulturowe, jakieś techniczne rzeczy, czyli będzie tam dużo. Nauki plus nauki popularnej, programowania, różnych technologicznych rzeczy z różnych stron, czyli no teraz wiadomo, AI, wcześniej troszeczkę bardziej tam Bitcoin i różnego rodzaju alternatywne cyfrowe waluty, blockchain, ale też na przykład ludzie przedstawiają swoje projekty, które tworzą różnego rodzaju na GitHubie czy w innych miejscach, jakieś wpisy ze swoich blogów na jakiś temat. Więc od takich dużych tematów, i to naprawdę nie jest tylko technologia, ale też właśnie biologia, jakaś chemia, psychologia, ekonomia, polityka światowa, geopolityka właśnie, coś tam. Wszystko możliwe, o czym na co można sobie podyskutować. To takie naprawdę drobne rzeczy typu używałem telefonu z rozwalonym ekranem przez tydzień, jak to zrobiłem? I jest blog jakiegoś pana ze Słowacji, który rozbił sobie ekran, ekran nie działał i jak on sobie radził, opisuje, prawda, krok po kroku, jak za pomocą komend w ADB dzwonił do znajomych na przykład. No albo na przykład kiedyś był bardzo fajny post o tym, jak pana zwolniono ze Spotify, bo się tam pokłócił z jakimś menedżerem i miał bana na kolejne w ogóle zatrudnienie w Spotify kiedykolwiek, bo ktoś taką decyzję podjął. Więc tam naprawdę można znaleźć przeróżne, oczywiście jak znamy angielski albo jesteśmy gotowi tłumaczyć rzeczy tłumaczem, naprawdę przeciekawe historie, nie wszystko jest jakieś nie wiadomo jak skomplikowane i przeintelektualizowane. Dla mnie naprawdę jest tam dużo no, ciekawych rzeczy. Czasami ktoś pisze o starych grach. Kiedyś trafiłem na bardzo fajny odcinek podcastu, który ktoś podlinkował, o tym, jak teraz się wydobywa gry z japońskich starych telefonów. TimToka kiedyś tam wrzucił nasz Mikołaj Hołysz z redakcji, jak była pandemia i ludzie szukali różnych rozwiązań do komunikacji audio wysokiej jakości o małych opóźnieniach i była cała dyskusja o TimToku na Hacker Newsie. No, naprawdę różne ciekawe rzeczy można tam znaleźć. No i to jest dość otwarta strona, tam już powstawały do Hacker Newsa czytniki, nie wiem, RSS, czytniki w formie jakiegoś tam terminala, coś tam, aplikacje nowoczesne, aplikacje w stylu retro. No i ja stwierdziłem tak gdzieś z rok temu, że poszukam sobie klienta Hacker Newsa na iOS-a, bo skoro Reddit tak fajnie wtedy jeszcze działał, no to można by może do Hacker Newsa też coś znaleźć, zwłaszcza, że tam są właśnie ciekawe treści, można sobie je wrzucać, można komentować, można sobie o nich podyskutować, można coś ciekawego odkryć. No i znalazłem kilka klientów, testowałem różne i ostatecznie najbardziej spodobał mi się właśnie Octal i wypełniłem tam na GitHubie, bo to wszystko było open source, więc zgłosiłem na GitHubie Octala moje propozycje, co tam powinno się zmienić odnośnie dostępności, żeby to fajnie wyglądało. No i tak długo, długo, długo, bo chyba z 9 miesięcy nie było żadnej reakcji na to moje zgłoszenie. I nagle teraz, jakoś w zeszłym tygodniu, w ciągu 3 dni autor się uaktywnił, odczytał moje zgłoszenie i zaimplementował absolutnie wszystko, o co go poprosiłem. Więc aktualnie mamy aplikację, która w wersji darmowej pozwala nam na czytanie i komentowanie historii. W wersji płatnej aktywuje się nam pisanie naszych własnych postów. I jakieś tam ewentualnie w ustawieniach zmiany, nie wiem, czy tam te motywy ciemne, jasne, jakaś personalizacja gestów, które dla nas i tak na ten moment nie działają, i różne inne funkcje. Ale choćby dlatego, żeby autora za to, co w zeszłym tygodniu zrobił, podczas gdy inni więksi i bogatsi tego nie robią, warto mu zapłacić te 30, zwłaszcza, że to jest 30 zł płacone jednorazowo. I ja myślę, że takie osoby warto wspierać. Jak pan Dangu. No i mamy teraz aplikację, w której jeden post jest jednym kliknięciem. Mamy na pokrętle czynności, które pozwalają nam otworzyć sekcję komentarzy, otworzyć link. Jeżeli jesteśmy zalogowani, to także dać łapkę w górę, upvote. No i dokonać domyślnej interakcji, no czyli znowu albo otworzyć komentarze, albo otworzyć link który jest podlinkowany do, nie wiem, artykułu YouTube'a i tak dalej. W zależności od tego, co w ustawieniach wybraliśmy jako akcję domyślną na stuknięcie w konkretny post. Kiedy otworzymy sobie komentarze, mamy, oczywiście wszystko jest zbite w jeden element, mamy odczytane, kto wysłał co, czy jaki jest tytuł danego posta, tego oryginalnego, kiedy, w sensie ile temu, tak, ileś tam dni temu, ile łapek w górę, ile komentarzy i teraz w ostatniej wersji autor dodał, bo na początku tego nie było, z jakiej domeny pochodzi dany wpis, więc się przekonamy szybko, czy to jest jakiś, no nie wiem, wiadomości z The Guardian, albo z Yahoo News, albo CNN, czy to jest jakiś tam prywatny blog jakiejś osoby, czy to jest projekt na GitHubie, no czy co to w ogóle jest. Zwłaszcza, że tam chyba też są jakieś filtry, możemy sobie dodać pewne domeny do czarnej listy, że nie chcemy widzieć stamtąd postów i tak dalej, więc przeszukiwanie całego Hacker Newsa również tam jest, więc no, bardzo fajna, rozbudowana aplikacja. Możemy dodawać sobie artykuły do ulubionych. Jest bardzo fajnie. Jak wejdziemy w komentarze, no to komentarze również, podobnie jak na Reddicie, jak na Facebooku, no na Mastodonie w sumie też, są hierarchicznie pogrupowane, czyli zaczynamy od jakiegoś naszego komentarza i na ten nasz komentarz może ktoś odpowiedzieć i to otwiera kolejną gałąź, jakby poziom drugi dyskusji, bo możemy dyskutować sobie dalej, wchodząc w ten poziom, wchodząc, ale w każdym momencie dyskusja może się odgałęzić i odbić w inną stronę. I w tym momencie mamy na przykład dwa komentarze na poziomie drugim, no ale na tym poziomie drugim rozwinął się nam poziom trzeci i w ramach tego tych komentarzy jest 15, bo się otwarła taka ciekawa dyskusja, że warto odpowiadać. No i tutaj był największy chyba problem. Jak to ogarnąć? Zawsze to jest największy problem. Udało się, autor to zrobił i w tym momencie możemy za pomocą, tego też w pierwszej wersji dostępnej nie było, teraz w zeszłym tygodniu to doszło, możemy za pomocą czynności na pokrętle te komentarze zwijać i rozwijać na konkretnym poziomie i nawigować. Również jeden komentarz to jest jedno kliknięcie. No i też w menu mamy opcję przeglądania konkretnego wątku dyskusji w osobnym jakby widoku, z którego możemy potem sobie gestem potarcia dwoma palcami wrócić. Więc dla każdego coś się znajdzie, jakiś sposób przeglądania tych komentarzy. No i można jak najbardziej prowadzić z nimi interakcje. Jak widać, autor teraz jest gdzieś tam na fali i aplikację rozwija, więc póki to się dzieje, warto zgłaszać sugestie, zanim znowu uda się na sen zimowy i na te sugestie reagował tak szybko nie będzie. Druga aplikacja to Pidgin. I nie mylić z Pidginem, to nie Pidgin, tylko Pigeon, Pidgin, jak gołąb po angielsku. I jako gołąb pocztowy, nasz posłaniec. A jak od gołębia już przejdziemy do Telegramu, no to Telegram, klient Telegrama na Apple Watcha. Jest to klient dostępny, klient, w którym autor chyba świadomie tą dostępność planował, bo z tego, co nawet z autorem pisałem, to jego niewidomy znajomy konsultował aplikację przez cały proces tworzenia. No i rzeczywiście mamy objaśnienia w hintach, w podpowiedziach, co każdy przycisk robi. Mamy czynności na pokrętle, wszystko jest ładnie odczytywane, zaetykietowane. Aplikacja wymaga do tego, żeby przejrzeć więcej niż zdaje się 20 czatów i żeby wysyłać wiadomości, w tym wiadomości głosowe, wymaga subskrypcji. Ta subskrypcja kosztuje, zdaje się, 10 zł na miesiąc lub 70 na rok. Więc tu no, sami musicie rozważyć, jak często używacie Telegrama i czy to jest koszt, który jesteście skłonni ponieść.
0: A czy autor planuje, czy wiesz może, czy ma gdzieś w planach też wersję na iOS?
2: pytałem i autor, bo wyłuszczyłem, na czym polega problem, że osoby niewidome nie są w stanie na iOSie korzystać z Telegrama, że jest tak, jak jest, czyli Telegram raz na rok się obudzi, rzuci jakieś 3 zmiany i to jest wszystko, a te poważne problemy dalej są nierozwiązane. I autor na razie taką nicią popłynął, że no on w sumie nie wie, czy może, bo okazuje się, że deweloperzy takich zewnętrznych aplikacji do Telegrama mogą sobie wyrobić tylko jeden klucz, taki API, który mogą udostępniać w swojej aplikacji. No, myśleliśmy, że na konto jakieś deweloperskie, okazuje się, że na numer telefonu, czyli wystarczyłoby, że autor by wyposażył się w drugą kartę SIM i już może sobie wygenerować nowy klucz i tworzyć dalej. I stwierdził, że on zajrzy najpierw do kodu aplikacji tej oryginalnej Telegrama i zobaczy, na ile trudne jest naprawienie tego, co tam jest popsute. I z tego, co pamięta, ta struktura tego kodu była bardzo nieprzejrzysta, więc niczego nie gwarantuje. No i też to w takim właśnie guście powiedział, że kiedyś. Ja zaznaczyłem mu, że no bardzo by tym otworzył wielu ludziom możliwości, bo no aplikacja po prostu jest nie, na moje, do produktywnych działań, dzisiaj mieliśmy o tym dyskusję na Eltenie, nieużywalna tak naprawdę.
0: Da się. Ja jeszcze robić. Dodam więcej. Tak. To, że poprawki przez niego nawet zostaną naniesione, to warto, żebyś też może, Pawle, gdzieś tam w dyskusji o tym wspomniał, bo zdaje się, już z Telegramem była swego czasu taka sytuacja, że ktoś tam poprawki dostępności zrobił, tylko co z tego, jak Telegram, ludzie z Telegrama to najzwyczajniej w świecie zakomentowali te poprawki w kodzie.
2: I... Tak, tak. Natomiast wiesz, ja myślę, że jako, że dyskutowaliśmy o nowym kluczu API i tak dalej, to ja rozumiem, że pod uwagę był brany fork. Więc tutaj autor to pewnie może by bazując na kodzie oryginalnym Telegrama, ale robiłby poprawki dostępności jako
0: no,
2: swój projekt.
0: No, to by było rzeczywiście, myślę, że coś fajnego i co mogłoby. Szczególnie, że Telegram ma, zdaje się, jakąś taką po prostu też bibliotekę, która pozwala na to, bo są klienty na iOS-a telegramowe zewnętrzne. No tylko co z tego, tak. Jak one działają podobnie jak ten
3: no to też
0: natywny.
3: Są forki jakieś.
0: Dokładnie,
3: tak.
0: Dokładnie. Tak. Jest Bright Guide, ale tak jakby go nie było, bo tam wiadomości tekstowe można tylko, nawet jakby ktoś chciał kupić te opcje wiadomości głosowych, to się nie da, bo się pojawia błąd.
2: O, to szkoda. No właśnie ten Pidgin bazuje na bibliotece TD chyba Gram, to taka oficjalna niby deweloperska. I ja nie wiem, czy to nie jest ta sama, której używa Twiscake. I nie wiem, czy z tego też powodu tam nie ma jakiegoś problemu ze wsparciem dla rozmów głosowych i wideo, bo rozmów głosowych na watchowym tym Pidginie nie ma na ten moment. Można pisać, czy to klawiaturą na tych watchach siódemkach i wyższych, czy dyktowaniem. Można nagrywać głosowe i ich słuchać. Można organizować sobie czaty w foldery. No różne rzeczy można robić. Ustawień jest tam ponoć też dość dużo. Natomiast rozmów głosowych i wideo nie ma. No i tak jak mówiłem, jest tam, obowiązuje subskrypcja roczna. No ale jeżeli ktoś bardzo potrzebuje na Watchu mieć Telegrama, aha, jeszcze jedna uwaga. No i tutaj WhatsApp się próbuje wykaraskać z tego problemu. Telegram okazuje się, że oferuje tą funkcję i niektóre aplikacje tylko tak to wspierają, żeby autoryzować Pidgina. Należy zeskanować kod QR z zegarka. Żeby to zrobić, bo to nie dla wszystkich może być jasne, wchodzimy w ustawienia Telegrama, wybieramy sekcję urządzenia i tam przycisk połącz komputer. I wtedy pokazuje nam się taki widok, w którym już Telegram, właśnie jego dostępność wysiada, czyli jest przycisk wróć i jest element, który nie mówi nam nic. Prawdopodobnie jest to wizjer aparatu i należy wtedy telefon nakierować na zegarek. Ja wiem, że z tym już są problemy, wielu użytkowników z tym problemy ma. Podobno pomaga robienie tego w ciemnym pomieszczeniu, takim, gdzie światło nie dociera, bo wtedy chyba sam świecący ekran zegarka wystarczy, żeby jakoś celniej nakierować. Możliwe, że światło gdzieś tam dzienne, słoneczne rozmywa to jakoś na tym ekranie. Natomiast wiem, że z tym problemy są, nie wszyscy sobie z tym jakoś radzą, więc próbujcie do skutku. No, a my będziemy dyskutować dalej z autorem, czy by czegoś nie zrobił na iOS-a. No właśnie 2 dni po tej naszej dyskusji na temat tego, że ten kod jest trudny i że może kiedyś napisał, że sprawdzał i jest w stanie na innym numerze wygenerować sobie nowy klucz API, więc ja na zachętę wrzuciłem Pidgina na AppleVis i napisałem mu o tym, no i czekamy, czy autor coś odpowie i czy zareaguje Ale też, o ile fajnie jest wyrażać, myślę, poparcie dla projektu i autora gdzieś motywować, to też nie ma się co na nim uwieszać, bo jest to deweloper niezależny, tak zwany indie, który robi to wszystko prawdopodobnie w jakimś swoim czasie wolnym i jak zrobi, to zrobi. Takiego obowiązku bynajmniej nie ma, ale skoro już zaczął i skoro już gdzieś temat nie jest mu obcy, no to może kiedyś uda mu się to dociągnąć. Fajnie by było. My będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie. No i aplikacja trzecia, czyli aplikacja na Maca Rename do masowej zmiany nazw plików z przeróżnymi opcjami, z przeróżnymi profilami używania, z możliwością tak naprawdę podglądu tego, co nam wyjdzie, zanim jeszcze tę nazwę oficjalnie zmienimy, a nawet jak ją zmienimy, to do zamknięcia programu możemy jeszcze przywrócić to, co było przedtem. Różne wsparcie dla różnych zestawów znaków, różne profile używania, można sobie to przełączać, zmieniać. Poczytajcie sobie na Apple Viz albo na oficjalnej stronie w App Store. Aplikacja ponoć w pełni dostępna. A również link będzie w komentarzu.
0: A tymczasem ponownie jest z nami Maciek, więc zobaczymy, może jeszcze jakieś nowe wieści ma dla nas. Maćku, jesteś? Jeszcze włącz mikrofon i już możemy się komunikować. O, chyba się udało.
1: O, ale teraz już chyba jestem.
0: Jesteś, jesteś.
1: Dobra, bo tak coś mam problem z tym. Zoomem, dawno nieużywany, więc tak. Ja mam w sumie szybkie pytanie bardziej do Piotrka, bo ty jakkolwiek z WatchOS-em masz cokolwiek wspólnego?
3: Tak.
1: Bo mam pytanie, wiesz, jeśli chodzi o wysyłanie plików diagnostycznych do Apple'a, jeśli chodzi o WatchOS-a. Ty orientujesz się, czy w jeszcze WatchOS-ie 9 z poziomu Watcha to można było w ogóle jakkolwiek zrobić? Bo ja
3: Wiesz
1: teraz
3: co?
1: się porządnie zaskoczyłem, jak tam dzisiaj, oczywiście w najmniej spodziewanym momencie, a to jest urok testowania bet deweloperskich, w każdym bądź razie, no, zegarek nagle przestał wesoło do mnie mówić, znaczy dźwięki voiceovera były jak najbardziej, przestał mówić. No i sobie myślę, dobra, zresetuję go chyba całkowicie, bo, no i przycisnąłem te klawisze obok siebie, prawda, koronkę i boczny, tylko że taka wibracja i nagle iPhone mi wywalił, że diagnostic files are in flights i prawda, że tamten. No i tak się tym zdziwiłem, bo jak kiedyś szukałem informacji jak z Watcha jeszcze, powiedzmy, żeby na Watchu wygenerować, żeby to nie apka feedback asystent mi generowała tylko żeby to z Watcha zrobić, to za Chiny tego znaleźć nie mogłem, a tutaj dzisiaj od tak.
3: Czy musiało coś być niedawno dodane do tego? Mi chyba się też kiedyś coś takiego zdarzyło. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby mieć potrzebę, żeby ręcznie te diagnostyki wygenerować, ale kiedyś też taką informację dostałem, więc bardzo możliwe, że to jest teraz oficjalnie wspierany
1: To być może świeża
3: sposób
1: sprawa,
3: na
1: nie?
3: to.
1: Włączyłem się 10, nie? No wcześniej, tak jak mówię, nawet szukałem, jak to na iPhone'ie fajnie, prosto, prawda, zrobić. Na Macu w sumie, no też. Na
3: Też
1: Watchu
3: jest
1: tego nie
3: trudno,
1: było.
3: tak.
1: Teraz generalnie można, no w sumie i fajnie. To tak, no, coś chciałeś?
3: No, chciałbym tylko powiedzieć, że no, jeśli ktoś korzysta z tych wersji beta i właśnie zgłaszamy jakieś problemy, to tak jak już zresztą sam powiedziałeś, też w aplikacji feedback, jeśli zaczniemy pisać nowy feedback i wybierzemy, że dotyczy on watchOS-a, to aplikacja zacznie
1: To
3: automatycznie
1: generalnie zbiera
3: zbiera.
1: te dane z używania, no.
3: Co ciekawe, to też działa w inne strony, tak na przykład jest identycznie, jeśli na Macu zaczniemy sobie pisać nowy feedback na iPhone'a, to aplikacja jest na tyle mądra, że znajdzie nasz telefon i przez Wi-Fi sobie te diagnostyki ściągnie, więc jeśli ktoś nie chce pisać na klawiaturze od telefonu albo nawet z klawiaturą Bluetooth podłączoną, bo i tak te linijki są wtedy bardzo małe, krótkie, no to spokojnie można sobie na komputerze te feedbacki związane z iOS-em też pisać i ta diagnostyka też będzie do nich załączona, więc
1: Też to
3: nie ma z
1: wejście
3: tym
1: ekranu
3: problemu.
1: Braille'a. Ale wiesz co, właśnie
3: No
1: byłem
3: tak.
1: tak kiedyś próbowałem to ogarnąć w ten sposób, żeby sobie to na Macu zrobić. I się tak nagle okazało, nie wiem, normalnie wysłałem, niby tam feedback kulturalnie podziękował, prawda? No i co? Potem ja patrzę na te opinie, na szczegóły tych opinii i tam żadne pliki mi się w ogóle nie załączyły, nie? Więc ja nie wiem w sumie o co chodzi.
3: Kiedyś No tego kiedyś nie było, to nie wiem ile wersji tam było dodane, ale teraz już tak na pewno jest.
1: Aha, bo widzisz, no ja to jakoś chyba w tamtym roku gdzieś tam robiłem, że, bo wiesz, znalazł mi normalnie ten telefon po Wi-Fi, no niby było, że wiesz, że on będzie gromadził te pliki, no a się finalnie okazało, że tych plików nie było, więc teraz, ale dobrze, że mówisz, że teraz też tak można, że one już są na pewno, aż być może przetestuję.
3: No bo u mnie były, mniej więcej.
1: Bo teraz, no to wiesz, korzystam, jak już wreszcie mi uniwersalny schowek zaczął działać i już się nie zanosi, żeby przestał działać, no to teraz rzeczywiście robię tak, że piszę sobie jakimś tekst edycie w czymś tam, a potem dopiero tam kopiuję i też to zdaję egzamin, to wiem jakby, że to po prostu zdaje egzamin, ale no generalnie, wiesz, taki, co? Tak. Chciałeś?
3: Nie, dokończ.
1: Wiesz, ale generalnie nawet nieraz, nie wiem, czy w Apple Accessibility, jak się pisze maile do nich, to proszą o pliki diagnostyczne, choćby nawet, czy na wsparciu Apple'a, czy tak dalej i nie każdy, że tak powiem, do końca jest w stanie, no powiedzmy, jakoś tam zajarzyć, jak te pliki sobie wygenerować, no to może powiem tylko tyle, że na iPhone'ie rzeczywiście, zwłaszcza jak to się już ujednoliciło, język polski trudny być, no to sobie właśnie trzeba wcisnąć oba przyciski głośności plus włącznik i tak sobie to trzymać, dopóki wibracji nie poczujemy i wtedy no, mamy tą pewność, że się nam te pliki zaczną generować, nie? To dla tych w sumie, którzy gdzieś tam nie do końca by wiedzieli, jak to ogarnąć. No i potem w ustawienia prywatność i tam dane diagnostyczne, jakoś tak coś tam nazywa, czy analiz, i tam gdzieś wśród sterty plików sysdiagnose, podkreśnik, coś tam, ten taki plik możemy znaleźć w zasadzie archiwum chyba całe, wy udostępnić i potem to gdzieś przesłać dalej, nie? To taki, powiedzmy, protip dla tych, którzy gdzieś tam nie do końca by to... No na Macu jest sprawa w sumie prostsza, tam wciskamy wszystkie trzy obok spacji, nie wiem, czy FN, nie, FN chyba nie, Command, Control, Option, Shift, kropka i tam też trzymamy przez parę sekund, no i on tam nam aż czekamy, aż się, jak nie mamy wersji testowych, no bo jak mamy wersje testowe, to od razu powiadomienie nam wyskoczy, czy chcemy wysłać feedback, a jak nie, no to czekamy, aż się folder TMP otworzy i tam... No i tam będzie taka też cały plik diagnostyczny, możemy to przekopiować ewentualnie na jakieś biurko czy coś, żeby to wysłać gdzie trzeba. To tak tylko zahaczając, jak już mówimy, jak już zadałem pytania. No a na Watchu, tak jak mówiłem, wcisnąć oba te przyciski fizyczne, które są, też tak powiedzmy do tej pierwszej wibracji puścić i no i też się tam to wszystko powinno ogarnąć. No. Jakby ktoś kiedyś gdzieś potrzebował, prawda, no to.
0: To już
3: no
0: wiadomo.
3: I super. Tak.
1: Tak.
3: A propos jeszcze uniwersalnych schowków i takich rzeczy, to tak trochę zmiana tematu, ale też wracając do aplikacji Broadcast, to ja przedwczoraj odkryłem, że bardzo fajnie też wspiera ten mechanizm handoff. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to jest system, który pozwala aplikacjom na iPhone'ie, ale też stroną internetową, co ciekawe, bo na przykład aplikacja Twitch też bez problemu potrafi wysłać dane do przeglądarki Safari czy tam innej w systemie. Pozwala nam po prostu przenieść to, co robimy, na inne urządzenie. I jak to wyglądało w praktyce? Wracałem do domu i słuchałem akurat w aplikacji Broadcast Radia z Wimbledonu. Wróciłem do domu, otworzyłem Maca i sobie Command Tabem zacząłem rozglądać się po przełączaniu aplikacji. Tam wtedy się wyświetla taka etykieta handoff. I
1: a
3: jak puściłem
1: barge,
3: command,
1: iPhone, coś tam.
3: Tak, dokładnie. Tam już tak to się wyświetla.
1: Handoff barge, no dobra.
3: Tak, handoff barge, to właśnie taka ikona handoff, tak. Jeśli w to wejdziemy, puścimy klawisz command, no to ładnie nam się na Macu mi wtedy otworzyła aplikacja Broadcast i automatycznie ta stacja, której słuchałem na iPhone'ie, otworzyła się na Macu, już wtedy ładnie mi zaczęło na głośnikach lecieć. Mogłem wtedy iPhone'a zamknąć, no i już sobie słuchałem tego na komputerze, więc taki kolejny plus dla tej aplikacji.
1: Tak, to jest w ogóle bezcenne, zwłaszcza ja mam wrażenie, że oni to w Venturze wreszcie naprawili, bo tam ja miałem przez te lata 3 chyba czy 4 problem z tym i uniwersalnym schowkiem i tym handoffem jako takim przekazywaniem. Od Ventury wreszcie się uspokoiło zarówno na moim... Od na Monterey'u chyba nawet naprawili. Wydaje mi się, że na moim starym Macu to już normalnie zaczęło w pewnym momencie działać pod którejś podwersji Monterey'a, no i teraz na nowym MacBooku też, więc no w sumie fajnie wiedzieć. No i tych aplikacji też chyba się zaczyna pojawiać tam coraz więcej, no nie, że one rzeczywiście wspierają to przekazywanie treści w obrębie jakby no, na kolejne urządzenia, więc no... No, że to działa fajnie. I komu działa, też fajnie. No.
0: I oby jak największej ilości użytkowników działało.
1: Dokładnie, dokładnie. Bo to chyba się też zaczęło od tego. Ja tam jeszcze ludzi też to gdzieś tam podpuszczałem. Ja sam męczyłem o to Apple'a, innych gdzieś tam. No i w końcu chyba udało im się ten problem wyizolować, dlaczego im to nie działało, prawda? No, także. Dobra, no to
0: Okej, Maćku,
1: dzięki.
0: to dzięki. Dzięki za telefon, pozdrawiamy. A jakby coś jeszcze przyszło ci do głowy, no to my tu jeszcze chwilę posiedzimy. Może nie tak jakoś bardzo długo, ale jeszcze kilka tematów mamy do
1: I
0: poruszenia.
1: jasne feedbacki idę. A, chociaż jeszcze jedno pytanie do ciebie, Piotrek, a propos bety właśnie. Zauważyłeś taką prawidłową nieprawidłowość, no dlaczego prawidłowo? No bo to jest beta, więc się ma prawo wszystko dziać, ale że pliki PDF się w ogóle dla VoiceOvera nie są widoczne? Jak? Wy na iOSie?
3: Wiesz co, nie próbowałem plików PDF na iOSie otworzyć, akurat na Macu to się ucieszyłem, bo tam akurat zaczęły lepiej działać.
1: Aha.
3: I o tym wspominałem. Czy ostatnio jakieś pliki PDF otwierałem na iPhone'ie? Nie, nie kojarzę.
1: Ja zawał serca dostałem, jak miałem bilet okazać się w tym w pociągu, wiesz, i jeszcze w domu miałem szesnastkę, u kumpla pewnego zaktualizowałem do siedemnastki, jak chcę otworzyć ci bilet, a to ups, w ogóle nic nie jest. Jakby nie screenshot i live text, to bym, że tak powiem, myślał, że coś się w ogóle
3: I to jest
1: wysypało.
3: plik, który normalnie jest czytany, tak? To nie był jakiś PDF obrazkowy. Okej.
1: Tak, no. Więc to ewidentnie błąd jakiś tego typu i no. Ile czego właśnie zgłaszać? No, bo jest ewidentnie problem.
3: Ja też coś później przetestuję, jeśli też zobaczę to u siebie, to też zgłoszę.
1: Aha, dobra. No to fajnie. To cześć.
0: Trzymaj się,
3: Trzymaj
0: Maćku.
3: się,
0: Dobrej
3: pozdrawiamy.
0: nocy, pozdrawiamy. A ja widzę, że w poczekalni mamy jeszcze jednego słuchacza, mianowicie Bartosza, więc za momencik jeszcze wpuścimy go na antenę, idąc już tak za ciosem, bo no jeszcze mamy, tak jak wspomniałem, kilka rzeczy, więc teraz taka nieco dłuższa przerwa na wasze wypowiedzi. Przypominam, że one nie muszą być tylko głosowe, mogą być też pisemne. Dziś akurat cisza w naszych drogach kontaktu typu YouTube, Facebook i kontakt.tyflopodcast.net, no ale za to, jak słychać, dzwonicie. O, Bartek jest już z nami. Witaj, słuchamy.
4: No, witam serdecznie. Ja do was dzwonię z problemem praktycznie. Ostatnio zauważyłem u siebie na iPhone'ie, że mam problem z wykonywaniem gestów. I tu nie chodzi o moje gesty manualne, tylko chodzi o wykrywanie gestów przez iPhone'a. Że po prostu on mi tych gestów nie łapie. I to praktycznie można powiedzieć tych, no, nawet podstawowych. Nawet jeżeli chodzi o eksplorację po ekranie, zauważyłem, że mam z tym problem, gdyż wczoraj chociażby jak wyświetliła mi się klawiatura numeryczna i aktualnie fokus, czyli mój palec znajdował się na cyfrze 8 i chciałem zrobić w górę, żeby przejść na piątkę albo i wyżej, to była po prostu cisza. Czy też, no, tych przykładów mógłbym tutaj cytować dość dużo, chociażby odbieranie połączeń, 2x2 palce, nie łapie mi takich gestów, a nawet zdarza się, że 2x2 palce odbiera jako 2x3 palce i wyłącza mi samą mowę VoiceOvera. Czy wy może też, nie wiem, ostatnimi czasy mieliście taki problem?
0: Ja nie.
3: Ja też.
2: Ja również nie.
4: Bo właśnie się zastanawiam, czy to nie jest kwestia techniczna.
2: Wariantów jest kilka. Najmniej prawdopodobny, ale warto sprawdzić, bo już ktoś się kiedyś do mnie zwrócił z problemem, że od rana zepsuł się telefon i nie działa. Okazało się, że włączyło się rozpoznawanie ekranu. Pytanie, czy to nie to na pokrętle przez przypadek?
4: Nie, ja nie mam na pokrętle w ogóle ustawionego tego
2: Porządku. A
4: rozpoznawania
2: masz
4: ekranu.
2: szkło ochronne na ekranie?
4: Nie.
2: Nie masz, dobrze. Restart oczywiście próbowałeś, nie pomaga.
4: Pawle, to już dokładnie chyba 22 czerwca, jak dobrze pamiętam, bo dzisiaj dzwoniłem do Apple'a w tej sprawie, oni to weryfikowali, wtedy do nich dzwoniłem. Wtedy zalecili mi zresetowanie tych ustawień, czyli głośniej, ciszej i power. No, na jakiś czas to pomogło, ale wczoraj nawet miałem taką sytuację, że po zablokowaniu iPhone'a, przypomnę, że to jest tylko 13, w ogóle nie mogłem go odblokować przez chwilę.
2: Oj.
0: To dziwne rzeczy ci się dzieją, powiem szczerze.
4: Bo nawet możecie mi wierzyć lub nie, tak ujmę to już żartobliwie, że nie mogłem przejść do zasobnika aplikacji.
2: A czy osoba widząca może normalnie używać tego telefonu?
4: U mnie niestety nikt nie używa iPhone'a i, że tak powiem, nikt się raczej tego nie podejmie. Nie ma na kim tego wypróbować.
2: Okej, okay, rozumiem. No bo to byłby też jakiś taki miernik, żeby sprawdzić, czy z ekranem coś nie jest defektywne, tak?
0: A ja bym proponował, Bartku, tak jeszcze, żeby wykluczyć inne rzeczy, żebyś sobie odpalił ćwiczenie VoiceOver i tam potestował różne gesty, żeby zweryfikować, czy na jakiejś takiej, wiesz, w takim jakimś bezpiecznym miejscu, czy on zawsze chwyta te gesty, czy też i tam jest problem.
2: I na to jest też chyba gest 2x4 palce, tak?
4: Tak, to jest pomoc VoiceOver.
2: Tak. I wtedy można próbować te gesty i jak on rozpoznaje to, co ty robisz.
4: Tylko zastanawiam się, że jeżeli problem by leżał w konkretnym miejscu, to chyba właśnie w jednym miejscu by ten problem się zdarzał, a tutaj jakby na całym ekranie go można odebrać.
0: To znaczy, wiesz, zawsze można spróbować zrestartować w ogóle ten telefon raz jeszcze.
4: Teraz próbowałem.
0: Próbowałeś, tak?
4: Oczywiście.
0: I
4: powiem tobie, Michale, tak, chwytałem się wszelkiej
0: deski
4: ratunku. Ale
0: powiedz mi, czy to znowu pomogło na jakiś czas, czy nie?
4: Na chwilę tylko tak naprawdę.
0: Ta chwila to było tak bardziej 5 minut, godzina czy parę dni?
4: No powiedzmy, no parę dni, zmieśćmy się w tym terminie.
0: To ciekawa jest sprawa, powiem szczerze.
4: Powiem wam tak, co mi dzisiaj zalecono, bo dzwoniłem ponownie na infolinię, bo wczoraj próbowałem się dodzwonić, ale niestety już było za późno, bo byli zamknięci. Więc zalecono mi wyczyszczenie iPhone'a za pomocą iTunesa przez komputer, czyli całkowicie jakby wyczyszczenie systemowych plików iOS-a. No, odpukać udało mi się załatwić sprzęt zastępczy i po tym, żeby postawić konto Apple ID, ale zupełnie czyste, bez przywracania z backupu, tylko jakby postawić konto na nowo, tak? Czyli po prostu tylko Apple ID, hasło i żeby było tak, jak byłby iPhone wyjęty z pudełka. No i tak naprawdę prawdopodobnie zajmę się tym dopiero w sobotę, ale zobaczę, czy
0: powiem
4: to
0: szczerze, Bartku, ja bym spróbował ewentualnie, zanim podejmiesz takie drastyczne kroki, bo ja no, się domyślam, że to trochę zejdzie
4: no
0: ci
4: jest
0: odzyskiwanie tego
4: tak,
0: wszystkiego. Ja bym spróbował samego takiego resetu i przywrócenia, jeżeli już chcesz pójść tą drogą. To niekoniecznie, wiesz, rezygnować z tego backupu, tylko jakby zresetować rzeczywiście telefon, ale odtworzyć go mimo wszystko z tego backupu.
4: Znaczy się tutaj na infolinii Apple'a powiedzieli mi, że przywrócenie z backupu też może mieć
0: owszem,
4: w sobie same ustawienia VoiceOvera, więc
0: może,
4: i dlatego zalecali, żeby było na czysto.
0: Ale ja bym mimo wszystko jednak spróbował najpierw
4: odzyskać z backupu. Michale, powiem tobie tak, jak powiedziałem, ja będę miał telefon, że tak powiem, zastępczy i na drugim telefonie właśnie tym zastępczym oczywiście muszę mieć jakiś sprzęt do użytkowania, więc na tym zastępczym będę przywracał z backupu, nie że z iPhone'a na iPhone'a, tylko tak jak napomniałem z backupu i zobaczę, jak tam się będzie zachowywał. Bo jeżeli rzeczywiście tam wszystko będzie w porządku, tylko obawiam się, czy wersja iOS-a może mieć znaczenie, bo to jest niestety iPhone SE, czyli już niewspierany, gdzie...
0: Zdaje się, że tu może mieć to znaczenie. Bartku, ja bym mimo wszystko na dobry początek, jeżeli już, to ja bym spróbował, bo to nie powinno też zająć ci z drugiej strony jakoś bardzo dużo czasu.
4: Tutaj na infolinii powiedzieli, że samo przywracanie do czystki przez komputer zajmie no mniej więcej pół godziny, no wiadomo, zależy od połączenia internetowego.
0: Tak, ale zresetować ten telefon i mimo wszystko przywrócić z tego backupu i zobaczyć, co się będzie działo. Potem oczywiście, jeżeli i to nie pomoże, no to wiadomo, trzeba będzie spróbować tego, co tam
4: podpowie.
0: Z tego, no jeszcze ewentualnie spróbować na czysto, tak? Rzeczywiście poużywać tego telefonu. Już pominąć ten backup, ale ja bym mimo wszystko tak pochopnie z tego backupu nie rezygnował, bo to jest uciążliwe tak na dłuższą metę. Ja powiem szczerze, ja przez ileś telefonów przechodziłem, przez różne telefony przechodziłem i różne rzeczy też mi się gdzieś tam po drodze działy. No ja mam backup tak naprawdę, ja nie stawiałem nigdy systemu na czysto. Ja jak zacząłem w 2010 roku, to od tamtego czasu to po prostu za mną ten backup idzie. I trochę bym się zirytował, ja tak, gdybym musiał.
4: Ja tak samo, jeżeli właśnie chodzi o aplikacje, bo ja to jest już mój trzeci iPhone, więc pierwszy, który miałem, czyli 8, to wiadomo, że konto trzeba było postawić na nowo. De facto w drugim iPhone'ie zmieniłem konto Apple ID, bo zmieniłem domenę z WP na iCloud, więc to wiadomo, że wiązało się praktycznie z całkowitą czystką. No to zdawałem sobie oczywiście z tego 100% sprawę. No ale na tym koncie Apple ID to jest już mój drugi iPhone, no i że tak powiem, no nie chciałbym już
0: przywracać na czysto. Powiem szczerze, Bartku, niepokoi mnie to, że te problemy się pojawiają po kilku dniach.
4: To znaczy się one losowo się pojawiają. Raz są, raz nie ma. Nie wiem, od czego to za nie ma.
0: Jeszcze
4: zależy.
0: Zapytam o rzecz oczywistą, ale mimo wszystko. A system jak aktualny, najnowsza wersja 16.5.1?
4: Nie wiem, czy wiecie, ale dwa dni temu właśnie jak dzwoniłem do Apple'a, wieczorem pojawiła się de facto malutka aktualizacja.
0: Tak. I ona
4: 16...
0: zniknęła. I ona zniknęła, bo coś tam Apple...
3: Zniknęła i dosłownie teraz się znów pojawiła. Tam
4: nie wiem, jak będzie w moim przypadku, bo ja zauważyłem, zainstalowałem i patrzyłem nawet dzisiaj i było 16.1. A, tak? Dobrze pamiętam?
3: Chyba 16.5, nawet
4: nie wiem. 16.5.1, przepraszam. I u mnie było, że system iOS jest aktualny. Czyli jakby on tą moją aktualizację zapamiętał. Zresztą ja trzymam się zasady, jeżeli pojawia się jakaś nowa wersja iOS-a, no to ja od razu aktualizuję. Nie czekam, nie zwlekam, tylko po prostu
0: od razu
4: instaluję.
0: To znaczy teraz, ale teraz zainstaluj sobie jeszcze raz, bo teraz jest 16.5.1c. Właśnie sprawdziłem.
3: Tak, bo tam był jakiś problem głównie dotyczący Safari.
0: Tak.
4: Zresztą tutaj jak rozmawiałem z konsultantem Apple, to zresztą mówili, że nawet dostali jakieś informacje, że są problemy z voice-overem, nie chcieli dokładnie powiedzieć jakie, ale podobno nad tym pracują. No jedyne co zauważyłem, jeżeli chodzi o taki, wydaje mi się, globalny problem iOS-a, to jest to, że no bynajmniej dość często to się pojawia, że po rozłączeniu rozmowy telefonicznej, czy to na jakimś z komunikatorów, po prostu ten voice-over nam ginie, sama mowa. I trzeba jeszcze raz wyłączyć i włączyć voice-over. Wydaje mi się, że to jest podstawowy problem, jeżeli chodzi o samego voice-overa. Ale to już chyba jest nawet od...
0: Tak, to się czasem zdarza. Ja jakoś specjalnie tego nie zauważam, a też mam 13 iPhone'a, ale czasem rzeczywiście on tam potrafi jakoś zamilknąć, trzeba po prostu zrobić restart. No Bartku, tak jak mówię, ja proponuję zacząć od przywrócenia, od zresetowania telefonu, przywrócenia backupu. To też czasem potrafi pomóc ponoć w różnych sytuacjach, a potem... No cóż, jakieś dalsze kroki, rzeczywiście stawianie tego telefonu na czysto.
4: No bo tak naprawdę, jak tobie Michale tu wspomniałem, to jest losowe, więc wrócimy go, powiedzmy, do czystki. Prawda, będziemy używać tego zastępczego. Ale w jakiś sposób zauważyć, że te problemy się pojawiły, to by trzeba było dość,
0: nie, no
4: że tak
0: po prostu, Bartku, trzeba z tego telefonu normalnie korzystać.
4: No wiem,
0: przywracasz,
4: tylko, to jest kwestia,
0: bo to nie jest, ale słuchaj, to nie jest jakaś sytuacja, wiesz, przywrócenie tego z backupu, to nie jest jakaś operacja, na którą ty musisz poświęcić nie wiadomo jak dużo czasu.
4: To ja już robiłem niejednokrotnie, także no, dla mnie to nie jest obcy temat.
0: Więc spokojnie, to bez jakichś większych problemów, bo ty w ogóle planujesz robić backup iTunesa, z iTunesa, czy przywracać sobie to przez iCloud?
4: Nie, no przez iCloud.
0: Okej, okay. No to tym bardziej nie powinno być, myślę, jakichś problemów, bo ten backup iTunesa chyba więcej danych gromadzi tak naprawdę, a z iClouda jak sobie...
4: No właśnie tutaj na infolinii Apple powiedzieli, że lepiej, żeby go wyczyścić całkowicie, jak byłby z pudełka wyjęty, to może chociażby go przywrócić właśnie z backupu, ale za pomocą iTunesa.
0: Wiesz co, ja bym powiem szczerze, mimo wszystko sobie... w tym iTunesie backup zrobił, bo czemu nie, ale wyczyścić go i z iClouda pociągnąć ten backup, który jest. Ja bym spróbował w ten sposób, mimo wszystko. I poobserwował, co się będzie działo.
4: No dobrze, no zobaczymy, co, że tak powiem, przyniesie rezultat tych operacji. To w tej chwili będzie dość czasochłonne, bo człowiek musi na to znaleźć czas, ale no zobaczymy, no bo jednak przyznacie, że to jest troszeczkę jednak uciążliwe, prawda, że ktoś do was dzwoni i chcecie użyć gestu dwa razy, dwa palce, a tu nic.
0: Ale no oczywiście, że tak. To w ogóle no, działanie dotyku, jeżeli
4: jest problematyczne. Ja się w ogóle się zastanawiam, skąd to się mogło wziąć. Tak naprawdę.
3: Masz na ekranie jakąś folię ochronną?
4: Nie, ja mam czysty ekran, Piotrze.
2: Ja już to czytałem.
0: A może warto by było, ja nie chcę tu krakać jakoś specjalnie, ale może to po prostu uszkodził się w jakiś sposób dotyk. No, to jest najczarniejszy scenariusz, ale nie taki, którego nie można pominąć i w sumie ja na twoim miejscu, Bartku, to jednak bym się zaopatrzył tak przyszłościowo, jeżeli już rozwiążesz problem, zaopatrzył się w jakieś szkło.
4: No tak naprawdę to mnie chroni etui zamykane. Wydaje mi się, że to powinno być dość dobre zabezpieczenie.
2: Wiesz co? Ale jak ci wypadnie...
3: Mimo wszystko szkło jakieś lepiej.
0: No, teoretycznie tak, ale czasem może się...
3: Może być etui otwarte, telefon akurat upadnie na ekran.
0: Ja bym jednak skorzystał z tego szkła.
4: Chociażby do tej pory, jak tak patrzę, to on mi na ekran nie upadł.
0: Wiesz, i oby tak było, i oby to był problem software'owy.
4: Tak, nie piszmy czarnych scenariuszy.
0: No, oby to był problem software'owy. Ja jednak mimo wszystko bym radził się zaopatrzyć w jakieś szkło. To najlepiej to szkło hybrydowe, czyli to takie połączone z folią. To moim zdaniem tak to jest chyba najlepsza opcja.
4: A czy orientujesz się, Michale, czy to w iDreamie by zrobili na gwarancję?
0: Nie mam pojęcia.
4: Okej, okay. No dobrze, no to w takim bądź razie dziękuję wam tutaj za opinię i za porady dla mnie. W przyszłym tygodniu, jeżeli się wyrobię z tematem, to wam tylko już napiszę, żeby tutaj wam głowy
0: no
4: nie
0: zawracać. No to daj znać, bo ciekawe, jakie były tego efekty.
4: Z tego, co tak wnioskuję, to pierwszy raz, tak, spotkaliście się z takim tematem.
0: No tak, ja nie spotkałem się z tym, żeby te gesty aż tak bardzo szwankowały. No wiadomo, czasem coś tam może nie załapać, jakiegoś palca nie wykryje albo coś, ale...
3: Tak, no coś się zdarza, ale nie...
0: Ale nie tak jak to nie tak jak to opisujesz.
4: Michale, palca nie wykryje, a tutaj wykrywa wirtualny palec praktycznie od czasu do czasu, jak już powiedziałem. Jak używam wskazującego i środkowego do dwa razy dwa palce, żeby odebrać, włączyć dyktowanie... A on mi nagle mowa wyłączona.
0: No właśnie, więc... No jest to dziwne, Bartku. Okej,
4: okay. No dobrze.
0: Ja myślę, że to więcej nic nie wyczarujemy, nie wymyślimy, po prostu...
4: Po prostu trzeba zacząć działać i tak. Zobaczymy, co przyniesie efekt.
0: Dokładnie. Dobrze. Powodzenia.
4: W takim razie jeszcze raz dziękuję, dzięki serdeczne i dziękuję jeszcze raz tutaj za porady. Przechodzę dalej, żeby słuchać was już na... Spokojnie, na telefonie. Dziękuję. Jasne. Bardzo.
0: Dzięki
4: serdeczne.
0: I do
4: usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy. Swoją drogą, a propos iOS-owych tematów, wyszła ponoć pierwsza publiczna beta iOS 17 i tam innych systemów chyba.
0: A to
2: też?
0: Tak, to Piotr o tym, to z kolei Piotr o tym.
3: Akurat jak radziłeś sobie z internetem.
2: A, jasne. Mhm. W ogóle przy tym urwaniu z internetem to dużo mi urwało, czy wszystko?
0: Nie.
3: Nie, akurat to skończyłem mówić. Dokładnie. I mieliśmy telefony i już byłeś z nami.
2: Nie, chodzi o to, co ja mówię. Mówiłem, czy się nie urwało.
0: Nie, to już dosłownie na końcówce tego
3: akurat właśnie. Okay.
2: Super, dobrze.
0: Tak. Okej, to teraz ostatni temat z Tyflowieści. To temat Piotra. Zdaje się, mówiliśmy o tym mini komputerze od Asusa swego czasu, a teraz Piotrze, ty jakieś masz informacje, jak to z perspektywy niewidomego użytkownika wygląda.
3: Dokładnie, dlatego chciałem do tematu wrócić, bo Tomek wspominał o tym urządzeniu, mówił co jest za urządzenie. Ja tylko przypomnę jeszcze, mówimy tutaj o urządzeniu Asus ROG Ally, czy Ali, chyba Ally raczej. To jest urządzenie, to jest klon Steam Decka od Asusa. Czym jest Steam Deck? No to jest taka nowa, można powiedzieć, taka nowa seria urządzeń, gdzie się chyba mówi po prostu handheld PC, tak to się określa. To są małe tablety, można to tak nazwać, takie 6-7-calowe to urządzenie, chyba akurat ma 7-calowy ekran, które jest, no tak jak słyszycie, no jest bardzo małe, 7 cali, ale ma bardzo mocny procesor, na tyle mocny, żeby w dobrej jakości grać na nim w współczesne gry. Steam Deck to jest Linux, tam z dostępnością są dosyć duże problemy, no można na tym zainstalować Windowsa, ale wtedy też mimo wszystko mamy rzeczy, z którymi musimy się sobie poradzić. Natomiast urządzenie Asusa ma na pokładzie Windowsa 11, no i przy okazji jest mocniejsze od Steam Decka, no jest też oczywiście troszeczkę droższe, ale sam właśnie fakt, że jest na nim Windows, a nie Linux, może osoby niewidome zachęcać, no bo to urządzenie posiada właśnie ten ekran dotykowy, no ale poza tym mamy jeszcze kilka fizycznych przycisków, konkretnie tutaj mamy taki typowy joystick plus kilka jeszcze dodatkowych programowalnych przycisków do Mac,

bo one często właśnie pozwalają nam te rzeczy ustawić, to po pierwsze, a po drugie dostosować właśnie co te przyciski na joysticku robią, no bo jeśli jakaś gra wspiera joysticki, no to super, ale wiele gier, no na przykład dużo gier audio, którymi my byśmy byli zainteresowani, nie zawsze mają wsparcie dla joysticków. Na szczęście osoby niewidome właśnie to urządzenie zaczęły kupować i na przykład zrobił to użytkownik Chris Shaw na forum Audio Games i co nam powiedział? Powiedział, że no to jest taka krótki opis, co zauważył, co takie najważniejsze informacje, mówi, że jeszcze jakaś dłuższa recenzja może się pojawić niebawem, ale co już nam może powiedzieć? No, najważniejsza kwestia jest taka, że to oprogramowanie właśnie do dostosowania parametrów urządzenia jest bardzo fajnie dostępne, a w domyślnej konfiguracji w trybie desktop przyciski na gamepadzie są właśnie przypisane do strzałek, do taba, do spacji entera, do escape'a, więc bez problemu możemy sobie po tym systemie chodzić, no i oczywiście przez to, że to jest Windows i możemy na tym sobie, no akurat tutaj ta osoba korzysta z NVIDIA, głównie też obsługiwać je przez ekran dotykowy i tutaj też nie ma największych problemów, więc możemy sobie w połączeniu z tym joystickiem i z tym ekranem dotykowym po interfejsie chodzić. No i właśnie mamy też te przyciski Macra, które też możemy sobie przypisać w różnych aplikacjach. Przy okazji tutaj też kilka gier testował z takich rzeczy, które mogą nas ciekawić. The Last of Us nie działa bez żadnych problemów w jakości low, czyli tej jakości najniższej w 60 klatkach, czyli mamy praktycznie pełną prędkość. Tutaj użytkownik nie napisał, czy ma tą wersję podstawową, czy wersję extreme tego urządzenia. To są dwie wersje, jedna ma 6-rdzeniowy procesor, a druga ma 8-rdzeniowy i też tam karty graficzne się różnią, ale generalnie obie są bardzo mocne, bo tutaj mamy 16 giga RAM-u, dysk 512 SSD i taktowanie w tej wersji podstawowej to jest do 4,90 GHz, więc no to są naprawdę całkiem mocne procesory Ryzen od AMD. Więc Last of Us działa, Brock działa, Mortal Kombat działa, no to są starsze gry, więc no tutaj też lub gry, które po prostu nie wymagają tyle zasobów, więc tutaj nie ma problemów, więc też takie jakieś inne aplikacje, które by nas mogły interesować, nie wiem, na przykład Reaper, jakby ktoś chciał zajmować się obróbką audio, więc tutaj też raczej nie powinno być problemu. Jest natomiast jeden problem taki istotny. Sekcja tej aplikacji, w której możemy tworzyć własne profile tego joysticka i przepisywać własne klawisze, jest trudna do obsłużenia. Tam są jakieś niezaetykietowane przyciski. Tutaj mówi autor, że to powoduje, że ten proces jest trudny, ale chyba nie niemożliwy, więc jak ktoś chce, to da się to zrobić. Też są zewnętrzne aplikacje, którymi można się ewentualnie posilić. Joy2Key na przykład, jeśli ktoś chciałby sobie takie własne skróty przepisać w grach, czy nawet właśnie w aplikacjach, nie wiem, w przeglądarce, jakieś dodatkowe skróty sobie porobić do nawigacji po nagłówkach na przykład, czy takie rzeczy, które często byśmy chcieli zrobić. A druga rzecz jest taka, że kiedy uruchamiamy to urządzenie po raz pierwszy, no to z poziomu samego urządzenia nie mamy jak włączyć sobie narratora. No bo jak pamiętacie, to się robi naciskając Ctrl, Windows, Enter, no ale na tym urządzeniu klawiatury nie ma. Więc tutaj albo możemy poprosić osobę widzącą, albo prostszy sposób, bo mamy na tym urządzeniu port USB-C, po prostu podłączamy sobie na ten czas klawiaturę i wtedy normalnie możemy sobie tym skrótem narratora włączyć, zalogować się do tego urządzenia, do naszego konta Microsoft, do Wi-Fi i tak dalej, ściągnąć sobie NVDA, pokonfigurować wszystko i wtedy tą klawiaturę rozłączyć, więc no to jest coś, o czym warto wiedzieć, jeśli chcecie sobie to urządzenie kupić, no ale to też nie ma jakiegoś problemu, żeby sobie z tym uporać. No fajnie, że to urządzenie jest dostępne, zobaczymy, czy Asus może poprawić dostępność tej ich aplikacji, ale nawet jeśli nie, to fajnie, że w domyślnych ustawieniach to urządzenie działa tak fajnie, bo myślę, że ten procesor jest na tyle mocny, że same czytniki ekranu powinny działać bardzo żwawo, no a że bez problemu zagramy w te wszystkie gry dla widzących, które nas mogą interesować, no to każda gra audio też powinna bez problemu zadziałać, no a
pewnie nie tylko, bo jakieś inne aplikacje użytkowe też raczej bez problemu na tym powinna zadziałać, a to urządzenie jest o tyle ciekawe, że jest na

0: naprawdę malutkie.
1: Jeżeli o takie komputery przenośne chodzi, no to jedni w to wchodzą, inni z tego wychodzą. Zdaje się, ty, Piotrze, ostatnio gdzieś udostępniałeś informację, że Intel się z nuków wycofuje, prawda?
0: Tak, no to nuki to jest zupełnie inna klasa urządzeń. Są takie właśnie mini komputery stacjonarne. No to są bardzo takie właśnie malutkie, nie wiem, jakie one były wielkości takiego, nie wiem, odtwarzacza DVD, takie naprawdę małe skrzyneczki, które
1: jeszcze
0: sobie nam
1: mniejsze,
0: stały.
1: Jeszcze mniejsze? Tak, tak.
0: A, no, no to właśnie, tak, one miały właśnie też takie najczęściej laptopowe procesory, ale to mówiliśmy sobie...
1: Intel Nook to no? Był wielkości Walkmana mniej więcej.
0: O, to nie wiedziałem, że to aż takie małe było. No, no to faktycznie. No właśnie mniej więcej niestety po 10 latach postanowili, że już im się nie opłaca rozwijać tej części konsumenckiej. Tam skupili się bardziej na jakichś rozwiązaniach chmurowych, biznesowych. No i te Nooki po prostu już niestety nie będą sprzedawane.
1: A i tak zgrabnie przechodzimy sobie do technikaliów. Tu w technikaliach dwa tematy Pawła. Na dobry początek coś dla tych, którzy posiadają słuchawki od Sennheisera, Ambiosy, smart headset, te z mikrofonami binauralnymi i chcieliby je podłączyć do czegoś innego niż iPhone. Chyba się da.
2: Tak. Chyba się da. Tak, jeden z moich znajomych odkrył niedawno przez filmiki na YouTubie magiczny adapter, który działa, bo ponoć adaptery jakieś istnieją różne z Lightning na USB i A i C. Natomiast żaden z nich nie działał, albo były one tak rzadkie, że ciężko było przetestować. No a tu się okazuje, że jest sobie adapter firmy Ugreen, który kosztuje około 130 zł i ja go widzę, że on jest na Amazonie. I link do Amazonu będzie podany, chociaż na oficjalnej stronie producenta, oczywiście europejskiej w języku angielskim, gdzie płaci się w euro, jest napisane, że nie ma go w magazynie. Więc szczerze mówiąc, jestem troszeczkę zagubiony. No ale można go chyba na Amazonie dostać, więc spróbujcie. No znajomemu się parę dni temu udało. Nagrywał mi się, wszystko zdaje się działać tak, jak działało, czyli no jest dźwięk, oczywiście no cichy, jak to na Ambiosach domyślnie, ale wszystkie przełączniki do trybu przezroczystego, czyli przepuszczenie dźwięku otoczenia do różnych poziomów nagrywania, do głośności samego odsłuchu i tak dalej, no wszystko działa, więc nic, tylko brać i używać. Z kolei jest też drugi adapter firmy Anker, który był w roku 2019 wypuszczony na rynek i co? I chyba go już, znaczy nie ma go na pewno w magazynie, nawet na Amazonie, a czy wróci i czy jeszcze jest produkowany, wspierany i sprzedawany, tego nie wiem. Natomiast te dwa adaptery powinny działać, jeżeli chcecie podłączyć właśnie smart headset, Ambeo smart headset Sennheisera do waszych sprzętów androidowych, a może nawet do Windowsów, no to możecie tego spróbować. Co prawda napisane jest przy tym Ugreenie, że to jest USB na Lightning adapter, ale ponoć na zdjęciach to widać, że to jest Lightning na USB. Także spokojnie można ten kupować i ten, który podlinkowałem, i powinien on działać.
1: I ostatni temat, Pawle, również należący do ciebie i poniekąd łączący się z tematem poprzednim, bo teraz będziesz opowiadał o projektach, które zainteresują tych wszystkich, co to lubią sobie posłuchać różnych dźwięków z terenu.
2: Tak, różnych nagrań binauralnych, stereo, głównie takich, nie tylko i nie zawsze, ale głównie, ale to, co wszystkie te nagrania łączy, to, że są one z terenu. I projekty są dwa. I to jest chyba moje największe odkrycie tego tygodnia, bo teraz tak, jest lipiec, są wakacje, no i to jest taki okres urlopowo-wakacyjno-podróżniczy, ale my sobie tutaj zdajemy sprawę też z tego, że nie każdy może sobie gdzieś wyjechać, chociażby blisko, i to otoczenie, i ten klimat zmienić. I tutaj pewnym półśrodkiem na to mogą być właśnie nagrania różnych miejsc na świecie, właśnie wykonane techniką binauralną, czy chociażby w stereo, które pozwolą nam wyobrazić sobie, jakby to było być w jakimś innym miejscu. Pierwszy projekt to jest coś, co nazywa się Locus Stream. Jest to część projektu Locus Sonus, który jest został założony przez jeden z uniwersytetów takich sztuki, konserwatoriów, ciężko mi powiedzieć, w Prowansji we Francji. I no, wiele rzeczy się w tym dzieje, natomiast taką najważniejszą, kluczową aktywnością w tym jest tak zwany sound map, czyli mapa dźwięku. I jak to działa? Chodzi o to, że istnieje sobie sieć otwartych, tak zwanych otwartych mikrofonów. To są mniej więcej tylko radiowe strumienie, streamy, takie zwykłe na Icecastie, jak radia internetowe, które no, hobbyści z całego świata w różnych miejscach na świecie uruchamiają i dzięki temu my możemy w czasie rzeczywistym na żywo słuchać, co się dzieje gdzieś tam na świecie. Cały czas po prostu leci nam dźwięk z tego miejsca, gdzie te osoby te streamy uruchomiły. To są najczęściej różne rezerwaty przyrody, jakieś lasy, jakieś parki, jakieś tam ujścia rzek, natomiast nie tylko. I taka miejska dżungla również nas tam uraczy. Są tam co najmniej 3 streamy aktywne z Londynu, w tym jeden właśnie prowadzony przez Andrego Lewisa, znanego już tutaj, niewidomego muzyka z Londynu, który no niejedne fajne rzeczy zrobił. Drugi gdzieś tam chyba w północnej Karolinie czy gdzieś jest odpalony przez chyba Patryka Perdue, z tego co pamiętam, więc też kolejna znana postać. No a tak to okazuje się, że nie tylko niewidomi są entuzjastami tego typu działań, bo no po całym świecie znajdziemy ludzi, którzy są skłonni coś takiego zrobić. No i posłuchamy sobie czego? No na przykład jakiejś farmy ze Stanów Zjednoczonych. Posłuchamy sobie najstarszego miejskiego parku w Czechach, czyli Lużanki w Brnie. Posłuchamy sobie jakiegoś lasu w Turyngii w Niemczech. Jest sobie pan, który regularnie ma odpalony stream jednej z ulic Brukseli. Ja tam nawet w niedzielę rano sobie nasłuchiwałem i było słychać, jak tam komuś klucz francuski upadł. Tam jakieś chyba roboty nawet w niedzielę pracują konserwatorzy. Z takiej miejscowości Morcel, to jest też niedaleko Antwerpii, tam też jest odpalony strumień i sobie ktoś transmituje ponoć. Tam te strumienie są bardzo często też podpisane i można posłuchać, jak ktoś bardzo się w to angażuje. Czego najczęściej doświadczymy? No więc tam doświadczymy na przykład dzieci, które się bawią, jakieś odgłosy samochodów przejeżdżających, coś tam. W sobotę wieczorem gra lokalna drużyna futbolowa, więc usłyszymy krzyki ze stadionu. No i przeróżne tak naprawdę rzeczy. Są też strumienie odpalane no, czasowo, więc warto się rozglądać po tej liście. No bo właśnie, tradycyjnie to jest mapa, ale dla osób niewidomych i nie tylko jest też opcja listy. Link się nazywa po prostu list po wejściu w link podany w komentarzu. locusonus.org/soundmap, jedno słowo. Tam będzie link list, po którego naciśnięciu pokaże się nam taki nagłówek, tam chwilę musimy poczekać. Pod nagłówkiem będzie klikalny element X, to jest element do zamykania tejże listy, a pod spodem już po jakimś czasie nam się odpali lista. No, zazwyczaj to jest tak cirka 40 elementów, tak? 37, 38, tak to oscyluje, zależy ile tam akurat streamów odpadło albo jest. Można powiedzieć spokojnie, że około 35 jest takich pewnych punktów, a tam zawsze się pojawi jakiś taki strumień, który się odpali na chwilę. Klikamy w element, rozwinie nam się nagłówek i tam właśnie są lokalizacja, więc mamy współrzędne geograficzne i kraj. Mamy lokalną datę i godzinę. Mamy tam potem listę i tam jest link do streamu. Trzeba go skopiować i wkleić do dowolnego odtwarzacza radia internetowego. Może być nasza przeglądarka, może być jakikolwiek program, którym odtwarzacie radio z linków. Wszystko może być. Można też tam podejrzeć kto, jeżeli jest to wpisane, kto jest autorem, administratorem takiego streama. Jaka jest dokładna lokalizacja wpisana przez administratorów, no i jakiś krótki opis, czego się spodziewać, kto to organizuje, czemu i tak dalej. Czasem są odpalane takie strumienie okolicznościowe. Ja na przykład wczoraj przez jakieś pół godziny nasłuchiwałem tego, co się dzieje w jakiejś malutkiej wsi w Słowenii, która sobie liczy 68 osób po prostu, które tam mieszkają. No i było czasem słychać jakieś głosy z oddali, że jakiś samochód podjechał, że tam ktoś jakimś wiadrem metalowym stukał. No jeżeli lubicie aplikacje typu Aura i różne podkłady dźwiękowe pod to, co robicie, no to polecam się wsłuchać, bo można sobie zrobić taki w czasie rzeczywistym, nie nagrany gdzieś tam specjalnie pod jakiś program komputerowy, bo i ptaków nie zabraknie, i to jakichś takich bardzo egzotycznych gatunków, jak jakąś Japonię sobie na przykład otworzycie, albo Stany Zjednoczone, ale właśnie też jakąś płynącą rzeczkę, jakieś odgłosy miasta, no tylko że po prostu w czasie rzeczywistym i na żywo, i to się dzieje naprawdę, a nie jest sfabrykowane. Co ciekawe, też możecie sami brać udział, jeżeli jesteście na tyle odważni i macie takie miejsce, gdzie no, uważacie, że to jakieś ciekawe tło można by transmitować. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby transmitować ludzi, co mówią i zrobić sobie Big Brothera nagle, ale jeżeli macie ku temu warunki, nie wiem, macie jakąś spokojną okolicę, gdzie możecie jakieś takie, to żeby chodzi o odgłosy, tak? Nie chodzi o, tak jak mówię, jakieś szpiegowanie i to, żebyśmy słyszeli, o czym ludzie rozmawiają. Chociaż tego czasem się nie uniknie, że ktoś sobie przejdzie obok i coś będzie mówić. Natomiast ogólnie takie dźwięki otoczenia chcielibyście przetransmitować, no to tutaj inicjatywa nam pomaga i wychodzi nam naprzeciw, bo oprócz tego, że oczywiście jest już prekonfigurowany cały zestaw, jak to zrobić na przykład na Raspberry Pi, to są też dedykowane ku temu aplikacje zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Locus Cast chyba się nazywa ta aplikacja, dobrze pamiętam, Michale, bo ty ją chyba nawet zainstalowałeś, a zresztą też.
1: Zgadza się, tak, Locus Cast.
2: Locus Cast. I to jest aplikacja bardzo prosta w obsłudze, bo najpierw zakładamy konto na stronie właśnie tej, którą podałem, locusonus.org/soundmap, jest tam link admin i tam zakładamy sobie konto, gdzie też konfigurujemy sobie nasz stream, podpisujemy go, wypełniamy te wszystkie pola. I następnie na to konto logujemy się w aplikacji Locus Cast.
1: Konfigurujemy tu ważna rzecz, tak? To konto jest ręcznie aktywowane. To nie jest tak, tak, że z automatu możemy się tam zalogować, trzeba odczekać, ale to trwa krótko, kilkanaście, kilkadziesiąt minut i już.
2: No tak, chodzi też o to, żeby ludzie nie bawili się tym w takim sensie, żeby transmitować sobie, nie wiem, jak robią challenge, czy tam co mówią ich rodzice, tylko żeby ładnie też pewnie opisać. Nie wiem, czy ty, Michale, musiałeś coś opisywać? Nie. Wypełniałeś profil? Nie. Aha.
1: Nie uzupełniałem, po prostu założyłem sobie to konto i tyle. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to będzie działać, a może do czegoś kiedyś się przyda.
2: Dokładnie. Zwłaszcza, że właśnie tu jest wybór na przykład, czy chcemy transmitować w stereo, czy w mono. Więc jeżeli posiadacie na przykład właśnie Abeo Smart Headset, to jest idealny sposób, żeby taki headset wykorzystać, bo możecie chociażby na chwilę. To nie musi trwać 24 godziny na dobę, aczkolwiek widziałem już streama, który bazuje na iPhone'ie z odpalonym EasyCastem. Więc no, co kto lubi za sprzęt. Ale chociażby na chwilę, na nie, godzinkę możecie się otworzyć i coś potransmitować, jakieś, nie wiem, szum morza, gdziekolwiek jesteście, i ludzie chętnie tego posłuchają, zwłaszcza, że inicjatywa oferuje nam swój własny serwer Icecast. Oczywiście, jeżeli macie gdzieś swój własny postawiony, nie wiem, Icecast, Shoutcast i chcecie go udostępnić na rzecz tego projektu, nie ma problemu. Ale jeżeli nie macie, to również nie ma problemu i tutaj odpalony będzie dla nas specjalnie mount point, czyli punkt zaczepienia na Icecastie, na serwerze oferowanym przez Locus Cast. I tutaj też ważna, myślę, uwaga, bo na iOSie, gdybyśmy chcieli przez Safari tą mapę, sound map, pod tym adresem przejrzeć, który podałem, który będzie w komentarzu, no to nam to za wiele nie da, bo ten link list, przynajmniej ja się do niego z Safari na iOSie nie dokopałem. Więc może być ciężko przeglądać te strumienie. Natomiast pewną rzecz, jaką można zrobić, to jest pewne obejście, bo oczywiście no, wiele strumieni, nawet nie wiele, bo to mniejszość jest, ale kilka takich jest, które są na jakimś własnym serwerze, no tych w ten sposób nie znajdziemy, ale większość jest na tym właśnie dedykowanym serwerze Locus Casta i je można przeglądać właśnie przez ich link icecastowy. I wtedy w przeglądarkę wpisujemy locus.creacast.com/9443. I na tym porcie jest postawiony Icecast. Tam, jeżeli my dostaniemy streama, zresztą zauważycie, że większość tych streamów tam, znaczy to każdy z tych streamów tam jest mount pointem i po prostu do tego portu potem po slashu się dodaje tam coś tam, .mp3 albo OGG. No ale kiedy nie wpiszemy nic po slashu, to po prostu otworzy się nam interfejs webowy Icecasta i tam będą podlinkowane wszystkie na tym serwerze trzymane tak zwane właśnie mount pointy, czyli właśnie te streamy. I wtedy wystarczy, że w któryś klikniemy, no i już, jeżeli jest to takie typowe MP3, to Safari sobie bez problemu z tym poradzi. OGG jest chyba trochę większym problemem, natomiast z MP3 sobie poradzi i odtworzy nam go w Safari. No, a jak
1: oni właśnie
2: poradzi,
1: akurat przede wszystkim nadają w OGG, z tego co widzę.
2: Tak? O, ja widziałem dużo w MP3. No, ale to jest
0: czyli trzeba jakiś VLC albo
2: tak, co, przekopiować po prostu tak link. Czy nawet pewnie jakiś broadcast sobie da radę.
1: Natomiast
2: albo
1: co ciekawe, OGG, właśnie przez OGG, za pomocą OGG, te, jakby formatu OGG, nadajemy z poziomu iPhone'a.
2: Tak, tak. No to jest Safari, tak?
1: Tak, no to Safari ma problem. Swoje problemy.
2: Tak, tak. Więc przekopiujcie wtedy ten link do dowolnego odtwarzacza radia, który wspiera linki i będzie okej. No, więc to są streamy. Więc jeżeli chcecie sobie we własnym zaciszu domowym stworzyć na przykład klimat Tokio albo jakiejś tam, nie wiem, parku narodowego gdzieś w Kalifornii, nie, to jest w Kalifornii, albo wioski jakiejś kulturowej w Korei Południowej, nic prostszego. Wchodzicie właśnie na Locus Stream i tam możecie sobie odsłuchiwać takie miejsca. Ale to nie wszystko, bo jest też drugi projekt. Projekt również dość stary, bo on już no, 10 lat ma na pewno, jak nie więcej. Projekt Radio Aporee. I tu jest zasada podobna, tylko że nie mamy streamów na żywo, a wrzucane są, trochę jak na FreeSounda albo na SoundClouda, nagrania terenowe, tak zwane field recordings. I tutaj administrator całego przedsięwzięcia jest dość restrykcyjny, jak chodzi o to, co przyjmuje, bo my możemy wrzucić dowolne nagrania, ale one są też ręcznie akceptowane. Tam są konkretne wytyczne, one muszą być wysokiej jakości. Najlepiej stereo, nie, tylko stereo albo binauralne. Nie ma opcji, że jakieś mono robione jakoś telefonem. Chociaż musiałbym autora zapytać, co z telefonami teraz, bo mam wrażenie, że te wytyczne były pisane właśnie te ileś lat temu, naście, no kiedy telefony jeszcze brzmiały jak brzmiały. No a teraz telefony to już są przecież bardzo potężne rejestratory terenowe również, więc myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, ale okej. Nagrywajmy najlepiej jak potrafimy, czyli też macie jakieś Ambeo albo jakiś profesjonalny rejestrator. Nagraliście coś, co trwa minimalnie minutę, to można to tam wrzucić, nanieść na mapę, bo bardzo ważne jest to, żeby to było oznaczone datą, kiedy zostało to zrobione nagranie i miejscem, gdzie zostało zrobione. I tutaj właśnie kwestia jest taka, że ta strona, z nią się da pracować, ale ona dostępną nie jest. Tam bardzo ważna jest ta mapa. Ja za chwilkę opowiem, jak można przeglądać te nagrania pod kątem konkretnego miejsca. Natomiast nie próbowałem jeszcze wrzucać i tutaj zastanawiam się, czy na przykład ten widok mapy nam w tym nie przeszkodzi, żeby coś samodzielnie zamieścić. Może być z tym problem. I tu będę z autorem rozmawiał. Zobaczymy, na ile on będzie chętny, żeby zmiany wprowadzać. Natomiast nagranie zostaje wrzucone, no i jest częścią bazy. I co my teraz możemy robić? No po pierwsze możemy te nagrania przeglądać według mnie i możemy sobie w ogóle przeglądać playlistę wszystkiego, co zostało wrzucone w ciągu ostatnich 24 godzin, tygodnia, miesiąca, chyba tyle. I wtedy możemy po prostu chronologicznie te nagrania sobie podglądać. Możemy przeszukiwać tę bazę pod kątem konkretnych miejsc lub tytułów nagrań i to rzeczywiście to nawet działa, tylko jest tam przycisk search. W ogóle no, zapomnijmy o tym, że tam będą jakieś fajne nagłówki, jakieś fajne podmarkowane rzeczy. Nie, tu jest kupa przycisków i no, trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Jest przycisk search, po naciśnięciu search nie dzieje się nic enterem, więc albo klikamy myszką czy nawigacją obiektową z NVDA, czy kursorem JAWS z JAWS-em, czy wyłączamy style w przeglądarce i wtedy się odblokowują przyciski places i recordings. I po naciśnięciu na przykład places, ja próbowałem places, pojawia się pole edycji, wtedy możemy już style spokojnie włączyć i wpisujemy przykładowo tam Kraków, Poland, albo wystarczy sam Kraków i po strzałką w dół już te podpowiedzi działają normalnie. Enterem znowu nic się nie dzieje, wyłączamy tryb formularzy, naciskamy search recordings in this location i znowu szukamy pod literą B przyciskami, bo nagrania jako wyniki wyszukiwania no również nam się nie pokażą pod żadnym nagłówkiem i znajdziemy w końcu te nagrania konkretne z danego miasta i po ich naciśnięciu otworzy się taki modal, okno, w którym możemy o tym nagraniu coś, ono się oczywiście zacznie odtwarzać, możemy tam sobie coś podejrzeć, poczytać o tym nagraniu, w jakich okolicznościach zostało zrobione, przez kogo i tak dalej. Jeżeli autor na to zezwala, a w większości widzę, że zezwalają, można to nagranie pobrać, jest też napisane, na jakiej licencji jest ono udostępnione i zazwyczaj jest to jakieś CC, bo autor bardzo przy tym obstaje, żeby to były nagrania dostępne w domenie publicznej. Więc będzie można je wykorzystać, być może z jakimiś tam konkretnymi obostrzeniami, ale będzie można. W zasadzie tyle. Taka jeszcze jedna wada, jaką zauważyłem, jeżeli ponowimy wyszukiwanie i wyszukamy jakieś inne miasto, to te stare nagrania nam się nie wyczyszczą i będą pod tymi nowymi, nad tymi nowymi dalej wisieć. Natomiast można w ten sposób przeglądać bazę, ale coś, co mnie absolutnie urzekło, to jest to, że z tych wszystkich nagrań, które tam zostały wrzucone, powstało radio. I radio, które można znaleźć w dowolnej aplikacji obsługującej Radio Browsera, bo ono jest w katalogu Radio Browsera, więc czy to będzie Twistcake, czy to będzie Radio Shure z wgraną nową bazą, czy to będzie Broadcast, czy to będzie jakaś Triody, czy jeszcze inne, chyba Ether też korzysta z Radio Browsera, no Radio Droid na Androida, mnóstwo jest tych aplikacji, to tam znajdziemy to radio. Nazywa się po prostu Radio Apori, czyli Radio Aporee, przez dwa E na końcu. Możecie sobie dodać do ulubionych, puścić i tam będziecie słyszeć wszystkie nagrania z tej bazy w pętli. I one najczęściej jeszcze tam, gdzie jest zazwyczaj now playing, czyli informacja o aktualnie granym utworze, tam najczęściej jest jeszcze opisane to nagranie i to dość dobrze z reguły, czyli kto je wykonał, imię, nazwisko, z jakiej lokalizacji ono pochodzi, czasami jest tylko miasto i kraj, a czasami jest dokładny adres i jakiś opis taki krótki typu tam, no, odgłosy lasu albo tam koncert, nie wiem, wołanie muezina, takie, żebyśmy wiedzieli, znali kontekst, co w tym nagraniu miało zostać ujęte. Bardzo fajna jest to podróż, naprawdę polecam wam posłuchać i też można sobie zrobić taki klimat zwiedzania świata. Ja już tam słyszałem, mam wrażenie, no, absolutnie wszystko, czyli występ jakiegoś męskiego chóru, jakiś padający deszcz, tylko że gdzieś w Słowenii. Tutaj, Michale, ukłon w twoją stronę. W niedzielę chyba w pętli z 10 razy leciało takie krótkie nagranie z dworca w Iławie.
1: O, proszę.
2: Tak, było. Nawet zastanawiałem się, czy ty tego nie wywołałeś, bo tam użytkownicy w jakiś sposób mogą wpływać na to, co akurat w radiu leci i radio jakoś tam reaguje na to, co się dzieje. Na to, że podłącza się nowa osoba, która słucha, na to, że ktoś wrzucił nowe nagranie do bazy, na to, że ktoś tam postanowił odtworzyć jakieś nagranie w pobliżu, coś tam. Nie wiem jeszcze, jak dokładnie się to robi i jak z tym radiem wchodzić w interakcję. Ponoć można nawet tam jakieś wiadomości pisać, nie wiem, czy też nagrywać, ale też widziałem, że jest jakaś aplikacja, która, nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna i czy w ogóle jest dostępna z voiceoverem, bo tam jeszcze jest jakiś projekt poboczny, który skupia się na jakichś takich jakby oprowadzaniach, spacerach w AR, w rozszerzonej rzeczywistości. I to naprawdę nie wiem, czy jest dostępne. No, szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Natomiast jakiś model interakcji z tym całym systemem istnieje. No i bardzo często pojawi się nam taki komunikat otoczony taką specyficzną muzyczką, dość spokojną i wtedy chyba Fred, czy któryś z tych bardziej robotycznych głosów makowych przeczyta nam, że znaleziono użytkownika w lokalizacji Gdańsk, Polska, odtwarzam nagranie w pobliżu, jakieś losowe z danego obszaru. No i w tym momencie na przykład przypuśćmy, że odtwarzane było bardzo długie nagranie prac remontowych na autostradzie w Berlinie, bo było dzisiaj takie nagranie. I w tym momencie to nagranie wcina nam się w środek tego berlińskiego, no i zaczyna nam teraz się odgrywać jakiś tam meczet w Pakistanie. Przypuśćmy, że ten meczet w Pakistanie jest dość krótki, on się skończy i wraca nam ten Berlin. Ale jeżeli ten meczet w Pakistanie byłby zakłócony przez drugie nagranie wywołane jakąś tam interakcją użytkownika, no to już nie wróci nam do meczetu w Pakistanie, tylko wróci nam znowu do tego Berlina, czyli do tego, co poleciało jakby naturalnie z samej playlisty. No i będzie to nagranie kontynuowane tam, gdzie zostało przerwane. Naprawdę można fantastyczne rzeczy usłyszeć. Cała jakby to jest historia dźwiękowa naszej cywilizacji. Nie boję się tego powiedzieć, bo i jakieś protesty polityczne już słyszałem, i jakiś strumyk płynący, i jakiś, co ja tam jeszcze, jakiś piec konkretny, który tam gdzieś płonął sobie w Turcji, został rozpalony. No naprawdę, można tak fajnie dźwiękowo świat pozwiedzać. Właśnie większość tych nagrań jest albo stereo, albo binauralna, więc nic, tylko słuchawki wkładać i rozkoszować się pejzażami dźwiękowymi, które tam są. No miejmy nadzieję, że my będziemy mogli też, to trzeba jeszcze sprawdzić, wrzucać też swoje nagrania, bo no wielu z nas takie nagrania czyni, robimy to świetnie, lubimy to robić, więc taka platforma jest po prostu dla nas jak znalazł, tak samo zresztą jak i LocuStreams. Więc jeżeli nie macie jak w te wakacje gdzieś wyjechać, to zróbcie sobie chociażby taką podróż w domu. Ja myślę, że to będzie bardzo fajna namiastka. Jak usłyszycie coś ciekawego, to też się podzielcie z nami w komentarzach albo gdzieś.
1: Jak najbardziej, więc zachęcamy do takich eksploracji, też zachęcamy do tego, żeby poszukać na przykład w archiwach Tyflo Podcastu takich różnych kompilacji, które tu Tomek Bilecki nam przygotowywał i myślę, że jeszcze nie jedną w przyszłości przygotuje, ale to za czas jakiś. A tymczasem właśnie a propos tego czasu dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania, tak przynajmniej mi się wydaje, no chyba, że jeszcze ktoś z was coś odnalazł w międzyczasie?
2: Ja jeszcze jedną rzecz. Ty, Piotrze, też?
0: Tak, ale ja dosłownie szybko, bo też taka propos Hacker Newsa, jak rozmawialiśmy o tym, ja sobie przyjrzałem, co tam się pojawiło. No i na przykład wpadła wiadomość, że pojawiła się wersja 4.1 programu MuseScore. Tam jest sporo nowości, ale jedną z nich jest to, o czym nie pamiętam, kto z
2: to
0: nas
2: ja
0: mówił.
2: Chyba.
0: No właśnie, więc doszła obsługa Braille'a. Więc możemy sobie nasz utwór w Braille'u czytać. Tam jest problem na Macu ponoć. Coś tam się to nie wyświetla na monitorze braille'owskim na Macu prawidłowo, ale generalnie to zarówno osoby widzące, no widzą tego Braille'a, a my też go możemy sobie przeczytać, no i to już jest oficjalnie dostępne w stabilnej wersji.
2: Super, no to muzykujący się ucieszą. No a ja na koniec, otwarliśmy narzekaniami na Meta i na ludzi, którzy o dostępność się nie starają, to zamknijmy tymi, którzy naprawdę sobie trud zadali i oni mieli naprawdę niełatwe zadanie, czyli GitHub. GitHub, który postanowił się wziąć za kilka obszarów swojego serwisu, które no, w kwestii dostępności mogłyby pewnie otrzymać troszeczkę tutaj jakiejś dbałości i zainteresowania. No i wzięto się za przede wszystkim interfejs wyszukiwania, czyli to, co mamy pod github.com/search oraz drzewo plików i folderów, jeżeli mamy repozytorium, no i edytor kodu. No i w ogóle fajne jest to podejście, o jakim oni piszą, w jaki oni sposób do tego się zabierają. Oni sobie chyba ze swoich jakichś tam pracowników wyeliminowali jakiś zewnętrzny zespół odpowiedzialny tylko i wyłącznie za audyty, bo chyba nie współpracowali z żadną zewnętrzną firmą. I potem, jak wszystko zostało zaprojektowane, to oni im przeaudytowali GitHuba pod kątem właśnie dostępności. Potem były też konsultacje z designerami i pokazywane były im tutaj właśnie projekty, znaczy konspekty w Figmie. Tak naprawdę takie jeszcze pierwsze w ogóle szkice. I to chyba było też testowane ze czytnikami ekranu, bo teraz w Figmie można z czytnikiem ekranu podejrzeć sobie taki szkic, nawet jeżeli nie jest jeszcze on podłączony z konkretnym kodem. No i na sam koniec też oferowali ten dział dostępności, czy inżynierowie odpowiedzialni za dostępność, dawali do dyspozycji chyba raz w tygodniu godziny dyżurne, kiedy po prostu inżynierowie, informatycy, programiści zaangażowani w tworzenie tych nowych funkcji, w kodowanie tego, jak to ma działać, mogli po prostu przyjść, wpaść na taki dyżur i się poradzić zespołu dostępnościowego, jak konkretną rzecz zaprojektować. No i co im wyszło? No, przemodelowane wyszukiwanie, w którym aktualnie dostępne są na przykład to, co nie było wcześniej dostępne, czyli filtry. Filtry, czyli kiedy już wyszukamy sobie, nie wiem, NVDA, no to tam pytanie, czego my chcemy szukać, czy repozytoriów, czy fragmentów kodu, w których jest wspomniany ciąg znaków NVDA, czy zgłoszeń błędów, czy tak zwanych pull requestów, czyli modyfikacji kodu z propozycją, żeby je złączyć z głównym repozytorium, kiedy osoba trzecia tam ingeruje. Bardzo zaawansowane są te filtry, one tam idą dalej, są jakieś przyciski, rozwijalne linki. Ja się tym troszkę bawiłem, no po kliknięciu w taki link, odczytywany jest w ogóle jakiś kompletnie losowy link, nie wiem czemu, ale kursor przenosi się na nagłówek z wynikami wyszukiwania. Skoro już przy wynikach wyszukiwania jesteśmy, no to w jakiś sposób oni też chcieli, żeby no po wpisaniu, tak, wchodzę na github.com/search, wpisuję właśnie NVDA, enter. I co teraz ma się dziać? No fajnie by było przeczytać, ile znaleziono wyników. No nie jest to takie proste, bo tam problem był taki, że jakby to zrobić, tak? No najprościej komunikat Aria Live, żeby obszar od razu był odczytany. No ale stwierdzili, że Aria Live to oni już mają, że jest już odczytywane, jak się załaduje jakby tytuł tej strony, która się załadowała, no a nie ma na ten moment jeszcze takich technik wymyślonych, żeby można było kilka komunikatów Aria Live skolejkować, żeby jeden był odtworzony gdzieś tam po drugim. Więc one by się nawzajem wygryzały, albo by to jakiś błąd wywołało, albo po prostu użytkownik by nie dostał na czas tej informacji, której potrzebuje. No więc umówiono się tak, że na ten moment będzie odczytywany wynik wyszukiwania, podświetlony będzie po prostu ten nagłówek i zostanie to automatycznie odczytane. Natomiast wszystkie inne jakieś kontekstowe informacje, jakieś tam pop-upy, które mogłyby wyskoczyć, coś tam jeszcze, to już użytkownicy sobie będą musieli znaleźć sami. Też przemodelowano trochę, jak działa przycisk sortowania, bo jest przycisk sort, to jest przycisk, który można rozwinąć i pokazuje się wtedy lista różnych tam kryteriów, wedle których możemy chcieć sortować te nasze wyniki. No i przedtem co się działo? Klikamy na link, strona się przeładowuje, bo tak jest zaprojektowana, bo to nie jest tak po prostu, że rozwijamy, wybieramy opcje i się tam od razu coś zmienia, tylko przeładowywana jest cała strona. No i wtedy lądowaliśmy na jakimś tam nagłówku i nie wiadomo było, o co chodzi. A teraz zaprojektowano tak, że udało się im zrobić tak, że kursor wraca na ten przycisk sortowania, więc jesteśmy w tym miejscu, z którego wyszliśmy. No i super. No i ostatnia rzecz, zaprojektowali też w ogóle na nowo widok drzewa. Jeszcze go nie widziałem, nie wiem, czy ty, Piotrze, albo Michale, widzieliście, jak to drzewo teraz wygląda przeprojektowane?
1: Nie, szczerze mówiąc, nie miałem ostatnio
3: potrzeby. Ja też nie, to chyba jak się chyba w edytorze kodu, może tam gdzieś jeszcze coś nie spotkałem się z tym.
2: Dokładnie, bo zaprojektowane zostało w ogóle od zera i oni opublikowali tą kontrolkę samą, ten kod kontrolki drzewa, jako komponent open source. Więc jeżeli ktoś na przyszłość będzie w swoim projekcie potrzebował fajnego widoku drzewa, to można skorzystać na przykład z tego komponentu GitHuba. I ponoć go zaprojektowano tak, że na przykład jak zaczniemy wpisywać z klawiatury jakieś litery pierwsze tam konkretnego elementu, to zostanie on znaleziony i też takie te relacje między tymi gdzieś głęboko zagnieżdżonymi elementami zostały dość ładnie tam nakreślone. Cała struktura i to oznaczanie znaczników HTML zostało też przerobione. No więc też jest to już zrobione. No i na koniec edytor kodu, który naprawdę tutaj jest mistrzostwo. Jak chcecie, to ja po prostu polecam sobie poczytać, bo ostatnio GitHub wprowadzał kilka różnych takich funkcji, no, które sprawiły, że ten edytor dostępny do końca nie był. On w ogóle był kod, na GitHubie był pokazywany jako tabela, żeby było śmieszniej. I każda linia to była osobna kolumna tabeli. Znaczy linia tabeli, a tam jedną kolumną był numer linii, a drugą był ten kod w tej danej linii.
3: No. To bardzo lubiło NVDA zawiesić, zwłaszcza jak to był jakiś duży plik. Tam kilka tysięcy linijek, to się lubiło zawiesić niestety.
2: I dlatego jak ktoś chciał mieć czysty, przejrzysty kod, to wchodził w tą wersję surową, raw, no tylko jej nie dało się edytować, to był taki tylko do odczytu. Można było sobie zapisać Ctrl-S jako tam jakiś plik, nie wiem, bat, py, inny. To fajnie, ale żeby edytować, no to już trzeba było chyba sobie repozytorium sklonować lokalnie i w jakimś ulubionym edytorze pracować. No a teraz to przemodelowano i w ogóle problem był z tym przemodelowaniem, bo przez to, że oni wprowadzili jakieś podświetlanie składni, jakieś tam symbole, że my możemy konkretny symbol symbolizujący daną funkcję sobie przejrzeć pod kątem jakichś odniesień do wcześniejszych wystąpień w kodzie i tak dalej, no to się okazało, że trzeba zrobić edytor, który jest jakby wirtualizowany, czyli on nie jest jakby polem edycji, tylko jest takim wirtualizowanym na ekranie, wirtualizowaną przestrzenią, po której osoba widząca może przemieszczać kursor i tam klawiaturą rzeczy wpisywać i tak dalej, bo standardowe pole edycji to już było za mało, żeby tam wyrobić, czy nawet jakieś bardziej rozbudowane. No i jak coś takiego uczynić dostępnym? Kombinowali, aż wymyślili. Tak naprawdę u podstawy tego edytora jest pole tekstowe text area podobne do tego edytora VS Code'owego, czyli Monaco, który jak najbardziej dostępny jest, oferuje różne skróty klawiszowe i tak dalej. My pokazywaliśmy na przykład w audycji o Markdownie, jak wygląda tego typu edytor. Chociażby na Markdown Together. I on jest widoczny tylko dla screenreaderów. I na ten edytor taki goły nałożona jest ta wirtualna warstwa dla osób widzących, która synchronizuje się z tą pod spodem, która jest dla niewidomych. I dlatego trzeba było zrobić też dwa kursory, bo no, osoby niewidome się przemieszczają tradycyjnym kursorem strzałkami. Dla osób widzących trzeba było zrobić fałszywy, taki fejkowy, udawany kursor wizualny, który synchronizuje się z tym, który jest tam pod spodem. No więc tam się potem porobiły problemy. Na razie na przykład Firefox pozwala ogólnie na to, żeby personalizować jakoś tam atrybuty tekstu, że rozmiar tekstu, jakieś tam kolory, czcionki i tak dalej. Tu się coś wywaliło na razie. Oni to oczywiście naprawiają. Tak samo nie działa zawijanie wierszy. Ale i tak już jest dobrze, bo dzięki temu podejściu, jak które zrobili, nie nadpisuje się działanie skrótu Ctrl-F, bo tam Ctrl-F coś innego robił, czy jakoś nie chciał działać i nie działało przeszukiwanie to przeglądarkowe takie, które jest dostępne. No teraz to naprawili, że to działa. No więc jak widać, naprawdę trzeba robić obejścia na obejściach na obejściach, żeby takie skomplikowane kontrolki gdzieś dostosować. I to są już takie potężne, rozbudowane aplikacje, tak samo jak dokumenty Google. Cały pakiet biurowy w ogóle Google w przeglądarce, gdzie naprawdę chyba też trzeba było się wykazać, żeby to działało. No ale Threads ma problemy z tym, żeby pogrupować elementy, dać czynności i dać opisy alternatywne, więc hej.
1: Ale to jest właśnie przykład, no bo przypomnijmy, GitHub to jest obecnie własnością Microsoftu. Nie wierzę, żeby GitHub miał jakiś dedykowany team od dostępności, ale podejrzewam, że osoby odpowiedzialne za rozwój tego całego projektu, jakim jest GitHub, to po prostu miały świadomość tej potrzeby dostępności i wiedziały w Microsoftie, do kogo się odezwać, kogo zapytać, kogo gdzieś tam poprosić o pomoc, o jakieś wsparcie, bo Microsoft, no, za obecnego prezesa to rzeczywiście na tę dostępność stawia dość mocno. I tam zespołów dostępnościowych, to z tego co kojarzę, to w Microsoftie jest nawet kilka. Są ludzie od dostępności takich rzeczy użytkowników, takich typowych dla użytkownika, ale też na przykład ku radości administratorów, też w końcu te rzeczy klasy Enterprise są też zadbane, jeżeli chodzi o dostępność. Więc tam rzeczywiście się dzieje. I są ludzie, którzy za to odpowiadają, są ludzie, do których się można zwrócić i poprosić o pomoc i ta pomoc, no jak widać, została udzielona.
3: Dokładnie. Tak. Tutaj tak samo działa zresztą ten edytor w VS Code, bo tam też jest właśnie to tak samo zrobione, żeby on działał responsywnie. Tam jak ładujemy jakiś plik, który powiedzmy ma kilka megabajtów, takie zwykłe pole, bo to jest też aplikacja na Elektronie webowa, żeby to działało szybko, to też tam właśnie jest jakąś tam własnościowa, po prostu jest grafika rysowana, żeby to było szybkie, no ale jak to zrobili, tak samo ten, to Monaco właśnie działa, tam jest to pole edycji wirtualne, które dla czytnika ekranu bodajże, z tego co pamiętam, wyświetla tylko 25 linijek naraz. Dzięki czemu no, możemy spokojnie nawigować. My generalnie tego nie czujemy, że tak, tam tak naprawdę się dzieje, że na czytnik ekranu widzi tylko te 20 linijek wokół naszego kursora. No ale jednocześnie możemy spokojnie, nie wiem, z pierwszej linijki do linijki, nie wiem, kilkuset tysięcznej przeskoczyć, tak? I to po prostu działa. Ale to też pewnie dużo, dużo pracy zajęło, żeby to wszystko zrobić, zoptymalizować tak, żeby to tak działało do tego stopnia, że dzisiaj to jest bardzo lubiana aplikacja i używana przez wielu, wielu programistów w zawodzie swoim.
1: A czasami nie tylko programistów, jak się okazuje, no bo to jest po prostu no, dostępny edytor. Rzeczywiście o bardzo dużych możliwościach, ale jak ktoś poświęci, podejrzewam, trochę czasu na skonfigurowanie, na przystosowanie go do swoich potrzeb, no to może mieć rzeczywiście pociechę nawet w pisaniu takich tradycyjnych.
3: Tak, klasy. No to jest jedyne
0: procesor, który też na przykład daje nam dźwięki na takie rzeczy, które normalnie dla osób widzących są widoczne tylko jako ikonki, tak? No właśnie jakieś błędy, takie rzeczy, które są podświetlone, tak jak ty mówiłeś, Pawle, że ten edytor na GitHubie podświetla niektóre rzeczy. No tam dźwięków jeszcze nie ma, ale kto wie, czy kiedyś się nie pojawią, no ale właśnie w samym VS Code na takie rzeczy dźwięki są, więc jeśli mamy na jakiejś linijce jakiś błąd, o tym było zresztą w tym przeglądzie, czy jakaś linijka jest zwinięta, bo kod też można sobie zawijać jak drzewko, no to też na to są dźwięki, więc tutaj też fajna sprawa.
1: Także brawa dla Microsoftu, a dla Mety, no, poprawcie się.
2: Tak.
1: Poprawcie się.
2: Tak, macie zadanie domowe na
1: wakacje. Tak jest. Ostatnie jeszcze pytanie od naszego słuchacza Matiego. Witajcie, mam pytanie. Orientujecie się, czy jest jakaś aplikacja na iPhone'a do oglądania telewizji na żywo, w której da się włączyć audiodeskrypcję? No...
0: Jest to MeGoGo, które niby ma ustawienia audio, ale nie wiem, czy komuś z was udało się do tych ustawień audio wejść. Tam jest przycisk ścieżka audio, który jest zaznaczona opcja u mnie auto, ale ja w żaden sposób nie mogłem w niego stuknąć. Ani rozpoznawaniem ekranu, ani trzymając palec i przesuwając go na wszystkie strony. Nie wiem, czy akurat tam w tym momencie, kiedy ja to robiłem, nie było ścieżki alternatywy, ale to chyba i tak się do menu powinno wyświetlić, bo to chyba na programie pierwszym albo drugim robiłem, więc no nie wiem.
2: No my kiedyś próbowaliśmy z tym MeGoGo i właśnie nie działało.
0: WP Pilot nie ma w ogóle ustawień audio. Kanal Plus chyba, no ale to jest usługa płatna.
1: Płatna, tak.
0: Ale
1: tak.
0: To jest chyba jedyna rzecz, która mi tak przychodzi do głowy, gdzie to się chyba tak dałoby zrobić.
2: Może mieć. Mhm.
0: Tak, i tam teraz od niedawna też są te wszystkie podstawowe kanały dostępne, które są normalnie w telewizji naziemnej, ale też nawet za to też trzeba zapłacić. Mhm.
1: Zgadza się. No także, Mati, wiele nie pomogliśmy, ale mamy nadzieję, że to będzie dla ciebie jakąś inspiracją w poszukiwaniu jakiejś aplikacji, o której być może nie wiemy, a być może właśnie ty się z nami w następnym 193. Tyfloprzeglądzie podzielisz, bo 192. Tyfloprzegląd to, proszę państwa, przechodzi już powoli do historii. A zatem dziękujemy za dziś, dziękujemy za to, że byliście z nami, za wszelkie wasze komentarze, te tekstowe, jak i głosowe. No i cóż, do usłyszenia za tydzień, a na dziś dobrej nocy mówią wszystkim i życzą mówiący te słowa Michał Dziwisz oraz Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Jak zawsze po godzinie 19, kilka razy w tygodniu spotykamy się tu, aby porozmawiać na różne interesujące tematy, przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś będziemy rozmawiać na temat dostępności transportu kolejowego. Ja bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych gości. Dziś wirtualnie w naszym studio jest Adam Zając, szef projektu Warszawska Mapa Barier, który jest realizowany przez CISCOM. Jest także Piotr Figiel, członek Komisji Dialogu Społecznego do spraw osób niepełnosprawnych Miasta Stołecznego Warszawa, a także Michał Dębiec, bloger, autor serwisu internetowego, autor bloga moimioczami.pl, a także członek Powiatowej Rady Społecznej do spraw osób niepełnosprawnych w Krakowie. Witam was bardzo serdecznie.
1: Cześć.
0: Dobry wieczór, dzień dobry, bo ludzie nas w różnych strefach czasowych słuchają, a także później ze strony internetowej także o różnym czasie mogą nas odbierać. Skoro zebraliśmy się tu w tak zacnym gronie, ten temat już poruszaliśmy jakiś czas temu, jeżeli chodzi o dostępność transportu kolejowego, już była audycja. Powiedzcie mi waszym zdaniem, co się w tej mierze zmieniło? Czy jest lepiej, czy jest gorzej, a może jest po prostu tak samo od tego czasu, kiedy ostatnio się spotkaliśmy?
1: Ja może zacznę.
0: A proszę bardzo.
1: Żeby wprowadzić troszkę. Ja jestem głównie użytkownikiem kolei, ale też serwisów internetowych, które o kolejach są lub dzięki którym kupujemy bilety i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście użytkownikiem niepełnosprawnym, także trochę takich swoich obserwacji mam. I jeśli o mnie chodzi, to powiedziałbym, że coś tam się zmienia, ale jak dla mnie to nie zawsze w dobrym kierunku.
0: A dlaczego?
1: Wiesz co, no bo mamy tak, jeden problem to jest ogólnie taka tematyka informacji pasażerskiej, drugi temat to jest temat taboru, trzeci temat to jest całej infrastruktury dworcowej, przystanków, dojść do dworca i tego wszystkiego, co możemy zobaczyć na peronach. No i czwarta rzecz to jest informacja poprzez internet, poprzez rozkłady. No i jak tak mnie pytasz, co dokładnie, no to powiedziałbym, że w każdym z tych miejsc miałbym pewnie wiele zastrzeżeń, chyba najmniej do taboru. Bo ten tabor się poprawia coraz bardziej. Już teraz słyszymy o tym, że remontowane wagony mają Wi-Fi, że w ogóle oświetlenie jest poprawiane, że mówię też pod kątem osoby słabowidzącej czy tam niepełnosprawnej wzrokowo. Natomiast jeśli chodzi o osoby na wózkach inwalidzkich, no to też zdarza się tak, że wagony są teraz przystosowywane bardziej do tego, żeby takie osoby przewozić. Natomiast wszystko inne i chyba najbardziej infrastruktura dworcowa i przystankowa, to jest twardy orzech do zgryzienia.
0: Swoją drogą jeszcze dziś taką ciekawą informację dosłownie sprzed chwili, przeglądając gdzieś tam sobie maile, wyczytałem w jednym z czasopism, bodajże w Fokusie, był nie tak znowu dawno wywiad z pewną niewidomą użytkowniczką transportu kolejowego, właściwie to mowa tam była o metrze warszawskim i tam bardzo ciekawa rzecz została poruszona, bardzo ciekawy temat został poruszony, tak jeszcze a propos tej dostępności oznaczeń przy peronach. To powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Mianowicie ta użytkowniczka postulowała to, żeby oznaczenia przy peronach były inne niż przy zejściach, na przykład przy schodach, bo miała taką sytuację, w której no, pogubiła się tam gdzieś, będąc na tym peronie, była z psem, no i czuje, że są jakieś oznaczenia. Ona chce iść, mówi temu swojemu psiakowi, żeby szedł. On nie chce iść. Później pyta się jakiś tam współpasażerów, dlaczego ten pies nie chce jej tam puścić dalej. No, okazuje się, że prawie by na tory weszła. Mimo tego, że no, bo oznaczenia były takie same. To jeszcze też taka kwestia a propos dostępności.
1: No to z tym też jest bardzo różnie, bo na większości stacji, których w życiu używałem w Polsce, jednak tych oznaczeń peronowych skrajni nie było w ogóle. Czasami była linia biała po prostu namalowana. Czasem w niektórych przypadkach była nawet taka, no można powiedzieć, fluorescencyjna, żeby ją można było zobaczyć.
0: Szkoda, że ale... nie wyczuć.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o te zabezpieczenia takie przed wypadnięciem z peronu, to było strasznie biednie. I dopiero teraz trochę widzę, że coś się w tym temacie dzieje, ale bardziej w metrze. No, metro przed Euro 2012 się przygotowało do tego. Fakt, że też dosyć długo im to zajęło od wypadku i w ogóle licznych wypadków wpadnięcia na tory przez osoby słabowidzące i niewidome, no to zajęło im to trochę czasu, ale w końcu te zabezpieczenia przed spadaniem zostały zrobione. Natomiast no, byłem w szoku, że przed Euro 2012 oddano dworzec Warszawa Wschodnia, który już zabezpieczeń takich na peronie nie miał. I dodatkowo jest jeszcze dosyć ważny węzeł przesiadkowy, czyli dworzec śródmiejski w Warszawie, no, który też nie ma tych zabezpieczeń. I mimo, że tak naprawdę jest blisko dworca centralnego i... Tylko, że podejrzewam, i tu mnie pewnie Piotr albo Adam w tym zawtórują i powiedzą, jak jest, bo podejrzewam, że to ktoś inny robi dworzec centralny, ktoś inny odpowiada za to, ktoś inny odpowiada za śródmiejski i tak naprawdę one między sobą nie są skorelowane, te zabezpieczenia i... Podam taki przykład. Chodzisz sobie po dworcu centralnym i są ścieżki dla osób niewidomych. I tak sobie chodzisz po tych ścieżkach, ale tak naprawdę one są w obrębie dworca centralnego, a wszędzie poza już ich nie ma. I na przykład jak idziesz sobie dołem na dworzec śródmiejski, no to schodzisz z peronu i to jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy cię coś prowadzi, bo dalej to już radź sobie sam.
0: No niestety, no tak rzeczywiście jest i to rodzi pewne problemy, a nawet bym powiedział, że całkiem spore, szczególnie dla osób, które po prostu pojawiają się tam okazjonalnie, no i nie znają topologii tego dworca. Zresztą to są duże obiekty i tam się, myślę, no, że nawet i dosyć częstym pasażerem będąc, można najzwyczajniej w świecie pogubić.
1: No, ale tak myślę, że Adamie, jakbyś mógł poopowiadać trochę o wnioskach z raportu, który przeprowadziłeś właśnie na dworcach kolejowych.
0: Właśnie, to... bo jak rozumiem, chodzi tu o mapę barier, tak?
2: To był, tak jest.
0: To może Adamie, zanim o wnioskach, to powiedz, co to w ogóle jest ta mapa barier, co to był za projekt, czemu miał służyć. No nazwa jest dosyć oczywista, ale myślę, że troszeczkę jednak rozjaśnienia też warto tu rzucić.
2: Jasne. Stowarzyszenie Siscom od już ponad 3 lat w tej chwili realizuje taki projekt Warszawska Mapa Barier, w ramach których staramy się mapować, pokazywać po prostu na mapie dokładnie Warszawy różne tego typu ograniczenia. Może w troszeczkę inny sposób niż do tej pory mówiliśmy od początku audycji, czyli my bardziej pokazujemy miejsca problemowe. Często spotykamy się z tym, że różne tego typu inicjatywy pokazują miejsca dobre. Dla nas jest, czyli na przykład miejsca, które są dostosowane, lokale użytkowe, które są dostępne. My staramy się to pokazywać od drugiej strony, czyli tą przestrzeń publiczną, która jest dla kogoś niedostępna. I na stronie mapabarier.siscom, pisane po polsku, czyli siscom.waw.pl, albo można wpisać po prostu w Google Warszawska Mapa Barier i też na pewno wyskoczy. Można te punkty obejrzeć, ale temat mapy barier to jest jeden jakby problem. Tutaj skupiamy się głównie na różnych ograniczeniach, nazwijmy to ruchowych, czyli na przykład schodach, tudzież niedziałających windach, o tego typu rzeczach mówimy. A oprócz tego w ramach projektu staramy się pokazywać także problemy osób, które mają problemy z narządami wzroku. I tutaj właśnie głównie temat kolejowy jest przez nas, powiedzmy, rozpoznany. To znaczy między innymi dlatego, że na kolei coś zaczęło się zaczęliśmy zadawać pytanie o jakość. Michał tutaj mówił, myślę, że Piotrek też będzie mógł potem powiedzieć o swoich doświadczeniach jako użytkownicy, jak oceniają to z perspektywy właśnie użytkownika. Ja jestem akurat osobą, która nie ma problemów ani duchowych, ani z narządem wzroku, zajmuję się tym, no jest to jakieś tam moje hobby i staramy się pokazywać różne tego typu błędy. Te błędy opisywaliśmy w raportach, które opublikowaliśmy. Opublikowaliśmy na razie dwa. Trzeci jest, za chwilę będzie widoczny. I to jest właśnie z perspektywy użytkownika tak naprawdę pokazanie, czego na tych stacjach brakuje. Natomiast nazwijmy w taki barwny sposób, jest to okraszone wiedzą ekspercką, czyli na przykład z czego to wynika, tak? Tutaj Michał mówił, że problemem nie jest tabon. No ja bym się z tym do końca nie zgodził. To znaczy to, co jest kupowane nowe.
3: Co najmniej.
2: Dobrze, okej. Okay. No bo to też, żeby nie było, że cały czas narzekamy. Generalnie ostatnio sporo pieniędzy zostało zainwestowane i być może na taborze nawet bardziej to widać niż jeśli chodzi o stan infrastruktury, dlatego że pasażer nie widzi tych nowych kilometrów torów, tak? Tak jak w przypadku autostrad, to tak naprawdę tutaj siedzimy i patrzymy tylko przez okno i nie widać tego. Czujemy, że jedziemy szybciej pociągiem, ale nie jest to coś, na co zwracamy uwagę, w co zostały zainwestowane pieniądze. A jeśli chodzi o przystanki, to cały czas mamy dużo do zrobienia. Ja bym tutaj dodał z takich kwestii problemowych, że przede wszystkim nie ma cały czas jednego systemu oznaczeń. Czyli na każdej stacji może to wyglądać troszeczkę inaczej. To, co było tutaj już mówione, czyli oznaczenia skrajni peronowej, to jest jedna rzecz, tak? Czyli tak, żebyśmy nie spadli z peronu na tory, ale no innym tematem są te ścieżki dotykowe. I my to pokazywaliśmy w 2013 roku w raporcie, że tak naprawdę na 49 stacji przystanków, które mamy w obrębie pierwszej strefy biletowej w Warszawie, czyli można jeździć z biletem ZTM-u, to jest największy taki strefowy, powiedzmy, obszar

0: czas, słuchaj, zbliżasz się do krawędzi jezdni, zachowaj ostrożność, nie przekraczaj, tak? Więc nawet nie we wszystkich miastach jest to standard. W Warszawie jest wiele jeszcze miejsc, gdzie takich obniżonych krawężników nie ma w ten sposób oznaczonych. Natomiast nie mamy w ogóle standardu wyznaczania dróg, tak zwanych ścieżek dotykowych, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, czyli właśnie ulice. Takie ścieżki, które ułatwiałyby przechodzenie na przykład prostopadle do jezdni, czyli najkrótszą drogą przez pasy, ale także ścieżki, które by naprowadzały nas w ogóle na samo przejście dla pieszych, tak? Czyli to są takie rozwiązania, które bardzo pomagają. Z tym jest cały czas problem i kolej nie jest tu żadnym wyjątkiem. Wydaje mi się, że można powiedzieć w ten po prostu sposób, że ze względu też na te wypadki, które miały miejsce i jakąś dyskusję, która została podjęta, ten temat jest troszeczkę bardziej widoczny na kolei, bo też można powiedzieć, niebezpieczeństwo jest tutaj większe, przynajmniej tak mi się wydaje, tak? Spotkania z pociągiem to tak naprawdę nie można przeżyć. Jeśli wpadniemy, to nie ma żadnych szans. W związku z tym te oznaczenia są tutaj szczególnie ważne. Mało tego, są dobre praktyki z innych krajów europejskich, które tak naprawdę należy tylko przekopiować na nasze stacje i przystanki kolejowe. Natomiast ten temat jest do tej pory słabo rozpoznany. Jako słabo rozpoznany rozumiem tutaj nawet nie to, że brakuje wytycznych, jak to robić. Mamy pewne rozbieżności, jeśli chodzi o przepisy. Tutaj myślę, że Piotrek będzie mógł to uzupełnić. Ale przede wszystkim słabo rozpoznany na zasadzie w osobach, które tak naprawdę są decyzyjne, bardzo często nie ma wiary, że tego typu oznaczenia są potrzebne. I tutaj już, żeby nie przedłużać, może taki mój ostatni przykład w tej wypowiedzi.
1: Adamie, ale tu poruszyłeś dosyć ciekawą rzecz. Dlaczego te osoby nie mają takiego przekonania, że te oznaczenia są potrzebne? W jaki sposób to argumentują? Bo to jest dla mnie zagadka. I myślę, że dla naszych słuchaczy również.
0: Dlatego, że przede wszystkim w powszechnej świadomości osoba niepełnosprawna to jest osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim. W związku z tym nikt już nie kwestionuje tego, że trzeba w inny sposób umożliwiać dojazd w jakieś miejsce, tak? Bo ze schodów nie może korzystać szereg osób, w tym osoby starsze, w związku z tym należy montować windy albo montować należy pochylnie, które ułatwią właśnie dochodzenie. Natomiast temat oznaczeń dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku, to jest chociaż tak naprawdę korzystają z nich też inne osoby, ale one są najbardziej potrzebne dla osób, które właśnie nie widzą, czy widzą w części. No to wygląda to właśnie w ten sposób, że jest to temat drugiego rzędu, tak? Czyli mamy jakiś stary przystanek, który jest od bardzo dawna, nigdy nie był dostępny. I teraz mamy ograniczoną pulę pieniędzy, co można z tym zrobić. W związku z tym okazuje się, że okej, możemy albo zamontować windy i wtedy powiemy, że zrobiliśmy coś dla osób niepełnosprawnych, albo zamontujemy nawet tanie jakieś oznaczenia, ale tak naprawdę to te oznaczenia nie rozwiązują żadnego problemu, tak? Czyli oznaczenia, mimo że są tańszą inwestycją, Nie wpływają wizerunkowo na poprawę stanu kolei, tak? Nie pokazują, słuchajcie, my się staramy. Natomiast montaż wind, które często są za małe, żeby korzystały z nich pewne ekstremalne grupy użytkowników, mam tutaj na myśli rodziców z bliźniaczymi wózkami na przykład, są traktowane jako taki podstawowe działanie, tak? Zamontujemy gdzieś windę, robimy miejsce dostępne, tylko dlatego, że robimy alternatywę dla schodów, natomiast brakuje takiego myślenia kompleksowego. I tutaj zdaje się, że nawet właśnie w Krakowie na dworcu windy, które zostały zamontowane, jest to przecież nowa inwestycja, są za małe, żeby móc wjechać tam rowerem do środka. Jest to powód do tego, żeby powiedzieć, no PKP kolejny raz wstyd, to znaczy robicie inwestycje na kilkadziesiąt lat, której nikt nie będzie pewnie zmieniał przez ten czas i znowu robicie, wykluczacie część pasażerów, w tym przypadku rowerzystów, którzy także chcą się poruszać. Także wydaje mi się, że brakuje przede wszystkim takiego kompleksowego myślenia i pamiętania o tych wszystkich grupach użytkowników, że to nie chodzi tylko o osoby na wózkach inwalidzkich, osoby niepełnosprawne, tak, które właśnie poruszają się na wózkach i to jeszcze zapewne nie mają żadnych problemów z kończynami górnymi, bo taki jest stereotyp, czyli że one wszędzie wjadą tym wózkiem bez żadnego problemu, nie trzeba dbać o nachylenie tych podjazdów. I to jest taki problem, który ja bym powiedział. Tutaj osoby, które wymagają

0: specjalnych oznaczeń właśnie na dworcach, czyli właśnie posiadające jakieś dysfunkcje narządów wzroku, są bardzo poszkodowane. Nie mamy jednolitych w tej chwili standardów. Nie wiemy też, kiedy te standardy tak naprawdę będą, a projekty modernizacyjne się toczą. W związku z tym nawet w samej Warszawie, to co my zaobserwowaliśmy w zeszłym roku, to jest, o czym już mówiłem, bardzo duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi projektami, które wynikają między innymi z tego, że te standardy nie są jakby jednoznaczne. Są pewne dobre praktyki, pewne rzeczy można za każdym razem w inny sposób zrobić, prawda? Może na tym bym w tej chwili skończył, żeby nie mówić za długo, natomiast zakładam, że jakieś tam dodatkowe kwestie jeszcze też w waszych głowach teraz powstały, więc chętnie je wyjaśnię.
1: Natomiast zanim jeszcze oddam głos Piotrowi, to dodam, że nasza audycja jest, jak wszystkie audycje Tyflo Podcastu na żywo, audycją interaktywną. Jeżeli macie ochotę włączyć się do dyskusji, to nie zwlekajcie, tylko do nas dzwońcie. Namiary kontaktowe są następujące. Mamy dwie drogi kontaktu do naszego studia. To pierwsza z nich to telefon 123 834 835. To numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli chodzi natomiast o zupełnie darmową drogę kontaktu, zarówno głosową, jak i tekstową, to jest nasz Skype. Po loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie, jeżeli macie coś również do dodania w kwestii dostępności transportu, macie jakieś transportu kolejowego oczywiście, macie jakieś swoje uwagi, chcielibyście się jakimiś refleksjami z nami podzielić i z pozostałymi słuchaczami Tyfloradia i Tyflopodcastu, to dzwońcie, jest okazja. Piotrze, to teraz słuchamy Twoich refleksji, jeżeli chodzi o dostępność transportu kolejowego od tego naszego ostatniego spotkania. Jak to Twoim zdaniem jest? Jest lepiej, gorzej, czy po prostu tak?
2: Ja powiem może tak. W środowisku branżowym komentowano spot na dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Każdy pewnie pamięta. Hey Jude. I śpiew pana premiera Donalda Tuska i zostało to spuentowane mniej więcej w ten sposób, że kolei tam brakuje, bo nie ma się czym chwalić. No i pani wicepremier Bieńkowska, która w tej chwili odpowiada za kolej, zapytała się, czy nas ten spot nie rusza. No mnie rusza nie tylko ten spot w kontekście kolei, ale i cała rzeczywistość kolejowa, dlatego że jak na te pieniądze, które zostały wydane na kolej, to co żeśmy osiągnęli, to jest bardzo niewiele. Przede wszystkim, no, uzupełniając to, co tutaj koledzy powiedzieli, chaotyczność i jeszcze jest chaotyczność w tych zmianach, które zachodzą. Gdzieś tam ktoś coś próbuje zrobić, ale też nie wie pewnie jak i w sumie to się nie dziwię, dlatego że jednym z poważniejszych problemów, który jest podnoszony od lat, jest brak standardów w zakresie dostosowania infrastruktury czy suprastruktury do spraw osób niepełnosprawnych, do potrzeb. Jeżeli chodzi o tabor, tu mamy normy europejskie i troszeczkę jest to lepiej, tylko wygląda to w ten sposób, że to musi ze sobą wszystko współgrać. I na przykład wysokość peronów. Mamy trzy wysokości peronów. Nikt nie podjął decyzji, jaka wysokość peronów będzie optymalna w perspektywie tam 20, 30, 40 lat, żeby ten system kolejowy pracował. Cóż z tego, że my sobie kupimy tabor, który jest skądinąd fajną zabawką, jak nie mamy do tego dostosowanej infrastruktury, prawda, peronowej. Teraz być może jest trochę lepiej, bo po tych wstępnych doświadczeniach na przykład z podnośnikami automatycznymi producenci i zamawiający doszli do wniosku, że lepiej stosować rampy rozsuwane ręcznie. No, powód był prosty, dlatego że te automatyczne rampy nie na każdych peronach mogły być stosowane, a poza tym był problem z przeszkoleniem.
1: A mógłbym cię prosić o jakieś wyjaśnienie, bo ty używasz takich sformułowań, co do których ja szczerze mówiąc zastanawiam się, o co chodzi. To znaczy wiem, co to jest podnośnik, natomiast zastanawiam się, w jakim kontekście on jest używany na przykład na peronach i do czego on jest używany.
2: No, generalnie w założeniach ma to służyć osobom poruszającym się o kulach bądź na wózkach inwalidzkich. I ten podnośnik to jest taka rampa znajdująca się na końcu albo na początku składu pociągu. Mówimy tutaj o ruchu podmiejskim, prawda? Bo inny tabor jest wykorzystywany do ruchu dalekobieżnego, inny do ruchu podmiejskiego. No, był przypadek taki udokumentowany właśnie z pociągiem lotniskowym, gdzie szalony Wózkowicz próbował się dostać do pociągu kolei mazowieckich i jakoś to nie zadziałało. Tam była, z tego co pamiętam, automatyczna rampa, ta pochylnia, która powinna być rozsunięta przez obsługę pociągu, ale tam była pomoc mechaniczna w postaci takiej automatyki, która nie zadziałała, bądź obsługa pociągu nie była w stanie tego obsłużyć. W innych pociągach już nowszych, czy w innych modernizacjach starych pociągów zastosowano prostsze rozwiązanie, absolutnie mechaniczne, ręczna obsługa tej rampy, która jakoś jest, wydaje mi się, bardziej niezawodna w obsłudze przez drużyny konduktorskie, bo to wszystko sprawniej się odbywa. Tak teraz były pokazywane nowe wagony zmodernizowane przez PKP Intercity. Tam też jest to rozwiązanie zastosowane w całości mechaniczne. Natomiast no tutaj to jest ten szczegół, prawda? Natomiast w ogóle wygląda to w ten sposób, że ja jestem troszeczkę zdegustowany z tym, co się dzieje na kolei, bo generalnie gdybym miał oceniać, to wydaje mi się, że brak jest priorytetyzacji pewnych działań, prawda? Wyobraźmy sobie, że są wykonywane prace modernizacyjne na jakimś odcinku linii kolejowej czy na jakiejś linii kolejowej i teraz cały problem polega na tym, że osoby, które podejmują decyzje, jeżeli chodzi o przeprowadzanie procesu modernizacyjnego, jakby wydaje mi się, że mają inne priorytety. Proszę sobie wyobrazić, że 10% inwestycji, oblicza się, że około 10% inwestycji pochłania instalacja ekranów dźwiękochłonnych, których to ekranów w wielu miejscach mieszkańcy sobie nie życzą i linia po modernizacji staje się no jakby tunelem. Natomiast nie jest stać zarządcy infrastruktury na dostosowanie przystanków osobowych czy stacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że to jest też troszeczkę nie tak potraktowane, że jest stać, tylko gdzieś się tej potrzeby nie widzi. Ja się wielokrotnie spotkałem z takim odczuciem, czy z takimi opiniami gdzieś tam wygłaszanymi w kuluarach, że po to osoby niewidome czy niedowidzące mają przewodnika, uprawnienie do przewodnika, żeby z niego korzystać. A w zasadzie to oznakowanie dotykowe, no to według niektórych osób to tak naprawdę niewiele daje. No i może nawet bym się z tą tezą zgodził, biorąc pod uwagę to, że dotychczas nie mamy jakichś spójnych norm i spójnych standardów, które moglibyśmy stosować. Widzę, że co modernizacja, to wygląda inaczej. Ten problem mamy już chyba na tapecie od 3 lat. Nic się nie zmienia w tej kwestii.
3: Ja jako użytkownik to mogę powiedzieć, że ścieżki dotykowe dają jedną bardzo ważną rzecz, że kiedy się nimi idzie, nawet widząc, ale no posługując się białą laską i się idzie po tej ścieżce, to ludzie gdzieś tam bardziej czują, że stoją na drodze, że powinni się rozstąpić, że jakoś tam zrobić trochę miejsca i tak dalej, niż jak nie ma ścieżki, tylko tak o się idzie, to oni zawsze uważają, że się ich wyminie. A tutaj dokładnie widać, że idzie się tym torem i zaraz się przez nich przejdzie, jeżeli się nie ruszą. To jest dla mnie zaobserwowany plus.
1: No tak, to rzeczywiście może być plus i z pewnością jest w wielu sytuacjach. Natomiast Piotrze, ty tu wspomniałeś o takich kwestiach związanych z peronami, związanych też z taborami. A co byś powiedział na temat samych dworców jako takich, chociażby właśnie, czy tych oznaczeń? Twoim zdaniem tu w tym chaosie, o którym wspomniałeś, to jednak zaczyna się wyłaniać jakaś sensowna, logiczna procedura? Czy dalej to niestety nie jest tak, jak być powinno?
2: No nie widzę tego. Nie widzę takiego. Generalnie to, co jest potrzebne osobom z chorobami oczu, czy z dysfunkcją wzroku, jak to się mówi formalnie, to jest powtarzalność rozwiązań. Na to już zwracały uwagę środowisko eksperckie, też pisząc różnego rodzaju komentarze czy opracowania do tego typu wdrażanego oznakowania. Natomiast mogę powiedzieć, skonstatować takie. Zupełnie inne oznakowanie jest na dworcu centralnym, inna jakość, inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej na dworcu wschodnim, bo w budynku dworcowym coś tam jest. A zupełnie inaczej starano się wyposażyć dworzec w Krakowie w tego typu infrastrukturę. Ja tutaj umyślnie użyłem słowa starano się, bo jak byłem na dworcu w Krakowie, to 15 minut wystarczyło mi, żebym stwierdził, że to oznakowanie w niektórych momentach po prostu jest niebezpieczne dla osób korzystających z tego.
3: No ja jako mieszkaniec Krakowa mogę potwierdzić, że tak naprawdę to są tam zastosowane dwa rodzaje ścieżki dotykowej. Jeden jest bardzo wystający, co moim zdaniem może powodować różne zakłócenia w ruchu, zwłaszcza też u ludzi, którzy chodzą z walizkami na kółkach. Ale część tych, z Adamem też się tak przechodziliśmy i stwierdziliśmy, że część tych ścieżek to nie wiadomo dokąd idzie w ogóle, bo...
2: A no właśnie.
3: One
2: no
3: tak właśnie, po prostu wchodzą w ścianę, no.
2: Albo na mur wprowadzają człowieka, albo wprost na korytarz, na ścieżkę, którą będą mnóstwo ludzi się poruszało, na przykład z galerii handlowych do dworca, tam to wyjście słynne do szybkiego tramwaju.
1: W Krakowie jest galeria przy dworcu.
3: Wiesz co, tylko ja jeszcze nie wiem, czy to jest już koniec tych robót, czy nie, bo kiedyś raczyłem sobie zażartować, że zaraz po tym, jak oddano dworzec wschodni po modernizacji w Warszawie, no to tak się śmiałem, że tam są ścieżki, które prowadzą dokładnie w ścianę. No i się trochę pomyliłem, dlatego że w tym miejscu, gdzie właśnie wprowadzała w ścianę, to tam tak naprawdę zbudowano makietę dla osób niewidomych. Znaczy makietę to może za dużo powiedziane. Generalnie mapę dotykową obiektu. I może tutaj w Krakowie też coś tam będzie na tym murze. Nie jestem w stanie
1: może,
3: tego powiedzieć.
1: Może rzeczywiście ale... są takie plany.
3: Na dzień dzisiejszy nie wiem, dokąd te ścieżki prowadzą. Usiłowałem ich używać, usiłowałem gdzieś nimi dojść, ale no powiem szczerze, że...
1: Prowadzą do nikąd póki co.
3: No to tak... A każdy, kto był na dworcu w Krakowie, wie, jaki to labirynt i że tu się wychodzi na górę, tu na dół, tu w bok, tu coś i tak na dobrą sprawę, to nie wiem, o co chodzi, no, a to jest nowy obiekt.
1: Słuchajcie,
3: mamy telefon,
1: więc proponuję, żebyśmy odebrali. Jest z nami Ewelina, witaj Ewelino.
4: Cześć.
1: Słuchamy cię.
4: Witam serdecznie, bo ja mam, a tak a propos do powiedzenia dworców, mam taką sugestię na temat dworców, ale w małych miasteczkach, bo jak ja na przykład jeżdżę ze Stargardu do Biegniewa i tam się przesiadam, to tam by się przydał właśnie pomoc dla osób niewidzących, bo tam jest naprawdę kiepski dworzec, tam w ogóle nie ma żadnych takich żadnych takich guzków, które by prowadziły do, nie wiem, czy to do budynku, no, na przykład, nie wiem, czy nawet żeby się, nie wiem, ogrzeć czy coś. Tam w ogóle są bardzo wysokie perony, a w ogóle ten dworzec jest, powiem tak, jest dewastowany z domu kogo. I tak naprawdę kto wie, czy tego dworca, no powiedzmy, no nie będzie niedługo.
1: Strasznie, Ewelino, masz chyba jakieś problemy z łączem, bo strasznie cię przycina. Niemniej jednak dziękujemy bardzo serdecznie za uwagi, za sugestie. Właśnie, a propos pomocy na dworcach, jak to jest? Pomoc na dworcu to chyba jest raczej kwestia indywidualnego przewoźnika, tak? Czy...
3: Nie. Tu Piotr zaraz powie, bo ma dokładnie temat rozpracowany.
1: Dobrze, to Piotrze, słuchamy.
2: Generalnie powinno to być tak w założeniach, że tam, gdzie jest obsługa dworca, powinna obsługa dworca udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej przy wykonywaniu przesiadek. Bądź może to być też robione w praktyce w ten sposób, że istnieją możliwości techniczne na dokonanie przesiadki na zmianę peronu danego pociągu, który podąża na przesiadkę i dokonanie przesiadki na jednym peronie. No... Jeżeli chodzi o praktykę tego rozwiązania, no niestety się nic nie zmieniło od dwóch czy trzech lat. Ja widzę, że no być może na tych głównych dworcach typu Warszawa Centralna to miałem okazję obserwować udzielanie takiej pomocy. na kolei przy przesiadce, no generalnie robi to ochrona dworca albo SOK z wielką niechęcią. Dlatego, że SOK też to jest straż ochrony kolei. Oni z kolei są służbą taką paramilitarną zarządcy infrastruktury i oni mówią, że są ich zadanie to jest pilnowanie infrastruktury, prawda? I też nie wiedzą, jak do takiej osoby podejść, nikt ich nie szkolił. Czyli tu się też nic nie ruszyło od 2 lat. No szkoda to tak konstatować, ale no niestety, no gdzieś tutaj brakuje koordynacji w tym zakresie, czy uświadomienia niektórych podmiotów, że jak wyglądają te uprawnienia i ja jak miałem okazję pracować przy tym bliżej w Urzędzie Transportu Kolejowego, to widziałem, że jest dużo lęku wobec wdrażania jakichś udogodnień dla osób niepełnosprawnych, bo nie wiadomo, kto z tego będzie korzystał, w jakim nasileniu będą z tego ludzie korzystali, a w ogóle to podwyższy ceny wykonywania usług. Takie były argumenty. No i niestety nic się w tym zakresie widocznych żadnych zmian nie ma. Ja też swojego rodzaju, powiem, jestem tak troszeczkę zniesmaczony tym, że to tak długo trwa, bo samo rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które stanowi o konieczności udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym, było wdrożone, czy weszło w życie w 2009 roku. No teraz mamy rok 2014 i co?
1: To znaczy... Ja w ogóle powiem tak, z własnego doświadczenia gdzieś tam mogę powiedzieć, że ta pomoc przy przesiadaniu się, czy chociażby tam wsiadaniu albo wysiadaniu z pociągu, to działa bardzo różnie, bo z racji tego, że jakoś koleją bardzo dużo nie jeżdżę, to poprosiłem kilkukrotnie o pomoc chociażby w moim miejscu zamieszkania, żeby tam się do tego pociągu dostać. I o ile na przykład raz, bez najmniejszego problemu, to było. Natomiast za drugim razem, no to totalnie nikt się w ogóle nie pojawił, żadnej tam pomocy nie było w żaden sposób. Także to działa bardzo różnie nawet na obiektach tych samych. Nie wiem, od czego to jest.
2: Bo nie ma nie ma procedury przekazywania informacji. Nikt nie jest, proszę ja was, nikt nie jest gospodarzem informacji o konieczności udzielania takiej pomocy. I często jest tak, że gdzieś ta informacja krąży i dociera do osób przypadkowych. Powiem tak, że na dworcu Warszawa Centralna też nie wiadomo, znaczy formalnie wiadomo, że ma to robić ochrona dworca. Ale czasem robi to SOK, czasem to robi ochrona dworca. Nie ma takiej procedury. Oczywiście podmioty kolejowe będą mówiły, że jest, że oni wypełniają to rozporządzenie. Jakbyśmy poprosili o pokazanie procedur, to jest przepisane dokładnie to, co jest napisane w rozporządzeniu i gdzieś się to potem dalej rozmywa.
1: Ja mam jedną taką prośbę w tym momencie, chyba do Adama, bo żebyś, Adamie, jeżeli możesz, to troszeczkę mniej używał w tym momencie klawiatury, bo strasznie nam to wszystko idzie w mikrofony i niestety no po prostu są dosyć takie niefajne zakłócenia.
0: Okay,
1: natomiast no, skoro już jesteśmy właśnie, to ja bym chciał ciebie, Adamie, zapytać jako koordynator projektu związanego z tą taką stworzeniem takiej mapy barier.
3: Michale, poczekaj, bo jeszcze tak bym chciał na ten temat, żeby nasza słuchaczka i wszyscy, którzy właśnie tym problemem są zainteresowani, żeby tak mieli jeszcze więcej informacji, bo to jest tak, kiedyś rozmawialiśmy z Piotrkiem właśnie o tym i wynika to z rozporządzenia i tutaj jest chyba 1371 z 23 października 2007 roku o prawach pasażera w transporcie kolejowym i tam wynika właśnie taki podział tych obowiązków asystowania osoby niepełnosprawnej podobny jak w ruchu lotniczym, czyli za ruch na dworcach i stacjach odpowiadają te dworce i te stacje. Ich zarządcy. Natomiast za już w konkretnym pociągu odpowiada przewoźnik. I to, co Piotr mówi, jest tutaj prawdą, że często nie ma takiej korelacji pomiędzy nimi, że na przykład jedziesz sobie pociągiem, jesteś osobą niepełnosprawną, zgłaszasz to, oni ci tam w pociągu pomogą, nie wiem, zapytają, czy wszystko w porządku, doprowadzą na miejsce. Natomiast już później wysiadasz na dworcu i nic się nie dzieje. bo ta informacja gdzieś nie została przekazana. I tutaj jest też tak, że nasza słuchaczka pytała dokładnie, Ewelina, pytała dokładnie o to, że na jednej stacji przydałaby się ta asysta i tak dalej. No więc tak, według mnie to stacja ma obowiązek zapewnić na mocy tego właśnie rozporządzenia, zapewnić asystenta dla takiej osoby. Natomiast głównym problemem jest to, że to nie jest jedna infolinia w całej Polsce, że dzwonisz sobie na numer taki i siaki i mówisz, jestem tutaj, chcę, żeby tutaj ktoś po mnie przyszedł i tak dalej. Tak naprawdę to trzeba się kontaktować z każdą stacją osobno, z każdym dworcem osobno i oni do tego podchodzą bardzo różnie. Tak z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że duże miasta to jeszcze się poczuwają. Małe stacje czasami też, to znaczy jeżeli ktoś jest z misją w obsłudze tej dworca, to być może pomoże wsiąść, wysiąść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni też są przyzwyczajeni do tego, że to raczej osoba na wózku potrzebuje pomocy, a nie osoba z inną niepełnosprawnością, ale tutaj rozporządzenie mówi akurat dokładnie, że to jest osoba odczuwająca skutki niepełnosprawności. O tak jest w tym rozporządzeniu. Więc tak naprawdę to może skorzystać z tego asystenta każda osoba, niekoniecznie posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, no tylko odczuwająca skutki niepełnosprawności. I
2: nawet, jeżeli mogę wejść w słowo, nawet Michale, starsze osoby, prawda?
3: No dokładnie.
2: Mogą poprosić, czy osoby, które doznają jakiejś kontuzji, złamią sobie rękę, złamią sobie nogę. Przecież złamanie ręki też jest kłopotliwe przy wsiadaniu do pociągu z niskiego peronu, 500 mm nad główką szyny. No to też jest trudno wsiąść do takiego pociągu N57 czy do pociągu wagonowego. Niemniej tutaj jeszcze zauważyłbym jedną rzecz, prawda? Bo tam jest taki wymóg, żeby na stacji była obsługa. Wyraźnie jest to zaakcentowane w rozporządzeniu 1371. No ale też nie naszą rolą jest stwierdzać, czy na danym dworcu jest obsługa. To wszystko powinno być podane do publicznej wiadomości. To wszystko powinni wiedzieć przewoźnicy. Tymczasem przewoźnicy sobie sami aktualizują dane na temat dostosowania stacji i przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych. No nic tego nie ma odgórnie sporządzanego, z tego co wiem. To jeszcze przewoźnicy sami to sobie aktualizują i tyle. Ja bym się odwołał tutaj do transportu lotniczego, bo ostatnimi czasy przyszło mi dość często podróżować samolotem. Działa to perfekt. Proszę sobie wyobrazić, że jedno lotnisko informuje docelowe lotnisko, czy lotnisko, na którym osoba niepełnosprawna ma wykonać przesiadkę, że taka osoba będzie i oni podstawiają nawet transport indywidualny dla takiej osoby, więc jak się chce, to się da.
3: Mm-hmm. Tutaj jeszcze istotną rzeczą w tym zagadnieniu jest to, że jakby chęć skorzystania z asystenta należy zgłosić co najmniej 48 godzin wcześniej. I to jest czasami niezły problem, bo po pierwsze ciężko się połapać, do kogo to zgłosić, komu. Każdy przewoźnik ma swoją infolinię, każdy dworzec własny numer telefonu. No tak naprawdę to wiemy, że jest z tym problem. I to, że prawo się poprawiło, to, że prawo gdzieś tam uwzględniło nas w swoich rozporządzeniach i tak dalej, no to jakby wykonanie tego prawa za tym nie poszło i aż mnie dziwi, że za tym nie stoją jakieś kontrole albo jakieś kary.
2: Znaczy tam jest jeszcze, jeżeli mógł się odwołać do tego sławetnego rozporządzenia 1371, oczywiście wymóg 48 godzin, ale też jest napisane, że jeżeli osoba niepełnosprawna zgłosi się po tym terminie, czy nie zgłosi tego zapotrzebowania, no to wszystkie te podmioty uczestniczące w procesie transportowym świadczą pomoc w ramach, prawda, swoich możliwości, czy tam jest napisane, że rozsądną pomoc. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest człowiek obsługi, to on nie mówi, że mam 48 godzin, sorry, niestety spóźnił się pan i teraz panu nie udzielę pomocy. Generalnie ten przepis został tak skonstruowany, że To czasem trzeba podstawić odpowiedni tabor, na przykład dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, i dyspozytor to powinien wiedzieć wcześniej, żeby zaobiegować odpowiednio pociąg, czyli wysłać odpowiedni pociąg, odpowiedni skład na odpowiedni pociąg przydzielić, prawda? I to po to jest 148 godzin, aczkolwiek w Niemczech już z tego co wiem, to jest 24 godziny, więc da się nawet lepiej to robić.
1: No tak, na przykład w przypadku osoby niewidomej, no to ta pomoc...
2: A no właśnie, no to nie jest... może być udzielona od razu.
1: Dokładnie.
2: I przepisy unijne mówią, że powinna być taka pomoc udzielona, nawet jeżeli się zgłosi osoba niepełnosprawna po tym wyznaczonym terminie, to nie zwalnia te wszystkie podmioty z obowiązku udzielania pomocy. No jak to jest w praktyce, no to wszyscy widzimy.
3: No tak, i teraz w praktyce, ponieważ wszyscy to widzimy, moim zdaniem warto jest, żeby kropla drążyła skałę, i jeżeli nie zostaliśmy we właściwy sposób obsłużeni przez obsługę przewoźnika albo zarządcy dworca, no to powinniśmy gdzieś z tym pójść, złożyć jakąś reklamację. I według ustawy o transporcie kolejowym reklamację zgłasza się bezpośrednio do przewoźnika. Natomiast jeśli skarga zostanie przez niego odrzucona, można złożyć reklamację do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
2: To znaczy skargę już w sensie formalnym, tak? Bo mamy do czynienia z dwoma innymi ustawami. Mhm. Znaczy jest prawo przewozowe, które uprawnia nas do złożenia reklamacji w określonym terminie, i spokojnie roszczenia reklamacyjne nie przedawniają się tak szybko, więc, ale z reguły to powinno być zrobione zaraz po podróży, żeby to miało pewną wagę.
1: I jeżeli to zapytam, a propos właśnie tych reklamacji, co nam właściwie nam jako użytkownikom, którzy taką reklamację zgłoszą, może powiedzmy z jej tytułu przysługiwać, czy na przykład jakiś
2: tam... Tu jest ten problem, że my możemy się poskarżyć i jedyne co nam przysługuje, to, że nam przyznają rację i być może ktoś dostanie po głowie, ale to się mija w ogóle z celem, dlatego że generalnie ja patrzę to na kwestię udzielania pomocy z takiego założenia, że powinniśmy zmienić system, a nie karać ludzi, pracowników szeregowych za brak systemu. A my nie mamy systemu, więc tak, ani odszkodowanie nam nie przysługuje w postaci rekompensaty, znaczy rekompensata za jakiś dyskomfort podróży, bo na przykład za opóźnienie pociągu przysługuje nam taka rekompensata, natomiast za brak udzielenia pomocy nie, więc nie otrzymamy częściowego zwrotu kosztu podróży. No i jedyne to, prawda, oni powiedzą, że dokładają wszelkich starań, że ukarali pana Iksińskiego czy panią Igryczyńską. I na tym się to kończy.
1: No to rzeczywiście niewiele. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić na moment do tych kwestii oznaczeń i informowania osób niepełnosprawnych, tu w szczególności niewidomych, o różnych elementach peronów czy dworców. I tu myślę, że pytanie do Adama, bo ty, Adamie, jako osoba, która zbierała takie różne kwestie dostępnościowe, a właściwie niedostępnościowe, może będziesz się orientował, a może zresztą pozostali moi goście również będą chcieli coś w tej kwestii dodać, bo tak mówimy cały czas, że nie ma jednego uniwersalnego schematu zaprojektowania takich oznaczeń, że każdy dworzec ma to troszeczkę inaczej rozwiązane. Ale słuchajcie, czy w ogóle gdzieś, ja już pomijam kwestie polskie, ale może na jakimś szczeblu międzynarodowym, czy w jakichś dyrektywach unijnych, czy gdziekolwiek, czy są jakiekolwiek schematy, procedury, opisy tego, jak dane miejsce powinno być oznaczone? Czy to jest kwestia indywidualna?
0: Oczywiście mamy takie standardy. Po pierwsze, są one rozwijane na poziomach krajowych, natomiast mamy także prawodawstwo unijne i tutaj są przede wszystkim kryteria TSI, ale one dotyczą kolei dużych prędkości i w Polsce tak naprawdę większość dworców się do tej pory do nich nie zalicza. Ja z jakichś tam rozmów kuluarowych wiem, że PKP stara się ten język, nazwijmy to, z rozporządzenia unijnego przełożyć na polskie warunki, czyli tak, żeby rzeczywiście zarówno na dworcu centralnym, jak i na mniejszych stacjach i przystankach te oznaczenia montowane były jednakowe. Natomiast trwa to, jak widać, ileś już czasu. Przede wszystkim nie ma na to presji. Ja bym powiedział, że to jest duży problem. Zwróćmy uwagę, jak na przykład rozwija się temat piratów drogowych, tak? Tutaj media o tym regularnie informują i media także informalnie, przepraszam, regularnie informują i media także wywierają bardzo dużą presję. To znaczy jest to temat debaty publicznej, zaprasza się ekspertów do tych mediów mainstreamowych, którzy o tym opowiadają, że należy coś zrobić z liczbą zabitych, a także jest widoczny taki nacisk opinii publicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby tutaj ekspertów, tak? Tych społecznych. Jeśli chodzi o dostępność kolei, to takie nie jest to w ten sposób rozumiane, to znaczy nie ma w ogóle tego tematu w głównych mediach. My, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, zajmując się 3 lat tym tematem, jesteśmy w stanie przyciągnąć uwagę mediów lokalnych oraz uwagę mediów branżowych, czyli na przykład mediów kolejowych. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o problemy osób z niepełnosprawnością, tutaj chodzi mi głównie o właśnie mobilność, tak, i poruszanie się, czyli problem tej dostępności przestrzeni, to są to rzeczy, które tak naprawdę można by rozwiązać niewielkim kosztem. Tylko ja ośmielę się tutaj powiedzieć dość mocno, że w Polsce ciągle pokutuje takie myślenie, że lepiej rozdawajmy zasiłki i interweniujmy w ten sposób poprawiajmy szanse na rynku pracy, a nie dążmy do samodzielności osób niepełnosprawnych. Ja powiedziałbym, że to jest główny problem. Także te kryteria są, można je ściągnąć nawet na stronie Urzędu Transportu Kolejowego i obejrzeć. Tam są zarówno opisane piktogramy, jak i takie rzeczy, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, jak wysokość lady w kasie. Tak, że jedna, jeśli mamy kilka stanowisk, to jedno powinno być obniżone, żeby osoba na wózku mogła kupić te bilety bez problemu. Natomiast reszta, powiedzmy, jest dla osób stojących przeznaczona. I jest to szereg takich bardzo fajnych, konkretnych wymagań. Pytanie, czy je ktokolwiek w Polsce próbował wdrożyć? Ja ośmieliłbym się powiedzieć, że docelowo nie. To znaczy, są to bodajże dokument, który ma już kilka lat, unijny, tak? Po 2 czy 3, powiedzmy, jest to pewna decyzja wydana. I gdybyśmy stosowali tylko te zapisy, które tam są, odnośnie także oznaczeń tego, z czego mają być wykonane te ścieżki dotykowe. Ja na dworcu centralnym... Część osób się... po prostu się ślizga po tych ścieżkach.
1: Adamie, mógłbyś powtórzyć?
0: Więc to też nie jest dobre
1: oznaczenie. Mógłbyś powtórzyć? Przycięło cię na moment, kiedy mówiłeś o dworcu centralnym.
0: Aha. Że na dworcu centralnym ścieżki dotykowe, one są zrobione z metalowych elementów. Ja spotkałem się zimą z tym, że kiedy szedłem, było tam dość mokro, to te elementy były po prostu śliskie i prawie się przewróciłem, tak? I wtedy zapaliła mi się w głowie właśnie lampka z napisem coś jest nie tak. To znaczy dworzec centralny chwalony jednak nie jest zrobiony tak, jak powinien być, ponieważ ten materiał nie powinien być śliski, gdyż wiele osób tam chodzi, tak? I jest to jakiś problem. Także te kryteria nie są w tej chwili w Polsce stosowane. Myślę, że jest to bardzo duży problem, zwłaszcza w obliczu tych inwestycji, które już były przeprowadzone. Kilkadziesiąt dworców kolejowych już w Polsce doczekało się kompleksowych modernizacji i następne są wprowadzane, a o problemach cały czas słyszymy. Mówiliśmy tutaj o Krakowie, ale dworzec w Poznaniu to też jest taki przykład tego, jak pewnych rzeczy nie należy robić, jak nie należy tworzyć infrastruktury przyjaznej pasażerom, bo ta, która została stworzona, do końca właśnie przyjazna nie jest, mimo że wydano setki milionów złotych.
1: A co tam na przykład jest... jeżeli chodzi o tę nieprzyjazność?
0: Tam na przykład, jeśli chodzi o nim, to jest, prawda, to słynne zintegrowane centrum komunikacyjne, które jest przez częściej nazywane zdezintegrowanym centrum. Przede wszystkim drogi dojścia są bardzo skomplikowane, czyli wysiadając na peronie mamy bardzo daleką drogę dojścia, która wiedzie nas nie w sposób bezpośredni na inne środki komunikacji, tylko trzeba przejść przez galerię handlową. Schody, które są zainstalowane, są stosunkowo wąskie. Jeśli jesteśmy osobą, która nie może poruszać się po schodach, to właściwie możemy tylko gnać do windy dla osób z niepełnosprawnością, a można by tam zainstalować schody ruchome, co jest, powiedzmy, standardem przy dużych dworcach. Mało tego, tak naprawdę inwestor prywatny dostał bardzo atrakcyjny teren, bo dostał go tuż przy głównym dworcu, nie tylko kolejowym, ale także dworcu PKS, który przemienił właśnie w galerię handlową i tłumaczył się, że pewnych rzeczy nie wykonał ze względu na ograniczenia finansowe. W takim razie można poddać po prostu pod wątpliwość, po co w ogóle było inwestora prywatnego angażować, skoro nie mógł on wykonać tej pracy, która była, prawda, zapisana w umowie na poziomie odpowiednim dla dzisiejszych standardów. Tak? Takie same przykłady z, nie wiem, chociażby Niemiec czy z Francji pokazują, że te obiekty mogą być w pełni dostępne, mogą być przede wszystkim przyjazne pasażerom, bo kwestia tego, czy jest alternatywa dla schodów, to jest jedna rzecz, czy te schody są oznaczone, a druga jest kwestia taka, jak daleko ten pasażer musi dojść. No i okazało się, że na dworcu w Poznaniu po przebudowie te drogi są radykalnie dłuższe. W niektórych relacjach jest to wręcz ponad kilometr, czyli zdecydowanie za długo, żeby mówić tutaj o jakiejkolwiek integracji transportu publicznego. Łatwiej jest dojechać samochodem i zostawić go na parkingu, niż dojechać autobusem i przesiąść się na pociąg. I teraz myślę, odwołując się do waszego doświadczenia, że jeśli mówimy o tak długich drogach dojścia, to możecie sobie też pomyśleć o takim aspekcie dostępności. To znaczy, ile jest okazji, żeby osoba, która nie widzi, zgubiła się idąc na ten peron, nawet przy jakichś tam oznaczeniach zamontowanych, może nie modelowych, ale powiedzmy odpowiadających dzisiejszym standardom. Tak, mamy pełno pasażerów, mamy przejście przez główną halę, która jest za mała, w związku z tym tam notorycznie występują jakieś zatory z osób. Mamy zejście po schodach, które są wąskie, w związku z tym jesteśmy potrącani. Także widać, że ten aspekt dostępności to nie jest tylko kwestia wprowadzenia jakichś konkretnych oznaczeń, czy one są, czy nie. To jest oczywiście minimum takie niezbędne, tak? Bez tego nie możemy mówić o dostępności, ale to jest w ogóle mówienie o jakości infrastruktury, która jest tworzona, która jest świetnie robiona, jeśli chodzi o budowę nowych dróg w Polsce, tak? Czyli piękne węzły i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pieszych w mieście, tak już ogólnie mówiąc, zwłaszcza tych, którzy mają jakąś ograniczoną sprawność ruchową, czy mają jakieś ograniczenia sensoryczne, to są to po prostu no, osoby, które często właśnie są dyskryminowane, czy więc wykluczane z tego bycia. Tak? To jest ten problem, o którym my mówimy, dlatego my chcemy wprowadzać te oznaczenia, żeby każdy miał takie same szanse w przestrzeni i dlatego transport publiczny jest tak ważny, żeby te osoby, które nie mogą korzystać z transportu indywidualnego, na przykład nie mogą prowadzić samochodu albo nie stać się na to, żeby posiadać samochód, mogłyby wykorzystać inne formy przemieszczania się. Tutaj kolej wraz z rozwojem kolei aglomeracyjnych w Polsce jest coraz ważniejszym środkiem przemieszczania się, a poza przejazdami w ramach jednego właśnie miasta czy ośrodka, mamy ten aspekt międzymiastowy. Do tej pory osoby na wózkach, występuje to wciąż właściwie, natomiast powiedzmy PKP ostatnio wykonało szereg inwestycji, kupiło nowe wagony, zmodernizowało stare tak, żeby były bardziej przyjazne osobom poruszającym się na wózkach, ale do tej pory najlepszym sposobem na podróż między miastami było kupno biletu na polskiego busa. Dlaczego? Dlatego, że każdy polski bus posiada miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim, które po prostu wystarczy wyjąć przednie fotele i wtedy na rampie wjeżdża się wózkiem do środka. Niezależnie od tego, ile ten wózek waży, czy jest on elektryczny, obsługa jest przeszkolona i nie ma z tym problemów. I to była nowa jakość na polskim rynku. Myślę, że powinniśmy sobie życzyć jako pasażerowie kolei, żeby tego typu usprawnienia dotyczyły także kolei, czyli żeby nie było tak, jak mówił Michał, czy jak mówiła nasza słuchaczka, że na którymś dworcu coś jest, a na którymś nie ma, tak? No bo wtedy skąd mamy wiedzieć, na którym dworcu coś jest, a na którym nie ma? I za każdym razem musimy tak naprawdę w ten sposób funkcjonować, że mamy nadzieję, że coś nam się, że uda nam się dotrzeć, że uda nam się gdzieś tam przejść czy dojść właśnie ze stacji w jakieś miejsce, a to przecież nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli te rozwiązania pewne i mieli właśnie jedne standardy.
1: To się wszystko zgadza. Jeszcze tak a propos udzielania pomocy i organizacji pomocy, to jeszcze w międzyczasie Ewelina do nas napisała, że można zgłaszać prośby o pomoc pod numerem telefonu 19757. Czy coś możecie na ten temat powiedzieć? Jaki to jest w ogóle numer, do kogo on należy i macie jakieś informacje odnośnie tego, jaka będzie skuteczność w
2: To znaczy, jeżeli mogę wejść tutaj w słowo tobie, Michale. Akurat na ten numer nie powinniśmy zgłaszać zapotrzebowania na pomoc, gdyż jest to informacja kolejowa, która kosztuje za minutę rozmowy tam ponad złotówkę. Są specjalne dedykowane numery na stronach przewoźników. Trzeba wejść po prostu w zakładkę pomoc osobom niepełnosprawnym. W przypadku Intercity będzie to inny numer, w przypadku przewozów regionalnych inny numer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. SKM Warszawa również świadczy taką pomoc i też jest dostępny taki numer, więc w kolejach aglomeracyjnych taką pomoc możemy się spodziewać, że otrzymamy od przewoźnika. Gorzej jest tak, jak żeśmy tutaj już opisywali to dość długo, jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury. Także nie dzwońmy na numer informacji kolejowej, bo oni nas odesią najprawdopodobniej na numery dedykowane do zgłaszania zapotrzebowania na pomoc, które są już dostępne na stronach przewoźnika. Nie wiem, czy macie tutaj możliwość, Michał, nie wiem, masz możliwość sprawdzić na stronie Intercity, bo ja nie mam w pamięci tych numerów, to są jakieś warszawskie numery. Przewozy regionalne mają też jedną infolinię dla osób niepełnosprawnych, przy której otwarciu czy opracowywaniu schematu obsługi klienta niepełnosprawnego tutaj pomagałem przewozom regionalnym. Więc wydaje mi się, że jakoś to powinno działać, przynajmniej w centrali. Chętnie bym wysłuchał właśnie osób niepełnosprawnych, które miały okazję skorzystać właśnie z udzielonej pomocy, która była zgłoszona za pośrednictwem telefonu, ale jeszcze raz może się powtórzę, ale moim zdaniem to zawsze nie za dużo. Nie dzwońmy na numer 1957, nie dzwońmy na numer informacji kolejowej, bo będzie na nas drogo kosztowało i nie otrzymamy tego, co chcemy.
1: To ja proponuję, żebyśmy może jednak zrobili sobie teraz chwilę przerwy i może spróbujmy w czasie tej przerwy poszukać tych numerów, żeby przynajmniej część z nich przedstawić naszym słuchaczom, żeby mogli się jakoś w miarę łatwo zorientować, co, gdzie i jak mogą uzyskać taką pomoc, okej? No, milczenie uznaje.
3: Aha, to do nas było.
1: Tak. Milczenie uznaje za aprobatę i twój okrzyk, Michale, też uznaje za wyraz aprobaty, zatem teraz chwila muzyki. Ja przypominam, że jeżeli chcecie do nas dzwonić i dzielić się swoimi wrażeniami odnośnie podróży, odnośnie dostępności i transportu kolejowego, to proszę bardzo, śmiało. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Adam Zając, Piotr Figiel i Michał Dębiec to moi dzisiejsi goście, z którymi do rozmowy powrócę już za moment.
5: To jest Tyflo Podcast.
1: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy o dostępności transportu kolejowego. Wracamy przez te chwile muzycznej przerwy. Prosiłem moich gości, żeby poszukali tych najistotniejszych numerów, pod które nasi słuchacze mogą dzwonić, aby prosić o pomoc w momencie na przykład czy wsiadania do pociągu danego przewoźnika, czy też w momencie przesiadek. Natomiast okazało się, że to wcale nie jest takie proste, prawda? Przynajmniej w części przypadków.
0: No tak, ja tutaj akurat szukałem na stronie Kolei Mazowieckich tej informacji oraz na stronie PKP Intercity. Na stronie PKP Intercity znalazłem bez większych problemów, natomiast jeśli chodzi o Koleje Mazowieckie, to tutaj po raz kolejny ta strona nas dość niemile zaskakuje, czyli tej informacji nie da się w łatwy sposób znaleźć. Chociaż na samej stronie Kolei Mazowieckich jest zarówno opcja wysoki kontrast, jak i powiększenie czcionki. Jest także podany numer na ogólne call center, natomiast który jest numerem stacjonarnym, zatem zapewne jest płatne, powiedzmy normalnie. Nie jest tak, jak Piotrek mówi tutaj o informacji PKP Intercity, jeśli dobrze pamiętam. która jest dodatkowo płatna, natomiast brakuje takiego wydzielonego miejsca. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, bo pamiętam, że na stacjach ten numer jest widoczny, po prostu te, które są obsługiwane przez Koleje Mazowieckie. W ich gablocie jest właśnie napisane, że podróżny niepełnosprawny powinien się zgłosić minimum 48 godzin przed odjazdem w celu ustalenia warunków i tam możliwości świadczenia usługi. W jakiś taki sposób jest to opisane i numer jest także podany. No, oczywiście stanem idealnym, przynajmniej z mojej perspektywy, byłoby tak, gdybyśmy nie musieli mieć w ogóle żadnego numeru, czyli byłoby wszystko dostępne i tylko naprawdę w wyjątkowych sytuacjach ktoś potrzebowałby dodatkowej pomocy czy asysty. Oczywiście jest to jakiś stan, do którego możemy dojść dopiero za jakiś czas, dlatego ta pomoc asystentów teraz jest niezbędna i zrobienie tego w taki sposób właśnie, jak to wygląda na lotniskach. Niezbędna do tego, żeby każdy mógł z kolei rzeczywiście korzystać, a nie tylko ci, którzy mają ku temu siły i możliwości, aby robić to samodzielnie przy tak niezachęcającym otoczeniu.
1: To w takim razie mam prośbę, przekażcie naszym słuchaczom to, co udało wam się znaleźć.
0: Jasne. Jeśli chodzi o PKP Intercity, tutaj na stronie, w zakładce niezbędnik podróżnego mamy, to jest szósta bodajże kolumna od góry, informacje dla osób niepełnosprawnych. Tutaj PKP Intercity prosi o kontakt z oddziałami terenowymi, są te numery podane na stronie w godzinach roboczych, natomiast całodobowo telefonicznie przez infolinię Intercity lub za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego. Jest instrukcja, jak to zrobić. Można tą informację także odsłuchać na stronie, także wydaje mi się, że tutaj jest to opisane w dobry dość sposób.
1: A jaki jest, Adamie, numer infolinii Intercity?
0: Już mówię, 19-757.
1: Czyli to ten numer, przed którym przestrzegał Piotr.
2: Dokładnie ten numer.
0: Dlatego, że jest dodatkowo płatny.
1: No tak, okej, dobrze. Czy coś jeszcze?
0: A na kolejach, na kolejach mazowieckich, czyli na terenie Mazowsza, pociągi regionalne, znalazłem tylko numer 22-364-44-44. Także to są te informacje, które można tutaj w tej chwili podać przeze mnie, tak? Piotrek miał jakieś dodatkowe.
2: Podobnie z tego numeru Kolei Mazowieckich, infolinii, na której moglibyśmy zgłosić takie zapotrzebowanie na udzielenie pomocy, odesiam nas na numer komórkowy. To był przypadek, który ja podnosiłem jeszcze pracując w Urzędzie Transportu Kolejowego, twierdząc, że to jest dyskryminacja pasażerów niepełnosprawnych, bowiem zwykły pasażer, pełnosprawny pasażer może otrzymać kompleksową informację pod numerem stacjonarnym, natomiast osoby niepełnosprawne prosząc o pomoc muszą dzwonić pod numer komórkowy i dostosować
3: numer specjalny
2: godzin pracy przewoźnika. Podobnie jest w przewozach regionalnych, teraz podam, z tym, że przewozy regionalne uruchomiły darmową infolinię dla osób niepełnosprawnych. To jest numer 800-022-222. Ona jest czynna w godzinach 8-16, natomiast jeżeli w dni robocze, natomiast w inne dni trzeba kontaktować się prawdopodobnie z dyspozytorami poszczególnych oddziałów. Takie numery telefonu są dostępne tutaj w kontaktach do oddziałów. Natomiast ten numer jest tej infolinii dla osób niepełnosprawnych przewozów regionalnych jest dostępny w zakładce kontakt, czyli znaleźć go jest dość łatwo. Drugim numerem jest numer do SKM Warszawa, szybkiej kolei miejskiej, która funkcjonuje w ramach systemu komunikacji miejskiej miasta stołecznego Warszawy. Niestety numer jest też ograniczony do godzin roboczych, tutaj 8:15 i możemy dzwonić pod numer 22-699-71-99 i tam pod tym numerem powinna być osoba, której zgłaszamy zapotrzebowanie na pomoc osób niepełnosprawnych. Oprócz tego na stronie SKM-ki mamy opisane przystanki i stacje, które są obsługiwane przez warszawskiego przewoźnika i jest tutaj opisana każda ta stacja pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o problemy z poruszaniem się, czyli dostępność wind i innych tego typu udogodnień, bądź braku dostępności wind i tego typu udogodnień. Pozostałe firmy, czy pozostali przewoźnicy kolejowi również powinni mieć dostępny w widocznym miejscu taki numer, pod który byśmy zgłaszali zapotrzebowanie na pomoc, ale tak jak w kolejach mazowieckich, niekiedy to nie funkcjonuje tak jak byśmy sobie to wyobrażali, czy tak jak byśmy chcieli.
1: I to, jak rozumiem, wszystkie namiary, jakie udało się zgromadzić w trakcie tej naszej przerwy muzycznej. Czy jeszcze, Michale, ty chciałbyś coś dorzucić?
3: No trzeba wiedzieć, że w Polsce mamy przewoźników pasażerskich chyba 9 firm, tak? Dobrze mówię, Piotr? Bo to się mogło teraz zmienić, ale ja kojarzę tak, że jest Intercity, a zaraz, nie, mam tutaj spisane, to jest tak, przewozy regionalne to jest jedna firma i oni mają swoją stronę przewozyregionalne.pl. Jest Intercity i oni mają stronę intercity.pl. Koleje Mazowieckie i mają mazowieckie.com.pl. Potem jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście i tutaj jest strona skm.pkp.pl. Warszawska Kolej Dojazdowa i to jest wkd.com.pl. Arriva i to ma arriva.pl. Szybka Kolej Miejska w Warszawie to jest skm.warszawa.pl. Koleje Dolnośląskie i to jest kolejedolnośląskie.eu. Koleje Wielkopolskie i tutaj jest adres koleje-wielkopolskie.com.pl. Koleje Śląskie to jest kolejeśląskie.com. Takie mam. I tam trzeba tych informacji szukać. Złośliwi mówią, że mamy w Polsce jeszcze inne kategorie pociągów. I to są pociągi na przykład ekspres opóźniony, przyspieszony pociąg opóźniony, pociąg pospieszny opóźniony i pociąg ekspresowy opóźniony planowo. To tak słyszałem od złośliwych.
2: No tak. A jeszcze mogłbym dodać jedną sprawę. Od czerwca tego roku rusza nowy przewoźnik. Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Jeśli ktoś ma ochotę przetestować tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, być może się tam wybiorę. Można to zrobić w środę na stacji Łódź Kaliska. Będzie podstawiony nowy pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zobaczymy, jakim wyjdzie udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, czy zgłaszanie tego typu zapotrzebowania. Mogę tylko tyle powiedzieć, że niestety w najbliższym czasie czeka nas wysyp spółek o charakterze regionalnym, wojewódzkim, co na pewno utrudni koordynację w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.
1: A dlaczego tak się stanie? I z jakich zazwyczaj kolei te spółki będą się wyłaniać? To z przewozów regionalnych, czy po prostu z tych wszystkich, które w tym momencie wymienił Michał?
2: Ja może pokrótce nawiążę tutaj do bardzo fajnego i takiego fajnego i pożytecznego stanowiska kolegi Adama. Dlatego, że ja uważam, że przede wszystkim kolej powinna być funkcjonalna, a w ramach tej funkcjonalności powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety to, co się dzieje na rynku kolejowym, świadczy, że kolej nie będzie ani funkcjonalna, a czy będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, to się jeszcze okaże. Natomiast ja bym tutaj przestrzegał też przed jednym, ponieważ być może jestem pesymistą, niektórzy mi powiedzą, ja twierdzę, że jestem realistą i trzeźwo patrzę na to, co się dzieje na kolei. Dojdzie właśnie do wysypu spółek, które tak naprawdę podrożą funkcjonowanie, jeżeli chodzi o stronę kosztową transportu kolejowego, co będzie skutkowało wyższymi kosztami przejazdu dla takich takiego pasażera, w tym osoby niepełnosprawnej również. I jak to się będzie działo, czemu powstaną spółki kolejowe? Teraz oczywiście zostanie, one wszystkie powstaną prawdopodobnie z rozbicia przewozów regionalnych. No możemy dyskutować na ten temat, jak ta spółka funkcjonuje i ona się boryka też z dużymi problemami finansowymi. Ja twierdzę, że te problemy finansowe są, ich genezą jest też stosunek właściciela, czyli marszałków województw do tej spółki oraz kadry zarządzającej do tego, co się w tej spółce dzieje. Prawda? Tam to miałem okazję obserwować i widziałem, że ta sfera zarządcza pozostawia wiele do życzenia. No teraz, jeżeli chodzi o takie informacje dochodzące właśnie ze środowiska branżowego, no, szykuje nam się wysyp właśnie regionalnych przewoźników. Nawet Podkarpacie chce zrobić swoją kolej. W Krakowie będą koleje małopolskie na pewno i koleje małopolskie w dłuższej bądź krótszej perspektywie przejmą całe przewozy w województwie małopolskim. Myśli się o założeniu spółki Koleje Zachodnio-Pomorskie. Pomorskie chciałoby z kolei przejąć SKM PKP i to, co zostało z Zakładu Pomorskiego Przewozów Regionalnych. Ważą się losy tego, co się będzie działo w Lubelskiem, Lubuskiem, Świętokrzyskiem, Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem, gdzie w ogóle na Podlasiu to kolej nie wygląda zbyt perspektywicznie.

0: Jak to był pospieszny, to się dopłatę robiło, więc lepiej było sobie kupić bilet na pospieszny i wsiąść w cokolwiek podjedzie na przykład. No to teraz już nie ma takiej możliwości, bo już trzeba mieć bilet na konkretny przejazd. Natomiast tutaj jest... Nasze życie się może pogorszyć dlatego, że trudniej o standard w takim rozbiciu. A druga rzecz, że... O ile przewoźnicy respektują ustawowe ulgi, no to może i nie ma problemu, ale tej gwarancji, że oni będą to respektować, to chyba nie mamy, bo na przykład firmy autobusowe tych ulg nie respektują najczęściej. No a tutaj no, trudno powiedzieć, co się wydarzy. No, przyzwyczailiśmy się do tego, że ileś tam procent ulgi mamy na bilety na pociągi ekspresowe, ileś na pociągi dawne osobowe, a teraz na przykład Regio. No i to się może też zagęścić trochę. Jak ty to oceniasz, Piotr? Czy z ulgami coś się też może wydarzyć?
1: I tu znowu, Michale, powiem w ten sposób, że... Po prostu pewien moment został przespany. To znaczy, ja proponuję tak, zróbmy w ogóle audycję kiedyś. Planuję zrobić taki raport o dostępności prawnej komunikacji miejskiej w ogóle pod kątem ulgowych przejazdów. I też to będzie zawierało również dalszą edycją tego raportu będzie prognoza na temat uprawnień w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Większość osób, które są beneficjentami przejazdów ulgowych, nie musi też wiedzieć, na jakiej podstawie się jeździ z daną ulgą. Natomiast ustawodawca niestety przewidział znaczne ograniczenie uprawnień do ulgowych przejazdów. W skrócie mówiąc, na przykład takie pociągi Interregio wypadną z tego. To jest związane z kolei wejściem w życie innej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada wymóg konstrukcji tak zwanego zrównoważonego planu transportowego, w którym też powinno być coś napisane odnośnie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a autorzy tych planów transportowych tego nie robią, bo nie ma norm, jak żeśmy już stwierdzili. Natomiast tam jest taki fajny zapis, że tylko pociągi o charakterze użyteczności publicznej od 2016 roku, zarówno pociągi, jak i autobusy, już tutaj uściślając, które będą miały ten status użyteczności publicznej, czyli będą w umowie z organizatorem przewozu, tam będą honorowane uprawnienia do ulgowych przejazdów. Pozostałe środki transportu, które jeżdżą na zasadach komercyjnych, nie będą stosowane ulgi ustawowe. Więc dużo obecnie stosowanych ulg, czy w wielu środkach transportu, gdzie te ulgi są teraz stosowane, nie będą one stosowane. I tu dotykamy bardzo ważnego aspektu. Dostępności cenowej środka transportu. Wiesz, sobie wyobrazić, jest taka trasa, tutaj już kolega Adam wspominał o polskim busie.com, przewoźniku drogowym. Polski bus.com konkuruje tak z koleją. Nie wiem, czy to jest przemyślana taktyka marketingowa, czy oni jeszcze jakby są na minusie, czy już są na plusie, jeżeli chodzi o wyniki ekonomiczne ze spółki, ale na niektórych odcinkach, gdzie przyjdzie zwykłemu pasażerowi, który nie ma uprawnienia do ulg, podróżować za 50 zł, jest w stanie przejechać autobusem Polski Bus za 16 zł i wcale nie musi kupować biletu miesiąc wcześniej, tylko 3-4 dni wcześniej, bądź nawet w dniu wyjazdu. No i tego może nie mówi się głośno, ale PKP Intercity zanotowało rok do roku spadek pasażerów w ilości 20%. I ja zadaję pytanie takie może publicznie pani wicepremier. Jak ona sobie wyobraża funkcjonowanie kolei przy notorycznym spadku pasażerów? Bo też o tym nikt nie mówi, ale tu żeśmy otarli się o ten temat, że jeżeli te zmiany na kolei zostaną tak przeprowadzone, jak mają być przeprowadzone, to podróżując z punktu A do punktu B, czasem będziemy musieli korzystać z 4 przewoźników, czyli kupić 4 bilety, a zatem w statystykach o ilości pasażerów nie będziemy jednym pasażerem, tylko 4 pasażerami. I pomimo tego, że następuje

0: rozdrobnienie, zwielokrotnienie, sztuczne zwielokrotnienie ilości pasażerów podróżujących na sieci kolejowej, to ta ilość pasażerów spada, proszę sobie wyobrazić. Czyli
1: to może właśnie, Piotrze, o to chodzi, że po prostu po to się rozdrabnia, żeby mieć lepsze statystyki.
0: No, chciałbym, znaczy nie sądzę, żeby to było w tym kierunku ukierunkowane działanie. Mi się wydaje, że sprawa jest prostsza. Każdy chce mieć tam swój folwark z tych organizatorów, z tych marszałków. A przypadkiem wychodzi tak, prawda, że jeden pasażer jest w ewidencji jako czterech pasażerów czy trzech pasażerów. Głównie do trzech pasażerów. Tam jest jedna trasa, gdzie podróżować można na czterech biletach z Hajnówki na przykład do Oświęcimia czy do Nowego Sącza. Natomiast nawet przy takim rozdrobnieniu i takim sztucznym robieniu statystyk ta ilość pasażerów w zastraszającym stopniu spada. Mianowicie spada dlatego, że koszt takiego przejazdu lawinowo rośnie. Jeżeli ja mam do wyboru komunikację autobusową bezpośrednią z miejsca A do miejsca B, a kolej z przesiadkami, dwiema przesiadkami, to już ta kolej z dwiema przesiadkami się nie opłaca.
2: No to ja też powiem, że akurat w Krakowie obserwuję coś takiego, że odkąd remontuje się tory pomiędzy Krakowem a Katowicami i czas przejazdu pociągu się wydłużył dosyć mocno, no to oczywiście zainstalowało się mnóstwo firm busiarskich, gdzie przejazd jest o połowę krótszy. No i cenowo nie wiem dokładnie, no bo ja na ulgę jeżdżę w pociągu, więc a w busie nie, więc trudno mi to porównać, ale teraz też zamknięto dla pociągów jakichś tam lokalnych, zamknięto trasę do Zakopanego. No i na to miejsce już na dworcu autobusowym wyrosło ileś firm, które wożą do Zakopanego szybciej. I no nie powiem, czy wygodniej, bo w busach akurat uważam, że wygodniej niż w pociągu to nie jest. Natomiast no, na pewno szybciej, na pewno gdzieś tam bezpieczniej pod kątem współpasażerów, bo wszystko jest bardziej pod kontrolą kierowcy. No i myślę, że kolej też dzięki temu traci tych pasażerów. I kiedyś jak podróżowałem z Krakowa do Warszawy albo z Warszawy do Gliwic, to ten czas przejazdu był jakiś tam, teraz jest dłuższy, dlatego że tam jest remont taki, remont siaki i w ogóle. Mówi się, że te remonty są po to, że będziemy się dostosowywać do Pendolino i do kolei szybkich i w ogóle. Natomiast no, jak na razie, to w większości wypadków czasowo nie opłaca się jeździć koleją. I nie wiem, czy kolej odrobi kiedyś te straty. Pomiędzy Krakowem a Wrocławiem jeździ chyba trzech albo czterech przewoźników drogowych, gdzie czas przejazdu to jest 3 godziny 10 minut, a koleją to jest, no, trzeba liczyć 5 godzin.
0: I mało tego, modernizacja odcinka między Krakowem a Katowicami opóźni się do 2017 roku, co spowoduje, że PKP PLK nie uzyska dofinansowania unijnego. Znaczy, to jest kolejny temat poruszany w gronie specjalistów, że zakres modernizacji oraz czas trwania modernizacji nie respektują w ogóle potrzeb przewoźników kolejowych czy sytuacji przewoźników kolejowych. Ten odcinek do Tarnowa, o którym tutaj Michał mówiłeś, no to był taki bardzo słynny odcinek, gdzie PKP PLK wprowadzało ograniczenia w ruchu zaraz po otwarciu autostrady do Tarnowa, w związku z czym rzeczywiście tam tyle jest pasażerów, tak jak i do Zakopanego i Nowego Sącza, że już busy tam nie jeżdżą, tylko jeżdżą autobusy.
2: Mm-hmm.
0: Więc
2: no,
0: z kolei odpływ ludzi od kolei jest potężny. Są przewoźnicy autobusowi, którzy doskonale monitorują sytuację na rynku przewozów pasażerskich. Takim przewoźnikiem również jest Polski Wóz, chociaż tam w twoim regionie, w Małopolsce, Michale, bardzo dobrze sobie daje radę inny przewoźnik autobusowy, który jeździ do Zakopanego i do Nowego Sącza i do Krynicy, otworzył sobie...
2: I nawet ma ulgi dla osób niepełnosprawnych.
0: Tak, i ma ulgi dla osób niepełnosprawnych. Pytanie, czy po roku, czy od roku 2016 będzie je miał. To jest pytanie, na które pozostaje otwarte. Dlatego, że wcale niekoniecznie może ten przewoźnik się zmieścić w planie transportowym i być wykonawcą usług o charakterze użyteczności publicznej, bo być może, nie wiem jakie są plany województwa małopolskiego, w ogóle transport autobusowy zostanie pozostawiony sam sobie jako miejsce dzikiej takiej konkurencji i nikt się w to nie będzie wtrącał, wtedy ulg oczywiście nie będzie.
1: Ja przypomnę tylko, że jeżeli macie ochotę coś dodać do wypowiedzi naszych dzisiejszych gości, to oczywiście możecie to uczynić na dwa sposoby. Jeden telefoniczny 123 834 835, drugi skype'owy tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Tu można zarówno dzwonić, jak i pisać. Zapraszam serdecznie. Teraz proponuję, żebyśmy powiedzieli coś na temat dostępności informacji pasażerskiej jako takiej. Jak to tu wygląda, bo tu zdaje się, wspominaliście, że nawet PKP zapłaciło jakąś karę, tak?
2: No dokładnie, ale o tej karze to za chwilkę. Może najpierw powiedzmy, czym jest ta informacja pasażerska, bo też przyzwyczajeni jesteśmy do takich z lat 80. albo i wcześniej z takim modelem, że mamy klapkowe tablice na peronach, które nam mówią, dokąd pociąg dany jedzie. Te klapkowe mi się nawet dosyć podobały, ponieważ były na czarnym tle dużymi białymi literami, więc były kontrastujące i z takim całkiem sensownym rozmiarem. I do tego były uzupełniane o informację głosową. Tylko, że no tak, głosowa to różnie. To tak, takie kwiatki po kraju zbierałem, że gdzieniegdzie nie było jej w ogóle słychać, gdzieniegdzie jak pociąg wjeżdżał, jak na przykład na Centralnym, to też było trudno. Oczywiście zapomnijmy o tym, że na jakichś małych stacjach po angielsku ktoś powie taką zapowiedź. No i jeszcze bywały różne takie śmieszne, dykcyjne lapsusy w osób zapowiadających i
1: oj tak, zwłaszcza na małych stacjach. To
2: tak, tam taka radosna twórczość. To kiedyś słyszałem taką zapowiedź głosową, że po samej tej zapowiedzi bym poszedł do tej pani i poprosił, żeby poszła na jakąś psychoterapię albo coś w ten deseń, bo po prostu depresja wiała z głośników.
1: To ja słyszałem coś ciekawszego w Szczecinie. Pani zaczyna zapowiadać pociąg osobowy skądś tam, no ej! W pewnym momencie coś takiego i nagle wyłączenie mikrofonu.
2: No tak, to ja też słyszałem takie w Warszawie. Znaczy, do warszawskich zapowiedzi się mocno nie czepiam, natomiast też było tak
1: tam
2: śmiesznie,
1: teraz przeważnie jest automat.
2: Uwaga, pociąg do Szczecina. A nie, do Poznania, tak. No ale to są takie śmieszne rzeczy. No dobrze, jak ta zapowiedź jest, dlatego że no, ona w wielu przypadkach nam pomaga po prostu. No i teraz dochodzimy do tej kary, bo za co ta kara? Po pierwsze, kara jest dosyć duża i ona tam na 1 700 000, tak Piotrze? Tak jakoś?
0: Nie, to jest około 1 000 000, chyba 22 000. Ale warto zauważyć, że to jest chyba największa kara, o której mi wiadomo, że Urząd Transportu Kolejowego nałożył na podmiot funkcjonujący na rynku kolejowym. W tym konkretnym przypadku na zarządcę infrastruktury jest to kara związana z tym, że ten system miał być poprawiony. Wcześniej stwierdzono naruszenie przepisów o transporcie kolejowym. No jak widać, zarządca infrastruktury nie usunął pewnych mankamentów tego systemu, prawdopodobnie dlatego, że nie mógł, ale jakby pozostaje poza tematem i została na niego nałożona kara. Teraz podano informację, że PKP PLK, bo to o tę spółkę chodzi, zamierza wdrożyć nowy projekt systemu informacji pasażerskiej. Dość kosztowny projekt i zamierza do tego projektu dołączyć te stacje, na których zostały stwierdzone naruszenia. Czyli tak jakby zarządca infrastruktury przyznał się do tego, że ten system, który był montowany 2 lata temu, była to tylko pokazówka na Euro 2012, z której to pokazówki teraz będzie się wycofywał, przebudowując ten system.
2: No i tutaj z tego, co wyczytałem, to kara została nałożona za takie rzeczy, na przykład generalnie za dezinformację, bo tam stwierdzono takie rzeczy, że na przykład jest informacja wizualna, natomiast brak informacji fonicznej. Albo odwrotnie, jest foniczna, ale nie ma wizualnej. Albo co gorsza, jest informacja i wizualna, i foniczna, i one pokazują inne komunikaty.
0: To sprzeczne w ogóle, ze sobą.
2: Sprzeczne
0: tak.
2: ze sobą. Że pewne, że tam też chodzi o to, że na przykład kiedy pociąg się opóźnia, to o tym, że pociąg będzie opóźniony 40 minut, dowiadywali się pasażerowie kilka minut po planowanym odjeździe tego pociągu i tak dalej, i tak dalej. No to takie zostały z tego raportu wyciągnięte rzeczy. One wprawdzie, jeżeli chodzi o nas, o środowisko osób niepełnosprawnych, no to one właściwie wnoszą tyle samo do naszego życia, co do każdego innego pasażera. Po prostu jest pewien chaos informacyjny. On się nasila, jak są różne remonty i tego typu rzeczy. Tutaj już wspominany w poprzednich audycjach słynny peron 5 w Katowicach, który jest oddalony całkiem konkretnie od tych pozostałych czterech peronów głównych i tak naprawdę ciężko do niego trafić, ale gdzieś tam stamtąd odjeżdżały pociągi w czasie remontu. No i tu, jeśli chodzi o nas, to co możemy powiedzieć, że nie wiem, czy nowy ten system planowany będzie, w jakim zakresie on się będzie różnił, natomiast już od paru lat obserwujemy zastępowanie tych klapkowych tablic tablicami innymi, które w Warszawie przed Euro zobaczyłem je pierwszy raz i one są na ciemno-niebieskim tle, jasną czcionką, więc nawet są dosyć widoczne. I tylko też zależy, jaka jest wielkość. Te klapkowe były dla mnie lepiej widoczne, te są trochę gorzej. Natomiast
1: Michale,
2: bardzo się cieszę.
1: Te klapkowe, dlaczego, skąd ta nazwa klapkowe?
2: No bo tam,
1: jak to wyglądało?
2: Klapkowe, dlatego że tam jakby to, co miało być wyświetlone, to zmieniały się takie klapki, po prostu przewijały do tego, żeby pokazać właściwą wartość. Czyli
0: litery
2: na przykład
0: alfabetu. Tak.
2: Litery alfabetu albo cyfry. I to było często słychać takie przewijanie, takie one w ten sposób charakterystyczne klapały. No i one zostały teraz zastąpione. Ja się cieszę z tego, że ścienne tablice rozpisane, drukowane, na których prawie nic nie widziałem, no to teraz na przykład na dworcu Warszawa Centralna zostały zamienione na takie właśnie ekrany, które na ciemnym tle pokazują jasną czcionką pociągi i to mi się dosyć podoba, ale rozmawialiśmy z Piotrem, że tak naprawdę to jest standard przyjęty dla kolorystyki i dla wyglądu takich tablic oraz tych peronowych, ale on tutaj nie został zastosowany, bo tutaj Piotr może więcej powiedzieć, ale tam chodziło o to, że odjazdy pociągów powinny mieć inne tło niż przyjazdy pociągów. I te odjeżdżające pociągi powinny być na czarnym tle białymi napisami, co dla mnie by było jeszcze lepszą rzeczą. No ale zostały wprowadzone takie, nie wiem, być może ze względów estetycznych, ciężko powiedzieć. Natomiast na wielu małych stacjach i stacyjkach, no to jeszcze... To albo jeszcze mamy klapkowe, albo na przykład też się często zdarza, że w ogóle nie mamy żadnej tablicy. No i coś tam sobie podjeżdża, albo zapowiedzą, albo nie. W zasadzie to trzeba pytać ludzi, jeśli jest kogo pytać, co to zajechało i dokąd to jedzie i w ogóle. No i mam nadzieję, że w takim razie, tak jak Piotr mówi, że system ma być jakiś wprowadzony, to że będzie, bo w definicji systemu rozumiem jakiś standard, jakąś ustandaryzowanie pewnych rzeczy i procedur ogłaszania i pokazywania i tak dalej, i tak dalej. No to może być dla nas fajne.
1: A to, Michale, jak rozumiem, mówisz w ujęciu takim ogólnopolskim, to teraz może jeszcze zapytam Adama, jak to wygląda w ujęciu naszego stołecznego miasta. Kiedy tworzyłeś, Adamie, tę mapę różnych niedostępnych miejsc, jak to było z tą niedostępnością na przykład właśnie takiej informacji pasażerskiej, jeżeli chodzi o tablice? Były duże problemy w Warszawie, czy raczej tam jest to w miarę okej? Okay?
3: Te tablice są tak naprawdę tylko na największych dworcach, tych, które obsługują ruch dalekobieżny. To są w Warszawie 4 dworce tak naprawdę, czyli Warszawa Gdańska i 3 znajdujące się na Siedlnicy, wschodnia, centralna, zachodnia, które też w ostatnich latach zostały dodatkowo wyposażone. To znaczy, bo nie mogę tutaj powiedzieć wyremontowane, bo tego, co się stało na zachodnim, jako remont nie uważam, to po prostu pojawił się system informacji pasażerskiej, ale dostępność się w żaden sposób nie poprawiła. Mało tego, też kolej nie bardzo ostrzega o tym, że ta stacja jest niedostępna. To znaczy, chodzi mi o to, że nie pojawia się na przykład w ramach tego systemu informacja o tym, czy ze stacji można wysiąść, czy nie i jakie tam są trudności. Także mówiąc o samej informacji pasażerskiej, tutaj ten aspekt dostępności, wydaje mi się, że każdy z naszej trójki by w trochę inny sposób na to patrzył, bo Michał patrzyłby pewnie od strony dostępności właśnie takiej wzrokowej. Ja myślałbym bardziej też o w ogóle dostępności informacji o tym, czy pewne rzeczy znajdują się na danej stacji, to znaczy, czy na przykład można zaparkować rower w jej obrębie, czy można dostać się na wózku inwalidzkim na nią, czy można, czy są oznaczenia, które spowodują, że wtedy poruszając się samemu, nie mając właśnie sprawnego narządu wzroku, unikniemy jakichś takich nieprzyjemnych zdarzeń. No i pewnie Piotrek też by patrzył od strony, nazwijmy to, prawnej, tak? Także może to na różny sposób rozumieć. I teraz tak, może ja powiem tak ogólnie o informacji pasażerskiej. Nie będę mówił tylko o aspekcie tym dostępnościowym, rozumianym jako informacja o jakichś barierach czy pewnych elementach wyposażenia. Przede wszystkim ta informacja potrzebna jest po to, żeby pasażer był w stanie samodzielnie się poruszać. Ona musi być samodzielnie poruszać, dotrzeć na peron, ale także w przypadku właśnie na przykład spóźnienia wiedzieć, co ma ze sobą zrobić, tak? Jeśli to jest 20 minut spóźnienia, no to możemy zejść na dół, nie wiem, schować się do przejścia podziemnego w momencie, kiedy na peronie jest zimno. Wiemy, że mamy 20 minut do odjazdu pociągu, możemy pójść do toalety, jeśli w ogóle jest na tej stacji i tak dalej. I teraz ta informacja może być przede wszystkim statyczna, ale może być także dynamiczna. Statyczna informacja, no to jest taka niezmienna, która mówi nam na przykład o tym, w jaki sposób dojdziemy z peronu do budynku dworcowego, albo w jaki sposób dojdziemy na najbliższy przystanek autobusowy. Może być to też informacja w formie po prostu do składu. I tutaj ważna jest jej czytelność, ale też taka prostota, żeby dużo informacji było wyrażonych piktogramami. Większość osób, które w Polsce korzystają z kolei, będzie znała język polski. Ci, którzy nie znają polskiego, będą zapewne znali angielski, ale jest możliwe, że trafią się osoby, które nie znają tych języków albo nie mogą po prostu czytać i piktogramy są dla nich łatwiejsze do zrozumienia niż długie komunikaty tekstowe. Tutaj nie ma jednego wzorca tych piktogramów do tej pory. Myślę, że Michał może o tym więcej powiedzieć, jeśli jeszcze starczy czasu w dzisiejszej audycji. Natomiast jeśli chodzi o systemy dynamiczne, to są systemy, które pozwalają nam reagować na to, co się dzieje. Tak bym to zdefiniował. Czyli po pierwsze informacje o tym, że coś jest opóźnione, ale też na który peron na przykład przyjedzie określony pociąg. I tutaj ważne jest nie tylko już ta czytelność, ale także umieszczenie w takich miejscach, aby rzeczywiście łatwo było do tej informacji dotrzeć. Może, żeby pokazać właśnie, jeszcze raz odwołam się do tego przykładu z Warszawy Zachodniej, żeby pokazać, co moim zdaniem, jeśli jest już robione, jest robione w Polsce źle. Po zainstalowaniu tego dynamicznego systemu i zmiany z tych tablic, jak to Michał ładnie nazwał, klapkowych na tablice elektroniczne, nie zwiększono ilości nośników. czyli dalej mamy jeden nośnik przy wejściu z przejścia podziemnego na peronie, tak? Oznacza to, że ja idąc na tym peronie nieszczęsnym, czekając właśnie na opóźniony 25 minut pociąg, musiałem za każdym razem wstawać sobie z ławeczki i wesoło iść do tego wyświetlacza, bo po prostu nie było możliwości, żeby zobaczyć, było to za daleko. Teraz, żeby było śmieszniej, PKP na tym całym peronie umieściło dwie wąskie ławki, w związku z tym przez te 25 minut co chwilę przyjeżdżał pociąg, tam występowała mała wymiana pasażerów, ale było więcej osób stojących niż siedzących. Więc za każdym razem, kiedy szedłem zobaczyć, ile jeszcze mam czekać na pociąg, a to opóźnienie się zmieniało, ktoś mnie podsiadał na tym miejscu. Wtedy podchodziłem z powrotem do tej ławki, stałem, czekałem, aż ktoś pojedzie pociągiem, siadałem, szedłem za chwilę sprawdzić, no i znowu generalnie i tak w koło Macieju to się ze trzy razy powtórzyło. To jest właśnie, pokazuje w jaki sposób kolej o pasażerów w Polsce dba, bo to nie chodzi tylko o takie rzeczy duże jak dostępność tych dworców, rozumiane jako właśnie, żeby były windy, ale to, żeby podróżny mógł się dostać z ciężką walizką nie po schodach, tylko w inny sposób, tak? Czyli osoba w pełni sprawna była w stanie z 20-kilowym bagażem podróżować koleją, za który kolej ma tą przewagę, że w przeciwieństwie do pociągu nie zapłacimy, do samolotu nie zapłacimy, tak? Ale także chodzi o to, żebyśmy będąc na tym peronie, czuli się jak pasażer, który rzeczywiście zapłacił kilkadziesiąt złotych za bilet, albo i kilkaset, jeśli nie mamy zniżek, tak? Bo cena na przykład takiego biletu z Warszawy do Krakowa na pociąg Intercity to jest w chwili obecnej już 120 zł. Całkiem sporo pieniędzy, za drugą klasę oczywiście. Całkiem sporo pieniędzy i za te, w ramach tych pieniędzy dostajemy klimatyzowany wagon, całkiem wygodny, zapewne jeszcze z gniazdkami, chociaż niekoniecznie w środku, więc pociąg jest ok. Natomiast to, co kolej daje nam jako pasażerowi na peronie, no odbiega od dzisiejszych standardów z pewnością. Czyli po pierwsze brudne przejście, ale także właśnie to, że ja siedząc wtedy w dość eleganckich spodniach i marynarce na peronie, ponieważ już mnie nogi zaczęły trochę boleć, byłem zmuszony siedzieć na betonowym murku. Tak? Nie jest to sytuacja, której bym oczekiwał jako pasażer. I tutaj może przeszedłem od tego tematu informacji do wyposażenia stacji, ale ja widzę to w ten sposób. Jest to pewien element wyposażenia stacji, który powinien powodować, że pasażer w sposób samodzielny będzie w stanie nie tylko dotrzeć w miejsce, które potrzebuje, czyli albo na peron, albo z peronu do przystanku, ale także żeby był w stanie reagować w momencie, kiedy zdarzają się jakieś opóźnienia niestety na polskiej kolei częste. Wygląda to niestety jak wygląda obecnie, no i tutaj duża rola jest, aby przekonywać zwłaszcza PKP PLK, które opiekuje się mniejszymi przystankami, bo większymi stacjami opiekuje się PKP, aby to PKP PLK starała się na tych mniejszych stacjach wprowadzać, jeśli nie elementy dynamiczne, to te elementy statyczne, właśnie tablice, różnego rodzaju drogowskazy, które będą pokazywały, w którą stronę mamy się kierować. Tudzież także w ogóle informacje, czy na danej stacji wysiądziemy albo wsiądziemy do pociągu bez większych utrudnień, bo są w tej chwili już stacje, chociaż jest ich niewiele, gdzie możemy wsiąść czy wysiąść z pociągu bez większych problemów. To jest w ogóle taki trochę głupio tak mówić, mamy XXI wiek, myślimy o lotach na Marsa, a w Polsce za sukces uważamy, kiedy osoba z niepełnosprawnością może sama wsiąść do pociągu. Także tym mało optymistycznym akcentem skończyłbym swoją wypowiedź.
2: To ja tutaj jeszcze powiem, że jeżeli mówimy o informacji pasażerskiej, no to też warto jest powiedzieć, że wewnątrz pociągu też oczekiwałbym pewnej informacji. To znaczy, o ile w ekspresach i pociągach dalekobieżnych czasami kierownik pociągu się odezwie, powita, powie na jakiej stacji, o której godzinie i tak dalej, o tyle na przykład w pociągach tych starszych z elektrycznego składu i w jakichś takich starszych piętrowych, no to już w zasadzie nie ma żadnych zapowiedzi i to jest, wsiada się do takiego pociągu, jedzie się gdzieś w góry na przykład, no i on się zatrzymuje co chwilę. Pierwszy raz jesteśmy w danym miejscu, więc nie wiemy dokładnie gdzie i kiedy. Ciężko bazować na zegarku, bo pociąg się może opóźnić albo co. Do dobrze, że jeszcze komórki czasami wyświetlają pozycję, gdzie się jest.
1: No bo, i komórki teraz trochę... bardzo często mają GPS, to
2: no właśnie,
1: jest
2: więc to trochę ułatwia, że przynajmniej wiemy, z jakiego nadajnika komórka korzysta i że już na przykład zajechaliśmy do jakiejś wioski małej albo coś w ten deseń. Ale no, oczekiwałbym tego, że jeżeli się pociąg na danej linii kursuje już tych 10 lat, no to warto by było przy modernizacji taboru pomyśleć o tym, żeby jednak była zapowiedź tego, że się podjeżdża na jakiś określony peron, albo na przykład po której stronie będzie wysiadanie, bo tutaj też takie doświadczenia mam znajomych zupełnie niewidomych, że oni często jak sami podróżowali i na przykład nikt nie wysiadał na jakichś tam pomniejszych stacjach, to nie wiedzieli, które drzwi mają otwierać, bo nikt tam nie stoi, więc nie wiadomo. Pociąg się zatrzymał, no i teraz loteria, tak? 50 na 50, albo prawo, albo lewo. I to powiedziałbym, że są takie istotne rzeczy. Poza
1: a
2: tym istotną rzeczą jest
1: problem
2: jest
1: taki, że ja nigdy się nie spotkałem, żeby w jakimkolwiek pociągu, nawet jeżeli ma zapowiedzi, to żeby kierownik składu mówił o tym właśnie, po której stronie.
2: No bo podejrzewam, że oni tego nie wiedzą tak na początku trasy, ale no, kiedy już się wjeżdża na ten peron, no to już tak naprawdę taka informacja by trochę pomagała. Poza tym też zawsze było ciężko szukać miejsca swojego w pociągach, gdzie są miejscówki. Albo to jeden wagon ma napisane, który to jest wagon, drugi nie ma. Numeracja tych wagonów jest oczywiście też na przykład pierwszy jest 360, a ostatni jest 378, a jest cztery wagony po środku. No takie są... No, przesadzam
1: tak,
2: trochę,
1: ale... Ale to, ale... Michale, to na przykład mówisz napisane. Dla mnie napisane nie jest w żadnym, bo w systemie, jaki ja byłbym w stanie odczytać, czyli Braille'em, to ja się jeszcze nie spotkałem w ogóle z żadnym oznaczeniem, więc dla mnie tak, na przykład
2: nawet
1: to ciężko, w ogóle nie ma informacji.
2: Nawet ciężko by to sobie trochę wyobrazić, jak to by miało wyglądać. Jak podróżowałem gdzieś po Europie, to też się nie spotkałem, żeby były takie rzeczy na zewnątrz pociągu, no ale
1: na zewnątrz to nie, ale gdzieś wewnątrz chociażby, żeby był taki
2: no,
1: opis.
2: Tak, ale przynajmniej spotkałem się z tym, że jest sygnał dźwiękowy, który mówi, gdzie są drzwi.
1: O, a to już dużo.
0: To jest praktykowane. To jest praktykowane na kolei. U nas nie. To jest dość cenna uwaga, zważywszy na to, że obsługa pociągu wie, przy którym peronie i gdzie się zatrzyma, także można takiej informacji udzielać pasażerom. Ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, tym bardziej, że w rozkładzie jazdy dostępnym za pośrednictwem aplikacji czy za pośrednictwem strony PKP.pl, to przypisanie do peronów jest, więc gdyby tutaj
2: no
0: ktoś...
2: właśnie nie zawsze.
1: W tych dużych miastach, gdzieś tam powiedzmy Warszawa, Kraków, w Warszawie
2: no
1: W Krakowie właśnie nie bardzo. W Warszawie na pewno się pojawia taka informacja, ale rzeczywiście w Krakowie chyba faktycznie
0: jest. Na Pelkowskim tym PLK-owskie rozkłady jazdy zawierają taką informację i ja korzystam tylko i wyłącznie z danych dostarczanych czy publikowanych przez zarządcę infrastruktury, dlatego że one pod tym względem przypisania do peronu pociągu są chyba najbardziej trafne, dlatego że to zarządca infrastruktury decyduje, gdzie ten pociąg stanie, przy którym peronie i tylko pewnego rodzaju utrudnienia czy perturbacje techniczne mogą sprawić, że ten pociąg zmieni miejsce postoju.
2: Jest to dość porządnie. W aplikacji tylko, czy na stronie internetowej PLK?
0: To można szukać również na stronie internetowej PLK. Jest tam zakładka rozkład jazdy. Także ja korzystam tylko i wyłącznie z aplikacji z rozkładem jazdy. Aplikacja, która została stworzona przez PKP.pl. Ona oczywiście pozostawia wiele do życzenia pod względem czytelności tych informacji dla osób niedowidzących. Nie wiem, od razu powiem, jak jest z możliwością odczytania to syntezatorem mowy. Nie praktykowałem tego, wolę wolę użyć powiększenia ekranu i poruszać się jeszcze za pomocą tych resztek wzroku, które mam. Natomiast no, ta aplikacja jest dość wiarygodnym źródłem informacji, na pewno bardziej wiarygodnym od tego, co przygotowała PKP i PKP Telekom. Także polecam tutaj aplikację PLKOS.com. Ja mam system Android w moim telefonie i ona jest na pewno dostępna na sklepie Google'a. Nie wiem, jak jest z Apple'ami, iPadami.
1: Może za chwilę uda mi się to sprawdzić.
0: No właśnie, może też osoby, które miały styczność z tą aplikacją, by się podzieliły informacjami odnośnie tej aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o informację szeroko pojętą, prawda, ta informacja, która jest emitowana zarówno na dworcach, jak i w pociągach, ma czemuś służyć. Ma służyć intuicyjnemu i sprawnemu poruszaniu się po obiektach kolejowych, czy konkretnie tutaj po dworcach i po pociągach, zarówno dla osób, które pewnie mieszkają tutaj w kraju, jak i dla osób przyjezdnych. I ze swojej strony no, mogę powiedzieć tak, żeby się nie powtarzać po kolegach. Jest problem rzeczywiście dla osób niedowidzących odczytywania informacji na tych nowych tablicach informacyjnych. One według, tak w moim odczuciu, rzeczywiście tam zawarte informacje są mniej czytelne niż na tych starych tablicach. Natomiast ta kolorystyka, która została zrobiona tutaj, przygotowana przez zarządcę infrastruktury, ona w mniej bądź bardziej właściwy sposób odwzorowuje te normy, które są przyjęte tutaj w Unii Europejskiej, czy szerzej stosowane i zawarte w przepisach kolejowych międzynarodowych. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się na informację emitowaną na niebieskim tle białą czcionką. Gdyby to tak było jeszcze, żeby to tło było ciemno-niebieskie, a czcionka biała, to jeszcze byłoby ok. Natomiast te tablice też nie trzymają standardów. Jeżeli przyjedziemy na Warszawę wschodnią-zachodnią, to one się różnią od tego, co jest na centralnej, prawda? Różnią się od tego, co jest w Krakowie, a to, co w Krakowie, różni się od tego, co jest na Gdańskiej, a to, co na Gdańskiej, różni się od tego, co jest w Katowicach. I sam to zaobserwowałem, to jest dość niepokojące. Ja mogę tutaj przywołać przykład czeski i pochwalić naszych sąsiadów z południa. Mianowicie rzeczywiście na peronach u góry te tablice informacyjne, które odnoszą się do konkretnego peronu i konkretnego toru. Akurat w Czechach to jest bardziej intuicyjny podział, bo tam nie stosuje się nazewnictwa peronu, tylko stosuje się nazewnictwo czy numerację krawędzi peronowej, czyli poszczególnych torów, na które się podstawiają pociągi, przyjeżdżają, odjeżdżają, to rzeczywiście jest to takie podobne do naszego. Natomiast wszelkiego rodzaju informacje emitowane na dworcach w postaci tych tablic ekranowych o odjazdach pociągu, one już są dużo lepsze, ich wykonanie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze są zgodne z kartą UIC-413, bo Państwu to nic nie mówi, to ja powiem tylko tyle, że zaznaczone są odjazdy czarną bądź czerwoną czcionką na żółtym tle, natomiast przyjazdy są odpowiednio na białym tle. Poza tym możemy zmieniać to tło na czarne i wtedy odjazdy są publikowane żółtą czcionką na czarnym tle, a przyjazdy białą czcionką na czarnym tle. To jest ekstra dla osób niedowidzących, bardzo duże ułatwienie, czego u nas niestety w Polsce nie ma, bo ktoś nie wiem, może nie wyjechał do Czech, nie zobaczył, czy wręcz przyjął, że to powinno być mieć taką kolorystykę, jaką ma i koniec. Natomiast no, no w Czechach to potrafili, no u nas niestety nie.
1: Ja właśnie przeglądam w tym momencie App Store'a i próbuję znaleźć aplikację. PLK to zupełnie nic nie znalazłem, a pod hasłem rozkład niestety z kolejowych rzeczy pokazuje mi tylko Bilkom i Navigator, czyli ta aplikacja PKP. Więc właśnie nie PKP, tylko Intercity. Więc,
0: być może nie ma.
1: Więc niestety chyba na chwilę obecną PLK, bo PLK to polskie linie kolejowe, tak?
0: Polskie linie. linie kolejowe. Oni odpowiadają za ułożenie rozkładu jazdy, za przypisanie pociągu do peronu właściwego stacji. Oni też są gospodarzem informacji pasażerskiej tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że weszła tam kolejna z rzędu nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. To oni odpowiadają za informację, która jest emitowana na stacjach. Już nie przewoźnicy, tak jak kiedyś, tylko zarządca infrastruktury. No coś tam drgnęło w tej materii, natomiast to wszystko, tak jak już żeśmy tutaj razem konstatowali, to wiele pozostawia do życzenia, prawda? I teraz pytanie jest takie, czy w najbliższych latach i czy w najbliższej perspektywie unijnej, jeżeli chodzi o dofinansowania, ten system zostanie uporządkowany i na tym, za pośrednictwem tego systemu będą emitowane informacje, które byśmy sobie życzyli. Dlaczego tak mówię? Dlatego mówię, że ja też już w PLC zaznaczałem, że część komunikatów, które oni emitują w postaci komunikatów głosowych, są w ogóle niepotrzebne. Mianowicie, jeżeli słyszymy zapowiedź pociąg ekspresowy spółki Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny, to ta zapowiedź jest za długa. Po co mówić ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny? Zawsze było mówione z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego. Ale po prostu PKP PLK najprawdopodobniej nie była w stanie zadbać o to, żeby ten syntezator mowy wymawiał to zgodnie z odmianą polską nazwy stacji. Więc przed każdą nazwą stacji pojawiło się jeszcze, że to jest stacja. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie kolejowe niuanse, no to rzeczywiście pociąg jedzie ze stacji do stacji, a często zatrzymuje się na przystankach osobowych, jest to stwierdzone tak w przepisach wewnętrznych. Ale czy pasażer musi to wiedzieć? Pasażer powinien otrzymać krótką, zwięzłą informację. Na przykład tak jak jest w Niemczech, prawda? Jedziemy sobie z banem i jest wymieniona nazwa stacji, po czym jest powiedziane wyjście z prawej strony. I tu przykład, jak się nie robi zapowiedzi, na przykład w metrze warszawskim. W metrze warszawskim zamiast właśnie przyjąć powiedzmy nomenklaturę niemiecką, no to wymienia się nazwę stacji, na przykład stacja Centrum. Proszę wyjść po prawej stronie. No to jest ewidentnie komunikat za długi i no to może byłoby nawet fajne, gdyby ktoś mnie prowadził, prawda? Ale jesteśmy w środkach publicznego transportu zbiorowego, w których liczy się czas otrzymania tej informacji i to, żeby ten pasażer w tym właściwym czasie otrzymał właściwą informację w jak najkrótszej zrozumiałej postaci, żeby po prostu tej informacji nie zignorował w najnormalniejszy sposób.
2: No moglibyśmy jeszcze pewnie bardzo długo rozmawiać o również stronach internetowych, na których nam przyszło korzystać z usług PKP, więc ja tak pokrótce powiem, że dokładnie dzisiaj przeczytałem w Rynku Kolejowym, dzisiaj, czyli 28 kwietnia, że wprowadzony jest nowy wygląd i nowy serwis z rozkładem jazdy. No i wszedłem sobie i rzeczywiście jest. Jest on responsywny pod urządzenia mobilne, czyli jego szerokość elementów skaluje się do ekranu, co jest fajne, dlatego że mogę sobie powiększać różne rzeczy i nic mi poza ekran nie ucieka. No i tak go sobie przetestowałem trochę, wpisałem, że jadę z Krakowa Głównego do Warszawy Centralnej, ładnie działają podpowiedzi. Od razu powiem, że nie wiem jak z syntezatorem mowy, bo patrzę pod swoim kątem na trybie dużego kontrastu. Są pewne braki co do trybu dużego kontrastu, ale generalnie nie jest źle. Natomiast to, co mi przeszkadzało wcześniej na stronach rozkładu PKP.pl i co zostało utrzymane, to to, że kiedy widzę listę pociągów i jest tutaj taka kolumna, która się nazywa środek transportu, to tam są takie obrazeczki. i te obrazeczki pokazują albo ekspres, albo TLK, albo przewozy regionalne, w niektórych przypadkach busy pokazuje nawet, jak to w Krakowie i po prostu ja nie wiem, co jest na tych obrazkach. I po najechaniu myszką oczekiwałbym, że pojawi się dymek z opisem po prostu, co na tym obrazku jest. Czy to jest TLK, czy to jest coś innego. Ten dymek się nie pokazuje. Pewnie to zgłoszę. Natomiast ten dymek się pokazuje w innym miejscu. Kiedy wpisujemy sobie Kraków Główny, Warszawa Centralna, to mamy taki dymek właśnie przy tej trasie, przy tej relacji i jak się na niego najedzie, ja oczywiście nie widzę, co jest na obrazku, ale jak najadę, to przy kursorze pojawia mi się zakłócenie, czyli jest jakieś opóźnienie i tak dalej. Dosyć fajne jest to, że gdy się rozwinie daną trasę, no to tutaj już pisze, że TLK, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, utrudnienia w ruchu pociągów. I tutaj jest opisane z powodu prac inwestycyjnych i bla, bla, bla, bla, bla. Cały komunikat jest podany. No, co jest dosyć fajną rzeczą, bo wcześniej tego brakowało. Coś, co mnie właśnie na głównej PKP.pl w tym rozkładzie, co mnie po prostu zawsze skręcało, to, że właśnie nie ma napisanych tych peronów. W Warszawie są, gdzie nie gdzie są, ale na tych trasach, gdzie się poruszam, to najczęściej nie widuję tych rzeczy, co jest dosyć dużym dla mnie utrudnieniem, żeby dotrzeć na właściwy peron. I jeszcze to, co też jest takie ciekawe, to, że w momencie, kiedy zamawiamy bilety przez internet, to robimy to na osobnych serwisach, osobno przewozy regionalne, osobno Intercity. I tam są takie różne smaczki. Na przykład w Intercity nie można kupić dwóch biletów za jednym zamachem. Trzeba każdy osobno. I teraz osoba niewidoma, która jedzie z przewodnikiem, no rozumiem, że chciałaby z nim siedzieć obok
3: siebie. Michale, pozwól tylko, że doprecyzuję, chodzi o bilety zniżkowe, tak? Czyli tak. Jeśli mamy dwie osoby, które mają różne zniżki, wtedy musimy dwa razy dokonać dwóch transakcji kupna.
2: Dokładnie, więc jeżeli osoba niewidoma podróżuje z przewodnikiem, musi dokonać dwóch transakcji kupna, dwa razy połączyć się z bankiem, dwa razy zapłacić, ale najgorsze jest to, że za pierwszym razem, kiedy ustawia sobie bilet, to dostaje jakiś numerek, no i teraz, kiedy ustawia drugi raz, to chciałaby, żeby ta osoba, żeby ten przewodnik siedział w tym samym przedziale i najlepiej obok nas. No a tu się okazuje, że na przykład już nie ma miejsca w tym przedziale i przewodnik dostaje po prostu miejsce gdzieś zupełnie gdzie indziej. Tego problemu nie ma w przewozach regionalnych, gdzie można kupić za jednym zamachem dwa bilety o różnej wartości ulgi. Natomiast tam jest z kolei inny problem, że kiedy rozwija się całą listę z ulgami, to nie ma opisu, czym dana ulga jest. Czyli w Intercity mamy coś takiego, że na przykład 51% osoba niewidoma, niezdolna do samodzielnej egzystencji, natomiast w przewozach regionalnych mamy na przykład 93% i tyle. Ulga ustawowa 93%. Więc tak naprawdę my musimy śledzić to, jaką my ulgę mamy, pod jaką się kwalifikujemy, żeby wybrać to z listy i móc sobie zatwierdzić i taki bilet kupić. Są też pewne problemy z drukowaniem biletu, jeżeli ktoś ma komputer w trybie dużego kontrastu i chce wydrukować bilet na Intercity, to ten bilet jest tak skonstruowany, że on się w tym trybie dużego kontrastu rozsypuje trochę i kiedy rzucamy go na drukarkę, to on trochę inaczej wygląda niż inne bilety i już wiele razy się mierzyłem z konduktorem na podejrzliwość w spojrzenia. No ale kłopotów jako takich związanych z tym na szczęście nie miałem. Nie wiem, jak jest z dostępnością właśnie spod klawiatury tego nowego serwisu, więc zapraszam do tego, żeby testować i zapraszam do tego, żeby zgłaszać to twórcom strony, jeżeli coś wymaga poprawy, bo no mówię, ten serwis, nie wiem, czy ktoś go wcześniej audytował. Ja tu widzę parę problemów i na pewno będę je zgłaszał. Coś, co oni się też chwalą tym, że teraz ten serwis będzie miał opcję do zmiany kontrastu, do powiększenia czcionek i tak dalej, i tak dalej. No więc to może pomóc, natomiast nazwali się już hucznie od razu serwisem dostępnym i chyba warto by było to przetestować i pozbierać jakiś feedback.
1: To może, Michale, podaj adres, gdzie można się z tym rozkładem zapoznać.
2: To jest dokładnie, jak wejdziemy sobie na pkp.pl, no to tam klikamy w rozkłady jazdy. Taki bezpośredni, w tej chwili ten link wygląda tak, beta.rozkład-pkp.pl/pl. Tak.
1: A możesz coś powiedzieć a propos dostępności tego rozkładu polskich linii kolejowych, o którym wspominał Piotr? Testowałeś to?
2: Czy? Właśnie nie, właśnie dopiero teraz się dowiedziałem i będę tego szukał po audycji i sprawdzał, jak to działa.
1: Bo... No właśnie, bo to też jest ciekawe. Zwykle się właśnie korzystało z tego rozkładu PKP.pl, a tu okazuje się, że są informacje bardziej dokładne. To
2: już w jednej audycji mówiliśmy z Piotrem, że niektórzy sprawdzają pociągi na Deutsche Bahn, bo lepiej więcej informacji dostają i polskie pociągi tak sprawdzają.
1: No tak. No w końcu, jak dobrze pamiętam, to niemiecki system obsługuje naszą kolej, tak? To jest ten HFAS, czy jak on się tam nazywa, czy już nie?
0: Nie, no to jest w bazie danych HFAS-u, tak. Te bazy muszą być kompatybilne ze sobą, natomiast na pewno ten, który jest na stronie PKP, jest jakby wyświetleniem tego, co jest w bazie danych HFAS, natomiast prawdopodobnie ten, który jest na stronie PLK, on jest, tam informacje są emitowane z systemów teleinformatycznych zarządcy infrastruktury. One troszeczkę inaczej pracują, bo te systemy służą do tworzenia rozkładu jazdy, jak również drukowania tych tak zwanych plakatowych rozkładów jazdy, więc tutaj ta informacja jest szybciej na emitowana na stronach czy za pośrednictwem aplikacji, którą udostępniła nam PLK, bowiem to, co jest wpisywane w HFAS, jest wpisywane troszeczkę później. A tu podejrzewam, że w momencie zarządzania rozkładu jazdy jest on już prawie widoczny. Także na pewno na PLC, jeżeli planujemy podróż, czy staramy się oszacować, ile nasza podróż będzie trwała z jakimś dość dużym wyprzedzeniem czasowym, no u nas w Polsce to jest 2 miesiące, dlatego że mniej więcej co 1,5 miesiąca zmienia się tak zwany rozkład zamknięciowy, to radziłbym to robić na za pośrednictwem danych płynących czy wyświetlanych na aplikacji mobilnej PLK. Bo te informacje po prostu mogą być świeższe, co nie znaczy, że rozkład jazdy się nie zmieni jeszcze do momentu publikowania, do momentu wejścia w życie, dlatego że są możliwości prawne, które czasem są wykorzystywane przez zarządcę infrastruktury i przewoźników, żeby zmieniać taki rozkład jazdy i czasem to jest stosowane, dlatego polecam sprawdzać częściej.
1: Ja myślę, panowie, że jeszcze moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać w tym temacie i pewnie jeszcze się kiedyś spotkamy, żeby go kontynuować, bo jest jeszcze dużo, dużo, myślę, kwestii wartych omówienia. Ale z racji tego, że myślę, że już będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie, to jeszcze kilka słów od was bym prosił na koniec. Może coś jest jeszcze istotnego, o czym nie powiedzieliśmy. Ostatnio Adam tak się nieco mniej nam odzywa, to może może Adamie jeszcze ciebie na dobry początek kilka słów bym poprosił, co jeszcze warto by było, czy warto by było wspomnieć, może jeszcze coś o mapie barier warto powiedzieć, jaki jest jej efekt?
3: Efekt mapy barier jest taki, że staramy się inspirować różne urzędy do działań. To, czym mogę się pochwalić jako koordynator tego projektu, to jest to, że w tym roku w Warszawie przeznaczono 1 000 000 złotych na usuwanie barier architektonicznych dla ruchu pieszego. I to jest 1 000 000 złotych, którego nigdy nie było, który stanowił do tej pory zawsze problem, bo okazywało się, że tych miejsc jest do przebudowy tyle, że trafiają one na jakieś, na listę, która powiedzmy może kiedyś zostanie zrealizowana, tego teraz nie będzie, więc w tym roku zapewne poprawią się warunki do ruchu pieszego, ale to też nie są jakieś duże, nikt nie przebuduje specjalnie pod tym kątem wiaduktu na razie. Mówimy o takich rzeczach jak obniżanie krawężników, poszerzanie chodników i tak dalej. Jeśli chodzi o tematy kolejowe, to z kolei współpracujemy z Urzędem Transportu Kolejowego, w którym jakiś czas temu pracował Piotrek. I tutaj układa się to, powiedzmy, no trzeba mieć dużo cierpliwości do tego, ale przekażemy w najbliższym czasie takie rekomendacje dla PKP, co by można zrobić na stacjach linii otwockiej. To jest jedna z takich linii w Warszawie kolejowych, gdzie jest 8 przystanków i stacji przy niej. I my tam żeśmy te stacje przebadali i pokazaliśmy, co należy zrobić małym kosztem. Mamy jakieś wstępne głosy, że coś się uda z tego zrobić, także sytuacja się trochę polepszy, ale chodzi przede wszystkim o kreowanie takiego sposobu myślenia, że nie do wszystkiego trzeba czekać 20 lat, aż będziemy wykonywać generalną modernizację. Niektórych barier nie jesteśmy w stanie usunąć, ale takie rzeczy jak oznaczenia na przykład peronów, czy właśnie ścieżki dotykowe, to tutaj odwołam się do przykładu metra warszawskiego, gdzie co prawda zostało to zrobione, no nie było zrobione od razu, tylko po tym nieszczęśliwym wypadku, ale udało zrobić się to szybko i sprawnie, tak? Wymagało to też pieniędzy, natomiast udało się to zrobić. W związku z tym nie jest tak, że musimy czekać teraz, aż rozkopiemy kompletnie wszystkie polskie perony, żeby je do jakiegoś standardu stosować, tylko możemy takimi małymi krokami poprawiać sytuację. I to jest coś, co ja się staram promować i zabiegać w ogóle o takie myślenie, że te oznaczenia można łatwym sposobem wprowadzać, w łatwy sposób je można wprowadzać, a one mogą naprawdę przynieść duży efekt, jeśli są robione w sposób przemyślany, czyli właśnie jeśli mamy na przykład jeden standard. I myślę, że to jest takie podsumowanie. Dużo pracy przed nami, dobrze, że się o tym mówi, także dzięki za to, że można było tutaj w tej audycji uczestniczyć. Mam jednak czasem wrażenie, że nie słuchają osoby, które chcą się naprawdę czegoś dowiedzieć, albo osoby już przekonane. I to jest takie tak zwane przekonywanie przekonywanych. A mamy cały czas problem z tym, żeby dotrzeć do osób, które są decyzyjne i mogą różne decyzje wywierać. Być może najlepszy moment, żeby mówić o barierach architektonicznych, był wtedy, kiedy nasz premier miał złamaną nogę, bo wtedy on najbardziej odczuwał te wszystkie rzeczy, o których my mówimy na co dzień i z którymi się spotykamy. Także dużo jeszcze pracy przed nami, jeśli chodzi o dostępność. Ważne, żeby o tym mówić i pokazywać te dobre rozwiązania oraz, tak jak mówił Michał, zgłaszać uwagi. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, bo im więcej takich uwag będzie zgłaszanych, tym bardziej będzie widać tą po prostu presję, w tym przypadku na PKP, żeby ten swój nowy rozkład jeszcze poprawiło, a nie mówiło, że on już jest dostępny, jeśli coś można jeszcze zrobić lepiej.
1: Michale, a ty co byś jeszcze dodał?
2: No ja nie będę podsumowywał tematu, bo wydaje mi się, że jest obszerny, natomiast jeszcze dodam jeden taki wątek, że obsługa pociągu nie do końca rozumie przeznaczenie przedziałów specjalnych, które wprawdzie oznaczone są dla matek w ciąży, ale często pozostają zamknięte w ogóle, co uniemożliwia skorzystanie z nich i przez ciężarne kobiety, i przez matki z dziećmi, i przez innych pasażerów z ograniczeniami mobilności, którzy mogliby w nich usiąść. I w 2011 roku prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał opinię, według której osoba z niepełnosprawnością jest uprawniona do skorzystania z przedziału specjalnego. Jednak przewoźnicy no, nie zmienili tych regulaminów, które są przewozowe, oznaczeń też nie. No i z tego faktu wynikają czasem konflikty z obsługą pociągu. No i cóż, należy pamiętać, by zgłosić chęć zajęcia takiego przedziału kierownika pociągu. Nie zawsze go pewnie możemy znaleźć, ale no, wiele razy zdarzało mi się podróżować pociągiem, gdzie cały pociąg był zawalony, ledwo gdzieś tam stałem w przejściu, ale przedział z miejscami specjalnymi był zamknięty po prostu.
1: Piotrze, a ty jeszcze?
0: Może jeszcze odnosząc się do tego, co Michał powiedział, to oczywiście PKP Intercity zmieniło ten regulamin, natomiast nie wiem, jak jest ze świadomością osób pracujących właśnie w drużynach pociągowych. No, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to raczej to dotarło już

0: ciągnięciem, gdyby tutaj nasi decydenci wykazali się empatią, ale przede wszystkim chciałbym widzieć, że zmiany na kolei idą we właściwym kierunku dla wszystkich pasażerów. Niestety, no, mimo tego, że staram się wychwytywać pewne dobre rzeczy, które się dzieją na przykład w polityce taborowej, mogę powiedzieć, że ten tabor jest nowszy i bardziej dostępny i przyjaźniejszy dla pasażerom, można jednak pokusić się o taką opinię, że kolej zmierza w bardzo złym kierunku. Ja bym powiedział, może alarmując, że śpieszmy się jeździć koleją, bo szybko może odejść, parafrazując znany cytat. Może to jest nazbyt pesymistyczne, ale ja widzę bardzo złe tendencje, które tak naprawdę spowodują, że kolej nie będzie dostępna cenowo dla większości pasażerów, co skutkuje zmniejszeniem ilości dalszym spadkiem ilości pasażerów poruszających się na sieci kolejowej, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji kolejnych połączeń i zamykania kolejnych linii kolejowych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane ogólnie z publicznym transportem zbiorowym, chciałem Państwa też poinformować, że zmieniły się zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych przejazdów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Konkretnie chodzi tutaj o ZTM Warszawa. W tej chwili dla osób niepełnosprawnych takim dokumentem poświadczającym uprawnienie są dokumenty wydawane przez organy państwowe, czyli orzeczenia. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku będą to orzeczenia zaliczające do grupy inwalidzkiej pierwszej bądź drugiej, ważne orzeczenia, bądź też orzeczenia stwierdzające stopień znaczny bądź umiarkowany osób niepełnosprawnych. Ja po to Państwa uczulam na to, że pojawiły się informacje, że grupy inwalidzkie czy ważne orzeczenia zaliczające uprawnionych do grupy inwalidzkiej nie są honorowane w komunikacji miejskiej. Takie sformułowania czy takie tezy pojawiły się przez niektóre osoby. I błędne takie informacje są publikowane. Wszystkie orzeczenia, które obowiązują na kolei, proszę Państwa, które uprawniają do zniżek na kolei, uprawniają również do zniżek czy do bezpłatnych przejazdów, w tym wypadku, w naszym wypadku osób niedowidzących, niewidomych, bo pierwsza i druga grupa ma bezpłatny przejazd, czyli wszystkie dokumenty, które są honorowane na kolei, są honorowane w komunikacji ZTM, więc tu osoby, które były dotychczas uprawnione, te uprawnienia zostały zwiększone wymiary uprawnień, dlatego że do 1 lutego osoby z drugą grupą stopniem umiarkowanym mogły jeździć na orzeczenia tylko i wyłącznie z ulgą w wysokości 50% biletu. Teraz mogą jeździć za darmo.
1: No ja mam nadzieję, Piotrze, że jednak twoje takie pesymistyczne wizje się nie sprawdzą i że jeszcze koleją będziemy sobie długo mogli jeździć wygodnie i tanio, bo to też jest istotne, no bo jeżeli konkurencja...
0: Tego bym wszystkim życzył.
1: Bo jeżeli konkurencja będzie no, przedstawiać korzystniejsze oferty, no to wiadomo, co wybierze użytkownik, szczególnie jeżeli te oferty będą także i wygodne i dostępne dla nas. No ale nie da się ukryć, że rzeczywiście, przynajmniej takie jest moje odczucie, że na przykład pociągiem jedzie się jednak wygodniej niż busem czy autobusem. Jest po prostu tak jakby chyba jednak więcej miejsca.
0: Jest oczywiście komfortowo, prawda? Bardziej komfortowo.
1: Dokładnie.
0: Tylko my też musimy, zwłaszcza w gronie osób niepełnosprawnych, ta cena odgrywa kluczową rolę przy doborze środków transportu, prawda? Dostępność niejako, nie powiem, że jest nieważna, jest bardzo ważna. Ale z uwagi na dochody tych osób cena odgrywa kluczową rolę i tutaj na ten aspekt w kontekście też celowości wydawania funduszów unijnych, żeby ta kolej służyła wszystkim. To musi być jasno wyartykułowane, przecież mnóstwo pieniędzy idzie na zakup, na przykład Pendolino i teraz pytanie pojawia się, komu to będzie służyć i ile to będzie kosztować zwykłego Kowalskiego, w tym nas, bo Skarb Państwa i podatnika to już kosztowało dużo, prawda? Znamy tą jedną stronę równania, a tę drugą stronę równania poznacie Państwo, mam nadzieję, w grudniu tego roku, jeśli wszystkie procedury zmierzające do dopuszczenia tych pociągów do ruchu z prędkością większą niż 160 km na godzinę skończą się pozytywnie.
1: Pożyjemy, zobaczymy.

0: Zobaczymy i zobaczymy, jak wiele takich pociągów i na jak wielu trasach w ogóle będzie się poruszać po naszych polskich torach, bo tak coś mam takie przeczucie, że na dobry początek to nie za wiele, a i w najbliższym czasie chyba też ich nie ma co się zbyt wiele spodziewać, prawda?
1: No cóż. powiem tak. My, słabowidzący czy niewidomi, mamy akurat tak, że nie możemy sobie wsiąść w samochód, odpalić i jechać przed siebie po prostu w siną dal, tylko jednak bazujemy na transporcie zbiorowym, no i ten transport zbiorowy jest dla nas trudny, był dla nas trudny i mam nadzieję, że będzie dla nas łatwiejszy.
2: Halo?
0: Jesteśmy cały czas.
1: Także taką mam nadzieję.
0: No my również mamy taką nadzieję i tym, no powiedzmy sobie, że jednak pozytywnym akcentem, bo nadzieja w nas nie ginie. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie.
1: Albo umiera ostatnia.
0: Dokładnie, nadzieja umiera ostatnia, więc miejmy nadzieję, że jeszcze ta nadzieja długo w nas nie wygaśnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Adam Zając, Piotr Figiel i Michał Dębiec byli gośćmi Tyfloradia.
3: Dzięki.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję również i także się kłaniam. Dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Doc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację HBO Go do obsługi tegoż oto serwisu streamingowego, jeżeli chodzi o streaming wideo. Właśnie usługi HBO Go. Usługa kosztuje miesięcznie 29,90. Jeszcze w ramach informacji i będę prezentował tą aplikację na platformie Google Android, więc zaczynajmy.
6: HBO Go. Przejdź wyżej. Przejdź.
5: Jeszcze powiem kilka słów, zanim zacznę prezentować aplikację, iż ja już jestem zalogowany, ale kilka słów na temat właśnie rejestracji i logowania. Po instalacji aplikacji i od pierwszym jej odpaleniu będziemy poproszeni o wybór języka, regionu. Później nam się pojawią dwie takie główne opcje wokół tego całą masę opisów. Będzie pierwsza opcja abonent subskrypcyjny i abonent telewizyjny. Druga opcja jest dedykowana dla osób, którym posiadają wykupiony pakiet w ramach jakiegoś abonamentu telewizji kablowej, telewizji satelitarnej, etc. Natomiast abonent subskrypcyjny to jest właśnie stan taki użytkownik, który sobie wykupił subskrypcję. Mamy właśnie tam opcję, żeby się zalogować lub zarejestrować. Rejestracja klasyczna, po prostu imię, nazwisko, mail, tworzymy hasło, zgadzamy się na warunki, później jest dodanie karty, z której ma być pobierana miesięczna opłata. Tyle, że chodzi o rejestrację. Później po prostu się logujemy i właśnie korzystamy już z HBO Go. W górnym lewym rogu właśnie znajduje się przycisk przejdź wyżej, który pozwala nam na otwarcie menu. Więc no, zajrzyjmy do menu.
6: Menu, strona główna.
5: No, mamy strona główna.
6: Menu arrow, przycisk.
5: Idę gestem w prawo.
6: Seriale. Menu arrow, przycisk.
5: Item menu arrow to jest przycisk, który pozwala na rozwinięcie dalszych tam elementów menu.
6: Filmy. Item menu arrow. Kids. Item menu arrow. Ustawienia. Pomoc. Item menu arrow. O aplikacja. Item. Pomoc. Ustawienia. Item. Kit. Item. Film. Item. Seriale.
5: Wejdźmy w seriale.
6: Przejdź wyżej. Ostatnio dodane. Seriale. Search. Ostatnio dodane. Wybrano.
5: Szczytwarka. Ostatnio dodana.
6: Popularne seriale.
5: Popularne.
6: Obyczajowe. Komedie. Kryminalne. Dokumentalne. Sci-fi. Fantasy.
5: Mamy ogólnie te różne kategorie. Więc wejdźmy na przykład.
6: Sci-fi. Fantasy. Dokumentalne. Dla ekstra.
5: Jak już wejdziemy, wybierzemy jakąś kategorię, na przykład science fiction i fantasy. Idziemy sobie gestem. Słyszymy.
6: Twin Peaks.
5: Są jakieś elementy. Krypton. Na przykład wejdziemy w serial Krypton.
6: Krypton.
5: Wygestem w prawo.
6: Moja lista. Sezon 1. Moja. 2000. Moja lista.
5: Jak Państwo słyszą, jest kilka przycisków, które tak będą całkowicie nie odczytuję. Więc to puste pole, które jest przed opisem moja lista. Jak przejdziemy.
6: Sezon. Moja lista.
5: Moja lista, idę w lewo, gestem. I w tym momencie, jeżeli tutaj stukniemy, to seria zostanie dodany do naszej listy, którą tam sobie możemy tworzyć w ramach gdzieś tam lubianych pozycji.
6: Moja lista. Sezon 1 wybrano. Krypton. Sezon 1 wybrano. Krypton. ODC 2. ODC 1. ODC
5: 2. I znowu mamy odcinek 1, odcinek 2. I za odcinkiem mamy znowu nieodczytywane przez Talkbacka pole. Przycisk.
6: Wróć ekran ODC 5.
5: I w momencie stuknięcia w ten przycisk
6: orientacja pozioma i
5: rozpoczyna nam się przycisk. Odtwarzanie.
2: Naszym celem jest czarne.
5: No i wszystko pięknie, mamy normalnie przyciski przez chwilę odtwarzacza, ale
6: naszym celem jest.
5: A jak Państwo słyszą, pojawia się problem. No niestety zniknęły nam przyciski, się utryły.
6: Ifa Witon, naszym celem jest Ifa Witon, Krypton, sezon 1, Ifa Witon, Ifa Witon, Zonfi, przy Ifa Witon, element sterują, 12.0, Ifa Witon, Bac, 15, przy Ifa Witon, prefet, przycisk.
5: Trzeba właśnie stuknąć dwukrotnie, jeżdżąc palcem po ekranie. I czasami te przyciski się pojawią, a czasami nie. Jak się nie pojawią, to trzeba wykonać maźnięcie dwoma palcami w górę. I wtedy też się mogą pojawić. Czasem właśnie jest problem z tymi przyciskami odtwarzacza, żeby się pojawiały. Tutaj mamy przycisk config, bo właśnie jest trochę problem z tłumaczeniem dla opisów. Tutaj mamy możliwość wybrania sobie, czy mają być napisy, czy ma nie być, czy ma być język lektora. I talkback
6: no. Sezon 1 odcinek krypto. Sezon.
5: Te napisy nam widzi.
6: Sezon 1 odcinek 5.
5: Jeszcze ustawienia audio. Wszelkie.
2: Strzelacie tylko na mój rozkaz.
6: Element sterujący przewijacza. 12.
2: Zostaw go.
6: Element 12.
2: Co się stało? Koda, jesteś aresztowana.
6: Kolda, jesteś aresztowana.
2: Wyznacz odpowiedzialnego za fiasko inicjatywy. Commander Zod, zostajesz oskarżona o zdradę. Co z nią będzie? Zostanie stracona jak twój dziad. Dlaczego chcesz ją uratować? Bo ją kocham. Pomożesz jej? Jest niewinna. Gdy umrze, stracimy szansę na obalenie głosu. Możesz ocalić Lajcie życie. Za jaką cenę? Stanie u boku.
6: Orientacja pionowa. Krypton. Sezon 1, odcinek 5.
5: Jak Państwo mogli usłyszeć, jesteśmy w stanie sobie jako tako też śledzić napisy. No nie jest to co prawda wygodne, bo je trzeba wyszukiwać po prostu delikatnie nad paskiem przewijania filmu. No i po prostu, jeżeli chcemy wyjść, no to podświetlamy przyciski odtwarzacza i znajdujemy przycisk do cofania się, tak jakby nam idąc w lewo, po prostu pierwszy z przycisków, przycisk back. Niestety nie możemy skorzystać z przycisków systemowych, jeżeli one są wirtualne i wyświetlane na ekranie, po prostu jeżeli to są przyciski na przykład sensorowe, szczególnie poza ekranem, jeśli one znajdują, to jak najbardziej możemy wtedy skorzystać. No i dobrze, idziemy sobie teraz gestem w lewo.
6: Sezon moja lista. Moja lista. Krypton. Krypton. Search. Przejdź wyżej. Przycisk.
5: Idziemy w lewo, aż nie usłyszymy przejdź wyżej.
6: Krypton.
5: I wtedy się cofamy. No okej.
6: Obyczaj, ser, seriale, przejdź wyżej, przycisk, menu, item menu, seriale, item, strona główna.
5: Przejdziemy jeszcze na stronę główną.
6: Search, oglądaj dalej, polecane, wybrano.
5: Pozycja, oglądaj dalej, poza nam przejść do materiału, które mamy rozpoczęte. Jeszcze nie skończyliśmy oglądać. ostatnio dodane. Polecane, ostatnio dodane. Popularne.
6: Najlepsze według GIMP.
5: Jest taka właśnie też popularyzacja, czy najlepsze według tam jakiegoś systemu.
6: Polecane, oglądaj da. Mój ser, moja lista.
5: No i moja lista. Wyszukiwarka.
6: Przejdź stron. Ustaw kids. I to filmy.
5: I tak samo mamy filmy, czy kids to też, czy kids to. Tak samo mamy do rozwijalne menu, wchodzimy, są kategorie i potem dopiero materiały.
6: Item, menu, ustawienia, pomoc, ustawienia, pomoc.
5: Pozycja ustawienia, pozycja pomoc.
6: O aplikacji. Ustawienia.
5: Jeszcze wejdę w ustawienia i pokażę Państwu, co mamy w zakładce ustawienia.
6: Komponent web, wiew, HBOK.
5: I tu się właśnie zaczyna robić ciekawie. Znowu komponent. WebView.
6: HBO GTV, komponent WebView. Zarządzanie kontem.
5: Zarządzanie kontem.
6: Ustawienie aplikacji.
5: Ustawienie aplikacji. W pierwszej pozycji to pozwala nam na zmianę elementów, a czy informacji z naszymi danymi. Imię, nazwisko, mail i tym podobne.
6: Kontrol urządzenia. Ustawienie aplikacji.
5: Ustawienia samej aplikacji, czyli jaki ma język, region, jakość obrazu. Domyślne napisy jako język, a czy napisy włączone, czy wyłączone domyślnie, domyślny język napisów. Urządzenia to pozwala nam zarządzać zalogowanymi urządzeniami do naszego konta.
6: Kontrola rodzicielska.
5: Kontrola rodzicielska, czyli mamy jakieś urządzenie przypisane do grupy dzieci.
6: Zarządzanie subskrypcją.
5: Zarządzanie subskrypcją, które możemy po prostu anulować, sprawdzić jaką kartę mamy podpiętą, zmienić kartę.
6: Historia płatności.
5: Historia płatności. I to tyle. To jest wszystko, co trzeba wiedzieć o aplikacji HBO GO, żeby sobie z niej korzystać. Do kilku rzeczy niestety nie jesteśmy w stanie się nawigować, typu opisy odcinków, opisy ogólnie materiałów, czy to seriali, czy filmów. Ocenić się niestety nie da z talkbackiem. No ale cóż, korzystać jakoś się da, lepiej lub gorzej. No. Ale moim zdaniem jak najbardziej da się skorzystać, nie widząc, na platformie Android. Ja ze swojej strony dziękuję i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: tak jak mówiłem, jest 25 dzień lipca 2017 roku. W tym momencie konkretnie jakieś 3 minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyflo Radiu oraz w Tyflo Podcaście, pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących na www.tyflopodcast.net. W Tyflo Radiu jesteśmy na żywo, dla tych, którzy będą słuchać nas później, dane istotne już podałem. A teraz przejdźmy może do tego, do głównego punktu naszej audycji, czyli o czym tak właściwie chciałem Państwu opowiedzieć. Ta audycja jest niejako taką oddaloną, odsuniętą w czasie kontynuacją zbioru audycji o kartach telewizyjnych, o telewizji satelitarnej, o sprzęcie konkretnie reklamowanym gdzieś tam i sprzedawanym pod marką TBS. TBS lub jak kto woli TurboSite to właśnie producent tego typu sprzętu, tego typu kart do komputera osobistego. Te karty wykorzystują różne standardy, jest to odpowiednio albo PCI, albo PCIe, albo zwyczajne USB, tak jak w moim przypadku. Karty te służą głównie do odbioru telewizji kablowej i satelitarnej. Jest w ofercie również tam karta naziemna, zdaje się. Tej nie miałem przyjemności testować. A ściślej w dzisiejszej audycji postaram się Państwu pokazać i omówić program dołączany, komponent opcjonalny dołączany do tych kart, mianowicie program TBS Blind Scan. Zacznijmy może od samej istoty, czym jest tak w ogóle Blind Scan. I niestety już na początku napotykamy na swego rodzaju trudności i niezrozumienie, dlatego że Blind Scan nie ma jasno sprofilowanej definicji. Blind Scan można realizować na kilka sposobów i w zasadzie każdy będzie do jakiegoś tam stopnia prawdziwy i słuszny i będzie wyczerpywał definicję terminu Blind Scan. Są sprzęty, i może tak na początek zacznijmy od sytuacji najprostszej. Jak wszyscy wiemy, gdzieś tam w satelitarnej telewizji najistotniejsze są trzy, w sumie cztery parametry. Jest to częstotliwość paczki, jest to symbol rate paczki, jest to korekcja błędów FEC oraz jest to polaryzacja, z jaką nadawany jest dany pakiet. Częstotliwość jest w miarę prostym parametrem, tu nie trzeba wiele wyjaśniać, gdzie tak naprawdę umiejscowiony jest dany multiplex. Natomiast dość istotnym parametrem jest symbol rate, czyli upraszczając, szybkość transmisji. Im większy symbol rate, tym więcej można przetransmitować, im mniejszy, tym mniej. Dlatego, że trzeci parametr, czyli korekcję, odbiornik z reguły wykrywa sobie sam. I nie ma z tym najmniejszych problemów. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedyś należało również te korekcje mu podać. Teraz nie ma z tym już aż takiego zachodu. Układy scalone, te chipsety dostarczane w kartach znają się na tym nieźle. Zatem najprostszą formą blind scanu jest sytuacja, kiedy podajemy mu parametry częstotliwość od częstotliwość do, symbol rate lub symbol rate, polaryzację pozioma, pionowa lub obydwie oraz opcjonalnie parametry typu czy DVBS, czy DVBS2, opcjonalnie również typ modulacji, czy 8PSK, czy QPSK. No to są rzeczy, które w większości chipset już sobie wykrywa, nawet w tej najprostszej wersji blind scanu, tego tak zwanego skanowania w ciemno. Natomiast w większości programów z przyczyn historycznych lub z przyczyn nieznanych do końca chińskich chipsetów te rzeczy zostały zachowane. Najprostszą formą zatem blind scanu jest policzenie wszystkich kombinacji i permutacji, czyli wstępnie podajemy powiedzmy częstotliwość od, częstotliwość do, krok co ile ma się przesuwać, symbol rate dlatego że niektóre programy do skanowania mają do podawania symbol rate'u w ogóle wyrażenia regularne, na przykład nie musimy podawać 27300.27301.20302. Możemy podać 27100-27600.50. Będzie to oznaczało, że dla danej częstotliwości polaryzacji itd. zostaną przeskanowane symbol rate'y 27100, 27150, 27200, 27250 itd. No bo określiliśmy skok 50. To wydaje się dość jasne. I teraz to jest właśnie ta najprostsza forma blind scanu, czyli wszystkie częstotliwości razy wszystkie SR-y razy wszystkie polaryzacje razy wszystkie komponenty podane opcjonalnie. No robi się tego, powiecie Państwo, dużo. Istotnie, robi się tego dużo. Co więcej, w odróżnieniu od programu, do którego głównie się w tym momencie odnosiłem, czyli TransEdita, blind scan TBS-u stosuje kilka ciekawych technik rozmowy z tą kartą, aby móc to osiągnąć w tempie nieco szybszym. TransEdit, czyli oprogramowanie, o którym mówiłem w poprzedniej odsłonie cyklu audycji o telewizji satelitarnej, skanując każdą z kombinacji, czekał na wpływający sygnał, a następnie go do pewnego stopnia analizował tak, żeby móc też wyświetlić na przykład podgląd kanałów, żeby móc wyświetlić, czy te kanały są kodowane, czy nie, zaznaczyć to odpowiednim kolorem, żeby móc to wyfiltrować sobie ładnie potem, na przykład do eksportu. Skaner dołączany do kart TBS te parametry nie obchodzą, więc on nie musi czekać na przykład na pojawienie się dokładne listy usług nadawanych z danego transpondera. On to ignoruje. Dlatego jest w stanie osiągnąć w dużo szybszym tempie podobny rezultat. O jego nie obchodzi, co jest nadawane w tej paczce. Jego obchodzi, czy karta satelitarna dekoduje sygnał na wejściu. O, tak mówiąc bardzo prosto. Dlatego karta właśnie... Dlatego twórcy kart TBS wpadli na nieco inny pomysł. I ten program będę chciał właśnie teraz pokazać. Przed rozpoczęciem audycji uprzednio ustawiłem już satelitę na Eutelsata 16E, satelitę, z którego transmisję prowadzą bałkańscy operatorzy głównie, ale ma on również kawałek wydzielony do transmisji w modelu SCPC, czyli w modelu jeden kanał na pakiet. Zatem nie korzystają z tego satelity, tylko wielkie platformy, które nadają całe złożone multipleksy po 15 kanałów w pakiecie, a również nadawcy mniejsi. Dlatego w tym momencie uruchamiam tę aplikację. Taka sugestia, aplikacja jest do pobrania ze strony tbsdtv.com, czyli ze strony producenta. Ale niestety nie zadziała z urządzeniami innych producentów niż TBS. No, tak wyszło. Taka kolej rynku, taka kolej rzeczy. Dobrze, uruchamiam zatem aplikację TBS Blind Scan. Nie chcę backslasha. TBS Blind Scan Select Device Dialog Device OK przycisk Realtek DTV Filter. Select Device. On nas prosi o wybór urządzenia. Jak możemy zaobserwować, u mnie wykrył dwugłowicową kartę plus naziemną kartę Not Only TV. Może spróbujmy na początek, bo to jest w zasięgu naszym. Użyć karty naziemnej, aby przeprowadzić blind scan. Chciałbym zobaczyć, jakie multipleksy telewizji naziemnej mogę u siebie znaleźć, o których nie wiem. TBS Blind Scan Dialog, Pistarpis, Not Support Blind Scan, OK przycisk. Ale się niestety tego nie dowiem. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że TBS Blind Scan obsługuje karty TBS. Zróbmy teraz zatem, wykonajmy tę procedurę jeszcze raz zgodnie z zamiarami. Okej, przycisk Tuner B, pod tę głowicę mam podłączoną aktualnie antenę. Ustawienia wejścia, czyli ustawienia parametrów właśnie wejściowych. Częstotliwość początkowa. Częstotliwość końcowa. Dolna częstotliwość oscylatora. Górna częstotliwość oscylatora. I przejście częstotliwości oscylatora, kiedy ma przełączyć napięcie, kiedy ma zmienić z pasma niskiego na wysokie. Częstotliwość, na której następuje przełączenie. Jak zdążyli Państwo zaobserwować, nie ma tu w ogóle parametrów dotyczących symbol rate'u. Tego, o czym przed chwileczką mówiłem, czyli tej szerokości paczki, szerokości kanału, szerokości transmisji.
1: Godzina 19:15.
0: Dzieje się tak, dlatego że twórcy w TBS-ie zaplanowali sobie jakieś trzy takie uśrednione szerokości pasma, z których to, na podstawie których to karta, a dokładniej układ scalony w niej zawarty, będzie mógł przybliżyć sobie aktualne parametry nadawanej paczki. Zatem, jeżeli nawet, w skrócie mówiąc, on nie musi testować wszystkich częstotliwości, on może sobie dość płynnymi skokami testować na bardzo szerokim filtrze, czyli w domyśle z bardzo dużym, z bardzo dużą prędkością, ale jako że nie musi odczytywać dokładnie, co jest w tych danych, on sobie może, będąc już blisko, mając już ją jakby na oku, tę częstotliwość, mówiąc tak potocznie, on sobie może tę częstotliwość po prostu zwężać w międzyczasie, a tym samym w końcu dojść do prawidłowej prędkości i dopiero wtedy odczytać elementarne parametry strumienia, takie jak korekcja, takie jak polaryzacja. Tego typu blind scan różni się od blind scanu takiego, w cudzysłowie, półautomatycznego, czyli wszystkie częstotliwości razy wszystkie podane kombinacje razy wszystkie podane parametry wejścia. On tu potrzebuje naprawdę elementarnych parametrów wejścia, częstotliwość od częstotliwość do. Oscylatorów tak naprawdę nie ruszamy, bo one są dla uniwersalnego konwertera zwykłego LNB, więc tu kompletnie bez specjalnego zapotrzebowania nie ma po co tego ruszać. Polaryzacja. Możemy mieć oczywiście, że wszystkie. Wybór pasma / ton 22 kHz. To jest to, o czym mówiłem, czyli pasmo niskie, wysokie, które ma przeskanować. Niskie, bez podawania tonu, od 10700 do 11700. Wysokie, od 11700 do 12750. No wszystkie. Ja wybieram oczywiście opcję wszystkie. Tu już mamy przycisk start. Ja natomiast zajmę się tymi szczegółowymi parametrami. Tutaj mamy listę, na której pojawią się nam paczki. Komenda DSEQC, jeżeli na przykład korzystamy z konwertera typu Z, Hotbird Astra, tutaj sobie jak widzimy, nie wspiera obrotnicy, możemy jedynie A, B, C lub D, czyli cztery pozycje konwertera typowego LNB, takiego uniwersalnego. Zresztą możemy sobie wybrać, jaki konwerter chcemy. Mianowicie LNB uniwersalny dla pasma Q. Konwerter dla pasma Q o polaryzacji kołowej. Z tej polaryzacji korzystają na przykład rosyjskie pakiety i rosyjska platforma Tricolor. Z tej polaryzacji czasem korzysta dla niektórych multiplexów lub konwerter w paśmie C. Tu z reguły satelity okołoafrykańskie działają tam, gdzie klimat nie pozwala, gdzie suma opadów także nie pozwala na posiadanie zwykłej anteny satelitarnej, tam troszeczkę muszą warunki być inne. Output settings file name. Jak ma się nazywać fizycznie plik .ini wygenerowany przez BlindScan po ukończeniu pracy?
2: Output settings satellite name.
0: Satellite name. Jak satelita ma być widziany w DVB Viewerze, a dokładniej ta lista transponderów, którą sobie wygenerujemy poprzez skanowanie w ciemno. Jak ma się nazywać? Na przykład utworzono niedawno, wyniesiono nowego satelitę. No i w tym momencie no, musimy mu nadać nazwę. Ja sobie roboczo nazwałem tego satelitę, tę listę transponderów TBS, tak aby móc ją odróżnić potem od całej reszty profesjonalnie przygotowanych list. Pozycja 3560. Wracamy z powrotem, a w zasadzie należy tutaj nadmienić o dość dobrej i pozytywnej rzeczy w całym tym, w cudzysłowie, biznesie satelitarnym. Otóż format plików .ini o tam dość specyficznej składni na szczęście się przyjął i listy transponderów w formacie ini można bardzo łatwo pobrać, ale na przykład narzędziem TBS BlindScan listę transponderów można bardzo łatwo też właśnie wygenerować. TBS BlindScan umie generować pliki ini z listą transponderów, więc PROC DVB, DVB Viewer i wszystkie tego typu powinny sobie z tym ładnie poradzić. DVB Viewer, czyli w pełni dostępne oprogramowanie, z którego korzystam, radzi sobie na pewno. I teraz czym jest ta pozycja? Ano ta pozycja to wyznacznik względem południa zapisany w formie czterocyfrowej liczby całkowitej. Czyli jeżeli chcemy na przykład zrobić skanowanie dla satelity 13 stopni E, czyli dla popularnego Eutelsata Hotbird, wpisujemy 0, 1, 3, 0. No bo 3 miejsca na pozycję od 0 do 180, szerokość, jedno miejsce na wartość dziesiętną dla satelitów typu Astra, gdzie tak naprawdę tam pozycja to 19.2, a nie równo 19. Co w tym jest natomiast pułapką? Pułapką jest to, że mierzymy to względem południa, czyli o ile dość logiczny będzie zapis dla na przykład 7 stopni wschód, będzie to 0070, o tyle już odrobinę mniej logiczny będzie zapis na przykład dla satelity AMOS 4 stopnie zachód, bo będzie to właśnie 3560, czyli jakby 356 stopni wschód poniekąd. Zatem tu sobie wpiszemy już za pamięci 0160. Wszak dla Eutelsata 16E będę tworzył listę. Mamy dwa XML i INI, dwa formaty. I wróciliśmy do tego, co było. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć skan.
2: Stop przycisk. Handel invoice clear. Zero items. Dispatch. Standing close. Band. Vertical. Polarization. Stop start. 4%.
0: Czym się jeszcze różni TBS Blind Scan od takiego klasycznego blind scanu, który mogą państwo, o którym mogli państwo gdzieś tam słyszeć wcześniej? Ano tym, że TBS Blind Scan bierze całe pasma w całości, właśnie po to, żeby móc bardzo szerokim filtrem najechać na trop danej stacji, a następnie zawężać, w końcu ją znaleźć. Na przykład TransEdit robi to odwrotnie. TransEdit, jeżeli chcemy dwóch polaryzacji użyć i dwie przeskanować, on najpierw bierze na przykład 11500, symbol rate 300, polaryzacja H, potem 11500, symbol rate 300, polaryzacja V. 11500 symbol rate 550 polaryzacja H, 11500 SR550 polaryzacja V. Tak to wygląda w przypadku TransEdita. Tu on robi coś takiego, że najpierw 10700 do 11700, czyli to pasmo niskie, jak on sam to nazywa, H, potem pasmo wysokie H, potem pasmo niskie V, potem pasmo wysokie V. Zdaje się, on tak w takiej kolejności dobiera paczki. Tu już mamy 36 elementów. Ja przypomnę, że my jesteśmy dostępni cały czas na Skype'ie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Jest do Państwa dyspozycji i chyba powinien działać. Tak, takie mam przynajmniej wrażenie, że już wszystko jest. Właśnie uruchomiłem przed dosłownie sekundą komunikator Skype. Obserwuję cały czas, jak przebiega skanowanie. Może sprawdźmy, jak przebiegło skanowanie. Channel number, to źle przetłumaczone. Prawdopodobnie oprogramowanie jest tłumaczone w ogóle z języka chińskiego i momentami mamy tego twarde dowody, na przykład jak słyszeliśmy "This device is not support blind scan", gdy chciałem użyć karty naziemnej. Teraz możemy przejrzeć tę listę wyników. Jak ona wygląda? 12 500 Pierwszy parametr to częstotliwość w megahercach, drugi to symbol rate, trzeci polaryzacja, czwarty standard, czy DVB-S, czy DVB-S2, piąty modulacja, czy QPSK, czy 8PSK, czy 16QM na przykład. No, ostatni parametr to FETS, czyli Forward Error Correction, współczynnik korekcji błędów dla danej paczki.
2: 12 500 17 3166 2 2 3 output settings.
0: Output settings. Teraz możemy z pełną śmiałością i świadomością nacisnąć przycisk Output.
2: Zapisywanie jako dialog na zakliku Edit Combo TBS Blind Scan Limit 0 items.
0: Jak widzimy, wszystko ładnie się zapisało. TBS Blind Scan, to co wpisaliśmy.
2: Zapis przycisk. Zapisywanie jako dialog, potwierdzanie zapisywanie jako dialog, plik TBS Blind Scan Limit, uistnienie przycisk, tak przycisk.
0: Używałem wcześniej na potrzeby testów dla różnych pozycji satelitarnych, to też plik istotnie już istnieje i zapisywanie jako ma rację. My oczywiście chcemy nadpisać. Jak widzimy, blind scan has completed. Teraz spróbuję pokazać, bo to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o program. Jedyny element, jakiego nie omówiłem, to pasek stanu, który jest dostępny dla JOS-a pod standardową kombinacją, a dla NVDA także pod insert, zdaje się, end. Jest, to jest normalny pasek stanu, tam nic nie trzeba myszką sprawdzać. Pasek stanu pokazuje aktualny stan faktyczny, czyli na przykład skanowanie niskiego pasma i polaryzacji pionowej. Skanowanie wysokiego pasma i polaryzacji pionowej. Czyli aktualnie co się dzieje? Mamy oczywiście pasek postępu, którego logiki nie rozumiem, szczerze mówiąc. Tam jest jakby kilka pasków postępu, podczas gdy on namierza tę stację i się do niej zbliża. Zatem procentami proszę się nie przejmować, one są orientacyjne. Natomiast każdy, na przykład zmiana w polaryzacji H na V dla tego samego pasma powoduje, że pasek leci jakby od nowa. Trzeba to traktować jako cztery osobne etapy skanowania. W tym momencie spróbuję pokazać w praktyce, co udało nam się odkryć dzięki Blind Scan. W tym celu uruchamiam oprogramowanie, z którego na co dzień korzystam do telewizji satelitarnej, czyli DVB Viewer. Już to sprawdzamy, czy DVB Viewer DVB Viewer już działa. Skanujemy zatem pasmo, nazwę sobie w DVB Viewerze grupę Blind Scan. Dobrze. Następnie wybieram typ satelitarny, paczka, czyli lista transponderów, nie 22 stopnie zachód, tylko TBS, tak jak nazwaliśmy. Sprawdzę, czy paczka TBS paczka istotnie kieruje nas na 16 stopni E, tak jak wpisałem, czyli nie pomyliłem się w obliczeniach. Wybieram zatem TBS. Znowu frequency zostawiam tak jak było. Częstotliwości oscylatorów to też, tylko kodowane, tylko niekodowane nie chcę. Dogłębne skanowanie. Tak, chcę. Skanuj zakres. Dlaczego pozostawiłem opcję dogłębnego skanowania zaznaczoną? Ano dlatego, że blind scan może czasem sytuacji, potocznie mówiąc, nie wyczuć. I jeżeli paczka jest bardzo szeroka, zakwalifikować ją jako dwie osobne paczki. A może się też okazać, że na przykład blind scan nie dotarł do jakichś mniejszych paczek, które dla odmiany to paczki są ogłaszane w tabeli NIT, czyli Network Information Table. To jest taka tabelka, o której mówiłem w audycjach ogólnych o satelitarnej telewizji cyfrowej. Mianowicie mając na przykład 15-elementową listę transponderów, w elemencie 13 będzie zawarta tabelka NIT, no to wtedy z tej tabelki on sobie odbiornik odczyta kolejnych 40 częstotliwości do skanowania, o których ja na przykład zapomniałem albo ich nawet nie znałem. Tym samym efektywnie wydłużając listę skanowania, no i zwiększając efektywność wyszukiwania. Zobaczymy sobie. Na przykład tutaj już znalazł trzy nowe częstotliwości, które blind scan albo pominął, albo nie był w stanie wyszukać na nich sygnału, a nadawca deklaruje, że na nich coś jest. Bo to jest też przypadek, kiedy blind scan takie częstotliwości pominie. Zadaniem blind scanu w tym akurat wcieleniu, w tej wersji, w tym trybie, nie jest czytanie żadnych tabelek z multiplexu. Zadaniem jego jest jedynie stwierdzenie, czy na tej częstotliwości jest zdatny sygnał kompatybilny ze standardem DVB, czy nie. A następnie zapisanie jego parametrów do pliku INI, tak aby inne oprogramowanie mogło sobie z tego już wyciągnąć wnioski i użyć tego na przykład do wynalezienia programów. Tu już widzę, że mamy ponad 700 kanałów, a co za tym idzie, znając na tyle pojemność satelity Eutelsat, jest to sporo, powinniśmy mieć około 500 na tym etapie skanowania, czyli 60%. Więc jakieś transpondery na pewno się powtórzą. Zaraz sobie zobaczymy, jakie. Oczywiście nie będziemy tego analizować w tym momencie, bo listy, co powinniśmy łapać, czego aktualnie na satelicie nie ma, są dostępne w internecie i nadal podtrzymuję swoje zdanie, że tak naprawdę blind scan jest funkcją przydatną tylko w przypadku częstotliwości ruchomych, w przypadku tak zwanych feedów, w przypadku łapania przekazów dosyłowych, przekazów meczy, przekazów reporterskich. I takie rzeczy. I do takich rzeczy tak naprawdę został blind scan stworzony. Natomiast ja jeszcze widzę jedno zastosowanie tego programu w połączeniu z kartą dla nas, dla osób niewidomych. Jeżeli robimy jakieś korekty, na przykład ktoś nam zamontował już antenę satelitarną, ale drobne korekty w stylu ustawienie skosu konwertera jesteśmy sobie w stanie zrobić, jeżeli mamy dostęp fizyczny do anteny, do niej zwyczajnie dosięgamy lub mamy łatwe wejście na dach. W takim wypadku można za pomocą jakąś na przykład walkie-talkie albo telefonu konsultować się z osobą na dole, aby ta włączała skan co jakiś czas, a my w międzyczasie będziemy obserwować. Dobrze, tu jest 50 paczek, a tu znalazł 42 paczki. No czyli coś sporo się zmieniło. Różnice typu 49 a 50 czasami się zdarzają, chociażby dla Eutelsata w ciągu 15 minut mogła zniknąć transmisja okazyjna, ten tak zwany feed. No i wtedy no nic nie poczniemy, tak po prostu jest. Natomiast w przypadku stałych satelitów, na przykład Hotbirda, gdzie jest 100 parę stałych paczek, tam nie ma problemu z jakimś takim właśnie oszacowaniem tego sygnału na podstawie blind scanu, bo należy pamiętać, że niestety krzywa suwaka jakości w DVB Viewerze to jest krzywa bardzo średnia, mianowicie 93% jakości to program, który się tnie, 94% to w sumie się nie tnie, a 96% to już jest sygnał rewelacja, mało co nieprzesterowany. Dlatego o tym należy pamiętać, że ten miernik nam niewiele, on nam da orientację, ale nie da nam pewności. Natomiast w takim przypadku ustawimy się na przykład z osobą widzącą, przeanalizujemy wiązkę danego satelity, ustawimy sobie parametry najsłabszego transpondera do blind scanu i będziemy mu co chwila naciskać startuj, startuj, w końcu paczka się wczyta. Dobrze, to teraz możemy szacować z osobą widzącą albo nawet na DVB Viewera, na ten jego orientacyjny miernik, sygnał, bo prawdopodobnie jest dobry. Tymczasem tu się zeskanowało, zobaczmy czy jakieś... Czy jakieś ciekawe stacje... Dobrze. Jak miło. UKI 1569 BBC Bristol SD. Dobrze, może spróbujemy. Uwaga. Czyżby dosył był kodowany? Sprawdzimy. Tak, ten dosył najwyraźniej jest kodowany. Ten dosył najwyraźniej kodowany jest. Zobaczymy, czy inne stacje nam grają. On nie chce wczytywać stacji. Może te stacje spróbujemy? Te stacje wczytał i pokazał wprost, że jest kodowany. Zobaczymy, czy wśród stacji są jakieś... Kolejny enkoder firmy UKI.
3: Please make yourself known to a member of staff at entrance A.
0: Czyżby ćwiczenia wojskowe?
3: Please make yourself known to a member of staff at entrance A. Thank you very much.
0: Jakiś reporter z kamerą. Nie bardzo wiem, o co mu chodzi. Ale tak to wygląda. Znaleźliśmy transmisje ruchome, znaleźliśmy transmisje typu feed. Czyli blind scan w tym wypadku spełnił swoje zadanie takie, jakie miał spełnić. Mianowicie, jeszcze raz mówię, listy transponderów takie z reguły można znaleźć dobre. Natomiast nowe częstotliwości, operatorzy, żeby zmylić pasjonatów takich jak ja, często tworzą nowe częstotliwości, zmieniają odrobinkę i te niedoskonałości, te małe nieścisłości za pomocą takiego narzędzia można dość łatwo zmierzyć i tak sobie zrobić listę transponderów, z której potem na przykład usunąć wpisy dotyczące platform cyfrowych, bo my tych paczek nie chcemy skanować, a to tylko zabiera czas. I zostawić sobie potencjalne częstotliwości na transmisje okolicznościowe, na przekazy typu feed. Dla porównania podobny blind scan przy użyciu TransEdita byłby podobnie skuteczny, może nawet lepiej, dlatego że jest jeden aspekt, z którym aplikacja BlindScan nie radzi sobie za dobrze, o tym za chwilę. Natomiast taki BlindScan trwałby około 12 godzin w najprostszym wypadku. Natomiast jakoś około 3 dni w wypadku takim ambitnym. Ten, jak Państwo słyszeli, trwał jakieś 6 minut, może krócej nawet. Niestety każdy, mówiąc potocznie, kij ma dwa końce i są tego złe strony, bardzo, w przypadku stacji radiowych. Mianowicie bardzo niskich symbol rate'ów, tak poniżej 2000, blind scan firmy TBS sprzętowy po prostu nie wykrywa, on nie uznaje tych transmisji. W sytuacji, gdy mamy na przykład obok siebie trzy paczki z symbol rate'em po 1000-1100, a za parę megaherców mamy oddaloną paczkę z symbol rate'em 3000, on jakby zrówna do prawej i uzna, że na tej częstotliwości, którą chciałem, jest paczka z tym podwyższonym symbol rate'em, ta paczka większa. Taki mankament, no niestety coś za coś. Szybkość wymaga pewnych kompromisów i tutaj mam wrażenie, że kompletnie nie do tego to narzędzie służy. Ono nie służy do końca do łowienia sygnałów bardzo niskich, ono służy do łowienia sygnałów efektywnych, a przede wszystkim telewizyjnych. To ewidentnie widać, że to wartości symbol rate są mniej więcej rozplanowane pod pojedyncze kanały, ale telewizyjne. Dlatego jeżeli szukam transmisji nietypowych, szukam transmisji radiowych, nadal używam TransEdita i mnóstwo czasu spędzam na tego typu przeszukiwaniu. Natomiast w sytuacjach, gdy chcę się zorientować co i jak, czy antena jest ustawiona dobrze, czy warunki sprzyjają, a przede wszystkim czy jest coś ciekawego do pooglądania, można by rzec od kulis, to wtedy szukam przy użyciu TBS Blind Scan. Mam wrażenie, że właśnie temat blind scanu wyczerpaliśmy. Wszelkie uwagi, sugestie oraz pytania. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie możliwości, odnośnie ogólnie telewizji satelitarnej z perspektywy osoby niewidomej, proszę zamieszczać je w komentarzach. Postaram się odpowiadać jak najszybciej. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję, za Państwu za uwagę i do następnego usłyszenia. Patryk Waliszewski, miło mi było dziś z Państwem się spotkać. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: No, z pewnym opóźnieniem, ale jednak witam bardzo serdecznie. 16 minut po godzinie 19 to jest Tyflo Radio. Michał Dziwisz przy mikrofonie. Rozpoczynamy drugie w tym tygodniu nasze spotkanie. Był Tyflo Przegląd. To było na technicznie, a tym razem będzie na sportowo, bo rozmawiać będziemy o opolskiej pętelce. Cóż to takiego jest? O tym za moment. Na dobry początek przywitam Alicję Stelmaszczyk, która po drugiej stronie dziś no, w nieco gorszych warunkach technicznych, ale po prostu no, nam najzwyczajniej w świecie technologia spłatała psikusa. Dobry wieczór, Alu.
6: Cześć, cześć, witam serdecznie.
5: Tak jest. Słyszymy się, mam nadzieję, że słyszymy się dobrze i że tak już zostanie. Dziś porozmawiamy o opolskiej pętelce. A cóż to właściwie ta opolska pętelka jest, gdybyś mogła powiedzieć? Bo to nie dla wszystkich może być intuicyjne.
6: No nie dla wszystkich. Opolska, bo się będzie działa na Opolszczyźnie głównie. I jest to wyścig, rajd, przygoda. No, jesteśmy? Słyszymy się?
5: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy.
6: Dobra, okej. Bo mi zamarło, ucichło i już zwątpiłam. Więc jest to taka przygoda, jest to rajd przygodowy, taki rowerowy, w którym mamy do pokonania 430 około kilometrów w 60 godzin, bo limit musi być, bo jest to wyścig. No oczywiście wszyscy będą wygrani, którzy go ukończą, nie tylko pierwsze trzy miejsca. I jest to takie trochę zmierzenie się ze własnymi jakimiś tam może słabościami, mocami, sprawdzenie siebie, ponieważ jest to tyle kilometrów, ale nie po czystym asfalcie, więc nie jest gładko. Jest to rajd terenowy, powiedziałabym gravelowy, trochę MTB. Mamy asfalty, szutry, błoto, jeżeli popada, pola, lasy. Mamy trochę przewyższeń, bo mamy około 4000 przewyższeń na całej trasie. Do pokonania i odwiedzenia mamy trzy właściwie takie fajne szczyty na Opolszczyźnie, ale jest to też taki rajd, który pokazuje te walory tego naszego regionu, takie miejsca, gdzie myślę, może sami z własnej woli byśmy się nie wybrali na wycieczkę tandemową.
5: Użyłaś, Alu, kilku takich dość skomplikowanych.

0: szkoleniach. A gravelowy rower, no to mamy trochę połączenie takiej szosy właśnie z takim bardziej terenowym rowerem, czyli mamy nie za cienkie, nie za grube opony, przełożenie też jest takie powiedzmy wypośrodkowane i też do kierownicy mamy taką bardziej barankową, czyli no takie trochę coś pomiędzy asfaltem a terenem, czyli sobie wjedziemy na jakieś tam szutry i takie trochę bardziej polne drogi. No to tak bym to wyjaśniła w skrócie.
1: Okej, więc dla kogo ta opolska pętelka jest? Czy to jest coś dla każdego?
0: Nie. Dla każdego pod takim względem, że każdy może wziąć udział, bo mamy kategorię i single, i tandem, ale trzeba się do tego przygotować, ponieważ no nie jest to 10, 15, 20 kilometrów czy 100 po asfalcie, ale jest to taka jazda terenowa, która już wymaga pewnych umiejętności technicznych, poruszania się w takim terenie, wymagająca pod względem i nie tylko mięśni nóg, ale też rąk i całego ciała właściwie, bo no mamy różne wertepy, wyboje, tak, kamienie i podjazdy też przede wszystkim, więc ta nasza kondycja powinna być do tego przygotowana. No jest to 430 km, 60 godzin. Jest to taki czas do pokonania tego, ale też nie na takim zupełnym luziku typu 10 godzin spania, 4 przerwy na kawkę, ciasto, obiad. No tu jednak trzeba się spiąć, trochę tej kondycji i formy mieć, zwłaszcza przystosowanego chyba tyłka najbardziej. No i no mięśnie też. No to nie jest tak, że wsiadam sobie, a dobra, wezmę udział w pętelce i za tydzień jadę, nie? Trzeba się do tego jednak przygotować.
1: A w jaki sposób najlepiej się do tego przygotować? Jak w ogóle, to po prostu wystarczy mieć doświadczenie jeżdżąc na rowerze, czy jednak warto by było, żeby o czymś jeszcze pomyśleć, o coś jeszcze zadbać?
0: Znaczy, no pierwsza rzecz, no to jeździć. Najlepiej trochę właśnie w takich terenach leśno-górskich, powiedzmy, czy tam polnych. Druga rzecz, myślę, że w takich już wydarzeniach trzeba być zgranym z pilotem, jeśli chodzi o tandem. Musimy mieć podobne preferencje co do jazdy, jakby w ogóle samego funkcjonowania w takiej formie, czyli w wyścigu, w czymś, że jest rywalizacja i takiego podejścia do tego tematu. No i też takie trochę doświadczenie do gdzieś wielu godzin w takiej aktywności, może spaniu bardziej w survivalowych warunkach. Myślę, że trochę trzeba znać swój organizm, na ile sobie możemy pozwolić i pilnować się też z jedzeniem, zwłaszcza jakimiś takimi przekąskami, które dają nam energię, typu no banany, tak, czy jakieś takie orzechy, daktyle, żeby gdzieś tej energii nie stracić, żeby się nie spalić i nie zaliczyć takiego totalnego zjazdu. Bo wtedy stracimy siłę i już no nie pojedziemy dalej na następny dzień.
1: No to się zgadza. Tu trzeba rzeczywiście się też kontrolować po prostu pod tym względem i wiedzieć, ile i jak często należy spożywać posiłki. Więc już wiemy, że nie dla każdego. A jak najlepiej ocenić, czy w ogóle my jesteśmy w stanie w takim wyścigu uczestniczyć? Myślisz, że wy na przykład jako organizatorzy, bo to jeszcze myślę, że warto, żeby wybrzmiało, że jest to organizatorem, jest Fundacja Na Kole, tak?
0: Tak, organizatorem jest Fundacja Na Kole. Jest to w ogóle pierwsza edycja w tym roku. No, ostatnie parę miesięcy poświęciliśmy na jakieś takie przygotowania typu wyznaczenie trasy, sprawdzenie tej trasy. No i teraz jeszcze cały czas jesteśmy w tej organizacji, typu zapisy, nie zapisy, pakiety startowe. Gdzieś tam szukamy sponsorów, żeby to też było tak, że jakieś fajne nagrody się pojawią. Na razie jesteśmy w trakcie, więc jeszcze nie wiemy, co nam się uda zorganizować. No i też całe przygotowanie, typu meta, start, no cały czas nad tym pracujemy, więc jest co robić. Ale tak, organizatorem jest Fundacja Na Kole z Opola. My też jako organizatorzy, jeżeli byłyby osoby chętne pojechać na tandemie, nie muszą go powiedzmy specjalnie wieźć do nas na Opolszczyznę, bo my z ramienia fundacji około 4, może 5 rowerów będziemy w stanie wypożyczyć na tą opolską pętelkę, jeżeli się znajdą chętni. Jeżeli ktoś by miał problem na przykład z pilotem, a wie, że sobie, nie wiem, trenuje na rowerku stacjonarnym, że jest jakby w ciągłym jakimś tam takim treningu i forma mu pozwala na start, a nie ma pilota, No to też fajnie było, żeby się do nas zgłosił. My postaramy się.

0: się może gdzieś tam z naszych pilotów kogoś namówić na pętelkę w tandemie.
1: Jak w ogóle wyznaczaliście trasę tej pętelki? Czym się kierowaliście?
0: Trasa jest wyznaczona raz, żeby właśnie zajechać do takich zakątków, gdzie by się normalnie, przeciętnie w niedzielę nie dojechało, bo chcemy gdzieś tam pokazać. Troszkę chcieliśmy obudzić na nowo główny szlak sudecki, czerwony, który tam w dużej mierze wiedzie przez naszą pętelkę. Chcieliśmy zaliczyć takie szczyty typu Góra Świętej Anny czy Biskupia Kopa, żeby też pokazać te walory, bo to jest nasza opolszczyzna mimo wszystko, chociaż to już taka granica przy Czechach. Więc to jedno. Drugie, żeby była trasa przejezdna pod tandemy, żeby nie było jakichś takich miejsc, gdzie faktycznie zamiast jechania to musimy iść bardzo, bardzo długo. A to takie doświadczenia z Wisły 1200, gdzie no tam trasa jest typowo zrobiona pod rowery pojedyncze, więc z tandemem się bardzo często szło i go prowadziło lub przenosiło. Tu chcieliśmy trochę tego uniknąć. A trasa jest też poprowadzona tak, żeby faktycznie zrobić jakąś taką pętlę, czyli startujemy w Paczkowie i kończymy również w Paczkowie w przypadku tego roku. I wynika też z dużej znajomości terenu tej naszej opolszczyzny przez naszego Łukasza, który jest jakby pomysłodawcą i twórcą w ogóle trasy i pętelki. I najpierw sobie gdzieś tam założył na mapach, tak, elektronicznie trasę. Później my to fizycznie przejeżdżaliśmy, sprawdzaliśmy najpierw po jakichś tam odcinkach, później zrobiliśmy to w całości, żeby sprawdzić też limit czasowy. No i następnie w takim specjalnym już programie do wytyczania śladów takich GPS-ów, tak, żeby później zawodnicy mogli to sobie przerzucać do swoich nawigacji, zegarków i po tym śladzie jechać już w trakcie rywalizacji, zostało to rozrysowane i wyeksportowane w takim pliku GPX.
1: I po prostu na podstawie tego wszyscy będą wiedzieli, jak jechać, tak?
0: Tak jest.
1: Z ciekawości tego typu nawigacje, tego typu mapa jest dla osób niewidomych jakkolwiek dostępna, żeby też można było sobie to sprawdzać?
0: Myślę, że jak z mapami jest to dość trudne, ponieważ chyba ciężko o precyzję, nie? W takich nawigacjach. Ja się nie spotkałam gdzieś tam.
1: Bardziej wiesz, bardziej chodziło mi o to, czy można to zaimportować do jakiegoś z tych naszych programów, które nam pomagają w nawigacji, no bo to domyślam się, że to jest jakaś forma zbioru punktów, przy których, albo wedle których trzeba się poruszać, no i to mnie zastanawiało, czy na przykład można sobie taką trasę gdzieś tam zaimportować do czegoś.
0: Osobiście jeszcze tego nie sprawdziłam, bo jakoś nie przyszło mi to do głowy. Po prostu uznałam, że jest pilot w tandemie i on sobie prowadzi, tak, po śladzie, czyli widzi tą mapę. Ale no powiem ci, że zaintrygowałeś.
1: Też tak przypuszczam, że raczej no tutaj pilot będzie bardziej w stanie się wykazać. Natomiast no zastanowiło mnie to po prostu, czy skoro są takie możliwości, skoro jest taki plik generowany komputerowo, to czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek z niego skorzystać? Stąd to pytanie.
0: No ja właśnie może o tym po prostu nawet nie pomyślałam, bo ja osobiście nie używam tych nawigacji wszystkich naszych. Tutaj leżę w tym temacie. Ale no w sumie sama jestem teraz ciekawa. Musimy sprawdzić. Muszę znaleźć kogoś, kto jest biegły w nawigacjach i to przetestować.
1: Ja szczerze mówiąc nie kojarzę tego typu pliku, ale może też czegoś nie wiem. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy coś ma do dodania w tej kwestii, to może od razu do nas napisać na kontakty flopodcast.net pod transmisją na Facebooku, gdzie również jesteśmy. No albo po prostu zadzwonić do nas tyflopodcast.net/zoom. tu jesteśmy i czekamy na wasze wypowiedzi, bo Zoom działa. Ala miała problem z dostaniem się do Zooma, ale tak ogólnie to Zoom działa i możecie dzwonić. Ja tu będę starał się łączyć jedno z drugim, co nie powinno być problemem, chociaż też moment musiałem się zastanowić, jak to wszystko technologicznie spiąć, żebyśmy mogli się dziś spotkać na antenie. No czyli już wiemy, że trasa nie jest łatwa, że ona nie jest trasą dla każdego, to nie jest taki rekreacyjny wyjazd, ale zaintrygowało mnie coś, co na stronie internetowej, na podstronie Fundacji Na Kole dotyczącej opolskiej pętelki jest napisane i gdybyś mogła to rozwinąć. Ktoś musi wygrać, ale nikt nie przegra.
0: Dokładnie. Ktoś musi wygrać, czyli no, ta osoba, która pierwsza dojedzie na metę, zrobi to w jakimś swoim czasie, no to ona wygrywa wyścig, tak? Czyli zrobiła to najszybciej, ale nikt nie przegra, ponieważ sama decyzja na start w takim, no, nazwijmy to ultramaratonie i przygotowanie się do niego, to już jest ogromny w ogóle sukces. I to, że tak naprawdę ta nasza wycieczka przygodowa, w cudzysłowie, to jest sprawdzenie siebie i swoich możliwości, własnej jakiejś tam granicy zmęczenia, bólu, no, tego, co jesteśmy w stanie zrobić. To jest takie dla nas, nie? Więc każdy dla siebie będzie wygrany, bo sprawdzi siebie i zmierzy się ze swoimi słabościami i takimi momentami, które bywają w takich trasach bardzo trudne, kryzysami, no a mimo wszystko jak się kończy taki wyścig, to satysfakcja jest tak ogromna, że naprawdę nie trzeba żadnych nagród.
1: No to prawda, bo tu rzeczywiście będzie dość mocne to wyzwanie, żeby to wszystko przejechać, ale skoro te nagrody, jednak skoro poruszyłaś tę kwestię, to coś takiego faktycznego do wygrania będzie, czy raczej satysfakcja?
0: Generalnie każdy, kto ukończy w limicie oczywiście ten wyścig, to dostaje taką koszulkę, nazwijmy to finiszera, czyli osoby, która ukończy, ona jest rowerowa, specjalnie zrobiona na to wydarzenie. Oczywiście medal. I oprócz tego pojawią się nagrody rzeczowe. Jeszcze do końca nie wiemy ile i jakie, ale już pierwsze gdzieś tam będą i to będą takie gadżety typowo rowerowe, typu na przykład sakwa lub takie przydatne na przyszłość.
1: Czyli żeby sobie tandem dozbroić.
0: Tak jest, na przykład, nie? No i jakby jedziemy po tą koszulkę i po ten medal, a zupełnie szczerze jedziemy po satysfakcję chyba. I fajnie też spędzony czas, nie przed komputerem, telewizorem, ale aktywnie i tak wysiłkowo i trochę na inaczej, bo ja się nie spotkałam z takimi wyścigami dedykowanymi tandemom dla, w cudzysłowie, amatorów, no bo tutaj jednak amatorem tak zupełnie to nie można być, bo trochę kilometrów trzeba przejechać.
1: Takich amatorów zaawansowanych.
0: Tak, tak. Chodzi mi o to, że nie jesteśmy, nie wiem, w kadrze olimpijskiej, nie jeździmy na wyścigach, tak, i takie rzeczy. Robimy to dla siebie i dla przyjemności. Więc no myślę, że to jest fajna opcja na taki dobry weekend.
1: Okej, wspomniałaś o limicie, że każdy, kto wyrobi się w limicie, jaki to jest limit?
0: 60 godzin.
1: Mamy 60 godzin od momentu powiedzenia start, teraz ruszamy do, no po prostu, wtedy liczymy tak. Od tego czasu 60 godzin.
0: Tak, dodam jeszcze, że ogólnie to jest tak, że dostajemy ślad trasy, który sobie wgrywamy w jakąś tam nawigację w telefonie, czy tam w nawigacjach rowerowych, czy w zegarku. Lecimy po śladzie trasy, ale dostajemy też takiego trackera, który z nas z kolei śledzi po tej trasie, więc sprawdza na bieżąco, czy my jesteśmy na tym śladzie.
1: Czyli czy nie jedziemy na przykład na skróty, tak?
0: Czy nie jedziemy na skróty, czy nie wsiedliśmy w pociąg i tak dalej. I założenie jest takie, że jeżeli na przykład zjeżdżamy chociażby na nocleg w jakieś miejsce, to musimy wrócić do tego samego punktu na trasę, żeby ją kontynuować dalej po śladzie, żeby ona była zaliczona jakby regulaminowo. No i też ten nasz rajd zakłada taką formę typu jedziemy i liczymy na siebie i innych uczestników. Korzystamy z miejsc dostępnych dla każdego, chociażby jeżeli chodzi o nocleg, czyli nie możemy spać u cioci, mamy, taty u siebie w domu. I tak samo nie może czekać, nie wiem, żona, mąż na zakręcie z torbą narzędzi, obiadem, tak? Tutaj wieziemy wszystko ze sobą. Lub
1: czyli nawet jak ciocia jest po drodze gdzieś tam, to nie. To musimy sobie gdzieś indziej zorganizować jakiś nocleg. Bo właśnie, no to jest pytanie i też myślę, że dość istotne. Tutaj są przewidziane noclegi, to nie będzie takie 60 godzin pedałowania non-stop, ale jak rozumiem, obowiązku nie ma. Jakby ktoś się chciał porwać i jak najszybciej skończyć wyścig, to może sobie po prostu przejechać ciurkiem, cięgiem tę trasę. Czy to jest niemożliwe?
0: Oczywiście. Oczywiście może, ba, nawet to jakby zależy od ciebie, ty to sobie organizujesz. Ty organizujesz sobie nocleg, czy śpisz w namiocie, w krzakach, w hamaku, czy sobie znajdziesz po drodze jakiś nocleg do zarezerwowania. I jakby ty dysponujesz tym czasem. Czy to zrobisz za jednym zamachem, czy sobie to podzielisz, no to już jakby zależy od ciebie, bo znasz, no znasz swoje możliwości, nie? Czy tam możliwości waszego teamu, jeżeli jedziesz tandemem. No i ty decydujesz. No na ten moment my mamy, zresztą wszyscy mogą spojrzeć na listę uczestników. No i z takich no, pojedynczych rowerów już mamy pewne typy, gdzie zakładamy, że pojawią się takie osoby, które zrobią to być może w 24 godziny.
1: No to ciekawe, czy się uda komuś tak faktycznie.
0: No, dla porównania mogę podać, że no finisher Wisły 1200, czyli 1200 kilometrów zrobił to w tym roku, znaczy w tamtym, w 59 godzin.
1: A tu przypomnij, ile jest kilometrów?
0: 430 około.
1: Czyli, mniej, tak. więc rzeczywiście to takie mniejsze wyzwanie, ale no właśnie dla ludzi, którzy powiedzmy nie zajmują się tym zawodowo.
0: No i też tutaj patrzymy na tandemy, nie? Że jednak to podjazdy to troszeczkę dłużej wychodzą, gdzieś tam faktycznie trzeba bardziej, no jedziemy wolniej po prostu w terenie. Nie?
1: Czyli tandemem, mimo tego, że dwie osoby napędzają ten sprzęt, to jedzie się wolniej tak obiektywnie patrząc.
0: Tak, no na zjazdach asfaltowych lecimy szybciej, na prostej też potrafimy się rozpędzać szybciej, ale jeżeli mamy tutaj w grę wchodzi teren, no to już jest gorzej, bo tandemem gdzieś się nie przeskoczy dziury, czy no jest to dłuższy rower i wymaga się tutaj bardziej i zgrania i tego, nie wiem, przednie koło wpada w dziurę, a tylne nie, albo przednie przejechało gdzieś bokiem, a tylne wpadło, więc no tutaj technicznie jest to takie zwalniające, że tak bym to nazwała, w terenie, nie?
1: Okej, okay, no to tak podsumujmy zasady. Mamy wyznaczoną trasę i według niej musimy się poruszać. Mamy limit godzin, w którym musimy się zmieścić, żeby stwierdzić, że wygraliśmy albo że po prostu w ogóle zaliczyliśmy ten maraton, bo wygrywa wiadomo ten, kto pierwszy znajdzie się na mecie. Natomiast jakie są jeszcze warunki, żeby w opolskiej pętelce uczestniczyć?
0: No przede wszystkim trzeba się zapisać i wnieść opłatę startową, która do końca marca wynosi 230 zł. I w tym mamy pakiet startowy, czyli porządną rowerową koszulkę na koniec i medal, jeżeli ukończymy w limicie. Ponieważ jakaś motywacja do przejechania całości musi być. Oprócz tego mamy oczywiście ślad trasy, tracker, który nas będzie śledził po trasie. Coś słodkiego w pakiecie. W pakiecie mamy też całą imprezę na mecie i na starcie i na mecie, która jest oczywiście w jednym miejscu, bo jest to pętelka. I też możliwość pierwszego dnia, czyli z 16 na 17 czerwiec, spania w takich nieco warunkach polowych na sali gimnastycznej jednej ze szkół dla osób, które by przyjeżdżały gdzieś z daleka wcześniej. Oczywiście trzeba sobie zapewnić swój śpiworek i kalimatę, jak ktoś ma ochotę spać na miękkim. No i oprócz tego, że się trzeba zapisać, trzeba się przygotować. Później zasady są takie, że korzystamy właśnie z miejsc dostępnych dla każdego, czyli tak jak mówiłam, nie śpimy gdzieś tam u cioci, babci. Tutaj liczymy oczywiście na jakby uczciwość uczestników, bo nie będziemy sprawdzać, czy gdzieś ktoś ma rodzinę. Też nie o to chodzi. Ale chcemy, żeby te zasady właśnie były równe dla każdego i tutaj też musimy sami się zaopatrzyć w wydętkę, narzędzia, jeżeli nas spotka jakaś niespodzianka czy awaria na drodze. Sami sobie po drodze regulujemy posiłki, to gdzie zjemy, czy to wieziemy ze sobą, czy kupujemy po drodze. I tak samo z noclegami, nie? Że też sobie sami decydujemy, kiedy śpimy, jak śpimy. My jako organizatorzy nie zalecamy jazdy w nocy, no bo jest to teren, są to lasy, może być po prostu niebezpiecznie, a nie chcemy żadnych tam kontuzji chociażby. Jeżeli już ktoś się zdecyduje, no to oczywiście oświetlenie i tutaj liczymy jednak na rozsądek i uważność. No i oprócz tego, jeśli chodzi o nas organizatorów, oczywiście jazda w kasku, no też żeby było bezpiecznie. I to chyba tyle z zasad takich.
1: Myślę, że wszystkie zasady są jak najbardziej racjonalne i warto się do nich stosować, bo po prostu no to chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak, żeby nic tam się nie okazało, nic złego po drodze nas nie spotkało i żebyśmy też wszyscy tę opolską pętelkę byli w stanie ukończyć.
0: Tak jest, bo myślę, że to będzie największa frajda, jak już ukończymy. Mimo tego, że będziemy brudni, zmęczeni, a może obolali, to i tak warto.
1: Zdecydowanie tak. To w takim razie wspomniałaś o tej imprezie, która będzie na początku i na końcu, tak? Podejrzewam, że większa feta będzie jednak na końcu, bo wtedy będzie co świętować. Jakieś atrakcje zaplanowane dla uczestników?
0: Tak, na pewno, ponieważ organizujemy to razem z miastem Paczków, tam na starcie w pierwszy dzień, czyli w 16 czerwca, w czwartek, będą jakieś takie atrakcje, nazwijmy to festynowe. Jeszcze do końca nie wiemy dokładnie jakie, ponieważ to jest w trakcie organizacji, ale przy biurze zawodów na pewno będzie się trochę działo, tam już w Paczkowie samym. Takie, no powiedzmy, towarzyszące jakieś tam atrakcje typu jakieś rozrywki, może gra miejska, jeszcze tutaj mamy ustalenia pod koniec lutego z burmistrzem miasta w tym temacie, jak to będzie wyglądać i co jesteśmy w stanie tam jeszcze zorganizować. No jeśli chodzi o metę, no to mamy ją jakby w tym samym miejscu, z tym, że specyfika wyścigu tego akurat jest taka, że każdy będzie zjeżdżał na metę w innym czasie. Więc my tak naprawdę od pierwszego dnia do ostatniego, czyli od czwartku do niedzieli, będziemy tam siedzieć, zmieniać się oczywiście i przyjmować zawodników w różnym czasie tak naprawdę, bo jedni przyjadą po 25 godzinach, a inni po 30, następnie 40, 50, a niektórzy ledwo w limicie, więc no jakby... Nie ma czegoś takiego, że robimy wyścig, leci peleton 40 osób i wszystkie praktycznie wyjeżdżają w tym czasie i później jest impreza po. Tutaj każdy będzie zjeżdżał no, naprawdę w różnym rozstrzale czasowym.
1: I na to zakończenie trzeba będzie poczekać, aż ostatni zjedzie albo aż się limit wyczerpie, tak? To 60 godzin.
0: Tak jest, więc tutaj... No my tam będziemy cały czas będziemy witać każdego, kto przyjedzie. No i tak samo gdzieś dopiero po końcu tego będziemy ustalać, jak ta meta będzie zupełnie wyglądać tak do końca, czy każdy dostanie posiłek, jak przyjedzie, czy no, jakkolwiek, czy będziemy robić oficjalne zakończenie, no tu musimy jeszcze logistycznie to opracować i na ile nam tam pozwoli też miasto i warunki.
1: Ale plan już jest w każdym razie.
0: Plany jakieś są, my byśmy chcieli bardzo dużo zrobić naprawdę, ale też z racji tego, że wszystko ma swoją cenę, nie chcieliśmy wywindowywać pakietu nie wiadomo na ile, chociaż i tak myślę, że jest to dobra cena, jeśli chodzi o sam start i to, co gdzieś tam będzie zawierała. No cały czas walczymy dodatkowo o sponsorów, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam umilić te całe wydarzenie.
1: Jak z zainteresowaniem wśród osób niewidomych opolską pętelką, tak z ciekawości? Osoby niewidome tak, są faktycznie zainteresowane? Uważają, że to jest coś dla nich? Czy jednak spotkałaś jakieś takie głosy, że to za trudne, to tyle kilometrów, to ciężko będzie?
0: Nie no, oczywiście głosy są różne. Opinie i reakcje też. Myślę, że my dopiero jako nasze środowisko gdzieś tam poznajemy taki styl wyzwania, tak bym to nazwała.
1: I swoje możliwości przy okazji
0: tak,
1: też.
0: Tak, i swoje możliwości, ponieważ ja w ogóle dopiero niedawno gdzieś tam zaczęłam się interesować tym, że w ogóle są takie zawody typu, że a nie muszę być w żadnej kadrze, klubie sportowym, żeby sobie w czymś wystartować, czyli no nie wiem, opłacić tak, startowy pakiet mam i numer i jadę i rywalizuję. Do tej pory gdzieś tam myślałam, że trzeba być właśnie nie wiem, w kadrze, trenować w jakimś klubie, w jakimś takim zrzeszanym teamie, tak, który na to pozwala. A to zupełnie nieprawda. Jeżeli sobie coś wymyślę, czy to maraton biegowy, czy rowerowy, no to faktycznie można gdzieś tam startować. Jest wiele takich zawodów do wyboru. No jeśli chodzi o zainteresowanie pętelką, to powiem tak, na liście zbyt wielu tandemów nie ma, ale jest sporo telefonów czy wiadomości na Messengerze odnośnie tego, jak to dokładnie, może nie do końca gdzieś tam osoby sobie wyobrażają, wolą porozmawiać o tym. Gdzieś tam mamy zgłoszenia, że są osoby, które by chciały wystartować, ale jeszcze nie namówiły na przykład pilota, albo że chciałyby, ale nie mają roweru. Więc tutaj my jak najbardziej taki rower użyczymy na pętelkę. Więc to zainteresowanie jest. Gdzieś tam się pojawiają właśnie te telefony i zapytania. No ale jeszcze takiego boomu, że 20 tandemów się zapisało, to nie ma.
1: Ale może będzie, a może będzie jeszcze więcej. Zobaczymy jak po naszej audycji, bo oczywiście warto wspomnieć o tym, że to nie jest coś tylko dla mieszkańców Opola i okolic. Fundacja Na Kole zaprasza wszystkich, bez względu na lokalizację, byleby byli w stanie dojechać.
0: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich. Mamy na liście osoby z Gdańska, z Łodzi, z Katowic, z Dolnego Śląska już się też pojawiły osoby. No to jest kwestia tego, jak jesteśmy zmobilizowani i gdzieś tam, czy chcemy, nie? Bo no jest to takie wyzwanie, które można sobie postawić za jakiś tam cel na ten rok, przygotowanie, czy no teraz jeszcze jest taki moment, że można zacząć i myślę, że spokojnie do czerwca da się do tego przygotować, więc może jest to taka trochę motywacja do tego, żeby zacząć być aktywnym rowerowo. I no właśnie kwestia dojazdu, no bo do Paczkowa samego jeżdżą pociągi regionalne, chyba pośpieszne, nie? Myślę, że nie. Ale jeżdżą, można dojechać praktycznie do samego startu i tak samo z mety wrócić, jeśli chodzi o pociągi. No oczywiście komunikacyjnie, jeśli chodzi o samochody, to tak samo miasto dostępne. No a później to już tylko rowerem.
1: Tylko rowerem i pamiętać, żeby się wyrobić w limicie tych 60 godzin. Oczywiście. No dobrze, Alu, to w takim razie, jeżeli ktoś miałby ochotę skorzystać z twojego zaproszenia i wziąć udział w opolskiej pętelce, to wiadomo już, że trzeba się zapisać, ale jeżeli na przykład chciałby jeszcze z tobą porozmawiać, wyjaśnić jakieś niejasności, uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania, to w jaki sposób może się z tobą skontaktować?
0: W ogóle to jesteśmy tak. Na stronie Fundacji na Kole jest zakładka Opolska Pętelka, którą można wejść www.fundacjanakole.org. Jesteśmy na Facebooku jako Opolska Pętelka i zarówno jako wydarzenie, jak i fanpage. Tam się pojawiają też wszystkie informacje na bieżąco o naszych patronach, audycjach, no wszystkim, co się dzieje na bieżąco związanym z wyścigiem. No i kontakt na stronie jest też podany do mnie i do Karoliny i do Łukasza. No jeżeli chodzi o mnie, to można do mnie dzwonić pod numer telefonu 796-085-393 lub znaleźć mnie na Facebooku Alicja Stelmaszczyk, też chętnie odpowiem.
1: I wtedy będzie już wszystko jasne, to potem to już nic, tylko zapisać się, opłacić wpisowe. To wpisowe będzie rosło, także im szybciej, tym lepiej, tak?
0: Tak, tak, tak. To też tak dla mobilizacji i podejmowania szybkiej decyzji. Wpisowe 230 zł do chyba 15 marca, jak dobrze pamiętam. Później mamy 260. No i zapisy mamy do końca marca na ten moment.
1: Planujecie przedłużyć te zapisy, czy na razie nie?
0: Zobaczymy. Na razie założyliśmy limit osób około 120. Na tyle też mamy trackerów na ten moment, które mogą nas śledzić. No ale zobaczymy. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to oczywiście postaramy się zorganizować tak, żeby więcej osób mogło pojechać.
1: A tak jeszcze zapytam, bo nie wiem, czy to wybrzmiało w naszej audycji, bo być może słuchają nas jakieś osoby, które niekoniecznie poruszają się na tandemach. To jest tylko dla tandemów, tak? Czy tradycyjnymi rowerami też można brać udział?
0: Można brać udział. W naszej opolskiej pętelce mamy już przy zapisach do wyboru kategoria albo rower tandem, albo single. Także tam już się deklarujemy na poziomie zapisów i opłata startowa jest od osoby, a nie od roweru.
1: Okej, no to też warto brać to pod uwagę, jeżeli ktoś na przykład z pilotem by chciał jechać, no bo to wtedy się powiększa, to się wtedy powiększa ta opłata. Natomiast no to też myślę, że ważne, jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą, ale na tyle niewiele jest ten uszczerbek na wzroku, że jest w stanie poruszać się rowerem, no to myślę, że też spokojnie można się pokusić i zapisać się.
0: Jak najbardziej. Jak ktoś tylko jeździ rowerem, to zapraszamy.
1: Czyli co, szukamy strony Fundacji na Kole, fundacjanakole.org i zapisujemy się na Opolską Pętelkę, która kiedy dokładnie?
0: Cała impreza się rozpoczyna 16 czerwca w Paczkowie, a start samego wyścigu rowerowego jest 17 czerwca o 6 rano.
1: Skoro świt, to nie dla nocnych marków. No zdecydowanie.
0: Nie dla nocy. Gdzieś ten limit 160 godzin trzeba zmieścić.
1: Owszem. Zatem zapraszamy wszystkich, którzy lubią rowery, którzy lubią ten środek lokomocji, bo pamiętajcie, no to nie jest coś dla tych, którzy, tak jak ja na przykład, przez ileś lat no, nie było okazji, żeby sobie na tandemie pojeździć i teraz na przykład bym stwierdził, a to sobie tak pyknę maraton. No nie, no raczej się nie uda w ten sposób i można co najwyżej sobie wszystko ponadwyrężać. Tu trzeba też jednak trochę takiego rozsądnego myślenia, o co też apelujemy, no bo w końcu chodzi o to, żeby to było może taką dość wyczerpującą, ale jednak przyjemnością dla uczestników.
0: Tak jest, i żebyśmy od razu nie chcieli wyrzucić roweru gdzieś na śmietnik albo do kosza i po prostu go nie ruszać nigdy więcej.
1: Dokładnie, także miejcie to również na uwadze, ale jeżeli regularnie korzystacie z rowerów, no to dlaczegoż by nie spróbować swoich sił? Pamiętajcie, ktoś musi wygrać, ale nie ma przegranych w tej opolskiej pętelce. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję ci, Alu, za udział w dzisiejszej audycji.
0: A ja również bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszam serdecznie. Jest to naprawdę fajne wydarzenie.
1: Przypomnę o Opolskiej Pętelce, czyli inicjatywie Fundacji na Kole. Dziś rozmawialiśmy, a o tej imprezie, która odbędzie się, przypomnijmy, w czerwcu, opowiadała Alicja Stelmaszczyk. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Nie chciałaś country, to proszę bardzo, od takiego czegoś dziś zaczęliśmy.
3: No dobra, no jest jak jest, no wszystko jest lepsze niż tamten gatunek, ale niestety obawiam się, że jeszcze spore zasoby są przed tobą
1: oczywiście,
3: do odkrycia i ty nie zawahasz się tego dokonać i tym w cudzysłowie upiększać, w cudzysłów sobie teraz proszę namalować, upiększać kolejne wydania magazynu RTV, ich inaugurację, ale szczęśliwie było inaczej, jeżeli chodzi o obecne wydanie pod numerem 214.
1: Tak, o Radio Nadzieja, Radio Hope, Moscow Death Brigade nam zaśpiewali i zarapowali, bo tam dużo rapowania było i to takiego dosyć szybkiego, to też trzeba mieć talent.
3: Oj tak, i element rapu, można powiedzieć, jest też ważny w pewnej piosence, która okazała się szczególnie istotna dla całej Europy, można by tak powiedzieć. No oczywiście znacie nas i wiecie, że do jakiego wątku teraz nawiązuję i że w ogóle do tego wątku będziemy nawiązywać obficie już niebawem. Tak założyłam, że nas znacie, ale może na przykład nas nie znacie, więc dla wszystkich, którzy nie wiedzą, dzień dobry, to są prowadzący magazynu RTV. Nazywają się oni Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
3: I będą marudzić na tematy związane z radiem, telewizją i wszelkimi przyległościami, które tego w jakiś sposób dotyczą, bo te media nas otaczają, okalają, wplatają się w naszą rzeczywistość, więc nawet niekoniecznie takie typowo telewizyjne wątki, ale też muzyczne jakoś są z tym związane, no bo właśnie ci, którzy nie potrzebowali naszego przedstawienia, no to chyba wiedzą, czego dzisiaj spodziewać się na początek.
1: Myślę, że tak, ale jeżeli ktoś nie wie, to teraz będzie taki dźwięk, który wyjaśni wszystko.

0: o Eurowizji mówiłaś tydzień temu, nie, dwa tygodnie temu.
1: Półtora tygodnia temu. Pogodzę twoje obie myśli, to było półtora tygodnia temu.
0: Tak jest.
1: Bo tak nietypowo pojawiliśmy się u was w poniedziałek, w naszym ostatnim wydaniu. Tydzień temu nas nie było, wtedy żyliśmy tymi emocjami finałowymi. No to teraz już z takim tygodniowym dystansem jest moment, żeby to podsumować. Mam nadzieję, Michale, że będziesz mi jakoś towarzyszyć w tym podsumowaniu i że coś tam jednym uchem do ciebie docierało.
0: Wiesz co, ale to było
1: emocje.
0: Naprawdę, to było naprawdę dosłownie jednym uchem, bo...
1: Żeby nie powiedzieć połową.
0: Nie, no jednym. Tak wiem, ja zwykle jak coś robię, jak nad czymś pracuję, to mam słuchawki założone na jedno ucho, a drugim tam sobie coś nasłuchuję, co się dzieje wokół mnie. I właśnie tym jednym odsłoniętym uchem śledziłem to, co się działo w pierwszym półfinale i w finale, bo drugiego półfinału nie miałem okazji akurat w ogóle obejrzeć, bo wtedy zajmowałem się czymś takim, co nie pozwoliło mi się nawet na te jedno ucho skupić na tym, co dzieje się w telewizji.
1: Obowiązki zawodowe, niektórzy pracują też w okolicach godziny 21, ale śledziłeś też ten pierwszy półfinał, jakoś tam mniej więcej. Ten szczególnie istotny z polskiej perspektywy, bo my się postaramy jakoś tak przejść trochę chronologicznie, trochę problemowo, jeżeli chodzi o to wszystko, co się wydarzyło, bo to byłoby pięknie, zawsze to mówię, pięknie by było, gdybyśmy co roku mogli powiedzieć, wygrała ta i ta piosenka, dostała tyle i tyle punktów, a Polska ta i ta, koniec podsumowania, ale to wydarzenie łączy w sobie tak wiele wymiarów, nie tylko muzycznych, a jednak fajnie byłoby, gdyby one były przede wszystkim muzyczne, gdybyśmy byli United by Music, jak głosi ten slogan, który już od zeszłego roku konkursowi towarzyszy.
0: Chciałoby się.
1: Tworzy tyle tych wątków, że to nie sposób poprzestać tylko na komentowaniu wokali i melodii. No właśnie, ten pierwszy półfinał i to, co szczególnie istotne z polskiej perspektywy, przedstawiałam wam półtora tygodnia temu taką moją analizę dotyczącą tego, czy Polska awansuje do finału i dlaczego tak. I przedstawiłam tam te wszystkie elementy, które sugerowałyby, że jest na to duża szansa, jak i takie, które świadczyły o tym, że ta szansa może być zachwiana pod pewnymi względami, ale jednak byłam bliżej tej pewności, chociażby z takiego podstawowego powodu, że dotychczas zawsze, gdyby brać pod uwagę tylko głosy widzów, bo tak jest od zeszłego roku, że w półfinałach mamy tylko widzów, a wcześniej głosowali też z nimi jurorzy, ale gdyby wywalić tych jurorów i ich wyniki też z poprzednich lat, to Polska awansowałaby zawsze z wyjątkiem sytuacji, w której wysłaliśmy Rafała Brzozowskiego. No to Luna nie jest Rafałem i śpiewa trochę lepiej i miała trochę lepszą piosenkę, no więc wydawało się, że no bez przesady wygrać nie wygramy przecież, ale awansować no nie powinno to być problemem. Tymczasem okazało się inaczej i nie znalazło się słowo Poland w tej dziesiątce wyczytanej na koniec koncertu wtorkowego przez prowadzące koncert.
0: Już Artur Orzech miał nadzieję do samego końca. Czekał.
1: Ja już wiedziałam, kiedy chyba Cypr został wyczytany jako siódmy i tam jeszcze zostały takie naprawdę oczywiste kraje typu Chorwacja i nie pamiętam jeszcze jakie dwa, ale takie, co do których było to pewne, więc wtedy to no, co Chorwacja miała nie wejść. Chociaż już na początku można było tak domniemywać, jak tam już Serbia padła, Słowenia, to że może być coś niepewne. Ale jak już wszedł ten Cypr, którego ja nawet nie byłam pewna, bo wam też o tym chyba mówiłam, że jakoś mi się wydaje, że to się może nie przebić, no to wszedł Cypr, no to ktoś kosztem kogoś. No to się okazało, że nie ma tej Luny w finale. Nie będziemy już jakoś tak bardziej chyba analizować, ale dlaczego nie ma, co można było zrobić lepiej, no bo nie będziemy oceniać chociażby tej prezentacji wizualnej, o której też próbowaliśmy ostatnio trochę mówić, ale jak nie umieliśmy jej ocenić, tak nie umiemy nadal, bo nie można ocenić czegoś, czego się nie zobaczyło. Jedyne, co mogę powiedzieć, uwaga, odezwa do TVP, która mnie nie słucha, ale tak będę, wiecie, jak to się mówi, że jak starszy pan, co krzyczy na chmury, teraz będę. Drogie TVP, w przyszłych latach po pierwsze, oczywiście ważna jest stała strategia wyboru reprezentanta, a nie, że artyści nie wiedzą, prawda, bo w jednym roku wybór wewnętrzny, raz selekcja, raz coś tam i w jakichś normalnych krajach to już w ogóle artyści czasami wiedzą, że już w ogóle jest otwarte okienko zgłoszeń, ono będzie długo otwarte, ale już można. I wykonawcy mogą się jakoś przygotowywać na to, że to będzie tak, a nie inaczej wyglądało. To jest jedna ważna rzecz, ale druga, którą przede wszystkim miałam w głowie, nie bójmy się ryzykować. To naprawdę nie jest tak, że na Eurowizję trzeba wysłać jakąś radiową piosenkę, taką, co to się każdemu spodoba, bo może ona się spodoba, albo raczej nie odstraszy, ale to, że nie odstraszy, to jeszcze jest za mało, żeby przyciągnąć ludzi, którzy stwierdzą, ok, biorę ten telefon i wysyłam na to swój głos. I to jest taka myśl, którą miałam, kiedy po raz pierwszy usłyszałam piosenkę Luny i się nie pomyliłam, bo no my oczywiście po finale jeszcze nie wiedzieliśmy, jak wiele tych punktów nam zabrakło, żeby się dostać do finału. Artur Orzech, tam być może słyszałeś, że snuł przypuszczenie, że to mogło być miejsce 11, 11 na wchodzie 10.
0: Tak, tak.
1: Jak to bywało nieraz. Niektórzy mówili, a w ogóle może 15 ostatnie i zabrakło tych punktów więcej. No prawda się okazała taka, że Luna się znalazła na 12 miejscu w swoim półfinale, łącznie zyskując 35 punktów. No i słuchajcie, okazało się, ale to się okazało, wiecie, nie po półfinale tym pierwszym, bo komplet wyników dopiero poznajemy po finale, również tych półfinałowych, także musieliśmy sobie poczekać do soboty, żeby się dowiedzieć o tym, że no gdyby nie diasporowe wsparcie, to nie oszukujmy się, pewnie rzeczywiście byłoby miejsce już na samym dole tabeli. No bo Luna dostała 35 punktów, z czego najwięcej, wyobraź sobie, od Islandii, bo aż 7. No ale proszę, tam rzeczywiście mieszka trochę tych Polaków i tak jakoś uciułała trochę tam 3 od Litwy, coś od Wielkiej Brytanii, od Niemiec, od Ukrainy jakieś 3. Także też być może oczekiwania były większe, że nas bracia wesprą, ale uznali, że tylko na 3 zasłużyliśmy. Takim jedynym niediasporowym państwem, które nas wsparło, jest Słowenia. Całym soczystym, porządnym, jednym punktem dziękujemy, bracia Słoweńcy. No ale Słowenia raczej nie słynie z jakiejś dużej diaspory polskiej, więc to jest taki jedyny, można powiedzieć, punkt w pełni niediasporowy. Co nie oszukujmy się, jeżeli mamy półfinał, w którym jest 15 krajów, nie tak jak tam bywało czasami 19, tylko 15 i przechodzi 10, odpada 5, no to tu nie jest jakaś super sytuacja. Więc wydawać by się mogło właśnie, że piosenka, która nie była szczególnie oryginalna, nie była zła, ale właśnie brakowało jej tego czegoś takiego wow. I reprezentantka też średnio rozpoznawalna i średnio rozreklamowana, że nawet Polonia właśnie nie miała ochoty jej wesprzeć jakoś super i od tych państw typu Wielka Brytania nie leciały dziesiątki punktów, tylko trójeczki. No i to właśnie sprawiło, że zabrakło tych, zdaje się, 12 punktów, żeby się znaleźć na miejscu 10. Wyprzedziła nas Australia jeszcze, która była na miejscu 11, Polska była 12. No i to tyle, jeżeli chodzi o Polskę. Nie wiem, czy coś tu jeszcze chcemy się rozkliwiać. Pewnie nie ma nad czym, pewnie warto byłoby myśleć bardziej o przyszłości. Chociaż moglibyśmy iść w teorie spiskowe i dopatrywać się winy po stronie pewnego kraju, że może gdyby to tam poszło inaczej, to byśmy tych punktów dostali więcej. Nie wiem, czy słyszałeś o incydencie z Serbii.
0: Nie.
1: A to jest bardzo ciekawa historia, to jest program o mediach. Wbrew wszelkim pozorom, nie o muzyczce, więc z prawdą wiemy o polskich mediach, ale myślę, że tak w ramach ciekawostki.
0: To się wybierzemy do Serbii na chwilę.
1: Się wybierzemy do Serbii, wiecie, że ja bałkaniara. Jest sobie serbski nadawca telewizyjny RTS, czyli odpowiednik naszego TVP. W pięknym dniu pierwszego półfinału, w którym występowała zarówno Serbia, która awansowała do finału, jak i Polska, która tam nie awansowała, w Serbii było bardzo ważne wydarzenie. Otóż przylatywał do tego kraju przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, co jest szalenie ważnym wydarzeniem. W związku z tym tuż przed półfinałem zostało ogłoszone, że kiedy wyląduje ten pan, co to nie pamiętam, jak on się nazywa, to wtedy transmisja Eurowizji zostanie przerwana, przeniesiona na RTS2, czyli taką, wiecie, naszą dwójkę i potem jak tam to wszystko się skończy, to wróci.
0: Jak go przywitają z odpowiednimi honorami.
1: Tak, i to się rzeczywiście stało, co sprawiło, że Serbowie, ci, którzy oglądali ten pierwszy kanał, nie zobaczyli między innymi właśnie piosenki polskiej, islandzkiej, niemieckiej, no i chorwackiej, więc właśnie tak naprawdę no, swojego sąsiada i głównego faworyta nie mieli okazji zobaczyć. Tam gdzieś dopiero, nie pamiętam, w trakcie tej Islandii czy Niemiec, tam w połowie to dopiero ta transmisja wróciła. I owszem, to było zapowiedziane, że to się wydarzy. I to też nie jest tak, że nie mogli zobaczyć tej Polski, no bo mogli przełączyć sobie na dwójkę. Tylko po prostu takich rzeczy nie można robić. Europejska Unia Nadawców tego zabrania. musi być w takich samych warunkach pokazany występ każdego kraju na zasadzie takiej równości.
0: No, pana przewodniczącego mogli przecież dać na dwójkę. No, co by się stało? Przecież on i tak nie wie, który program jest ważniejszy, aby mu się powiedziało, że dwójka ma lepszą oglądalność.
1: No, ale oni tak właśnie próbują w tej Serbii się do tych uśmiechać, do tych, tak to właśnie politycznie działa. I nie wiemy, jak to się skończy. Zgodnie z wszelkimi zasadami Serbia powinna płacić porządną karę do Europejskiej Unii Nadawców za to, co zrobiła. Aczkolwiek nie należy też tego jakoś łączyć z tym, że i na pewno gdyby Serbowie zobaczyli nasz występ, to by nam dali te brakujące 12 punktów i byśmy pewnie weszli, bo akurat statystyki wskazują, że Serbia to jest kraj, który najbardziej nie lubi nam dawać punktów. My to tacy Bałkaniarze, oni jakoś tak nie są dla nas łaskawi, więc nie zmieniłoby to raczej zbyt wiele, ale no jest to dosyć zabawna historia. No a co do Luny naszej jeszcze, no to tak przykro, bo są nawet takie kraje, w których była na ostatnim miejscu, typu chyba Luksemburg czy Mołdawia. No właśnie rzeczona Serbia, no ale jakby, bo rozumiecie, że pewnie mało kto tam spośród oglądających ten występ zobaczył, bo wszyscy patrzyli, jak ten chłop ląduje. Więc takie to są śmieszne historie. No ale skończył się ten pierwszy półfinał. Już tam nie będziemy mówić, kto przeszedł, bo to już zamierzchła historia, nawet już finał za nami, więc jak ktoś bardzo chce sobie to wiedzą uzupełnić, to sobie to znajdzie. No i czekaliśmy na drugi półfinał. Wydaje się, że emocje mniejsze, bo nie ma w nim Polski, no ale dla fanów oczywiście emocje wciąż spore. Był sobie ten drugi półfinał, ale po nim też się pojawiły emocje. Też nie wiem, czy słyszałeś o sprawie, tym razem przenosimy się z Serbii do Włoch i nadawcy włoskiego. Nie wiem, czy jest ci znany ten temat, czy...
0: A co się tam tym razem wydarzyło?
1: A we wspaniałej Italii, która, no przypomnijmy, że nie musi się kwalifikować do finału, bo jest z nim automatycznie, ale reprezentantka tego kraju występowała w ramach tego drugiego półfinału, to co wam mówiłam, że oni mieli te swoje całe występy, a więc Włosi w drugim półfinale głosowali. W pierwszym na nas nie mogli, mogli na te wszystkie kraje, co były w drugim półfinale. No i skończył się ten półfinał, już powiedziano, kto tam awansował do finału i wspaniały włoski nadawca pokazał na ekranie rozpiskę dotyczącą wyników głosowania widzów w tym drugim półfinale. Jak myślisz, Michale, czy można coś takiego zrobić?
0: Podejrzewam, że nie.
1: No nie bardzo, bo my nie mamy prawa dowiedzieć się tego przed finałem, bo to już nam sugeruje, kto tutaj się cieszył największym poparciem widzów, a my tylko możemy wiedzieć, jakie 10 krajów weszło. A który tam z nich był pierwszy, a który 8, 10, 5, no to dopiero zostanie wyświetlony w tabelkach, które się ładnie ukazują po sobotnim finale w nocy z soboty na niedzielę.
0: No się komuś coś nie tak kliknęło.
1: Właśnie, to jest bardzo dziwne. To jest w ogóle najdziwniejsza historia ever, ale ci zaraz powiem. Bo oprócz tego, że oni wyświetlili, do kogo poszło ile punktów, to jeszcze na tej rozpisce były wypisane procenty. I to pojawiło się, stało się takim no zarzewiem licznych dyskusji, które wtedy wybuchły w grupach fanowskich, bo się nagle okazało, że z liczbą 12 punktów, czyli maksymalną, i z liczbą aż 39% wybuchło pewne państwo. I teraz właśnie nie skonsultowałam się w tej sprawie, Michale, z tobą poza anteną, ale pytam, czy ja mogę wymieniać tu nazwę pewnego państwa na i, czy my się boimy o zasięgi YouTube'a?
0: Nie boimy się o zasięgi YouTube'a.
1: Bo YouTube to bardzo tego nie lubi i lubi za to obcinać.
0: Więc, nie.
1: Okej, państwo na i, to wiecie, że to nie jest Indonezja, tylko to jest Izrael. Więc nagle ten Izrael wyskoczył z liczbą punktów, no z liczbą punktów równą 12, ale z prawie 40% głosów. Czy to nie wydaje się przewaga jakaś w ogóle absurdalna i znikąd? No chyba trochę tak. Nie ukrywam, że jak wam w zeszłym tygodniu przeprowadzałam tę taką ponadgodzinną analizę sytuacji eurowizyjnej, to nie przyjrzałam się tak głębiej temu wątkowi izraelskiemu, bo było bardzo wiele innych tematów. Też byliśmy przed tym pierwszym półfinałem, reprezentantka Izraela występowała w drugim, ale tak jakoś no nie czułam takiej potrzeby, żeby wchodzić w ten dyskusyjny temat, ale nie da się od niego uciec. Od razu mówię, że absolutnie tutaj nie będę dyskutowała o polityce, opowiadała się po jakiejś tam stronie, bo mi to w ogóle nie jest do niczego potrzebne w tym momencie i nie o tym jest ten program. Ale jak zobaczyliśmy, że te punkty się nie rozkładają według właśnie jakichś takich proporcjonalnych wartości, tylko nagle Izrael ma 40%, a druga Holandia ma 7%, to w ogóle no,
0: no coś tu jest nie tak.
1: Jakiegoś szoku i to zaczęło sugerować, czy aby na pewno tutaj wszystko odbywa się uczciwie i czy rzeczywiście te głosy pochodzą wyłącznie od osób, którym ta piosenka się spodobała, czy też występuje jakieś sztuczne nabijanie głosów, nazywajmy rzeczy po imieniu. No nie mogliśmy tego wiedzieć. Zastanawialiśmy się też, co w ogóle z tymi Włochami, o co im chodzi. Tam pojawiło się jakieś tłumaczenie, że oni mają jakieś prawo u siebie, które pozwala na publikację takich wyników, a że nikt z tego nigdy wcześniej nie korzystał, a może oni właśnie specjalnie skorzystali z tego prawa, żeby nas ostrzec i nam pokazać, zobaczcie, co się tutaj dzieje, to takie ostrzeżenie przed finałem, że ci fani, w cudzysłowie, Izraela tam szaleją ostro. No, nie wiedzieliśmy tego. Oni wystosowali potem takie oświadczenie, w którym napisali, że te wyniki, które tam się pojawiły, to były nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością, bo to był jedynie wycinek głosów, został nim jakby poddany, tak? Nim uwzględniony. No to nam się to wydawało totalnie irracjonalne, bo dlaczego niby tylko przeliczyli punkty z jakiegoś wycinka głosów? Ale wiecie co, to chyba jest rzeczywiście prawda, bo z tych punktów, które potem ukazały się już oficjalnie w sobotę po finale, jeżeli chodzi o włoskie punkty z półfinału, no to wynika coś zupełnie innego i tam rzeczywiście był inny układ tych punktów, więc co ci Włosi nam wyświetlili i po co? I co tam się wydarzyło, to ja nie mam pojęcia. Może ktoś naprawdę stworzył jakieś fejkowe punkty, ale jednocześnie chciał nam pokazać, że tam ten Izrael dominuje? Nie wiem, nie rozumiem, ale rzeczywiście był to jakiś alarm, który sugerował to, co się potem może pojawić i co, spoiler, rzeczywiście się wydarzyło. Bo tak nie uciekniemy od mówienia o Izraelu w kontekście Eurowizji, bo jego obecność powodowała pod wieloma względami dosyć napiętą atmosferę. No już wcześniej tak było, to wam jeszcze raz przypomnę, bo tak kiedy prezentowałam te skróty piosenek, próbowałam bardzo pokrótce opisać tę sytuację problemową związaną z udziałem tego państwa, już począwszy od ich selekcji, które oni też propagandowo sobie wykorzystali, tam w mundurach oni występowali, poprzez tą piosenkę, która miała mieć inny tytuł niż miała, bo miała się nazywać October Rain, czyli październikowy deszcz. No wiecie, jeżeli by taką piosenkę zgłosiła Polska, no to można powiedzieć, okej, piosenka o tym, że ktoś się zakochał w październiku nieszczęśliwie i padał październikowy deszcz. Ale jak to zgłasza Izrael, no to jak ktoś troszeczkę siedzi w temacie, to wie, co się wydarzyło w październiku i się domyśla, że to rzeczywiście nie jest piosenka o złamanym sercu.
0: I że ten deszcz to wcale nie są krople, które lecą z nieba.
1: Tak, że co innego z tego nieba tutaj w tym przekazie leci. No i Europejska Unia Nadawców doszła do tego samego wniosku i im powiedziała tam zmięcie. To chyba też miał w tym swój udział jakiś prezydent Izraela, który chyba też nie chciał, żeby to tak otwartym tekstem leciało, więc ostatecznie October Rain zmieniło się na Hurricane, huragan, więc to już dosłownie z tej okazji jest piosenka, wiecie, o wszystkim i o niczym. Bądź blisko mnie, bo jestem skrzywdzona przez ten huragan, no ale to też może być huragan wszystkiego, huragan uczuć, huragan bomb, co tam sobie każdy dopowie, to będzie miał. No i wiele osób uważało, że Izrael nie powinien uczestniczyć w tej edycji konkursu, ale został. Dlaczego tak? To myślę, że to nam się wyjaśni za moment. No ale ten brak entuzjazmu, łagodnie rzecz ujmując, wobec udziału Eden Golan z Izraela, był okazywany wprost przez wiele osób, które były w arenie podczas półfinału i finału. I jak się ogląda nagrania rzeczywiście z areny, gdzie była Eurowizja, takie wiecie, właśnie nie z kamer, tylko jak ktoś tam nagrywał telefonem, no to słychać, że jest buczenie, kiedy ona śpiewa. Ale tak Bogiem a prawdą, oczywiście nie jest tak, że słychać tylko buczenie, bo jest tam też sporo entuzjastów, może nie tyle, wiecie, samej piosenki, ale Izraela, a może jednego i drugiego. I te osoby też głośno okazują swój entuzjazm, po prostu krzycząc tam Eden, że jest super. No ale to buczenie było. Szkoda, że jak oglądaliśmy transmisję w telewizji, to nie można było tego usłyszeć już tak w pełnej krasie. Coś tam może na początku, ale ewidentne były zabiegi organizatorów, żeby to wyciszyć. I to jest dosyć zabawne, bo Szwedzi bardzo krytycznie się wypowiadali wobec tego, że podobne zabiegi stosowano w czasie Eurowizji w Wiedniu w 2015 roku, co z kolei było pokłosiem tego, że w 2014 roku Rosjanka była tak silnie wybuczana, to oni się chcieli zabezpieczyć i też tam emitowali sztuczne oklaski. No i nawet była dyskusja w szwedzkim parlamencie na ten temat, jakie to złe, że się nie powinno robić takich rzeczy. Po czym mija 9 lat i Szwedzi robią to samo, bo się czują jakoś zobligowani, bo chcą mieć po prostu święty spokój. No ale tak było jak było. No i minął ten drugi półfinał. Oczywiście Izrael się dostał do finału. We Włoszech podobno 40%, a tak naprawdę to nie wiemy to ile i o co tym Włochom w życiu chodziło. I po każdym półfinale mamy coś takiego jak konferencja prasowa osób, które się do tego, do finału dostały. One odpowiadają na pytania dziennikarzy, z reguły pytania na takim poziomie typu co jadłeś na kolację wczoraj i tam nie ma jakichś pogłębionych dyskusji. No ale przyszło do pytań do właśnie Eden Golan z Izraela, no i to była taka pierwsza okazja, żeby ona się rzeczywiście zmierzyła z mediami, z jakimiś konkretnymi pytaniami, a nie tylko przedstawiała ten swój przekaz, że ona tu przyjechała łączyć i w ogóle, bo ona rzeczywiście, jeżeli chodzi o jej myślenie, to jest bardzo zgodne z tą linią, jaką prezentuje Izrael w swojej polityce, a przynajmniej tak się ona wypowiada. Teraz pytanie do ciebie. Wydaje mi się, że kojarzysz taką postać takiego dziennikarza polskiego jak Szymon Stelmaszyk.
0: Kojarzę, tak, jak najbardziej.
1: Ty chyba go kojarzysz
0: Z artykułów, tak, z Radio Newslettera, on tam pisze od lat, to jest taki, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest portal, do którego raczej no, nie wszyscy będziecie mieć dostęp, bo to jest portal dla tak zwanych ludzi z branży, czyli jak ktoś ma coś wspólnego zawodowo z radiem, to może tam ubiegać się o konto. No i właśnie Szymon Stelmaszyk od lat pisuje do Radio Newslettera na tematy eurowizyjne.
1: I prowadzi na Facebooku profil Let's Talk About ESC, jeden z wielu takich profili około eurowizyjnych, ale u Szymona zawsze mamy takie analizy bardzo pogłębione, odwołujące się do historii Eurowizji w kontekście politycznym i w ogóle w wielu innych kontekstach. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, nie to, że tylko tam komentuje, a fajna piosenka czy coś, tylko tak rzeczywiście się tym zajmuje interdyscyplinarnie, można byłoby powiedzieć. Dlaczego akurat mówię o Szymonie? Bo Szymon stał się gwiazdą po konferencji i jego wypowiedź, jego pytanie obiegło światowe media, nie bójmy się tego słowa, ponieważ miał tyle odwagi w sobie, żeby zadać Eden Golan bardzo ważne pytanie, brzmiące, czy nie obawiasz się tego, że twoja obecność tutaj na konkursie stwarza również pewne niebezpieczeństwo dla osób z innych krajów, dla innych uczestników. Wyskoczył jakiś pan, tutaj nie mam jasności, bo w różnych źródłach różnie czytam, albo prowadzący konferencję, albo jakiś tam inny ktoś, kto stał koło Eden i mówi do niej, nie musisz odpowiadać na to pytanie. Wtedy odezwał się reprezentant Holandii, ważny jeszcze dla tych wszystkich historii, który odpowiedział, why not? Dlaczego nie? Więc no, te reakcje uczestników też były, bo rzeczywiście Jost tam się chował za tą flagą, bo on tam gdzieś niedaleko Eden się znajdował, ale tak wiecie, żeby się jakoś tak oddzielić. Reprezentantka Grecji tak ostentacyjnie ziewała i się kładła na stole, też żeby pokazać swój stosunek jakoś do tematu. I później się pojawiały komentarze takich proizraelskich osób, że zachowanie Mariny z Grecji było wulgarne, także Michał, jakbyś nie wiedziała, gziewasz i się kładzisz na stole, to jesteś wulgarny.
0: Przepraszam.
1: No, widzieć brzydko. Także żebyś sobie z tego zdawał sprawę. No, były też inne osoby, na przykład Bambi z Irlandii, która w ogóle od początku bardzo otwarcie się wypowiadała przeciwko udziałowi Izraela i wielokrotnie to pokazywała, ale ona akurat Bambi, bo ona nie powinna powiedzieć, bo to osoba niebinarna, Bambi akurat w innym półfinale, w pierwszym półfinale miało okazję wystąpić. Dobrze, od razu to powiem. Tak, przy okazji tej Eurowizji mówię o osobach niebinarnych, tak, będziecie słyszeć ode mnie takie formy typu zrobiło, powiedziało, wystąpiło. Tak, wiemy, jak one brzmią w języku polskim, że się mogą

0: jakoś nikomu nie przeszkadza, więc tyle w temacie. W każdym razie, no Szymon się, tak jak powiedziałam, stał gwiazdą. Oczywiście wszyscy tam proizraelscy ludzie już go zdążyli od antysemitów wyzywać, bo to wiecie, to jest tak, że jak się wypowiadasz przeciwko działaniom Izraela, czy jego udziałowi w konkursie, w Eurowizji, to jesteś w ogóle już antysemitą, nie? To jest taka pałka, którą oni sobie teraz zrobili, będą ją wykorzystywać zawsze. No, natomiast to też nie jest absolutnie tak, że delegacja z Izraela to są, wiecie, aniołki, właśnie tylko krzywdzone, chcące tutaj pokazać siłę swojego narodu, bo oni mają sporo za uszami w tym roku i wiele delegacji, które uczestniczyło w tym konkursie, skarżyło się na zachowanie delegacji izraelskiej, która miała podobno na przykład filmować innych uczestników bez ich zgody. No to nie są takie rzeczy okej, okay, ale oni... Okay. Ale oni właśnie, szczególnie w kontekście tych, którzy się krytycznie wypowiadali o udziale Izraela, no się zachowywali nie tak, jak powinni i wobec uczestników, i wobec dziennikarzy. Gdzieś tam właśnie jakieś takie złośliwostki, filmowanie miały miejsce, takie incydenty, których było trochę. No i wspomniałam również o takim aktywnym oporze uczestników wobec udziału Izraela i o Bambi z Irlandii. I o wypowiedziach Bambi na ten temat i wielu tam, i ona tam Bambi jadła arbuza na stories, a na Instagramie, a arbuz no, jest uważany za taki symbol właśnie Palestyny ze względu na to, jakie ma kolory, zbieżne z kolorami flagi. No i oczywiście te informacje, jak to się Bambi zachowuje, dotarły do Izraela. I kiedy był występ Bambi w pierwszym półfinale, to komentator izraelski, czyli taki ichni odpowiednik Orzecha, no wypowiedział się o Bambi w sposób, który nie powinien mieć miejsca, że teraz jest osoba, dla której widzowie powinni mieć same przekleństwa i że to jest w ogóle potwór i coś tam. Więc oczywiście, no, komentator może, tak jak nasz Artur Orzech, pozwolić sobie na jakieś drobne złośliwostki, typu, tak jak Orzech powiedział o Finlandii, że tego się nie da odzobaczyć. Ale są pewne granice takiej bezstronności, neutralności, które powinny być zachowane i Bambi zgłosiło to do Europejskiej Unii Nadawców, że tutaj taka bezstronność nie została zachowana. No zobaczymy, czy coś z tym zostanie zrobione. Spoiler, pewnie jest to mało prawdopodobne. No i ty, Michale, nie jesteś osobą jakoś śledzącą temat Eurowizji, więc domyślam się, że ominęło cię to, co nie ominęło mnie w dzień finału konkursu, jeżeli chodzi o sytuację, w której wchodziłeś, żeby sobie obejrzeć coś na YouTubie. Czy natknąłeś się na takie pewne reklamy w dzień finału związane z Eurowizją?
1: Ja na całe szczęście używam YouTube'a Pro, więc nie mam reklam.
0: Taki, i taki to pożyje. Natomiast ci, którzy nie mają YouTube'a Pro, no to sobie, wiecie, oglądają coś na YouTubie, po prostu bajkę z dzieckiem czy cokolwiek i nagle im w tę sobotę wyskakiwała Eden Golan, która we wszystkich językach świata nagrała prośbę, żeby na nią głosować, w języku polskim również. I wiecie, to nie jest jakaś praktyka nielegalna. Rzadko się robi coś takiego aż na taką skalę, no ale się robi czasami. Natomiast tam rzeczywiście pojawia się taka informacja, że to było finansowane przez rząd. Więc po prostu rząd się zaangażował w to, żeby ona to nagrała w jakichś 100 językach. No i to już możemy mieć jakieś wątpliwości.
1: Jakby na nasi się tak zaangażowali, to może też Lunie by lepiej poszło.
0: No może, no może, ale wiesz, po prostu nie dało się tego nad tym zapanować. No, był nawet jakiś live właśnie poświęcony tematyce eurowizyjnej, na którym się wypowiadano krytycznie na temat zachowania Izraela, a i tak, no chcieli, nie chcieli, to widzą tego live'a,
1: dostali reklamę.
0: Ta reklama, cześć tu, Eden Golan, głosuj na mnie, na numer 6.
1: No tak, bo jeszcze zwłaszcza, że w kontekście to pasowało, a YouTube tak. Podrzuca te reklamy, żeby one jakoś tam jednak pasowały do tego, co oglądamy.
0: Dokładnie tak. Mnie to też nie ominęło. No i Europejska Unia Nadawców no, była tak szczególnie uczulona na jakieś wszelkie formy oporu już potem, właśnie w trakcie występów przede wszystkim i na wszelkie formy okazywania wsparcia Palestynie. Co się zaczęło w czasie pierwszego półfinału, nie wiem, czy pamiętasz, jaki tam był opening, otwarcie tego półfinału, ale tam chodziło o to, że byli artyści, którzy zajęli drugie miejsca na Eurowizji, a mimo to są wciąż pamiętani. Więc była Eleni Foureira z Cypru, była Chanel z Hiszpanii i był Erik Sade, który lat temu, 12 chyba, zdobył dla Szwecji drugie miejsce. Erik Saade jest w połowie Palestyńczykiem. Jego ojciec jest z Palestyny, stąd też jest ta tematyka mu bliska i wyraża wsparcie dla Palestyny niejednokrotnie. Tam nawet było coś takiego, że konto Eurowizji go zablokowało na Instagramie, no ale potem okazało się, że jednak wystąpi kogoś specjalny, to go odblokowali. No i Erik, żeby pokazać

0: to swoje wsparcie, miał na dłoni przewiązaną chustę, arafatkę. No i tylko tyle, ja nic nie powiedział, ale taki, wiecie, symboliczny gest. A ci już od razu, w ogóle było jakieś oświadczenie Europejskiej Unii Nadawców, że jest ich tak przykro, że Erik to upolitycznił. Może to się zmieniło, ale na pewno bardzo długo oni nie udostępniali jego występu, wiecie, tak osobno po prostu wyciętego na YouTubie. Więc nawet takie rzeczy ich bolą. Co jeszcze? W trakcie finału, kiedy już atmosfera była gęsta, też z innych powodów, reprezentantka Portugalii, Jolanda, miała paznokcie pomalowane w pewne szczególne barwy, tak zgadliście, barwy, które się znajdują na fladze Palestyny. I to jest już oczywiście problem, bo tak jak wszystkie występy finałowe wpadły na YouTube'a, od razu to występ Jolandy nie mógł tam wpaść od razu, dopiero po jakichś tam protestach i sugestiach, po godzinie się ogarnięto, ale na przykład w galerii zdjęć z finału, w tym miejscu u Jolandy, na stronie internetowej konkursu, są zdjęcia z półfinału, żeby tylko nie było widać tych jej paznokci. Więc dochodzimy do jakiegoś absurdu totalnego.
1: No jedni mogą okazywać swoje jakieś tam, powiedzmy, nastawienie, jak widać nie. W zależności po której stronie
0: tak, i po ci z jednej
1: stoją.
0: Konkretnej strony inni tak. Mogą, inni nie mogą. Tam już ta paranoja była do tego stopnia, odmówił reprezentant Estonii, jeden z, bo to były przecież dwie grupy, które razem występowały, że nawet się do niego zwrócono, on tam sobie biegał w szaliku jakimś takim sportowym. I się do niego zwrócono, stop, stop, halo, co ty masz na sobie, żeby sprawdzić, czy on aby jakiegoś tam manifestu politycznego nie chciał przemycić. Więc się działo, dużo się działo, no ale właśnie, może myślicie, dlaczego w ogóle tak? Co ich boli, ta Palestyna? A co oni są tacy z tym Izraelem tutaj? Czemu w ogóle Izrael mógł wystąpić? Czemu mu było wolno więcej? Czemu jak ktoś chciał wspierać Palestynę, no to już tak to źle było widziane? No wiecie, Eurowizja to jest duże przedsięwzięcie. Potrzebuje ono dużo pieniędzy. Jak być może kojarzycie, państwa płacą swoje składki członkowskie do Europejskiej Unii Nadawców. Polska jest jednym z większych płatników, jeżeli o to chodzi. Ci, którzy płacą najwięcej, no to z nagrody, tak jak już wiecie, nie muszą się kwalifikować do koncertu finałowego, bo są w nim automatycznie, a nie tak jak wam mówi Artur Orzech. No ale to nie wystarczy. Eurowizja potrzebuje też sponsorów. I od kilku lat dużym sponsorem Eurowizji jest firma Moroccan Oil. I tak wiem, myślicie teraz, co to ma do rzeczy, pewnie to jakaś firma z Maroka, bo tak się nazywa. No nie, to się tylko tak nazywa, a to jest firma pochodząca z Izraela. Więc rozumiecie, że gdyby oni teraz zadarli z tym Izraelem, to mogłoby być tak, że straciliby firmę, dzięki której dostają ogrom pieniędzy. Plotki głoszą, że to jest drugie tyle, ile łącznie oni dostają od wszystkich pozostałych płatników, czyli wszystkich państw.
1: No więc jest to sporo, naprawdę.
0: Więc jest to sporo i już wiecie, o co chodzi i że, no właśnie, jak nie wiecie, o co chodzi, to jednak już wiecie. To zawsze się wszystko sprowadza do tego samego. No ale nie tylko państwo na i jego nazwa jest tutaj głośna, bo już padło tutaj jedno nazwisko i nazwa jednego kraju. Jost Klein, czyli ten, który się włączył w tę dyskusję zainicjowaną przez naszego polskiego dziennikarza Szymona Stelmaszyka. Jost Klein, czyli reprezentant Holandii. No takiej historii jak ta, to jeszcze nie było. I to jest po prostu bardzo też zawikłane i dziwne. Dlatego nawet tak tydzień temu sobie myślałam, że chyba się cieszę, że nie robimy tego wydania RTV przed finałem, bo nie wiedziałabym, co mam wam do końca powiedzieć. Może się dowiem czegoś więcej przez tydzień. Minął tydzień, a ja się nie czuję szczególnie mądrzejsza. A problem jakoś zaczął się pojawiać w dniu poprzedzającym finał, kiedy się odbywają dwie próby, próba dla prasy i próba takie doceniają jurorzy. No i w czasie próby dla prasy sobie pięknie, ładnie wystąpił na tej paradzie flag na początku Joost, tak jak wszyscy uczestnicy, ale potem go zabrakło. Była reprezentacja Luksemburga i po Luksemburgu pojawił się Izrael, który właśnie wtedy był w kolejności, a nie było Joosta. No to o co chodzi? Co się stało? No zasłabł, nie wiemy. Potem zaczął się pojawiać bardzo dużo plotek. Więc część z nich trzeba zdementować, bo pojawiła się taka informacja, że w jakiś sposób on zadarł właśnie z delegacją Izraela po tym, jak się udzielał w tej dyskusji na konferencji. No to tak prawdopodobnie nie było. To były takie plotki, że ktoś z Izraela coś powiedział odnośnie rodziców Josta, którzy, przypomnijmy, nie żyją, i on mi dedykował swój występ, że on, jak to usłyszał, to się zdenerwował i że kogoś uderzył. Natomiast te sprawy takie, wiecie, dwie kontrowersyjne, czyli Holendra i Izraela, połączyły się w jedną, a wychodzi na to, że jednak ich łączyć nie trzeba. Tak do końca. Najprawdopodobniej może są jakieś wspólne mianowniki, o których jeszcze do końca nie wiemy. No w każdym razie wieczorem Joost nie pojawił się na próbie jurorskiej finału, aczkolwiek był oceniany przez jurorów, bo zostało po prostu odtworzone jego nagranie z półfinału i na bazie tego jurorzy przyznawali swoje punkty, no ale dalej czuliśmy, że to jest jakiś stan zawieszenia. No i w sobotę rano, przed taką jeszcze jedną próbą, ona się nazywa Family Show, tak z przyzwyczajenia, bo tak kiedyś było, że tam były tańsze bilety dla jakichś większych grup i tam ludzie właśnie z dziećmi sobie przychodzili na taką próbę. No ale właśnie kilka godzin przed tą próbą pojawiła się informacja, że Joost Klein, a zatem cała Holandia jako tako, jest zdyskwalifikowana, jeżeli chodzi o udział w finale. Z półfinału wyszła, w finale nie weźmie udziału, a co za tym idzie, 25 państw pojawi się na scenie. Tam jeszcze były jakieś plotki, że może ktoś za tę Holandię wskoczy, że z Czechami gadano, ale że oni się nie zgodzili, co nie byłoby dobrym pomysłem, bo gdyby na przykład teraz weszły Czechy, no to my byśmy wiedzieli, że Czechy zajęły 11 miejsce, a więc byłoby to zaburzenie tej zasady, że nie możemy znać żadnych wyników przed finałem,
1: no
0: prawda?
1: Właśnie.
0: Więc może i lepiej, że to się tak nie stało, bo byśmy już wiedzieli, że te Czechy startują z danego konkretnego miejsca, a faktycznie Czechy były 11, więc może faktycznie ktoś z nimi gadał. No nie wiem, ale nie było w każdym razie Czech w finale. No i Europejska Unia Nadawców przy tej okazji dała nam swoje oświadczenie, które nie wyjaśniło zbyt wiele. To znaczy napisano tam, że incydent z udziałem Joosta nie dotyczy żadnej innej delegacji, więc wykluczono tutaj nam z podejrzeń ten Izrael, ale że chodziło o osobę pracującą przy wydarzeniu z ramienia Europejskiej Unii Nadawców. Ale tam dalej, wiecie, był jakiś taki bełkot. Później do tego się odniosła telewizja holenderska, która oczywiście twierdziła, że to wszystko jest nieproporcjonalne i na wyrost. No, też logiczne, że będą bronić swojego. Co my na ten moment jesteśmy w stanie powiedzieć? Bo tak naprawdę mamy trzy główne źródła informacji, czyli komunikat EBU, telewizję holenderską i jakieś tam takie plotki, ploteczki z gazet szwedzkich. No więc prawdopodobnie rzeczywiście była to osoba pracująca przy wydarzeniu, konkretnie fotografka. Do incydentu miało dojść po drugim półfinale, jak Joost schodził ze sceny, kiedy zaśpiewał i sobie szedł do green roomu. Ona chciała go filmować, czy tam zrobić mu zdjęcie i on w tym konkretnym momencie nie chciał być filmowany, a ona usilnie chciała. I teraz nie wiemy, co on tutaj zrobił. Mówi się, że nie doszło do kontaktu fizycznego, ani żadnej agresji, tylko że coś prawdopodobnie powiedział, wykonał jakiś gest ręką w stronę tej kamery. Jest taka informacja, że mógł nawet jakoś naruszyć ten aparat, ale nie zrobił krzywdy tej osobie. No, może powiedział, wiecie, jakieś takie słowo na fy brzydkie i pokazał środkowy palec. Więc rzeczywiście rzecz, której pewnie nie powinien zrobić. No to ma swoje dwie strony, bo jak ktoś mówi, nie nagrywaj mnie, i rzeczywiście to jest wykonawca, no to może można to uszanować, zwłaszcza jak to jest osoba w emocjach, bo jest po występie na takiej wielkiej scenie. Z drugiej strony ta kobieta wykonywała swoją pracę, a jej zadaniem było nagrywanie czy tam robienie zdjęć. Ale z trzeciej strony, czy rzeczywiście, jeżeli nie doszło do aktu jakiejś agresji, nawet jeżeli rozwalił ten aparat, to czy to nie jest tak, że ta decyzja o dyskwalifikacji Joosta była trochę nieproporcjonalna i że rzeczywiście można było to wyjaśnić, nawet dać im jakąś karę finansową, nawet kazać publicznie przeprosić, ale dać już mu wystąpić? No bo wiecie, jakbyśmy się dowiedzieli, że nie wiem, pozbawił kogoś życia, no to jest chyba trochę inna sytuacja. No cały czas nie wiemy tak do końca, natomiast wstrzymuję się z ostatecznymi opiniami i nie mam tutaj jakiegoś wyroku w tej sprawie, bo nie wiemy tak naprawdę dokładnie, co się wydarzyło.
1: Ja gdzieś nawet czytałem, że to właśnie w tym momencie sprawa jest w toku i ona jest wyjaśniana, że tam chyba właśnie czy policja, czy sąd nawet...
0: Tak, policja się tym zajęła.
1: Tak, i że teoretycznie właśnie dlatego, że ta sprawa jest w toku, no to on po prostu nie wystąpi w finale.
0: No a domniemanie niewinności nie istnieje.
1: No jak widać, zależy kiedy i zależy gdzie.
0: Tak, więc policja się tym zajęła, No i jakoś chyba nie stwierdziła nic jakiegoś takiego poważnego. Ma być rozprawa tego dotycząca zdalnie w czerwcu, bo Joost teraz sobie no, z opóźnieniem takim niedużym, troszeczkę później niż miał, ale wrócił już do Holandii i jakby nigdy nic, wrzuca dalej rzeczy na Instagrama. Także no, niektórzy tak się troszeczkę uśmiechają, bo jeszcze przed występem, w ogóle kiedy zostało ogłoszone, że on jedzie na Eurowizję, to zapowiadał, że on zrobi na tej scenie coś, czego na Eurowizji jeszcze nie było. I wiecie, na scenie to może nie,
1: ale zrobił.
0: Kurde, może o to mu chodziło. Może to była zaplanowana akcja PR-owo. Oczywiście tak mówię, czego nie powinnam, ale co by nie mówić, on na tym zyskał naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o wyświetlenia, o zasięgi, o to, że się o nim mówi, to Europapa, to tam sobie dobrze radzi w tych streamingach wszystkich, no bo jak jest skandal, to skandal się klika zawsze.
1: Tak w sumie proroczy tytuł, nie? Europapa, no.
0: No dokładnie, tak, tak, tak, no wszystko to jest rzeczywiście bardzo, jakoś tak się plecie.
1: Ale wiesz co, tak z tyłu głowy mam takie pytanie, na które oczywiście nie uzyskamy odpowiedzi. Co by było, gdyby to Holandia była tak, gdyby w Holandii była ta wielka firma, która daje tyle pieniędzy na Eurowizję? Jakby to się skończyło?
0: No więc właśnie, aczkolwiek i tak Holandia jest tutaj płatnikiem takim sporym chyba Europejskiej Unii Nadawców. Zaraz za Wielką Piątką podobno, a przed Polską, więc no nie są to takie pieniądze jak Moroccan Oil daje, ale i tak no nie jest to jakaś uboga Albania, prawda?
1: No tak.
0: To więc jest jak jest, wydaje się w związku z tym, że mogą być w tym jakieś jeszcze, wiecie, ukryte konteksty, o których nie wiemy. Może być na przykład tak, że ktoś z Izraela coś zgłaszał w sprawie Joosta i to jeszcze jakoś bardziej podkręciło tę sprawę po tym właśnie, po tym incydencie z tej konferencji prasowej. No ale nie wiemy tego tak do końca, bo gdzieś tam były takie plotki, że w to wszystko jakoś jest zamieszana ta pani, która napisała tę piosenkę dla Izraela, że ona coś tam zgłosiła, no ale tak jak mówię, wstrzymuję się od wyroków. Nawet właśnie miałam przez moment taki pomysł, żebyśmy wam zagrali Europapa teraz, no ale... Ale wiecie, nie my jesteśmy tutaj od wyrokowania, więc myślę, że tyle na ten temat, ale jest to rzeczywiście bardzo, no, no jest to wydarzenie historycznej rangi. No i atmosfera rzeczywiście w trakcie finału i przed nim była taka, że no powietrze można było siekierą kroić chyba zarówno w miejscu organizacji Eurowizji, jak i w domach jednego fana, no bo zdyskwalifikowana Holandia, nie wiedzieć czemu. Jest ten Izrael, który w półfinale prawdopodobnie dostał bardzo dużo głosów, więc co to zaraz w finale będzie? A co jeżeli konkurs się odbędzie za rok w Izraelu? A czy w ogóle on może się tam odbyć? A jeżeli Izrael wygra, to jakie w ogóle dalsze losy? Czy ten konkurs jeszcze będzie się odbywał? No, tak jak powiedziałam, tam też było gęsto w samym Malmö, bo jeszcze w dzień finału odbywały się spotkania kryzysowe z udziałem niektórych delegacji, które groziły wycofaniem się, chociażby w ramach solidarności z Joostem, aczkolwiek kosztowałoby ich to bardzo dużo pieniędzy, więc no raczej, no wiecie, jak jest jakaś losowa sytuacja, no to co innego, ale tak, no to raczej nikt czegoś takiego nie zaryzykował. No i ostatecznie wszyscy wystąpili, coś tam próbując przemycać na tej scenie, no Jolanda miała paznokcie w barwach Palestyny, reprezentanci Estonii powiedzieli dziękuję prawdopodobnie w języku holenderskim, aczkolwiek mikrofony tam były tak szybko wyciszane, że tam ledwo można było cokolwiek usłyszeć. Na tej próbie poprzedzającej finał reprezentant Francji, jak ma takie miejsce w piosence, że on tam śpiewa a cappella, to zamiast tego właśnie wygłosił takie przemówienie o pokoju. No ale jakby to zrobił już w finale, no to byłaby afera i też musiałby jakąś karę pewnie zapłacić, bo to byłoby tak, jakby zmienił tekst utworu, a przecież nie można takich rzeczy robić. No więc no nie mógł już tutaj uczynić więcej, no ale dla wielu wykonawców też to była sytuacja niekomfortowa, no ale dobrze, no konkurs był, show było, tak jak powiedziałam, nie chodzi tutaj tylko o muzyczkę, bo są też inne konteksty, no ale doszło w końcu do wyników. Najpierw oczywiście przedstawiono nam wyniki głosowania jurorów. Też to się nie odbyło bez zaburzeń, bo niektóre osoby, które były zgłoszone, żeby pokazywać te wyniki jurorów, powiedziały, że wycofują się z tego. Prawdopodobnie właśnie jakoś w geście sprzeciwu wobec całej sytuacji, może też w geście solidarności z Joostem, bo Alessandra z Norwegii, czyli była reprezentantka z zeszłego roku, powiedziała, że ona punktów nie pokaże. A może właśnie nie chciała pokazywać tych punktów dla Izraela takich wysokich, bo tak, Norwegia dała wysokie punkty, bo aż 8 od jurorów dla Izraela. I zawsze ta Skandynawia mówi, że jest taka propalestyńska, a w ogóle to Norwegia się prawie chciała wycofać z Eurowizji, a potem jurorzy dają 8 punktów Izraelowi. No dobra. No więc Alessandra miała takie czy inne powody, się wycofała. Podobnie się wycofał Karia, czyli reprezentant Finlandii, zdobywca z zeszłego miejsca, drugiego miejsca w zeszłym roku, miał podawać punkty fińskie, w tym roku nie zrobił tego, były inne osoby w zastępstwie ich. No, Karja współpracował z Joustem, nawet jakieś tam rzeczy razem tworzyli, więc też być może to miało z tym związek. No, ale o ile w ich przypadku znalazło się zastępstwo, o tyle właśnie było ciekawe, co z Holandią teraz. Bo no, powiedziałam wam w takim uproszczeniu, że Holandia została zdyskwalifikowana. Zdyskwalifikowany został Joust, ale Holandia zachowała prawo głosu. Zarówno jeżeli chodzi o widzów, jak i jeżeli chodzi o jurorów. No i osoba, która miała prezentować punkty holenderskie, też powiedziała, że tego nie zrobi. I w tym momencie na scenie pojawił się pan Martin Österdal, czyli jak to się mówi, supervisor, przewodniczący całego tego cyrku. I on przedstawił punkty holenderskie. No i tutaj już no, nie udało się ukryć. Arena pokazała wprost, co myśli o tym panu i że oczekuje, że to będzie jego ostatnia Eurowizja i że poda się do dymisji po prostu. No, natomiast wszyscy inni pokazali swoje punkty i to głosowanie było takie, ja rok temu pamiętam wam mówiłam, że jak oglądałam głosowanie jurorskie, to że myślałam, że zaraz usnę po prostu, bo było ono bardzo powtarzalne i przewidywalne. I tutaj było podobnie, bo piękne dwunastki spływały sobie do Szwajcarii, co nie było zaskoczeniem, w tym sensie, że był to kraj typowany, żeby znaleźć się wysoko, aczkolwiek u bukmacherów miał miejsce drugie za Chorwacją, która tam już przekraczała 50%, jakieś w ogóle szalone wartości. No ale co teraz zrobią z tym widzowie? No bo do nich należy druga połowa głosów, nawet ciut więcej, bo tam jeszcze ta reszta świata. No i były obawy w takim razie, co się stanie z tym Izraelem i czy to na pewno będzie uczciwe głosowanie. No istotnie Izrael zdobył bardzo, bardzo dużo punktów od widzów, bo ponad 300, z czego aż 15 dwunastek z 15 krajów, zwłaszcza w Europie Zachodniej. I to rzeczywiście jest taki temat, co do którego nie mamy dowodów, że tam były machlojki, ale no mogły być tam jakieś rzeczy dziwne. No bo na przykład weźmy sobie taką Słowenię. Bo można teoretycznie założyć, że rzeczywiście się komuś ta piosenka podobała. No była balladą zaśpiewaną świetnym głosem, może kogoś to chwyciło za serce. Mnie nie, bo wprost odczytywałam te ballady tak muzycznie, że ktoś bardzo chce na mnie wywrzeć takie wrażenie, trafić do mojej litości i współczucia tą taką ckliwą melodią, a jestem odporna na takie rzeczy, więc mimo świetnego głosu Eden, no to nie miałam tego dylematu tutaj, czy być za piosenką, czy nie być za piosenką. No ale weźmy sobie Słowenię, gdzie po prostu diaspora izraelska to jest jakieś 120 osób i nagle, no oczywiście 12 dostaje Chorwacja, logiczne, a potem Izrael dostaje 10 punktów. No to w ogóle skąd się biorą te wartości? W Holandii, rozumiecie to? No w Holandii już wiemy, co się stało. Holandia jest dyskwalifikowana, Izrael dostaje 12 punktów.
1: No, bardzo dziwne.
0: Gdzie też chodziły plotki, że to jest jakoś, że to mogą być rzeczywistości powiązane, choć no chyba jednak tak do końca ta dyskwalifikacja Joosta nie miała z Izraelem wiele wspólnego. Z Polski Izrael dostał 5 punktów, więc jeżeli chodzi o widzów, jurorów chyba się nie załapał na żadne, miał zbyt mało punktów, zbyt mało głosów, no ale jednak rzeczywiście to było podejrzane, bo bardzo, bardzo duże wartości tam szły, ale ostatecznie jednak Izrael nie wygrał głosowania widzów, wygrała je Chorwacja. Natomiast to jednak nie wystarczyło, żeby zwyciężyć w całym konkursie, bowiem jeżeli byśmy tak sobie w ogóle przeanalizowali to głosowanie widzów, no to pierwsza była Chorwacja, potem za nią był Izrael, potem trzecia była Ukraina. Też myślę, że to jest dla nas logiczne, że tam teraz dużo punktów wpływa z całej Europy, z uwagi na Ukraińców rozsianych tam i tam i tam jeszcze i wszędzie. Potem czwarta była Francja, więc jak widać ballada i wokal z nimą chwyciły. wyprzedzając Szwajcarię o jeden punkt zaledwie, więc no już mówmy się taki prawie remis. Także no, na piątym miejscu znalazła się Szwajcaria, czyli laureat jury, natomiast rzeczywiście przewaga u jurorów była tak duża, że to Szwajcaria, czyli Nemo zostało, tak, bo to kolejna osoba niebinarna, zwycięzcą osobą wygrywającą 68. konkurs piosenki Eurowizji, w związku z czym Eurowizja za rok trafi do Szwajcarii, właśnie jeszcze nie wiemy do jakiego miasta, tam różne są w grze, może Zurych, może Genewa, no chyba te dwa są najbardziej prawdopodobne, pewnie w Zurychu to się skończy, we wrześniu się dowiemy. No w każdym razie, no jest to duży rozstrzał, prawda, bo pierwsze u jurorów, piąte u widzów. I można by było tutaj dyskutować, a czy ci jurorzy nie mają za dużej władzy, bo to znowu jest sytuacja, że wygrywa faworyt jurorów, a nie widzów. No ale wiecie, na to głosowanie widzów też trzeba trochę tak spojrzeć przez palce, bo mamy tutaj Izrael, nie wiadomo czy do końca uczciwie wspierany, czy po prostu kupujący na potęgę karty SIM w wielu państwach. I głosujący tam nie do końca uczciwie. Mamy Ukrainę, no to tak jak powiedziałam, też wypaczony w pewnym sensie, te wyniki są pod duża diaspora. No i Francja tak szalenie blisko tej Szwajcarii, no bo różnica jednego punktu, no to cóż to takiego jest. Więc też no nie mówmy o tym, że no jest to piąte miejsce, ale właśnie należy pod pewnym kątem popatrzeć na te wyniki i mam wrażenie, że w tym roku ludzie tak niekoniecznie właśnie psioczą, że tak powiem, może potocznie, na to, że aż na piątym miejscu się znalazł ostateczny zwycięzca konkursu w rankingu widzów, bo nie oszukujmy się, jurorzy nam w pewnym sensie uratowali tę Eurowizję. Bo co by było, jakby teraz wygrał Izrael? Jakie byłyby dalsze losy konkursu? Czy on by się odbył w Izraelu? Czy gdzie? Czy w związku z tym właśnie konkurs by się odbył? Czy
1: i kto by w ogóle chciał tam pojechać?
0: No właśnie o tym mówię, czy państwa by się nie powycofywały? I tak już jest teraz pytanie, czy się państwa nie powycofują, na przykład Holandia, w obliczu tego, co się wydarzyło w tym roku. I w obliczu też jeszcze jednej rzeczy, bo Szwajcaria nie jest tanim krajem. Więc ci, którzy narzekali na te finanse już od dłuższego czasu, mogą stwierdzić, że no, na Szwajcarię to nas nie stać. Bo to wiecie, nie jest tak, że kraj jak jedzie na Eurowizję, to mu wszystko finansują. On sam musi sobie sam popłacić za rzeczy. I o ile była mowa, że gdyby wygrała Chorwacja, to na przykład mogą wrócić na konkurs państwa bałkańskie, może wrócić Macedonia, Bośnia, Czarnogóra, oczywiście bardzo bym się ucieszyła z tego powodu. No tyle nie będziemy oczekiwać na powrót Bośni teraz, jak oni nie mają pieniędzy na nic i mają telewizję w długach, no to oni nie wrócą, jak Szwajcaria jest gospodarzem, a co więcej grożą też właśnie jakieś kolejne rezygnacje. Mówi się o rezygnacji San Marino, bo im słabo idzie. I po prostu, no, kto by miał głosować na to małe państwo, szczególnie jak w półfinale są tylko widzowie, więc no, liczą się z tym, że po prostu nie wiadomo, co musieliby zrobić, żeby dostać się do finału i myślą o wycofaniu się. Podobnie Czesi, bo tam nikt tego konkursu prawie nie ogląda, więc to się mało opłaca i był taki podobno warunek rządowy, że jeżeli będzie awans do finału, no to zostajemy, jak nie, to rezygnujemy. No i o włos, bo 11 miejsce w półfinale. Więc też są niepewne losy, podobnie z Maltą. To też no, nikt na tę Maltę nie głosuje, jakieś ostatnie miejsce w półfinale, chociaż chyba występ zasługiwał na ciut lepsze, nie byłam fanką tej piosenki, ale no tak trzeba obiektywnie stwierdzić, że rzeczywiście są kraje, które się trochę gorzej tam zaprezentowały. Więc już no, mniejsza tak naprawdę chyba o to, że to piąte miejsce u widzów, ale przynajmniej jesteśmy spokojni w jakimś tam sensie o losy tego konkursu, że pewne polityczne zawirowania go nie dotkną, bo już no, wiele osób mówiło, że gdyby to wygrał Izrael, to mógłby to być koniec Eurowizji taką, jaką my znamy. Nie będziemy też już dalej analizować tego rankingu, bo się domyślam, że większość z Was teraz nie będzie kojarzyć, jak ja Wam powiem, że w pierwszej dziesiątce taki jeszcze kraj, taki inny. No ja tylko mogę powiedzieć, że się cieszę z wysokiego miejsca Portugalii, Armenii, który się znalazł w pierwszej dziesiątce. Mój ostateczny faworyt, czyli Litwa, no troszeczkę no chciałabym, żeby był wyżej niż to 14 miejsce. Norwegia na miejscu ostatnim, też myślałam, że tutaj będzie lepszy wynik, no ale
1: no tak Austrii wyższe... też słabo poszło. No,
0: wyższa sztuka na Eurowizji to albo chwyta i wygrywa, albo jest ostatnie miejsce. Jak się tam jednak trafi, jak się wstrzeli. No Austria też miejsce przedostatnie. Nie będziemy tej całej tabelki tutaj Wam przedstawiać. No na pewno świetny wynik Chorwacji i wygrana u telewidzów. Trzeci wynik u jurorów, więc to nie jest tak, że oni w ogóle zignorowali ten kraj. I tylko jakieś tam 44 punkty zabrakło do wygranej, więc w ogóle najlepszy wynik w historii. Ale no, dwie rzeczy z tym związane. Pierwsza, dzieci drogie, odłóżcie hazard i nie ufajcie bukmacherom, bo przypomnijmy, 52% do wygranej stawiano, że to będzie Chorwacja, jakieś chyba 17%, że Szwajcaria. I co z tego macie? No właśnie, więc no, po prostu nie patrzymy na to, bo Eurowizja, no pewne rzeczy można co do niej przewidzieć, ale jest ten pierwiastek nieprzewidywalności. No druga rzecz, że ja się jednak bardzo cieszę, bo uważam po prostu, że to była lepsza piosenka. Wokalnie Nemo świetnie się prezentuje, scenicznie z tego co wiem też, a poza tym właśnie, ja w ogóle wszystko spaliłam, musimy od nowa, Michale, pojechać, bo powinnam zacząć inaczej. Michale, wygraliśmy Eurowizję. My, Polacy, wygraliśmy Eurowizję, no bo przecież gdyby nie Polak, pan Wojciech Kostrzewa, to piosenka The Code, Nemo, nie brzmiałaby tak, jak brzmiała, bo on brał udział w jej tworzeniu. A kolejny Polak, o którym nawet nie wiedziałam, ale Artur Orzech go wymienił, czyli Nikodem Milewski, też tam uczestniczył od tej strony takiej już właśnie miksu, masteringu, więc no, Polacy wygrali Eurowizję, Polacy wygrali. No, pierwsi Polacy, którzy w ogóle jakoś się znaleźli w okolicach tego trofeum. Także...
1: Co prawda następna Eurowizja w Szwajcarii, ale Polacy wygrali.
0: Ale nie będziemy się czepiać szczegółów. Polacy wygrali, trzeba się czepiać jakichś dobrych myśli. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Mogę Wam jeszcze powiedzieć, kto był w polskim jury, które rozdawało punkty i też doceniło Szwajcarię najbardziej, przyznając jej właśnie 12 punktów. A w tym jury znalazły się takie osoby jak Filip Sojka, czyli muzyk sesyjny, instrumentalista. Pan Marek Sierocki, przedstawiać nie trzeba. Monika Wydrzyńska, czyli wokalistka związana z takim projektem jak Linia Nocna, który tworzy z Mikołajem Trybulcem i była autorką piosenki naszej Laury Bączkiewicz na Eurowizję Junior 2 lata temu, jeśli umiem liczyć. Natalia Zastępa, też wokalistka, znana między innymi z Voice'a, a piątej osoby nie muszę Ci, Michale, przedstawiać, bo to jest Łukasz Pieter, czyli radiowiec, który również miał okazję decydować o wyborze polskiego reprezentanta na Eurowizji. Jak widać, tak się tam zasiedział i spodobał, że też już uczestniczył w tym głosowaniu. No i właśnie najlepiej oceniono Szwajcarię. No jeżeli chodzi o widzów, no to jest raczej to przewidywalne, że polskie punkty najwyższe będą szły do Ukrainy pewnie jeszcze przez długi czas, no ale to nie jest jakieś bardzo złe, bo to jest kraj, który prezentuje z reguły jakościowe utwory, dobre pod tym względem. I to trzecie miejsce w tym roku też sądzę, że jest zasłużone jak najbardziej. No ale wyniki wynikami są rzeczywiście dla wielu osób satysfakcjonujące, ale nie zmyje to tego, że Eurowizja w tym roku ma nie za dobry PR. No właśnie liczni artyści, w tym też Luna, wypowiedzieli się negatywnie o atmosferze, jaka powstała wskutek udziału Izraela. Luna też tak wspominała o tym, że no, wydaje się, że pewnej delegacji wolno było więcej niż innym delegacjom. A z kolei właśnie delegacje innych krajów też zgłaszają swoje wątpliwości do Europejskiej Unii Nadawców w sprawie na przykład tego właśnie głosowania widzów i jego wiarygodności, jeżeli chodzi o te nagle bardzo, bardzo wysokie wyniki Izraela w tymże. I tam dużo listów wpływa do skrzynki Europejskiej Unii Nadawców i tam pan Martin Österdal będzie miał sporo kopert do odpakowywania. Więc no cały czas jest takie powietrze ciężkie do tego stopnia, że do tematu nawet się odnoszą przedstawiciele Unii Europejskiej. A to wyobraź sobie dlatego, że była taka zasada, że na arenę można było wnosić oczywiście flagi. Bo ludzie wnoszą flagi państw, z których pochodzą, albo takich, którym kibicują. I można było wnosić, zresztą zawsze była taka zasada w sumie, flagi państw, które uczestniczą w konkursie i flagę tęczową. No bo nie oszukujmy się, Eurowizja tak wspiera tę tęczową społeczność. No też w związku z tym podobno były na przykład problemy, żeby wnieść flagę osób niebinarnych, bo też jest taka flaga gdzieś tam musiała ona zostać przemycona. No ale skoro to jest konkurs europejski, No to aż się chyba prosi i nie dziwi mnie to, że ktoś chciał wnieść flagę Unii Europejskiej.
1: No tak.
0: I z taką już nie można było wejść.
1: O.
0: Więc w tej sprawie się tam wypowiadają jakieś osoby związane z Ursulą von der Leyen. Bo wiecie, takie prawo było w poprzednich latach podobno, ale było prawem martwym, a jakoś nagle od tego roku stwierdzili, że go będą przestrzegać. Ale w ogóle ono jest jakieś absurdalne, bo tak jak ktoś powiedział, też związane właśnie z Unią, jeżeli zabraniamy wnosić takich flag, to jest jakaś woda na młyn dla takich populistów, którzy chcieliby, żeby kraje z Unii odchodziły i żeby ona się rozpadła. No a skoro konkurs wspiera europejskie wartości, Unia jest ich urzeczywistnieniem, no to w ogóle o co chodzi i gdzie wy macie problem? No, a że nie można było wnosić flagi Palestyny, to wam nie muszę mówić takich tutaj oczywistych sytuacji. No wciąż się mówi o konkursie sporo, polscy artyści się wypowiadają o nim, na przykład Roxana Węgiel, że ona tam prawie nic nie oglądała, ale ogólnie nic nie było ciekawego i tam ogólnie krytykują na przykład reprezentację Irlandii za to, jak ona się tam wizualnie zaprezentowała, bo widzą tam jakieś szatańskie odniesienia, ale pozwólcie, że nie widziałam, to nie będę wyrokować, aczkolwiek może powiedzmy o tym, że Irlandia była szósta u jurorów, szósta u widzów, szósta w ostatecznym rankingu i w Irlandii oglądało Eurowizję 666 tysięcy osób, więc nie ma
1: dużo tych szóstek.
0: Są tylko znaki, jak sobie połączyć to z tym, co tam się pojawiało na ekranie, bo tam chyba były jakieś pentagramy. To, nie, to naprawdę. Mówi się, że istnieją przypadki, ale sądzę, że jednak ich nie ma. No, ale jest jeszcze jeden temat, który myślę, że warto poruszyć. Michale, podsłuchiwałeś troszeczkę ten pierwszy półfinał, nie wiem jak tam z finałem było, ale czy możesz jakoś ocenić, jak tam sobie poradził nasz wracający komentator Artur Orzech?
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że go było słychać dość cicho. Ja miałem naprawdę spory problem momentami, żeby się na nim skupić, na tym co on mówi.
0: No to jest jedna rzecz, to jest tą technikalia. W czasie półfinału drugiego to miałam wrażenie, że miał katar w ogóle. Ale powiem wam tak, w moim odbiorze, chociaż no oglądam to jako osoba nie taka, która siada w maju, żeby to obejrzeć, nie mając o tym żadnej wiedzy, tylko no jednak coś tam kojarzę, no nie? No to w moim odbiorze oczywiście jest lepiej niż pan Sierocki, bo nie mamy tutaj takich głupotek i przeinaczeń, natomiast odbieram ten jego komentarz jako taki nieco za bardzo stronniczy. Bo na przykład nieraz pan Orzech mówił o Niemczech, powiedział, że to jest jedna z niewielu w tym roku takich piosenek. A o tej Finlandii, że się nie da tego odzobaczyć. A o Estonii też, że to coś tam takiego, że go to prześladuje, ale jakiegoś negatywnie to zabrzmiało. Wydaje mi się, że komentator niekoniecznie powinien takie rzeczy sugerować, bo wtedy na przykład jak widzowi się spodobała ta Estonia, a może ktoś nie jest tak, wiecie, pewien własnych przekonań, czy sobie pomyślał, ale chyba jakiś głupi jestem, że mi się to podoba. Pan Orzech powiedział, że nie powinno, to nie głosuję. Więc wolałabym komentatora takiego bardziej neutralnego. Wiecie, ja tutaj przychodzę do radia sobie pomarudzić, to mogę powiedzieć, co mi się podoba, co nie. Ale myślę, że jakbym była w roli komentatorki, to bym jednak trochę zachowała się inaczej. No i tkwi w tych swoich, że Wielka Piątka to grupa założycielska Eurowizji, ale jak wy już wysłuchaliście naszego wydania magazynu RTV poprzedzającego konkurs, to już wiedzieliście, że to nie jest prawda.
1: Czyli trudno po prostu fakt jest jeden, musisz zgłosić się na następny rok do komentowania Eurowizji.
0: Jak ty to widzisz? Wiek, to trzeba być na miejscu w Malmö. Ja nigdzie nie
1: jadę. No to TVP by ci bilet, myślę, że jakiś zorganizowało. Co prawda nie byłby to bilet od prezesa Jacka już, a raczej od likwidatora, no ale no co? No.
0: Myślę, że są osoby w Polsce, które by sobie poradziły z tym lepiej. Mam jakieś tam kandydatury z eurowizyjnego świata, dziennikarzy, które łączą w sobie właśnie wiedzę o konkursie z umiejętnością takiego zaprezentowania jej w klarowny, obiektywny sposób, no ale już tak przylgnęło mi się do Eurowizji w Polsce, że to jest orzech, że to jest po prostu już nie do odkręcenia, no ale lepiej to niż pan Sierocki, co tam myli San Marino i San Remo i inne takie rzeczy. Dobrze, jak zwykle mówię to, nie mam pojęcia, czy powiedziałam wam o wszystkim, o czym miałam, czy w ogóle ogarnęliście coś z tej mojej gadaniny, miałam tutaj notateczki, a w nich hasła, do których się miałam odnieść, a pewnie jak zagrabię piosenkę, to mi się przypomni, jakich haseł tutaj sobie nie zanotowałam. No ale cóż, ja was będę męczyć, niech przemówi sama za siebie muzyka, ta, która wygrała. United by Music, Zjednoczeni przez Muzykę, wygrała na szczęście muzyka, a nie tam jakieś układy i to, kto ma więcej pieniędzy, żeby wysłać SMS-y i grać nieuczciwie. Wygrało Nemo, reprezentujące Szwajcarię, z piosenką, która, tak jak Wam też mówiłam w zeszłym tygodniu, ma, myślę, warstwę tekstową bardzo wartościową dla tych, którzy angielskiego nie rozumieją. Chodzi tutaj o właśnie odkrywanie tożsamości Nemo jako osoby nie wpisującej się w ten zero-jedynkowy układ tego, że jest się, wiecie, albo tą płcią, bo są osoby, które odnajdują się gdzieś na tym spektrum płci i określają się mianem osób niebinarnych, więc można w tym sensie powiedzieć, że Nemo właśnie łamie ten kod, the code, o tym jest właśnie ta piosenka, ale kod to nie jest jedyna rzecz, którą Nemo złamało, bo kiedy już szykowało się do występu finałowego, tego po ogłoszeniu, że to właśnie ono wygrało, otrzymało statuetkę, no i tak coś, do końca nie wiem, co się wydarzyło, ale statuetka była, upadła i się rozbiła, więc Nemo rozbija wszystko, rozwaliło głosowanie jurorów, wygrywając je ze sporą przewagą, rozwaliło statuetkę, ale tam podobno dostało nową na szczęście. Rozwaliło też system wokalnie swoimi wstawkami operowymi, odnoszącymi się chociażby do Arii Królowej Nocy, co myślę, że nie jeden tutaj usłyszy meloman i nie tylko każdy, kto jakoś tam może kojarzyć taki utwór. Słuchajcie się uważnie, bo myślę, że da się to skojarzyć. No ale przede wszystkim łamie kod i The Code to jest właśnie ten oto zwycięski utwór 68. konkursu piosenki Eurowizji.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Spokojnie, spokojnie, to nie koniec RTV, to dopiero pierwsza część RTV za nami.
0: Tak, wiesz, żebym tak mogła długo, ale jest progres, bo minęły 3 minuty i mi się nic nie przypomniało, więc korzystamy z tej okazji, żebym nie popadła w dygresję.
1: I pędzimy dalej.
0: Aczkolwiek nie opuszczamy tak jednoznacznie miejsca, w którym byliśmy, no bo Eurowizja to wszak konkurs nadawców publicznych, a więc nasz reprezentant Polski występuje tam zawsze z ramienia TVP Telewizji Polskiej. A co się jeszcze dzieje w Telewizji Polskiej, oprócz tego, że pokazywała ona Eurowizję? No nie zaniedbuje ona rzecz jasna swojej sfery informacyjnej i tak oto wprowadziła nowy program na antenę TVP Info. Jest to cykl pod tytułem Niebezpieczne związki. No, brzmi to już tak frapująco.
1: Mam wrażenie, jakbym to już gdzieś kiedyś słyszał.
0: Tak się mam wrażenie nazywało już jakieś 180 rzeczy, nie?
1: No nie?
0: No więc te niebezpieczne związki, bo chyba jakieś były kiedyś jeszcze inne, ale te mają być poświęcone wpływowi polityki na życie ludzi. Bo oczywiście my już wiemy, że polityka ma wpływ na życie ludzi, na przykład na konkurs piosenki Eurowizji, nie, spokojnie, nie wracam do tamtego tematu, więc nie będziemy dyskutować z tą tezą o polityce. No i no, w jakich zakresach? No, na przykład tematem pierwszego odcinka była wojna hybrydowa, więc taki temat, którego też tutaj nie będziemy rozwijać, bo długo by można i nie znamy się na nim, ale jak ktoś oglądał, no to się mógł tam czegoś dowiedzieć. No i w tym programie pojawia się pan Grzegorz Nawrocki, który jest tam odpowiedzialny za przeprowadzanie rozmów na żywo z mieszkańcami w miejscach, w których polityka ma wpływ właśnie na życie jakichś konkretnych osób, ale nie prowadzi tego programu sam, o czym za chwilę. Program jest nadawany w TVP Info w czwartki o godzinie 20:15, więc mam wrażenie, że oni tak chcą jakoś wypełnić to pasmo po godzinie 20, pasmo publicystyczne, nie tak, wiecie, sztampowe, że codziennie jakaś tam rozmowa, bo w środę tam jest przecież to Bez Trybu, o ile mnie pamięć nie myli, w czwartek jest to, także tak szukają pomysłu, żeby jednak wprowadzić trochę tych formatów i trochę czymś zaskoczyć tego widza. No i powiedziałam, że nie jest pan Nawrocki sam, no bo mamy tutaj parytet wśród prowadzących, jest również świetnie wam znana dziennikarka, pani Dorota Wysocka-Sznepf, która, przypomnijmy, wróciła do Telewizji Polskiej na początku lutego tego roku. Wtedy zaczęła prowadzić rozmowy niesymetryczne, no a wcześniej pracowała oczywiście w Gazecie Wyborczej już wiele razy i tak bardziej szczegółowo przybliżaliśmy jej działalność. No i to właśnie pani Dorota rozmawia z gośćmi, z jakimiś specjalistami, politykami, osobami zaproszonymi do studia. No a ten pan, który właśnie z kolei dyskutuje z mieszkańcami jakichś miejsc, na których życie wpłynęła polityka, no to Grzegorz Nawrocki, on również również powrócił do Telewizji Polskiej w styczniu tego roku, a przed zmianą władz telewizji publicznej był m.in. gospodarzem programu Newsroom w TVP Info, mam na myśli tę zmianę w 2016 roku, także był wcześniej w TVP Info, Woronicza 17 tam prowadził, potem jeszcze jakieś rzeczy w Telewizji Polonia, no ale w 2016 roku stacja zakończyła z nim współpracę, no i teraz po 8 latach jak niejedna osoba miał okazję, żeby wrócić. No ale na początku tego roku i pod koniec jeszcze poprzedniego wiele osób miało okazję, żeby wrócić do Telewizji Polskiej. Wiele niestety musiało się z nią rozstać i trafić na ten wspaniały okręt, który po prostu rozwija żagle, czyli Telewizję Republika. I my w związku z tym większą radością Was informujemy, co tam słychać, no a tam jest rozwój i rozkwit, tak jak powiedziałam, również z udziałem postaci znanych nam z anteny TVP.
1: Tak, ale zanim o rozwoju i rozkwicie Telewizji Republika jako takiej, to znaczy tak a propos tylko, to nie wiem, czy słyszałaś, że Telewizja Republika ma zamiar uruchomić drugi swój kanał ubiegać się o koncesję na 8 multiplex, bo to ma być z racji tego, że kanał ma być nowy, więc nie może już ubiegać się o koncesję coś, co nadaje, no to pan prezes Sakiewicz ma tu taki pomysł, żeby uruchomić drugi kanał Telewizji Republika. Nie wiem, czym one się od siebie będą różnić, ale myślę, że w związku z tym, że teraz jest dużo osób, które może chcieć tam pracować, to po prostu dla każdego miejsce się znajdzie.
0: No to by rozwiązało problem, aczkolwiek można też zrobić tak jak z tymi wydarzeniami 24, że też było ogłoszenie na stacje zupełnie nowe, więc się Polsat zgłosił jako W24, po czym magiczna zmiana nazwy, no bo nagle W24 to są wydarzenia 24. Więc też takie kombinacje są możliwe, jeżeli pan Sakiewicz się będzie inspirował najlepszymi, no ale też właśnie wiemy, że już ma tyle osób, tyle programów, że nie wiadomo jak on to mieści w jednej dobie, bo wciąż dochodzą nowe.
1: Tak jest. I oto w Telewizji Republika pojawił się trzeci przedpołudniowy cykl publicystyczny, którego gospodarzem jest Adrian Klarenbach. Cykl po 11.00 jest emitowany tak samo jak pozostałe dwa cykle, po 9.00 i 10.00, od poniedziałku do piątku o tych konkretnych godzinach oczywiście. A składa się z kilku wywiadów Adriana Klarenbacha, trwających po kilkanaście minut. To jest jedna nowość na antenie Republiki, ale spokojnie, nie ostatnia. Mamy tu jeszcze informacje o dwóch, bo debata polityczna to taki ostatnio modny twór, który teraz wszyscy chcą z wszystkimi rozmawiać.
0: I... Ja nie chcę z nikim rozmawiać.
1: No, a ze mną rozmawiasz.
0: Z tobą mogę czasem, ale no, tak.
1: Okay.
0: Tak, a potem ja gadam przez godzinę na antenie, już wiesz dlaczego.
1: No właśnie. No ale w telewizji Republika chcą rozmawiać, chcą debatować i się to nazywa bitwa polityczna. Na antenie Telewizji Republika wystartował taki program, składa się on z czterech rund. W pierwszych trzech pytania o bieżących wydarzeniach zadaje prowadzący, a goście mają po 2 minuty na odpowiedź. W czwartej rundzie goście zadają sobie pytania nawzajem. Jak mówi prowadząca tę debatę, politycy mają to do siebie, że często mają problem z dyscypliną czasową, ale od tego jesteśmy my prowadzący, będziemy o tę dyscyplinę czasową dbać, tak zapowiedziała pani Monika Borkowska, znana kiedyś z TVP, a teraz już proszę bardzo.
0: Tęskniłam, znaczy wiedziałam, że tam jest, ale...
1: Ale no, żeby dostała własny program, będzie mogła zadawać pytania takie niepokorne wszystkim.
0: Ona jest niepokorna.
1: Co przyjdą tam. A w pierwszym wydaniu programu gościli posłanka Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska-Wanhynkelon i radny Platformy Obywatelskiej Paweł Lech. I ta bitwa jest emitowana codziennie o godzinie 14:10, a oprawa programu nawiązuje do potyczki rycerskiej. No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe.
0: A co, panią Monikę też przebrali za rycery?
1: Białogłową.
0: Nie można tak mówić. No nie wiem, ale to czy kobietom się wolno bić? Co te gendery robią? Dobrze, nie wchodźmy już w te dyskusje, bo to wiem, że nie koniec. Oni dalej kombinują w Republice.
1: Zgadza się. Na antenie telewizji Republika zadebiutował kolejny program informacyjny pod marką Ekspres. Tym razem to weekendowy Ekspres Republiki Luz. A prowadzącą ten program jest Natalia Rzeźniczak, w ostatnich latach związana, no, z Gadniskim?
0: No, tak mogę się domyślać, czy to kolejna ta, która uciekła z tonącego z Titanika.
1: Tak. Z Telewizją Polską pani Natalia była związana, a teraz z Republiką. I jak zapowiada, spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość z lekkim przymrużeniem oka i oczywiście ogromną dawką humoru. Program jest emitowany na antenie Telewizji Republika w soboty i niedzielę o godzinie 17:10. O, to już chyba koniec, bo 17:26 jest na zegarze. Zaraz po Ekspresie. Tak, zaraz po Ekspresie Republiki ten program jest emitowany, a o tej porze w dni powszednie można oglądać Ekspres Republiki Plus. No i tyle się dzieje na antenie Telewizji Republika. Oni tam jeszcze cały czas coś mieszają, bo ostatnio coś czytałem, że ten program Jacka Sobali znowu wydłużyli, więc tam się wieczorową porą też...
0: Oni ciągle jeszcze wydłużają, mają możliwość wydłużania.
1: No słuchaj, jak dwie anteny niedługo trzeba będzie obskoczyć, to wiesz.
0: Wyobraź, myślałam, że tam wszystko trwa 5 minut, bo tam jest tyle rzeczy w tej ramówce.
1: Oni się już przygotowują po prostu. Tomasz Sakiewicz niczym Steve Jobs będzie zakrzywiał czasoprzestrzeń. Do
0: no
1: tego
0: przecież jest do tego zdolny. Widzicie, coraz lepsze te programy. Ekspres Republiki Luz, Ekspres Republiki Plus, aż by się chciało powiedzieć Luz Plus. W niebie same dziury, bo tak mniej więcej, prawie tak, śpiewała Urszula, a teraz sobie przypomnijcie, jak zaśpiewała tak naprawdę. We've got your music
1: and soul. Byliśmy u naszego publicznego nadawcy i nadawcy, który obecnie spełnia rolę byłego nadawcy publicznego, że to tak ujmę. Na teraz przechodzimy do nadawców prywatnych, przechodzimy do Polsatu.
0: Do Polsatu, chociaż nazwisko, które padnie za chwilę z moich ust, może wam przywołać jak najbardziej silne skojarzenia z nadawcą publicznym, bowiem ta osoba przez wiele lat była związana właśnie z TVP, ale później jej droga życiowa poszła w nieco innym kierunku, bo właśnie ta pani znalazła się w Polsacie, no a teraz i z Polsatem się żegna. Zobaczymy, co dalej. Mówię o Paulinie Chlewskiej, która po 7 latach odchodzi z telewizji Polsat, gdzie pracowała w redakcji sportowej, tak, bo może ktoś w ogóle zapomniał, że to jest dziennikarka sportowa i swoją działalność w TVP zaczynała od właśnie prezentacji wszelkich sportowych informacji, ale potem stała się taką panią od różnych rzeczy, prawda? Tutaj jakiś poprowadzi poranny program, tu jakiś koncert i w ogóle co tam jeszcze chcecie. A mam wrażenie, że w tym Polsacie tak wróciła do korzeni. Nie stało się nagle tak, że zaczęła prowadzić koncerty u boku Krzysztofa Ibisza, tylko właśnie no ja ją mniej widziałam, żeby nie powiedzieć, że wcale, no bo nie śledziłam tych sportowych programów, ale no z tego, co tutaj wam od czasu do czasu mówiliśmy, no to wynika, że wciąż się w takich projektach pojawiała. No i z widzami Polsat Sport pożegnała się w środę 8 maja. No a przypomnijmy, że pracowała w stacji od 2017 roku, a wcześniej przez 21 lat była związana z TVP, gdzie no między innymi w Jedynce, ale też no w innych kanałach robiła, tak jak powiedziałam, różne rzeczy, no ale wciąż pewnie najbliższy sercu, jak sądzę, pozostawał ten sport. Chociaż nie od początku tak było, prawda? Bo zdaje się, że w którymś z wywiadów, czy to było w książce u Kamila Bałka, czy gdzieś, ona właśnie mówiła o tym, że to była jakaś taka droga, którą ona później dla siebie znalazła, ale taka rzeczywiście, która stała się jej bliska. Ale też taka informacja, którą tutaj nam wirtualne media podają, czyżby ona miała się okazać jakimś kluczem do wiedzy, co ma się stać w przyszłości z panią Pauliną, bo wiosną z Polsatu Sport do TVP Sport przeszedł dziennikarz piłkarski Marcin Feddek. Nie wiem, czy ty znasz taką osobę, no ale tak się znasz na dziennikarzach piłkarskich jak i ja. No ale w każdym razie on jest prywatnie mężem pani Pauliny. Więc czyżby pani Paulina chciała nie dojść, że pracować razem z mężem, to jeszcze wrócić do korzeni?
1: Kto wie?
0: Nie mamy takich informacji. Teraz sobie wstawcie tę dwuwyrazową kwestię złożoną z dwóch czasowników, której Michał używa, jak chce nam powiedzieć, że co będzie, to się okaże.
1: Pożyjemy, zobaczymy. To nie musicie nawet wstawiać.
0: Konkurs mogłam ogłosić. Powiem. Co Michał by powiedział? Można byłoby rozdać jakieś nagrody, gdybyśmy tylko mieli co rozdać. Nie mamy tutaj statuetek takich, co można by było rozbić jak Nemo na Eurowizji. No ale my nie opuszczamy jeszcze Polsatu i wracamy do wątków muzycznych. Jakoś wbrew pozorom te tematy się ze sobą łączą, chociaż gramy piosenki od Sasa do Lasa, co też udowodnimy dzisiaj. Ale muzycznie też będzie, bowiem no, zbliża się ten sezon festiwali wszelkich, no i Polsat też nas przyzwyczaił do tego, że swój festiwal organizuje. No i taki oto festiwal Polsatu w Operze Leśnej w Sopocie, jak to zwykle będzie. Już w przyszły weekend, to jest, zacznie się 24 maja w piątek. No i wymyślicie, że aha, pewnie potrwa do niedzieli, jak to zawsze piątek, sobota, niedziela takie imprezy, no nie? No tutaj już mamy pierwszą podpuchę, bowiem dwa dni w tym roku. 24, 25 maja, czyli piątek, sobota. Co z tą niedzielą, no to też myślę, że będzie chwilka później, żeby o niej powiedzieć, ale to nie jest jedyna zmiana, bo kolejna zmiana po prostu całkowicie wywróci wasze życie do góry nogami. Nie wiem, czy Michale tutaj już zapoznawałeś się z treściami, ale jeżeli nie, to za chwilę twoje życie nie będzie takie samo, bo już od tego roku impreza nie będzie się nazywała tak jak dotychczas, bo wcześniej to było Polsat Super Hit Festival, a teraz będzie Polsat Hit Festival.
1: To już nie będzie super?
0: Opowiedz, jak się teraz czujesz.
1: No, jestem zasmucony, że już nie będzie super.
0: No właśnie, to jest dziwne, że nie będzie super. A teraz weszły jakieś nowe reguły, prawda? Jeżeli chodzi o tę ortografię
1: polską.
0: I pisanie właśnie też słówka super, że można je pisać osobno. Na przykład można napisać super pomysł razem, ale można też napisać super pomysł, bo równie dobrze można by napisać rozdzielnie i odwrotnie pomysł super. I kiedy to słowo super jest teraz takie właśnie trendy, to oni się go pozbywają. Zresztą w ogóle oni się pozbywają wszystkiego, czego, co jest trendy. No, też rezygnują z poprzedniej oprawy graficznej, logo będzie inne, to już tam nieważne. Polsat pod tą nazwą, Polsat Super Hit Festival i organizował tę swoją imprezę od roku 2015. No a wcześniej, no to właśnie pod hasłem Top Trendy Festival to się odbywało, dlatego powiedziałam, że oni rezygnują nie tylko z tego, co jest super, ale też z tego, co jest trendy. Ale pozostaje mieć nadzieję, że będą hity, no bo hit w nazwie pozostaje. I teraz postaramy się przejść przez te dwa dni. Na bazie tego, co mi się udało wyszukać, postaram się wam dać znać, co nas czeka, kto wystąpi i kiedy. A po co, to niestety nie będę w stanie tego uzasadnić. Chociaż to nie jest taki łatwy temat, bo telewizja Polsat dosyć ogólnikowo informuje o tych wydarzeniach festiwalowych, że będzie to, to i to, ale kiedy to będzie, to raczej tak mało obficie o tym piszą, ale od czegoś są też strony z ramówkami stacji telewizyjnych, z ich programami na kolejne dni, no i tak oto wspierając się z tymi wszystkimi źródłami, coś ustaliłam, a więc zaczynamy w piątek w moje imieniny, których nie obchodzę, ale powiedziałam o tym, bo może ktoś będzie pamiętał, chociaż i tak nikt. Piątek, godzina 20. Zaczynamy od wydarzenia, którego nazwa po prostu sama wszystko powie. Crazy is my life. To już, Michale, chyba wiesz, co będzie i kto wystąpi.
1: Pewnie bracia Golec.
0: Ci, którzy dmuchają w te trąby tam wtedy wydają jakieś dźwięki. Rzeczywiście podtytuł to jest Złote 25 lat Golec Orkiestra. No Golce...
1: To już no, tyle się łączy.
0: Golce też się wypowiedzieli w temacie Eurowizji, że to jest w ogóle jakiś upadek sztuki i wszystkiego. Na szczęście oni nie są upadkiem, bo oni wciąż na wysokim poziomie, wciąż nowe hity, po prostu co rok to prorok i nowy przebój. Tak naprawdę to nie, bo będą śpiewać to, co już znamy, wraz ze świętującymi jubileusz członkami znanego zespołu na góralską nutę zaśpiewają m.in. Kuba Badach. To strasznie dziwne, że Kuba Badach, co on będzie śpiewał? Lornetkę czy Słodycze? Nic nie rozumiem. Enej, Gromi, no tak, bo mieli piosenkę razem, co jasne. Kamil Bednarek, i Piotr Cugowski. No i to wystarczy, no Golce, i będą dmuchać w trąby. Golce są sami dla siebie marką. No i jak to się skończy, to będzie 21.35 i wtedy mamy koncert pod hasłem Radiowy Przebój Roku. I tutaj czytamy w opisie, że w kolejnym koncercie pierwszego dnia festiwalu wezmą udział artyści, których piosenki w 2023 roku królowały we wszystkich rozgłośniach radiowych, a wystąpią w związku z tym Doda wraz ze Smolastym, więc utwór tutaj też, jak ktoś jest chociaż trochę na bieżąco, to wie, że to będzie piosenka Nim Zajdzie Słońce, Margaret z piosenką Tańcz Głupia, Dawid Kwiatkowski zaśpiewa Café de Paris, Roxana Węgiel z przebojem Miasto, ta też usiłuje się wylansować na Eurowizji. Widzicie, jaki to jest hot temat? Bo Roxana, jak była w finale Tańca z Gwiazdami, to tak bardzo chciała wymusić, żeby ludzie na nią głosowali, że powiedziała, iż jak wygra, to się zgłosi do tego, żeby reprezentować Polskę na Eurowizji, ale nie w przyszłym roku, tylko w 2026. I myślała, że dzięki temu głosów jej przybędzie, ale nie wygrała, bo wygrała Anita Sokołowska.
1: Może właśnie dlatego.
0: Więc Roxy mówi, no że no jest gdzieś w perspektywie ta dorosła Eurowizja, ale nie, w takim razie nie wiadomo kiedy. Może w 2068, nie wiadomo. A poza tym na razie, no to po co jej to, skoro nic tam nie było zupełnie ciekawego. Ważne, że ciekawy jest jej najnowszy, wspaniały, narzeczony już prawie mąż, a może tak naprawdę mąż, bo to tam są, jest dużo skandali, czy on już po tym ślubie, czy przed. Nieważne, to nie jest program o plotkach. Będzie też Oskar Cyms, będą Landberry i Trips, więc też można się domyślić, jaka piosenka będzie. I my się domyśliliśmy, bo jesteśmy tacy inteligentni, więc wam ją zagramy. To już taki spoiler. I Natalia Zastępa, czyli nasza eurowizyjna jurorka. A dodatkowo podczas koncertu wydarzy się jakaś absolutnie najgorsza rzecz na świecie. Pojawi się piosenkarz prosto z Belgii. To sobie myślicie, światowo, jak na Eurowizji. Denzel będzie, słuchaj, znowu, który będzie świętował 20-lecie powstania swojego hitu Pump It Up. Boże, drogi, co tu się dzieje?

0: artysty na tamtym konkursie w 2001 roku. Czyli to był kto, Michale?
1: Piasek.
0: Andrzej Pieseczny, który będzie też świętował pod hasłem Chodź, przytul, przebacz. 30 Andrzeja Piesecznego, bo on taki, wiecie, wiecznie młody, no jak się przybywa z Ibiszem w Polsacie. To tak jest. Wokalista będzie obchodził 30-lecie działalności scenicznej wraz ze swoimi gośćmi. Będzie światował, będzie Mad Dusk. I ma być też Kuba Badach. On po prostu cały wieczór tam, najpierw z Golcami, potem z tym. I nie ma wymienione, nie jest wymienionych więcej gości, nikt go nie lubi. Ale w sumie ma tam więcej
1: To będzie
0: znajomych.
1: Po prostu takie kameralne przyjęcie.
0: Ale ma przyjść znajomych więcej, jak świętował te swoje urodziny, co tam nagrania wyciekały, pamiętasz? To tam byli jacyś ludzie inni też. Może być Nergala nie zaprosił.
1: Ale słuchaj, może właśnie dlatego, że się okazało, że na urodzinach u Piaska to nie jest za bezpiecznie, bo potem jakieś nagrania wyciekają, to teraz nikt z nim się przyjaźnić nie chce.
0: Może, no ale w każdym razie wiemy, jakie mają być przeboje, oczywiście Prawie do nieba, Niecierpliwi, Imię deszczu, no i to oczywiście tytułowe.
1: I dlaczego dwa z nich są sygnowane logiem Roberta Chojnackiego? A Imię deszczu też. To Gabriel Fleszar. No, dobra, jest jedna piosenka Piaska w tym zestawieniu.
0: Ale tam Sewerynę Krajewskiego też trzeba mieć na uwadze jako kompozytora.
1: Okay.
0: No i to jest tyle, jeżeli chodzi o piątek, a co następnego dnia? Co w sobotę? W sobotę o 20:00 Polsat nam przypomni artystów, którzy debiutowali w Polsacie. Tak właśnie brzmi tytuł tego, no bo rzeczywiście trochę ich było, których w poprzednich latach w ramach swoich różnych koncertów czy programów w Polsat wylansował. No i właśnie to oni tutaj się pokażą, więc to ma być to taka sentymentalna podróż w przeszłość. No więc kogo się tutaj możemy spodziewać? Teraz szukacie w głowach wszystkich, którzy rzeczywiście w Polsacie debiutowali. No na przykład Ania Dąbrowska w Idolu, Krzysztof Zalewski tamże, Kuba Badach, nie pamiętam. I członkowie takich zespołów jak Afromental, może na Top Trendy, może? Zakopower na pewno tam, no i Enej oczywiście w Must Be The Music. Potem o godzinie 21:30 zabrzmi koncert Diamentowy i podczas tego już właśnie wystąpią ci spośród polskich artystów, których albumy i single w ostatnim czasie osiągnęły status diamentowych, więc to trochę coś podobnego do tego, co było poprzedniego dnia, ale kwestia tego, kto ma tam kiedy wolny termin. A więc na deskach Sopockiego Amfiteatru zaśpiewają więc Smolasty, tym razem bez Dody, Blanka, Skolim i Malik Montana. Matko, co za straszny koncert! Ja się tego boję, nie wiem, nie dam rady chyba Skolipa i Malika Montana.
1: Totalnie nie czuję się zachęcony, by to oglądać.
0: No ale takie rzeczy właśnie stały się diamentowe, Michale, tylko ty ich nie kupujesz, siedzisz w tym country z nosem, to takie jest efekt.
1: Wolę to country, powiem ci, naprawdę.
0: Za chwilę powiem coś, czego będę żałowała, więc może przejdę
1: że ty też.
0: Do kolejnego wydarzenia, które o 22:20 ma wystartować pod hasłem, które już też wyjaśni wszystko, najpiękniejsza w klasie, a więc kto będzie świętował swój jubileusz?
1: O, Majka Jeżowska.
0: Majka Jeżowska, więc koleżanka Andrzeja Piasecznego, bo ona przecież świętowała też z nim na tym nagraniu, które wyciekło, co tam śpiewali, taką przeróbkę tego śniadania do łóżka, no więc w sumie mogłaby też przyjechać dzień wcześniej i z nim zaśpiewać, no ale może już po tamtej imprezie jednak nie ma ochoty. No w każdym razie świętująca, wierzę, 45 lat już działalności artystycznej, ona będzie świętować i zaprezentuje swoje dziecięce przeboje w specjalnym rokowym wydaniu, więc oczywiście będą takie przeboje jak tytułowa Najpiękniejsza w klasie, Wszystkie dzieci nasze są, czy Ale, a ja wolę moją mamę.
1: No co ciekawe, ale to mam wrażenie, że Najpiękniejsza w klasie to akurat nie jest ten dziecięcy przebój, nie, tylko jeszcze właśnie z czasów, kiedy Majka Jeżowska tworzyła dla starszych odbiorców.
0: Ale w sumie Od rana mam dobry humor, to też nie
1: też
0: jest chyba utwór, który
1: on oczywiście
0: po prostu, ponieważ ma taki przekaz, to może być potem tam śpiewany,
1: no,
0: nie?
1: No.
0: Zawsze pamiętam, jak ona kiedyś opowiadała, w jakich okolicznościach powstał pomysł na tą piosenkę, bo usłyszała gdzieś przez okno jakiegoś takiego pana, niekoniecznie trzeźwego, który mówił: od rana mam dobry humor. No i dzięki temu panu mamy właśnie piosenkę, ale właśnie a propos tych niedziesięcych, to dzisiaj się natknęłam na taką informację, że jeszcze jeden taki utwór niedziecięcy się ma pojawić i to utwór w duecie z pewną inną wokalistką. Czy, Michale, domyślasz się z którą i co?
1: Czekaj, no duet z Majką Jeżowską to mi się kojarzy z Krystyną Prońką.
0: No oczywiście, czyli On nie kochał nas. Tak. Podobno ma być. No to już trzy wydarzenia tego dnia, ale nie koniec jeszcze, bo jeszcze

0: trzeba sobie to i owo powspominać. O 23.05, więc tak już wiecie, dla wytrwałych. I tutaj w tytule mamy męskie granie, co już jest dziwne, bo skrzyżowanie rzeczywistości festiwalu w Sopocie i męskiego grania, no to tego jeszcze nie było. Wodecki Twist, no to, to też kolejna rzeczywistość, bo był taki festiwal jak Wodecki Twist Festival. No więc już też się domyślacie, co się wydarzy, no nie? Zwieńczeniem Polsat Hit Festival będzie koncert z udziałem, jak to określono, najmłodszej generacji artystów. I powiem ci, że to jest dosyć krzepiące. Bo tutaj wśród tej najmłodszej generacji wymieniają nam takie osoby jak Mary z Polski, ale będą też Natalia i Paulina Przybysz. I oczywiście ja wiem, że wiek jest kwestią umowną. Ja mam niecałe 30 lat, a jak wiemy, jestem stara. No ale taka Natalia i Paulina Przybysz, znane niegdyś z zespołu Sisters, teraz tam działające sobie solowo, czy też w swoich innych projektach, no to... Jak my sobie tak pomyślimy trochę, że jakaś tam ich sutra była modna w 2005 roku,
1: no właśnie.
0: No to wtedy one były takimi debiutantkami, to według takich, wiecie, może jakichś, no nie tyle definicji, bo tego nikt nie definiuje, ale takiego obiegowego postrzegania, to nie klasyfikowałoby ich się jako tę najmłodszą faktycznie generację, bo no Paulina to wydaje mi się, że 40 rok życia przekroczyła, Paulina mogła jeszcze nie, bo tam jest chyba o 2 lata młodsza, jeżeli nie myli mnie pamięć. Także to jest takie krzepiące, że one w jakiejś opinii takiej obiegowej pozostają wiecznie młode. Ciekawe, jak długo to jeszcze potrwa. Ale będzie też Wiktor Dydua, no tutaj nie ma dyskusji, czy Dawid Tyszkowski, to jest ten pan, nie wiem, czy pamiętasz, jak na Fryderyki zapraszałam i mówiłam, że on nagrał taką płytę, w której tytule była taka smutna historia o kocie. Mój
1: coś
0: kot
1: było.
0: Zaginął i już raczej nie wróci.
1: No.
0: Co tak bardzo mu współczułeś. No to on właśnie, ale chyba nie jest mu tak smutno, aż skoro przychodzi zaśpiewać piosenki Wodeckiego, no i właśnie
1: może się kot znalazł.
0: Hity, może będą chałupy Welcome to, rzuć to wszystko co złe, zacznij od Bacha, czy lubię wracać tam gdzie byłem. I oni właśnie z tym projektem występowali na męskim graniu, także być może ktoś z was był, kupił tam bilety kiedyś tak w jakimś mieście i oglądał i słyszał. No to tutaj będziemy mieć powtórkę, no i też powtórka, jeżeli chodzi o skład prowadzących, no bo Paulina Sykut, Jerzyna, Krzysztof Ibisz nie ma tu żadnych zaskoczeń, więc nie będę o niczym dyskutować. No ale to były te 2 dni, a zawsze festiwal składał się z dni 3. Tylko, że ten 3 dzień nie był wypełniony muzyką, taka była tradycja Polsatu, tylko
1: były
0: czym?
1: Były kabarety.
0: Tylko były kabarety, no i w tym roku kabaretów nie będzie w Sopocie. Ale to nie do końca tak jest, bo widzowie Polsatu będą mogli, jeżeli lubią się śmiać przy takiej właśnie rozrywce, czy nie my, no to będą mieć ku temu okazję, bo w niedzielę 26 maja widzowie zobaczą specjalny program złożony z występów kabaretów w Operze Leśnej pokazywanych w poprzednich latach. Więc jest to jakaś jaskółka, która... Może jeszcze wiosny nie czyni, ale sugeruje ten powrót kabaretów do Polsatu, no ale jeszcze nie premierowo, no tam ten bez przesady może. I w zasadzie to nie taka jeszcze pierwsza jaskółka, bo pierwsza to chyba będzie jutro, bo natknęłam się na taką informację, że jutro będzie retransmisja koncertu z tego przeglądu kabaretowego w Rybniku pod hasłem Ryjek. Co była też taka głośna, komentowana ta sprawa, że oni pokazywali zawsze tego Ryjka, za przeproszeniem, a teraz go nie pokazali, bo Polsat się wycofał z tych kabaretów, to pokażą to teraz z wyjątkiem tylko takim, że wytną sketch kabaretu Młodych Panów, bo oni się pokłócili z tym Polsatem i jakoś po prostu nie wyrażają na to zgody. Więc z opóźnieniem, ale jednak pokażą to. Tutaj pokażą tę sklejkę taką sopocką. Wracają też kabarety do TV4. Program Gwiazdy Kabaretu ma wrócić w czerwcu z powtórkami. Ale jednak, no właśnie tam pan Miszczak mówi, że no w każdej rodzinie się zdarzają konflikty, więc no, no jak to mówi Michał, pożyjemy i tak dalej, jak to będzie z premierami i kiedy one rzeczywiście wrócą i czy w przyszłym roku będziemy mieć w Sopocie taki już standardowy, porządny kabareton. No pewnie jak to było tradycją, to niech sobie będzie, aczkolwiek my z Michałem nie płaczemy, natomiast... też jest tak, że kabareton wraca do Opola w tym roku i tam kabarety będą, a jeżeli was więcej ciekawi co do tego, co będzie w Opolu, to już możemy zapowiedzieć, że takie bardziej szczegółowe zapowiedzi pojawią się u nas za tydzień, bo festiwal w Opolu szykowany jest na przełom maja i czerwca, więc my w przyszłym tygodniu przyjdziemy tutaj na pewno, żeby was zaprosić na tę imprezę, może przesłuchamy piosenki startujące w premierach, wybierzemy jakąś naszą faworytkę albo powiemy, że wszystko jest brzydkie, no i jakoś postaramy się ocenić, jak może wypaść Opole już